0: etamie, jeśli by się okazało, że jednak można się ubezpieczyć na taki wypadek związany ze szczepieniami, a ty mówisz publicznie tutaj, że nie można kategorycznie, no to trochę by to było, wiesz, nie okej, okay, nie?
1: Rozpowszechnianie. Nie, no ja tego nie wiem, ja podaję źródłem, za źródłem, które cytuję, to był Business Insider, dobrze mówię, czy w Bankierze to czytałem. Teraz już nie jestem pewien. Jedno z dwóch. Możecie sprawdzić, jak piszecie, że tytuł był tego artykułu: firmy ubezpieczeniowe nie bardzo chcą ubezpieczać od powikłań, czy jakoś w tym stylu. Także to idzie sprawdzić w polskim internecie, tak? Natomiast przekonacie się, następny mocny argument to jest niebranie odpowiedzialności przez firmy ubezpieczeniowe. To jest nieprawda w ogóle, bo firmy ubezpieczeniowe mają pełną odpowiedzialność za te substancje. Tylko w sądach właściwych dla siedziby firmy, to już wiele razy tłumaczyłem, to gwarantuje konwencja norymberska, to jest 7 punktów do przeczytania, na litość boską. Nawet deklaracja praw człowieka to jest tylko kilka kartek. I tam wszędzie to jest zapewnione. Nie ma możliwości poza tym, jeżeli już przystępujecie do tego procederu, tak, chcecie sobie zrobić zastrzyk, to wasza sprawa, tak, róbcie sobie ten zastrzyk, ale i powinno być wam przedstawione pismo, i to prawnik tutaj, prosto o prawie chyba, jeżeli się nie mylę, kanał się nazywa, mówi wyraźnie, kancelaria prawna, że musi być przedstawione pismo, w którym wy się podpiszecie, zapoznacie się z tym, że bierzecie udział w eksperymencie medycznym, ponieważ to, że zostało to warunkowo udostępnione przed końcem badań klinicznych, oznacza eksperyment medyczny, po prostu i wyraźnie, tak powinno to być. A to niesie z sobą pewne konsekwencje, bowiem jeżeli powikłania spowodowałyby po prostu zejście takiego pacjenta, no to standardem ONZ jest 2 miliony dolarów odszkodowania od razu. A już nie mówię potem o sprawie sądowej, to jeszcze jest nawiązka. A wiecie, że w Stanach nawiązka może być nawet stukrotnością odszkodowania, które jest, że tak powiem, z urzędu. Tak? W polskim prawie nie ma nawiązki. W polskim prawie jest tylko odszkodowanie i zadośćuczynienie, a w Stanach jeszcze i w ogóle w systemie anglosaskim jest jeszcze nawiązka. Ja już rozmawiałem na ten temat z prawnikiem i on mi to ładnie wyjaśniał właśnie, że u nas niestety tego nie ma. I to jest ta słaba strona polskiego.
0: Psycho też pisze, że dzwonił do PZU i nie można u nich. Ale do PZU? Bo PZU to oprócz... to Polski Zakład Ubezpieczeń, czy tam powszechny. Ja tutaj też staram się znaleźć, bo też jest coś takiego jak ubezpieczenie na życie. I pytanie, czy polisa na życie obejmuje też śmierć... poszczepiące śmierć? W powszechnej opinii coś takiego jak śmierć poszczepiące właściwie nie istnieje. Jest to uważane za szurię, więc chyba ciężko by było znaleźć w zapiskach, w umowie dotyczącej polisy na życie taką ewentualność, tak mi się wydaje. Sam nie wiem, jak to jest. Coś się zepsuło. Chyba nie słychać Etama, a chyba coś mówi. Halo?
1: Mówię raz.
0: Teraz słychać, teraz słychać.
1: Wróciłem?
0: Tak, wróciłem.
1: Wróciłem, dobra. W polisie właśnie, bo to też chciałem o tym, bo to jest dużo, dużo tematów, dlatego bym to zostawił do dyskusji pod audycją. Może ludzie pokierują tych, którzy chcą się zaszczepić tam, czy zastrzyknąć, ja to mówię zastrzyknąć, tak, ale chcą to zrobić i niech sobie po prostu się ubezpieczą w razie czego, ponieważ kolejnym mocnym argumentem, i to jest kolejny punkt, jest brak funduszu odszkodowawczego, który zapowiadano przecież tak buńczucznie, że będzie fundusz odszkodowawczy z kasy państwowej, a nie ma tego. Nie weszło to w ustawie, z tego co wiem, chyba że się mylę, ale ja tego nie znalazłem, żeby był fundusz. Przecież mówili o tym, że będzie fundusz za odczyny poszczepienne, a nie ma tego. Zrobili tą dobrowolną szczepionkę i nie ma tego funduszu. Cicho, ani blabla na ten temat nie ma.
0: No dobra, etamie, to zwolnijmy antenę, może jakieś jeszcze inne tematy, bo trochę nam już sporo zeszło na te covidowe sprawy, a w sumie jest piątek i może coś jakieś weselsze rzeczy jeszcze się pojawią.
1: Tak, też tak myślę, ale po prostu, no wiesz, ja nie chcę pisać na czacie tam brzydko się wyrażać o tych, którzy to robią bezmyślnie, bo moim zdaniem robią to bezmyślnie, właśnie ze względu na te argumenty. Natomiast ja rozumiem ludzi, że się boją, że się obawiają i tak dalej, no ale jeszcze jedna rzecz, w ulotce jest napisane, że to nie chroni w 100%, a i nawet tam w 50%, jedynie ewentualnie łagodzi objawy. I to jest na 3-4 miesiące, tak? Potem już wiemy o tym, że będą kolejne te. I zapamiętajcie jedną rzecz. Nie dalej jak kwartał. Mogę się mylić, tam miesiąc, dwa. Będzie próba wciągnięcia. Dzisiaj już rozszerzono wiek do 16 roku życia. Dzisiaj takiego nie zaczytałem. Też sobie sprawdźcie, czy mówię prawdę. Do 16 roku życia już dopuszczają zapisy dla 16-latków, gdzie po prostu były jakieś, z tego co pamiętam, w ulotkach producentów przeciwwskazania. To już jest oficjalne news z portali głównoźródlanych. Tak? Dobra, nie męczmy się dzisiaj już tym całym tematem, bo on już nas męczy od półtora roku. Jesteśmy w takim...
0: Dobra, jakoś zakończmy tą rozmowę, bo ty tak masz troszkę, że tak przedłużasz, a to już do mnie ludzie następni do mnie dzwonią, więc tak delikutaśnie miotełką tutaj pach.
1: Nie mam puenty, trzymajcie
0: się. Trzymaj się, cześć. Witam. Cześć, Grzesiek. Sorry, ale wiesz, jak to jest z etamem. On tak
2: cześć.
0: Kończy. On tak
2: a
0: kończy.
2: A zostałem etama jeszcze? Jest zostałem etama?
0: Nie, no, zrzuciłem go w sumie.
2: Kurde, ale... ja właśnie, bo pisałem na czacie, ale etam nie odpowiedział. A stwierdziłem, że pełną wypowiedź, jak mu zrobię na polemikę na czacie, to za długie, bo to chyba 200 znaków można w jednym, a nie chciałem robić jednej wiadomości pod drugą na czacie, bo to taki trochę chleb się robi wtedy na czacie. To tak krótko, wiem, że chciałeś zmienić temat, ale jakbym mógł krótką polemikę z etamem. Dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie mają jeszcze produktów ubezpieczeniowych, ubezpieczających od powikłań, od szczepionki? Ja to mówię, odpowiem. Czy mogę?
0: No pewnie, słuchamy.
2: No pewnie ktoś powie, że ja tutaj jestem, może ktoś mi skontruje następny, ale to bardzo chętnie. Etamie jest coś takiego jak ryzyko aktuarialne. Zanim firma ubezpieczeniowa wprowadzi na rynek do sprzedaży jakikolwiek produkt ubezpieczeniowy, jest obliczane takie ryzyko aktuarialne. Zajmują się tym aktuariusze, czyli ludzie, którzy mają licencję na obliczanie ryzyka danego państwa, w którym funkcjonuje dana firma ubezpieczeniowa, na obliczanie ryzyka ubezpieczeniowego. Firma ubezpieczeniowa nie wprowadza ubezpieczenia dlatego, że tak im się podoba, tylko dlatego, że oni wyliczyli na podstawie informacji, które są w stanie pozyskać, że może być to produkt dla nich opłacalny. Czyli że ryzyko przyjęcia nieodpowiednich założeń co do szkodliwości przy ustalaniu składek ubezpieczeniowych. Czyli że są w stanie po prostu na tym ubezpieczeniu zarobić. Na ten moment to nie jest dlatego, że oni nie chcą ubezpieczyć, bardzo oni podejrzewam, że takie ubezpieczenie się szybko pojawią, tylko muszą zebrać trochę informacji. Prawdopodobnie musimy przejść jeden pełny cykl szczepienny i firmy ubezpieczeniowe muszą mieć do dyspozycji dane o tym, ile osób w danej społeczności zostało zaszczepionych, w jakich grupach wiekowych, jakie było ryzyko powikłań, ile być może było zgonów i czy te zgony rzeczywiście miały związek ze szczepieniem, czy jedynie była pewnego rodzaju jakiś niekoniecznie związek przyczynowo-skutkowy, tylko po prostu zdarzyły się w jakimś tam okresie po, więc po prostu firmy ubezpieczeniowe nie chcą ponosić nadmiernego ryzyka nieznanych zdarzeń. To podobnie jest jak to, że firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać ludzi, którzy wybudują domy na terenach zalewowych od powodzi. No po prostu, wiecie, no, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie wie, czy na tym zarobi, no to ona nie będzie wprowadzać takich ubezpieczeń. A w przypadku COVID-a czy szczepień na COVID, oni po prostu mają za mało danych. Musimy przejść, dana społeczność, dany na przykład kraj, musi przejść pełny cykl szczepienny, żeby jakakolwiek firma ubezpieczeniowa się tego podjęła i nie zrobi to nikt. No, może gdzieś tam w krajach, które na przykład przeszły pełny, na przykład, nie wiem, Izrael, gdzie jest tam chyba już cała społeczność wyszczepiona, no może być to jeden z pierwszych krajów, który wprowadzi. Przez Stany Zjednoczone, w których gdzieś te szczepienia idą szybciej, to wtedy, czy Wielka Brytania, no to rzeczywiście firmy będą miały więcej danych do analizy. Więc etami odpowiadając ci, to nie jest spisek firm ubezpieczeniowych, to jest zwykła kalkulacja. Oni nie wiedzą, czy im się to jeszcze opłaci. To tylko tyle jest w kwestii tych ubezpieczeń.
0: Masz polemikę, jest polemika tutaj. Jantar pisze bełkot.
2: No bełkot. No, dlatego, no mówię.
0: I dodaje, króliki doświadczalne.
2: Tak. A właśnie ja byłem w ostatnią sobotę, drugą dawkę przyjąłem AstraZeneca po 12 tygodniach od pierwszej.
0: Jak się czujesz? Żyjesz w każdym razie i to już może też kogoś, to przekona, bo to, słuchajcie, może też ktoś, kto taki Grzesiek, który dzwoni i słychać Dziarski, żyje, nie bełkocze, nie ślini się. No i to może kogoś zachęci, właśnie przekona, że a to ja też może jednak się zaszczepię. No ja się boję póki co, ale a zgodzisz się, że na przykład komuś może bardzo być na rękę utrzymanie tej wiedzy o niekorzystnych odczynach poszczepiennych, o ilości tych przypadków w tajemnicy i zrobienie z tego szuli, no bo komuś to się zwyczajnie opłaca po prostu i ktoś będzie bardzo sprzyjał tego, może nawet opłacał troli, którzy będą kompromitowali ten temat i jakby pokazywali w jeszcze większym świetle, że to szuria, wiesz, no takie granie w tą grę trochę. Czy gdybyś sam nie był jakimś takim właścicielem korporacji, to byś tak nie zrobił? Nie wpływałbyś jakoś na ludzi, wiesz, po cichutku, żeby utrzymywać pewne status quo, żeby trochę pokazać w złym świetle tych, którzy mogą ci odjąć zyski. No tak działają bogacze, nie? I tak, no, czy w bogaczach jest jakaś takie myślenie, że nie, to dążmy do prawdy za wszelką cenę, nawet jakbym miał stracić miliardy, to zbadajmy to. Nie, on powie, zróbcie z nich szurów, weźcie tam jakieś troli, wyślijcie, a tu sponsorowany artykuł w gazetce. Wiesz, o co chodzi, nie?
2: Wiesz co, ja jak rozmawialiśmy po mojej pierwszej dawce, to ja rzeczywiście, bo wtedy faktycznie ja miałem trochę wtedy poczucie tego, że nie wiem, biorę udział może w jakimś eksperymencie medycznym, bo rzeczywiście było to, jak komuś mówiłem, że się szczepię, to było, to bardzo mało ludzi się szczepiło generalnie. I mi się wydawało wtedy, że faktycznie jest tak, że ludzie nie chcą się szczepić. Ja znam w moim otoczeniu mnóstwo ludzi, którzy się zaszczepili, mnóstwo ludzi, którzy są chętni, żeby się szczepić. Oczywiście są tacy, którzy się obawiają, ale coraz więcej znajomych, którzy jeszcze miesiąc temu nie chcieli się szczepić, już chcą się szczepić. Miałem nawet, może nie ma czymś czym chwalić, ale miałem w rodzinie, takiej dalekiej rodzinie, kogoś, kto twierdził, że się nie zaszczepi, bo mu chip wszczepią. Zaszczepił się już 3 tygodnie temu. Ta osoba się najpierw się bała, że jej wszczepią, więc chip, a potem się jednak zaszczepiła. Więc mi się wydaje, że po prostu wraz z rozwojem sytuacji i im więcej osób w naszym otoczeniu jest zaszczepionych i mówią, no nic mi się nie stało. To po prostu kolejne osoby mniej się boją i szczepią się. Ja rozumiem, ja pod pierwszą dawkę przyszedłem ciężko, a drugą bezproblemowo. Ja się nie dziwię, że się ludzie boją, bo to jest coś nieznanego, tak? Więc to jak najbardziej rozumiem, ale ja nie uważam, żeby jakieś korporacje teraz specjalnie robiły jakieś, nie wiem, jakąś tam szurę czy cokolwiek, to co mówisz, z prostego powodu. Uważam, że jeszcze jest mnóstwo ludzi, którzy chcą się zaszczepić i firmy, które produkują szczepionki, mają teraz trochę inny problem. Mają taki problem, że nie wyrabiają się z produkcją, bo chociażby w Unii Europejskiej chcą może zakazać w niektórych krajach AstraZeneca, ale za to jest wiele krajów spoza Unii Europejskiej, które tą AstraZenecę przyjmą z otwartymi ramionami. Nie wiem, na Białorusi na przykład jest zaszczepionych poniżej jedną dawką poniżej 1% społeczeństwa, na Ukrainie nieco ponad 2%, w Indiach też są to podobne wskaźniki, jest wiele, wiele krajów, które bardzo chętnie przyjmą szczepionki, czy AstraZeneca, czy innych. Po prostu to, czego bym tutaj się bardziej doszukiwał, to to, że po prostu bogate kraje wykupiły zapasy i trzymają je często nawet i w magazynach, a biedniejsze kraje nie mają dostępu do szczepionek, więc to jest może bardziej problem. Problemu myślę, że firmy farmaceutyczne się po prostu teraz trochę innymi problemami zmagają, a nie tam, co tam na jakichś tam, nie wiem, czatach czy grupach spiskowych się mówi o szczepionkach. Myślę, że kompletnie ich to nie interesuje na ten moment.
0: Ja wiem jedno, że korporacje nieraz pokazywały, że biorą udział w finansowaniu pewnych przedsięwzięć, artykułów, w lobbowaniu pewnych, w kreowaniu pewnych opinii, które się sprowadzają do fałszowania statystyk, znaczy zaniżania, zawyżania w zależności od tego, co tam jest, co bierzemy na warsztat. No tak było z papierosami, no promowało się przez lata, że papieros jest fajny, sponsorowało się artykuły, że nie jest wcale taki niezdrowy, a może i pomóc. Po prostu przekłamywanie rzeczywistości po to, żeby zwiększyć zyski. I jakieś tam... podawałem ten przykład też z producentami samochodów, którzy inwestowali pieniądze w to, żeby kaski... żeby popularyzować zakładanie kasków, i to było fajnie wytłumaczone, że to się ludziom raczej negatywnie kojarzy. No jak kask, no to czyli jest niebezpieczeństwo, nie? To może ja kupię samochód. I faktycznie w ludziach się wykształciło takie przekonanie, że samochód to jest coś bezpieczniejszego. Siedzisz w tej metalowej klatce, a rowerem, no to jak trzeba ten kask zakładać, to pewnie łupnę zaraz, to będzie mi potrzebny. To są takie zwykłe mechanizmy jakieś myślowe, takie po prostu naprowadzenie nas na pewne myślenie. Chodzi mi o to, że korporacje nie widzę powodu, dla którego nie miałyby na przykład wpływać na to, aby były zaniżone statystyki, bo my się właściwie kłócimy tylko o skalę. Nawet potrzeba ci przyzna, który jest taki pronaukowy, promedyczny, taki sceptyk, racjonalista. Nawet on, z nim rozmawiałem i on przyznaje, że są takie różne przypadki, że komuś coś się złego dzieje po tych szczepieniach. My się tylko kłócimy o skalę, nie? O liczby. Więc to...
2: Są, oczywiście, że są przypadki. Tutaj padło pytanie, czy zgłosiłem ciężkie przejście. Tak, zgłosiłem. Miałem przeprowadzone dodatkowe badania kompleksowe po tym, jak zgłosiłem przejście pierwszej szczepionki w sposób niestandardowy. Wiem, że sam spotkałem osoby, które przeszły pierwszą dawkę ciężko, szczególnie i to bez względu na to, czy to była AstraZeneca, czy Pfizer, czy inne, znalazły się takie osoby. Tak, zgłosiłem, przeszedłem dodatkowe badania. I dlaczego jest, odpowiadając na pytanie, które się wcześniej pojawiło, dlaczego mamy tak mało zgłoszonych jakichś powikłań, bo po prostu ludzie nie wszystko zgłaszają, nie? Tak samo jak są ludzie, którzy nie zgłaszają, że najprawdopodobniej nie zgłaszają się na test, że prawdopodobnie mają COVID-a. Tak samo ludzie nie zgłaszają powikłań.
0: Bo to się... też ciężko udowodnić, też jest to przecież, nie? No wiesz, dziecku się, się nagle 2 miesiące czy pół roku po tym coś zaczęło dziać i to wiesz, im później, tym pewnie ciężej jest udowodnić, a może być tak, że te powikłania różne, one to nie jest tak z dnia na dzień, tylko to trzeba, wiesz, to się może dziać po pół roku. Więc ja nie chcę tu krakać, nie chcę tu szurać, ale to przemyślmy sobie, czy nie jest to logiczne, że komuś bardzo zależy, żeby to wszystko upudrować i tyle. I wcale nie kierują nim jakieś szlachetne pobudki, że tak jak no mi trochę tutaj, że może by większe zło było, gdybyśmy naświetlili faktycznie, jakie jest ryzyko i pokazali to realne ryzyko, tylko po prostu chodzi o zyski, jak zawsze, nie? Słuchaj, tak przejdźmy może do weselszych rzeczy, ale pokrewnych. Zamierzasz jakoś teraz się udać do jakiejś knajpki fajnej z małżonką i jakoś świętować to zdjęcie obostrzeń?
2: Nie, no wiesz, my prawdopodobnie za 3 tygodnie nam się urodzi córka, więc raczej dla nas teraz kręcenie się po jakichś knajpach i tak dalej to jest po prostu nieodpowiedzialne ryzyko w obecnej sytuacji. I zupełnie niepotrzebne, więc tak, chodzimy sobie, nie wiem, no chodzimy sobie na przykład, nie wiem, do jakichś tam food trucków na jakieś tam lody czy coś, ale robimy to nawet przed zdjęciem obostrzeń, więc schodziliśmy sobie po prostu na ławeczce, gdzieś tam coś jedliśmy i tak dalej. No nie będziemy chodzić po żadnych knajpach, bo ja się spodziewam, że będzie sporo ludzi, a wiesz, no 3 tygodnie przed planowanym, czy 3,5 tygodnia przed planowanym porodem, to byłoby po prostu głupie.
0: Apel do czata, proszę nie wyzywać. Ostatnio staram się zwracać na to uwagę. Słuchajcie, nauczyliśmy się tutaj gadać ze sobą, nawet jak się nie zgadzamy, nie zepsujmy tego i nie, żeby zaraz nie było ty przygłupie i tak dalej. No, to jest niepotrzebne zupełnie. Pokażcie klasę, że potraficie się pięknie nie zgadzać, że jesteście kulturalni i bez wyzywania, proszę, bo będę karał tutaj. No. No tak. No czyli siedzisz trochę teraz jak na szpilkach, a ja proponuję imię dla córeczki. To imię Pandemia. Nie wiem, czy podoba ci się.
2: Nie. Już ma imię, już ma dawno wybrane.
0: Pandemia, takie ładne imię i takie modne. Pandemia.
2: Nie. A to co do jeszcze, jeżeli mogę jeszcze wrócić, sorry, ale...
0: Ale z poważnymi rzeczami...
2: Nie, właśnie nie.
0: Ale wiesz co, to zróbmy tak, to mów w takim razie, Grzesiek, ja cię nie będę cenzurował ani kneblował i trochę skorzystam z twojej... Chyba wiesz, do czego zmierzam.
2: Okay.
0: Zaraz wracam.
2: Okej, czyli mam 2 minuty antenę i nie mam rozmówcy. Okej, ja sobie ostatnio policzyłem, bo nie wiem, czy tutaj, bo pewnie tutaj część słuchaczy wie, jaki jest koszt jednej szczepionki. AstraZeneca, która jest najtańszą, kosztuje bodajże 2,5 euro za dawkę. I ja ostatnio policzyłem, że żeby zaszczepić wszystkich Polaków, bo co do tego, że producenci szczepionek takie wielkie miliardy zarabiają, to wyliczyłem, że PSG, czyli klub piłkarski, który 2 czy 3 lata temu, czy 4 czy tam ile lat temu zapłacił za Neymara z Barcelony, to zapłacił za niego większą kwotę niż to, co Polska musiałaby wydać na dwukrotne zaszczepienie wszystkich AstraZeneca. To tak a propos tych wielkich miliardów, które idą na szczepionki. A druga rzecz to, że na APAP wydajemy w ciągu roku w Polsce wielokrotnie więcej niż jest, niż zostanie wydane chociażby na szczepionkę AstraZeneca. To tak a propos tych wszystkich miliardów. No bardzo żałuję, że Etama nie ma. Chciałem z Etamem porozmawiać o tych ubezpieczeniach i tego, dlaczego wciąż nie ma ubezpieczeń na rynku. Ale co ciekawe, są kraje, w których można się ubezpieczyć od koronawirusa. Takim krajem jest na przykład Ukraina, gdzie wjeżdżając na teren Ukrainy jako obywatel innego kraju, trzeba nie tylko przejść test, ale trzeba też wykupić ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia koronawirusa na terenie Ukrainy. Ale to jest też pewnie związane nie tyle z tym, że oni ubezpieczają stricte tę chorobę, tylko po prostu tam jest służba zdrowia, co może trudno uwierzyć, no jeszcze gorzej dofinansowana niż u nas i bardzo dużo świadczeń, które w Polsce są bezpłatne, raczej nie bezpłatne, są po prostu finansowane z ubezpieczeń, które płacimy, z podatków, tam są dodatkowo płatne, stąd też jest wprowadzone to ubezpieczenie, no i dodatkowo tam po prostu nie obowiązują te ubezpieczenia europejskie. Tak, no tutaj Neymar kosztował 222 miliony plus zmienne euro oczywiście. No to teraz możemy policzyć 2,5 euro za dawkę, czyli zaszczepienie jednej osoby 2 dawkami to jest 5 euro. przy AstraZenece mówię, bo Pfizer jest droższy, razy 40 milionów, no to wychodzi 200 milionów euro. 200 milionów euro, czyli troszeczkę troszeczkę mniej.
0: Jestem.
2: Okej, okay, no to myślę, że dałem radę, żeby nie było cicho. Trochę tutaj proszczepionkowych i probig farma argumentów użyłem. No, to będę się przełączał chyba na odsłuch.
0: Dobra, dzięki za telefonik.
2: To trzymaj się, hej.
0: Do usłyszenia, hej.

Grzesiek przedsiębiorca i Grzesiek od pizzy w jednym stali domu. Grzesiek przedsiębiorca na górze, a Grzesiu od pizzy na dole. To taka przeróbka Pawła i Gawła trochę. No, niedługo córeczka. Nie zdradził, jakie imię chroni prywatność. Widzicie, jak on was traktuje? Nawet nie powiedział. No. No, tak więc wielkie wydarzenie, nie? Całe życie się zmieni nagle. No, trzeba przeboleć trochę ten pierwszy okres, gdzie małe dziecko jedynie wrzeszczy i robi kupę pod siebie. To taki mało chyba, mało ciekawe to jest. Mało wnosi. No, ale szybko to się zmienia i zaczynasz czerpać wielką frajdę. A, jednak zdradził. Olena. Takie, no, nietypowe. Może to jakieś ukraińskie Olena. Odpowiednik Oli naszej, nie? Czyli Aleksandry. Olena. Może Orlena. Orlena, to córka Obajtka tak się nazywa, słyszałem. Orlena. Nieprawda, bardzo wdzięczny okres, twierdzi wódz. No, czyli co kto lubi tam.

0: No, trochę się boję w sumie tego, że ludzie się zaczną jak małpy zachowywać. Polak to jest taki, na żywioł idzie, nie? I teraz zdejmują obostrzenia, to wyjdą tłumy, zaczną się deptać po tą pizzę, po tego hot doga, w ogóle wrzeszczeć, jebać PiS, zrzucać kamieniami w policję. Teraz to... No. Może dopiero być. A to niepotrzebne, bo to, że zdejmują obostrzenia, to nie trzeba od razu dawać upustu jakimś swoim chęciom, marzeniom, że sobie wyjdę. Specjalnie tak wyjdę bez maseczki i będę pluł dookoła. No. I pokażę wszystkim, jak mam gdzieś tego COVID-a. Ja to nie mam z kim pójść do lokalu. Trzeba mieć jeszcze z kim. Ja taki samotny, samojeden. Może gdzieś wyjdę, zacznę podrywać dziewczyny. W końcu mam rower. Hej mała, chcesz się przejechać na tylnym siedzeniu? Skakuj. I z piskiem opon ruszę, jak macho na tym rowerze. Nie wiem, czy poderwę. Właśnie do podrywania kobiet to troszkę właśnie niekoniecznie, ale jak go pomaluję i kto wie. Może wzmocnię jakoś efekt. Mam rower, czekolady dam. Jeszcze nie wiem, czy dziewczyna poleci na czekoladę, myślicie? Czy nie? Czy raczej to słaby pomysł? Na czekoladę? To jakaś z bardzo, bardzo, bardzo biednego kraju ewentualnie. Bo to nie na czekoladę, na boczek na przykład, tak na sznurku bym dał, zanęcił czy coś. Ona by szła za tym boczkiem, ja bym zwijał sznureczek. I ja na końcu tak by do mnie. Zaproś panią z kurcze pieczone na przejażdżkę, radzi Tomu. No nic z tego, ona ma męża, dowiedziałem się. Ma męża. Ale, kurczę, taką sympatyczną panią, która się śmieje, dynamiczna, szybciutko pracuje, zagada coś. Raz mi mówi, a co pan, domu nie ma? Ja mówię, nie, ja tylko tak wyglądam. Ale to chodziło jej chyba o to, że tam często przychodzę. Nie wiem. A może nie. Przecież masz ramę, krawiec, a nie na tylnym siedzeniu. No, to i powiem, trzymaj się mała ramy, to się nie zesramy. Nie zesramy. I sił na tym rowerze. Ta w dredach, tak. O, Grzesiek widział panią. No proszę. No. Ona na te dredy dużo pieniędzy wydaje. Zdradziła mi kiedyś, że kilka stówek miesięcznie ją kosztuje utrzymanie takiej charakterystycznej fryzury, bo ona jest po bokach wygolona całkiem i ma tak na czubku głowy taką, wiecie, fryzurę tak jak kobieta wiking trochę wygląda, nie? W ogóle i stolarka. Właśnie, bo czy kobieta stolarz to jest stolarka? Stolarka? Muszę się zapytać jej przy okazji. Oklej ramę futerkiem, proponuje Waligura. Co? No, żeby jej było cieplutko w pupę. No. Właśnie taka by mi się kobieta przydała, która umie coś w domu naprawić. Stolarka. Taka, żeby potrafiła mnie obronić przed napastnikiem, bojowa. Taka, żeby potrafiła coś w domu naprawić. Taka kobieta. Kobieta ananas, pisze Morf. Kobieta ananas. Dobre. Stolnica. Stolarzówna. Tak Heniek proponuje pięknie, po staropolsku. Panna stolarzówna. Powiem, przyjdę taki dziadzia krawiec, wąsa se zapuszczę, zakręcę, powiem, panno stolarzówna, przyszedłem smalić cholewki. Uff. Albo ją posadzę na kierownicy po prostu. Już wtedy będzie mi zasłaniała widok. Jeszcze w coś przywalę i ona tak się katapultuje do przodu. Zniknie mi na horyzoncie. Nawet wiedziałem, jak się nazywa, tylko zapomniałem, cholera jasna. Jakieś gofry. Grzesiu, jak lubisz, jak ty i wybranka serca lubicie słodkości, to tam otworzyli przy kurcze pieczone jakieś goferki, nie? Takie jakieś bułeczki, goferki, takie wiesz, bardziej lightowe rzeczy, słodkości jakieś takie fajne, to może nam się spodoba. I kolejny gość na antenie, tym razem jest to Piotrek, witam, o zdrowie pytam. No i się rozłączył, super, dzięki. Jak miło. Co się stało się, nowe rapu po kłosie. Może tym razem? Co, wcześniej się nie słyszeliśmy? Halo?
1: Halo?
0: O, teraz słychać.
1: Cześć. Słuchacze, witam serdecznie.
0: Cześć. No, trochę werwy, to wiesz, się nie witaj tak, cześć, tylko wiesz, dzień dobry!
1: No, ja tak chciałem właśnie, tak wiesz, takiego... słuchacza, który jest taki... Cześć, siemano.
0: No, siema, co tam powiesz?
1: No siemano, co ty taki, kurczę, jaki dzisiaj smutny jesteś w ogóle? Mówisz, potrzebujesz jakąś, kurczę, babkę i w ogóle masz taki... Tyle masz babek w ogóle na tym radiu, że ja pierdolę ludzi.
0: Ale to jest tylko miłość platoniczna za każdym razem i to trochę... zbyt mało. To jest tylko agape, a bez eros. I nie wiem, czy to, wiesz, to tak trochę słabo. Chociaż, no słabo, no, czegoś brakuje po prostu. A czemu ty mówisz, że smutny? Ludzie dzisiaj mi piszą, że właśnie wesoły, że czuć optymizm w głosie, a ty dzwonisz i co, krawiec, taki smutny jesteś? Co się stało?
1: No.

0: Czyli taka twoja rada, żeby więcej zaczepiać becie podczas audycji. Czy
1: może nie becie, ale w ogóle tak, wiesz, ona cię coś uszczepnie, bo ty nawet nie wiesz kiedy. Wiesz co, ja powiem ci, że moje kupra z tymi uświadomiła, że my faktycznie nawet nie wiemy, kiedy jesteśmy czasami tacy zaczepiani i my nic z tym nie robimy. Już jak zrobimy, to już jest przynajmniej 10 minut za późno, tak mi powiedziała. Mm. Jak już uszczypniemy, to już jest takie, no już o to, jak się
0: zgadzam się, tak to jest, faktycznie. No, sam się na tym wielokrotnie przyłapywałem, że dziewczyna, bo kobiety lubią takie subtelne gierki, nie? A my nie rozumiemy czasami tych subtelności.
1: Bo czasami ci na przykład powie, że jesteś niezłym marzycielem, a ty wiesz, napiszesz jej, że nie wiem.
0: Albo no, marzy. O co ci chodzi?
1: Daj mi spokój. Zamiast napisać jej, że no, jestem marzycielem i mam dużo jakichś tam pomysłów, albo jestem marzycielem i marzenia dążą do jakichś celów, nie? I to już ją wtedy porusza. Ci goście z tym, jak ja ci wkręci, to myślą, to ona do mnie pierdoli w ogóle, nie?
0: Owszem, masz rację, jestem marzycielem, a wiesz, o czym teraz marzę?
1: I
0: za rączkę, i tak od dłoni, tak w górę.
1: Ale powiedz sobie, jakby ona ci napisała, że ale jesteś marzycielem, byś jej nagrał taką 5-sekundową wiadomością z takim głosem, którym teraz powiedziałeś, jak ja usłyszałem, to powiem ci szczerze, że no, mi się trochę drgnęło, co tam trzeba, co do takiej dziewczynie by się drgnęło. To kurka, wodna.
0: Czyli jest talent ukryty, trzeba wykorzystać.
1: Poważnie ci mówię.
0: Muszę sobie opracować jakiś podryw na panią skurcze pieleczone.
1: Niezłe
0: łódka.
1: Ja powiem ci, że czasami ostatnio gadałem z dziewczyną o praczycie i w ogóle ostatnio jeszcze gadałem z dziewczyną, która kompletnie nie była zajawiona w fantastykę, nawet powiedziała mi, że ona się tym brzydzi, a wyrypałem się z dziewczyną w Władcy Pierścienia i w Insilmarillion, sorry, też trochę wypiłem dzisiaj, więc tam mogę, że może mi się trochę plączyć język. I no i była zdziwiona, nie? I tak kurczę, nawet do niej zadzwoniłem sobie i pogadaliśmy i było spoko. Już oczywiście przed tym zanim tam trochę przesadziłem dzisiaj. Tylko by kratka dzwoni, jak przesadziłem, to zawsze dzwonię kratka.
0: No ładnie.
1: A nie, no serio. No nie na tyle, żeby nie gadać, nie? Ale no nie, spoko. Wiecie, trzeba wszystko z umiarami. I kurczę, dziewczyna mi sama powiedziała, że ty tak o tym zajebiście mówisz, że tak mniej więcej, bo to nie przytoczę tak tego dokładnie, ale mi powiedziała, że to jest takie, ona była zachwycona w ogóle tym, jak się mówi o tym Sauronie, skąd jakiś Auriel, takie akcje w ogóle, że na Wikipedię sobie otwarłem, sobie tam, wiesz, coś tam czytam, żeby sobie przypomnieć, kurde, pamiętasz, nie ma chuja, nie?
0: Może to chwalenie to też była trochę gierka, też tak może być, wiesz, bo kobiety, to jest takie kobiece narzędzie, nie, i kobieta ci mówi coś takiego, a tak naprawdę jej chodzi o to, żebyś ty się poczuł bardziej taki dowartościowany, męski, wiesz, i ona wie, że tak trzeba i że to jest jej sposób jakiś, żebyś ty się z nią dobrze czuł na przykład i żebyś czuł, że bycie z nią cię jakoś wzmacnia, że wtedy czujesz się, wiesz, taki powerny bardziej, że masz jakąś wartość.
1: To naprawdę fajne babki muszą to robić w takim razie, bo ja miałem trochę dość oporny przypadek, który mnie przepytał dosłownie, kurczę, w ogóle skąd tam wzięły się te wyższe byty, w ogóle jakaś taka laska strasznie zajawiona w ogóle na fantazji, gdzie wcześniej w ogóle nawet tego nie wykazywała kompletnie, nawet mi powiedziała, że nie znała kompletnie tam Isimbaliona, ale powiedziała, że coś tam słyszała mowa o tej ścieni, nie? A później mi zadawała pytania, w którym wieku, w której erze Sauron poderwał tam króla elfów i w ogóle jakim, co? Kurwa, ja pierdolę. No mówisz, nie?
0: Sauron poderwał króla elfów? Co, on był gej?
1: Tak, no. Nie, bo Sauron miał taką akcję, że on się zamienił.

0: zmieniał w jakąś piękną postać w drugiej erze i on gdzieś tam był taki, wiesz, może nie tyle co poderwał, ale zgłębił, wiesz, czy
1: Podszył się pod kobietę,
0: zmieniony,
1: żeby go
0: wiesz,
1: omamić, jakoś, po prostu podszył się, tak?
0: Tak, omamił, nie no, tak, oszukał właśnie i ja myślę, co ty do mnie dziewczyno, ale faktycznie coś takiego było, nie, i w sumie się, kurwa, ja pierdolę, nie, a później ona mi tam wypierdolała z jakimś tam Numenorem, no nie, i w ogóle tą rasą tych pradawnych ludzi, którzy tam napierdolali ostro, kurczę, i byli przechujami we wszystkim. Jasny gwint.
1: No ty, a słuchaj, bo o tym...
0: Ja lubię, ale no nie wygram, nie.
1: O tym przedszkolu wcześniej, teraz mi podsunąłeś pomysł, skoro nie tęczowy zakątek, to może zrobić takie mroczne przedszkole, wieża Saurona na przykład i takie czarne całe, jakieś kolce, zielona poświata w środku, takie przedszkole może zrobić, może by się spodobało narodowcom, albo jakieś takie narodowe przedszkole patriotyczne i tam walka szablą, i Krawcze, bajki o Kmicicu.
0: Znasz,
1: no.
0: Krawcze, znasz taki może program na YouTubie jak Dziennikarskie Dno, czy tam Ścierwo, coś takiego, taki redaktor sportowy tam ocenia sobie czasami i tam był taki typ, może słuchacze znają, Najman, nie?
1: Tak.
0: No ja to
1: logo
0: kurwa,
1: mi ukradł.
0: Zakochałem. Po prostu zakochałem się totalnie.
1: W Najmanie?
0: Nie, właśnie w Dziennikarskim Ścierwie, bo ja te piłki nożnej w ogóle nie oglądam. Bo nawet... Ble, dajcie spokój. Faceci się kurwa ocierają, dajcie spokój. Nie dla mnie. Ale by the way, to zajebiste w ogóle... Czekaj, ten redaktor się nazywa Kurcze Wodne. Już ci powiem. Muszę sobie wyszukać. Dziennikarskie.
1: Wódz proponuje przedszkole Mali Rycerze.
0: Słuchaj, Krawiec, Dziennikarskie Zero. Mhm. Jestem dziennikarz Stanowski. Zajebiście krytykuje w ogóle rzeczywistość, bo on tam...
1: A to znam Stanowskiego.
0: Znasz, nie?
1: Stanowski!
0: I powiem ci szczerze, że trochę się nawet zaskoczyłem, że gościu taki, wiesz, tutaj piłka, tutaj też, ale tak naprawdę rozsądnie tam, przynajmniej w moim odczuciu, ja tam nie wiem, jakimi słuchacze, ale w moim odczuciu tam zajebiście rozsądnie to w ogóle oceniać, tą sytuację już geopolityczną w ogóle w Polsce, bo to jest kurwa jakiś oksymoron w tym momencie. Mega rozkminił na pewno Najmana, ale zajebiście rozkminił też taki kącik szurowski, muszę przyznać.
1: No proszę, a z czego się konkretnie śmiał, jeśli chodzi o szurskie klimaty?
0: O szurskie? Wtedy to Górniak z Iwanem, tym tam jakimś tam...
1: Iwan Komarenko.
0: Nie, tak, Koperetko, tak, dobrze mówię, pewnie źle. To nie jest to, żeby go obrazić czy coś, tylko po prostu nie pamiętam, bo ma takie trochę inne nazwisko. To nie moje czasy słuchalności, ale szanuję jako artystę jakiegoś tam, nie moje klimaty, ale no, czasami trzeba trochę ograniczyć się wypowiadać. Jest to, że też mówię, że ten COVID to też jest takie kurde, żeby nie było, nie? Bo
1: To nie jest takie to tamto. Nie ma to tamto. No.
0: Nie, Krawcze. To nie jest to tamto, bo to zostało zbadane i to na to są dowody autentyczne, ale to, co mówił te panie wtedy, tak zobaczyłem, mówię, kurwa, no bez jaj, no ludzie, nie można być tak głupim, nie?
1: A słuchacze tymczasem się spierają o to, jak jesteś natrąbiony w skali od 1 do 10 i była propozycja, że 6 w skali od 1 do 10, ale niektórzy się nie zgadzają i dają ci tylko 4, ale że w ciągu 10 minut przeskoczy na 5. Tak jesteś oceniany, z całym szacunkiem.
0: No, aha, no jest spoko, no nie, no to czwóreczka, no to jak najbardziej. No ludzie, no nie.
1: Ty nie pij tego alkoholu, ty Słuchaj, ty wiesz, że alkohol jest niezdrowy?
0: Ej, ludzie, ja wypiłem, teraz piję piąte piwo, w sumie je kończę, no już dajcie spokój, no ja też
1: o
0: mam
1: Jezu,
0: jakąś
1: pięć piw. Bardzo
0: wrażliwość w ogóle dla prowadzącego, już nawet nie mówiąc o jakimś szacunku, no kurde, nie zadzwoni na totalnie napierdolony. No.
1: Pięć piw, a zamawiasz pięć piw? Tak, ręką?
2: Pięć piw.
0: Tak, taksówką przyjeżdżają mnie tu z testu. Fajnie by było, ale to nie przejdzie. Nie stać mnie na cysternę piwo, chociaż bym chciał. Ale po piwie się tyje, to jest najgorsze, co może być. Ale piwo jest wspaniałe, o 100 razy lepsze niż woda, od razu mówię.
1: A ja coś wolę w wódę ostatnimi czasy. Jak już mam pić, to piję w wódę.
0: Czemu wódę? Jezus.
1: Bo woda czyni cuda. Woda czyni cuda i po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie. Dlatego.
0: Kurwa, przecież nawet do Martina dzwoniłeś, to wolę zioło niż wódę.
1: No, bo ja wolę zioło ogólnie, tylko już wiele razy mnie obdarowali pewnymi rzeczami, nie powiem jakimi, ponieważ jest to niezgodne i w ogóle by mi było bardzo przykro, gdyby pan sierżant z komendy rejonowej MO się dowiedział, o jakiemu by było przykro, to dlatego nie, nic z tych rzeczy. Chodzi o inne takie dary mamy natury, takie bezalkoholowe dary mamy natury, bez THC, tak.
0: Znaczy, jestem 4 na 10, ale jakby był koks, to by był kurwa 8 na 10. Uwielbiam. Też dasz natury.
1: Jak miałbym oceniać to ziółko 10 na 10 bym dał, ocenił pod każdym względem, a wódę to tak 5 na 10, ale z braku laku.
0: No bo nie ma, no, ale tam, no, nie wiem, tak z rok temu się skarżyłeś, że tam jak się sprowadzałeś, może trochę więcej, ty nie znasz gości, którzy ci mogą ogarnąć temat.
1: No tak.
0: W Rudzie Śląskiej, nie?
1: No i właśnie, tak? Co mam zrobić? Mam dać ogłoszenie?
0: Nie wiem, kurwa.
1: Na OLX-ie?
0: Mam znajomego, ale kurwa, no nie wiem, czy ci pomoże, bo tak ciężko powiedzieć, jak ci mogę tam...
1: No tak, z takimi sytuacjami jest zawsze ciężko, to ludzie się boją.
0: Ale popatrzę, słuchacze, bo wy tak mówicie, kurwa, zobaczymy, kto zadzwoni, jakiś pener i w ogóle, a jednak ktoś dzwoni normalny. Ja powiem ci szczerze, krawiec, ja bym ci ogarnął temat tam w Rudzie Śląskiej, tylko że... Nie... Kurde... Jak podam ci maila, to się na mnie obrazi kolega, nie? I tym podobne. I się w ogóle, ja też będę miał gówno, a nie często biorę, ale to tak...
1: Ale tak, to wiesz, to nie trzeba podawać maila. Możesz przy okazji, jak kiedyś będziesz gadał z kolegą, się tak delikutaśnie zapytać, czy możesz dać kontakt, że jest taki radiowiec tutaj, wiesz, który lubi i można mu zaufać.
0: Ale można się tak jakoś tam gadać, żeby... Ja nie mówię tam jakoś... Kurwa, rany boskie, to jeszcze na radiu, nie?
1: Można na telefon się...
0: Jakbym się tam jakoś z tobą dziwnie zgadał jakimiś środkami dziwnymi przekazu, to ci można by było tam taką darowiznę jebnąć, czy wszyscy będą wkurwieni i oburzeni?
1: Słuchaj, no nic co ludzkie nie jest nam obce i ja tutaj obiema ręcami i nogami i trzecią nogą nawet macham radośnie ogonkiem.
0: To Boże, wątroba odbierze 19, to mam przesrane w takim razie.
1: Słuchaj, masz tutaj telefonik mój, w razie czego możesz puścić jakiegoś dzwona, to się tam, wiesz, zgadamy czy coś. Wiesz.
0: Nie, bo ja mówię serio, wiesz, bo kurczę, ja wiem, że to jest ból dupy czasami i to dobry temat to jest też problem, bo ciężki do ogarnięcia, więc...
1: Spoko. Wiesz, też z drugiej strony staram się troszkę sobie tam dawkować, żeby się w to nie zagłębić. Był czas, kiedy się trochę za bardzo wciągnąłem w takie rzeczy i wolę uważać trochę. No, też niewykluczone, że za jakiś czas ktoś mnie tu znowu obdaruje. Już byłem nieraz tu obdarowany.
0: Fajnie. Ja
1: nie ma jakiejś spiny wielkiej.
0: Ja powiem ci szczerze, że najfajniejszy czas, chyba najfajniejsza audycja... Nie wiem, pod jakim w ogóle środkiem mogłeś być, czy tylko alkoholem, czy czymś innym, ale to był, nie zapomnę audycji spoiler, jak robiłeś spoilera o Breaking Bad. I to było takie, powiem ci, że raz, że poruszyłeś bardzo dużo, wiele fajnych tematów. Jeszcze Tymona Tymańskiego wrypałeś w całe przedsięwzięcie z jego piosenką. I to fajnie, w ogóle dobrze zinterpretowałeś, bo nawet takie głosy gdzieś tam się pojawiały pod jego filmami. Z tą piosenką, więc cóż ja mogę powiedzieć, no szkoda, że już nie ma tego spoileru, no może się jeszcze doczekam jakiegoś drugiego, trzeciego odcinka, bo no. Mega, dla mnie to mega audycja była, ja przyznam szczerze, że jedna z lepszych w ogóle na tym radiu i w ogóle na jakimkolwiek platformie, gdzie dzień tworzyłeś, to zajebiste to było.
1: No na pewno to wróci, na pewno wróci. To tak, wiesz, trzeba sobie robić przerwy, jak ze wszystkim, z paleniem też trzeba sobie robić przerwy.
0: A mogę się zapytać jeszcze jedną rzecz, bo chciałbym się dowiedzieć, masz w ogóle jeszcze kontakt z Alosem, tak z ciekawości?
1: Nie, niestety już nie od jakiegoś czasu.
0: Ja pierdzielę.
1: Trochę nasze drogi się rozeszły, tak, nad czym ubolewam zresztą bardzo, ale no tak w życiu bywa czasami.
0: A fajny prowadzący, naprawdę. Starał się i to widać pod audycjami jego w ogóle.
1: No, Alos jest, zawsze był taki bardzo solidny, nie? I on jak już się za coś brał, to wiesz, to się brał, nie?
0: Nie to, co ty.
1: No, tak. Może też to jedna z przyczyn, dla których nasze drogi się rozeszły trochę.
0: To nie to, żeby cię uszczypnąć, bo tak wiesz, nie
1: A szczypaj. No, ja nie mam jakichś tajemnic wielkich. No. Jak mogę powiedzieć, to wiesz, to mówię w radio.
0: A powiedz mi tak, ale możesz to powiedzieć, jeżeli, bo to będzie też mocne, wiesz, powiedzisz, że pytanie.
1: Słuchaj,
0: tak
1: jak nie będę mógł, to ci powiem, że nie mogę albo nie chcę, no. Prosto.
0: Aha, dobra, no to spoko, to ja to uszanuję, nie będę drążył tematu, ale mam takie pytanie. Mam takie pytanie, bo swego czasu, kiedyś tam, lata naprawdę temu, jak się zaczynałem słuchać, miałeś sytuację dość trochę chujową, powiem ci szczerze, bo miałeś ziomka z radia, który cię wciągnął w biznes i któremu, no, przez którego popadłeś podobno, znaczy jestem pewny, że na pewno mówisz prawdę, w długi. I
1: tylko ci przerwę od razu, bo to nie był ziomek z radia, to był współlokator, tak jakby, człowiek, z którym, wiesz, wynajmowaliśmy na spółę jamę, no i tam się skumaliśmy. I to, że mu zaufałem, to, że byłem taki ufny, to ja myślę, że tutaj palenie miało znaczenie, wiesz, bo wiesz jak to jest, człowiek się zjara, to mu się cały świat wydaje piękniejszy i ludzie fajni, wiesz, i taki lekko duchem się stajesz, a może nie każdy, może po prostu jako wzmacniacz to tak działa, że kto jest z natury jakiś tam ufny i naiwny trochę, to mu się to jeszcze zwiększy, nie wiem.
0: Powiem ci, że trochę mi życie uratowałeś, bo opisywałeś wtedy sytuację, że tam jesteś, no, dla niektórych dużo, dla niektórych mało, ale tam pamiętam jak 20 koła i byłeś zadłużony. Coś koło tego, ja to tak pi razy drzwi, bo to jakoś chyba stare naprawdę lata. Ale no, dałeś mi do myślenia, jak na przykład. Mam nadzieję, że jestem anonimowy, jeżeli nie, no to mi najwyżej jebną i chuj. Miałem sytuację taką na studiach, że też byłem zmuszony do takiego trochę chujowego stylu. Znaczy w ogóle swoją głupotą to jebłem, bo to jest inna sprawa, założyłeś firmę, a ja, żeby się utrzymać, to musiałem przez półtora roku dealować z ziołem i jakimiś innymi gównami. I naprawdę się w niezłe gówno wjebałem. I powiem szczerze, że gdyby kurwa, i sobie przypomniałem, naprawdę, jak ty... Przypomniałem sobie tę audycję akurat wtedy i miałem taki graniczny stop, że nie były to jakieś duże pieniądze, ale tam 1500, tutaj 3000 wisisz, tym podobne, to już trzeba już trochę myśleć, żeby no nie wpierdolić się w jakieś gówno i jeszcze większe, bo no nie chciałbym tam wylądować w worku i żeby mnie rodzice gdzieś tam odwozili 700 kilometrów z powrotem do mogiły, więc sobie przypomniałem i wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby z tego gówna wybrnąć, a to nie jest droga w ogóle, żeby coś robić, więc jeżeli komuś się udało tą drogą coś zrobić, to zajebiście, ale muszę przyznać, że sytuacja Krawca tak mi wtedy dała do zrozumienia, ja sobie przesłuchałem audycję. Jeszcze w ogóle tam jeszcze taką akcję pamiętam, że pamiętam taką sytuację, że zrobiłeś audycję z mamą, znaczy nie, że z mamą zrobiłeś, tylko opowiadałeś o swojej mamie, że ci wbili, Boże, bodajże komornicy czy coś takiego. Jaka strasznie przykra ta audycja była, ale taka no zajebista. Ja muszę przyznać, że taka w chuj życiowa w ogóle. Taka sytuacja, której ja sobie nawet nie wyobrażam, bo na szczęście nie doprowadziłem do takich sytuacji, że gdzieś tam coś się działo, ale dała chuj do myślenia i pamiętam właśnie to, że mówisz o mamie, że jakieś piosenki w ogóle nawet puszczałeś takie, że kurwa, jebać tą policję i tym podobne. Ja pamiętam, jak dzisiaj grałem w Gothica i sobie słuchałem, mówię, kurwa, no co trzeba odjebać, bo to już tak nie ma, nie? I no, zaskoczyłeś mnie, powiem ci szczerze, że byś tak wyjebał tym gniazdom w ryj. Ja się tobie nie dziwię, że masz takie nastawienie, bo miałem nawet taką sytuację rodzinną trochę, której też bym gniazdom wyjebał w ryj. Jednym wyjebałem w ryj i się skończyło, kurwa, bardzo ciężko. Na szczęście nie na tyle ciężko, żeby... Znaczy, no nie, że wyjebałem, no, ale już prawie było, nie?
1: Ale już tam się szykowało naruszenie nietykalności.
0: Już buta posyłałem, ale się odsunął i on to potraktował jako atak, ale no tak, nie było tak. Kamer.
1: Oni w takich sprawach są bardzo delikatni, a szczególnie dzisiaj, bo ponoć kiedyś to było inaczej. I kiedyś gliniarz, wiesz, brał na klatę takie rzeczy, że ktoś go tam szarpnie, że coś, a dzisiaj tylko, wiesz, mu czapeczkę przekrzywisz, dzisiaj... machniesz ręką, to już...
0: Ja powiem ci, Krawcze, może się zgodzić lub nie, ale dzisiaj to jest całkowicie, to jest kurwa kultura, ale wtedy, kiedy ty to publikowałeś, a powiem ci, że ja miałem taką durną tą sytuację, bo do mnie się dojebała windykacja, a windykacja to nie jest to samo, co dzisiaj, że tam zadzwonią ci i cię pogrożą, bo ty możesz mieć to w dupie, ale wtedy to się jeździli kurwa na teren, nie? I przyjeżdżali nawet z policją te skurwysyny, a nie mieli nawet takiego prawa. Ja miałem taką sytuację, że moja mama miała ten sklep i miała jakieś... Ale to naprawdę śmieszne, ale to żeby nie było, że...
1: No.
0: Żeby nie było, że wszyscy powiedzą, że kurwa, nagle ktoś nabrał dług i trzeba je spłacać. Nie, to nie jest tak, że wszyscy kurwa najebali długów, trzeba je spłacać. Czasami jest tak, że nie zapłacisz faktury. Mojej mamy się dzieciak, mój najmłodszy braciszek kochany urodził i kurwa... No i była taka sytuacja, że chuj, no nie, trzeba było zamknąć i tyle. I gdzieś tam te 30 zł narosło w te odsetki, tak 2-3 lata. I nagle, i drodzy słuchacze, jeżeli jestem 4 na kurwa 10 najebany, to w tym momencie czekajcie, się najebie kurwa 8 na 10. Nie, sorry, dalej jest 4 na 10. Przyjechali goście, kurwa, ale nie zapomnę krawiec do dzisiaj. Taki, kurwa, łyse karki w takiej ładnej furze z jednym policjantem. Z jednym. Tylko, żeby on tam stał. Nic więcej. No i ci w ogóle wchodzą. Wiesz, ogrodzone wszystko i tym podobne. Wchodzą ci jak do siebie, kurwa, nie? No, ten policjant w ogóle wyjebany. Ja nawet nie wiem, co... A on powinien ich poinstruować, że to jest własność prywatna i tak nie mogą. Powinien chociaż zadzwonić dzwonkiem, bo był dzwonek, ale wyjebane. Człowiek tam młody, kurwa, 17 lat, 18, i ci wchodzą, nie, na chatę. I nagle się robi jazda. Mój tato, cała sytuacja chujowa, patowa, wstyd jak chuj, w ogóle na wszystkich sąsiadów. Jeszcze ten policjant, ale ten policjant to największa pizda, bo zamiast wziąć, kurwa, im powiedzieć od razu, że bez nakazu nie wchodzimy i chuj, nie? No to jeszcze się miesza, kurwa. W ogóle wchodzi i w ogóle nawet popełnia błąd. Dlaczego on wchodzi na twoją posesję? Co on w ogóle tutaj ma? Ludzie, wyjebałem, kurwa, takiego ślepego buta, nie? Gdzieś tam zatrzymał, no bo jakieś przeszkolenie być może miał i tam, kurwa, 17-18 lat, ale powiem wam, że nic przyjemnego, naprawdę. Ja się wcale wtedy Krawcowi nie dziwię, że takie gówno miał, bo to jest To jest przeżycie, muszę przyznać. Takie, to jest adrenalina, naprawdę. Co ty o tym możesz powiedzieć?
1: No, przede wszystkim jest to jakieś doświadczenie, bycie zakutym i zamkniętym w pomieszczeniu, gdzie, z którego nie możesz wyjść, bycie więźniem, jest to jakieś doświadczenie życiowe cenne. Długi już pospłacałem z tamtego wydarzenia, co mnie nastraja jakoś pozytywnie bardziej do życia, bo to jest taka kula u nogi bardzo duża. No, i masz rację też, że zgodzę się z tobą, że nie powinno się traktować wszystkich długów jednakowo, że masz długi, to płać, jak narobiłeś. To różne są bardzo sytuacje. Jak się zadłużysz na przykład u państwa, to uważam, że to jest trochę inna sytuacja. Jak nie zapłacisz jakiegoś jednego czy dwóch ZUS-ów i jeszcze w przypadku mojej mamy to wspólniczka ją jakby zostawiła, wiesz? I zostawiła jej na karku całą, wiesz, źle prosperującą firemkę małą, która już była w kłopotach i wiesz, jak zamiast się podzielić zobowiązaniami i wziąć też na swój garb, to spierdoliła sobie z jakimś Arabem gdzieś w świat w ogóle i wiesz, mam cię w dupie, nie? I zostawiła moją mamę z tym wszystkim. Mama se nie za bardzo mogła poradzić. No i tutaj są jakieś słabe połączenie. Nie wiem, czy się słyszymy. Coś z zasięgiem, problemy. No nic, to kontynuuję, no już się powiedziało A, to dokończę szybko opowieść. No i wiecie, jak to jest, jak się zadłużycie u państwa, to potrafią bardzo szybko rosnąć te długi. Nie zapłacisz tam dwóch ZUS-ów i nagle odsetki od odsetek, przez lata machasz ręką, bo jesteś taki zrezygnowany, depresja, nie, a to ci tam rośnie wszystko i rośnie w takim trochę niesprawiedliwym tempie, no... Nie jestem w ogóle fanem takiego jakiegoś naliczania odsetek od odsetek i koszty windykacji i nagle się z długu 100 zł zrobi kurwa milion, tak? Nie uznaję tego za coś właściwego, za coś... Nawet nie uznaję tego za takie prawo, które chcę przestrzegać, szczerze mówiąc. Mam swoją filozofię. Jeśli uznaję jakieś prawo za mega zbójeckie, niesprawiedliwe, to pierdolę to prawo. Nie jestem jakimś chorobliwym legalistą, że będę tutaj, każą mi ciągnąć za dźwignię w Auschwitz i takie jest prawo, to będę ciągnął. Absolutnie nie. Uważam, że są na... Mam własne serce, mam własną głowę i są przypadki, kiedy po prostu powiem, pierdolcie się, mam w dupie takie prawo. I tyle, no. No i co, a z policjantami to nie jest tak, że bym się rzucił i chyba za cienki w uszach jestem. Nie czułbym się na siłach, żeby wystartować do policjanta i się z nim trachać. Raczej nie. Za niski level raczej, ale tam trochę i pyskowałem i się stawiałem, no bo grozili, nie? No to nie będę sobie tam też dał tak całkiem w kaszę dmuchać. Poza tym okazuje się, że oni to, jak ktoś im coś tam dosra i postawi się, to zaczynają traktować z większym szacunkiem akurat człowieka. Bo widzą, że się nie daje. No to są, oni mają taką mentalność dresa trochę. O, jest cwaniak, to się go szanuje, nie? No tutaj przykozaczył, no to szacun, kufa, nie? No tak mają trochę dresiarską mentalność czasem. No, są pewnie też i wspaniali policjanci gdzieś tam. Tak samo jak wspaniali księża też są gdzieś tam. Gdzieś tam, lecz nie wiadomo gdzie. No. No dobra, chyba straciłem zasięg z Piotrem. Albo to Piotrowi się w ogóle skończył zasięg w takim sensie, że się może urwał film. Nie, no chyba aż tak źle nie było. Tutaj dyskusje na temat punktacji alkoholowej opracowują, jakieś wzory już się tu pojawiają. Skala Messerschmitta. Tutaj jakieś wzory w ogóle. Piwko zawsze jest między Kraków Główny a Płaszowem. Co nie wiem, co wóz tutaj wypisuje. Piwko naprzeciwko. No w każdym razie trzeba być twardym i się jakoś tam brać z życiem za bary, pospłacać, nie ma co rezygnować, bo to absolutnie działa na naszą niekorzyść. Zawsze, im dłużej zostawiamy jakieś tam sprawy. No a windykatorzy, no faktycznie nie wiem jak jest teraz, ale pewnie teraz też. Polska to jest pod tym względem taki dziki wschód trochę tutaj, to różne rzeczy się mogą dziać. Nie wiem w ogóle skąd ci różni windykatorzy, kontrolerzy, kanarzy mają taką jakąś chęć, żeby się upodobnić do gangstera. Noszą jakieś skórzane kurteczki, łeb wygolony. Jeszcze nie chce łańcuch założy złoty, tak? Na klatę. To w ogóle będzie budził strach. Gardzę. Nie, absolutnie. Nie podam ręki żadnemu urzędasowi, kanarowi. Nie lubię po prostu. Po prostu nie lubię, tak zwyczajnie. No, mogę kogoś nie lubić. Was lubię, no, a ich nie lubię. No. Kto z własnej woli... Ja bardzo szanuję szambiarza, śmieciarza, panią sprzątaczkę, panią przy kasie. No, takie zawody, które niektórzy mogliby uznać za mało jakieś zaszczytne, a ja to bardzo szanuję. To jest bardzo potrzebna robota. Bez nich byśmy zginęli. A urzędas? Kto normalny zostaje urzędasem w ogóle? To trzeba mieć zryty beret już za młodu, nie wiem. W domu tam, nim tatko rzucał o sufit, to czy coś... to zostanę sobie urzędasem, będę pokazywał, jak jestem ważny i będę tu cmokał i mówił, o, to niezapłacone. Ładnie, jak to tak nie płacić, haraczu państwu? No. Nigdy nie zapomnę, jak się musiałem tam zginać kark przed jakąś babą, dyrektorką z ZUS-u czy czegoś tam. Słuchajcie, wielka baba ruda. Szambiarz, szlachetny zawód, potwierdza Tomisiu tutaj. No tak, bardzo szlachetny zawód, szambiarz. To wymaga wiedzy jakiejś, to jest poświęcenie dla ludzi. Chcielibyście taką pracę wykonywać? No ja też nie. A on wykonuje. No. I nikomu tym nie wadzi, a wręcz przeciwnie, świetną robotę robi. Musi się znać, tu wajcha do przodu, wajcha do tyłu, tu jest, na wierzchu się robi kożuch. To gęste, to trzeba najpierw, no to jest cenna wiedza, trzeba szanować. Taki urzędas siedzi, pieczątką wali, kawkę sobie popija i łupi nas. Urzędas to jest taki pomocnik szeryfa z Nottingham. To tam chodzi za nim, on jest nawet gorszy od tego szeryfa, bo szeryf to jest ktoś, nosi miecz, tutaj hardy szeryf, złoty łańcuch, to jest ktoś. A taki Toady za nim chodzi z workiem i zbiera to, co ten szeryf zabierze. I mistrzu, jeszcze ta chata nieogołocona. Coś mi się widzi, że chyba chowają tam jakieś monety pod podłogą. Sprawdźmy to, mistrzu. To jest urzędas właśnie. Urzędasa wal z obcasa. Takie hasło rzucam w eter. Ostatni papieros. The last cigarette. Ostatni dymek. Coś czuję, że się skończą papierosy i pójdę spać, żeby przetrwać do tej piątej. To jest uzależnienie. A będąc uzależnionym, pamiętajcie, słuchajcie starego Wygi, starego Kraft. Paląc papieros, ale słuchajcie, teraz ja wam wszystko wytłumaczę. To jest, człowiek się staje niewolnikiem. To jest uzależnienie. Jesteście niewolnikami, nie jesteście wolnymi ludźmi. Nie wolno palić papieros. Ja wam to mówię. Jak zwykle tutaj cwany gapa, nie? Krawiec cwany gapa, będzie... Nauczyciel życia w zapierdzianym dresie. No, ale cóż, no. Skarbówka zawsze wszczyna dochodzenie skarbowe na miesiąc przed przedawnieniem. No, no tak. Żeby się naliczyły tam odsetki od odsetek, nie? I żeby dowalić na koniec.

0: Ja myślę, że urzędnicy to mogą być właśnie ci reptilianie. Taką mam teorię. Tam, nie wiem, w nocy znoszą jaja, a w dzień pracują w urzędzie skarbowym. Taką mam teorię. Nie wiem, czy to się trzyma kupy. Kto normalny zostaje kanarem? Kto normalny zostaje windykatorem? I co? To musi być jakiś pierdolnięty jełop, który się potem, nie wiem, tam tasuje w domu, ale zabrałem mu, ale im dzisiaj przyszła do mnie taka babcia i mówi, a nie mam, a ja jej, jak nie masz, to było nie zaciągać dług pożyczek, I się cieszy, i taki wielki się czuje, i sobie wyobraża, że jutro będzie też, jak do mnie przyjdą, to ja powiem, jak to tak, nie płacić. Była też informacja na czacie, że coś Jabłonowski od kilku dni nie nadaje, że coś się stało. No faktycznie, oni tam dzień w dzień siedzą. Coś się mogło przydarzyć. No tak, tak. To każdy, kto jest mocno uzależniony, to tak marzy. Jak mu zabraknie, to tam będzie gdzieś grzebał, nie? Jakieś wyciągał pojary. Tak to jest. Potem takie brudne paluchy, czarne paznokcie. Tak patrzysz na te czarne paznokcie i myślisz, człowieku, jak nisko upadłeś. Nie, trzeba zacząć brzuszki robić, bo mi się znowu uwydatnia. Belly. Chyba tak się mówi na taki brzuszek belly. Tak? No więc muszę sobie zacząć jakieś brzuszki robić, żeby być znowu mega sexy. Mega sexy to bym był, jakbym przestał też szlugi jarać. To nie jest sexy. Ale po alkohol to naprawdę już nie sięgam. Nie sięgam, bo tak wysoko na półce i nie sięgam. Ale pewnie przyjdzie taki czas, że znowu się napiję, ale to myślę, żeby sobie zrobić z kilka miesięcy nawet przerwy. Nie jestem dumny z tego i smak cudzego peta, pisze wódz. Z używek dla mnie kanabis to jest to. Żadna woda, żadne szlugi i tyle, i ciągłe trąbienie, jak to, że to cię uzależni. Jak uzależni, jak... Nie mam i jest spoko w miarę, nie? Nie czuję jakiejś potrzeby. Owszem, byłoby miło, ale nawet bardzo miło, ale no, jak nie ma, to nie ma tragedii. A bez papierosów to siedzisz, wiercisz się, patrzysz w lewo, w prawo, na zegarek, czy już Biedronka otwarta. I który raz już tu wspominam, że ostatni papieros i płakusiam. To jest uzależnienie. A... Michał ponownie na antenie. Coś, Michał.
1: No i te Klodzie!
2: Jan Paweł II! Klodzie!
1: Co tam, Krawcze?
0: Nic. Wszystko git.
1: Wszystko git. Czemu ty mnie zrzucasz, jak dzwonię?
0: Czy ja cię zrzucam? Ja cię ostatnio nie odebrałem, bo już kończyłem audycję, a i powiedziałem, że tak w sumie już Michał dzwonił, to już może...
1: A innym razem jak dzwoniłem, to mnie rozłączyłeś. No może... Jak opowiadałem dowcip o ruchaniu kozy.
0: Tak? Nie pamiętam.
1: Nie pamiętasz?
0: Coś nie mogę sobie przypomnieć.
1: Aha. A o czym audycja dzisiaj jest?
0: Było ostatnio o największych grzechach radiowca i grzechach dzwoniących, że właśnie takie pytanie się da, jaki temat, bo ja się na wszystkim znam i chętnie sobie o wszystkim pogadam, bo mi się nudzi, A tak w ogóle to tak dzwonię, bo mi się wygodniej słucha na Skype'ie radia, bo tam na tym YouTubie to mi transfer zżera, to sobie będę tu słuchał. No to jest największy grzech. Musisz zadzwonić i sam coś zaproponować, a nie się pytać, jaki temat. Przecież wiesz, że luźne gadki to są wszelkie różne tematy.
1: No wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, właśnie, no. Ten, do Kloda miałem dzwonić, ale nie wiem, czy do niego zadzwonię, bo jak tutaj do was dzwonię do radia, to on się może obrazić na mnie, już nie będzie odbierał, albo jeszcze mnie zwyzywa od covidiotów.
0: Spróbuj na początek go pochwalić i powiedzieć, że dobrą robotę robi, że ratuje życie, że jest jedyny, że drugiego takiego nie ma, że to chyba jedyne takie media w Polsce i że gratulujesz mu wytrwałości, że wspaniały temat, to może cię nie zrzuci.
1: Aha, no to tak zrobię chyba. To mówisz, że co, palisz papierosy, tak?
0: No.
1: A czemu się nie przerzucisz na te, na vaping?
0: Mówi się, że to wcale nie jest takie jakieś zdrowsze.
1: Mówi się. Ja ci powiem, że ja długo paliłem kiedyś ślugi, znaczy długo, no. Zacząłem w gimnazjum, tam jak 16 lat miałem chyba. I potem się przerzuciłem na ten vaporizer i powiem ci, że jest, kurde, dużo lepiej się czuję. Nikotyny dostaję tyle samo albo nawet więcej, a nie mam tego kaszlu w ogóle popapierosowego i nie pluję na czarno.
0: No to musiałeś, tak to musiałeś dużo palić, jak kaszlałeś i plułeś na czarno. To dwie paczki dziennie, czy co?
1: No nie, ale miałem tak, że wstawałem rano na przykład i wiesz, kaszlałem przez minutę i wypluwałem jakieś tam brązowy syf, nie?
0: No jakoś nie mam kaszlu za bardzo, ani nie pluję.
1: Też paliłem tytoń taki do kręcenia, wiesz, taki, co się samemu kręci ślugi, takie z tym filterkiem małym, tak jak tam w Irlandii czy w Anglii ludzie używają, wiesz, o co chodzi.
0: Tak.
1: To tak rypało płuca, że masakra, nie?
0: Te filterki kupne, to nie wiem, czy nie są, czy nie, w ogóle jak się skręca tytoń, to czasami nie masz tych filterków i sobie z jakiejś tam kartki robisz taki nie tyle filtr, co ustnik. I to myślę, że jest morderstwo, nie? Kolejne. Dla zdrowia.
1: No, ale nie, bez kitu, generalnie vaporizer polecam. Tam każdy tak ma, że na początku sceptycznie do tego podchodzi, tam mówi niby, że nie wiadomo, co tam wdycha, co tam w tym jest, w tym żelu i tak dalej, ale potem się każdy przekonuje, nie?
0: Kurczę, bo to jest ciekawy temat w sumie.
1: I taniej dużo wychodzi, też nie wydajesz tyle, nie?
0: Nie, no tutaj też niektórzy chwalą. Może się przerzucę faktycznie, a nawet może na pewno. O, to takie znowu fajne powiedzonko. Może na pewno się przerzucę.
1: Może na pewno. No. Na próbę sobie kup i sobie zobacz, naprawdę. Nie?
0: Miałem kiedyś, powiem ci, że
1: no raz, że taniej, dwa, że zdrowiej, nie?
0: Miałem kiedyś, wiesz?
1: A też widziałem testy, jak gość robił, że zrobił takie sztuczne płuca, nie? Tam podłączył jakiś odkurzacz do tego, czy coś, wiesz, żeby ssanie było do środka i nawkładał tych takich wacików, takich kosmetycznych do tych płuc i przez jeden przepuścił tam 1000 papierosów, tam 10 kartonów, nie, czy to jeden karton był, jeden karton papierosów, a na drugim ekwiwalent nikotynowy właśnie, który masz w vaporizerze. I potem pokazał wyniki i było tak, że naprawdę te płuca, te gdzie był normalny tytoń palony, to było strasznie dużo syfu, jakiegoś czarnego gówna, wiesz, sadzy, smoły i tak dalej, przez substancje smoliste, jakie są w tym, w tytoniu, że się tych substancji smolistych tyle nabrało, że naprawdę te płuca to były aż czarne, nie? A tam, gdzie był vaporizer, to było czyściutkie wszystko, nie?
0: No to
1: zaparowane było lekko, bo to tak para się zrobiła od wody i tyle.
0: Trzeba będzie zrobić kiedyś audycję o tym, co wybrać, bo domyślam się, że e-papierosowi też nierówny i różne te, jak się nazywają takie płyny do e-papierosa fachowo? To ma jakąś nazwę?
1: Znaczy ja używam kartridży, są takie, że masz jednego e-papieroska i do niego po prostu kartridże z tym płynem wkładasz, nie?
0: Liquidy, pisze Wełnisty, no właśnie, liquidy też. Ty mówisz kartridże z kolei.
1: No, no ja mam taki na kartridże.
0: Na kartridże.
1: Ale to już taniej wychodzi, nie?
0: Atari?
1: Mi to wychodzi na tydzień, żeby sobie kupić na cały tydzień tych, to tak płacę powiedzmy, no 20 euro, 21, nie? Na cały tydzień to mam. A papierosy jakbym palił, no to za paczkę bym musiał, no paczkę dziennie, gdybym wypalał powiedzmy 20 papierosów dziennie, no to by mi wyszło około 100. Ponad 100, co ja gadam, ponad 100.
0: No czyli i zdrowiej, i taniej, no nic, tylko no i nawet można trochę się, pewnie trzeba się trochę przyzwyczaić, bo no brakuje tego czegoś tam takiego, nie? Czegoś takiego nieuchwytnego czegoś. Może no, trochę tego, nie wiem, ale czekaj, nie mówmy jednocześnie. Brakuje trochę, nie wiem, takiego drapania w gardle, brakuje tego obcowania z tym ciepłym papieroskiem. No kwestia przyzwyczajenia, pewien rytuał, ale myślę, że szybko można się przyzwyczaić. Na pewno zrobię, tak, już podjąłem decyzję, kurczę, są hojni sponsorzy, to czemu nie skorzystać, jak jest fajna chwila i jest się tutaj dofinansowanym, docenionym, to akurat sobie sprawię jakiegoś e-papierosa. Orientujesz się może w jakich cenach mniej więcej są, jaka jest skala cen?
1: Wiesz co, najtaniej i najlepiej jest sobie kupić taki vaporizer za powiedzmy 50-60 euro. Ja tam nie wiem, jakie w Polsce są ceny, ale taki vaporizer, który kosztuje gdzieś ze 60 euro powiedzmy, i do niego sobie sam te liquidy wlewasz, nie? Wtedy to wychodzą śmieszne pieniądze, bo taki liquid to można nawet za 2 euro kupić i on ci starczy tam na parę dni. Jest też wersja druga, że kupujesz jedną z marek tych e-papierosów. One są różne, ja tam kilka testowałem, kilka jest spoko, kilka jest do dupy, no ale tu używam Logika na przykład, takiego za dwie dychy sobie kupiłem i do tego Logika dwa kartridże kosztują jakieś 7 euro i za te 7 euro to tak no dzień, dwa starcza, na dzień, dwa.
0: No to masz trochę wyższe ceny. Myślę, że w Polsce da się taniej, na pewno. No patrzę sobie tutaj na oferty, co tu mają. No na pewno się rynek bardzo zmienił. Kiedy ja miałem swojego e-papierosa, to był taki czarny e-papieros, niewiele było do wyboru. No dzisiaj to przypuszczam, że są cuda niewidy w ogóle. No, ja nawet nie wiem, czy ten mój to był, waporyzował, czy to nie było coś innego, bo wiem, że waporyzacja to ma coś związanego, że podgrzewasz, tak? Po prostu pewien płyn. No tam też coś, ale to był taki chujowy papieros, bo tam trzeba było jakoś nasączać coś w środku, jakiś wacik, coś, no to myślę, że
1: to była lipa,
0: bo to były pierwsze papierosy. Wiadomo, że jak coś dopiero wchodzi na rynek, to są najsłabsze te rzeczy, najgorsze, takie, co już w innych krajach może nie chcą.
1: Taka beta wersja, nie?
0: Jakaś beta wersja, to dopiero się rozwija, jeszcze nie wypracowano pewnych tam rzeczy, sprowadzają to, czego już tam inni nie chcą. No a dzisiaj to myślę już jest do koloru, do wyboru, w różnych cenach zupełnie i dla... Ja sobie kupię, będę szukał na pewno czegoś niedrogiego, jak to ja. Może się wkręcę w jakieś CBD, ludzie też sobie chwalą, no niby to bez THC, ale też ludzie mówią, że po tym tak jacyś spokojniejsi są. A to też ważne w życiu jest, żeby nie mieć jakiejś takiej gonitwy myśli, żeby trochę się wyciszyć i to pomaga ponoć takie to CBD.
1: Herbatka z rumiankiem polecam. Ma taki efekt sam jak CBD, a kosztuje 10 razy mniej, nie?
0: Tomu słusznie mi tu wypomina, że mi wysłał e-papierosa i to nawet z wkładem ciekawym i nie ogarnąłem. No tak, no przyznaję. Po prostu nie mogłem dostać trochę tej bateryjki jakoś i zrezygnowałem i po prostu tak ciągnęło, że zacząłem wydobywać to, co tam jest w środku jakoś i zepsułem w ogóle. Ja się do niczego nie nadaję.
2: Nie wysyłajcie mi już paczek. Nie chcę od was paczek.
1: Krawiec, co fajnie tam masz, jak ci tak wysyłają, kurde.
2: No stary.
1: Prezenty, nie prezent, takie rzeczy. Ty może to zaczyna sektę już powoli przypominać, wiesz. Jest radio, jest jeden główny prowadzący, ojciec założyciel, nie? I wierni słuchacze wysyłają prezenty, zaraz po rękach cię zaczną jeszcze całować.
0: No już tak, no, no po tym, co teraz powiedziałeś, to już mi nic nie wyślą, bo powiedzą, co...
1: Wysyłajcie, wysyłajcie tam krawcowi wszyscy, rączki całujcie normalnie.
0: No, to już,
1: kłaniajcie się w pas.
0: A ty co wysłałeś?
1: A co byś chciał? Mogę ci coś wysłać?
0: Nie wiem, może być jakiś tam jeden bitcoin, ja nie mam dużych oczekiwań. Wystarczy mi jeden bitcoin albo jakiś fajny samochód. Jakieś takie były okulary słoneczne, Ray-Bany, słyszałem, że dobre, to możesz mi wysłać. Takie.
1: Słuchaj, ja tu takiego bezdomnego jednego znam, tak słyszałem, że on Maybachy ma do, ten rozdaje, także... Powiem mu, to może wiesz, może ci coś wyślę, jakiegoś Maybacha, nie? A potem weźmie i umrze.
0: A tak serio, to nie wiem, może masz jakieś stare buty?
1: Stare buty? No ma. Mogę ci wysłać jakieś stare buty, no ale a jaki masz numer nogi, numer buta?
0: 44, jak zbawiciel.
1: A to akurat idealnie.
0: Nie no, żartuję, 41. Chciałbym mieć 44, taką nogę jak podolski złodziej po prostu. Syrę taką wielką. A wiesz, że są kobiety, którym się podobają męskie stopy? Nie... Tak słyszałem.
1: A wiesz, że jest taka aplikacja na Androida, gdzie możesz sprzedawać zdjęcia swoich własnych stóp i ludzie naprawdę płacą za to kasę?
0: Świat się kończy.
1: No nie, no są takie aplikacje, naprawdę, tam trzeba niby proces weryfikacyjny przejść, no ale te 3-4 stówki miesięcznie dolarów wyciągniesz, nie, bo to amerykańska jest jakaś, głównie tam amerykańska publika kupuje. I autentycznie przychodzą z boki, walą grubę pod... Naprawdę.
0: No cóż, różne są zboczenia, no.
1: Kurde,
0: a czy zboczenia? No nie wiem, no nie wiem, fetysz czy... stóp, no, ale taka aplikacja to już takie dziwne jakieś.
1: Znasz OnlyFans?
0: Nie.
1: OnlyFans to jest taka sieć społecznościowa, gdzie możesz wrzucać swoje gołe zdjęcia i ludzie ci tam płacą, kupują abonamenty tam chyba od $10 miesięcznie. No i wrzucasz sobie content i tam nie wiem, no niektóre nawet nie są gołe zdjęcia, nie? Niektóre laski to gołe dupy wsadzają, a niektóre to w ogóle w ubraniach jakieś tam cosplayerki się przebierają, tam nie wiem, za Spidermana czy za coś, nie? I co? No i kasę czepią na tym, nie? Gówniary, wiesz.
0: A często korzystasz? 50
1: tysięcy miesięcznie wyciąga, wiesz. A w sumie cycki i dupę pokaże, nie?
0: No, dziwny świat. Zaraz zadzwoni ktoś, kto dorobił się majątku, bo wysyłał swoje zdjęcia stópek niemytych gdzieś tam i zarobił miliony i powie: krawiec, co ty wiesz o życiu? Czy się kasiorę się robi, się wysyła stópki... Ja to nawet pazurów nie obcinam, jakie czarne, brudne giry wysyłam i mi ludzie miliony płacą, człowieku.
1: No właśnie takie zdjęcia są najlepsze, nie? Za takie najlepiej płacą.
0: No to już wiemy, z czego żyje Michał, to już się właśnie dowiedzieliśmy, tak?
1: No nie, no śmieję się, nie, ale... No wiesz, różne są patenty na zarobek w czasach dzisiejszych, a świat jest zimny.
0: Unik Orgazm radzi, żeby nie przyoszczędzać. No, też tak myślę, żeby nie kupować byle czego, jeśli chodzi o te e-papierosy, bo wrócę do fajek. Właśnie może dlatego, że może to, że wróciłem do fajek, to też przez to, że miałem chujowego e-papierosa. A jeśli chodzi jeszcze o prezenty, no to oprócz no tutaj wspaniałych prezentów od na przykład Tomu właśnie, no to był prezent w ogóle, prezent roku. Ale też dostałem fantastyczny prezent od człowieka ukrywającego się pod pseudonimem 20 ton zielska? 100 ton zielska? 5 ton zielska? Jakoś tak, zapomniałem ile ton.
1: Dostałeś?
0: To nie jest interesujący temat, ile tam. Dużo. No, w każdym razie jeszcze były inne ciekawe paczki. Kiedyś od Kloda dostałem, to chyba się tym nigdy. Na pewno wspominałem, ale od samego Kloda dostałem fantastyczną paczkę. To był zapas gum nikotynowych na długi czas. I żarłem te gumy, No i się skończyły pewnego dnia i zacząłem palić znowu. nie mam silnej woli po prostu.
1: Nie wiem, ja próbowałem tych gum nikotynowych i kurde, ja tego dłużej niż 10 sekund nie mogłem rzucić, nie? Normalnie wypluwałem, to nie mogłem tego. Język szczypie i w ogóle masakra jakaś. Te plastry też nosiłem, to też niby sobie musiałem wmawiać, że mi te plastry pomagają, a taki wkurwiony chodziłem normalnie, bez ja pierdolę.
0: Jak bąk.
1: No nie dało się.
0: A to mu się tutaj
1: Także stwierdziłem, dobra, jestem uzależniony od nikotyny, więc niech mi przynajmniej to przestanie szkodzić, żeby ten nauk był mniej szkodliwy niż jest, bo też już miałem tak, że mi się aż membrana taka na gardle, wiesz, robiła od tego wszystkiego, nie mogłem, musiałem sobie odchrząknąć, zanim coś powiem w ogóle. No i spróbowałem tego e-papierosa i tak mówię, spoko nawet, nie mam tego chujowego efektu odstawienia nikotyny, nawet dobrze się czuję, kaszlę coraz mniej, czuję, że mam lepsze oddychanie i mówię, a dobra, to już zostanę przy tym, nie?
0: Junik polecił takiego, no chyba wie, co mówi, bo jest wieloletnim e-palaczem, no polecił coś, ale takie przydrogawe trochę dla mnie, 250 zł, no, to trochę jakiś Smoke X Brief Kit TVV TFV 20 Prince, jakiś super duper ze wskaźnikami, tutaj woltaż pokazuje, ale mi się podobają takie właśnie papierosy, które mają duży ustnik, nie taki jakiś taki kurde pensil, tylko wiesz, trzymasz takie pudełeczko, duży ustnik, sztachasz się, wypuszczasz ten dym i czujesz, że żyjesz, a nie taki jakiś papierosek, pensilek, taki długopis se wsadzasz do ryja, nie? To aż nawet głupio wygląda. Albo jakiś gwizdek. To musi być solidne urządzenie.
1: Duże chmury takie z tego, nie?
0: No, żeby duża chmura poszła, żeby czuć było, żeby tak
1: właśnie
0: trochę podrapało.
1: Też
0: odpowiednie likwidy, żeby coś tam drapało lekko w gardziołko, jakieś takie, a są jakieś takie, nie wiem, waniliowe na przykład? Ja kiedyś paliłem fajkę Kiedyś paliłem fajkę przez jakiś tam czas i było całkiem przyjemnie, fajny. Jakiś, pamiętam, tytoń wiśniowy uwielbiałem, bardzo mi smakował.
1: No ten Logic to ma dużo, dużo różnych smaków właśnie, dlatego też się zdecydowałem, bo sobie tak testowałem te wszystkie smaki po kolei. No a potem wróciłem do tego oryginalnego, zwyczajnego, bo mi najbardziej chyba pasuje. A mają właśnie jeszcze takie coś, tytoń amerykański to się nazywa i to jest taki mocny, intensywny, że naprawdę po nim to się już pokaszleć można, nie? Niby zawartość nikotyny jest taka sama, ale jest tak mocny, jest taki siekacz, że jak ci brakuje drapania w gardle, to polecam ten amerykański, nie? Jest naprawdę, jest ostry. Poza tym już w takich czasach, wiesz, żyjemy, że tak naprawdę za chwilę papierosów już nie będzie, tak jak w Nowej Zelandii teraz wprowadzili, że już ludziom poniżej, którzy byli urodzeni tam chyba poniżej 90 czy 2000, już nie pamiętam w tym momencie, już papierosów w ogóle nie sprzedają, nie? Chociażbyś miał, nie wiem, 50 lat, ale się urodziłeś już po jakiejś tam dacie, to papierosów nie kupisz, bo oni odchodzą od palenia.
0: No, może to i dobrze, że taki zamordyzm lekki czasami. Wiesz, no bo to jest trochę nieuczciwe młodego człowieka. Wiadomo, że młodzi sobie lubią tam w szkole popalać czy coś i potem już łapiesz to uzależnienie, ciężko z tego wyjść. To jest w tym coś takiego nieuczciwego. Ciężko tu powiedzieć o świadomej decyzji, nie? To jest bardziej, wiesz, jak kumpel pali, to ja też spróbuję, masz, sztachnij się w kiblu. No i to jest takie łapanie w pułapkę trochę i nie uważam, że to jest do końca uczciwe, więc można, jak coś jest nieuczciwe, to można ewentualnie walczyć z tym trochę nieuczciwymi z punktu widzenia wolnościowca może nawet metodami i wprowadzić nagle, że nie ma od pewnego wieku, już nowe pokolenie wychowujemy bez papierochów i już, nie?
1: No też młody człowiek jest idiotą, nie oszukujmy się, nie?
0: No.
1: Jak miałem 16 lat, też mi się zdawało, że wszystkie rozumy zjadłem. No później się okazało, że jednak jestem po prostu kurwa głupi, nie?

0: się, jeśli ktoś jest proszczepienny i teraz mi zarzuci, że
1: o, mój ulubiony słuchacz dzwoni.
0: Nie, ja nie chcę być
1: kurwa.
0: Uważam, że jak najwięcej
1: Klodzie.
0: Ludzi powinno zaszczepić, ale że szczepienia powinny być
2: nie, to chyba nie ten.
0: Ale powinny być refundowane dla każdego, kto chce. I jestem bardzo z tego zadowolony, że szczepionki zostały kupione za moje podatki i każdy może się zaszczepić i może być zdrowy.
3: No przecież to depopulacja jest w tej chwili, te szczepionki służą depopulacji.
0: Znaczy, ja koledzie kiedyś ci wyraziłem taką niepopularną opinię, bo ty zawsze szkalujesz globalistów właśnie za to, że chcą depopulować. Ale zauważ, w jaki sposób przebiega depopulacja. Depopulacja w tym momencie wygląda tak, że debile na własne życzenie idą się zaszczepić.
3: No ale są zmanipulowani. Ale są zmanipulowani przez media, przez polityków, przez
0: jak możesz
3: naukowców. Naukowców.
0: Jak, jeśli ktoś w XXI wieku powołuje się na jakichś naukowców, na jakieś badania, jak to on tam nie kocha nauki w ogóle, nie jest mi go nawet żal. Ja rozumiem, jakby dzieci, jak ktoś dzieci na przykład zaszczepi.
3: No ale właśnie dzieci jest, teraz planują dzieci szczepić już w Polsce.
0: To jest nieludzkie, to jest nieetyczne.
3: No widzisz.
0: Ale dorosły człowiek, który ma te 25 lat już wybite, przeżyte i daje się jeszcze nabierać na jakiś tam naukowców, na to, że lekarze powiedzieli, na to, że w gazecie napisali albo w telewizji pokazali wyrenderowanego wirusa, który nie istnieje tak naprawdę, bo nie ma jego prawdziwych zdjęć, no to jeśli ktoś się nabiera na takie rzeczy, nie jest mi go żal. On dla dobra społeczeństwa po prostu powinien zostać depopulowany.
2: Tak często słyszę w tych mediach alternatywnych, że bardzo dobrze, że umrą, jak zdychają, debile. Nie będziesz mi szkoda, niech zdycha on, jego rodzina. To trochę tak mało empatyczne, nie? Tak, trochę takie barbarzyńskie takie myślenie. To niech se zdycha i dobrze, że zdech. No, to dziękuję bardzo za taką. A ponoć, a ci ludzie uważają się za często za takich bardziej świadomych, światłych, czujących, zwracają uwagę na jakieś problemy, a tu takie ciągłe, takie, a niech zdychają i dobrze. To tak, nie wiem, albo cieszenie się z czyjejś śmierci. Tak, takie mało szlachetne jakieś, takie trochę, no coś mi tu nie gra.
3: I to jest kompletnie absurdalne, tak? To jest kompletnie absurdalne, a jest, a ludzie po prostu idą, masowo się szczepią i jeszcze się cieszą, że się zaszczepili i tak się szczycą i nawet podobno niektórzy noszą opaski, jestem zaszczepiony, że już noszą po prostu, że...
2: No tak, do nas do radia też dzwonili dzisiaj tacy, co byli zadowoleni, że się zaszczepili, że poszło dobrze i że podjęli w końcu taką decyzję, czują się teraz bezpieczniej. I co? I mam też mówić, że zdychaj, szkoda, że nie zdechłeś. No, ja, no, nie wiem.
0: Ja ci, Klodzie, muszę powiedzieć, że ja się nie czuję zaskoczony. Powiem ci więcej. Znaczy, kiedyś już chyba mówiłem, albo na forum o tym pisaliśmy, że 10% społeczeństwa to są prawdziwi ludzie. Reszta to są zwierzęta, które po prostu potrafią mówić.
2: Aha, i ciągłe powtarzanie tego samego, takie wywyższanie się, nie? Ale same debile, a my świadomi, my przebudzeni, a tamci debile. Ale popatrz, Klot, ci inni to debile, nie? A my to tacy mądrzy. Nie? I popatrz, jacy my mądrzy, a tamci debile. Debile, niech giną. Niech zdychają te debile, ale my przeżyjemy, my, ta garstka mądrych. Ktoś tu chyba jest trochę niedowartościowany.
0: Nawet nie mogą zmienić swojego losu, tak? A ludzie są w stanie zmienić swój los, tylko nie chcą tego robić, tak? Jak ktoś sam na życzenie się krzywdzi, da zdrowie dla niego. Chciałem się też, Klodzie, tutaj odnieść do... Bo mówiłeś tutaj o tym, że sklep... nie powinien mieć prawa na przykład niewpuszczania osób niezaszczepionych. Nie zgadzam się. Uważam, że sklepy powinny mieć prawo robienia dosłownie czego chcą. Nawet tego twojego abstrakcyjnego przypadku, czyli że wchodząc do sklepu zgadzasz się na przeszczep nerki, tak? Uważam, że to powinno być legalne.
3: Albo wycięcie wątroby.

0: zguby, tak? No, ale jak ja przeżyję? No trudno, pan zginie, ale wątroba wtowa jest potrzebna.
1: No trudno, to wyniosę cię za sklep i za sklepem dopiero umrzesz. To jest twój problem wtedy. I uważam, że tak
0: nie powinno absurdalne być, ponieważ...
2: Co byście powiedzieli, gdybyśmy się obudzili jutro w takiej rzeczywistości, w której możecie sobie pójść do specjalnego punktu, gdzie wytną wam nerkę i dzięki niej możecie w końcu pozbyć się swoich trosk i spłacić sobie na przykład chwilówki, których nabraliście lekkomyślnie, no, nereczkę. Przyszedł pan sprzedać nereczkę, tak?
3: Miechu warte. Ha, ha, ha!
4: Mat, 20 złotych. Jestem.
2: Mat się melduje o obfitym donate'em. Jestem. Kurczę, no już aż mi tchu nie starcza, żeby ci dziękować, Macie, Chwacie, wszystkich, mój drogi bracie. Dzięki wielkie. Jeszcze raz. Przeznaczę na dobre cele. Myślę, że teraz e-papieros na horyzoncie.
1: To nie pomoże niczemu, tak? A właśnie tak trzeba robić. Ja wielokrotnie przepłacam za rzeczy, tylko po to, żeby zagłosować portfelem. Jak idę do dobrego na przykład serwisu...
2: No, Robert twierdzi, że się tutaj miziają i że takie trochę Radio Maryja, tylko w inną stronę. Trochę tak. Pod względem takiej jednomyślności i pod względem piętnowania tych, którzy myślą inaczej niż my. No i też już taki rytuał trochę, już trzeba się odpowiednio przedstawić, bo Klot się robi nieufny. Matt się pyta, czy pogadamy. A pewnie. No, to chyba tak było, że ty jeszcze, Matt, nie dzwoniłeś w zasadzie. Chociaż nie, pamiętam, że dzwoniłeś. Dzwoniłeś, teraz sobie przypominam, że był chyba telefon twój. Ale tak bardzo oszczędnie i sporadycznie. Masz ochotę? Śmiało. A projekt huśtawka? No. Myślę, że e-papieros ma pierwszeństwo w tym momencie, bo jak nie skończę z papierochami, to się mogę całkiem wychuśtać za jakiś czas. Mnie nazwał covidiotą. No. Cóż, brak kultury troszkę.
0: Tak jest. Dobrze. Czy jeszcze chciałbyś coś, wracając do tego tematu o Izraelu, może o czymś innym jeszcze tak na koniec powiedzieć?
1: Tak, właściwie...
2: Czyli tak właśnie nie byłem pewien, czy Matt w końcu dzwonił, czy nie dzwonił. Jednak nie dzwonił. No to jak czujesz, że jest teraz ta chwila, że masz ochotę zadrętnąć, to czekam z niecierpliwością. Chętnie się dowiem, kto jest... Pewnie mi się tak wydawało, bo rozmawialiśmy na czacie jakoś tam chwilkę, tutaj YouTube'owym, jakoś tam, teraz sobie przypominam, no, a głosowo nie, faktycznie. No. Chętnie się dowiem, kim jest ten tajemniczy sponsor Szczodry. Co to za człowiek jest? No, na pewno za pierwszym razem trzeba koniecznie coś powiedzieć o sobie, nawet zdawkowo, nawet enigmatycznie, ale coś tam będę wypytywał na pewno. Czym jest projekt Huśtawka? No, mówiłem o tym, że są takie osoby, na przykład jak Papcio Chmiel, autor Tytusa, które sobie w domu instalują huśtawkę do huśtania się. Można coś takiego zrobić. No, wbijasz dwa kołki rozporowe, lina i się huśtasz w domu, nie? No i zachorowałem na takie coś. Myślę, że to jest fajny pomysł. Huśtawka w domu. Właściciel się zgodzi, on się na wszystko zgadza. Też dzisiaj dzwonię, panie Zenonie, czy mogę tam powywalać z piwnicy? A, tak, proszę wywalać, co tam jest. Ale to wszystko? Wszystko pan tam wywali. On taki bardzo spokojny jest, pan Zenon. Wygląda. Macie, jeśli planujesz faktycznie drętnąć, to wiesz, jak to się robi, nie? Tam musisz sobie, musisz mieć Skype'a, to raz. A jak już masz tego Skype'a, nie wiem, może mówię oczywiste oczywistości, ale być może nie wiesz. No to trzeba sobie tam dodać nocne radio do kontaktów. I można dzwonić, można dzwonić. Jak się zacząłeś krępować, bo powiedziałem, że będę tam się pytał coś, to wiesz, to luzik, luzik, ja nie muszę się pytać. Tylko taki trochę jest zwyczaj, że ktoś pierwszy raz dzwoni, to tam, a ktoś ty? A co cię interesuje? A wolisz kobiety czy chłopców? No, to tak się muszę coś wypytać, nie? Koleżanka na balkonie zainstalowała taką huśtawkę. O proszę, kobieta z fantazją. Panie Zenonie, cóż za zbieg okoliczności. No tak, a żebyś wiedział. No, pan Zenon. A mieszkanie ma 44 metry kwadratowe i tu nie ściemniam, więc... tak to wygląda. Nawet się śmiałem z tego, no ale tak jest.
1: Musieli się jeszcze murem ogrodzić, żeby sąsiedzi też nie najechali. Więc no ja nawet nie komentuję tego, te takie mity tam, że tak, to już są na ciebie, bo tam jakieś reklamy się nakręcą, jakieś trailery tych czołgów, to jest jedno. To jest tak samo jak z tymi Abramsami, które Ameryczka kiedyś Saudo pożyczyła na 80 sztuk, to wróciło tylko 20, takie wspaniałe te czołgi były. Więc no, żal po prostu. Jak słyszę takie tam pierdoły, że tak, że oni mają jakieś technologie, jakieś tam zamierzanie laserowe, to jest bajka, to jest hit i po prostu to jest tylko taka reklama. Żeby to
0: no ale widziałeś te filmiki, jest ta Iron Dome, czyli ta kopuła żelazna. Znaczy to nie jest żelazna, tylko tak się
1: mówi. A Hamas dalej, Hamas i Hezbollah dalej im się przebija.
0: Ale pokazuje, tak. Widziałem propagandę, nie wiem, czy to propagandowe filmiki były, ale że wszystkie wychwycone zostały, pociski były wypuszczone i wychwyciła ta Iron Dome te pociski.
1: Kontrolowane wypuszczenie pocisku zostało kontrolowanie przyjęte, super system. To tak jak
0: no, ale tak jest, myślisz, że tak jest? Że to kontrolowane wystrzelenie było, że to ściema?
1: No wiadomo, że to była ściema, przecież jak mogą nakręcić, nagrać materiał, jak przechwytują pociski, kiedy one są losowo wysyłane.
2: I,
1: tak?
2: I wszystko ściema, wszystko co nam mówią, to jedna wielka ściema. Nawet nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedyś można było kapsel z butelki tak łatwo ściągnąć, a dzisiaj tak ciężko. Ja uważam, że to jest spisek otwieraczy do butelek, się zgadali, żeby... Już nie można było sobie tak ręką otworzyć. I czemu nie ma takich kapsli z gwintem, że czasami można jeszcze spotkać, ale to sporadycznie, że po prostu sobie odkręcasz sobie tak kapselek tak jakby i go ściągasz łatwo ręką, ale nie, producenci otwieraczy nie dadzą nam takich butelek, się zgadali z tymi producentami piwa i po prostu nas niszczą.
1: Ja tam się nie przejmuję, Polskę i tak już zalali, tak jak ci mówiłem, to nawet takie już znane postacie jak minister finansów, jak premier.
0: No ale to są marginalne, ale oni po polsku przynajmniej, wiesz, można dogadać się z nimi.
1: No prezydent i premier to tak, to szanuję, bo chociaż po polsku ładnie mówią.
0: Ale prezydent nie jest Żydem, tylko premier.
1: Jak nie? Jak nie ten?
0: Prezydent nie, Andrzej Duda jest Polakiem, Ukraińcem być może pochodzenia, ale... Jest
1: on jest takim Polakiem, że normalnie ten czadukę tam obchodził i zapalał świeczki, no bądźmy poważni.
0: No tak, to się zdarzyło. Ale nie widziałem, mycki nie nakładał.
2: Przysiągłbym, że ten dzwoniący to jest faktycznie troll. Kojarzę ten głos. Wydaje mi się, że wielokrotnie dzwonił dawniej do Kloda. To jest właśnie taki charakterystyczny głos. Taki Jan Paweł II. I tam małe dzieci, nie? I to właśnie to jest ten głos, ten sam, ale Klot chyba zapomniał już.
0: Żydem nie jest. No to kto ma rację?
1: Ja uznaję tą wersję, co naziści przedstawiali, czyli że Żyda poznasz po tym, że ma nos jak szóstkę i kłamie, więc jeśli raz mówi, że nie jest Żydem, a drugi raz mówi, że jest, no to znaczy, że w którymś momencie kłamie, czyli ergo jest Żydem.
0: No, dobra logika tutaj akurat działa. Faktycznie coś może jest na rzeczy. Dobrze.
1: Mam jeszcze tak. jedną wiadomość do ciebie, Klodzie. Tak. Od jakiegoś czasu służby używają Makatrona. To jest taki sztuczna inteligencja, która potrafi symulować ludzkie głosy do symulowania twojego głosu. Ja ci tylko ostrzegam, ale do projekt jest dość zaawansowany z tego, co widziałem. Powstają już symulowane nagrania, tak jak kiedyś zawsze były wycinki.
0: Wycinki były, tak. Ja się nie przejmuję. Mogą być, ale muszą pokazać, wiadomo, jakie audycje nagrywam. Wszystkie audycje do ściągnięcia w internecie można znaleźć. Ja mam zresztą wszystkie, cały komplet. Będą musieli powiedzieć, skąd to jest. A poza tym, ja się nie przejmuję wolności słowa, ile mogą dać. Rok czasu, 2 lata więzienia, no ile ci dadzą za jakieś tam słowa wypowiedziane, no gówno ci dadzą, a nie wyrok, więc nie mam się czego, słuchaj, ja w tej chwili, no mogę tam zdradzić i tak dalej, no jestem na dużo większe rzeczy oskarżany, jestem rzeczy, to fikcyjne, rozumiesz, wymyślone sprawy.
2: No tak, bądźmy sprawiedliwi, no nie do końca wymyślone, jak się kogoś publicznie wielokrotnie jakoś tam oskarża o różne rzeczy. Nawet nie chodzi o obrażanie. Ja sam czasem obrażam, ale no się oskarża o to, że ktoś jest tam, nie wiem, no, nazwiesz kogoś złodziejem, czy powiesz, że on jest jakimś tam, nie wiem, z mordercami trzyma sztamę, no to trzeba się liczyć, że ktoś tam pozwie. No niestety, no to tutaj jestem akurat za. Trzeba chronić swoje dobre imię. Trzeba też jakoś ważyć słowa, przynajmniej trochę, nie? Jakoś znać umiar. No albo po prostu nie rzucać tak sobie lekko, no. Czy ja wiem. Na pewno też w tym środowisku dobrze jest siebie męczennika zrobić, no to co też.
1: W kwestii tych spraw sądowych, czy wyjaśniła się kwestia z M-Bankiem, czy oddalisz pieniądze?
0: Nie, nie oddali. Cały czas muszę tam osobiście się muszę udać do jakiegoś punktu tam, nie wiem, już nie pamiętam, jakie te punkty są, już zapomniałem o tym M-Banku, ale faktycznie tą rozmowę miałem nagrać, obiecałem, no w końcu nagram, ale to będzie jajcarskie, bo zablokowali w 2018 roku, ja już 3 lata mija, no, po prostu, tak dobrze mówię? No tak, jest 19, 20, 18, no, tak, 3 lata.
1: Odsetki.
0: Tam odsetki się chyba ujemne.
1: No nie, zablokowali ci pieniądze, obliczasz sobie...
0: No ale jakie tam były pieniądze, nie za duże pieniądze były.
2: Wiesz, Robercie, ja bym w ogóle nie pozywał za nazwanie kogoś tak czy owak, czy tam trolem, czy idiotą, czy covidiotą, bo to są w sumie małe rzeczy, małego kalibru. No, ktoś, kto się sądzi o takie rzeczy, no to po prostu liczy na hajs w sumie, nie? I wielkiej szkody mu to nie zrobiło, że go jakiś tam nadający nazwał idiotą, ale już jakieś oskarżenia, że ktoś, powiedzmy, jest mordercą, albo nawoływanie, że powinno się z nim to i tamto go tam zabić, że wiecie, co z nim zrobić, no to już grubszy kaliber trochę, nie? Więc nie mówię teraz, już nie chcę Kloda oskarżać, ale no, są rzeczy po prostu bardziej błahe, które po nas mogą spłynąć, a są takie, no, gruby kaliber. No, Klod czasami ostro po kimś tam jechał, nie? Że ktoś tam jest odpowiedzialny za to, za tamto, handel dziećmi, morderca, no to wiecie, to nas w sumie też oskarżał, znaczy Nocne Radio, że to jest medium, którego szkaluje, trollerskie, że jest taki spisek radiów i tam wymieniał różne radia, w tym Nocne Radio. I że braliśmy i powiązał nas jakby nie bezpośrednio, ale no, jak to Klod, że pierw było tam o sprawie, że go oskarżyli o to, że zabił psa dziewczynce, no jakieś tam śmieszki, trole, anony. No i potem zmiana tematu, a gdzieś tam się pojawia lista tych radiów, które w tych rzeczach uczestniczą, gdzie już nie ma napisane w jakich konkretnie, ale jest to w tym samym tekście, w tym samym artykule i to jest takie ostrożne, taka próba powiązania kogoś z czymś najgorszym, że my jesteśmy gangsterzy, że my tam w jakimś spisku uczestniczymy przeciwko niemu. wrzucenie do tego worka ogólnie naszej społeczności, że tu tacy ludzie przychodzą, ale jednocześnie napisanie tego tak, żeby nie dało się pozwać, nie? Żeby mieć jakiś tam dupochron, że a ja tu już było odnośnie czego innego na przykład, nie? Ale ludzie to powiążą, tak czy owak. To jest bardzo nieeleganckie. Jak coś masz, to piszesz wprost, konkretnie, uważam tych i tych, że zrobili to i tamto, a nie takie rozmywanie tego, nie? I robienie sobie kilku dupochronów, tu, że tutaj zmieniłem temat, a to już nie tyczyło tego. No tak się nie robi po prostu, jest to nie fair.
0: Więcej mnie to wszystko kosztowało, jeśli chodzi o te, wiesz, służby tutaj, rozwalanie mojej rodziny, tak? Rozwalanie rodziny w Polsce, w ogóle dalszej rodziny, słuchaczy też, rodziny słuchaczy rozwalanie, bo też przecież tam przesłuchania były słuchaczy. I tutaj też w Irlandii kłopoty, nie? I sprawy sądowe fikcyjne. No to suma summarum to jest dużo, wiesz, duży minus tego wszystkiego. Natomiast robię to po to, bo to jest przepraszam, praca, na którą się zadeklarowałem i kontynuuję, bo to jest praca, jeśli chodzi o walkę z systemem tym całym, za pomocą słowa. No i dotrzymuję, jestem cały czas na posterunku, cały czas to gadam. Wielu się wysypało, wielu gada o jakichś tam trochę bzdurach różnych.
2: Zaraz będzie o nocnym radiu.
0: Niektórzy się ostali praktycznie, no to można powiedzieć, że to jest Janusz Zagórski z tej starej gwardii sprzed 10 lat. Czy jeszcze jacyś ludzie zostali? Podochodzili nowi oczywiście, ale wielu zanikało gdzieś tam, prawda? Gdzieś odleciało w jakieś rewiry, rejony gdzieś tam, no.
2: Zaraz będzie o niszczeniu rodzin.
0: Nie chcę nikogo tam osądzać.
2: I jest takie radio, nocne radio.
0: Po prostu nie, to jest, no tak ja to oceniam, więc więc to, tak to wygląda wszystko. No, także no i nie zamilknę, no dopóki będę żył, no będę to kontynuował i no rozwijał się też, bo są plany. Są plany oczywiście, tak jak przypomina mi się idiokracja. Mam plan, mam ludzi, ten człowiek tutaj. I to samo mówił Donald Trump. Jak ktoś sobie posłucha tego Camacho, prezydenta i Donalda Trumpa, to dosłownie jest bardzo, bardzo podobno. Może to jest po prostu też taka ściema trochę, żeby ludziom pokazać, że mam ludzi, oni tutaj...
2: Zdarta płyta troszeczkę, bo ciągle o tej... I w każdym odcinku o tej idiokracji... W każdym, jak to zakładałem, pirackie radio i o mediach, które się wykruszyły, a niektóre zakładałem sam, ale w tej chwili to są media trollerskie. To rozbijanie rodzin, oskarżanie mnie, że pieska zabiłem. Już nie chcę mówić, co to za media nocne, krawieckie takie, ale już nie powiem, o kogo chodzi. No. Dobra, zostawmy tu. Nie chce mi się trochę tego słuchać w sumie aktualnie. Wolę sobie z wami pogadać może ewentualnie, chociaż w zasadzie to będziemy już kończyli. Też sam apeluję o to, żeby nie nakręcać tutaj jakiejś nienawiści czy coś, ale ja to tak się sobie podśmiechujki robię, nie mam jakiejś tam nerwa, nie? Czy tam nie obrażam za bardzo Kloda, mówię po prostu o pewnych zachowaniach, konkretnie podając, o co chodzi. Chwilkę się tam pośmiałem i starczy. Nie chcę nakręcać też już jakichś dram tutaj. Zresztą Potrzeba mądrze ostatnio powiedział, słusznie myślę, że dobrze, że w nocnym radiu jest więcej audycji teraz na przeróżne tematy, jakieś tematyczne, coś, a nie jaranie się dramami, które u nas się dzieją. Już przeszliśmy to, pośmialiśmy się, pownerwialiśmy się i dobrze, było, minęło. Dzisiaj może trochę więcej tego, no, taki piątkowy wieczór. W piątkowy wieczór zawsze jest na luzie, są przeróżne tematy, no to i takie się czasem nawiną. Omawiamy sobie różne rzeczy, co się dzieje dookoła nas, też w różnych społecznościach tutaj radiowych. Ale dobrze, żeby to było bez jakiejś takiej zajadłości, nie? Żeby nie napierdalać, żebyśmy przynajmniej my tutaj na siebie nie napierdalali, tylko ewentualnie na kogoś tam innego, jeśli już. Kogoś, kto sobie naprawdę zasłużył czymś, nie wiem, na polityków, księży, a nawet jakiś tam z LGBT, jak mamy ochotę, czemu nie. No, a ewentualnie to puść fajną muzę jako przerywnik. No słusznie, Gosia, no może coś bym puścił, tylko nie wiem co. Tylko co. Jest prośba, żebym opowiedział, jak uratowałem dziewczynkę. Może karma wróci i teraz dziewczynka mnie uratuje. Jak na tym rowerze będę jechał. Się zagapię na mój nowy licznik ze wskazówką. I tam jakiś samochód wyjedzie, a tu taka ta dziewczynka, która już dorosła w międzyczasie, rzuci się i uważaj, kurwa, i to strąci z tego rowera w ostatnim momencie. To będzie taka lekcja karmiczna. Jakaś. Dobra, kończymy chyba. Trzecia godzina za chwilę. Na antenie jestem już. No niedługo będzie 6 godzin. Chyba wystarczy. Zobaczymy. Może w weekendzie coś się ulepi. Ktoś tu się odgrażał, że coś w weekend ponadaje. Czy to nie był przypadkiem gamble? Może być tak, że Zenon się pojawi ze swoją kozą nocną. Albo jakieś luźne gadki zrobi. Może się Jacek pojawi. No, różnie może być. Ostatnio całkiem sporo audycji, nie? Praktycznie, no tak dzień w dzień coś jest prawie. Czasami tam się zdarzy, że nie ma, ale tak dzień w dzień radyjko gra. A czasem nawet przez pół dnia non-stop, jak ostatnio, 3 audycje pod rząd, nie? Różnych prowadzących. Ja bym chciał takiej audycji, którą poprowadziłby Gumball i gościem byłby Claude. I słuchacze by dzwonili do polemiki z Claude'em. To marzenie ściętej głowy, obawiam się, Robercie. To nie ma szans, żeby Claude niby tego nie dotknął. Dla niego to jest śmierdzące, wstrętne, jak dotykać kupy w nocnym radiu. Coś. Mimo, że sam zakładał. Gumball o 21:00. W sobotę, tak? Dzisiaj już. No to fajno, to fajno. Ja się może wcześniej pojawię troszkę z jakąś rozpędówką. No, ciekawe, co tam Gumball przygotuje. Brak fajek i koniec audycji. No, niekoniecznie przez brak fajek. Po prostu już późno. Ile można, nie? Nie zawsze się bije rekordy. Jak to mądrze powiedziałem, nie zawsze się bije rekordy. Czasem chodzi o to tylko, żeby biec. Bo nie zawsze trzeba biec najszybciej. I czasem wygrywa ten, który jest ostatni. Kurde, muszę zacząć jakieś mądrości układać. Czasem wygrywa ten, który jest ostatni, a ten, który się wywali, ale inni go zrobili, że wstał, go podnieśli. Inni go wstali, się wywali, ale inni go wstali. To właśnie oni nie są mali, tylko są duzi. I nieważne, żeby nie trzeba być od razu wielkim, ale ważne, żeby rosnąć jak na drożdżach. I czasem ten mały jest większy od tego dużego. I nie mam tu, znaczy mam tu stacje, które są otwarte całodobowo, ale są trochę daleko, wiesz, i musiałbym tu drałować i wróciłbym za 40 minut pewnie, nie? A ta, która jest bliżej trochę i z której wróciłbym za 20 minut, być może jakbym się sprężył, no to ona jest krócej otwarta, już jest zamknięta o tej porze. Nie jest całodobowa. Ale w sumie tam jest obok monopolowy. Ale nie, bo jak pójdę do monopolowego, to wrócę z flachą. Nie wolno kusić. Nie wolno wodzić się na pokuszenie. A na rowerku szybciej. A i owszem, tylko rowerek musi jeszcze zostać wskrzeszony. Okej. Już niektórzy, co po niektórzy się pospali. Słucha raptem tu 50, tutaj 18. No tak około 70 osób w sumie. To nie jest tak źle, tragedii nie ma. Jeszcze o tej porze, o 3 w nocy, 70 osób. CPN, aha, no, dętka przybita, no właśnie, trzeba dętkę naprawić. To jest dęta sprawa, to wszystko jest dęte z tą dętką. Krawiec specjalnie zabrał Żulowi rower, żeby pieniądze od was, wycyckać was i się teraz z was śmieje. Wydurnie. On się teraz z was śmieje. Wy frajerzy, wy się śmieje z was do rozpuku. Z w konia zrobił. Znalazł gdzieś przy śmietniku rower. Głupi ludzie. Trochę tak stonogą zajechałem. Jakby psycho zadzwonił, to może bym posiedział faktycznie. Ale to tylko psycho. To on jest wyjątkowy. I od razu mówię, nikt inny, tylko on. To jeszcze bym chwilę posiedział. Jego telefony są zawsze takie interesujące. Ale czekaj pan, teraz ja mówię, nie? No, chciałem powiedzieć, że właściwie to nie chce mi się gadać. Albo coś powiem. Dobra, coś powiem. Tylko co? Nie wiem sam w sumie co. Ale coś mogę powiedzieć. A ile mi zapłacisz, jak coś powiem? Fajne telefony. Ja to lubię z psycho rozmawiać. Są bardzo interesujące rozmowy. Nie, no, żartuję. Psycho też może. No. A może ja bym sobie jakąś kawę zrobił? Jeszcze bym posiedział z wami. W sumie nie jestem aż taki śpiący. O, tu jakieś SMS-y mi przychodzą od dawno niesłyszanych kolegów. O, słuchajcie, jeszcze się zjawił ktoś. Psycho, nie dzwoń, czekaj pan, nie dzwoń pan. Na razie, widzę, że nie, albo widzę, że nie dzwonisz. Ale i tak nie dzwoń. Słuchajcie, bo się do mnie odezwał dawno niesłyszany kolega, którego znacie zresztą też z Nocnego Radyjka. I pisze, że zadzwoni, tylko ma problem tam z zalogowaniem się. Słuchaj, jak mnie słyszysz, też czasami to logowanie mi się tak w nieskończoność pokazuje. Musisz zamknąć Skype'a, kliknąć tam na prawym na ikonce i go całkiem zamknąć, albo skillować proces i jeszcze raz uruchomić Skype'a i wtedy się zaloguje za drugim razem. No, Skype tak działa, no niestety. No, założę się, że nie zgadniecie. O jest, a już zgadniecie, bo się objawił. Jest skała się pojawił. W międzyczasie zobaczyłem też dopiero teraz, przepraszam, dobrodzieja. Dobrodziej to też jest wspaniały dobrodziej. Też się tu deklarował, ale ja niestety przeoczyłem. Przepraszam, dobrodzieju. No ale słuchaj, no jak teraz skała jest, to poczekajmy chwilkę. Może skała zadzwoni. Dawno nie gadałem, chętnie bym się dowiedział, co tam słychać, co porabia. To może być fajne. Zróbmy tak. Puszczę coś. Może. Muzyczkę puszczę. Zróbmy przerwę muzyczną i po przerwie muzycznej już powinno być tutaj ogarnięte. Ja sobie zaleję kawkę w tym czasie i posiedzimy jeszcze chwilę. A co? A kto nam zabroni? No dobra, to wracam do was po przerwie. Na razie proszę chwilkę nie dzwonić. Ja też muszę chwilę odetchnąć. Nie można tak gadać i gadać i gadać, jak ci, co by tylko gadali i dziób im się nie zamyka. Po prostu gadasz i po prostu przestać nie możesz. Ja to nienawidzę takich gadułów, który po prostu gada taki i gada na jednym wdechu, po prostu tak napierdala i gada. Zatrzymać się nie może, a ty byś też chciał coś powiedzieć, a on cały czas napierdala po prostu i to nie można wytrzymać. Ja bym takich po prostu zbudował dla nich, bym specjalny taki obozik i baraczki pobudował po prostu. A któż to się dodzwonił? Halo, halo? Strasznie cicho słychać.
5: Wiesz co, bo też mam to tak sprzętem skonfigurowane, ale już konfiguruję, więc jeszcze chwilę.
2: Nawet tak nie do końca poznaję po głosie, tak cicho słychać?
5: Tak, ja już ogarnąłem. Już poprawię.
2: W ustawieniach Skype'a spróbuj tam zwiększyć głośność albo odhaczyć automatyczne regulowanie głośności mikrofonu. Ewentualnie gdzieś tam sobie jeszcze coś podgłośnić.
5: Mikrofon już powinien działać.
2: O kurczę, a ja miałem cały czas, znowu się ściszyło tutaj na Skype'ie. Teraz cię chyba dobrze słychać.
5: Tak, ale ja słyszę strasznie źle. Ale już... Krawcze.
2: Jestem.
5: Już powinno być dobrze. Dobrze mnie słychać i dobrze mnie mówić. I słychać ciebie też.
2: Poznaję po sposobie mówienia i po głosie, że to skała.
5: Tak, ale słychać mnie dobrze prawie? Tak serio już teraz, bo ustawienia są poprawne.
2: Myślę, że tak. Myślę, że teraz jest doskonale.
5: Dobra, bo ustawiłem jakby... właściwe urządzenia, to znaczy, że słuchawki, a nie jakiś taki dziwny sterownik do słuchawek i mikrofon, a nie jakiś dziwny sterownik do mikrofonu. Więc tak, to ja. Tylko na jakimś takim koncie, na którym się loguję chyba pierwszy raz w życiu w ogóle. Tu w tym Skype'ie, bo swoje prawidłowe konto na Skype'ie ostatni raz się na nie logowałem 5 lat temu i nie wiem, na jakim było mailu. Nie mam żadnego pojęcia. Wydawało mi się, że to powinien być ten mail. To nie jest ten mail.
2: Czarny pielgrzym, to żeś sobie tak wymyślił.
5: Black Pilgrim to jest moja ksywa, którą wymyśliłem sobie, jak miałem 13 lat na koncie i to było na tym, w grze O-Game, takiej, że tam statki latały i się liczyło czasy. I później już nigdy nie używałem tej ksywy, a już mam 29 lat, a używałem tej ksywy, jak miałem 13. Więc musiałem dawno temu założyć to konto, innymi słowy.
2: Ty masz dopiero 29?
5: Serio? No, ale dla mnie to już jest już, a nie dopiero.
2: Kurde. No to co? Się nie spodziewałem. Myślałem, że starszy jesteś.
5: Ty już jesteś stary teraz, nie? Bo jak ja cię zaczynam słuchać, to tak miałeś 30. Ja wtedy maturę pisałem, a to miałem 19 lat, a teraz mam 29, to ty się musiałeś zestarzeć przez te 10 lat, nie?
2: Nie, ja jestem wiecznie młody w sumie.
5: Wiesz co? Głos ci się nie zmienił, jak tak pamiętam, więc w sumie wszystko w porządku. No już cały czas masz tak 32 lata, nie? Tak wtedy miałeś 30, teraz masz 32, plus 10, tak? No dobrze, mniej więcej, nie? Tak, no, plus minus. Tak.
2: No tak serio, to już 40-latek, serial 40-latek. 40 lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej o tym wiesz.
5: Tak to bardzo wygląda. Pięknie śpiewasz. Ja tu jestem w mieszkaniu razem z moją ukochaną przez dwie warstwy drzwi. Mam nadzieję, że jej nie zbudzę. Słuchaj, na tyle byłem zdeterminowany, żeby się do ciebie dodzwonić, że przerwałem sobie robić kanapkę. Bo chciałem się do ciebie dodzwonić, ale usłyszałem, że tam zamierzasz kończyć, więc tak pełen determinacji pobiegłem do komputera i się dobijam do Skype'a. Potem wysłałem ci 5 SMS-ów pod rząd, licząc, że może je przez przypadek odczytasz.
2: I odczytałem. Mam
5: pod
2: tu
5: numer,
2: komóreczkę.
5: Jeszcze tak wiesz, po desperacji wysłałem pod numer, który mam zapisany jako krawiec 2, czyli ten taki, że bardziej odczytujesz z tego numeru niż tego, który mam krawiec 1.
2: Bo krawiec 1 już nie ma tamtego numeru.
5: Już nie żyje. Krawiec 1 już go nie ma. Już nie żyje. Dobra.
2: Fajnie, fajnie, że się odezwałeś. Kopę lat. I nawet ostatnio gdzieś tam zahaczyliśmy, bo wspomniałem audycję, na przykład jedną, którą nagrywaliśmy razem o wyklętych przez Kościół katolicki zespołach muzycznych. Fajna była audycja.
5: Fajna była ta audycja, no. Tak, powiem ci, że z tamtej całej serii to chyba moja ulubiona. Z Lucifer Causa. To ta, którą nagrywaliśmy wspólnie właśnie w tych zespołach, mi się najbardziej podobała.
2: Mi chyba też. Bo, znaczy... Ona była taka inna, bo w innych to tak bardziej na poważnie, a tam sobie po prostu była taka lajtowa, to była taka na pożegnanie w ogóle, nie? To był ostatni odcinek Lucifer Causa, nie?
5: Tak, wiesz co, bo ona trochę nawiązywała w ogóle do tradycji tej audycji Ugly Music, która była totalnie odjechaną audycją muzyczną, to znaczy tam pamiętam, że ona polegała na puszczaniu muzyki i jechaniu po bandzie, w gadaniu pomiędzy. Bardzo rock'n'rollowa była tamta audycja w ogóle. Szkoda, że była zawsze, że tak powiem, na martwo, ale miała swój klimat. I ona się skończyła, Ugly Music się natomiast skończyło tym, że Claude Monet się oburzył, że jest zbyt rock'n'rollowa, pomimo, że chciał robić rock'n'rollowe radio.
2: To było tak. Zabawne, nie? On często tak mówi, że właśnie rock'n'rollowcy to są fajni, tego rock'n'roll... niech żyje rock'n'roll, a nagle dostał rock'n'rollowca, no i zbyt rock'n'rollowy może byłeś, no, niestety.
5: Tak.
2: Ale wtedy się też Tomasz też się przyłączył do tego. Nagle wszyscy tacy dobrze wychowani i mój drogi panie, to się nie... Są pewne radiowe zasady, mój drogi panie.
5: A wiesz, ja jako 19-latek, który też obejrzał film Radio na Fali, to się podjarałem tym filmem, podjarałem się nimi, myślałem, są kurde, fajni ludzie, z fajnymi pomysłami, fartymi głowami. No i doszliśmy do tego momentu, że ja się wczułem w klimat i uwierzyłem, że to naprawdę jest rock'n'rollowo i się na wizji zżygałem wtedy. Znaczy, no też to tak dźwiękowo tylko. Ale ja nie byłem jakimś tam patostreamerem, bo ja nawet znalazłem zastępstwo mojego kuzyna, który się około mnie, żeby chwilę pogadał za mnie. Coś tam próbował mówić.
2: No, profeska było, widzisz. No, zastępstwo.
5: Profeska. Ja niedysponowany byłem fizycznie, ale znalazłem kogoś, kto mnie na chwilę zastąpi wtedy, więc jakby show się nie przerwało, ale no niestety. No.
2: Ja myślę, że to tak naprawdę poszło coś innego, bo ty byłeś wtedy mało, znaczy, że tak powiem, chyba się czasami podśmiechiwałeś z szurskich rzeczy, że tak powiem, nie? I to się mogło nie spodobać, a to miało być, no, dla Tomka i Michała takie radio, gdzie jest miejsce na szurania, dużo szurania. No i się nie spodobało, że ktoś, kto nie lubi szurać tutaj, no i zawsze, jak to, takie przysłowie jest, jak się chce walnąć psa, to się kij znajdzie, nie? No, trochę na tej zasadzie bym to widział.
5: W ogóle, Krawcze, to jest takie przykre, bo jak ostatnim razem chyba się wzwoniłem do radia na fali, znaczy nocnego radia, dla mnie nocne radio zawsze będzie radio na fali, protoplasta. Przepraszam, że tutaj mieszam te brandy.
2: Tylko żeby się nie zżygać, tak? Nie mieszaj, żeby się nie zżygać.
5: No ja mam tylko nadzieję, że tutaj ten twój pion taki odpowiedzialny za budowanie brandingu i tak dalej, to nas nie zwolni z pracy za to. Znaczy mnie nie, bo tak się zadzwoniłem, ale że ciebie, wiesz, rada nadzorcza nie wyróci z firmy czy coś.
2: To ja jestem rada nadzorcza.
5: No ja wiem, no więc dlatego zakładam, że jednak się jakoś tam dogadamy z tą radą nadzorczą. Ale w każdym razie ostatnim razem, jak się dzwoniliśmy, to dzwoniłem, wiesz, na dłużej, jak Marek umarł. No i dzisiaj umarła jego mama, więc w sumie to jakoś tak się złożyło niefajnie. Może zupełnie z innego powodu się dodzwaniam. Po prostu się zasiedziałem i wyświetlił mi się przez przypadek stream, ale tak się jakoś złożyło.
2: No popatrz, no to kurczę. No, przykro.
5: Czy wiesz, rozmawiałem z moim dziadkiem dzisiaj, który był bratem mamy Marka i mówił, że ona była taka, wiesz, pogodzona ze śmiercią i w ogóle, no wiesz, pogrzebała swojego syna, a sama miała już ponad 90 lat, więc ona się jakby dobrze czuła z tym, nie, że, czy tak mój dziadek mówił, że ona chciała, żeby to już się skończyło wszystko i tak dalej, więc... Przepraszam.
2: Śmierć syna, córki często przyspiesza śmierć rodzica, tak mi się wydaje.
5: Tak, wiesz co, ona poszukiwała już takiego zakończenia właśnie, w którym się tak odbyło, więc mój dziadek stwierdził właśnie, tak powiedział, że to było najlepsze rozwiązanie dla niej i tak powinno było być. Wiesz, dla mnie to jest w ogóle takie uwłaczające w tym wszystkim, w tej całej historii, to, że wiesz, że jakby znałem Marka, znałem cię, Jadzie, widziałem cierpienie tych osób, a jest masa osób w internecie, które wiesz, gdzieś tam żerowały bardzo długo. Ja nie wiem, jak w ogóle teraz to wygląda, bo nie mam bladego pojęcia, co się dalej z tym stało po śmierci Marka, bo wtedy nie śledziłem, ale wiesz, dalej jakby żerowały na tych wydarzeniach, takich cierpieniu bliskiej mi rodzinie, nie? Traktowały to jako jakąś tam swoją rozrywkę kwantowo-żydowsko-wszechświatowo, nie? To jest...
2: Zasięgi, wiesz, coś głoś, że zabili Marka, to ci zasięgi wzrosną.
5: No, wiesz, ale to jest po prostu takie, to jest takie jakieś porobane, nie? Bo dla mnie to jest rozrywka, a ty znasz tego człowieka, nie? I to jest coś tak wtedy po prostu. No.
2: Wiesz, co ci powiem, Skała, że pod audycją tą właśnie... Sprawdzałem jakiś czas temu tą audycję właśnie, którą nagrywaliśmy w związku ze śmiercią Marka i YouTube robi coś takiego, tam cały czas nowe komentarze się pojawiają, tylko że te komentarze już jakby są niewidoczne, bo to jest stara audycja, są niewidoczne w ogóle na panelu, w powiadomieniach, one po prostu się pojawiają tak, wiesz, bez śladu jakby, jak tam zajrzysz i przeglądniesz, to się pojawią, nie, ale tak to nie masz pojęcia nawet i cały czas tam ludzie piszą, nie, że zapili Marka, o, wiedział za dużo, no jest taki świat, widzisz.
5: No to jest takie przykre, powiem, naprawdę, w sensie to był realny człowiek, nie, taki gości, który wymiękł psychicznie po tym, jak był zastraszony przez SB w latach 80. i wtedy zaczęła mu psycha siadać, pojechał do Stanów, pojechał do Francji. On w ogóle, wiesz, ostatnio czytałem dwie książki Wojtka Cejrowskiego, które ma poglądy, jakie ma, i wiadomo, jest mi do nich daleko, ale stwierdzam, że Cejrowski i Marek Podlecki to są tacy bracia bliźniacy, jeżeli chodzi o sposób myślenia, podejście do rzeczywistości, pewien rodzaj szaleństwa, zdolności artystycznych, zdolności takich aktorskich i też odjechanych poglądów. I czasami sobie tak myślę, że to jest takie przerażające, że w pewnym jakby kontinuum czasowym to Marek mógł być takim podróżnikiem, takim kimś, kto by został kimś znanym, ale w normalny sposób, a to Cejrowski byłby tym świrem, nie? I to jest dla mnie takie straszne, w sensie, że naprawdę, wiesz, Marek mógł być kimś takim, na przykład w stylu Cejrowskiego, powiedzmy, nie? Gdyby nie miał tej schizofrenii, załóżmy, na którą cierpiał, i to jest dla mnie taki straszny przykład.
2: No, pewnie...
5: Ja sobie to wyobrażam, bo wiesz, bo on miał niesamowite zdolności takie aktorskie, wygłupiania się, tworzenia dżingli.
2: Do majsterkowania też na pewno smykałka, no przecież tworzył te urządzenia do zagłuszania tam nadajników
5: no ZOMO czy coś. Wiesz Krawiec, gdyby Marek miał 50% tych problemów, które miał, gdyby on wtedy, kiedy trzeba było poszedł do lekarza, to możliwe, że jak go znałem, to możliwe, że on by teraz tu z nami siedział w tym radyjku i razem z nami śmiałby się, wiesz, z tego Marka Podleckiego, którego my ostatecznie poznaliśmy. Siedziałby i by się śmiał i sobie fajnie wymyślał jakieś żarty, bo to był naprawdę niesamowity człowiek. W stylu, wiesz, kiedyś byłem z nim na piwie. Wiesz, nie chcę też spaczać na ten temat, tak, żeby tutaj nie zawłaszczyć na rzecz tego audycji, ale no z racji tego, że dzisiaj
2: śmiało,
5: też jest...
2: Śmiało, dzień. Wiesz, jest już, no. jest pora, jaka jest. Jest w sumie okazja, okazja.
5: No jest.
2: Chodzi o to, że jest taka chwila po prostu. Bo też śmierć. Mamy Marka, no to znowu wspominamy, tak zawsze jest, nie, że się wspomina przy takich chwilach.
5: No więc wiesz, dla mnie takim super, super potężnym wspomnieniem było takie spotkanie z nim, nie wiem, to 2016 rok chyba, Spotkałem się z Markiem, byłem akurat w Krakowie, zupełnie przyjezdnie, tak towarzysko. Marek mnie spotkał, powiedział: o, cześć Paweł, tam ja miałem wtedy, nie wiem, 24 lata, nie miałem jakiejś stałej pracy wtedy i tak dalej, więc spotkał na zasadzie: no, siema, siema, tutaj jestem twoim wujkiem, no to wiadomo, masz tu 500 na start. Więc jako że nie miałem wtedy stałej pracy, no to tylko wiesz, jakieś tam studia i napierdoły. Zawsze to było bardzo miło widziane. 500 na dzień dobry. No to chodź tam do knajpki, wypiliśmy sobie tam, wiesz, po 2 litry piwa czy coś takiego. Pogadaliśmy, pożartowaliśmy, potem poszliśmy do jakiejś restauracji jeszcze w ogóle na rynku głównym w Krakowie i siedzieliśmy sobie na tym rynku głównym w Krakowie i jakiś bezdomny zaczął chodzić po, wiesz, po osobach, które były w tej restauracji, tam pytać, czy by wrócili mu 2 złote czy coś. No i tam podszedł najpierw do takich bardziej glamorous kobiet i one takie już spojrzały na tego pana bezdomnego na zasadzie: co ty mi tu, człowieku, będziesz zawracał głowę, weź się tym odwal i w ogóle my tu jemy sobie nasze jedzenie za tam 300 zł za jedno danie i się to nas odpierdol. I Marek, który de facto był od nich bogatszy, bo to, mówię, jego ojciec był bardzo bogaty, tak zareagował, że wstał za tym żulem, tak powszechnie ujmując, i też zaczął udawać, że żebrze, i też podchodził do ludzi, żeby ten się poczuł śmielej i żeby się nie krępował, a na końcu też tam dał jakiś grubszy pieniądz właśnie temu facetowi na takiej zasadzie właśnie, że jakby wiedział, że wiesz, że można mieć taką sytuację i tak dalej, więc to było super, nie? To był Marek, taki właściwy Marek, nie? Nie ten cierpiący na schizofrenię, tylko ten człowiek, którym on był. Taki był.
6: Trochę mojego mi ojca przypomina, to tak pod względem takiego, wiesz, zaskakiwania, nie? Że nagle robisz coś, w ogóle ludzie się patrzą zdziwieni, no to też tak lubił. Też lubił pomóc. Jak tylko zobaczył, że nie wiem, taka jakaś, pamiętam, babcia u nas tam kwiatki podlewała przy bloku, tylko zobaczył, że nie stać ją na jakiś tam, na porządny szlał, zaraz gdzieś tam biegł i kupował, rozdawał pieniądze też. No i też i majsterkował, też robił różne urządzenia. Kto wie, czy w ogóle, czy jakby mój starszy nie żył, to też by się na przykład w szurię nie wkręcił, bo to wtedy to był temat zupełnie taki nieznany, nikt się tym nie interesował, to w ogóle totalna egzotyka, może gdzieś tam ktoś jakiś, nie wiem, sprowadził sobie pismo z zagranicy.
5: Wiesz,
6: nie było internetu, nic, wiesz. Myślę, że internet to rozpowszechnił bardzo dużo różnej takiej wiedzy alternatywnej, szurii, magii. Kiedyś to była zupełna egzotyka. Wychodziło jakieś jedno pismo dla wtajemniczonych, wiesz, nikt o tym nie gadał w ogóle, nie?
5: Wiesz co, powiem ci tak, mam fajny probierz po moim ojcu. Mój ojciec to jest... Mój ojciec jest taka normalniejsza wersja Marka Podleckiego, powiedziałbym. Tak, bardziej w kierunku Krawca niż Podleckiego. Ale tak, wiesz, też trochę wariat, tak jak ty, ale taki normalniejszy. Zresztą miałeś do czynienia z moim ojcem, to jest coś, co ciekawe.
6: No faktycznie, nie? Tak.
5: To jest w ogóle fajny smaczek. Poznałeś mojego ojca, nawet biznes z moim ojcem jakiś tam drobny robiłeś.
6: No projekcik zrobiłem, niech to nie będzie jakaś wielka tajemnica. Bardzo fajny klient, tak. Taki z tych bezproblemowych, z którymi fajnie tam,
5: tak,
6: gładko.
5: To właśnie mój ojciec też jest takim człowiekiem, który gdzieś tam ma dużo tego typu energii. Ale zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo była jakaś puenta w tej opowieści. A wyleciałem.
6: No to może sobie przypomnisz. No, też wspomniałeś o tym, że Marek miał talent aktorski. Ja bym to nazwał taką charyzmą. Umiejętność fajnego gawędziarstwa,
2: No ale też on działał na ludzi, bez wątpienia, bo on miał strasznie sprawną gadkę. Wiesz, on mówił szybko, szybko, ciekawie, wiesz, wzbudzał emocje, to też jest talent, nie?
5: Wiesz co, tak, ale ja to właśnie zobserwowałem, bo od pewnego czasu śledzę bardzo mocny fenomen Wojciecha Cejrowskiego, w sensie tak, tak jak Wojciech Cejrowski jechał do dzikich plemion w Amazonii, tak ja postanowiłem podjąć dużo bardziej ryzykowną podróż i udałem się w głąb Wojciecha Cejrowskiego. I stwierdzam, że Wojciech Cejrowski faktycznie bardzo dużo od tych Amerykanów się nauczył i Marek też. To jest bardzo podobne wzorce w wypowiedziach i tak dalej. Jeżeli posłuchasz sobie dużo materiałów Wojciecha Cejrowskiego i porównasz się z Markiem, to oni mają bardzo podobny styl w gruncie rzeczy. Nie? To polecam tak w ogóle sobie sprawić, że to jest gdzieś tam podobne, więc mi się wydaje, że oni mogli czerpać od jakichś tam showmanów amerykańskich, uczyć się i tak dalej, obydwoje mieli podobny sposób obserwowania rzeczywistości i tak dalej. I tak, faktycznie, tak jak mówisz, no Marek miał to coś, że on potrafił szybko, zdecydowanie, pewnym siebie głosem mówić. To wystarczy dla wielu ludzi, nie? Że jak masz taką umiejętność, to wiele rzeczy załatwisz po prostu.
2: No i to w połączeniu z ciętymi ripostami, wiesz, z zrobieniem show troszkę. No i też takie, no wiesz, coś się dzieje. Bardzo sprawny aparat gębowy miał. On właściwie, on się chyba nie miał czegoś takiego, no jak wielu w tym ja tutaj, że się czasem zająknie, czasem pomyli, czasem coś tam. Tylko on mówił bardzo sprawnie, ciach, ciach, ciach, wiesz, tutaj, tego i bez pomyłek, nie? Po prostu, no, sprawny aparat gębowy, no, sprawny ten system cały mówienia, wiesz, mózg szybko pracuje.
5: Ale to jeszcze właśnie to jest niesamowite, nie? Jak mózg nadąża za gadaniem, bo ty sobie zdajesz pewnie sprawę z tego, jak jest kurwa trudne, w chuj trudno tak mówić.
2: Powiem więcej, to działa tak, że jak czasem twój mózg pracuje szybciej niż aparat gębowy, czasem tak, wolniej. Osoby, które się jąkają, to mają właśnie tak, że mózg za szybko pracuje. I za szybko są jakby wyrzucane te informacje z głowy do aparatu gębowego. Coś tak kiedyś mi się obiło o uszy.
5: Tak. No, Adam Michnik jest takim przykładem. Bardzo inteligentny, wybitny, ceniony człowiek, który szybciej myśli.
2: Podpadniesz pewnie wielu.
5: Musiałem wrzucić ci małą bombę do twojego radia teraz, pochwalić Adama Michnika. Ale wiesz, to ja się nie mogę powstrzymać od takich rzeczy, nie? Tam wiesz, pochwalić tu trochę Michnika, tu tam trochę Tuska, to tam trochę Balcerowiczu, coś dobrego powiedzieć, to jest silniejsze ode mnie, nie? To przepraszam, to nie ma inne.
2: No trudno, no. Lubimy cię takim, jakim jesteś, mimo twoich licznych wad w tym chwalenia Michnika, niech będzie.
5: Słuchaj, ja powiem co gorsze, ja już jestem od ponad 2 lat członkiem Platformy Obywatelskiej. I to, co najgorsze, z opłaconymi składkami na bieżąco.
2: Coś słabo słychać. Halo? Coś zakłócenia. Chyba pożegnaliśmy skałę. Nie ma go już? Tak, nie ma. Dobra. No więc słuchacie Nocnego Radia. Tak, różne osoby tu przychodzą. Ja nie mam na to wpływu, kto tu przychodzi.
5: Tak, zupełnie przypadkowe połączenie. Nie, no. To jest ciekawe doznanie. Tak, polityka to jest bardzo interesujące. W sensie, wiesz co jest najgorsze w ogóle? Obserwowanie polityki z bliska i to widzę po wszystkich partiach, nie? Że my sobie tam wyobrażamy, że tam są jacyś tacy ludzie, którzy są takimi makawelistami, którzy mają jakieś takie tam głębokie plany, przemyślenia, że oni tu nami będą chcieli rządzić, spiskować, nie? I ja też kiedyś myślałem, że nie, no to będzie gdzieś tam do władzy się ktoś dopchał, to nie może być taki głupi, to musi być taki rozsądny. A większość tych przemyśleń się opiera na zasadzie, nie no, słuchaj, mi się tak wydaje, chyba tak dobrze byłoby zrobić. Nie no, dobrze byłoby tak zrobić, nie? No dobra, to tak zróbmy, no zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Większość polityki tak działa w Polsce, nie? Tam nie ma żadnego cynizmu, żadnego takiego złego przemyślenia, ani mądrego przemyślenia, tylko tak na pałę to wszystko idzie. To jest takie wulgarne, naprawdę. To jest... Kurczę.
2: Aż się czat zapalił. To w ogóle burzą ogień.
5: My żyjemy w jakimś Matrixie totalnie, ale ten Matrix to nie jest taki Matrix jak od Claude'a Moneta, nie? Bo Claude Monet tam sobie w ogóle wyobraża jakiś taki świat, wiesz, cudownie wyobrażony, że tam są jakieś tam elity, takie tam wiesz, Xi Jinping i tak dalej, no dobra, no tam pewnie Xi Jinping i

0: byli zdeterminowani. Większość, to jest najbardziej przerażające. Większość ludzi, którzy mają władzę, którzy wami rządzą, którzy robią sobie z was podnóżek, to są ludzie tak samo głupi jak wy. Tylko, że oni byli bardziej zdeterminowani, im się po prostu bardziej chciało. Tylko tyle. Koniec, kropka. To jest przerażające. Wy im, jeżeli na przykład, nie wiem, jesteście tam, nie wiem, dobra, Morawiecki jest pewnie bardziej inteligentny niż większość słuchaczy Radia na Fali i tyle. Ode mnie czy od ciebie też, żeby nie było. Ale tam, no, tam ktoś, kto jest tam taki w drugim szeregu PiSu jest dosyć ważny, załóżmy, no to jest tak właśnie, to my już go wyprzedziliśmy dawno, większość słuchaczy też w sumie. To tak jest, bo są zdeterminowani, bo im się chce, bo się poznali, bo wypili trochę wódeczki z tym czy z tamtym, pogadali. Ci na szczycie faktycznie, tacy, mówię, to był Morawiecki, czy tam Kaczyński, no to oni są tam, coś tam faktycznie, no bardziej ogarnięci. Ale większość to jejku, no to nie są za bardzo. Rozczarowujące jest, powiem szczerze, tak jak dotykam tej całej klasy politycznej, a też kiedyś miałem okazję podotykać tych różnych teorii spiskowych, to ojejciu, fajnie jakby ci ludzie teorii spiskowych mieli rację, bo czułbym się bezpiecznie, mówiąc szczerze, że jestem w jakichś odpowiedzialnych rękach.
1: Niech
0: To
1: się YouTube zapali, niech się radio zawali, a nadający powieszą słuchaczy, albo odwrotnie.
0: a
1: Strasznie
0: widzę, że tam
1: coś się
0: płonie czat.
1: zapłonął cały, nie widziałem takiego zjawiska jeszcze, w ogóle cały czat zapłonął. Nie było to.
0: Myślałem, że to jakieś.
1: Co to się stało się?
0: Myślałem, że to jakieś krawcuku. Tutaj macie jakiś zwyczaj taki, a ty też nie wiesz, co się dzieje na czacie, tak? Też nie
1: Nie.
0: rozumiesz tego zjawiska.
1: Pierwszy raz zapłonął czat i to tak stanął w płomieniach. To potrzeba podpalił chyba, bo wiesz, jak to jest z płomieniem, nie? I on tutaj pierwszy płomyczek rzucił, a pozostali zaczęli to dmuchać na to, żeby się bardziej jeszcze rozpaliło
0: Ale
1: i
0: wiesz co? To oddaje właśnie kwestię klasy politycznej, nie? Potrzeba jest takim
1: firestarter,
0: posłem.
1: taki
0: Nie,
1: podpalacz.
0: on jest właśnie takim posłem z drugiego rzędu, nie? Takim coś tam umie ogarnąć, coś tam umie powiedzieć, nagadać i kogoś to może ruszyć. A właśnie reszta ludzi, która tam za nim się podpaliła, to właśnie tacy ludzie, którzy za niego głosują, nie? Właśnie tacy tam ludzie właśnie. Tak wygląda rzeczywistość
1: A
0: właśnie.
1: ty jesteś
0: Tacy
1: teraz
0: podpalacz.
1: takim właśnie posłem z trzeciego rzędu, jakaś młodzieżówka PO, biegasz tam, tęczowe flagi rozwieszasz, czy co?
0: Nie, no ja to teraz gadam bardziej jak taki koleś, który kiedyś był w pierwszym rzędzie, ale mu się znudziło i poszedł do szóstego.
1: A
0: W
1: miałeś
0: ten
1: w ogóle
0: sposób.
1: jakieś wystąpienie na mównicy sejmowej chociaż raz?
0: Sejmowej nie.
1: O.
0: Na konferencji prasowej już na przykład miałem okazję występować, reprezentując oficjalnie Platformę Obywatelską. I to było 2 dni temu. I TVN24 tam był.
1: No.
0: Także ja sobie gadam i tam są media i ja do nich mówię, co tam wymyśliliśmy w tej platformie. To tu
1: A
0: tylko
1: jak
0: tyle.
1: przemawiasz tak w stylu idąc naprzeciw oczekiwaniom i na dzień dzisiejszy z wiedzy, jaką posiadam, mogę powiedzieć z całą
0: Platforma
1: stanowczością, że dokonujemy
0: Obywatelska.
1: wszelkich starań. Tak coś w tym stylu?
0: Nie, czekaj. Wiesz co, tak ci nie przy aktorze, ale nawet mam treść swojego
1: Dawaj.
0: przemówienia zapisaną tutaj w Wordzie.
1: To będzie dobre.
0: Więc może znajdę, ale czekaj, bo szukam case study. Nie, to
1: Szanowni
0: moje
1: Państwo,
0: prace.
1: rodacy, obywatele.
0: Znam na pamięć. Znam na pamięć to przemówienie, więc jak mi znajdę, to mogę zawsze trochę powiedzieć.
1: W
0: Trochę.
1: pierwszej kolejności chciałbym
0: Czekaj,
1: przywitać pana Donalda.
0: ja miałem o stypendium Konstytucji 3 maja. Takie miałem do powiedzenia i mogę zacząć. Życzę sobie, żebym zaczął, rozumiem, tak?
1: Pytanie, czy to jest długie, bo też nie wiem, czy tak jak się
0: To jest.
1: rozgadasz na pół godziny, to nie wiem,
0: Nie,
1: czy to
0: nie.
1: byłby
0: To
1: dobry
0: są
1: pomysł.
0: 2 minuty 30.

0: 30 sekund, ale takie typowe oświadczenie polityczne to jest.
1: A to dawaj, dwie minuty myślę wytrzymamy.
0: Dobrze, okej, okay, w takim razie to czytam. Chcielibyśmy przywrócić odpowiednie priorytety w promowaniu Polski za granicą. W 2016 roku stworzono Polską Fundację Narodową, której celem miało być budowanie polskiej marki za granicą. Podkreślam, że miało być, ponieważ niestety projekty przeprowadzane przez fundację nie realizują tego zadania. Skutki działalności Polskiej Fundacji Narodowej są na ogół karykaturalne, a w najlepszym przypadku pomijalne, jak na przykład jednorazowy rejs żeglowca Isle of Poland, o którym praktycznie nikt nie słyszał, a z całą pewnością nikt już o nim nie pamięta. Pozytywny odbiór naszego kraju za granicą jest bardzo ważny i tu pełna zgoda, jednak na to, jak jest postrzegany nasz kraj, wpływają przede wszystkim Polki i Polacy, którzy codziennie dają przykład swoją mądrością i sumienną pracą, a nie jednorazowe akcje marketingowe. Dlatego Polska potrzebuje świetnie wykształconych kadr, a państwo powinno wspierać młodych absolwentów szkół. Dobrze wyedukowani i otwarci obywatele będą również zasilać polską gospodarkę, powodując tym samym potęgę naszego kraju, również demokratycznej. Dzięki temu Polska będzie umacniać się na arenie międzynarodowej. Warunki życia będą się poprawiać, a młodzi ludzie będą się rozwijać. Przepraszam, za dużo propagandy partyjnej na 1 cm2, już nie wytrzymałem ze śmiechu. Niestety obecnie państwo polskie nie zapewnia odpowiedniego wsparcia w postaci stypendium dla absolwentów szkół średnich. Nasz projekt zakłada powstanie stypendium Konstytucji 3 maja, będącego wsparciem dla osób, które chcą się realizować naukowo. Byłoby one finansowane ze środków do tej pory przeznaczonych przez spółki Skarbu Państwa na Polską Fundację Narodową. I uważam, że to jest serio dobry postulat. A beneficjentami byliby najlepsi absolwenci szkół ponadpodstawowych. Czyli to jest dobry postulat, że nie byłoby to dodatkowe obciążenie do budżetu, a przynajmniej do jakichś osób, które ogarniają rzeczywistość, by trafiały pieniądze, więc spoko. I końcówka. Nazwa stypendium Konstytucji 3 maja nie jest przypadkowa. Chcemy w ten sposób wyrazić pamięć o pierwszej polskiej ustawie zasadniczej, pierwszej konstytucji w Europie, pokazując, że można budować dobry wizerunek Polski w oparciu o osiągnięcia, z których wszyscy możemy być dumni. To jest koniec tego oświadczenia, które przeczytałem. Come
1: in, Mr. Gage. No piękne, trochę ubarwiłem tutaj różnymi odgłosami. Mam nadzieję, że się nie obrazisz.
0: Nie, myślę, że nie. No. Mam nadzieję, że puściłeś jakąś patetyczną muzykę. Byłoby zabawne, ale...
1: Była nie, też była. Były brawa, były piardziki, była patetyczna muzyka. Wszystko było naraz.
0: Ja ci powiem, że oczywiście... bo to był jeden z postulatów tam Platformy Młodych, bla, bla, bla, ale my mieliśmy dużo bardziej ambitne postulaty, jako sami młodzi ludzie w tej platformie. Pewnie mniej popularne też słuchacze potencjalnie.
2: A powiedz mi, mnie tak interesuje, jest tego hajs? Są pieniądze?
0: Nie, to jest, jestem wolontariuszem, to robię za darmo, ja to robię, bo w to wierzę.
2: Idź mi stąd. To po co ty to robisz?
0: Oj, słuchaj, w to wierzę, no, to robię z patriotycznych pobudek. Jestem patriotą, więc jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.
2: Weź mi tu sadzy, nie puszczaj. Coś masz pewnie, służbową fura.
0: No nic, nic nie ma, no, sorry.
2: Nic. No, frajerskie nasienie.
0: Ujmę to najprościej, słuchaj. Nie ma polskiego patriotyzmu bez eurofederalizmu. Tyle w temacie.
1: Eurofederalizm. W sensie Wielka Unia. No.
0: Tak, nie możesz się nazywać polskim patriotą, jeżeli jesteś przeciwny Federacji Europejskiej. Tyle. Jeżeli jesteś przeciwko Federacji Europejskiej, jesteś wrogiem Polski i w takim razie powinieneś, nie wiem, to wprost na przykład powiedzieć, że nienawidzisz Polski.
1: A jak pan, panie pośle, zapatruje się, no teraz aktualny temat... plan odbudowy, unijny plan odbudowy, Polska zapożyczy się na ogromne sumy pieniędzy, których prawdopodobnie nigdy nie spłacimy. Ewentualnie będą to spłacały nasze prawnuki. No i czy nie mają racji ci, którzy twierdzą, że wchodzimy trochę w pułapkę bez wyjścia, będziemy już całkowicie zależni od decyzji Unii Europejskiej. Kosmiczne, bajońskie wręcz sumy do spłacenia. No, jak pan się na to, panie pośle, zapatruje?
0: Niestety nie, panie pośle, ale jeżeli chodzi o wspólne zadłużanie się w skali europejskiej, no to oczywiście ja generalnie uważałem, że nie należy głosować razem z PiS-em z jednej strony, a z drugiej strony cieszyłem się, że głosujemy za głębszą federalizacją Unii Europejskiej, więc wbrew mojej partii uważałem, że w ostatecznym rozrachunku warto głosować za tym tylko dla Federacji Europejskiej, nawet jeżeli moja partia uważała inaczej, bo kwestia federalizacji Unii Europejskiej jest ważniejsza niż bieżące pieniądze nawet do Polski. To się po prostu bardziej opłaca Polsce długofalowo. Jeżeli chodzi o zadłużanie się, no to nic tak nie łączy małżeństwa jak wspólny dług, więc jeżeli chodzi o budowanie jakiejś wspólnoty, jeżeli chodzi o budowanie jakiegoś imperium europejskiego, jeżeli jesteśmy ambitni, jeżeli kochamy Polskę, jeżeli mamy jakieś takie, patrzymy bardziej na to, że chcielibyśmy dbać o polskiego człowieka w kontekście tego, żeby miał jakiś wpływ na rzeczywistość, no to oczywiście to jest fajne. I znowu, jeżeli chodzi o zadłużanie samo w sobie, no to jest, wiesz, to jest takie libertariańskie hasło o tym, że to zadłużenie jest takie straszne, dług publiczny jest czymś normalnym od czasów, kiedy Anglia i Holandia wzajemnie się zadłużały i dzięki temu podbiły cały świat, w cudzysłowie, no, zaczęły bardzo mocną kolonizację, więc ten dług publiczny i jego demonizowanie to jest jakiś taki libertariański przesąd. Też, żeby nie było, no ja jestem ewidentnie zwolennikiem wolnego rynku i to nie jest tak, że ja tam też jednocześnie jestem zwolennikiem jakichś, nie wiem, regulacji czy wysokich podatków, czegoś takiego, ale z tym zadłużaniem się i tak dalej, to bym nie przesadzał. Nawet jeżeli uznajemy branie wspólnych długów za jakiś koszt, no to byśmy pod uwagę też, że będzie otwarty rynek, to jest fajne dla biznesu. Biznes naprawdę lubi to, że jest.
1: Ale panie, pan już 10 minut mówisz, a ja jeszcze nic nie powiedziałem. To specjalnie tak, właśnie, żeby właśnie ten prawdziwy polski głos zagłuszyć. Zaprasza pan, panie redaktorze, takiego, co po prostu gada, a on mi przerwał. Proszę pana. No. A miałeś jakieś takie rozmowy z jakąś taką, nie wiem, najgorszą taką babą z PiS-u, taką, co cię zagdakuje gdzieś tam. I, panie, weź pana, a wy weźcie ośmiorniczki.
0: Wiesz co, ja na razie się w takiej komfortowej roli gościa, który jest specem od internetu, pozycjonowałem. Więc dotąd nie miałem takiej okazji. Ale niestety, na moje nieszczęście, jestem całkiem skuteczny w tych grach politycznych i po najbliższych wyborach wewnętrznych na to wygląda, nie chcę zapieszać, ale na to wygląda, że gdzieś tam trochę awansu partyjnego zaliczę, pójdę trochę w górę w tych strukturach i zacznę być osobą, która potencjalnie będzie kandydatem na radnego miasta, załóżmy, w przyszłości. To wygląda na to, że mam to spore szanse i że będę miał wpływ też na kreowanie polityki Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Jeżeli faktycznie to się sprawdzi, jeżeli tam nie są to jakieś puste obietnice, tylko takie realne wobec mnie i tak dalej, no to wtedy będę miał do czynienia, no bo wtedy to już się nie możesz tam sprowadzać do tego, że no halo, ja tu jestem ekspertem, tylko musisz już zakasać rękawy i brać się do takiej roboty pomiędzy ludźmi. Pewnie wtedy takie sytuacje będę miał. Ale mówiąc szczerze, tego się zupełnie nie boję, bo powiem szczerze, że nawet jeżeli jestem w stanie z jednej strony odpuścić rozmowę z taką osobą, bo stwierdzę, że nie ma sensu argumentować, to też mam dużo zrozumienia, empatii i szacunku wobec takich osób, bo też rozumiem, skąd wybory tych osób są. Pomimo, że się z nimi nie zgadzam, to znaczy, przede wszystkim uważam, że trzeba uszanować to, że osoby konserwatywne mają swoje poglądy i one mi się nie podobają. Uważam, że ich poglądy są głupie i ja zawsze osobom o takich poglądach będę uczciwie mówił, że sorry, uważam, że twoje poglądy są głupie, ale też oczywiście, że masz prawo do ich posiadania. Nie podoba mi się takie coś, co robi lewica, która twierdzi, że jeżeli masz konserwatywne poglądy, to jesteś złym człowiekiem. Nie. Jeżeli masz takie poglądy, jakie masz, które mi się nie podobają, to są według mnie głupie, są złe, są niedobre dla społeczeństwa przede wszystkim, bo to jest, ja jestem takim utylitarystą, więc dla mnie to jest najważniejsze, żeby to było według mnie dobre dla społeczeństwa. Są nieoptymalne twoje poglądy, ale spoko, jak chcesz je mieć, to sobie je miej. Ja będę się z tobą sprzeczało to i tyle. I dlatego uważam, że w społeczeństwie jest miejsce dla z jednej strony Wojciecha Cojerowskiego, z drugiej strony dla Adriana Landberga. Jeden i drugi dla mnie jest głupi, jeżeli chodzi o poglądy, tak, na rzeczywistość. Nie jako człowiek, bo jeden i drugi jest w sumie inteligentny całkiem, zarówno Adrian Zanberg, jak i Wojciech Cojerowski, ale ich poglądy są głupie i szkodliwe. Chętnie z nimi wejdę w spór, ale chciałbym, żeby jeden i drugi miał możliwość do wypowiedzenia się. Ktoś tu napisał, że Budka narozrabiał, wywalił dwóch z PO. To chciałbym się teraz do tego odnieść, prawcze, jeżeli pozwolisz. To ja uważam, że Budka powinien zrobić to wcześniej. Jedyny taki mój zarzut pod kątem Borysa Budki jest taki, że zbyt późno reagował, jeżeli chodzi o wyrzucenie posła Rasia czy posła Zalewskiego z Platformy Obywatelskiej. Gdybym ja decydował, to zrobiłbym to wcześniej po prostu.
1: Mnie się bardzo podoba ten pluralizm, co pan propagujesz. To ja wprowadziłem pluralizm i zawsze mówiłem, że musimy stawać na lewą nogę i na prawą nogę, bo inaczej się wywalimy. A pan to żeś ode mnie zmałpował, ale pan żeś dobrze zmałpował. I pan wiesz, od kogo małpować.
0: Znaczy, bo jeżeli chodzi o stanie, to nogi są potrzebne. Tu się zgadzam w kwestii takiej merytorycznej. I tu nie ma polemiki z tym. Jeżeli jest na przykład lewa noga, to warto, żeby była też prawa noga. Ja nie chciałbym, żeby to było odczytane jako partia jakiegoś działacza.
1: Ale
0: uważam, że warto porozmawiać o nogach. A jeżeli chodzi o nogę środkową, to ja rozumiem, że to jest jakiś kontekst seksualny, być może. Rozumiem, konteksty seksualne też są normalnym elementem rozmowy. Dorośli ludzie o nim rozmawiają i uważam, że ona też powinny być, ale w umiarkowanych dawkach, tak, żeby każdy czuł się z tym komfortowo.
1: I pięknie. I właśnie w 100% czujemy właśnie, że Skała stał się posłem. Po prostu przemawia jak właśnie poseł. To jest...
0: Nie no, kurwa, krawiec. No starałem się sparodiować ten styl mówienia. Spokojnie.
1: Nie. Ja myślę, że coś tak nabrałeś takiej politykierskiej ogłady, takiego politycznego, potrafisz tak politycznie lać wodę. Ja wiem, że ty się teraz zgrywasz, ale widzę w tobie ten skill. Założę się, że jakby cię tak postawić przy mikrofonie i kazać ci mówić przez 2 godziny, to byś przemawiał jak Fidel Castro po prostu o Unii Europejskiej. Takim właśnie spokojnym tonem, w sposób wyważony, biorąc pod uwagę oczywiście zdanie też przeciwnej strony. Musimy oczywiście brać pod uwagę zdanie także naszych przeciwników. Myślę, że to nas zbliża ku jakiemuś lepszemu zrozumieniu. No, nabrałeś tej umiejętności, ja u ciebie nigdy nie słyszałem takiego sposobu mówienia.
0: Aż mnie kusi, żeby się do tego odnieść, wiesz, w taki sposób polityczny.
1: Ty, czekaj, ja sobie pójdę kawkę zrobię, a ty się odnoś.
0: Wiesz, ja bym chciał sobie zrobić kanapkę, bo zanim ja się zadzwoniłem, to ja zaczynałem sobie robić kanapkę i to miała być dobra kanapka. W tej kanapce miał być między innymi żółty ser, miał być oczywiście chleb. Chleb jest bardzo ważnym elementem dobrej kanapki. Jeżeli spojrzymy właśnie na kanapkę w takim kontekście społecznym, to bardzo ważne jest to, żebyśmy...
1: Nie
0: no, to
1: jest straszne. Nie zapominajmy, drodzy państwo, o rzodkiewce. Tak, i to taka tęczowa kanapka, Skała taką tęczową sobie robi kanapkę. Jest czerwony, żółty, zielony i niebieski. Jeszcze coś doda tam.
0: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o kanapkę, to ma ona zarówno jedną, jak i drugą stronę. I właściwa esencja, treść kanapki jest pewną formą dialogu pomiędzy wierzchnią i tą drugą częścią kanapki.
1: Nie byłoby tej kanapki, gdyby nie dzielni piekarze.
0: Gdyby nie wyborcy, którzy stworzyli tą kanapkę swoim kolektywnym umysłem, gdyby nie dzielni piekarze, tak jak słusznie mój przedmówca zwrócił uwagę, z tej kanapki by nie było. Więc wydaje mi się, że kwestią taką pryncypialną jest to, że jako społeczeństwo obywatelskie powinniśmy zabiegać o istnienie kanapki, tak aby każdy z nas mógł wziąć przynajmniej gryz kanapki, ponieważ jak dobrze wiemy, cały czas istnieją populistyczne siły, które chciałyby nam zabrać kanapki, które chciałyby nam odebrać do nich dostęp, które wyrażają się w sposób skrajnie niemerytoryczny na temat kanapek. Mówią, że kanapki są na przykład niezdrowe, że szkodzą zdrowiu, że chleb jest tuczący. To jest nieprawda.
1: Panie pośle, dlaczego nie powiecie, że każdy człowiek ma prawo otrzymać kanapkę? Dlaczego chcecie odbierać kanapki dzieciom?
0: Ja oczywiście się zgadzam, że każdy człowiek ma prawo mieć kanapki, ale przede wszystkim porozmawiajmy o bilansie kalorycznym w kontekście kanapek. Tak? Powiedzmy o tym, że każda osoba może zjeść pewną ilość kalorii w ciągu doby i tego z jednej strony nie powinniśmy przekraczać, a z drugiej strony każdy z nas może dobierać taką ilość kalorii, taką ilość dodatków do kanapki, która tego bilansu kalorycznego nie przekroczy, tak aby nie przytyć lub też nie mieć zbyt małej ilości kalorii. I przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy o tym rozmawiać, powinniśmy rozmawiać o konkretach.
1: Panie Skała, dobrze pan wiesz, że pana kanapka jest czerstwa. I nie gadaj pan o serze, o sałacie, pana kanapka jest czerstwa. Tak zwyczajnie czerstwa. I ludzie to widzą.
0: Znaczy, powiedzmy to sobie otwarcie. Jeżeli chodzi o taką strukturę chleba, którą pan wspomniał, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, że poprzednie rządy zapewniały kanapki tylko i wyłącznie z Biedronki, z Auchan, z Tesco, które już upadło. To nie jest przypadek, że ono upadło. Właśnie ze względu na to, że tamte kanapki były naprawdę czerstwe. A obecnie możemy mówić o ogromnym postępie. Tak? Mamy dostęp do wielu różnych kanapek. Mamy dostęp do kanapek, które mogą się wypowiadać w swoim imieniu, jeżeli o to chodzi, czy są czerstwe, czy nie. Więc wydaje mi się, że takie odgórne narzucanie struktury kanapki, odgórne narzucanie tego, jaką one mają konsystencję, jest wykluczające dla wielu grup społecznych. I no, wydaje mi się, że każdy przyzwoity człowiek powinien odstąpić od takiego stygmatyzowania poszczególnych kanapek, mówienia, że osoby, które obecnie zajmują się kanapkami są złe, albo że tamte były lepsze, te były gorsze.
1: To jest właśnie w waszym stylu. Populizm. To jest właśnie w waszym stylu. Szczuć ludzi kanapką, która już dawno została zjedzona. Tak się nie, to jest po prostu nie w porządku. Ale ludzie to widzą, że tej kanapki już dawno nie ma. Zjadły ją robaki.
0: Oczywiście to jest bardzo ciekawy głos o tym, że kanapka została zjedzona, ale to mówimy o pewnych fundamentalnych kwestiach dla systemu gospodarczego, tak? Jakby system gospodarczy zawsze opierał się o to, że istnieje pewien obieg kapitału w gospodarce i cieszę się, że ta kwestia właśnie obiegu kapitału została przez pana podniesiona, tego, że pewne kanapki były, powstały, zostały zjedzone. No i to jest podstawowa kwestia taka, że ten obieg musi dobrze trwać, bo gdybyśmy zjedli kanapkę i nie stworzyli nowej kanapki, to jutro by nie było kanapki. A my chcemy zadbać o to, żeby kanapka była wczoraj, żeby była dzisiaj, ale również żeby była jutro, żeby była taka kanapkowa ciągłość. To jest jakby podstawowy priorytet myślenia o Polsce.
1: Proszę pana, nie pierwszy raz smaruje pan swoją kanapkę naszym masłem. I daje ją pan ludziom. To myśmy sprawili, że to masło jest, a wy przynieśliście czerstwy chleb, włożyliście go do tostera, kupionego za pieniądze, no, które zostały po naszych rządach. I...
0: Ale dlaczego pan kłamie?
1: Proszę pana, wystarczy spróbować tej kanapki, tak? I niech każdy sam spróbuje.
0: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, pewne kłamstwo, takie fundamentalne kłamstwo, pierwotne kłamstwo padło tu już w momencie kwestii Dostera, bo oczywiście tak, to jest odgrzany chleb. Tak, tak, tak w Dosterze, owszem, ale nie możemy mówić o tym, że Doster był tutaj użyty, ponieważ on został nie tutaj użyty, tylko został tutaj wykorzystany, tak? To jakby kwestie semantyczne są podstawowe, więc użycie, a wykorzystanie to są dwie różne kwestie i jakby tutaj odsyłam to z słownika języka polskiego, tak? Wykorzystanie, użycie to nie są te same pojęcia. Zresztą gdyby to było to same pojęcie, to brzmiałoby tak samo, więc porozmawiajmy o tym. No oczywiście chleb, który już był w jakimś stopniu czerstwy i wykorzystanie go według zasady zero waste w kontekście dbania o planetę, po to, żeby stworzyć dobre jedzenie, zapewnić obywatelom, obywatelkom dobre jedzenie, no to wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, to jestem pewien, to jest racjonalne zarządzanie z osobami, które posiadamy, więc jeżeli no mówimy o dbaniu o dobrobyt, to tak musi być.
1: Panu się właśnie wydaje. A sami ludzie w tym momencie wyszli na ulicę i mówią, dajcie nam piekarnię, a nie kanapkę. A wy cały czas o tej kanapce. No.
0: Znaczy, ja się zgadzam. Ja się z panem zgadzam. Uważam, że każdy Polak, każda Polka powinni mieć swoją własną piekarnię, a nie swoje kanapki. I dlatego dziwi mnie to, że pan cały czas słycha rozmowę w kierunku kanapek, zamiast rozmawiać o kanapkach, bo ja bym chciał rozmawiać o piekarniach. Ja się cieszę, że w końcu rozmawiamy o piekarniach, o tym, że w piekarniach mogą powstawać kanapki, może powstać dobre świeże pieczywo. Cieszę się, że w końcu zrezygnowaliście z tej populistycznej retoryki, która mówiła o tym, że powinniśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o kanapkach, a powinniśmy rozmawiać o piekarniach. Absolutnie, tak, zgadzam się. Na tym są jakby fundamenty naszej polityki dotyczących zarówno naszej ojczyzny, naszych wartości, w których wierzymy, jak i kanapek, opierają się wokół tego, że piekarnia jest podstawowym źródłem kanapki i to jest kwestia fundamentalna, to jest kwestia tradycji. Nie damy tego podważyć. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że istnieją pewne siły, które chciały podważyć takie fundamentalne kwestie. I proszę nie mówić, że pan do tych sił nie należy, bo dobrze znamy pana powiązania.
1: Proszę pana, pana się, partia zawsze jawiła mi się jako taka kanapka, która zjadła samą siebie. Tak bym to podsumował. I myślę, że na tym zakończymy dyskusję. Mamy ograniczony czas w telewizji. Dziękujemy panu Skalskiemu za głos no, obywatelski, tutaj kanapkowy. No, a tak mówiąc już serio, to faktycznie będziemy powoli zmierzali do końca, bo to już zaraz czwarta godzina. Ja chyba jutro nie pójdę z tym rowerem jednak. W poniedziałek chyba pójdę, gdzie ja wstanę jutro. Będę spał, kurde.
0: Jezu, bardziej przerażające zostanie 10 rano dla ciebie, to chyba tylko mogło być tym, ci powiedział, ej krawiec, będę u ciebie domem za 2 godziny, chodź się spotkamy na żywo. Wyobrażam sobie, żebyś powiedział, ej sorry skała, ale wiesz co, ja się przeprowadziłem na Marsa 2 godziny temu, wiesz, więc mnie nie ma na planecie Ziemia, sorry, to niemożliwe.
1: Kto wie, może coś jeszcze ze Skałą kiedyś nagramy, co? Jakąś na przykład taką audycję, wiesz, taką wyjątkową, nie? Że po prostu to nie musi być seria, może być jedna audycja fajna jakaś, okazyjna.
0: No, może być i seria, słuchaj, ja się bardzo fajnie czuję nagrywając z tobą. Lubię sobie pogadać. Fajnie, że się udało gdzieś tam zadzwonić zupełnie w nocy, totalnie spontanicznie. Ale wiesz, my tak tu o kanapkach, ja naprawdę mam ochotę na kanapkę, jestem cholera głodny.
1: Przyznam ci, że też mam, chociaż chyba kiełbasę sobie usmażę. Nauczyłem się po prostu jeść to, co się psuje, żeby oszczędzać jedzenie. W pierwszej kolejności jem to, co już zaczyna dogorywać i właśnie kiełbasa jest tym czymś. No i gra komputerowa mnie tego nauczyła, Don't Starve, i tam się rzeczy psują, ja w pierwszej kolejności zjadam to, co już jest na wykończeniu. Bardzo mądra wiedza, gry uczą, tak więc idziemy ze Skałą sobie jeść, on będzie jadł wypasioną kanapkę poselską, sałata, taką ser, szynka nie. Najdroższa, a ja taką z chleb z cukrem, biedak.
0: Ty, a wiesz, że akurat kupiłem i fajne szynki, i fajne sałaty, i fajne sery.
1: Się nakradł, już go gdzieś tam podłączył Obajtek do jakiejś spółki Skarbu Państwa na prezesa. I... Nie, ale tak nie, między nami to wiesz, wtrynisz mnie gdzieś tam do trójki na jakiegoś naczelnego, czy tam gdzieś tam mnie zamienisz z jakimś sierockim, czy albo z tym, z, no, z jakimś tam.
0: Krawiec, ja ci udzielę takiej odpowiedzi, która nawet jeżeli ktoś się stworzy za 10 lat, będzie mogła być taka, wiesz, że to nie będzie na mnie hak. To ci powiem szczerze, ale tak uważam. Że jeżeli będę miał wpływ na jakikolwiek polski program, radia, jakiego kurwakolwiek, to myślę, że tak, absolutnie. No, jesteś lepszy od, nie wiem, takiego Skowrońskiego z radia Wnet, załóżmy, tak? Dlaczego on może mieć radio Wnet i był dyrektorem radiowym Trójki, to ja równie uważam, że taki Krawiec jako dyrektor radiowy Trójki, to no, to byłaby obraza dla ciebie, że ty zasiadasz po nim na tym stanowisku, a nie dla radiowej Trójki.
1: No, to już nagrane. Teraz będzie potem wyciągane gdzieś tam skała, już jakiś tam jest wicepremierem, a tu przychodzi ktoś, panie, mam tu nagrania. O, nepotyzm.
0: Ale nie, no to nie nepotyzm. Ja uważam, to była moja ocena merytoryczna po prostu. Ja,
1: aha, no to tak. No,
0: ja tak, i tak wpływu, jak dobrze wiemy, politycy nie mają wpływu na przetargi w Polsce, więc o czym ty mówisz? A swoją drogą, tak już seria na chwilę. W mojej firmie zajmuję się pozyskiwaniem przetargów dla firmy, w której pracuję. Moja firma zajmuje się wdrażaniem technologii Microsoftu. W sensie Dynamics, takie dla biznesu różne rozwiązania. I ja często przeglądam sobie, jak firmy, spółki Skarbu Państwa wygłaszają tam swoje, wiecie, wymagania na oferty. I one zwykle wyglądają tak. Tam, wiadomo, standard. Nie? No, najpierw idzie taki standard, taki naprawdę normalny, typu, nie wiem, tam. Mamy firmę, która ma klientów, chcielibyśmy w naszym systemie obsługi klientów wpisywać naszych klientów. No, czyli normalne, nie? No, mamy klientów, chcemy mieć w systemie klientów, spoko. No i tam chcielibyśmy się z nimi komunikować, chcielibyśmy wysyłać im maile, chcielibyśmy wysyłać im SMS-y, spoko. No i generalnie cały opis tego, jak powinna działać aplikacja, jest zupełnie normalny i wszystko działa. No i wtedy przychodzi specyfikacja, jeżeli chodzi o wymagania co do firmy zgłaszającej. I wtedy wygląda to tak. 34 certyfikaty X26 łamane przez 57, 78 certyfikatów 77 łamanych przez 24 i jeszcze 14 certyfikatów 444 łamane przez 25. Oczywiście tylko jedna firma w Polsce ma te wszystkie certyfikaty i to jest firma osoby, która wystawiała to ogłoszenie.
1: Która wymyśliła te certyfikaty.
0: Tak. Te certyfikaty zostały wymyślone 2 dni temu. Nie no, ale jakby się zastanawiali, jak się układa przetargi, to właśnie to działa w ten sposób. I praktycznie przy każdym ogłoszeniu publicznym, państwowym, przez ostatnie 2 lata, jak pracuję na swoim stanowisku, to tak 90% takich tak wyglądało w ten sposób. Nie? I to było po prostu żadnych wątpliwości.
1: A jako, że Skała nie posiada certyfikatu, który właśnie wymyśliłem, JP244WCGTX, no to będziemy go zrzucać z anteny. Niech je tą swoją kanapkę i niech się nią udławi. To jest PO. Cholera jasna. Ale wiesz co, i tak cię bardziej szanuję, mimo że jesteś z PO, niż byś był z PiSu. Tak ci szczerze, między nami powiem, tylko nie mów tutaj.
0: No ja wiem, no. Co? Wiesz, ja to z dobrych pobudek robię. Może się mylę, ale próbuję po swojemu.
1: Jakbyś był z PiSu, to bym w ogóle cię przestał szanować i lubić i wszystko. Bym nie wybaczył. No, nie wybaczyłbym ci chyba tego.
0: No, ja sobie też bym tego nie wybaczył. Ale wiesz, wiesz, Krawiec, no mówię, ja mam dobre, czyste pobudki, no może jestem naiwny. Jeżeli ktoś coś może zarzucić, to co najwyżej tyle. Wiesz co, zdzwońmy się kiedyś w ogóle jakiejś normalnej porze, żeby sobie pogadać chwilę.
1: Ale tak radiowo, czy tak prywatnie?
0: Tak, chcę pogadać prywatnie. Znaczy,
1: a, to pewnie.
0: Oczywiście na antenie też można pogadać prywatnie, ale tak prywatnie lepiej się rozmawia prywatnie.
1: No, na pewno inaczej, na pewno inaczej.
0: Tak, tak, tak. Na przykład możesz spokojnie poobgadywać na przykład, nie wiem, osoby, które się udzielają na antenie i może wiesz, nie wiesz, ten tam fajnie prowadzi audycję, a ten tam to debil na przykład, nie? A kiedy robisz to publicznie, to potem są obrażeni ludzie. Znaczy, ja dawno nie słuchałem Rady na Fali, więc nawet nie wiem, kto się udziela publicznie, więc nawet nie wiem, kogo miałbym obrazić, gdybym chciał obrazić. Kiedyś to w ciemno można było obrazić blachę i sprawa załatwiona, nie? A teraz to nie wiem. Nie na bieżąco. Kiedyś jak chciałeś wzbudzić emocje, żeby komuś było przykro, to sobie myślisz blacha, myślisz sobie debil. No i sprawa załatwiona. Ja tam blacha, debil, no to się stał obrażony, potem blacha zadzwoni na przykład i mówił bo mnie ktoś nazwał debilem, ja tak nie lubię to idę się walnąć patelnią w głowę i nie nazywajcie mnie więcej debilem. No i tam walił się tą patelnią w głowę. Myślał, że już nikogo nie jest debilem i się czuł w tym świetnie. Teraz to już tak nie ma. Czy macie kogoś takiego dyżurnego właśnie od takich funkcji?
1: No, kogoś takiego jak blacha, takiego drugiego, to ciężko znaleźć. Ja ci powiem, że się trochę stęskniłem za blachą. Był taki czas, kiedy miałem go dość. No, ciężko nie mieć dość kogoś, kto jest w każdej audycji, a czasem po 4 razy na przykład, nie? No to kto by to nie był, to masz go już dość. No, a dzisiaj bym się ucieszył chyba, jakby zadzwonił blacha, bo to by było coś niezwykłego po prostu, nie? No, tak jak jakieś wydarzenie niesamowite. A potem by pewnie znowu zaczął wnerwiać troszkę.
0: Ten.
1: No, ale
0: ogólnie... A ile już nie było Radio na Fali, powiedz mi?
1: Już długo. On jakoś tak się w ogóle wyłączył z radiów. Wiesz, blacha miał takie zawsze swoje twarde jakieś zasady. Sobie wymyślał jakąś zasadę jakieś tam, że on kończy z radiem. Że tak powiem, uznałem, że to radio zjada mnie od środka, wiesz, jakieś takie tego i w ogóle skończył z radiami. Miał, myślę, jakieś tam swoje jeszcze sprawy życiowe dodatkowo, no i tak jakoś się odłączył w ogóle od radiów chyba w tym, no i też, a tu tak, nie wiem, czy on właściwie się obraził, bo kiedyś ktoś nagrał Disa tutaj. Taka piosenka była, jakaś rozłącz się, coś takiego, blacha, rozłącz się. Na melodię Let It Be, jakoś tak, nie? To było, tylko było rozłącz się. Tam, no, i się rozłączył zaraz potem, no i się rozłączył.
0: Ja już od pewnego czasu nie słucham radia na fali, znaczy nocnego radia, ale to jest to samo. Więc nie słucham nocnego radia od pewnego czasu, niestety, przepraszam. Ale jak słuchałem, to zawsze jak był blacha, to po prostu przewijałem do przodu i czekałem, aż minie blacha.
1: No zawsze tak jest, że mamy jakieś swoje sympatie i antypatie. No.
0: Tak, ale widzisz, jednak nadal zapadł mi w pamięć, że się tu dzwoniłem i teraz tu tak wspominam, więc jakoś tam jednak, wiesz, jakiś sentyment pozostał, nie?
1: No, dokładnie. No, co by nie mówić o blasze, to był charakter na pewno. I tak. Miał swoje mocne strony. On, słuchaj, często ludzie dzwonili, śmieszkowali, wiesz, o czym audycja, a blacha zadzwonił i, wiesz, bardzo konkretnie na temat, jakąś wiedzę fajną przekazał. No tylko, wiesz, blacha taki poważny był czasami bardzo, za bardzo trochę, a czasem i pożartował, ale jak ktoś tam się źle zaśmiał, to blacha już był oburzony. Taki miał humorki takie swoje, nie, na pewno.
0: Znaczy, zwykle było tak, że początek miał dobry, generalnie, nie? Tam prowadzisz audycję przez tam, to już mi 2 godziny, no i... Nikt na ciebie nie zadzwonił przez 2 godziny, no i nagle dzwoni blacha. Myślisz sobie, kurwa, w końcu ktoś zadzwonił, coś się dzieje, moja audycja żyje.
1: No.
0: Nie jest źle. I sobie tam blacha mówi, taka blacha pocieszenia, nie? I tam dzwoni i coś mówi o tym, no bo ty tutaj tam mówiłeś o tym, coś tam, i w ogóle. I z jednej strony nie szanujesz jego opinii, nie obchodzi ci, co on ma do powiedzenia, a ktoś coś mówi, więc fajnie.
1: Ja to, trochę, ja to trochę inaczej widzę. No ale mów, mów.
0: Skończ. I to się lekceważyło tak długo, aż on nie zniknął. A jak zniknął, to brakuje tego. To wiesz, bo tak łatwo właśnie ludziom odrzucać takie rzeczy. Takie osoby. No i tyle.
1: No widzisz, no to tak odczytuję, że dla ciebie blacha to bardziej takie urozmaicenie trochę, no takie, tak jak słuchasz sobie jakiegoś tam Szura trochę dla fanu.
0: A... takie urozmaicenie, ale takie urozmaicenie typu jak się ktoś ma wrzody na przykład, nie? Tego typu urozmaicenie.
1: Ja tam dzisiaj tak staram się widzieć w nim jego mocne też strony. Wiesz, on potrafił być w fajny sposób sarkastyczny, dowcipny, wiesz, drążył temat fajnie, zadawał pytania prowadzącemu. Słuchaj, to był bardzo sprawny.
0: Bardzo trudne pytał pytanie.
1: Bardzo sprawny, bardzo dzwoniący był. Bardzo sprawny.
0: Tak, wiesz, ja jeżeli chodzi o taką personę radiową, to lubię obrażać ludzi. Ale to jest moja persona radiowa. I zawsze tak mam, że jak wchodzę za mikrofon, to mam tak, że prędzej czy później kogoś obrażę. I to jest taka moja zabawa za mikrofonem.
1: No. Tylko blacha był, tak był często przyciężkawy po prostu trochę. To takie guilty pleasure trochę takie nasze czasami było, a czasami i no, różny był blacha. No wiadomo, każdy jest bardziej lub mniej w formie też. I...
0: Tak. To prawda. Znaczy, ja myślę tak ogólnie, wiesz, mógłbym sobie z niego żartować jeszcze przez 2 godziny, gdyby ktoś mnie poprosił, abym za to zapłacił, ale ostatecznie stwierdzam, że to taki fajny był, kurczę, taki element mojego życia w jakimś sensie, nie? Bo pamiętam, że on był, blacha był jak miałem 19 lat, blacha był jak miałem 25 lat i teraz mam 29. Zestarzałem się z tym losnym radiem, czy wcześniej radiem na fali. I już go nie ma. I to jest taka pustka. To jest przykre. To jest coś nie tak. Blacha, wróć.
1: Też ja bym tak nie stawiał w jednym szeregu Radia na Fali i Nocnego Radia, bo to są jednak inne trochę media. Jakbyś się wsłuchał
0: ja
1: teraz,
0: tak robię,
1: jakbyś się teraz
0: ciebie
1: wsłuchał.
0: Trochę zdenerwować, wiesz? Ja to tak ciebie próbuję wkurzyć.
1: A on się scypie, słuchajcie. No, ale to wiesz, no, to skoro to żarty, to dobrze. Bo to jednak inny trochę klimat, okay. Inny flow, inne
0: nie
1: tematy, no, wiesz.
0: Tak, na Radio na Fali było bardziej merytoryczne, było bardziej oparte na naukę, było bardziej skierowane takie klimaty merytoryczne, a na radio to takie śmieszkowanie gimnazjalistów, nie?
1: I Szuria. Totalnie.
0: I Szuria. No. Tak. Bo wiesz, w Radiu na Fali to byli teraz eksperci jak Claude Monet na przykład, czy Mapet, to oni tam mówili o konkretach, a tu to są jakieś tacy właśnie gimnazjaliści albo idole gimnazjalistów, typu jakiś tam Potrzeba, Krawiec, to taka dzieciarnia, nie?
1: Zgadzam się w zupełności i też my raczej nie dopuszczamy tutaj różnych poglądów, lubimy, mamy twardy, ścisły profil, jest bardzo wyprofilowane radio, a tam była totalna wolność. Można było mówić, co się chce i dyskutować o tym.
0: A więc powiedzmy sobie szczerze, no, dlaczego raz na rok, raz na 2 lata się dodzwaniam do tego radio? No, dlatego, że ja wam ogarniam dotacje stąd, skąd dostarczam, no, grupa Bilderberg, no to wiesz, jak się tam z Jurkiem Soroszem zgadamy, to tam zawsze wspomnę ciepło Radio na Fali. To nie, ale Nocne Radio zawsze powiem, że tam Krawculek ma swoje audycje, zawsze ten, że fajnie, że tam takie głosy są, ciekawe osoby, różne punkty widzenia, to Jurek zawsze, nie? 2 miliony euro mi tam rzuciłem, mówię, dobra, słuchaj Jurek, to wiesz, tam 1 milion wezmę dla siebie, 500 000 tam dla mojej dziewczyny, ale 500 000 to już Krawcowi wyślemy z tych pieniędzy dla Radia na Fali, Nocnego Radia, przepraszam. I zawsze pójdzie, nie? Spoko.
1: Kupię sobie rower za 500 000 taki, ze złota cały. Z platynowymi kołami i diamentowym dzwonkiem, kurwa.
0: To by było coś. Prawda. Fajnie. Ale w ogóle ty gdzieś tam jakieś takie małe miejscowości teraz żyjesz, nie?
1: W Środzie Śląskiej.
0: W Środzie Śląskiej. No, bo u nas w Wielkopolsce to jest na przykład Środa Wielkopolska. To jest fajniejsza, to jest Wielkopolska. Śląska to jakaś taka gorsza, nie? To jest słychać od razu mniejsza. Środa Śląska, Środa Wielkopolska. Wielkopolska lepsza niż Śląska.
1: A jest miejscowość Czwartek? Może? Środa.
0: A Piątek?
1: Ale Sobótka jest.
0: Czekaj, zobaczmy. Środa Wielkopolska.
1: Czwartek jest za środą.
0: Środa Wielkopolska ma 23 tysiące mieszkańców, a Środa Śląska?
1: Chyba z 40.
0: 9 tysięcy. No mniejsze.
1: A 9, to coś mi się pomyliło.
0: Ale podobnie mało. No takie zadupia. Jedno i drugie. A zobaczmy, gdzie to jest.
1: To jest piękna miejscowość, bo tutaj wszystkie te domki, co zobaczysz gdzieś tam na zdjęciu, pobudowane, to ludzie pobudowali, bo znaleźli skarb zakopany przez Żyda jakiś i tak sobie pobudowali. I to jak te większe domki, to znaleźli tam większy złoty dzbanek, te takie mniejsze to tam srebrne łyżeczki tylko. Tak, no. I rozkradli cały ten skarb, tylko trochę się udało odzyskać i można go podziwiać, część tego odratowanego skarbu. Skarb Średzki jest.
0: Brzmi poważnie. Ale to brzmi jak takie małe, miłe zadupie, ale takie fajne.
1: Bardzo fajne, bardzo sobie chwalę. Dużo przyjemniej mi się tu mieszka niż we Wrocławiu. Nie lubię rejwachu, hałasu, ludzi znerwicowanych, idzie kurwa z obłędem wokół, zapierdalać mu, może by do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. Tylko to spokojnie
0: to
1: ludzie
0: nie
1: jakoś tak żyją.
0: To nie jest daleko od Wrocławia, nie? Nie
1: taka chwila, bo tak wiesz, z 40 minut możesz jechać, nie? Tak.
0: No, to nie jest długo. Ale wiesz, to ja cię nie chcę straszyć, ale ode mnie z Poznania wsiądę do swojego samochodu, to też nie jest daleko. No ja cię muszę odwiedzić, Krawiec. Ja cię chcę, wiesz, zestresować samym faktem zapowiedzi. Oczywiście tego nie zrobię, bo po co mam cię stresować, ale tak cię mogę postresować, nie? Krawiec, to wpadnę do ciebie. To...
1: Nie mam czasu. No. Nie chcę mi się.
0: Nie no, wiem, spoko. Umawiamy się już ze sobą od jakieś 7 lat, więc spokojnie.
1: No, może za następne 7 jakoś tam się zgadamy.
0: No. Nie ma problemu.
1: Tymczasem się już za oknem jasno robi, a to jest znak, że trzeba się żegnać.
0: Tak.
1: Bo wiesz, tak się za długo będziemy żegnali, to jeszcze zaczną jakieś tutaj złośliwe komentarze, że jak kobiety się żegnamy i sobie z dzióbków spijamy tutaj i no pa, kochana, pa, no trzymaj się, cześć, no do następnego, pa, całuski, cześć, no do widzenia, do następnego.
0: Tak z moją mamą, mojej mamy nie poznałeś, mojego taty poznałeś, ale mojej mamy nie, więc w każdym razie z moją mamą to tak zawsze jest, że jak moja mama mnie odwiedzi w naszym mieszkaniu, w którym mieszkam z moją dziewczyną, to jest zawsze takie, no dobra, to ja już lecę. No dobra, mamo, to już lecisz. No, to ja już lecę. No, okej, mamo, no to fajnie, że już lecisz, ale wiesz, bo już chcielibyśmy porobić jakieś rzeczy. No. A słuchaj, Paweł, a słyszałeś o tym, że, i tu się zaczyna cały nowy wątek popularny, który trwa jeszcze godzinę. Tak, to my się tak właśnie żegnamy dzisiaj w tym stylu.
1: No, a powiedz, Paweł, właśnie...
0: Kurde, ale ta kanapka będzie dobra. Ale się nie mogę doczekać, słuchaj.
1: Dobra, tu cię puszczam, bo jeszcze ci soki żołądkowe wyżrą te...
0: No, ale ja nie chcę, bo mi się chce z tobą rozmawiać, Krawiec, ale to ten, to...
1: Ale mi się nie chce z tobą gadać.
0: Nie chcę dzisiaj, tak?
1: Kurde, masz kobietę, masz samochód. Ja co mam? Nic nie mam. Dlatego nie chcę mi się z tobą gadać.
0: Jak skończyłem pić dzisiaj alkohol o 1:30, to Mój przyjaciel puścił mi Finlandię, świetlików i tak stwierdziłem, że to już zaczyna być aktualny kawałek dla mnie powoli w życiu i to jest straszne.
1: To znaczy jaki kawałek?
0: No ten, gdzie Linda śpiewa, że ten papieros to już nigdy nie będzie smakował.
1: Już nie będzie nigdy takiej musztardy.
0: No właśnie, że tej musztardy to już nigdy nie będzie. I to lato to już nigdy nie będzie takiego lata. I jak słuchasz tego kawałka i on zaczyna już być aktualny, to znaczy, że już kurwa, to już jest to, nie? Umierasz powoli. Znaczy, ty jeszcze to masz 5 lat umierania przed sobą, ale to już proces się już zaczął.
1: No tak. Dobra, idę spać, mać. Fajnie się gada, szkoda, że tak późno zadzwoniłeś, no. Ale też wymyślimy sobie jakiś fajny temacik, może zrobimy show. Wiesz co, tak nieskromnie powiem, że my to potrafimy zrobić show chyba, radiowe.
0: Tak mi się wydaje. Wiesz co, przede wszystkim potrafimy też wkurwić dowolną grupę. Dowolną, ale dosłownie dowolną. Każdą. Nie ma takiej grupy, której byśmy nie umieli wkurwić.
1: To weźmiemy sobie jakąś na celowniki. Albo zrobimy taką serię i będziemy w każdym odcinku kogo innego wkurwiać. I w końcu nas dopadną taka cała chmara z pochodniami i widłami nas dopadnie w końcu.
0: Ale musisz brać pod uwagę to, że chcę zrobić karierę polityczną, więc muszę się kryć w język.
1: No to co to będzie? Takie ugrzecznione, taki humor, tak? Że tam się na skórce od banana tam potknął, przebierzesz za kobietę, będziesz tam machał szmatą. Taki humor.
0: Ale musisz brać też pod uwagę to, że ja się nie dam ocenzurować nawet samemu sobie.
1: Zmienimy ci głos. Zresztą kto wie, kim ty tak naprawdę jesteś? Nikt nie wie, kim jest Skała. Jest jakiś taki poseł Skała? Nie ma. Jest poseł Wiatr, jest poseł Bąk. Ale nie ma posła Skały.
0: Ej, w sumie właśnie, nie? Ja tu nie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Coś w tym jest. Tylko dodzwoniłem się jako Black Pilgrim.
1: Poseł Czarny Pielgrzym.
0: Tak. Negro Pilgrim.
1: Teraz poseł Pilgrim.
0: Dobrze, pani krawcówku, ja tę kanapkę to bym sobie chętnie naprawdę pierdolił, więc już skończmy.
1: Kiełbasa też się sama nie zje. Dobra, trzymaj się, Skała. Zatem i...
0: Żeby się nie przeterminowała, wiesz. Jakbyśmy gadali, a ona umrze w międzyczasie.
1: Najwyżej straczki dostanę znowu. To nie, pierwszy to raz.
0: Ej, ale musisz mi przyznać, że takie gadanie około polityczne dobrze mi poszło, słuchaj. To ja naprawdę uważałem to całe serce. To było dobre. Nie jestem z tego zadowolony. Musisz mi to przyznać, bo inaczej będzie mi smutno.
1: Nic nie zapamiętałem, ale pięknie mówiłeś.
0: Ja też nic nie zapamiętałem, słuchaj. Ja totalnie wyłączyłem umysł, jak to mówiłem. To jest cudowne, wiesz, bo wtedy jest taki, przechodzisz w taki tryb auto, nie?
1: Taki trans, tak wywalasz gały do góry.
0: Tak, ale to jest transu. Ja totalnie nie wiem, co ja wtedy mówiłem. Nie mam pojęcia, ale na dowolny temat mogę w ten sposób mówić.
1: No, ty stawiałbym na to, że tak 90% posłów tak działa właśnie.
0: Też mi się tak wydaje, wiesz? Tak, ci posłowie mają takie, tak, no tutaj właśnie tak, nasza partia zakłada, że to są priorytety kluczowe dla Polski, tak, oczywiście, tym się powinna zajmować nasza partia, bla, bla, bla, bla, no i tam, wiesz, podstawiasz słowa kluczowe i tyle.
1: Dokładnie.
0: Ale o polskiej scenie politycznej, o jej jakości, to możemy zrobić audycję o tym.
1: Czy ja wiem, czy akurat taki temat? Jakiś weselszy i mniej polityczny jednak.
0: Weselszy. Pogadajmy o fajnym. Pogadajmy w ogóle nie o polityce. O tym tu bym w ogóle porozmawiał. Nie z niczym, co nic. Nie z polityką, bo mi się w sumie tym za często się na co dzień tym zajmuje i mi się tym nie chce zajmować. Pogadajmy o Martinie Lechowiczu.
1: Ktoś teraz dowalił.
0: No i o tym, twoim świadectwie w odwyku, na odwyku.
1: No świetne, po prostu świetne. No.
0: Fajne, nie?
1: Weź, zepsułeś humor po prostu i teraz będę tak, zamiast się położyć, to będę tak leżał z otwartymi oczami, się gapił w sufit do bladego rana. Już jest rana.
0: Jestem beznadziejny, naprawdę, przepraszam. Dobra, ciekawe snie, ale to lub nie jeszcze, to wymyślimy coś fajnego, naprawdę. Nie będziemy o tym gadali.
1: Dobra.
0: Nie prawie się, dobra? Sorry, nie powinienem żartować w ten sposób.
1: Może kiedyś ci wybaczę. Może przyjdzie taki dzień, zobaczymy. Ale nie wiem.
0: Ta transmisja serii zaczęła się 7 godzin temu?
1: Dokładnie 7 godzin i 6 minut temu, tak. Ale to nie jest rekord. Nadzieję, że 13 godzin to mój rekord. 13,5 chyba, tak.
0: Ale ja mam nadzieję, że ty chociaż jakiś ten, tam ci ludzie ci płacą jakoś za to, nie?
1: No właśnie, nic mi nie zapłacili dzisiaj, ale może ty... Nie, no dobra, nie będę ci naciągał. Zapłacili i to całkiem nieźle. Kurde, i to chyba mnie lubią, wiesz? Bo
0: donate jakieś tam płacili, tak?
1: Tak, tak. Teraz no, już to akurat nie ma, już bo już poszli spać, ale wcześniej, tutaj, wiesz, zarobiłem sobie na kolejne rzeczy do... Zarobiłem, wyżebrałem w bohaterski sposób na kolejne gadżety. Kolejne gadżety do rowerka będą jakieś.
0: Mi się strasznie podoba, jest taki streamer w Europe Universalis 4, grę, którą namiętnie gram. I tam on ma tak, że tam zbiera na jakiś cel, a jak zbierzesz powyżej tego celu, to im więcej mu wpłacisz, to on tym dłużej musi grać. Jakby, nie? Czyli zmuszasz gracza do tego, żeby grał i streamował. No i było tak, że on tam chciał grać 3 godziny, a zamiast tego grał tam 8 godzin. To było śmieszne, bo już ma dosyć po 3 godziny.
1: Nic odkrywczego, też stosuję takie metody. Szantażuję, tak mówię, o już śpiący jest, ja chyba pójdę spać już. A tam wtedy kaczing. No to nadajemy, jeszcze posiedzimy troszkę, fajnie się gada. Potem znowu tak.
0: Czyli ja moimi SMS-ami się złapałem na twój bajt po prostu. Czy serio byłeś śpiący?
1: No, nie tak... Ożywiłem się, jak przyszedłeś, bo to zawsze tak jest, że wiesz, jakiś niespodziewany gość to tak od razu adrenalinka i fajnie jest i tego. No ale to wiecie ludzie, dlaczego jutro nie pójdę z tym rowerem. Już teraz wiecie, czyja to wina i wiecie, co z nim zrobić. Nie głosujcie na niego.
0: Tedego, prawda, wiecie, co z nim zrobić.
1: Nie głosujcie na PO.
0: Oczywiście warto głosować na Platformę Obywatelską. To jest najlepsza partia w Polsce.
1: Przecież nie ma już Platformy. Teraz się to nazywa Koalicja jakaś tam Obywatelska.
0: Nie. Platforma jest. Koalicja Obywatelska jest jakby taka większa, ale Platforma jest elementem koalicji.
1: Aha, czyli to nadal jest. Taki zombie trochę.
0: Tak, spokojnie. Tutaj, wiesz, mamy solidne niemieckie finansowanie, nie znikniemy jeszcze przez wiele lat.
1: Widzicie, jak to jest. Jeszcze wczoraj znałem go jako jakiegoś tam młodzieżówka, jakaś coś tam, jakieś nieznane partie, co nawet nazwy nie pamiętam, dzisiaj już w PO, a jutro będzie w służbach gdzieś tam, w Radzie Nadzorczej Orlenu, tak to jest, trzeba się piąć w górę, no. Dobrze chłopak kombinuje. Zawsze mówiłem, to jest zdolny chłopak.
0: Stary, ja...
1: My tak się śmiejemy, zdolny chłopak. A ja naprawdę sam zauważyłeś, że jak maturę zdawałeś, to tam ci jeszcze tego, to już się tak. Tam znaliśmy i w sumie no pamiętam cię jeszcze jako takiego berbecia, który tam przejmował się, że będzie z lalki Prusa jutro zdawał, a dzisiaj stary chłop. Poseł.
0: No ale w sumie tak, ty mnie znałeś jeszcze jak bez matury byłem. To prawda, ja miałem 18-17 lat, jak się poznaliśmy, a teraz mam kurwa 29, ja pierdolę. To jest straszne. Widzisz, jest to, że okropne. To jest straszne, my się strasznie długo znamy, krawiec w ogóle. No. Tak pieramidzko długo, to już tak to się znają ludzie. I... Tylko raz zrobiłeś mi jajecznicę przez ten czas. To jest oburzające. Z pomidorami była.
1: No.
0: Pamiętam. To do końca życia będę pamiętał, że krawiec mi kiedyś zrobił jajecznicę.
1: Możesz się chwalić kiedyś, no. Tym, jak już umrę, tak. Będziesz się chwalił. No, jadło się jajeczniczkę. A wszyscy, wow.
0: No, jakby tak jak się umówiliśmy, krawiec, no, cały merchandise po twojej śmierci ja ogarniam, nie? Koszulki z krawcem i tak dalej. Wszystko.
1: Koszulki z krawcem, czyli taka koszulka bez nadruku, taka cała czarna, bez niczego.
0: Nie, no, taki

0: potem dwa razy mnie pobiłeś tym baseballem, no i potem...
1: Ale potem coś nie mogłem u Walkmana znaleźć, pamiętam.
0: No, bo ja go sprzedałem.
1: To jeszcze były takie czasy, słuchajcie, z Walkmanami się chodziło, tak?
0: No, to był... No bo to było 34 lata temu.
1: No jakoś tak.
0: No jakoś tak.
1: Ja wtedy miałem 7 lat, tak.
0: A ja 8. Wtedy jeszcze byłem starszy. Potem się zrobiłem młodszy.
1: Tak było.
0: No bo, znaczy, to jest bardzo proste. To jest kwestia dostępu do odpowiedniej technologii, a oczywiście wiesz, więc no, prości ludzie tego nie zrozumieją.
1: Chyba już się zachłysnąłem paluszkiem, bo zdaje się, że takiego farmazona to dawno.
0: Ja bym chciał, żeby te wszystkie spiski istniały, nie? Ja bym naprawdę chciał, żeby one były. I ja chciałbym się wtedy dostać wysoko w nich. Tyle wysoko, że przejąłbym teorię chaosu i zapraszałbym Claude'a jako swojego gościa. I opowiadał ludziom, że to wszystko jest nieprawda, że jest spoko. Chciałbym kupić Claude'a i go sprzedać później.
1: Co, biorąc pod uwagę, że ty kiedyś miałeś jakiś taki epizod z praktykami gdzieś tam w wyborczej czy coś, to Claude na 100% cię uważa, że ty zostałeś wysłany jako agent, żeby zniszczyć to radio, tak jak Kuba.
0: Tak, znaczy nie, no ja byłem. Oczywiście, to wszystko agentura.
1: Tak w ogóle ze wszystkich stron zostali wysłani. Każdy co ważniejszy, co mający coś do powiedzenia na tym świecie, prezydent Ameryki, w Polsce Michnik, wszyscy powysyłali do tego radia na fali, którego słuchało 34 osoby, zniszczyć w Zalążku po prostu, bo wiedzieli, że to może urosnąć i zniszczyć wszystkie media na świecie w ogóle, no. Co się trzyma kupy, no.
0: Najlepsze jest to, że ktokolwiek w to wierzył. To jest najlepsze w tym żarcie. No. Krawiec, to jest kurwa, powiedzmy sobie szczerze, to jest tak, jak gdybyś do mnie kurwa zadzwonił przez telefon, byśmy sobie gadali i stwierdzili, że ta nasza rozmowa jest tyle ważna, że kurwa Iran chce nas zbombardować z tego powodu.
1: No.
0: Nie, dobra, nie Iran, okej, okay, może ktoś lubi Iran, no to Izrael, albo Chiny, albo Stany Zjednoczone, nieważne, ale wiecie, generalnie, jakby ktoś uznał naszą państwowość za piękną w to, że rozmawialiśmy przez telefon i że trzeba zrzucić nas bombę atomową na pewno. No nie, ale to absurdalne.
1: Ale to może być, bo jeśli jakieś mocarstwo, powiedzmy Ameryka, dysponuje możliwością podróży w czasie, to może się przenieśli do przyszłości, zobaczyli, że ty wyrosłeś na prezydenta nowego świata, w ogóle coś tamkiego, a ja stałem się drugim Michaelem Jacksonem, no i chcą nas zniszczyć w zarodku i wysyłają tu takie terminatory, model Kuba, model jakiś tam, wiesz, żeby zniszczyć tutaj to wszystko.
0: Tak, powstało imperium Krawculko Skaldia, to wielkie imperium, największe w historii ludzkości. Stany Zjednoczone i Chiny w ogóle dzień po ogłoszeniu tego imperium się do nas po prostu dołączyły. To chcieli, żebyśmy nimi zarządzali. No a potem już było z górki.
1: No, przed chwilą 4:20 wybiła. Mówi to panu coś, panie Paździoch?
0: Mówi mi to, wiem, do czego to się odnosi. To się odnosi do osób, które mają problem z nadużywaniem bardzo nieprzyjemnych używek, które niszczą mózg. I
1: jak on się zmienił.
0: Na przykład arytmii.
1: Jak on się zmienił, słuchajcie, ja go pamiętam z innej strony.
0: Nie no, stary, ja nawet siebie sprzed 2 godzin pamiętam z innej strony. Ale to było 2 godziny temu.
1: Ja pamiętam, jak on się kiedyś cieszył, jak wybijała 4:20, jak bieg tam coś wyciągał, jak się cieszył, a to dzisiaj...
0: Ja mówię, ja pamiętam siebie nawet sprzed 2 godzin, pamiętam, jak tam właśnie paliłem papierosa paliłem właśnie.
1: Aha.
0: 2 godziny temu i dobry był, bo z tytoniem, takie są bardzo najzdrowsze.

0: Tak. I ubogacają skarb państwa też i jestem za.
1: Z powodów patriotycznych właśnie tak należy być. Bo dzięki temu jest więcej pieniędzy na autostradę. Ej, trawię, ale serio, kurwa, kończmy już, człowieku, jest 4:24. Ja powinienem zjeść moją kanapkę godzinę 40 minut temu, ale zadzwoniłem do ciebie. Nie wiem, czemu w sumie to zrobiłem, ale tęskniłem się za tobą. O, widzisz, ale wszelkie emocje są, Boże. Nocne radio to jest jednak, to jest coś jednak.
0: No tak, tak. To jest życie, to są ludzie, to jest pan i to jest pani i to jesteśmy my i to są małe ciateczki nasze i wszystko, i kanapka. No, to smacznego, słuchaj, fajnie, że zadzwoniłeś. Wpadaj częściej tutaj. Trzymam pana pośle za słowo, chociaż raczej się politykom nie ufa, ale ufam, że jeszcze się pan tu pojawi.
1: Znaczy, wiesz, za każdym razem, jak raz do roku się wsłuchają do nocnego radia, to mówisz, żebym wpadał częściej, a ja z każdym razem mówię, że nie będę tego robił.
0: No to powiem, wpadaj rzadziej. To może twoja przekorna jakaś natura tutaj sprawi, że będziesz wpadał częściej właśnie na złość. Wpadaj rzadziej zatem.
1: Dobra. Kurde, wiesz co, dzwoniłbym się teraz z tobą poza anteną, ale jest za późno, kurwa.
0: Idę jeść kanapkę.
1: To już nie ma sensu. Nie, no, serio, idźmy spać, bo...
0: No.
1: Nie, czwarta. Wiesz, ja jutro muszę wstać o jakoś 10, bo jadę do mojej mamy o 12, więc kiepsko. Tak. Muszę spać o 8, jak chcesz wstać o 11 na przykład.
0: No to cóż, trzymaj się zatem. Wszystkiego dobrego, dasz bubr.
1: Dzięki również. Fajnie, że się dzwoniliśmy, fajnie, że sobie pogadaliśmy i faktycznie zróbmy audycję w radio na fali, też nocnym radio, przepraszam, samo.
0: No to trzymaj się, pa, no, cześć. Do usłyszenia, cześć, no, do usłyszenia,
1: no
0: cześć, pa,
1: no
0: hej,
1: pa.
0: Całuski,
1: no,
0: hej, cześć, pa, cześć.
1: Ja, dobra, skończę się, pa.
0: Jak gejosko się zrobiło trochę, ale to wiecie, on z PO jest tu.

0: Panie Robercie, niech pan opowie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
1: Byliście kiedyś na Suchodolszczyźnie? Ja nie, chyba nie. Nie byłem nigdy. A tam właśnie się ponoć tuszy potrawy na Suchodolszczyźnie. Muszę kiedyś pojechać na Suchodolszczyznę. Ciekawe, jak tam jest. Tam chyba dużo lasów jest. Może jakąś lepszą wiadomość tam znajdę na tej Suchodolszczyźnie. Skała zameldował na czacie, że idzie w końcu tą kanapkę zjeść. To dziękujemy, że nam powiedziałeś. To bardzo dobrze. Właśnie. Bez tej wiedzy bylibyśmy ubożsi. Ja chyba zjem jednak tą kiełbasę, wiecie? Bo mam ochotę, a już chyba nie wiem. Chociaż tak na noc. To będę leżał taki Janusz. I... Będę się wiercił i pierdział całą noc w tej kiełbasie. Nie, to coś lekkiego zjem. Mam jeszcze sałatkę jarzynową w sumie, którą sam zrobiłem w bohaterski sposób. Tak śmiesznie trochę, bo zrobiłem sobie zupę pomidorową i w zasadzie zjadłem tylko jeden talerzyk, a reszta jakoś tak leżała i mi się taka gęsta ta zupa zrobiła i tak już się nie nadawała do zjedzenia, bo takie kruchy z mięsem i taką mazią pomidorową.
2: No słuchajcie, zaskoczenie. Potrzeba zadzwonił jeszcze. Co on tu robi? Halo?
3: Halo, halo. Czy mnie słychać?
2: Słychać doskonale. Jak zawsze.
3: No to bardzo dobrze, bo zrobiłem sobie przed chwilą aktualizację do Biksiura. Takie pytanie, czy tutaj o tej 4:30 mniej więcej, czy mogą tutaj dzwonić ludzie pijani, bo tak wiesz, tak to wiesz, no. Chciałbym dokonać pewnego eksperymentu socjologicznego.
1: Wolałbym, żeby dzwonili naćpani, szczerze mówiąc, ale pijani w sumie też nie chcę dyskryminować. Więc...
3: Wiesz co, już bomba mi powoli schodzi, także chyba tylko pijaństwo mi zostało.
1: Był pijany i naćpany, potrzeba, już tylko lekko pijany, już tak zeszło.
3: Ale wiesz co, ale tutaj naprawdę, to jest taki skok wiary, taki leap of faith, który chciałbym dzisiaj zrobić.
1: To o czwartej, o wpół do piątej skok wiary, no dobra, skacz.
3: Tak, dlatego, że mam taką roboczą hipotezę, że te bardzo długie audycje w piątek są odsłuchiwane tylko i wyłącznie do pewnego momentu, że nikt nie słucha, nikt absolutnie nie słucha ich końcówek. I dlatego chciałbym tutaj rzucić się trochę w ten wir, niepewności i rzucić coś do tego końcowego elementu tej audycji, którym pewnie będzie on.
1: Chcesz, wiesz, człowieku, chcesz przytknąć do tego swojego kutasa?
3: Nawet nie do końca.
1: Nie.
3: Wiesz co, nie, bo chcę powiedzieć tutaj wszystkim, wszem i wobec, że adwokat to szmata. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek to później zauważy w komentarzach albo gdzieś indziej.
1: No, masz prawo do swojego zdania. No i akurat na chwilę obecną nic nie mam do adwokata, a nawet mi się z nim bardzo przyjemnie rozmawia, więc... No i też nie wiem, czy to jest taki fajny głos, że tak dzwonisz i tylko obrażasz adwokata na przykład. A coś jeszcze? Coś, jakieś temaciki ciekawe?
3: Nie no, może jeszcze coś bym do żaby wrzucił, ale w tym momencie mi się nie chce.
1: Ja tutaj czemu tak obrażasz w ogóle? Czemu tak obrażasz? Co cię boli, malutki, że tak obrażasz?
3: Nie, nic mnie absolutnie nie boli. To jest bardziej, nie jestem przyczyną, jestem bardziej reakcją.
1: Głosem tej...
3: No głosem dobra. Destabilizującym tutaj wszystko, wszem i wobec. Tak może dla zabawy, wiesz, tak jak kot sobie zrzuca, wiesz, szklankę z półki, to i może właśnie na ten sposób. Jestem po prostu ciekaw, jak to zareaguje dalej.
1: No, zawsze można w jakiś inny sposób zwrócić swoją uwagę, bo rozumiem, że chcesz zwrócić uwagę, jak ten kot właśnie zrzucający. Też oczywiście nic by nie pomogło, to bym krzyczał, ej, ale a potrzeba tak, no bo właśnie adwokat potrzeba, a on tak jak ten kot i tak by zrzucił, no to ja mówiłem, że potrzebę tak sobie wyobrażam, jako właśnie takiego grubego, czarnego kota wrednego.
3: No i właśnie tutaj, jejku, nie, i naprawdę, to jest taka moja hipoteza robocza, że nikt tego nie odsłucha, że to się nie pojawi w komentarzach, być może gdzieś się jakaś drama z tego rozkręci, aż sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, tak po prostu wrzucić odrobinkę ziarna losowości, tak rzucić kostkami, zobaczyć, co z tego wyniknie.
1: No, lubisz, jak się pali, tak?
3: Tak, i całkowicie odpowiedzialnie wszelkie konsekwencje tego, co powiedziałem, oczywiście biorę na cycę.
1: Swego czasu Potrzeba biegał tu z gaśnicą, chciał wykreować na strażaka sama trochę, że on taki tu gasi, psiknął raz, tam psik, a potem ja już nie mam siły, a teraz wrócił do podpalania, to mu w duszy gra, on woli podpalać, gaszenie go męczy. Słuchaj, Becia tutaj chce do nas się przyłączyć, nie wiem, dołączymy.
3: No to oczywiście, dawaj Becia.
1: Becia, wyświetla mi się komunikat, Becia dołączył.
4: Siema.
3: Hello.
4: Jedną rzecz bardzo ważną o tej godzinie, że stare żaby jebać prądem. No i to wszystko, dziękuję. Na razie, hej.
1: No na razie.
3: I z tym optymistycznym akcentem, z tym takim ziarnem chaosu zostawiam cię również. Do usłyszenia, cześć, trzymaj się. Na razie.
1: No dobra.

0: Ach, co za ludzie, w ogóle. Nie wiem. Nie moja bajka trochę. Człowieku, wiesz, no rozumiesz, po prostu. Można zadzwonić, można opowiedzieć jakąś niesamowitą historię. Można ludziom rzucić jakąś naprawdę fajną opowieść, a można... Sorry, excuse me, my French. Zadzwonić i kogoś, że tak powiem, trochę może nie po dżentelmeńsku. Zjebać.
1: A tymczasem ponownie czarny pielgrzym nadciągnął. Witaj, omroczny.
2: Oh man. Ja widzę, że taki pozytywny przekaz teraz był.
1: No bardzo, tak, tylko zadzwonili, tutaj zjebali jednego, drugiego i poszli i się, śmiejąc się ochryple.
2: Znaczy, bardzo mi się podobało ten głos tutaj potrzeby zebrany. On był bardzo nomen-omen potrzebny, uważam.
1: Tak, bardzo nas ubogacił i w ogóle.
2: Ja właśnie kończę jeść. Kanapkę.
1: Ale patrz, jakie to wredne. Zadzwonił, zrobił jakiś tu wstęp, właśnie coś tu przywitał się, wszystko i chciałem powiedzieć, że adwokat to szmata.
2: No, wiemy się. Ale nie, bo adwokat to tam adwokat, ale był u was taki jeden, taki starszy gość, on prowadził takie fatalne audycje, które się nie dało słuchać. Jak on się nazywał?
1: Nie wiem, to tak mogę się domyślać, o kogo ci chodzi, ale też jakieś tu złe wibracje, człowieku, wprowadzasz. Złe wibracje.
2: Nie no, ja liczyłem, że cię podpuszczę, żebyś to ty powiedział, wiesz, kto to był, ale nie dałeś się aż tak sprajeżyć.
1: Nie będę, ja się trochę zmieniłem, jestem bardziej pozytywny, staram się nie atakować ludzi, nie oceniać.
2: A powiedz mi, czy jest szansa na... nowy sezon, jakiś Lorem Ipsum na przykład, taki wiesz, jak kiedyś tam robiłeś takie o tym, że ksiądz Twardowski w kosmosie, jakieś takie fajne rzeczy, nie? To było.
1: Powiem tak. Nie wiem.
2: Nie no, ale serio, czy to jest możliwe? Czy byś tam tak, takie coś jeszcze kiedyś nagrał? Bo to było lata temu nagrywałeś, ale to było fajne wtedy, kurczę. To było coś.
1: Ja tak nie do końca rozumiem w jakiś taki fenomen w cudzysłowie. Tutaj ludzie ciągle, o, lorem ipsum. No to były taka gadka szmatka też, no plus jakieś tam dżingielki, no może to jakaś
2: no tak,
1: tam wartość.
2: Tak,
1: no to...
2: tak.
1: Też ludzie tam dzwonili.
2: Uprawiona, wiesz, tak fajna była. Tam był Lech Wałęsa, który występował jako superbohater. Tam były pojedynki takie. Tam była historia, no tam się coś działo takiego niesamowitego, wiesz, to było budowane niesamowite. Dla mnie to jest legenda polskiego radia. Mówię to bez ironii, nie?
1: Może coś nagramy. Wiem na pewno, że już było blisko. Jak się zjaram, to mnie nachodzi. I to nawet się domyślam czemu. Bo wszystkie te audycje robiłem albo pijany, albo spalony.
2: Znaczy, ja myślę, że ja wiem, kiedy będzie blisko takiej audycji. Jak ktoś rzuci hasłem, na przykład, że jak dacie tysiaka, to Krawculek nagra o Lorem Ipsum.
1: O nie, to właśnie to nie zadziała. To nie my? Tak. My? To nie tak. To stary.
2: Nie, czyli mówisz, że to tak typowo nie szczerze tylko, wygrywałeś. Tak,
1: nie tylko Bilon z Babilonu, wiesz.
2: No, jasno.
1: Już się w nim poseł odezwał, już pieniędzory tylko, wiesz.
2: Wiesz, no, Mapet się co do mnie nie mylił po prostu, no.
1: Może i się nie mylił, ale pytanie, czy wszyscy musimy być tacy sami, czy każdy ma jakieś przywary swoje, a Mapet to co, chodząca doskonałość jedna
2: tak.
1: Wielka? Każdy ma swoje jakieś tam lepsze, gorsze strony, jakieś zady, walety, jak to się mówi. już to zrozumiałem dawno temu i dlatego ludzi trochę bardziej, mam więcej wyrozumiałości. Nawet lubię różnych takich, wiesz, aparatów, nie? Bo ten jest taki, ten siaki, ten beknie, ten kogoś obrazi.
2: Jak się człowiek robi starszy, to mu rośnie tolerancja na różne dziwności u ludzi. Bo jak człowiek jest młodszy, to wprawdzie jest bardziej dynamiczny, bardziej sterowny, w sensie masz sterowność nad samym sobą, ale głupi jesteś wtedy po prostu. Co z tego, że masz sterowność nad samym sobą? Nagło, jak jesteś głupi. No, to jest taka wada tej sterowności.
1: Tak jest, no niestety, może dzieje troszeczkę. A jak to śpiewał Szmalec, dobrze jest stanąć z boku i popatrzeć, czy nikt nie manipuluje. Im starszy jestem, tym bardziej wszystko lubię. No i tak to jest faktycznie.
2: A powiedz mi, co sądzisz o Krzysztofie Krawczyku?
1: O dwójka to ty się pan odpierdol. Nie, no.
2: To był klasyczny jingle twój też.
1: Tak, coś takiego było. No, tak. Krzysztofie Krawczyku, no trochę nie moja bajka, man. No, co nie wiem. Nie słuchałem i tak ciężko mi coś powiedzieć. No, wiem, że był.
2: Wiesz, ja nie znoszę Krzysztofa Krawczyka. Jego muzyki tym bardziej nie znosiłem. Ale ogólnie był dla mnie nieznośny. Jako celebryta nawet. I tak mnie trochę zdziwiło, że on jest teraz takim uwielbionym człowiekiem przez młodzież, przepraszam. Bo dla mnie to był zawsze takim symbolem kiczu i takiego syfu po prostu muzycznego.
1: Może troszkę przesada, ale w zasadzie to taka polska kopia Elvisa Presleya z domieszką disco polo, znaczy jakieś tam muzyki biesiadnej, takie i wąsy do tego jeszcze, nie, dorobimy. No to, czy ja wiem, czy to jakaś wielka
2: znaczy,
1: wartość.
2: Znaczy, no on w najlepszym momencie, znaczy Krzysztof Krawczyk miał taki moment a la Elvis Presley, to jest prawda. Na ten moment. Ale no, dla mnie większość czasu to był gościu, który nagrywał gównianą muzykę. Znaczy, wiesz, ja jestem człowiekiem, który był wychowany na Milesie Davisie, nie? Więc mogę mieć spaczony gust co do muzyki. Ale to nie moja wina. Tak już mi zrobili.
1: On tak, nie wiem czemu ludzie nie zauważają, że on właściwie tak starał się cały czas śpiewać jak Elvis trochę, tylko tak nie do końca mu to
2: nie, no to jest oczywiste, wychodziło. Wiesz, ten jego recital, Krzysztof Krawczyk parę dni przed swoją śmiercią rzucił taki pewien recital na swojego walla, no i tam właśnie ewidentnie było, nie, że tam, no to jest kopia, Boże, Elvisa Presleya była wtedy, nie.
1: Tylko to taki Elvis, który śpiewa jakieś kolędy, no do... Lulajże, Jezuniu. To taki
2: znaczy, nawet, żałosny. Nawet kolęd albo jeszcze gorzej, ale no... Jejku. Znaczy w ogóle odnajdywanie idola w gościu, który jedyne co zrobił w swoim życiu, to, że miał jakiś głos, no... No kurde, to... No, nie wiem. No, Muppet też miał głos. Krawiec też ma jakiś głos. To... I co?
1: I nic.
2: No nie. Ja chciałem w drugą stronę to pociągnąć, ale tak, możemy też pójść w tą negatywną. Nie wiem, jak sobie życzysz. W sensie, wiesz, no co z tego wynika? No, wiesz co, mnie to strasznie wkurza, nie? Że tak w społeczeństwie jest generalnie, że ktoś jest dobry w jakiejś jednej dziedzinie, to traktujemy go jako autorytet we wszystkich dziedzinach. Na przykład, nie wiem, ktoś jest profesorem z zakresu biologii i on się teraz wypowiada na temat polityki, to my go słuchamy i traktujemy go, jakby on nie był głupi w kategorii polityki. No ale on jest inteligentny, mądry, fajny w kategorii... biologii, ale w kategorii polityki jest tak samo głupi jak ja czy ty na przykład. Nie? Możemy zmienić politykę na filozofię czy Formułę 1, nieważne. ale wiesz, co chodzi.
1: No, tak jest.
2: A nie wiem, ilu profesorów w życiu poznałeś? Takich w sensie towarzysko, na zasadzie, wiesz, tam jesz sobie obiad, popijasz winko czy piwko i zagadasz z nimi na lajcie. Ja poznałem trochę i tak stwierdzam, że to właśnie tacy zupełnie normalni, przeciętni ludzie są w gruncie rzeczy. Poza tym, że w swojej dziedzinie faktycznie się znają.
1: No, no raczej. A nawet mogą być bardzo tacy lekko niedorozwinięci w różnych dziedzinach, nie swoich, bo zbyt dużą część życia przeznaczyli na doskonalenie swojej wiedzy hermetycznej.
2: Tak. I znaczy, wiesz, potem ci przyjdzie taki profesor, który całe życie zajmował się biologią i zacznie ci opowiadać o tym, jak powinna być policja zbudowana w Polsce na przykład. No i fajnie, no, pewnie zna się na biologii, nie? Ale co on, kurwie, wie na temat policji?
1: Pan profesor i pani doktor.
2: Jaka pogoda jest u ciebie, krawiec? U mnie słoneczko już wyszło ładnie.
1: No, u mnie jeszcze nie wyszło. W środzie jeszcze nie wyszło. Jest tak niebiesko. Błękitnie za oknem, ale o, nie widzę słoneczka.
2: U mnie też niebiesko, ale tak już widzę te początki słoneczka. No, fajnie. A co jest to mat sponsored? Jeżeli to jest sponsored mat, to możesz tym bardziej to powiedzieć. To jest jakiś twój sponsor tutaj?
1: A to Etam naniósł na przerobioną grafikę, bo on tak stuningował mój rower pięknie.
2: A.
1: I to było jakby zasponsorowane przez Mata. Mat jest zacnym tutaj sponsorem i też wiesz, Etam z kolei rzuca takie wyzwania, że jak rzucicie coś tam, donate'a, to zrobię. No i chyba tak to się złożyło, że Matt się dał przekonać i zasponsorował ilustrację taką. No więc takie są u nas akcje różne. Przeróżne. To, w ogóle się dużo dzieje. Myślę, że cię sporo ominęło, bo tu w nocnym radio to wiesz, jest wesolutko i dużo się dzieje. Różne takie historie, jakieś dramy, ktoś przychodzi, odchodzi, nowe audycje, stare wracają, dawne odchodzą, tam, wiesz, ciągle coś. A czego ty w ogóle słuchasz na YouTubie? Masz jakieś swoje tam ulubione kanały?
2: Wiesz co, ja poszedłem w bardzo niespodziewanym dla mnie kierunku, bo ja zacząłem słuchać dziennikarzy sportowych różnych. Ja tak zupełnie nigdy w życiu tego nie słuchałem, nigdy się nie interesowałem piłką nożną i wsiąknąłem piłkę nożną. Tak bardzo mocno. W sensie codziennie słucham ten temat jakiejś audycji i tak dalej i teraz już wiem bardzo dużo o piłki nożnej. I powiem ci, że to jest bardzo praktyczne, bo na przykład jechałem sobie Uberem jakiś czas temu, nie? I jadę Uberem i do gościa zagaduję tam, wiesz, tam. No stary, tam Griezmann zagrał tu i tak, w ten sposób. I on mi odpowiada, odnosząc się do tej akcji i nic porozumienia się nawiązuje. Oczywiście ja nie widziałem tego meczu, bo ja nie oglądam piłki nożnej, bo piłka nożna mnie za bardzo nie interesuje, ale słucham wszystkich tych audycji, więc wiem, co tam się dzieje. Nie? I to jest super, bo jestem w stanie porozmawiać z każdym fanem piłki nożnej na temat piłki nożnej, tak jak mówię na piłkę nożną, regularnie i jest fajne, bo jest to tak rozwijające. A poza tym, jeżeli chodzi o profesjonalne dziennikarstwo, to dziennikarze sportowi są najbardziej do przodu, jeżeli chodzi o wchodzenie na YouTube, a jeżeli chodzi o wchodzenie w nowe media i to jest faktycznie takie innowacyjne, oni tam w miarę kumają, o co chodzi, nie? Inni dziennikarze, tacy profesjonalni, totalnie nie ogarniają rzeczywistości, a dziennikarze sportowi wiedzą, że wiedzą, w co trzeba iść.
1: No to ciekawe, jak to się zmienia, że nagle coś się staje tak pasją, w czym nigdy się nie interesowałeś i wsiąkasz w to i się zaczynasz interesować, dużo wiesz już. No, to zaskoczenie trochę. Nie spodziewałbym się, że nagle się piłką nożną akurat zainteresujesz. Mógłbym się spodziewać, że się nagle zainteresujesz kobietami na przykład. Nagle. Nie, no to żartuję, słuchajcie, Skała się zawsze kobietami interesował. No, coś tam, no.
2: Tak było, właśnie, trochę w tym stopniu, być może. Cóż, dobra obserwacja. To jesteś dobrym serwatorem, powiedzmy. A powiedz mi, gdyby ksiądz Twardowski wpadł do czarnej dziury, to jakby sobie z tym poradził?
1: Ksiądz Twardowski do czarnej dziury. Bardzo ciekawe pytanie zadałeś w tym momencie. Myślę, że pierdolnąłby jasnogórskim świętym pociskiem i stworzyłby barierę w postaci tarczy wiary i użyłby bilokacji, której się nauczył od księdza Pio. I ten drugi ksiądz Twardowski by złapał po prostu sznurem Bogu Rodzicy magicznym za nogę tamtego i wyciągnął go z tej czarnej dziury samego siebie. Niczym baron Münchhausen sam siebie za włosy z bagna.
2: To jest bardzo ciekawe. A powiedz mi w odniesieniu do tego, jak to się ma do tego, że w AC Milan jakiś tam rok temu, czy tam 2 lata temu, może jestem już zmęczony, więc nie pamiętam, grał Krzysztof Piątek i strzelał bramki, to dziennikarze tam, komentatorzy krzyczeli Pio, Pio, Pio od Piątek. I powiedz mi, jak to się ma do ojca Pio? I czy to on właśnie te dźwięki, one służyły wyciąganiu właśnie księdza Twardowskiego z czarnej dziury?
1: No, myślę, że jak się nazywał Krzysztof Piątek?
2: Piątek, tak. I on w wywiadach zawsze błyszczał intelektem, bo mówił, że ja to bym chciał bramki strzelać, żeby te bramki były, żeby je strzelać, ale dziennikarze włoscy dużo elokwentniej się wypowiadali na jego temat i jak on strzelał bramkę, to mówili pio, pio, pio, pio.
1: Wiesz, może bilokacja ojca Pio działa tak, że on tworzy jednocześnie duplikatusy swe w alternatywnej rzeczywistości, w której Krzysztof Piątek jest Tadeuszem Środą i znają się. I ta znajomość też jakoś przechodzi na Krzysztofa Piątka. Stąd dziennikarze, którzy jakoś podświadomie czuli tą więź, krzyczeli Pio, Pio, Pio. Ja nie wiem.
2: To jest moim zdaniem bardzo ciekawy motyw. W sensie cieszę się, że w końcu to poruszyliśmy. Mnie dziwi to, że w mainstreamowych mediach się o tym nie mówi.
1: Ja uważam, że to specjalnie o tym nie mówią.
2: Ja też, wiesz, bo to jest wszystko kwestia tego pociągu, krawiec. Znaczy, wiesz, tego pociągu, który jest pod Atlantykiem. Ten, w którym. Znaczy, wiesz, pamiętasz ostatnio z Potrzebą tam jechaliśmy na. No to zebranie, tam pamiętasz, podsumowanie kwartalne naszej tam działalności, takie różne rzeczy, nie? To o tym się nie mówi. Ja uważam, że szkoda, bo moim zdaniem ludzie powinni wiedzieć o tym, że jednak te podróże podziemne są, że ten rząd światowy istnieje i że tam sobie wszystko dogadujemy, to w sumie ich kontrolujemy, więc czemu mamy o tym nie mówić?
1: Ludzie być może o tym wią, tylko to, że oni wią, to jeszcze nie załatwia sprawy, bo oni zapominają, bo właśnie są prowadzone takie eksperymenty, służby testują broń psychotroniczną i sprawiają, że ludzie zapominają cały czas i my jesteśmy od tego, żeby im przypominać właśnie. Ja zamierzam się zapisać do osób doświadczających elektronicznych tortur. Może to zabrzmi dla niektórych głupio, ale uważam, że no, tak nieskromnie powiem, to przeciwko mnie budują całą tą sieć 5G. Zobaczyli, że sobie ze mną nie radzą innym sposobem, to chcą mi nadajnik zrobić, ale muszą mieć jakiś pretekst, żeby go postawić, żeby mnie promieniować, więc na całej ziemi stawiają niby tak, o, 5G będzie szybciej, ale to wszystko, żeby mnie zniszczyć.
2: Ty krawiec, a w sumie właśnie, bo ja się tym nie interesowałem. Co tam nasze kochane szury mówią na temat szczepionek przeciwko koronawirusie? Bo wiesz, ja tak zupełnie nie śledziłem szurnetu i dla mnie to tak się odciąłem w ogóle takie rzeczy, więc dla mnie to było takie, wiesz, normalne, nie? Tam zaszczepię się, to nie będę chory, będę mógł sobie pojechać na wakacje, gdzie chcę. No i tak jak większość ludzi, nie? No i...
1: I co, tak i zaszczepiłeś się? I zaszczepiłeś się?
2: Jeszcze nie. 30 maja się zaszczepię. Co dwa tygodnie. Do Leszna będę jechał. Tak w połowie drogi między Wrocławiem a Poznaniem. Może cię odwiedzę przy okazji na kawę. Wpadnę tam na godzinkę, wiesz, tam... Tak jak mówiłeś, żebym wpadał, jakbym miał ochotę. No, to w każdym razie ten.
1: Leszno? To lubię takie miejscowości i rozkazy. Leszno. Albo Nowy Sącz. Takie miejscowości, rozkazy.
2: Te, Nowy Sącz.
1: A tak mówiąc na poważnie, to ja też jestem trochę szurem. Tak? I na przykład się raczej nie zaszczepię.
2: O, a czemu?
1: Bo doświadczyłem już szczepień i przez to jestem, jaki jestem.
2: Ale ja widzę, że tutaj na tym już ktoś napisał, że tylko nie znowu temat szczepionek. Czyli to jest jakiś kontrowersyjny temat.
1: Ale nie, po prostu już dzisiaj o tym było.
2: Przeżyłeś jakoś.
1: Już było o tym dzisiaj.
2: Ale ty, Krawiec, ogólnie, ty przeżyłeś chyba jakieś szczepionki tam negatywnie w swoim życiu, nie?
1: No tak, dzisiaj nawet w audycji o tym mówiłem, że jako dzieciak zostałem zaszczepiony i się cofnąłem w rozwoju, można powiedzieć.
2: Nagle no, ale to zacząłem chorować. Już nie jako dzieciak, więc spróbuję. Ale faktycznie pamiętam, że ty miałeś jakąś nieprzyjemną przygodę z tym.
1: No, i też znam takie opowieści i z rodziny też takie przypadki znam, gdzie to już też o tym mówiłem dzisiaj. Jestem nieufny i dzisiaj była o tym dyskusja. Nie jestem taki, wiesz, tutaj jak ty hop, siup się zaszczepię, wy smoluchy, to nowoczesność i ja już się idę szczepić. Nie, nie, nie.
2: Nie. Spoko. Wiesz co, bo z jednej strony mam takie podejście, że jasne, że się zaszczepię i to jest dla mnie oczywiste, a z drugiej strony, jeżeli ty miałeś jakieś negatywne przeżycia, to oczywiście i tak uważam, że powinieneś się zaszczepić i to byłoby się najlepsze, ale rozumiem, że można mieć tylko inne podejście, to jest w porządku zupełnie. I jeżeli ktoś ci to wypomina i tam nie wiem, jedzie po tobie z tego powodu, to jest to prymitywne, głupie i nie na miejscu.
1: Raczej nikt też nie jedzie. W ogóle się tutaj nauczyliśmy jakoś tam w miarę się szanować.
2: Fajnie. Bo wydaje mi się, że taki wzajemny szacunek jednak jest elementarny. To jest kluczowa kwestia.
1: Pewnie, że tak. Można kogoś nie szanować, ale jak sobie naprawdę jakoś ostro nagrabił, nie? A nie tak z byle powodu, że ma inne zapatrywania, jest nieufny, a nawet jeśli jest głupkowaty naszym zdaniem i niedokształcony, to czy to jest powód, żeby kogoś, nie wiem, uważać za jakiegoś gorszego od nas i się wywyższać i go obrażać? Niekoniecznie.
2: No, można to robić, tylko że to głupie.
1: No.
2: Czemu? W sensie, wiesz, no...
1: Jak się śmiejesz z kogoś, że jest głupi, to wiesz co? To sam jesteś głupi.
2: No nie, to tak nie działa, ale ja uważam, że brakuje mi wśród takim ogólnym ujęciu takiej pokory wobec osób, które też mają inne podejście. W sensie, no bo mówię, jestem głębokim entuzjastą szczepionek, uważam, że należy to robić, że tam maseczki nosić wtedy, kiedy to mówią, żeby nosić, dobra, spoko. Tak, wiadomo, że na wolnym powietrzu to jest niepotrzebne, ale generalnie w sklepach czy tam w budynkach zamkniętych to lepiej to robić.
1: Grzeczny tyle, jasne. Chłopak, grzeczny chłopak, zuch.
2: No, ale jednocześnie no rozumiem, że kurde, no jak ty miałeś, wiesz, jakieś powikłania po szczepionce, jak byłeś młodym chłopakiem, no to ktoś, kto ma do ciebie pretensje, że ty się z tym nie do końca pewnie czujesz, to jest trochę chujkiem, nie?
1: Ale patrzcie, jaki się grzeczny, wszedł do polityki, jaki się grzeczny zrobił. A ja pamiętam go jeszcze, jak gdzieś biegał po rynku, śpiewał obelżywe piosenki o Janie Pawle, w pierdol mu spuścili.
2: To nieprawda, nigdy tak nie było.
1: Zaprzecza pan, panie pośle.
2: To nie byłem ja.
1: To jakiś szatan mnie opętał.
2: Co mi zostało, jak nie zaprzeczać? Nie, no to przeszłość kiedyś mnie dopadnie w tej polityce, to jestem tylko pewien.
1: Jutro gdzieś tam w gazecie fragmenty takie, tak chamsko powycinane. Jeszcze tak, że same
2: wiesz,
1: takie.
2: To takie, to ich tu było, nie no, krawiec, kurwa, kiedyś ta przeszłość mnie dopadnie. Dosłownie takie cytaty, nie no, że nie, ale...
1: Tak, załatwię ci, krawiec, pracę w radio, wywalimy tego Skowrońskiego. Tak, Jan Paweł II, śmiałem się. Taki zlepek.
2: Chyba ująłem wszystkie moje wypowiedzi trochę inaczej, ale ja powiedziałem, że jeżeli Jan Skowroński mógł pracować w trzeciej, w trójce, to tym bardziej, tylko tyle powiedziałem. Ale tak, można z tego fajną wypowiedź wyedytować oczywiście. To prawda. Z całą pewnością. Znaczy wiesz co, ja już jestem przyzwyczajony do tego, że tyle jest na mnie teczek, że ja się tym nie przejmuję. Ja zresztą w pierwszym tygodniu mojej przynależności partyjnej poszedłem do swojego szefa partyjnego i dałem mu wszystkie teczki na mnie i powiedziałem, słuchaj, robiłem w życiu to i to. Mam takie zdjęcia. Jak chcecie mnie przyjmować do platformy, to mnie przyjmujcie, jak nie, to nie. Przeszło.
1: No, tu jakieś propozycje dostaję na priwa, jakieś tutaj dziwne. No, spoko. Wiesz co, będziemy powoli kończyli, bo chyba poczułem jakiś kryzysik lekki. Trzeba w końcu się położyć.
2: Ale jakie spać. Propozycje dostałeś, bo to ciekawie.
1: No to żeby kogoś tam dojechać, zajebać. Nie proponujcie mi jakieś tam takich rzeczy, żeby kogoś tam...
2: Nie, to co brzydkie takie coś jest w ogóle. To się nie powinno mówić o ludziach.
1: Znaczy to tyczyło się nawet nie wiem kogo, jakiegoś tutaj wroga wspólnego, coś tam, kogoś tam. Jak, ja za stary jestem na jakieś tam skrzykiwanie się na ustawki jakieś.
2: No nie, no to jest bez sensu zupełnie, bo wiesz, nie każdego człowieka kocham. Ja bym, wiesz, jakie jest moje największe marzenie? Takie naprawdę, czułbym się rozczulony, tak pozytywnie, gdyby teraz się do nas Claude Monet wydzwonił tutaj, a potem jeszcze Martin Lechowicz do tego wszystkiego.
1: I Martin by zaśpiewał piosenkę, Claude by ułożył jakąś teorię spiskową, że ktoś chciał, żebyśmy się pokłócili.
2: A do tego wszystkiego Mapes by przyszedł i powiedział, że to nie ma, stary, to bez sensu.
1: Bez sensu, lepiej zapalmy, lepiej zapalmy. I byśmy
2: spokojnie,
1: wszyscy zapalili.
2: Po to się pokminić trzeba, spokojnie. To jest fałszywa nuta, nie? To jest w ogóle, wiesz, to jest chora teoria, nie? Nikt tak nie myśli. Nic nie rozumiesz, man. No... Tak, kurwa, to było 10.
1: Krawiec w młodości był szczepiony. No tak, pamiętam, słuchajcie, była zima i tak tak zaryzykowałem, postanowiłem, że poliżę taki oblodzoną latarnię i się szczepiłem. I tak od tej pory taki jestem.
2: No, ale jak to ktoś stwierdził, dzięki szczepionkom istnieje dostępne radio, więc w sumie na plus, nie? Czyli to jest kolejny argument za szczepionkami, krawiec, że ty jesteś taki, jaki jesteś dzięki szczepionkom, to... Spoko, szczepionki są zajebiste.
1: No, może zamiast nocnego radia byłoby lepsze jakieś jeszcze.
2: Tak, byłby krawiec zadowolony ze swojego życia, który prowadzi dane komercyjnie radio.
1: Tak sobie zamknąłem oczy, sobie wyobraziłem. Krawiec, który się nie zaszczepił i siedzi taki... w szafroku, willa za oknem jakiś drogi Mercedes, piękna kobieta się gdzieś tam przechadza, gromadka dzieci i dzwonią akurat z mojej korporacji, która do mnie należy, tam się zapytać, czy sprzedajemy akcje, czy coś.
2: Takie wiesz, halo? Potrzeba? Jakąś kurwa potrzebę, to bym do was zadzwonił. Myśli, z czego spierdalaj.
1: A potrzeba za oknem tam śmieciarką przyjechał i tam wyrzuca śmieci taki brudny.
2: Tak. Znaczy, w tej historii byłoby tylko jedno prawdziwe, nie? Że i tak już dzwonił do mnie i mówił: Skała, ale wiesz co, bo musimy ogarnąć ten kontrakt, bo wiesz, my tam, no tam w Wielkopolsce mamy te przetargi do ustawienia, no to tam zadzwoń do mnie. Nie. Tak, to są żarty, ale tak poważnie to szczerze mówię, bardzo się brzydzę tej strony polityki, to po to do niej poszedłem, żeby zwalczyć takie zjawiska, więc wprawdzie pozwoliłem sobie na taki żart, ale chciałbym zrobić wszystko, żeby takie zjawiska z niej zniknęły. To jest obrzydliwe, to jest serio. Jeżeli chodzi o takie przetargi publicznych pieniędzy, to uważam, że to jest gorsze niż cokolwiek innego, co robią politycy, bo właśnie wtedy najbardziej was wszystkich okradają. Kiedy na takie stanowisko na przykład się dostaje jakiś kolega, koleżanki, który totalnie nic w życiu nie umie, powinien zarabiać 1600 zł do końca życia miesięcznie, ale będzie zarabiał 10 tysięcy, a wy jak się postaracie, będziecie zarabiali, nie wiem, 6. Ale on zna tego, kogo trzeba znać. Wy zarabiacie mniej od niego, ale jeszcze w podatkach się zrzucacie na jego pensję. To jest tak obrzydliwe i tak straszne, że po prostu jest niewyobrażalne dla mnie. To co, Kawsuku?
1: Ktoś mnie tutaj rozdrażnia, kurwa. Dobra.
2: Czemu? Co tam robi?
1: Nieważne.
2: No.
1: Jakieś dziwne rzeczy mi tu piszą. Dobra.
2: Negatywny vibe. Wiesz, ale nie, no to wiesz, bo to nie jest skonfrontowałeś.
1: Vibe. Łojoj. Pamiętam piosenkę.
2: No, to było, tak. Ja to jeszcze miałem okazję pokazać mojej obecnej partnerce. To było na wrzuta.pl chyba jeszcze. Tam było fajny taki wers przyssany do napleta tego typa mapeta. To mi się fajnie napisało. To mój negatywny vibe. Tak, bo to mnie mapet powiedział, że negatywny vibe mam.
1: A ja z Tomkiem mam dobry układ. Tak? Znaczy układ. Po prostu sobie tam podaliśmy rękę i normalnie super, gadamy fajnie. Sobie w przyjaznej atmosferze o różnych rzeczach.
2: Zajebiście.
1: Nie ma problemu jakiegoś.
2: Bardzo, bardzo mnie to cieszy, mówiąc szczerze, bo ja uważam, że mapet poza tym, że tam swoje tam odwalał, to spoko gościu, nie?
1: On jest charakterny bardzo i wiesz, no ma taki, ma charakterek, jak to się mówi, nie? No ale to tak bywa z ludźmi, którzy się tam trochę wyróżniają.
2: No ale wiesz, on jest charakterny, ja jestem charakterny, to on może napluć w twarz, ja mu mogę napluć w twarz, ale to rozumiem, że na koniec to sobie zbijemy pianę, no i tyle.
1: No po napluciu w twarz to raczej trochę ciężko, no ale...
2: No nie, no to tam pierdoła, no to trochę wilgoci i tyle przejdzie. Znaczy w cudzysłowie to miałem na myśli, no i to mówiłem, że w mordę sobie można dać, nie? No, to mi chodziło, że wiesz.
1: Tutaj Tomu pisze, że kolega Skała chyba zaraz po szkoleniu motywacyjnym. Świeżo.
2: Ale to jakim? Z czego to motywacyjnym? Do czego jestem zmotywowany? Bo ja nawet nie wiem, ale to mogę być, do czego jest zmotywowany. Znaczy dzisiaj to byłem zmotywowany do zrobienia sobie kanapki, zrobiłem ją sobie, zjadłem, była dobra i to faktycznie to się udało, ale szkolenia to ja nie miałem. Mhm. Ale fajne, wiesz, bo takie salami sobie dobre kupiłem i dobry chlebek i masełko i to smaczna była kanapka bardzo.
1: No a ja głodny, widzisz.
2: No, ale co? No bo ja się rozłączyłem, a ty zamiast zrobić sobie jedzonko, to ty gadałeś w tym czasie. To jest twoja wina.
1: Tak, trzeba było zostawić tutaj ludzi. Ostatnio zrobiłem taką ciszę w radio, sobie tylko siedziałem, milczałem, mlaskałem, siorbałem i zaczęła słuchalność wzrastać nagle. No?
2: Jakoś mnie to nie dziwi. Znaczy, nie dziwi mnie to dlatego, że takie eksperymenty radiowe są dobrze przyjmowane. Szczególnie na tej niszowej grupie.
1: Trzeba to skumulować, takie efekty. Właśnie pierw przez pół godziny pomilczeć, potem się upić, wpaść pod stół, zżygać, potem kogoś nawyzywać wszystkich, poobrażać.
2: Obrażanie jest bardzo dobre. Generalnie dobrze działa.
1: Właśnie. Trzeba to skumulować i wtedy będzie milion odsłon.
2: Co?
1: I pięć no? spraw sądowych. I szkód dużo narobię. No ale... Czego się nie robi dla odsłon. Sądowe,
2: słuchaj. Mówię, no. Mój pierwszy widok twojej osoby był, kiedy machałeś kijem baseballowym koło mojej twarzy i co? I to mnie zaszkodziło w życiu. Też sprawy nie wytyczyłem z tego powodu. No to co? To czego się bać?
1: Dokładnie. No i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli.
2: Innymi słowy, jeszcze trochę kija baseballowego nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Szczególnie koło twarzy.
1: Każdy kij baseballowy ma dwa końce. A jednym z nich
2: i
1: jesteś
2: jeden
1: ty.
2: Początek.
1: No. I każdy kij ma dwa końce, tylko proca ma trzy. No.
2: Tak, każdy kij ma dwa końce i jeden początek.
1: To głupawe jakieś takie. Ale, no nie, ale fajne.
2: Filozoficzne, fizjologiczne.
1: Są na
2: to
1: tym...
2: fajnie brzmi, ale Travis, to serio fajnie brzmi, że każdy kij ma dwa końce i jeden początek. To brzmi jak coś inteligentnego. To jest głupie, ale brzmi mądrze.
1: Ja też tak czuję, że w tym jest jakaś mądrość.
2: No jest w tym jakaś mądrość. Kurde, ja już muszę to przemyśleć i spróbować zrozumieć, o co w tym chodzi, bo to brzmi naprawdę fajnie.
1: Ja w to wierzę, że to jest mądre.
2: Tak. Więc kończąc te 8 godzin transmisji, w których miałem okazję przez 2 godziny, jak powiedział, każdy kij ma dwa końce i jeden początek.
1: No i trzymajmy się skały, to się nie... No nie, to już nic nie wymyślę chyba za późno.
2: Nie, to nie ma. Trzymajmy się skały, to nie będzie puenty. To cześć.
1: No tymczasem, porym lasem, hej, hej, hej. Fiu, 8 godzin.

Fajnie, że zadzwonił Skała. Dawno nie gadaliśmy. Ale wariaty, nie? My to wariaty jesteśmy. Zawsze sobie lubimy się powygłupiać trochę. Trochę na poważnie zawsze lubimy sobie pogadać, a trochę i się powygłupiać. Dla równowagi. No. Nie wiem, czy będę jeszcze coś jadł. Nie wiem, czy będę jeszcze jadł. W ogóle przestanę jeść. Nie będę jadł, dopóki nie dostanę donate'a 3 zł. No. Dzięki w ogóle bardzo za dzisiaj. Dużo fajnych telefonów, ciekawych. Dużo komentarzy, dużo się działo na czacie. Czat dzisiaj się nawet zajarał od... bo miał taką potrzebę, tak powiem enigmatycznie. Bo miał taką potrzebę i się zajarał. No dobra, no to potrzeba przyszedł i podpalił. Już powiem, bo mnie to po prostu obraża i mi to urąga i mi to uwłacza, że on tak sobie przychodzi i podpala. Jakby to jego było. A w sumie to jest jego, dobra. To niech se podpala.

miłego weekendu. Już mi się język plącze. Chyba zaczyna aparat gębowy nawalać powoli. Miłego weekendu życzę wam. Życzę i wpadajcie, bo o 21:00 gambol. Ciekawe, co on tam, co wymyśli ten nasz urwi połeć mały. Może coś wcześniej jeszcze będzie. A, straciłem rachubę. Na Discordzie jest ponoć ramówka pełna. No było coś takiego, było faktycznie. Wypadałoby w końcu jakoś tutaj na stronie zrobić ramówkę, która dawno temu zniknęła. Dużo rzeczy ze strony zniknęło. Kiedyś w ogóle bardziej się opieraliśmy na stronie, no to strona była bardziej prężna. Dzisiaj, no, widzicie, jak to wygląda. Na stronie zwykle słucha audycji tak jedna, w sumie nie jest tak źle, bo tak jedna piąta tego, co na YouTubie, no to tak 1:5 stosunek, to nie jest jeszcze taka tragedia, nie? No przykładowo teraz 42 osoby na YouTubie, 16 osób na radyjku. Nie, no, nie mamy śmiałości zamykać streama icecastowego. Na szczęście Potrzeba zrobił to tak, że to sobie hula. Nie trzeba za to jakoś tam bulić pieniędzorów, tylko to tam Potrzeba zorganizował jakoś tam na, nie wiem, na swoim serwerze czy coś. Trzyma to, jakoś to fajnie skonfigurował. Ciekawie nawet Claude opowiadał o tym, jak rosną koszta radia internetowego, jak się zwiększa skala. Że to po prostu nie jest, nie rośnie jakoś tak liniowo, nie? Tylko jak to się nazywa? Jak ta sinusoida tak idzie do góry. Ciągle zapominam. Z matematyki to w ogóle noga. Algorytmicznie? Wzrost wykładniczy? Nie wiem, kurwa. W każdym razie, no im niewspółmierne jest to tak, że tam wzrośnie o 100 słuchaczy, to sobie tam przeliczasz, że jak płaciłeś tyle, to teraz troszkę więcej, tylko po prostu jakoś tak rosną znacząco w pewnym momencie te koszta nagle. No i coś w tym jest. Myślę, że to może być prawda. Chociaż no, Claude nie jest dla mnie jakimś tam ekspertem od informatyki wielkim. Coś tam się zna, nie? No, ale to jest taki ekspert jak ja w sumie. Bardziej bym potrzebie tutaj jakoś w jego, na jego zdaniu polegał na przykład. Czy nawet zdał się na Zenona, no bo ci to się znają lepiej trochę. A Claude to tak sobie trochę wyobraża różne rzeczy, tak na zasadzie jak mały Jaś sobie tam coś wyobraża, nie? Chociaż tu może mieć rację, że faktycznie w pewnym momencie tańsze jest o wiele FM. Tylko, że FM, radio, pod warunkiem, że nadajemy piracko, bo no nie sądzę, żeby w przypadku płacenia koncesji to się jeszcze jakoś w ogóle kalkulowało, nie? Znaczy, kalkulowało, żeby to było tańsze od radia internetowego. Tak naprawdę myślę, że Claude po prostu za bardzo polegał na tym, co sam zna, czyli jakieś centowy, wiecie, no takie te serwisy, które oferują streamy radiowe, nie? A nie wziął w ogóle pod uwagę, jakie są koszta, kiedy masz własny serwer, no tak jak Potrzeba zrobił, nie? No i to wtedy inaczej zupełnie wygląda, no.

na tym FM mocno zafiksowany. No ale to jest takie związane pewnie ze wspomnieniami. On miło wspomina czasy, kiedy zaczynał, kiedy miał faktycznie zrobił tam z kimś pirackie radio. No i może go trochę rozczarował internet w tym sensie, że no, nie jest dzisiaj łatwo się wybić na internecie. Znaczy, może nie jest to znowu tak ciężko, ale trzeba chcieć, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Być może trzeba zapłacić po prostu, a nie tak liczyć na, że gwiazdka z nieba spadnie, nie? Albo jakimś tam magicznym sposobem ludzie nagle zaczną sobie opowiadać, słuchaj, jest takie radio. I nadrukujmy ulotek, wynajmijmy samolot, zrzućmy, zhakujmy telewizję publiczną, włammy się i krzyczmy, jest takie nocne radio. To tak nie działa, no nie będzie czegoś takiego. No. My w każdym razie nie chcemy się jakoś specjalnie reklamować, promować, no, znaczy mówię my, krawiec, no a może inni tutaj chcą, może potrzeba zechce nagle i mnie przekona. Były takie propozycje słuchaczy tutaj, jakaś reklama na tirach czy coś. Ja myślę, że tak naprawdę wystarczyłoby, aby znaleźć sposób na to, aby dotrzeć do Polonii, jakieś fora tematyczne, polonijne, nie wiem, coś takiego. No, jakoś tam dotrzeć, albo zwyczajne rozdawanie jakichś wizytówek, ulotek fajnie pomyślanych. Na przykład ja to lubię takie proste rzeczy. Tutaj pewnie też Muppet by też by mu się spodobała taka idea. On też lubi takie rzeczy, zrobić ulotkę, ale nie taką jak wszyscy, nie? Tylko inną, oryginalną. Ulotkę, na której byłoby napisane po prostu wpadnij do nas. Zero jakiejś tam misji, nie wiem. Tak jak, nie przymierzając, kontestacja, nie? Że tam jakaś nasza misja, walczymy o wolny rynek. Właśnie inaczej podejść. Ja tu się nie śmieję, bo każdy ma swoją jakąś tam drogę. A u nas byłoby tak inaczej trochę i oryginalnie po prostu. Wpadnij do nas, już. To jest fajny filtr, bo o to też trochę chodzi. To nie chodzi o to tylko, żeby być oryginalnym, żeby jakoś fajnie, w ciekawy sposób. Tylko o to, że to jest fajny filtr. Ktoś, kto ma spiętą łydę i ściśnięte zwieracze i czuje się jakiś tam, nie wiem, wdechę ważny, to powie, co to jest? Tu nie ma żadnych informacji, idźmy z tym, nie? No to spierdalaj właśnie, bardzo dobrze, wypierdalaj, nie? Smutasie, sztywniaku. Nie odnajdziesz się u nas i tak. Przyjdziesz, to będziesz miał jakieś wąty zaraz, jakiś problem i właśnie... Wypad z baru, piwa nie ma. No i dobrze, i tak ma to działać, nie? A ktoś, kto jest jakiś ciekawski, otwarty, jakiś taki oryginał, no to się zaciekawi, pomyśli, to jak to tak? Tak po prostu na ulotce wpadnij do nas? Co to jest? Sprawdzę. I już ktoś ciekawy przychodzi, nie? A jakiś pan dyrektor, jakiś pan ważniak, no to zobacz, gdzie tu są informacje jakieś? Ja w ogóle nie wiem, co to jest i mam pójść i zobaczyć tak na ślepo, co to jest. Nie raczyli nawet poinformować mnie, o czym jest to radio, dlatego ja nie zamierzam do tego przykładać ręki. Dlatego ja właśnie w tym momencie wyrzucam tą ulotkę do kosza. Precz z tym. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wielką przysługę nam właśnie uczyniłeś, człeku, że wywaliłeś do kosza tą ulotkę i nie wpadłeś do nas, bo jesteś smutnym jakimś patafianem. Wypierdalaj w ogóle. No i tyle.

chlebek z logiem NR dla sąsiada. No i słuchaj, to nie jest takie głupie, Tomu. Upiecz taki chlebek, człowieku. Dlaczego nie? Sąsiad pomyśli, kurde, specjalnie upiekł chlebek, żebym logo wypiekł na nim. Żebym przyszedł. To musi być coś niesamowitego, jak on specjalnie ten chlebek zrobił. Jaki dobry ten chlebek.

Gosia pisze, mogę upiec. No i proszę, i właśnie o to chodzi. Takich ludzi nam trzeba. Ludzi czynu. Ja wszystkiego sam nie zrobię. Ja już wystarczająco zrobiłem. Dwa radia założyłem. Rower kupiłem. No. Teraz wy. Do was młodych świat należy teraz. Tylko to musi być oczywiście jakiś fajny sąsiad. Jakiś miły sąsiad. Jakiś ciekawy sąsiad. Wybierzcie jakiegoś najlepszego sąsiada, jakiego macie. Znaczy, takiego, którego najbardziej lubicie. I zróbcie mu chlebek z logiem nocnego radia. Świetny pomysł. Dobrze, że na niego wpadłem. Bo to wcale nie tomu, tylko to ja wcześniej pomyślałem. A on telepatycznie wyczytał i ukradł mi pomysł. Telepatycznie. Mam taką teorię. Nie wiem, czy to się kupy trzyma.

dziewczynkę uratowałeś jeszcze. No, dobra, przyznam wam się, to dziewczynka uratowała mnie. No. I to nie ja się rzuciłem, tylko ona się rzuciła, bo szedłem zachlany, o mało mnie samochód nie potrącił i takie małe dziecko się rzuciło i uważaj, skulwysynu głupi, mnie tam kopnęła i mnie uratowała. No. Przyszedł czas, że muszę się przyznać do tego, już więcej nie wytrzymam, żeby to ukrywać.

Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobała dzisiejsza audycja. Możecie jakieś dobre słowo jeszcze rzucić. Dobre słowo niczym chleb gosi. I namawiam też tych, którzy nas słuchają, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału,

No, żeby dali jednak tego suba, bo to nas zachęca. Jak widzimy, że więcej osób słucha, to się uśmiechamy od ucha do ucha i radują nam się serducha i... Działamy, robimy. Bo trzeba robić, panie, robić. Byłeś bardziej radosny, więc fajnie się słuchało. No. Ja jestem radosny. No. Mam rower. Dzięki wam mam rower. No to jestem radosny. I tak to działa, widzicie. Jakaś taka... jak to się mówi? Nie koegzystencja, tylko kooperacja też nie. Synchronizacja też nie. Adoracja też nie. Masturbacja też nie. No, takie coś właśnie, że wy mi, a ja wam. To jak to się mówi? No, że najpierw wy mi, a potem ja wam. To jak to się mówi? Takie całe te, no.

prostytucja. Aha, coś takiego, tak? Że ja się nastawiam, a wy mnie tam od tyłu, tak? No, i wam jest przyjemnie? I mi jest przyjemnie? Aha, coś takiego, tak? A potem wy mi za to dajecie rower, tak? Że ja się nastawiam, wypinam i wymietam tego łupu-cupu od tyłu, a potem dostaję za to rower. To prostytucja, faktycznie. Jestem prostytutką. Symbioza. O, dzięki, Arwial. Właśnie myślę, że to jest to, o co chodziło. Symbioza taka trochę. No, Gosia, tylko co? Tylko co? Robaki na pewno. Od tych słodyczy. Robaki mam w sobie. I tasiemca uzbrojonego. Ale mam taki pomysł na pozbycie się tasiemca. Bo co, ostatnio chyba mam tasiemca, ciągle coś żre. Żre ciągle mam. Tak z nudów trochę. Nie, bo tak się rozsmakowałem. Rozsmakowałem w gotowaniu. Nie tyle w jedzeniu, co w gotowaniu. Fajnie sobie przyrządzać różne potrawy. Jakiś makaronik, sosy, coś tam, zupki robię. I taka duma po tym, nie? No i, a może to tasiemiec jakiś, tak żre. Gruby nie jestem. Może jest jakiś sposób na tego tasiemca, żeby się go pozbyć, żeby on sam wyszedł. Może teraz jak nie pije, to on po pewnym czasie sam wyjdzie taki zdziwiony, zaciekawiony i powie, co to piątek i nic nie pijemy? Co to ma być? Może tak być. Albo inny sposób. Na przykład kupię jakiś tam mleko kupię, o. Usiądę tu z wami, wezmę pustą flaszkę po wódce, chyba mam sposób, wezmę pustą flaszkę po wódce, postawię mleko i tak... Otworzę tą pustą flaszkę po wódce, żeby ten charakterystyczny taki zgrzyt był, jak się otwiera kapselek. Tak. A potem to mleko już będę miał otwarte, łyknę, a wtedy tasiemiec wyskoczy mi z dupy i powie, co mnie w chuja robisz? Ja krzyknę jeszcze, pijemy! Wypiję to mleko, a wyskoczy, co mnie podpuszczasz? Co mi tu dajesz? Miało być wódeczka. No i wyskoczy sam, a ja go wtedy łaps, nie? I go wyciągnę. Jakiś taki, muszę wynaleźć sposób na tasiemca sprytny.

0: To jest po prostu no coś... Coś takiego, czego nie rozumiem.
1: Michał Zenek, Staszek z Dzichu. 50 zł. Zastanów się, krawiec, własne mieszkanko do końca żytka to fajna opcja.

No ale zasadnicze pytanie to jest, co miałbym zrobić w związku z tym. Michał Zenek, Staszek z Dzichu. Z Dzichu? Staszek? Zenka znam, Michała znam. Staszek z Dzichu? Jest u nas w ogóle jakiś Bzdzichu w radio? Zastanów się, krawiec, własne mieszkanko. Do końca żytka. Do końca żytka. Żydka może. Co, Żydkowi zabrać, tak? Mieszkanko. Kamienicę zabrać temu Żydku, czy co? Nie wiem, o co chodzi w ogóle. No, nie wiem, czy fajna opcja. No, nie wiem, o co chodzi, ale aż mnie zaciekawiło w sumie. Muszę się dowiedzieć. Nie wiem, jakieś spiski się robią, a ja chyba nie lubię za bardzo spiskować. Gdybym chciał, to bym miał własne mieszkanko. Mogłem mieć w sumie. Czy ja wiem, czy mi potrzebne jest cokolwiek? Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. A jak teraz mam rowera? To nie będzie sprzedana nera. Nie, to głupie. Oprócz błękitnego rowera nic mi dzisiaj nie potrzeba. Słaby rym. Drewniany. Częstochowski. Zaintrygował mnie Staszek i Zdzichu. Ciekawe, ciekawe. No, się zastanowię może. Może czas się w końcu zastanowić. A ja się cieszę z tych 5 dyszek, bo to jest fajna sprawa. Ile można za to bidonów kupić do roweru, ludzie. Tak, tak. Se pojadę do fryzjera. O, dobre. Przydałoby się ostrzyc. Mam włosy, kurde, do połowy pleców chyba. No, jeszcze może nie, ale już tak wyglądam jak jakiś, kurde, ten. Hippis. Ale może prościej byłoby sobie sylwetkę zrobić, jakąś muskularną i wtedy bym wyglądał jak Thor. Może prościej niż strzyc włosy. No, wypadałoby się w końcu zastanowić, krawcuniu, strofuje mnie ciocia Gosia. Ależ ciociu, ale nad czym się mam zastanowić? Nie mogę się zastanowić, jak nie wiem nad czym. Ewentualnie można się tak ogólnie zastanowić nad życiem. Życie to jednak... Są takie rzeczy, że się fizjologom nie śniło jednak w tym życiu. Znaczek NR, ale że co, wygolić sobie na włosach? Tak, taki, jak raperzy sobie coś tam wygalają. Jak już teraz mam rowera, to pojadę do fryzjera. Mówcie, co chcecie, ale paluszki, lajkonik,
dają radę. Gosia, powiem tak. Pójdźmy na kompromis. Znaczy, na układ pewien, przepraszam. Ja sobie wygolę logo NR na głowie. Jeśli ty sobie wygolisz NR, już nie powiem gdzie. Bo mnie tu jeszcze ktoś skrzyczy zaraz.

jeśli to jest dobry pomysł, uważasz, Gosia, i pójdziemy na taki układ, to musisz podesłać tutaj zdjęcie wtedy też, jako dowód. I puścimy, wrzucimy tutaj. I zafarbować dodatkowo, proszę, na seledynowo i na różowo te literki tam wygolone.

sumie Biedronka już otwarta. Właśnie przejdę. Właśnie, trochę się tu zacząłem bać, że mnie Tomu zabije zaraz za takie pomysły. Zdjęcia tylko na nieoficjalnym Discordzie. Ale nie rzucam takich pomysłów, bo zaraz Etam się podnieci i on sobie wygoli w tym samym miejscu logo NR. Wiecie, że jego stać na takie rzeczy. A tym bardziej go stać, żeby jeszcze nam to potem pokazać. Moglibyśmy się bardzo tutaj zadziwować. Dziwne rzeczy mi tu piszą, dziwne rzeczy.

No cóż, dobra. Coś za długo milczę. Radio nie lubi milczenia. Czasem lubi. Ale to może być tylko sporadycznie, raz na jakiś czas. Raczej cisza nie służy audycjom. No to chyba tyle. Wpadajcie, słuchajcie, subskrybujcie. No właśnie, nie skończyłem o tych subskrypcjach. A właściwie skończyłem, ale nadal namawiam do tego,

Dobra. Tymczasem. Sorry, bo się tu zahipnotyzowałem po prostu. Na razie. Piszcie komentarze. I... subskrybujcie, lajkujcie. To też jednak robi robotę. Robotę. No i... do usłyszenia.

Cześć, siema. Tu krawiec się kłania, a pomyślałem, że wejdę na chwilę. Nie, bo ja chciałem posłuchać cię właśnie, Błażeju, sobie, co? Ja też chcę mieć trochę przyjemności z tego radia i sobie posłuchać kogoś, a nie tylko gadać. Zresztą, ja tak tylko na moment może do tej teorii bigosu posiedzę trochę, bo wypiję za wasze zdrowie szklaneczkę coli krówkowej. Taki wynalazek dzisiaj. Jak to nie? Sama przyjemność. A było coś o tych hakerach z firmy Huawei, co ich w Polsce przydybali teraz? No, a kola krówkowa, właśnie, to jest ciekawostka, nie? Patrzę sobie dzisiaj, kola krówkowa. W zasadzie nie powinienem pić coli, już sam wam odradzałem. Gdzie jest moja kola krówkowa? O, jest. Bardzo ładny zapach. Bardzo ładny zapaszek. Pachnie faktycznie jak krówki. Jest tu napisane, że retro smak. Teraz w ogóle chyba moda na retro wkracza też już we wszystkie dziedziny życia. Edycja retro. Polskie smaki. Jakie jeszcze mogą być polskie smaki? Oprócz, czy smak krówkowy to jest polski smak? No spróbujmy. Uraczę się jeszcze trochę. O ile mi wiadomo, krowy nie pachną zbyt ładnie. Tu sobie dowcipkuję. Niepowtarzalny orgazm. A ja sobie tak myślałem, jak... Bo tyle rozmawiamy o tym, że Polska to kraj źle zorganizowany, albo że gdzie indziej jest to źle, a łatwo jest krytykować. A jak wy byście sami to wszystko zrobili? No dzisiaj były tu jakieś propozycje. Podatek obrotowy zrobić, jeden na przykład, to słyszałem, zapamiętałem. A ja bym zrobił podatek krawcowy, że... Jak masz, to dasz na przykład, albo od każdej złotówki 20 groszy i tak nieważne, czy bogaty, czy biedny, od każdej złotówki 20 groszy, czy to by dobre, ale no słabe, bo co, jak zarobię 1000 złotych, to muszę 200 złotych oddać od razu, tak o? To strasznie jakoś, to chyba też by mnie kusiło, żeby... Jakby to był to podatek? Bo także połowę wszyscy oddają, tak? 50-50. Pół dla ciebie, pół dla państwa. Już taki podatek istnieje, pisze Błażej. O. PIT się nazywa i VAT. Aha. No w sumie tak. No głupie to. To ja bym zrobił tak, że... Właśnie, jak to zrobić? Że jak zarobisz 12 groszy, to jeden grosik dla sierot, drugi grosik dla księdza w parafii nędza, trzeci grosik

na dziadki, nie mają ojca, matki. No, tak, no, a na końcu by ci został jeden grosik. Jest propozycja dziesięcina. Dziesięcina w sumie, no, ale dziesięcina to tylko na kościół, tak? A jeszcze państwo coś musi mieć. A jak ktoś nie zarobi, to krawiec dopłaca. No, no nie, tak, tak to nie może być. To jest jawna niesprawiedliwość. W każdym razie zrobiłbym też... Bo, myślę, że dobrą drogą jest uprościć wszystko jak najbardziej, tak? Upraszczanie zawsze dobrze robi. No to bym zrobił jedną karę za wszystko. Wieszanie za jaja. Bym wieszał za jaja i to jest... dobra kara i nikt by się nie odważył nawet wafelka przysłowiowego ukraść i nie byłoby przestępstwa. Nie byłoby przestępstwa, nie byłoby łachmaństwa, nie byłoby niczego. No właśnie, ale tu apatia zwracał, że jest mała taka luka w tym planie i taka dziura. Nomen omen, dziura jest właśnie, no co z babami no, zrobić w tym przypadku. Jest ciężka sprawa. Baby by się nie bały wtedy. Jakby była kara wieszanie za jaja, to baby byłyby bezkarne. No. No, jest co prawda tu propozycja, że wieszać za cycki, ale to jest niesprawiedliwość, bo jakbym wieszał za jaja, to jaja mogą się urwą i to jest taki akt łaski, bo te jaja się urwą i on co prawda będzie żył bez jaj, taki obywatel, i jeszcze będzie miał drugą szansę. No a baba co, cycki jej się raczej nie urwą chyba, chociaż nie wiem. Za kostki. Tak, no to jest niesprawiedliwość, bo co, baby za kostki, a facetów za jaja. To trochę bardziej dotkliwa kara za jaja. Za kostki se powisi ją co, zdjąć, a jaja się urwą. No ale taki obywatel może jeszcze bez tych jaj funkcjonować, nie? Śpiewać w chórze na przykład, piosenki pochwalne na cześć imperatora krawca. Choć nie mamy jaj, kochamy nasz kraj. Laj, laj, laj, laj, laj. Ale też no, to byłaby taka stygma, bo każdy by usłyszał potem ten, poszedł gdzieś do pracy z tymi urwanymi jajami. No i zawsze byśmy wiedzieli, bo widzimy jakiegoś faceta. Właśnie, ja dzisiaj w sklepie mówię, może mi pani zapakować te dwie piersi z kurczaka osobno do woreczków? No i słyszę taki głos, dobrze. Potem coś tam mówi, a da mi pani 20 plasterków tego. Ale tak na końcu podnoszę głowę, patrzę, a to chłopak. Tylko taki głos miał. Bo nie popatrzyłem i tak po głosie rozpoznałem. Słabo mi rozpoznawanie idzie chyba. No, ale byłoby... To by był przykład takiego właśnie człowieka z takim głosikiem. No, 2,50 poproszę. To i każdy by wiedział, że on został ukarany za jakieś przewinienie, że to jest przestępca, że trzeba uważać. No, jakieś gendery właśnie. Adwokat, to on był, się przyznaje. Nie, ty masz adwokat nie kobiecy, tylko chłopięcy głos. Zresztą nie podejrzewamy adwokata, że nie ma jaj. Ale co, kto, co, Błażeju? A to, aha, nie, a kto, tylko a to, ja coś mi się... chuj. No, to mówiłeś dzisiaj o tych chujach właśnie, że mniejszość muzułmańską nazywają chuj w Chinach? No i dobrze, no poznali się na nich. Chujowie podczas modlitwy. Chujowie. Jaka piękna nacja. To jak stworzę kiedyś swój świat fantazy, to będą chujowie. I napiszę to pod pseudonimem Krzysztof Urwa. Będę miał wtedy tak śmiesznie na książce napisane K.Urwa. K. Urwa. Chujowie. Chujowie. Powieść fantazy. No, ja za wszystko bym wieszał za jaja. Byłaby jedna kara, żeby tak uprościć wszystko i nie kombinować. Że tam kara śmierci też, no, ale to jest kara, która pasuje do bardzo wielu rzeczy, bo za gwałt
wieszamy za jaja, urywamy jaja. Za. Za powiedzenie nieobyczajnego słowa, jaka by kultura w moim kraju była. Nikt by nawet słowa dupa nie powiedział, bo też by było wieszanie za jaja, za przeklinanie. Za rzucenie niedopałka wieszamy za jaja. Byłby najczystszy kraj na świecie. Chińczyk się czuł jak w sterylnym pokoju wyrenderowanym. Przyjechałby i by się dziwował. A co tu tak ciś to? Tak by mówił. A co tak tu ciś to? A to dlatego, że właśnie imperator krawiec, cesarz może lepiej, zrobił jedną karę. Moja małżonka dziś chciała dawać dożywocie za podrabiane rzeczy. O, proszę. Chinka? Za podrabiane dożywocie? Coś mi tu nie pasuje. No to właśnie, czyli cały naród chiński to paki, no. Także wieszałbym za jaja, za wszystko. Byłaby zerowa przestępczość, ale zrobiłbym... I urzędas jakby się pomylił nawet o 10 groszy, wieszamy za jaja. I nikt by się nie mylił. Byłoby jak w zegarku wszystko. Ale może to zbyt stroga kara, bo przyjdzie tam zmęczony, coś, ale ja bym wtedy pozwolił, można by napisać czynny żal. Na przykład do mnie, do imperatora krawca, czynny żal. Trzeba by się płaszczyć przy tym, trzeba przyjść, by się płaszczyć, klękać, płakać. No, ja bym ustalał, kiedy też płaczemy na różnych uroczystościach. Na przykład, kiedy się wzruszamy, zrobiłbym tak. No, a jak ktoś nie chce płakać, to wieszamy za jaja. Już. No. I wszystko bym poupraszczał. Co by tu jeszcze uprościć? Zrobiłbym jeden program telewizyjny. Żeby nie kombinować tam, szukać tego, to oglądać, to się w dupach ludziom przewraca potem, jak mają 100 kanałów, nie wiedzą co oglądać i uprawiają tak zwany zapping. Zapping to jest taka choroba, że siedzisz przy telewizorze i przerzucasz te kanały, nic nie oglądasz, tylko przerzucasz. Ja bym zrobił jeden, a dobry, o. I tam bym zrobił filmy, tak żeby zbliżyć trochę, żeby tak do władzy bliżej lud był, to ja bym zrobił filmy takie, że sam bym tam występował. W ogóle ci różni dyktatorzy, zarówno Stalin, jak i Kim Il-sung, Kim Jong-il chyba był fanem westernów też, jeden i drugi, westernów. Nie wiem, czy też nie Hitler, w ogóle jakoś tak sobie słuchałem o dyktatorach, to ten kochał westerny, czyli to Amerykanie nabrudzili, zrobili te westerny i potem każdy chciał być takim kowbojem, co przychodzi, samotny jeździec wpada i robi porządek, się naoglądali i potem każdy chciał być taką postacią z westernu. No. Dwa radiowe programy, żeby jakaś drama mogła zaistnieć. No właśnie, to dobrze. To dobrze kombinujesz. Zrobiłbym cię tutaj ministrem kultury. Też kulturalny człowiek, Grzesiek tutaj. No i zrobiłbym... A ja cię sobie łyknę krówkowej coli.

0: A może lepsza by była od... Dobra jest ta karawysza, nie za jaja, myślę, ale może lepsza by była taka na zasadzie oko za oko, ząb za ząb, że kara związana z popełnionym przestępstwem. Czyli jak ktoś ukradł wafelka, to my mu też kradniemy wafelka. Idziemy do niego do domu i kradniemy mu na przykład równowartość tego wafelka, czyli na przykład chodnik z przedpokoju. Kradniemy mu. No ale to powinno być razy dwa, żeby to jednak odstraszało, bo tak to ktoś może się nie wystraszyć takiej kary. Czyli kradniemy mu chodnik i jeszcze i drapaczkę do pleców na przykład. Albo kradniemy mu mydło i truciaka do zmywania naczyń. Albo jak ktoś na przykład komuś podbije oko, to mu podbijamy dwa i wtedy taki śmieszny jest. Taka panda. Albo jak ktoś na przykład obrazi, to my go też obrażamy. Ale tak bardziej jeszcze. O, on powie, a jesteś głupi, a my mu, ty głupi chuju, ty. Kobieta go zgwałci dwa razy, właśnie. Jak on zgwałci kobietę, to kobieta go gwałci dwa razy. I publicznie go gwałci. Jaki to wstyd, wyobrażacie sobie? Jakie to odstraszające przed gwałtem? A jakie to dla muzułmanina by było na przykład odstraszające, jakby go kobieta publicznie gwałciła na rynku? Jak ktoś na przykład trzymał psa na łańcuchu, też go przywiązujemy na łańcuchu, za jaja, zimą, nago. No. Co, batonikiem gwałcimy? Nie, coś to przekombinowane. No. Jak ktoś na przykład wypuszczał podróbki, to każemy mu chodzić w podróbkach. Ale skąd potem te podróbki? No państwo by konfiskowało podróbki. I miałoby by potem właśnie do karania. A dla takiego dresiarza chodzenie w podrabianych Adidasach, w jakichś Adibasach, to największa hańba by była. On by płakał, wyłby. Właśnie, czy macie do mnie jakieś pytania? Jest pierwsze pytanie. A jaką karę proponowałbyś za niewywiązanie się w terminie z ukończeniem remontu mieszkania? No właśnie. Jakaś taka związana, no to ciężkie jest, no. To już musiał mieć tu specjalistów. Może mu robimy antyremont w mieszkaniu, czyli rozwalamy mu wszystko i wymieniamy na przykład na przestarzałe. Jak miał sobie tam jakieś ładne, nowoczesne mieszkanie, to my mu robimy takie mieszkanie w stylu PRL i on musi sobie wtedy wyremontować za swoje pieniądze. Robimy mu takie po prostu takie beznadziejne to mieszkanie ma wtedy. Psujemy mu to mieszkanie, o. Jest też tutaj propozycja wpuszczenie żula na klatkę za niewiązanie się, tak, z remontu, że wpuszczamy śmierdzącego żula, no to trzeba by zrobić jakieś ministerstwo żuli, które by takich żuli udostępniało. To by był taki państwowy żul. No, można by też takiego żula sobie wynajmować do różnych rzeczy. To państwo by zarabiało na wynajmowaniu żuli. To by był atestowany, oryginalny, państwowy żul, spełniający pewne żulerskie standardy. Taki też i przenośny żul. Na przykład chcemy sobie przejść przez jezdnię, a tu czerwone światło cały czas, coś tam nie możemy przejść, to wypuszczamy takiego żula, on wbiega na jezdnię, samochody tam stają i się zatrzymują z piskiem opon, a żul ten idzie, stop, spokojnie, teraz ja idę czekać, a my wtedy myk, myk, myk, myk. I potem żul przechodzi, a my chowamy z powrotem żula. Taki przenośny żul, przenośny menel. można by też właśnie no, rozwiązywać jakieś... państwo by nie musiało siłą rozwiązywać, na przykład ktoś zajął jakieś pustostany, pustostany, jakieś panki zajęły, państwo chce odzyskać, to nie, że tam wysyłamy jakieś ZOMO czy policję, żeby ich tam spałowali czy coś, tylko dajemy tego śmierdzącego żula tam i dzicy lokatorzy sami opuszczają teren, bo nie mogą wytrzymać. Czyli po prostu podrzucamy takiego żula. Ja to myślę, że ja bym świetnie zorganizował państwo. Byłoby wszystko bardzo nowatorskie. To by był pewien eksperyment społeczny, oczywiście. No ale... No... No to takiego żula trzeba by było oddać oczywiście w nienaruszonym stanie państwu, jak się by go wypożyczyło, bo jak ktoś by sprowadził na przykład żula na dobrą drogę, oduczył go pić, o właśnie, zapomniałem się zalogować na Skype'a, to jak masz Etamie chęć zadzwonić, to może Etam nam jakieś nowinki sprzeda. Trochę się podśmiechujki sobie z Etama robiłem, przyznaję się. To może jest na mnie zły i będzie mnie chciał skrzyczeć, zobaczymy. No, jak ktoś odda żula i sprowadził go na dobrą drogę, on już nie pije, nie śmierdzi, wykąpał go, to musi odszkodowanie zapłacić. Albo kara, wieszanie za jaja. Za zepsucie żula. Żul jest już wtedy niezdatny. Niezdatny zupełnie. O, tu widzę, że trzy osoby aż dzwoniły. Przepraszam bardzo, się nie zalogowałem. Dzwońcie wszyscy naraz, proszę bardzo. Pierwszy zadzwonił Jacek, ma najlepszy refleks jak cowboy z westernu. Witam cię serdecznie. A drugi Etam już się tu z nami łączy, ale oddaję teraz głos Jackowi. Witam cię.
1: Boże, ja mam taką prośbę.
0: Tak.
1: Mam taką... Czy w tej rozmowie w ciągu najbliższych 10 minut możemy zakończyć temat tego żula? Czy to musi tyle trwać?
0: Musi.
1: Czy nie ma jakiegoś szacunku dla normalnych słuchaczy tego radia? Ja wiem, że niewielu ich jest, ale to jakby dobre konstrukty społeczne polegają na tym, że szanuje się mniejszości. Na przykład ludzi starszych, tak? Chociaż w Polsce to już nie jest mniejszość. Ogólnie na Zachodzie chyba też nie. Natomiast ja od tego wszystkiego wkurwia mnie ten temat, powiem ci, krawiec. Niesamowicie mnie to wkurwia. Ja mam wrażenie, że ty to ciągniesz po to, żeby mnie jeszcze bardziej wkurwić. Bo wiesz, że blacha od czegoś takiego ma ból dupy. A może nie wiesz? Nieważne. W każdym bądź razie ja od tego wszystkiego pytałem się sąsiada, tak? Co on by w takiej sytuacji zrobił, tam krótko mu przedstawiłem. I on powiedział coś takiego, że on w takiej sytuacji by doprowadził do tego, żeby wymienili zamki przy wejściu na klatkę. W sensie, jak jest domofon albo coś takiego, nie? No, jakby niewiele to rozwiązuje, tak? No bo jest kwestia tego, że ktoś go może wpuszczać. No ale to wtedy to tego kogoś można pociągnąć do odpowiedzialności, tak? Poza tym na wielu wspólnotach są już teraz kamery, tak? Na klatkach schodowych, tak? Więc to jest, mi się wydaje, jedyne takie racjonalne rozwiązanie, nie wymagające przemocy, jakiegoś donosicielstwa i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to kosztuje, nie? No, ale to wiesz, życie kosztuje. Myślę, że ty najlepiej sobie z tego zdajesz sprawę.
0: No, ale tutaj Etam sam mówił, który już z nami jest też tu na antenie, już ci oddaję głos, że prawdopodobnie pan żul zna kod do domofonu i to trzeba by zmienić może kod, ale to może jeszcze prościej nawet zmienić kod. Przychodzi jakiś spec od domofonu i przeprogramowuje domofonik, nie? Ale i Etam już tak chyba robił, ale potem ktoś znowu dał kod i wiesz, on no, może jakiegoś, tak. Jakiegoś znajomego ma, nie?
2: No. Tak, dokładnie. Tak jest, a zamki zmieniano to już tak często, że nawet ja nie mam klucza do zamku w tej chwili w domofonie. Nie chcę go mieć, no bo są kot. Także ten, ale dzisiaj będę dogadzał wszystkim. Dogodzę blasze tutaj, dogodzę słuchaczom, którzy tutaj stwierdzili, jak wchodziłem jakąś godzinę temu na czata, że poszedłem do weterynarza, do kliniki weterynaryjnej z czym po to tylko, żeby dogodzić potrzebie i nakręciłem filmik. Otóż chcę zdementować te pogłoski. Gdybym chciał dogodzić potrzebie, to poszedłem do potrzeby. No, natomiast co do żula, to żula to jest problem rozwiązany. To znaczy nie wiem właściwie, co się stało, bo ani...
1: Wreszcie, alleluja,
2: kurwa. Ani się administratorka...
1: Chyba dam na ofiarę.
2: Nie odbierała, że tak powiem, telefonu ode mnie, ani nie odbierała SMS-ów ode mnie, chociaż powiedziała, że jestem człowiekiem, który tutaj ma pilnować z ramienia lokatorów i będziemy cały czas w kontakcie. Nic, zero po prostu odzewu. Natomiast kiedy przyszedłem po dzisiejszym bieganiu w tom i z powrotem, bo ja dwa razy byłaś w klinice dzisiaj z psem, to na naszej klatce, przynajmniej na naszym piętrze, jest nie tylko umyte, ale i wypachnione jakimś dziwnym perfumem, takim chemicznym. I jest czysto, nie ma żura, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, to może nie, ale zobaczymy przez Judasza za jakąś godzinę, czy czasami żur nie wróci, bo to też wszystko jest możliwe, tak? No na tą chwilę poskutkowało prawdopodobnie...
0: Powrót żula, której... to taka to może być następna część. Jak powrót króla jest, to będzie powrót żula.
2: No tak.
1: Krawiec, nie kracz, nie kracz, proszę cię.
2: Wczoraj, jak wiecie, dokonałem czegoś, co jedni nazwali tutaj pewnego rodzaju wandalizmem z mojej strony i znęcaniem się, a ja nazwałem wietrzeniem klatki. Otóż pojechałem na ostatnie piętro i otworzyłem dosłownie wszystkie 20 okien, które się dało otworzyć na oścież i tyle, tak. Także ja wietrzyłem, a to, że przy okazji zrobiło się minus 5 na klatce, to nie jest już moja wina, tak? To tak przy okazji, że tak powiem. Jest to
1: ja w ramach, metoda, to tak. ja w ramach toastu teraz łyknę taką dużą niebieską tabletkę i wbrew pozorom ta duża niebieska tabletka nie ma podziałać na moje libido, tylko jest to, proszę Państwa, produkt Big Pharmy, nazywa się azycyna. Jest tu nazwa po łacińsku, są to tabletki powlekane, proszę Państwa, i są to pabianickie zakłady farmaceutyczne. No, przyznacie, kto jest pabianic, przyznacie. Polfa S.A., ulica ciekawe, Marszałka Piłsudskiego 5, Pabianica, 95-200.
0: Pabianica.
2: Ciekawe, na co to szkodzi w ogóle. Ale opowiem wam ciekawą historię właśnie odnośnie tabletek, bo okazało się, że pojechałem do tej kliniki poleconej nie przez potrzebę, a przez moją panią tutaj sąsiadkę, która ma psa 16-letniego i ciągle tam leczy w tej klinice, więc dobrze doświadczył klinice, bo 16-letni piesek taki mały zresztą, to jest całkiem niezły wynik. No więc udałem się tam i powiem wam, że jedna rzecz jest dosyć dziwna, wnioski, bo oni porobili tam kompleksowe badania, tak przynajmniej mi się to wydawało, jakie się dało łącznie z X-ray, jak to się nazywa, rentgen to jest RTG chyba, tak. Także porobili i otóż na sam koniec, już pomijając koszty, które straszliwie bolały, ale na sam koniec okazało się, że tutaj jak byłem na osiedlu, to pani dała tabletki i leczyła na zupełnie coś innego. Także to jest też ciekawe, jak to fajnie jest, wygląda konfrontacja dwóch różnych weterynarzy. Także mam pigułki tutaj, jako dowód pigułki, które są na zupełnie coś innego, czyli na tak zwaną zapaść, nie krtani, tylko oskrzeli, a pies jest leczony aktualnie serią, no myślę, że będę 10 dni pod rząd chodził na zabiegi niestety codziennie. Znaczy dokładnie to wygląda w ten sposób, że podwiesza się taką kroplówkę i nawadnia organizm. W niedzielę będę to robił sam, tak bohatersko postanowiłem, ponieważ tutaj już parę osób na mnie się rzuciło, że to nie chcę jechać w niedzielę, bo z rana i w ogóle, a ja po prostu nie mam czasu w niedzielę, żeby jechać z psem, no ale lekarz powiedział mi, że jak jutro przyjadę, to da mi pełny instruktaż, rurki, cewki, czy tam i tą kroplówkę i sam sobie to zrobię w domu, więc będzie pewne wyzwanie. Może nawet zrobię z tego filmik, jak będę nawadniał psa.
1: No, może... A ja mam takie pytanie, no, jeśli mogę. Ja mam pytanie do redaktora prowadzącego, ponieważ wziąłem już tabletkę, więc teraz pierdolec się zacznie. Ja czytałem sobie komentarze pod ostatnim nocnym Markiem, tym takim bardzo spontanicznym.
0: Luźne gadki.
1: I tak, luźne gadki. Muszę powiedzieć, że wpadłem trochę w takie osłupienie. Znaczy w osłupienie pod tytułem, że może rzeczywiście lud tego chce. Znaczy to jest taka sytuacja, w której mimo wszelkich różnych innych oznak pogodowych, klimatycznych i tak dalej, wróżb, przewidywań, kalkulacji. No, te komentarze wskazują na to, że być może rzeczywiście tak jest, że, znaczy, ja jestem tym słuchaczem, który pamięta Krawca jeszcze naprawdę z bardzo dawna. I może to jest złe. Ja się teraz przyznaję do tego, że może to jest złe. Że może rzeczywiście ty, Krawiec, miałeś rację, mówiąc, że są jeszcze jacyś tam nowi słuchacze, którzy nie zwracają na to uwagi. I że te stare dziady, takie jak ja, ciągną się za tobą jak smród po gaciach. No ale teraz pytanie, w związku z taką bardzo entuzjastyczną odpowiedzią w komentarzach na tą audycję, taką, bym powiedział, improwizowaną, bo to taka audycja była, się ze mną zgodzisz, prawda?
0: Odpowiem, jak już będzie mój czas na odpowiedź.
1: Nie, no teraz właśnie
0: bo się pytam, bo jeszcze tak? Się zacznę tu rozkręcać i potem będę musiał przerwać i ty będziesz kontynuował i zapomnę, co chciałem powiedzieć, to ja sobie poczekam z odpowiedzią, aż będzie moja kolej. O, to je, tam się, taka, to jeszcze to... 10 minut poczekam, bo tam jeszcze chcę coś powiedzieć.
2: No. W trakcie audycji pisania? Nie, tylko w trakcie audycji pisali, że sobie pisała audycja, takich chcemy. To było na czasie, to przeczytałem. W trakcie.
1: Krawiec, możesz sobie nie śmieszkować tak przez chwilę. Ja naprawdę za chwilę pójdę sobie, tak, i będziecie sobie z Etamem o Amigach gadać.
0: Nie, bo ja już 10 minut temu wiedziałem, czego dotyczy to pytanie i już sobie ułożyłem odpowiedź, tylko chcę ją wyrzucić z siebie właśnie, jak będę miał swój czas już. Nie, no dobra, no, sprawa jest prosta, no, ludzie są trochę zmęczeni poważnymi tematami typu religia, polityka, może jeszcze jakieś inne. Lubią audycje luźne, gdzie jeszcze jest parę różnych osób. Każdy coś innego trochę wniesie. Zmieniają się tematy często i rotują. Jest sporo śmieszkowania i ludzie to cenią pewnie za to, że zdarzy się tak, że im się poprawia humor, bo sobie zaczniemy właśnie żartować coś. No i tego chyba ludzie oczekują, bo wiesz, jak ktoś chce się czegoś nauczyć, czy w czymś tam wyszkolić, czegoś dowiedzieć, to sobie znajdzie spokojnie w internecie materiały. A nie jest tak prosto znaleźć coś, co nam poprawi humor na przykład, nie? No i przy takich audycjach można się pewnie bardziej zrelaksować, nie trzeba się tak angażować. Pewnie jest sporo powodów, dla których ludzie lubią te luźnogatkowe różne audycje, nie?
1: No tak, tylko na to jeszcze nakładają się pewne pytania dalej, które dotkną ciebie, bo już raz cię dotknęły i dotkną także mnie, jako takiego starego dziada i człowieka, który wsłuchuje się nie tylko w to, co tam się mówi na audycji, ale w to, co się dzieje później. Mianowicie dotknie się takie pytanie, że raz cię to spotkało i mówiłeś o tym.
0: No.
1: Pytanie związane z tym, że to ty tak naprawdę nie realizujesz tej audycji, tylko ktoś ją realizuje za ciebie. I będziesz miał problem. No bo w zasadzie to za co ten człowiek po drugiej stronie miałby ci tego donata wysłać, skoro ty tak właściwie nie realizujesz tej audycji, tylko ktoś ją realizuje, a ty jesteś tylko prowadzącym, tak? No bo to nawet nie są twoi goście, tylko to są po prostu słuchacze.
0: Właśnie się teraz... ostatnio trochę ożywiło z donatami. Dostałem parę donacików i to, no, więc się
1: teraz,
0: cieszę i się pojawiam.
1: Ale teraz więcej, ja mam dla ciebie mistrz blacha. Słuchaj teraz. Mistrz blacha ma dla ciebie rozwiązanie tego potwornego problemu, bo to rzeczywiście z czasem się robi problem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tak? Ostatnio w tej audycji sylwestrowej zrobiłeś coś takiego, że poodkopywałeś te stare dżingle. Uwierz mi, blacha miał taki uśmiech, jakiego nie miał już dawno. I może to jest pomysł na to, żeby być uczestnikiem, realizatorem, ale jednocześnie osobą, która nadaje tło. A ty mi się wydaje, w tym jesteś najlepszy. Jakbyś dorobił jeszcze parę dżingli, powyciągał trochę tych starych, to nie kosztuje cię zbyt wiele, a na pewno nie tyle, co, że tak powiem, robienie audycji, która jest w pełni przygotowana, no i która gdzieś tam z czasem cię zaczyna męczyć, tak? No nie chcę wracać do tego, o czym mówiłeś w audycji sylwestrowej, no ale troszeczkę chcę tutaj jakby uderzyć w to, że czy tobie prywatnie odpowiada prowadzenie takich improwizacji, bo to jest chyba jedyna formuła, tak mi się wydaje, która zarówno dla ciebie jest niemęcząca, tak? Jak widać, słuchaczom daje jakąś satysfakcję. Tylko no, gdzie jest ten twój wkład, tak? Jak ty to widzisz?
0: Nie wiem, a musi być jakiś wkład. Nie wiem, no.
2: Ja wiem, bo widziałem taki film.
0: Ciężkie pytania, jakieś takie... Jakaś taka się robi atmosfera, wiesz, ciężka. Zaczynamy rozmawiać. Wczesny krawiec, późny krawiec, a czy krawiec z domieszką krawca to nadal jest krawiec? Ja takich tematów to nie lubię specjalnie.
1: Ale to nie jest rozmowa o tobie, tylko to jest rozmowa o pewnej audycji, którą sam zapowiedziałeś. No. Więc ja w tym momencie nie robię czegoś, nie sam sobie czegoś z palca, bo ty sam bodajże w audycji sylwestrowej, tak, zapowiedziałeś, że takie improwizacje to są jak najbardziej dla ciebie. Tylko zrobienie jakiejś audycji zawsze niesie za sobą pewne konsekwencje i pewne poczucie tego, że z jednej strony jak robisz audycję taką mocno przygotowaną, to będziesz musiał poświęcić na to czas, żeby się przygotować, a z drugiej strony jak nie przygotowujesz się, to masz to poczucie po jakimś czasie, że kurczę, ale tak właściwie to co ja tutaj daję od siebie, nie? I pamiętam, że już raz takie poczucie cię spotkało.
0: Smutno mi, Boże. Nie wiem czemu, ale mi się płakać zechciało nagle.
1: Dlaczego płakać?

0: kurczę, spróbować zrobić taki w stylu trochę Władcy Pierścieni, wiesz, zrobić jakieś intro fajne, tam ty byś stał, wiesz, you shall not pass, a żul tam, wiesz, smrodem by atakował, straszliwym, i tam, wiesz, 9 jaboli dla szefa żulów, 9 żulów zbierze, 9 jaboli, no?
1: Ja powiem ci tak, nie, może nie ty, nie ten, ale ja po prostu już wczoraj to mówię, to taką bezinwazyjną taktykę przyjąłem, będę otwierał na oścież tych okien, w sumie 22 i jeszcze brama na dole. I wierz mi, że tutaj jest taki cuk wtedy na całej klatce schodowej, że po prostu jest zimniej niż na dworzu. Ale jeszcze mogę popsuć kaloryfer, bo umiem to zrobić. Popsuć kaloryfer, bo jeden taki popsułem kiedyś celowo. Po prostu grzał, ale gwizdał w nocy i było słychać w mieszkaniu gwizd normalnie. Ja myślałem, że to ktoś ma włączony telewizor, kiedy jest przerwa, wiesz, jest taki, kiedyś było nadawane za komuny, coś takiego. A to kaloryfer tak piszczał, że aż w domu było słychać i nie dało mi spać. I go po prostu popsułem. Znaczy, po prostu go tak zakręciłem, że już nikt nie jest w stanie go odkręcić. Dlatego zepsuję ten kaloryfer w takim razie na klatce i za każdym razem będę otwierał wszystkie 22.
0: Tak straszysz tylko. Ja wiem, bo jak ten film pokazałeś wczoraj, to ja czekałem tylko, aż kołysankę temu żulowi zaśpiewasz jeszcze. Tak idziesz cichutko i tam on śpi, cicho. I tak przymknąłeś na paluszkach szybko do tej windy. Ty takiego groźnego udajesz tylko, bo jak tu jesteś z nami, to słuchajcie, ja już ja ustaliłem, idę tam, ale mieliśmy sobie tam nie wchodzić w słowo, nie? Bo ja naprawdę, jak słyszę, że ktoś mówi w tym samym momencie jak ja, to mi się procesor zawiesza, wiesz? I mi siada gadka i wszystko. Więc trochę cierpliwości, aż ktoś skończy zdanie, panowie, to do wszystkich. I okazało się, że jesteś bardzo czuły dla tego żula, że na paluszkach przy nim chodzisz i żebyś nawet, kurczę, muszki nie skrzywdził, gdyby ta muszka była żulem. Już tak, nie, coś pokręciłem. No ale
1: już
0: w każdym
1: razie,
0: no.
1: Chodziło o to, żeby go właśnie nie obudzić. Ponieważ jak ja go obudzę, to on wstanie i pójdzie pozamyka te okna. Chciałem po prostu cicho przemknąć jak muszka właśnie, żeby sobie cicho spał. Następnie zrobić gwizdowo, żeby się zaczęło wietrzyć. To po prostu. Ja wtedy właśnie jechałem na to 10 piętro.
0: No dobra, niech ci będzie. No ale tu z nami to krew się poleje, ja go tam, a potem idziesz.
1: A to się wytłumaczyłem z tego, że to przesadziłem. To już na sam koniec, gdzieś koło 4 rano i 3. Mówiłem, że sorry za te moje dzisiejsze, te każdy ma słabsze dni. Ja ostatnie 3-4 dni to mam takie właśnie same negatywne bodźce, nie? Także no niestety to tak wygląda. Dzisiaj jest zresztą kolejny dzień z negatywnymi bodźcami, ale nie chcę nawet o tym opowiadać, bo was tutaj będą, że będzie w ogóle się zrobi tak etamowo.
2: No, tak. Ja na twoim miejscu etam to w ogóle bym się nie przejmował, bo mam takie wrażenie, że i ja i ty oboje nudzimy Krawca. Myślę, że wesoło to się zacznie, jak zadzwoni furiat, ty. Nie?
0: Nie, blacha, tylko ty. Żartuję.
1: Nie, znaczy głosu Jacka brakowało przez pewien czas w radiu.
2: Etam, może tobie brakowało, ale tak naprawdę to szabel, które chętnie skróciłyby mnie tutaj o głowę, to nie brakuje. Ale daje mi to swego rodzaju chorą satysfakcję, wiecie o tym?
0: Wiemy, bo ty jesteś taki właśnie przehera. A może by tam wysłać Jacka, żeby snuł opowieść temu żulowi na przykład, tylko zagadał, tak? 2 dni później, a blacha tam...
1: Ja nie sądzę...
0: Myślę, że problem bezdomności na pana przykładzie tutaj widzimy, że on jednak istnieje, tak? I ja pozwolę sobie tutaj na może jeszcze na taką małą dygresję, może nie konkretnie związaną z pana bezdomnością, a żul tam już tak i uciekł. A blacha, jeszcze nie skończyłem, tak? I tam biegnie za tym żulem.
1: Nie sądzę, że on jest na tym poziomie, żeby zrozumieć o trzech świnkach bajki nawet, więc zresztą pamiętam jak jeszcze tego żula, kiedy nie był żulem, kiedy dopiero zaczynał. Ja kiedy zniosłem do sąsiadów, siedziałem na ławce właśnie z sąsiadami i zniosłem im własnej roboty piwo. Bo ja nie piję, bo zrobiłem eksperyment, czy mi się udało się. I pamiętam ten jego uśmiechnięty ryjek do tego, że jest taki baniak 23-litrowy piwa. I myślę, że to jest inteligencja na tym poziomie. Zresztą podobną scenę widziałem.

0: kiedyś w Carrefourze, kiedy szukał facet piwa w promocji, bo było podobno po 99 groszy za puszkę. No i wreszcie znalazł to miejsce, gdzie była ustawiona taka wielka piramida, wręcz egipska. Ustawione były właśnie te puszki z piwem i ten jego uśmiech od ucha do ucha po prostu i pęd w tym kierunku po prostu. Miał ktoś to zabrać. Ludzie mają różne wartości. No. W tym mówię, że wsinki trzy to byłoby za trudne.
1: Ja myślę, Etam, że tak naprawdę to rozwiązanie od samego początku było bardzo proste. Trzeba było wyjąć 50 zł, maksymalnie 100 z kieszeni, poszukać w Szczecinie, nawet nie w Szczecinie, na swoim osiedlu dwóch Sybiksów i oni natychmiast by się pozbyli tego żula i by się go pozbyli raz na zawsze. Ale tak to jest. Jak się nie ma 50 zł, to się świata nie zbawi, no niestety.
2: Ja myślę, że to bardziej taka opowieść w stylu siedmiu wspaniałych. Etam musi zjednoczyć tych mieszkańców, no bo tak to żul tam wstaje i co mi zrobisz? Jesteś sam tutaj jeden, a tam z tyłu słuchajcie dwóch i wychodzi sąsiad za drzwi, a żul tam dwóch i co myślicie, że we dwóch mnie tu wyrzucicie? A tam z tyłu słuchajcie trzech i następny sąsiad wychodzi.
0: Niestety obawiam się, że przy naszym społeczeństwie, widząc co się dzieje w Indach na poręczach, gdzie niektóre osobniki, nie wiem jakie, ale co róż widzę, wiszące reklamówki, to do karmiące, to do ubierające naszego mieszkańca dodatkowego. Myślę, że zaraz by się z połowy mieszkań dostały głosy, a co wy od niego chcecie, niech tu mieszka, co wam przeszkadza, że śmierć i tak dalej, i tak dalej. Ja już tego zaznałem, płaczącej pani administrator, która zadzwoniła do mnie i zaczęła mnie błagać, żebym więcej nie kazał przychodzić na budynek w sprawie remontu, bo jedna panią opierdoliła za to, mimo że sama była, że tak powiem, obok tego remontu i cały dzień to przeszkadzało, powiedziała, to jest remont, jak pani śmie tutaj przychodzić. Ludzie tacy są niestety dzisiaj. Nie zrozumiesz człowieka współczesnego.
2: Żul decydujące starcie też mogłoby być. W końcu, tak jak Blacha zaproponował, Etam zorganizował takich, wziął jakichś najtwardszych skinheadów z osiedla, jakichś dresów, idą tam, dobra chłopcy, rozprawiamy się z tym żulem. No ale tak wchodzą, a tam takie wszystko obsrane, śmierdzące, smród taki potworny, idą tak, tacy i rośnie w nich niepewność, jakieś chrobotanie tam słychać. No i taki horror. I ten żul ich pokonuje sam smrodem. Jeden się na żygach się poślizgnął i łbem przywalił w schody i już tylko z 10-9 zostało tych twardzieli. I tak stopniowo coraz ich mniej, nie? Jeden się na żygach poślizgnął, drugi...
1: Co? Nie, oni by tam weszli i by myśleli, że to jest jakiś escape room i by zaczęli zagadek szukać po ścianach.
0: Ale posłuchajcie siebie, ja bym miał potem moralniaka przecież. Gdybym ja wynajął ludzi, żeby zrzucili z żura z tego, z wysokości na przykład, nie? Akurat pod tym oknem, gdzie spał, są śmietniki, takie sztachety, które znajdziałbym się w sztachety, albo wpadł do śmietnika. Miałbym potem moralniaka, że kazałem ludziom zgrzeszyć. Przecież ja jestem w stanie go sam podnieść. Miał autentycznie podnieść go ponad głowę i wrzucić go stąd.
2: Wrzucić przez okno, to się kino akcji robi coraz lepsze. Ale to jest kiepski pomysł, wiesz, bo żule wszystkie mają taką umiejętność, że spadają zawsze i nic sobie nie robią. Jak samochód go uderzy, on zawsze się gdzieś tam poturla, wiesz, i nic mu się nie stanie. Bo żul jest taki, po prostu nie napina mięśni po prostu i jest taki jak flaczek, wiesz, jak piłeczka się odbija i nic mu się nie dzieje.
0: Z tej wysokości przy tych sztachetach, które są na dole, to raczej byłby szaszłyk tam.
2: No, także widzicie, jak to jest. Jakie by jeszcze filmy mogły tu nawiązywać do sytuacji Etama?
0: Ja jestem ciekaw, słuchajcie. Ciekaw jestem, jakby na nocnym radiu ogłosić zbiórkę PayPal Miła Manena Usiądź Żuwa.
1: A ja jestem ciekaw. Zróbmy taki myślowy eksperyment. I powiedzmy, że ty, Etam, nie byłeś nigdy w takiej sytuacji, ale krawiec jest w takiej sytuacji. Bo to wiecie, zawsze się fajnie doradza komuś, nie? Krawiec, a jak ty byś rozwiązał coś takiego? Powiedzmy, że mieszkasz w takim bloku, jesteś w stanie to sobie wyobrazić, myślę, i masz taki problem, że macie właśnie takiego żula. Szybko byś sobie z tym poradził, czy nie? Jakbyś to rozwiązał? Bo nie chce mi się wierzyć w to, że tak długo byś jak Ethan czekał. Naprawdę mi się w to nie chce wierzyć.
2: Ja bym to chyba zrobił w stylu tak bardziej jakiegoś romantycznego filmu, jak w Titaniku, coś bardziej. Może bym znalazł panią Żulową, żeby on się zakochał i poszedł z nią gdzieś. I piosenka by była na końcu. Here, far, wherever you are, la, la, la. I romantyczny happy end byłby, pan Żul i pani Żulowa by sobie odeszli w siną dal i zostałby po nich jeno smród.
1: No gorzej jakby się zadomowili i małe żulątka by zaczęli robić.
0: Jeśli nie wróci, albo nawet wróci teraz, to razem z nastaniem wiosny i tak odejdzie, więc to nie jest jakiś tam wielki problem. Ja, jak mówię, dla mnie przez pierwsze kilka dni w ogóle nie stanowiło problemu. Ja go mijałem po prostu bez żadnej reakcji, ponieważ nie śmierdział. Ale kiedy się zaczęło śmierdzenie, no to wtedy rzeczywiście był to problem. I to nie to problem, że śmierdziało na klatce. Problem był w tym, że ten smród coraz bardziej zbliżał się do moich drzwi, aż w końcu przebije się przez te drzwi, bo w zeszłym roku tak było. Zaczyna śmierdzieć w mieszkaniu, no ale sorry, no to już tego nie mogę zrobić, tak?
1: To już w tym momencie, żeśmy się dowiedzieli, w jaki sposób Ethan poznaje ludzi. Jak ktoś śmierdzi, to dopiero na niego zwróci uwagę. Ta pani nie śmierdziała, to nie powiedziałem jej dzień dobry, no w ogóle jej nie zauważyłem.
2: No, Ethan ma coś sobie tak z psa, chyba jest psiarzem też i ma tego ukochanego pieska i też po zapachu ludzi rozpoznaje. Przecież przyznawał się, że panie też obwąchuje pupę. A może tak jak w Pretty Woman, powinieneś tego Żula wziąć do jakiegoś sklepu, jakieś ładne ubrania mu kupować, on by ci pokazywał tam taki kapelutek ładny, a Ethan tam kciuk do góry. I potem zrobiłby z niego, wiesz, nie Żula, człowieka takiego, wiesz, dystyngowanego.
1: A wyobrażacie sobie takie spotkanie za 10 lat? Krawiec i Ethan umówili się gdzieś w parku, przychodzi Ethan i mówi... Nic nie czuję, tutaj Krawca nie ma, poszedł sobie, a potem Krawiec, kurwa, jazda na audycji, to ja się umówiłem, umyłem się, kurwa, 3 litry perfumów Fahrenheita, żeby dobrze wyglądać, najlepszą bluzę na siebie założyłem, wziąłem wszystkie arcydzieła swojego życia, a ten grubas nie przyszedł, koks jeden pewnie na siłowni siedział.
0: To ja sobie tak żartowałem wczoraj właśnie, że gdyby nie moja coś świąteczna kąpiel, to bym przegnał żula zapachem.
2: Dobra, zdradzę wam tajemnicę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak ten Żul się pojawia u Ethana na klatce, to ja nie nadaję wtedy, a jak nadaję, to znika Żul. No i to wam może coś podpowie. To jestem ja!
0: Mówiąc szczerze, gdybym miał pewność, że on coś będzie w stanie powiedzieć, to ja bym z nim zrobił wywiad na żywo nawet. Tak jak dzisiaj ci, co byli ze mną i słuchali u weterynarza nad ranem. Pierwszy.
2: I o co byś się go zapytał? I o co byś się zapytał go?
0: No nie wiem, no ja nigdy. Tu powiem szczerze, mi wprawia, że zakłopotanie, bo ile w przypadku kobiet już z mojego wieku nie mam żadnych oporów i nigdy problemu o to, że o co się zapytać, to zaczynam zazwyczaj od tego, czy robię obiad dobry i tak dalej. Także tutaj w tym przypadku miałbym problem, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Ja myślę, że temat chyba taki najbardziej popularny wśród osób siedzących na ławeczce, nawet nie Żuli, ale takich początkujących dopiero, to jest to, co piłeś wczoraj, a co będziesz pił dzisiaj, nie? To jest tak mi się wydaje, nie? To jest główny temat.
1: Mnie to najbardziej z tym, z tą historią, z tym Żulem, to najbardziej mi się kojarzy ta scena z filmu Trainspotting, gdzie dwóch głównych bohaterów siedzi w ławce podczas pogrzebu, podczas ceremonii i jeden drugiego szturcha, ty, a na co on umarł? Na toksoplazmozę. No. Tyle, że toksoplazmoza to tyczy się kotów i to bardziej ciebie, Krawiec, taka śmierć czeka. Tak a patrz, może potrzebę już w sumie teraz, no bo ty już kota nie masz, nie?
2: No nie ma. Tak patrzę sobie na filmy wszechczasów, Nietykalni, no, Skazani na Shawshank, to Skazani na Smród. Nietykalni to tytuł idealnie tu pasuje do Żula. Nietykalni. Zielona Mila. Nie wiem. Już nie pamiętam, o czym była nawet Zielona Mila. Może jakieś challenge zrób z żulem. Kup mu flachę, on obali na raz i masz, wiesz, challenge na YouTube'a, milion odsłon, kurczę, potem zareklamuj nocne radio. Weź tam, zmień etykietkę, wydrukuj na drukarce, że zamiast tam wyborowa, to nocna, mocna, czy coś tam. No,
0: no to wiesz, to zawsze oczywiście można się pozbyć żula, w sensie takim dosłownym, stawiając najtańsze wino i wcześniej odwiedzając piwnice, gdzie są na takich papierkach rozłożone trutki na szczury, dosypując tego. Ale to jest nieprzyjemne zakończenie, że tak powiem, żywota, także...
2: Nocna, mocna, może ja... właśnie jakaś taka wódka nocna, nocna, mocna, 44%?
0: No. Ale ja robiłem takie eksperymenty, słuchajcie, kiedyś wystawiłem z barku jeszcze z czasów, kiedy statki pływały wolnocłowe ze Szczecina i ze Świnoujścia na granicę niemiecką i można było kupować alkohole. Miałem kupę piw kupionych, których nikt nie wypił. I one były już mocno, mocno przeterminowane. Ja robiłem eksperymenty. Po prostu sukcesywnie wystawiałem na murek przed domem, wystawiałem te piwa i wyobraźcie sobie, że mimo daty ważności w tył ze 3 lata nieświeże, znikały te piwa sukcesywnie. Nawet jedno otwarte postawiłem do naszej.
2: To jak masz dużo tych piw, to zrób jak w Pacmanie, także poustawię jedno obok drugiego i pan Żul będzie tak szedł, otwierał jedno, a siup, wypije, następne i niech to prowadzi właśnie do wyjścia. Do wyjścia i on go tak naprowadzi, żeby wyszedł po tych butelkach. Będzie otwierał jedną po drugiej, wypijał. Można by taki bonus zrobić, że od czasu do czasu jest właśnie czysta. I on wtedy dostaje jakiegoś powera.
0: Ścieżka prowadząca do sąsiedniego bloku. I jeszcze na końcu byłby kot na karteczce, żeby mógł sobie wejść.
1: Tak, ja też kiedyś zrobiłem eksperyment piwny.
2: Jaki?
1: To byłem dużo, dużo młodszy. Zrobiłem taki eksperyment piwny, nie wiem czy kojarzycie, są takie 0,33 litra, chyba nadal są, chyba jeszcze ich ze sprzedaży nie wycofali. Takie małe piwa nazywają się Mocne Polskie. Nakupiliśmy tych Mocnych Polskich ze 30, a chyba w konsekwencji to nawet i więcej. I było plus 30 stopni w cieniu i wybraliśmy się na taki opuszczony zajazd kolejowy. Ja pierdolę, jaką miałem banię, masakra. Ponoć ryjem ciągnąłem po takiej szynie kolejowej. Taką miałem banię. Nie byłem w stanie przez ulicę przejść. Tak się kończą eksperymenty piwne. Do dzisiaj te Mocne Polskie mi się odbijają.
2: A co myślicie o mojej wizji państwa, gdzie właśnie wymyśliłem jedną karę dla wszystkich, za wszystkie przewinienia, wieszanie za jaja? Myślicie, że to by było dobre?
1: Tak, ale to by trzeba dociążniki zrobić z tych Mocnych Polskich.
0: No to by było dyskryminacja kobiet znowu.
1: No właśnie. Dlaczego? No to... Ze względu na Mocne Polskie? Przecież nie, kobiety też to mogą pić.
2: Nie ma za co powiesić, no. Była co prawda propozycja, żeby wieszać za cycki, ale to mi się wydaje, że to jest... Jednak to nie pasuje, to jest nieadekwatne.
0: Widziałem kiedyś kobietę, która wisiała w trzepaku do góry nogami, że kobieta 13 lat miała, ale miała strasznie duże cycki. I właśnie te cycki, jak tak do góry podleciały, to bardzo śmiesznie wygląda kobieta z dużymi cyckami do góry nogami. Polecam, jeżeli macie taką kobietę, żeby ją zachęcić na trzepaku, żeby się...
2: Żeby ją powiesić do góry nogami, gdzie śmiesznie.
1: Ale tak, z drugiej strony, znowu pojadę trochę takim smutkiem, bo akurat zerknąłem sobie jednym okiem na czat. No i tutaj niektórzy piszą, że mają jakiś ból dupy w związku z tym, w związku z tą historią, z tym żulem. No i w sumie to jakieś uzasadnienie do tego jest. Żeby było jasne, mi też ta cała imba się nie podoba, nie rozumiem tego. Ale uzasadnienie jest takie, że to w sumie nieszczęśliwy facet jest, nie? Wyobrażacie sobie być w takim stanie?
2: Ja myślę, że szczęśliwy bardzo człowiek, niczym się nie przejmuje. No ale to nie jedyny, bo tu i Potrzeba jest takim właśnie wrażliwym bardzo człowiekiem, wrażliwą istotą i Danusia też. No to może faktycznie zakończmy temat pana alkoholika. Tak ładniej powiem, alkoholik.
0: Ale ja historię opowiadałem tego chłopaka tutaj, znaczy taką, jaką mi opowiedziała babka rok temu, która tutaj interweniowała w tej sprawie kilka razy. No mówię, sprawa trwa od 2 lat, człowiek dostał lokal zastępny, nie przyjął go, nie przyjął też propozycji bycia na nocegowni, czy tam jakiejś schroniczku, nie wiem, jak to tam się dokładnie nazywa. Także no nie ma o czym w ogóle mówić, tak, no, o czym my tu dyskutujemy. Natomiast tutaj po prostu zwyczajnie powoduje zagrożenie epidemiologiczne i tyle. No,
2: no to dobra, czekamy, zobaczymy, co tam wykombinujesz. Zróbmy może takie małe ciach, może nam przyjdą do głowy jakieś lepsze tematy po przerwie.
0: Na razie są problemy. Także...
1: To ja może wrzucę propozycję takiego tematu, mianowicie Błażej do tego mnie zajawił, żeby, czyli ta audycja, która była zanim ty, Krawiec, pojawiłeś się na antenie, żeby poobmawiać nadających z zupełnie innego radia. To trwało jakąś połowę audycji. To było fascynujące. Jeszcze tym bardziej mając... Tak, jeszcze tym bardziej mając prawie zerową wiedzę na temat tychże nadających. Określenia typu śmieszny chłopaczek bardzo mi się podobały. A potem skąd się biorą wojny międzyradiowe, nie?
2: Radio Wars. Dobra. No to mamy już jedną propozycję tematu, czekamy na następne, może ktoś jeszcze coś podsunie. No, a tymczasem rozłączam waszmościów i...
1: Dobrze, to ja przestawiam się na odsłuch. Pa, pa.
2: Cześć.
0: No, to sam rozłączę.
2: Dobra.
0: Już mi nie wyszło.
2: To ja cię rozłączę. Ale jeszcze zanim zrobię przerwę muzyczną, to niespodziewanie tutaj przyszedł wrażliwy na krzywdę ludzką i nieszczęścia człowiek. Witamy.
3: Albo wkurwiliście golema i mi się to tak bardzo nie podoba. Jestem tak urwomiony jak naprawdę nigdy. Każdy z nas mógłby spokojnie w tym miejscu, w miejscu tego żula sobie po prostu zlądować i nie wiem, dawanie mu wrzątku czy udostępnianie mu miejsca na klatce schodowej to jest największy błąd, jaki tylko można popełnić. Takich ludzi trzeba skierować do odpowiedniej pomocy. Natomiast odsyłam do podcastu i do kanału YouTube'owego 6 stóp pod ziemią, gdzie był jeden taki odcinek, bardzo długi, niemal godzinny wywiad z osobą, która faktycznie była, czy jest bezdomna, nie pamiętam dokładnie, ale to możemy sobie żartować, tak? Natomiast jeżeli mówimy o konkretnym żulu i nam się wydaje, że daliśmy mu wrzątek i mu tutaj jakoś pomogliśmy, to jest naprawdę obrzydliwe i to jest takie, nie wiem, no takie tanie troszkę, tak? No, słuchaj, wyobraź sobie, że w tym momencie krawiec to się wszystkie zlecenia sypią, nie masz za co, nie masz czym zapłacić za czynsz, za prąd i tak dalej.
2: Nie muszę wyobrażać.
3: Gdzie idziesz? I jesteś takim bezdomnym. I naprawdę jest bardzo, bardzo wąska granica między tym bezdomnym a nami. Oni mają wyuczoną bezradność i o takich ludzi po prostu trzeba zadbać i jeżeli wam się wydaje, że możemy mu dać wrzątek i to będzie fajnie, no okej, okay, no spoko, szacun, po prostu zdaliście egzamin z człowieczeństwa, natomiast no nie wiem, no zadzwonić po tą pieprzoną straż miejską czy cokolwiek, która ich skieruje do odpowiedniego schroniska, jeżeli są trzeźwi, jeżeli nie są trzeźwi, no to trafią na wytrzeźwiałkę, trafią do Izby Wytrzeźwień. My za to zapłacimy, my, podatnicy, no trudno, no ale nie róbmy takich pozorowanych ruchów. To nie jest śmieszne. Bezdomność nie jest śmieszna.
2: No nie jest. Też mamy nawet wśród nas takich, którzy przez jakiś czas byli bezdomni. No, na przykład profesor Leniuch też się otarł o bezdomność, tam przez jakiś czas był bezdomny. Wiesz, bo ja tak się śmieję, bo ja się ze wszystkiego śmieję, nie? Ale może faktycznie masz rację, że trochę tu brakuje tej empatii. Najłatwiej się śmiać z tego najsłabszego, nie? I najbardziej wykluczonego. Z drugiej strony też opowiadałem tą historię o koleżance mojej mamy, która zaniosła żulowi tam kocyk, jedzenie czy coś, a z rana znalazła gówno, nie?
3: Wiesz, nie boli mnie to, że się śmiejemy z bezdomnych jako całości, tak? Bo to jest fajny dowcip, tak? Natomiast tutaj poszła beka z jednego bardzo konkretnego bezdomnego, którego historii nie znamy, tak? Ja tutaj może zrobię wywiad z nim. No ja pierdolę, zabierz go do pieprzonej straży miejskiej.
2: Ale tam dzwonił wiele razy po straż miejską.
3: Nie wiem, czy dzwonił, czy nie. On od kwietnia organizował, kurde, weterynarza dla pieska i zrobił to w tym pieprzonym miesiącu, w tym jebanym styczniu, tak? Więc nie wiem, czy dzwonił, czy nie dzwonił.
2: Może coś tutaj pod kapca, nie? Ale chyba nie, no ja myślę, że dzwonił, bo faktycznie no, przyjedzie taka straż miejska i go zabiorą, a on potem wraca i tak tam to opisywał. Ale ja bym faktycznie bardziej, wiesz, interweniował w jakimś MOPS-ie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, tylko pytanie, czy oni mają jakieś tam uprawnienia, sporo mogą, tylko pytanie, czy to wystarczy, czy to nie będzie tak, że zabiorą go gdzieś, wykąpią, a on potem wróci, bo on sobie coś upodobał, tą klatkę Etama, on już tam go spotkały różne dziwne rzeczy, a on tam wraca po prostu, tak jakby po prostu lubi
3: to
2: miejsce.
3: No on tam wraca, bo jest w stanie tam wejść, bo tam nie ma 10 domofonów, bo tam nie ma ochroniacza, w blokowisku Etama jest tylko jeden domofon, on tam kliknie parę przycisków, powie, że przyniósł ulotki, albo przyniósł pizzę i tam wejdzie, tak? I tylko dlatego wraca. To jest wiesz, to jest na poziomie najprostszych zwierzęcych odczuć, tak? Więc on tam nie wraca, bo tam mu miło, ale wraca tam dlatego, że to jest miejsce, w którym łatwo mu przetrwać. Natomiast pytanie, no dobra, okej, przetrwa zimę, no i co? No i co? No i w dalszym ciągu będzie zbierał na Amerenę, a nie wiem, pójdzie, zajmie się spawaniem, skręcaniem mebli czy czymkolwiek innym.
2: To jest skomplikowany problem, bo niektórzy ci powiedzą, że wiesz, że to już jest jakby takie, jeśli on jest w jakimś tam ostatnim stadium alkoholizmu, to jedyna przysługa, jaką można mu zrobić, to dać mu na ten alkohol, nie? A próba wyciągnięcia go z tego, to będzie takie dręczenie trochę, bo on przejdzie...
3: Nie ma czegoś tego...
2: On przyjdzie, wiesz jak się wychodzi... Ups, no. Dziwna rzecz się tu zdarzyło, bo wyświetliło mi się, że krawiec jest dostępny na Skype'ie. Na oj. Ciekawe. Oj.
3: To nie.
2: Dziwne rzeczy. No, ale to wiesz, jak się wychodzi z ciężkiego alkoholizmu...
3: Jesteś zalogowany na telefonie?
2: No chyba tak.
3: A to dlatego.
2: No ale to by mi się tu nie wyświetlało, że się tam... A może się coś się tam rozłączyło, połączyło. No nieważne. W każdym razie, jak się wychodzi z tego ciężkiego alkoholizmu, to przechodzisz przez te różne stadia i padaczka jest i wiesz, i naprawdę się no, czujesz, jakbyś umierał, nie? Więc takiego człowieka, który już jest mocno doświadczony, jeszcze przez to wszystko przeprowadzać, na przykład jak on już jest starszy też, no to może nie być takie dobre w sumie.
3: No to zabierz go do weterynarza i go uśpi. Te słynne 10 kroków wyjścia z alkoholizmu to jest pieprzony katolicki wymysł, o czym prawdopodobnie powinieneś wiedzieć, bo tam pierwszy krok to jest mniej więcej, że uznaje nad sobą bóstwo i uznaje swoją słabość i tak dalej. To jest wymysł. 10 kroków, ta terapia 10 kroków jest największym rakiem, jaki się pojawił w terapii alkoholizmu. Nie ma czegoś takiego jak taki ostateczny, wiesz, jak nie wiem, masz nowotwór, nie? I masz taką ostateczną, także jakąś tam ostateczną fazę, że została ci tylko łopata w dupę i do piachu. Nie ma czegoś takiego, to jest choroba psychiczna. To jest choroba, z której można cię wyciągnąć w każdej chwili i oczywiście będziesz miał jakoś tam zniszczony organizm, ale nie robisz absolutnie nic dobrego dla człowieka, który jest uzależniony od alkoholu, jeżeli dajesz mu 2 złote na wino. Robisz po prostu, nie wiem, no, dorzucasz łopatę ziemi nad jego trumną. Nic więcej, nic mniej.
2: No widzicie, wy mówicie ogółem, że potrzeba zły człowiek, że sukinsyn, że samo zło, że menda fałszywa, wstrętna, że się nakradł i tak dalej, a to widzicie dobry człowiek, jako jedyny się tu przejął losem. I Danusia jeszcze i Kuba chyba.
3: A bo się uniosłem, no. Dobra, słuchaj, bo tutaj sobie ten skrzydełko indycze sobie smażę, także zróbmy może tą przerwę, którą planowałeś.
2: Dobra. No to tymczasem, Borem Lasem, nara, nara.

No tak śmichy, chichy, ale tak naprawdę alkohol to jest substancja porównywalna z heroiną, jeśli chodzi o stopień uzależnienia, o to, jak trudno z tego wyjść, a może nawet ciężej, bo narkomani niby wychodzą z tej narkomanii, tak? A alkoholik nigdy nie wyjdzie z alkoholizmu, będzie co najwyżej alkoholikiem niepijącym, który w każdej chwili może bardzo łatwo powrócić do stanu poprzedniego. No to jest też substancja, przez którą jest pewnie najwięcej tragedii. Przemoc w rodzinie, agresja, jakieś pobicia, kradzieże. Ludziom puszczają hamulce po alkoholu, nie? Człowiek traci godność, traci szacunek do samego siebie, traci jakieś zahamowania, tak? Zaczyna też, nie wiem, gwałcić swoją żonę, córkę, bić. No, straszne rzeczy, związki się rozpadają, a ile śmierci na drogach. To jest coś, jak miałbym jako tutaj imperator krawiec, czy tam inny cysosz, co ma klawę życie, zabronić czegoś, to bym zabronił tej wódy. Wierzcie mi, świat byłby dużo lepszy. No, ale o wódeczce się śpiewa piękne piosenki na przykład, nie?

w dawnych czasach alkohol pito na potęgę, bo to był jeden, chyba jedyny znany sposób na uzdatnianie wody, tak? Robić alkohol. No i ludzie, kto wie, jak mocno się to przyczyniło do różnych wojen, konfliktów, nie? Człowiek się wojowniczy robi, jak się napije. No a te kultury typu wikingowie na przykład, przecież tam cały czas miody, wina, piwa chlali na potęgę. No nie wiem.

O, wspominałem też chyba już o tym, że alkohol też w pewien sposób zrujnował moje życie, tak? No bo wychowywanie się bez ojca, który miał z tym właśnie problem, no to jest ciężka sprawa, nie? Dla dzieciaka. No tu też można wspomnieć o mojej mamie. Ale dobra i

0: Pax, pax między ateisty. No, potrzeba się zbulwersował, ale to w sumie zaskoczył mnie nawet, że jest taki tutaj wrażliwy społecznie, czy jak to nazwać. No to raczej dobrze świadczy o człowieku, nie? Dobra, nie podejmujmy już tego tematu. Śmiejmy się może z czegoś innego, nie? Już może wystarczy faktycznie. No bo tak się tutaj znęcać, trochę jak to oglądanie tych patostreamów, nie? Sobie rozmawiamy o żulu i się gdzieś tam w głębi duszy może tam cieszymy, że mamy lepiej, nie? Czy coś. To takie słabe trochę. No. A ja czekam na jakieś propozycje tematów, bo szczerze mówiąc wszedłem trochę z przyczajki na spontanie. Słuchałem... Przepraszam bardzo, mi się odbija od tej piosenki wódką. No, odstaw te alkohol, człowieku. Odstaw te alki, man. Są lepsze rzeczy, naprawdę. Jakby to powiedział kapitan jednego radia. No, dobra słuchalność, to sobie możemy posiedzieć dzisiaj w ten piątkowy wieczór, piątkowo-sobotni. Tylko może jakieś propozycje, bo nie wiem, czy wchodzić z takimi poważnymi tematami, jakimiś o nazistach coś miałem poopowiadać na przykład, ale nie wiem, czy to, bo zaraz wejdę na kościół, bo akurat teraz się trochę tam dowiedziałem różnych rzeczy, jak to plus 11. Wspaniale pomógł, jak to Watykan za Piusa XI wspaniale pomógł dojść nazistom do władzy, a potem Pius XII też wspaniałe ruchy robił, więc doszedłem do wniosku, że gdyby nie Watykan, to całkiem niewykluczone, że Hitler by nie zdobył 2/3 głosów w parlamencie i nie mógłby zmienić konstytucji, bo to były głosy centrum, czyli głównie właśnie katolików, których trzeba było przekonać, żeby zagłosowali na Hitlera. I to się udało dzięki Watykanowi, dzięki negocjacjom, a chodziło o konkordat. Watykan bardzo chciał konkordat wprowadzić w Niemczech i Hitler na tym konkordacie wspaniale wyszedł, rozegrał to fenomenalnie, potem i tak tego nie dotrzymywał, ale pokazał światu mało tego, że udało mu się wynegocjować to, żeby katolicy zagłosowali też na niego, na jego partię, to jeszcze na tym konkordacie zyskał tak, że cały świat zobaczył, no skoro Watykan popiera, bo wszedł ten konkordat, to Watykan chyba popiera jako autorytet moralny, skoro popiera Hitlera, no to znaczy, że to nie jest takie złe i tak dalej. No świetnie to rozegrał Hitler. Ale to widzicie, takie tematy to niekoniecznie... Niekoniecznie się nadają na taką audycję. Może jakieś zabawne tematy, może jakieś tematy lajtowe. Dzwoni słuchacz, spróbujmy odebrać. A ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Myślałem, że się nie połączyło, a to takiego awatara ma, że ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Czarny kot w bezksiężycową noc, witam cię serdecznie. Halo? Chyba mikrofonik nie podłączony czy coś, albo nieśmiały. No halo? Jest taka usługa na Skype'ie Echo. Można sobie sprawdzić, czy nas słychać. Bo na razie nie słychać.
1: A. Ja wyłączyłem w ogóle, wiesz, ten twoje radio cały czas, żeby było dobrze wszystko.
0: No to teraz dobrze. Już jest dobrze.
1: Abstrahując od Hitlera, to taki temat był chyba tydzień temu, że jak chcesz do lekarza pójść, to czekasz 2 lata na jakąś operację, nie?
0: No, tak jest niby. Tak działa nasza służba zdrowia, wspaniale.
1: Tak, a jest taki myk, że jak idziesz do więzienia, to masz wszystko w 2 tygodnie załatwione.
0: Czyli co? Czyli pójść do więzienia, jak jesteś chory?
1: No tak, na przykład jak musisz czekać 2 lata, to lepiej pójść na pół roku do więzienia za wybicie szyby gdzieś w kiosku albo czymś takim i się wyleczysz i nawet dentystę masz za darmo i ci całą klawiaturę zrobi.
0: Kurczę, może ja bym poszedł faktycznie na pół roku do więzienia.
1: Ty, ja się sam nad tym zastanawiam, tylko w Polsce to nie bardzo, bo tam, wiesz, nie wiadomo, jakie tam grypcery są albo coś takiego.
0: No to musisz przypakować pierw, nie? Ale siłownie też masz to, szybko przypakujesz, w rok przypakujesz, nie? Już będziesz bił innych i tam będziesz gitem.
1: O, git to nie za dobre słowo. Nie, dobra, ale myślę, że za granicą chyba jeszcze łatwiej to jest sobie załatwić. Gdzieś tam w Szwecji, nie, Szwecja to chyba nie jest dobry przykład, ale gdzieś tam w Skandynawii, w Norwegii albo gdzieś, idziesz sobie posiedzieć pół roku i masz wszystko, wszystkie sprawy pozałatwiane.
0: Ktoś ostatnio w komentarzach zauważył, że Krzysztof Kononowicz jest bezrobotny od 25 lat i że na dobrą sprawę to on by mógł napaść na bank i po tych 25 latach wyszedłby z więzienia i by sobie odkopał te pieniądze, co ukradł, i by sobie już do końca życia, chociaż nie, bo 25 lat to właśnie były jeszcze, on by wykopał te banknoty stare jeszcze przed denominacją, nie?
1: A nie, to te stare to chyba już nie warte są. No właśnie. Jeszcze marki niemieckie do tej pory są warte, ale te polskie to chyba już nie.
0: Swoją drogą to fajnie tak 25 lat być na bezrobociu. A ty przypadkiem też nie jesteś trwale bezrobotny jakiś?
1: No, kończy mi się zasiłek niedługo.
0: A jak długo byłeś? A jak długo na bezrobociu?
1: Dwa latka tylko.
0: No to potem ciężko ale się wdrożyć z powrotem.
1: Ale poczekaj. Nie wcina mi się sobie w słowo. A,
0: przepraszam bardzo.
1: Nie ma za co. Jeszcze będę 500 euro dostawał, dokąd mi roboty nie znajdą w Hiszpanii.
0: To żyć, nie umierać, no.
1: No, tak sobie.
0: W Hiszpanii to też Martin Lechowicz tam chyba wyjechał, nie? Jakiś czas temu.
1: Tak, ale on gdzieś chyba do... Gdzieś na południe, a ja jestem w Madrycie. A lubisz tego Martina, nie? Fajne piosenki gra.
0: Tak, bardzo.
1: Nie, ale nie, dobra. Możesz go nie lubić, ale fajną muzykę robi.
0: Masaż zrobił nawet. Szczęki.
1: No, nie, to fajnie. Po chwilku, Krawcu. Wiesz, ja tu nie ze złośliwości jestem, tylko tak sobie pogadać, nie?
0: Kumam. A może zdradzisz, ile tam się dostaje zasiłku w tej Hiszpanii?
1: No, 1000 euro, ale po dwóch latach to już 500 tylko przysługuje.
0: To i tak nieźle. Po ile teraz jest euro?
1: Zobaczymy. Nie wiem, 4 z hakiem, nie wiem. Jakoś tak.
0: No to chciałbym mieć 4 koła za nic nie robienie.
1: Tak. Tak, tylko że musisz przepracować te 10 lat, nie? Gdzieś tam sobie dostać taki zasiłek.
0: Gdzieś widziałem taki mem, Mistrzowie 500+, i tam było, że ktoś ma piątkę dzieci, jakiś zasiłek rodzicielski, coś tam i łącznie to wychodziło jakieś 6 tysięcy w Polsce tutaj. No to też fajne życie. Nic nie robisz sobie, tylko się swoimi dziateczkami opiekujesz. Nagotujesz im tam kaszy z mięsem za grosze. To jak masz tyle dzieci, to do hurtowni jeździsz, nie? Od razu i kupujesz tam dwie palety ryżu, dwie palety mięsa. To masz, wiesz, to masz
1: taniej. Dzisiaj, poczekaj. Dobra, mów jeszcze, dokończ.
0: No już, skończyłem.
1: A... No bo dzisiaj tam zakupy robił w jakimś tam Tesco czy w Carrefourze i mówił, że te dla psa te kiełbaski kupuje takie, ale mówił, że hurtowo by musiał zapłacić 50 zł za przesyłkę. No nie wiem, no dobra, nieważne.
0: No, też ostatnio z tego też w Blok Ekipie była beka, że przychodzi pan do sklepu i mówi: poproszę cielęcinkę dla mojej suni, bo ona nic innego nie zje, proszę pana, wie pan, no nic innego nie zje, no więc tą cielęcinkę z 20 plasterków i tą parówkową dla mnie i dla starej. No. I to jest też takie częste, że ludzie kupują lepsze jedzenie dla swoich dla swoich pupilków, dla swoich zwierzaków, niż dla siebie. Też tak miałem w sumie.
1: No tak jest, ale to nie wiem, z czego to wynika.
0: Etam ma teraz taką misję, żeby to o tym opowiadał, żeby gotować to samo dla Maksia i dla siebie. To nagotuje gar właśnie klusek z mięsem i będą sobie wpieprzać z tej samej michy.
1: No tak, a Maksio piersi z kurczaka będzie wpierdalał i nawet nie chce, bo Etam mówił, że wyrzuca te piersi z kurczaka, czy tam mięso z kurczaka, nie wiem. Wyrzuca, bo Maksio nie chce jeść z tabletkami.
0: Wybredny francuski piesek, jak to się mówi. To wyobrażam sobie taką sytuację, że Etam tak posadził na taboreciku przy stole Maksia, podziabał mu to mięsko, tam serwetka, wszystko ładnie to mięsko przyrządzone, sosik tutaj, a sam sobie na podłogę położył taką wielką michę, tam kasza jakaś z mięchem i tam... Mogłoby tak być. No to też takie dziwne czasy, jakby to jakiś człowiek ze średniowiecza czy ze starożytności zobaczył taką scenę, gdzie piesek frykasy sobie je, a właściciel jakieś gówna i tego pieska, wiesz, noszą na rękach ludzie i ten, no tak, tak jak pisze Danka, nie wolno przyprawiać zwierzętom, solić, tak, to nie wolno zdecydowanie. No, ale jakby tak człowiek, nie wiesz, się. Jakiś dawny człowiek zobaczył, jak my dzisiaj traktujemy zwierzęta, że tam nosimy na barana, tutaj głaszczemy, smyramy, on sobie w naszym łóżku śpi, a my gdzieś tam na podłodze, to by się w głowę się postukał.
1: To chyba, nie? U ciebie tak się działo. Dobra, spokojniutko. O zwierzętach nie rozmawiamy.
0: No to zróbmy całą listę, o czym nie rozmawiamy w ogóle.
1: Aha. O tobie?
0: A co myślisz o mojej wizji, żebym był cesarzem, żebym wieszał za jaja wszystkich, za kradzież wafelka na przykład?
1: No właśnie nie. To jak już ktoś tam powiedział wcześniej, że za jaja wszystkich kobiet się nie da powiesić, nie?
0: Jak nieposprzątane też wieszać za jaja. Mówiłem, byłby czyściutko, by było zero przestępczości. Jak ktoś nie pracuje, też bym wieszał za jaja. I wszyscy by pracowali, wszyscy by podatki płacili, bym zdał, wszystko bym uprościł. Po prostu jedna kara, jeden wódz, jedna kara, jeden naród, jedna telewizja. Ja bym tam program poukładał.
1: Moim zdaniem fajne. Jedno nocne radio.
0: Jedno radio, no.
1: Pięć. No, nocne radio jest najlepsze. Ja polecam. Tutaj reklamę wstawię.
0: O, zgadzam się. I tu się z tobą zgodzę właśnie. Najlepsze. Zdecydowanie.
1: Najlepsze. Zdecydowanie. O 5:30 robią audycję jakieś tam te spoilery czy coś.
0: Nie no, dzisiaj luźne gadki były faktycznie o 6 rano dzisiaj, audycja dla rolników w nocnym radio. Kiedyś były takie właśnie audycje w telewizji o 5 rano dla rolników, nie? Gdzie tam opowiadano, jak tam pasze zrobić, jakie nawozy, ile tam kurs żywca,
1: nie,
0: i wiesz.
1: Nie. Ale to były tylko dwa kanały wtedy w telewizji, to nie było wyboru.
0: No właśnie, bo ja zawsze cię uważam za młodszego, niż ty chyba faktycznie jesteś, bo ty jesteś już dojrzałym człowiekiem w zasadzie chyba, nie?
1: Tak, ja mam już prawie 25 lat, tu wiesz. Nie, no to... żartuję, nie powiem ci ile mam, ale...
0: No tak po głosie jakby taki młody, ale często jak wspominasz jakieś stare czasy, a może coś tu ściemniasz.
1: No ściemniasz.
0: Bo ty taki wariacik trochę jesteś też.
1: No trochę pojebany jestem, ale dobra, to nieważne. To nie jest audycja u mnie, prawda? Prawda?
0: No, ale może być.
1: Aha. To w następnym tygodniu zamiast spoilera, to o mnie będzie cała audycja.
0: No. Była taka seria tutaj, że każdy mógł nagrać coś o sobie. To niewielu się zdecydowało.
1: Ej, dobra, krawiec. Ale jak byś gościa zaprosił do audycji i z nim gadał tak, wiesz, przez 4 godziny?
0: To co?
1: No to fajnie by było, nie?
0: No,
1: tak jak, pewnie, jak fajnie. Konkurencja robi.
0: No, pomyślimy. Dobra, dzięki, dzięki za telefona.
1: Nie, dziękuj mi jeszcze, bo ja jeszcze się nie rozłączam.
0: Jeszcze się nie wypowiedziałem.
1: Jeszcze się nie wypowiedziałem. Dobra, chciałem pozdrowić wszystkich moich fanów, słuchaczy i dajcie łapki w górę i subujcie.
0: I dzwoneczek, kanał. Dobra.
1: I dzwoneczek.
0: Dokładnie.
1: Nara, etam. Kurwa,
0: ja etam. Nie jestem etam.
1: Wiem, ale tak piszę na tym.
0: Już etam jest tak często na antenie, że już do innych prowadzących zaczynacie mówić etam. No dobra.
1: No tak, bo etam mówił 3 tygodnie bez ciebie, jak ciebie nie było, nie?
0: No i bardzo dobrze. No to,
1: i zajebiście.
0: No, to narka, fujarka, cześć.
1: No rozłącz mnie.
0: O, jaki tutaj karny słuchacz. Rozłącz mnie. Czytam sobie jeszcze. O, dzwoni. Dzwoni miłośnik kotów i miłośnik bezdomnych.
2: Byki mięsne 7,60 zł za kilogram, byki mięsne 9 zł gram, jałówki mleczne 7 zł za kilogram, jałówki mięsne 50 zł za kilogram, krowy 6 zł za kilogram, wieprz tuczniki 4,70, maciory 3,15, knury 20, klasa E 6 zł, klasa S 5,50 zł i przechodzimy moi drodzy i tutaj na prawpoczyna przechodzimy do zbóż, pszenica konsumpcyjna 830 zł leży, to 680 zł za tonę, kukurydza 720 na tonę i dzisiaj to jest w promocji, moi drodzy, kupujcie, sprzedajcie, bo to opłaca się, jęczmień 820 zł za tonę, jest to naprawdę wielka okazja i rzepak 1620 zł za tonę. Dziękuję.
0: Jaki głos, jakby jeszcze jakąś kluchę miał w gębie, taki rolnik.
2: Jaki jest temat audycji?
0: Skup żywca. No i jęczmień mi się w oku zrobił. No,
2: a już ten ziębom nacierać.
0: A ciekawe, możesz zrobić właśnie odcinek, sprawdzam, czy pocieranie złotym pierścionkiem jęczmienia w oku to faktycznie działa.
2: Byś się śmiał, ale nie będę robił o tym odcinka, ale działa dużo bardziej niż wszystkie możliwe leki, ale zięby. Działa. Tak.
0: Działa lepiej niż leki zięby.
2: Stary, jeżeli bym sobie swoje gówno wcierał w dupę, to zadziała lepiej niż leki zięby.
0: Gówno w dupę, ale żeś wymyślił. No. Masz jakieś tematy fajne na dzisiejszy wieczór? Ciekawe, śmieszne, mądre? Mają być śmieszne, przy okazji mądre, wiesz, ale i takie skłaniające do refleksji, czyli takie śmieszne, ale też i smutne.
2: To może ten afrykański pomór świń i aż 10 tysięcy dzików, które planuje zabić. Dlaczego nie zabić 40 milionów Polaków, rozprzestrzeniają wirusa grypy?
0: Masz jakiś, mało, że masz jakiś taki dziwny, zniekształcony głos, jak właśnie taki rolnik, to jeszcze trzeszczysz, pierdzisz i jakąś kluchę w gębie masz.
2: A to może mam nie ten mikrofon.
0: Jak masz głos jak ten, jak wiesz, jak baranina, nie?
2: Czekaj. Czy teraz jest lepiej?
0: Nie no, cały czas brzmisz jak Zdzisław S, albo jak jakiś anonimowy...
2: A to wiesz co, to się rozłącza... Okej. Sprawdzę, czy czasami nie skręcam cewki na boku.
0: No dobra, to tam... bo ja myślałem, że on specjalnie sobie tam na mikserze coś podkręcił. A głos miał jak jakiś, kurczę, gangster skruszony. Potrzeba, skruszony gangster. A ja sobie czytam o szopce noworocznej, która była na TVP i tam był taki, jedna część tej szopki to były takie plastusie, postacie właśnie jakieś ulepione z masy papierowej, czy tam z jakiejś plazdyliny. No i jest trochę skandal, ponieważ tam znalazły się antysemickie takie akcenty. No krótko mówiąc, tak mówiąc w największym skrócie, Owsiak i jego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zostały pokazane jako, to zostało pokazane jako impreza, na której żydowskie lobby zarabia, w tym Walcowa, Gronkowiec, wstrętny Żyduwa i jakieś tam banknociki się pojawiły z gwiazdą Dawida czy coś i afera jest, że TVP antysemickie.
2: Czy teraz mnie się lepiej?
0: No cały czas tak jakoś brzmisz. Chyba ci już tak zostanie.
2: No to może mi zostanie, bo nie chcę mi się wiedzieć. Powinno być okej.
0: Okay. Skruszony gangster.
2: Aha, okej, okay, dobra, bo mam plugin wbity, ale teraz go nie zdejmę.
0: No więc co, może powiesz coś o swojej ciemnej przeszłości, skoro już masz taki głos?
2: Skoro już mówimy o tych bardzo poważnych kwestiach, chciałbym powiedzieć, że dawno temu kiedyś doniosłem na Krawca. Doniosłem, bo do mnie zadzwonił i poprosił, żebym mu kupił maślanki i żebym zostawił koło klatki schodowej. I biłem maślankę i on ją wypił! I tylko ABW nic z tym nie zrobiło.
0: No a też ABW wpadło, czy tam CBA, teraz do Huawei i tam chińscy szpiedzy jacyś.
2: To może być ciekawe. To już mówiłem przy audycji Błażeja, że naprawdę cieszę się, że to się... Bo to znaczy, że to jest, że Polska jest krajem, który jest atrakcyjny dla chińskiego wywiadu.
0: No i że nie jest to kraj niepoważny, jak to niektórzy mówią. Niepoważny kraj. No i ale to, co ciekawe, chcą tą firmę wyłączyć z rynku IT w Polsce całkiem. To takie rozwiązania trochę rodem, nie wiem, czy gdzieś na świecie tak można wykluczyć jakąś firmę, że ona ma tu zakaz wstępu i że ją wywalamy na kopach.
2: Można, ale Huawei ma naprawdę fajne BTS-y. Dostarcza naprawdę fajną technologię, a jeżeli się okaże, no, to może naprawdę bardzo brzydko wpłynąć na implementację 5G w naszym kraju.
0: No właśnie, a to się niektórzy się ucieszą, bo nie będzie nam się mózg, tak jak to jajko na patelni, ścinał. A tymczasem Blacha dołączył do nas, witam.
2: Czekaj, czekajcie, aż sobie odsłucham swój, bo kurde, nie wiem, co tu się dzieje.
0: Skruszony gangster.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Tylko jeszcze tylko sobie tutaj wrzucę mały test. No. Daj 20 sekund.
3: On naprawdę brzmi jak oficer CBS.
2: Kurde, co to się odjebało? Co? Ja pierdolę.
0: Zdzisław Potrzebowski, pseudonim Potrzeba.
2: O kurde,
3: Krawiec, a może jest odwrotnie, może to przed chwilą to był jego prawdziwy głos.
0: Może właśnie, może on powyłączał teraz filtry.
3: Swoją drogą ciekawe, dlaczego CBS, Centralne Biuro Śledcze, zainteresowało się nocnym radiem?
0: No właśnie, a ja wam opowiadałem historię, że za moją rodziną się szlaja ubecja, i za moim dziadkiem, i za potem ojcem i matką. Może potrzeba to jest... Kontynuacja tego. Wkręcił się w radio i tutaj...
2: Ale Sergio, nałożyłem te efekty... Czekaj, mam otwarty... Nie mam tak... Kurde, okej, okay, dobra, będzie. Zostaje tak, jak jest.
3: Ale poważnie,
0: Trudno.
3: Poważnie 19 mógłbyś przestraszyć, nie? Jakbyś tak zadzwonił do niejednego radia, to mógłbyś przestraszyć.
2: Prawie wiem, jak to osiągnąłem, ale naprawdę, kurde.
3: To było groźne, to było creepy, naprawdę.
2: Serio, nie jestem w stanie tego naprawić teraz.
0: I jeszcze tak pierdzisz od czasu do czasu, coś mówisz i... No ale spoko, może być i tak. Widzicie, radio pełne niespodzianek, zawsze coś tu się dzieje, nie? Potrzeba w końcu przeszedł mutację.
2: Może Krawiec niedługo przejdzie.
0: Może. No. Coś Jacek z jakimś tematem może nowym, ciekawym, bo ja coś jestem wypruty z tematów dzisiaj.
3: Tak. Jak już mówimy o tym, jak już mówimy o ciemnej przeszłości 19. To ja sobie przypominam, to w sumie nie jest jakaś tam szczególnie ciemna, a dla mnie to bardziej jasna przeszłość, ale niektórzy uznają, że to, to ciemna, nie? Bo tutaj każdy jest zaangażowany w jakieś tam inne radio, nie? Czy też prawie każdy, nie? Czy w jakieś inne środowisko. Nie uważam tego absolutnie za coś złego. Ważne jest, żeby starać się rozdzielać dwa różne środowiska i za bardzo tego nie mieszać, bo to czasami nie wychodzi zbyt dobrze. W szczególności jak ludzie są różni, tak? No wiadomo, tak? Nie łączy się Stowarzyszenia Ateistów z jakimś
2: raz,
3: tam...
2: Raz, dwa, trzy, tylko sprawdzam.
3: Dołączył się jakiś GR, GRU, tak? CBS, teraz GRU. Ja pierdolę, co tu się dzieje, ludzie?
0: No, faktycznie.
4: Faktycznie. Grzegorz, R to pierwsza litera z mojego nazwiska.
0: Druga. No i nazwisko, i nazwisko też takie trochę, takie policyjne, no nieważne, no.
4: Dobra, ale nie przerywam, blacha.
0: Jacyś agenci, jacyś gliniarzy, ubecja.
3: To co, chcecie słyszeć o ciemnej przeszłości cyborga?
2: Day.
3: Znaczy ciemnej, znaczy...

0: swoich słuchaczy. I to było tak kurwa mega szczere, to było tak ciężkie, to było tak zajebiście szczere.
1: Było też, że mówił do słuchaczy, żeby spierdalali. No to taka szorstka miłość. Co mu zresztą potem wypominano. Raz był wkurzony, no, a potem
0: może i szorstka, ale ty nigdy Krawiec ale na szczera. Takie wyznanie. Nigdy Krawiec na takie wyznanie sobie nie pozwoliłeś, a mikrofon nie kłamie. I to było słychać, że to było zajebiście szczere. To było wręcz przytłaczająco szczere.
1: Kocham cię, Jacku.
0: Mimo że to jest środowisko, no to takie było teraz na potrzebę chwili, tak? Mimo że to jest środowisko kompletnie mi obce i takie troszeczkę dostaje ciarki, kurwa, od tamtych ludzi, tak bym to nazwał, to mimo tego naprawdę 19 szacun, wielki, wielki kurwa szacun, bo wśród nazwijmy to tej części środowiska radiowego, w którym funkcjonowałem do tej pory, nikt sobie na coś takiego nie pozwolił, nie miał do tego jaj. Jest mi z tego powodu bardzo dziwnie.
2: To jest pewna.
0: No?
2: Pewna, nie wiem. Po prostu to popłynęło z serca i tyle, tak? I nie ma, nie wiem, nie ma jakichś tam ukrytych drzwi, jak w jakiejś grze komputerowej. Nie ma tutaj nic, tak? Nic więcej poza tym, co wtedziałem. Po prostu mi się troszkę ulało, może mi się troszkę wyżygało. I może to było dobre, może to było złe. Ale było się i było szczere.
0: W mojej opinii to było naprawdę zajebiste, nie? To takie, takie rzeczy z taką mocą robią naprawdę wrażenie. Przynajmniej na mnie. A mi się wydaje, że słuchacze też sobie zdają z tego sprawę, że w momencie, kiedy ktoś właśnie wali taką bombę prosto z serca, to nawet w radiu to słychać. I na tym mi się wydaje polega właśnie cała magia radia. Nie tylko na tej takiej merytorycznej gadce, pełnej skomplikowanych, trudnych słów, nie tylko na tej takiej śmiesznej, komediowej roli, grze, wyobraźni i takich rzeczach, ale właśnie wtedy, kiedy ten solista zostaje sam na sam z tym mikrofonem i to jest ten dzień i to jest w tym dniu mówi o bardzo różnych rzeczach, ale na koniec mówi właśnie to jedno zdanie, które jest clue, które od... O kurwa, Krawiec.
2: Taki real-time marketing.
1: Kocham cię, Jacku, za twój blaszany humor.
0: Wiem, za co ty mnie kochasz, za mój niewyparzony ryj, za to mnie w szczególności kochasz.
1: Tak, za to, że jesteś szorstki, ale w głębi duszy pod stalową zbroją kryje się serce rozgrzane do czerwoności, jak u blaszanego drwala w Dorodce z Krainy Oz. Ty jesteś dla mnie trochę takim drwalem, wiesz?
0: Ale to wiesz, o co chodzi, Krawiec. Chodzi o to, że rola nasza, już nie powiem hard userów, ale słuchaczy, jest taka, że my musimy tacy być. Bo inaczej to wy jako nadający byście się rozbestwili. No po prostu palma by wam uderzyła do głowy, tak? Zaczęłyby się jakieś fochy. No ty wiesz, co by się wtedy działo? Z takim radiowcem to trzeba krótko przy mordzie. Bo inaczej to wiesz, no to jakiś fiu bździu kurwa się zacznie i co wtedy?
3: Miało być tak, znaczy zaczęło się tak od serca, na fiu bździu się skończyło. Ale fajna chwila, bo chciałbym was wszystkich o coś zapytać. Ciebie, Blacha, też jako stałego słuchacza.
0: Dajesz, tylko mam nadzieję, że będzie mocno, gęsto mocno, i że gęsto. Tutaj kurwa zejdę po tym, co powiesz.
3: Tak. Szukamy jakiejś drogi, żeby... Wczoraj sobie tu uświadomiłem, odsłuchując audycji, która była, nie wiem, do którejś tam w nocy, potem włączyłem sobie tą, co trwała 7 godzin i tak zdałem sobie sprawę, że już 9 godzinę słucham. I się skończyła. I wchodzę na nocne radio i tak sobie myślę, nie, może wystarczy już. I pomyślałem o tym, co gdyby zrobić audycję przez tydzień. Non-stop.
1: Na YouTubie są takie właśnie przedsięwzięcia. Czasami niektórzy włączają streama,

0: I on trwa nawet 2 tygodnie. Nie, w ogóle go tak. Nie rozłączają. Śpią, żrą. No tylko to wtedy się robi mało, wiesz, mało merytoryczne trochę, no bo śpisz, żresz, siedzisz, sapiesz. Jak masz kamerkę, to sobie ludzie, to możesz nic nie mówić i ludzie patrzą, jak ty tam memłasz coś gębą.
1: Tak. Tak, tylko żeby właśnie tylko radio nie znosi ciszy i tu trzeba by było mówić i na przykład gdyby zrobił no, na spontanie, nie tak, że każdy sobie weźmie urlop i za 2 miesiące jakoś ułożyć do godziny dograć, tylko po prostu od nocnego Marka w poniedziałek do nocnego Marka w poniedziałek i mniej więcej umawiamy się na kilka godzin do przodu, na pewno słuchacze by słuchali, wstaliby rano, ktoś jedzie do pracy, by słuchał, ktoś nie mógłby spać, by słuchał, ktoś by się włączał, żeby wesprzeć nadających. Na pewno ludzie by się dowiadywali, inne radia by pewnie o tym mówiły, może nawyko by się to dostało i ktoś sobie wchodzi rano, co oni pieprzą, ale to nie jest nagrane, to jest faktycznie świeże newsy, tak? Nawet agrobiznes o 6 rano mógłby być. I to by, no bo nocne radio słynie z tego, że jest długodystansowe. I to by można przekuć w dobry marketing, w dobrą reklamę.
2: To samo taką... mi moja dziewczyna mówi.
0: No widzisz.
1: No. Co myślicie o tym?
0: A ja to ciachu machu i załatwione.
2: W moim wieku jest to niewykonalne. Jestem w stanie zrobić dobę i tyle. Bo potem się mózg wyłącza.
1: No ale spokojnie, zrobiłbyś 6 godzin dziennie, a ktoś inny też by było. Nie dałbyś rady? Nie mówię, żeby wszyscy siedzieli tydzień non-stop, bo to fizycznie niemożliwe.
3: Czy ja mogę coś powiedzieć?
1: Słucham.
3: Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, to wygląda to mniej więcej tak. Wypłać Błażejowi w euro pensję, taką pensję architekta, namów Maxa do tego, żeby zamiast iść na imprezę siedział w radiu, przekonaj Krawca do tego, żeby nie jadł nic i tego dnia po prostu zrobił sobie taką bardzo ostrą dietę. Naucz się programowania w ciągu najbliższego tygodnia w stopniu satysfakcjonującym 19 i wykonaj za niego jego robotę i wtedy do tematu możemy wrócić. Ale poza tym, stary, to jest świetne rozwiązanie, naprawdę. Masz glejt blachy, tylko musisz odbębnić te wszystkie punkty. Jak to zrobisz, to ja myślę, że prowadzący dadzą ci po prostu glejt i ci powiedzą sztywniutko, stary, robimy to na wczoraj, kurwa.
1: No to niech jakieś liczby padną. No programować się nie nauczę, ale myślę, że no wiadomo, że trzeba byłoby Krawca odciążyć od pracy na przykład, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś jeszcze pracował i robił radio. Jeszcze taki projekt tydzień non-stop. To
3: tak,
1: oczywiste.
3: No to jeszcze byś musiał w międzyczasie zaliczyć przyspieszony kurs CSS-ów, Photoshopa, web designu, podejrzewam i tak dalej.
0: Jest prostsze rozwiązanie, już tak mówiąc serio, można by włączyć donaty SMS-owe i po prostu by się doładowywało dalsze nadawanie. I tyle. No, a ja tak szukam jakichś takich, wiecie, luźnych tematów i teraz widzę, że ludzie na całym świecie przeróżne zwierzęta w domach trzymają. Jeden trzyma lisa, drugi jakiegoś borsuka, wiewiórkę. I ciekawe jest to, że na przykład lisa nie nauczysz, żeby nie robić kupy w mieszkaniu. No za Chiny. On po prostu tak oznacza. Małpy też. Tomasza lisa nie nauczysz, żeby nie robić kupy w mieszkaniu. Chyba po prostu psy i koty są jednymi z takich zwierząt, które najbardziej się nadają, bo są takie, te zwierzęta bardziej dzikie, to je ciężko po prostu nauczyć tych domowych zwyczajów różnych, żeby nie kraść czegoś, tak? Kot się fenomenalnie dostosował, no mówi się, że jest w sumie rasa kot domowy, nie? No to już jest udomowiony kot, który się zmienił, dostosował w pewnym sensie do życia z ludźmi. Pies w sumie, no to też co innego niż wilk. I psy żyjące w naturze to są jakimś ewenementem i czymś, co nie pasuje tutaj, nie? Taki pies, który żyje w naturze. Fajne są kanały. Człowiek ma na przykład Malemuta albo Huskiego. Husky, to jest chyba najładniejsza rasa psów z tego co widzę. Fantastyczne. Ma psa, który się nazywa Gohan i tutaj...
2: Gohan?
0: No, Gohan, tu blacha na pewno wie, o co chodzi. No i Gohan, świetny piesek, naprawdę. I facet go nakręca od szczeniaka. Ten pies jest już dorosły. Różne zachowania. A to Gohan spotkał po raz pierwszy kota. A to Gohan nie chce się kąpać. A to Gohan dostaje prezent jakiś tam. Gohan, ale facet chyba nieźle zarabia na tym kanale. Miliony to oglądają i facet... kupuje temu psu własną kanapę, nie? Pies ma własną kanapę, no to fajnie. Fajnie, w ogóle świetny sposób na życie sobie żyć z nagrywania swojego pieska, nie? Jeden musi tyrać, jeździć gdzieś, kurde, jakieś palety przewozić, paczki, wstawać z rana, a drugi sobie nagrywa pieska i się z tego żyje.
2: No to dlaczego jeszcze nie masz pieska?
0: No właśnie.
3: Mi się wydaje, i to jest takie troszeczkę nawiązanie do ostatniego, przedostatniego nocnego Marka, że zwierzę jak zwierzę, ale przygarnięcie takiej istoty to jest też z drugiej strony wielka odpowiedzialność. A w przypadku Huskiego to jest tym większa odpowiedzialność, że taki Husky ileś czasu musi przebywać na świeżym powietrzu. Z Huskimi to nie jest tak, że wyprowadzisz sobie takiego pieska na 15 minut i masz problem z głowy. Znaczy, ja wiem o tym, że są ludzie, którzy tak to sobie wyobrażają i nawet tak robią. Przy czym, no to jest dla tego psa wielkie nieszczęście. Ten Husky, ja nie wiem, kiedyś czytałem takie przeliczenie, on tam ileś kilometrów w ciągu doby powinien przebiec. Więc to nie jest, to nie jest tak lekko. A z kolei
2: tylko sekundka, chciałbym tylko coś sprawdzić. Teraz powinienem być słyszany dużo lepiej.
0: No, cały czas tak samo. Już ci tak zostanie.
2: Jestem. Dobra, okej, okay, zostawiam.
3: Ale w sumie to jest dobry pomysł na to, żebyś krawiec wreszcie zrobił audycję z gościem. Naszym dzisiejszym gościem jest oficer Centralnego Biura Śledczego, który zajmuje się dochodzeniem w sprawie pewnego radia.
2: I don't know, man. I don't know.
3: Taka improwizacja. Ale wracając do tych zwierząt, to kiedyś pewna metaluwa mi mówiła o tym, jak to jej brat hodował w swoim mieszkaniu pająki, między innymi ptaszniki w takich terariach. I to też jest odpowiedzialność, a to taka z kolei z zupełnie innej strony. No bo jak taki pająk ci ucieknie, no to wtedy możesz mieć problem pod tytułem uśmierciłem córkę sąsiada. Tak? I to też wydaje się z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony, co by tu nie mówić, ryzyko, niesamowite ryzyko. No, dużo myślę.
2: Ty się możesz śmiać, ale miałem taką sytuację, kiedy dawno temu wynajmowałem, to było takie mieszkanie w kamieniu na 120 metrów i gdzie wynajmowali sobie studenci poszczególne pokoje. Właśnie jeden z tych pokojów wynajmowałem z moją ówczesną narzeczoną, późniejszą żoną, dzisiaj już ex-żoną. Się okazało, że moja kotka zagryzła ptasznika za 1600 zł. Nie polecam.
0: Jak można ugryźć pająka, to obrzydliwe. Włochaty, obślizgły, wstrętny.
2: Więc rozumiem, do czego zmierzasz, ale w momencie, kiedy taki ptasznik wychował gdzieś w Meksyku, spotyka się z naszymi europejskimi zwierzątami, to nie ma za bardzo sensu.
0: To jest niesamowite, jak kot potrafi być waleczny i skuteczny w walce. Pamiętam, kiedyś sąsiad miał takiego małego, niepozornego kota, taki mały czarny kotek. I on sobie większość dnia spędzał w tym mieszkaniu. Przychodzą kiedyś z pracy, a na podłodze leży szerszeń, taki byk, kurczę. I okazało się, że ten... A kotek sobie spokojnie leży. Okazało się, że zadusił jakoś tego szerszenia. Złapał go i go zadusił.
2: Podobno mnie rwie, nie wiem. Powiedzcie mi, czy to jestem ja, czy Dagin.
0: To tak od czasu do czasu cię rwie i popierdujesz trochę, ale już się tam przyzwyczailiśmy.
3: Jak cię rwie, to powinieneś ketonal łyknąć.
2: Oj, panie, ketonal to jest homeopatia dla mnie.
3: Ja już dzisiaj raz pozdrowiłem Big Pharma, także...
0: Najlepiej to 5 na raz sobie łyknij tych ketonali. To nie, wtedy musiał, jest fajna
2: musiał,
0: faza.
2: Musiałbym zrebootować, a to zajmie jakieś 5 minut, więc w sumie to może nie jest taki głupi pomysł. Ja sobie tylko tutaj jeszcze sobie was włączę i za chwilkę się podłączę. Hello.
3: Także 19. Hello. Reboot, a potem ketonal i piwo. To też jest ponoć dobra mieszanka, nie wiem, bo nie próbowałem nigdy.
1: A ja zmieniłem sobie dzisiaj miniaturkę na najbardziej dobrego wilka, jakiego znalazłem w internecie. Grzesiek był.
0: A to już patrzymy.
1: Najlepszy wilk. No.
0: Taki.
1: Tak, żeby się określić od razu, kto jest dobry, kto jest zły. On nie, ten wilk nie może być zły. Popatrzcie na niego.
0: No, słodziak. Przydałby się jeszcze taki czerwony kapturek. Była taka gra komputerowa Night Stalkers i serial animowany, gdzie jest taki jakiś koszmarny czerwony kapturek, co jakiś Uzi ma w koszyczku. Taka dziewczynka, ale jakieś tam miny ma po tego i tam napierdziela. Taki czerwony kapturek by pasował do tego wilka. No kurczę, nie pomagacie mi. Patrzę tutaj na czata, czy jakieś arcyciekawe tematy podrzucacie, ale coś nie ma.
3: Wiesz co, Krawiec, no ja na początku jakoś tam ci próbowałem pomóc, tak? I próbowałem zejść z pewnego tematu, nie chcę już mówić nawet jakiego, tak? No ale niespecjalnie ci to odpowiadało, tak więc no teraz na szybko ze skarpety ci nic nie wysram, tak?
0: No bo to taki za poważny trochę temat, to wiesz, no znaczy za poważny to i taki dramowy trochę, no bo jak zaczęlibyśmy obgadywać wszystkich dookoła z innych radiów.
3: Ja tutaj miałem pewną koncepcję.
0: A kogo byś obgadał na pierwszy ogień?
3: Kogo ja bym obgadał na pierwszy ogień?
0: No.
3: Wiesz co, mi się wydaje, że wszystkich chyba. Bo ostatnio mam takie... miłość do radia przeradza mi się w nienawiść trochę. Nawet na Discordzie mówiłem o tym sporo. Bo powiem ci tak, że ta moja długa przerwa, kiedy w ogóle nie było mnie słychać, ani widać nigdzie, generalnie byłem zarobiony, to i teraz generalnie to wróci, jak wrócę z L4 we wtorek chyba, albo w poniedziałek, prędzej we wtorek, zobaczymy, jak się będę czuł. To ja mam taki syndrom, że się boję odpalać internet. Wiesz czemu? Boję się odpalać internet, bo w jaką niszę bym nie wlazł, to każda nisza już zaczyna eksplodować. Wszystkie te nisze, które startowały razem z radiem, z tym radiem, które ty znasz, z tymi wszystkimi radiami, które ty znasz, w których uczestniczyłeś, maczałeś swoje palce, nagrywałeś dla nich, to wszystko mam wrażenie jeszcze siedzi gdzieś poniżej jakiegoś progu mułu. Natomiast począwszy od piw kraftowych, przez stand-up, przez w jakiekolwiek środowisko tak naprawdę byś nie wszedł, to oni wszyscy już dzisiaj przechodzą w taki etap professional. oni już uczestniczą w dużych eventach. Nawet biorąc pod uwagę tych takich youtuberów, którzy byli tacy średni, chwytali się jakichś trudnych tematów. Jest taki jeden, wyleciało mi teraz jego nazwisko z głowy, Mirosław Zelent. O. Jest człowiek, który opowiada, jak to osoby na Discordzie stwierdziły, opowiada o takich technicznych rzeczach, dosyć trudnych i o programowaniu, ale takim bardzo prostym językiem. I to jest gość, który tak jakbyś na niego spojrzał parę lat temu i na jego kanał, to byś powiedział, że nic z tego nie będzie. Że to w ogóle nie ma szans, żeby to urosło. A dzisiaj jego kanał jest potężny i ma forum sponsorowane przez Lenovo.
0: No to jest ciekawy
3: temat. Jest takie, troszeczkę smutne wnioski. Smutne wnioski, no bardzo smutne wnioski mnie dopadają, bo nie wiem, czy sobie przypominasz, ale jeszcze kiedyś z niejakim Michałem G. mówiliście o tym, jaki polski stand-up, jakie to jest gówno, tak? A ja jakiś czas temu zrobiłem sobie taki research i tam jest kilka takich postaci, które bardzo mocno się przebiły z polskiej sceny stand-uperskiej. W tym jeden koleś, którego jestem absolutnym fanem, niejaki Rafał Pacześ, który w ciągu kilku miesięcy ze swojego drugiego wystąpienia zrobił ponad 3 miliony wyświetleń. Teraz po YouTubie latają zajawki, że on ma być zaproszony, czy już został zaproszony do swojego programu przez Kubę Wojewódzkiego. Gość gra swoje występy po całej Polsce i ma program tak genialnie przygotowany, jest tak poukładany, to jest po prostu żyleta.
1: Jeszcze ten film, o którym mówisz, ma ponad godzinę grubo i tyle milionów, to rzadko się zdarza. Dokładnie. Jak na występ z jednej kamery chyba nawet, czy tam, no taki występ po prostu. No.
3: I to są, wiesz, i to są goście, którzy zaczynali od podobnej nędzy jak całe środowisko radiów internetowych, bo oni zaczynali od takiej imprezy open mic, gdzie tak naprawdę każdy mógł sobie wyjść na scenę, chwycić mikrofon i coś tam gadać. To była kompletna nisza, nikt w ogóle się tym nie interesował. I co ciekawe, spośród tam jest chyba ze dwie stand-uperki, tych stand-uperów jest może z 15-20 maksymalnie. Jest 3-4 takich ludzi, którzy naprawdę się przebili, tak? I to się przebili z taką petardą, że głowa mała. Dalej, jakbym obrócił się teraz w stronę craftu, ludzie, którzy fascynowali się, to też był etap początków polskiego podcastingu. Ludzie, którzy fascynowali się zagranicznymi piwami i piwami kraftowymi, było takie forum i do dnia dzisiejszego jest Browar Biz, tak? Siedzieli na Browar Bizie i tam robili jakieś rozkminy, tak? Jakby tutaj to robić, tak? Jak się te domowe piwa robi. Dzisiaj część z tych ludzi to są piwowarzy w dużych browarach we Wrocławiu, w Warszawie. Jeden taki link na Discordzie wklejałem do takiej akcji crowdfundingowej, gdzie Browar i Jastrzębie wyznaczył sobie 2 miliony złotych na zbiórkę. Dzisiaj już ma 4 i prawdopodobnie te 4 zrealizuje na tej zbiórce. Znaczy, chodzi mi o to, że ta nisza w sposób absolutny eksplodowała, tak? Inna rzecz. Ja mam taką bluzę z takim znaczkiem, jak tutaj poruszyłeś tego Dragon Balla. Nie wiem, Krawiec, ty mnie słuchasz, czy poszedłeś sobie herbatę zrobić?
0: Szczerze mówiąc, to paznokcie sobie obcinam, ale słucham cię.
3: I inny przykład, tak? Ostatnio przyszedł do mnie mail, bo swego czasu kupiłem sobie taką bluzę z takim znaczkiem, taką bluzę jak miał Dragon Ball, tak? I też na początku ten sklep to była totalna nisza, tak? Oni tam mieli dosyć drogie rzeczy, tak? W asortymencie tam mieli, nie wiem, z 15 różnych rzeczy, jakieś t-shirty, parę bluz, jakieś tam spodnie, tak? Dzisiaj jak przysłali, no bo musiałem im zostawić maila, tak? Jak kupowałem w tym sklepie, tak? Dzisiaj jak przysłali mi maila, ten sklep jakoś się nazywa Hero Best, czy jakoś tak, mają super asortyment, rozwinęli się w sposób nieprawdopodobny. Też by się wydawało, że taki gówniany sklepik, tak? Wiem, że to jest z mojej strony cholernie smutna taka konstatacja, ale wydaje mi się, że należałoby się nad tym pochylić. co my robimy nie tak, co my robimy źle, tak? Co jest takiego, że środowisko radiowe istniejące z bykiem 10 lat, tak? W którym ja jestem jako ten kurwa największy znienawidzony troll, tak? I jednocześnie miłośnik tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Co się takiego stało, że może nie wszyscy, tak? Ale że jeszcze nie znalazł się taki, jakby to powiedzieć, taka wąska grupa, która się przebiła, która jest w stanie fajnie z tego żyć, tak? Która chwyciła, jakby to powiedzieć, dopalacz z tej niszy i poszła gdzieś tam w górę, tak? Nie ma takich ludzi, tak? I też nie można mówić, bo jak kogoś się tam kiedyś zapytałem, to dostałem taką odpowiedź, że możliwe, że agent Tomasz jest kimś takim, tak? Agent Tomasz, przypomnijmy, na Patronite tam co miesiąc ma te 3000 zł, tak? No ale z drugiej strony, czy 3000 zł, czy to jest aż tak wiele, tak? Czy to są kwoty porównywalne z tym, ile Rafał Paczyś dostaje za występ dla firmy, tak? Czy dla występ dla jakiegoś domu kultury? Podejrzewam, że dostaje 2, 3, 4 razy więcej, tak? Nie wiem, co ty o tym myślisz, Krawiec? Gdzie tu został popełniony błąd, tak? No bo często się to przewija, nie tylko tutaj w tym radiu, ale w ogóle. No, że jakieś tam kapusty, jakiegoś takiego poweru, to raczej w tym środowisku nie ma i tak się wszyscy rozglądają dookoła, może by tutaj czymś innym się zająć, a jednocześnie jedną nogą w tym siedzą. Co ty myślisz o tym, Krawiec? Będzie z tego chleb? Będą z tego bułki?
0: Gdybym wiedział, co jest nie tak, jaka jest tajemnica sukcesu, której to bym osiągnął może sukces i bym nie siedział w tej dupie u Murzyna cały czas, więc to chyba nie do mnie pytanie. Nie wiem,
3: no,
0: nie wiem.
3: Stary, chciałeś, żebym zajawił jakiś temat, więc ci się wyżygałem tak z serca, tak? Co się takiego dzieje w głowie blachy, tak? No właśnie takie rzeczy między innymi się dzieją w głowie blachy, że boi się odpalać internet, bo po prostu gdzie nie wejdzie, to wszędzie jest lepiej niż w moim kochanym radiu, nie?
0: No. No i szlak trafił, wesoły nastrój, zrobiło się smutno, melancholia nas wszystkich teraz dopadnie. Dziękujemy ci, Jacku. Wspaniały temat.
1: Ja spróbuję częściowo na pytanie idę odpowiedzieć, ale w temacie troszkę.
0: Idę sobie w łeb strzelić, ja nieudacznik. Nic nie osiągnąłem, już chyba nie osiągnę. W sumie stanie.
3: Ale dlaczego ty to przyjmujesz personalnie? Przecież ja nie mówiłem o tobie, a na pewno nie tylko
0: ale
3: o tobie.
0: Odżyły we mnie właśnie takie myśli.
3: A to chyba 19 się próbował dołączyć do tej rozmowy. Nie wiem, czy w ogóle go odebrałeś, czy już zacząłeś płakać.
0: Nie ma sensu go odbierać. Co to zmieni? Idę sobie strzelić w łeb z shotguna.
3: Zacząłeś płakać.
4: Halo, halo.
3: No ty, 19, weź coś zrób, bo Krawiec chce samobójstwo popełnić.
1: Ja tylko Blachę jeszcze zapytam, zanim zmienicie temat. Blacha, zauważyłeś taki trend też na YouTubie, że starzy twórcy YouTuba robią coraz dłuższe filmy, mniej cięte, mniej kolorowe, mniej gwiazdki z dupy, tylko takie długie, nieciachane rozmowy po 2,5 godziny, jak ci, co lekkostronniczy robili.
3: Tak,
1: że taka jest tendencja, więc to odżywa, więc może i radia mają jakąś perspektywę na ten trend się załapać, bo też to są długie odsłuchania.
3: No, masz rację. Jesteś bardzo dobrym, my jesteś bardzo dobrym obserwatorem. To jest pewna nadzieja, bo im ten nastoletni target zaczyna się kończyć. U nastoletni target ma to do siebie, że przez jakiś czas na jakimś podwórku siedzi, a po chwili pójdzie sobie na inne podwórko. I nagle co niektórym zasięgi się obcięły bardzo mocno, bo ci nastoletni gracze poszli sobie gdzieś na inne podwórko, a oni do końca nie wiedzą na które. Więc masz rację. Oni teraz te dłuższe formy adresują do tych swoich starych widzów, tak? Do tych, którzy byli często z nimi od samego początku. A to są właśnie takie hardkory jak ja, ty, czy ci, którzy nas teraz słuchają, którzy są w stanie wytrzymać te formy po 3-4 godziny, tak?
1: No, czyli jakaś tam światełko w tunelu jest dla radia, które nadaje długo. No, tym optymistycznym akcentem ja schodzę z anteny, bo potrzeba jest, to ja idę. Nie, żartuję. Po prostu idę już, posiedzę długo.
0: Trzymaj się.
1: Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia, zobaczenia w lepszym świecie.
4: Co do samego Patrzasia, to nie jest tak, że on nagle wypłynął. On tą robotę robił mniej więcej od 2012 roku.
3: Tak, ja wiem o tym. Ja mówiłem o tym. Ja mówiłem o tym, że to jest, że on mniej więcej zaczynał w tym czasie, w którym zaczynał w Polsce podcasting, tak plus minus. Tylko wtedy jeszcze kompletnie nikt go nie znał, bo to była kompletna amatorka, nie? Natomiast faktem się wybił i to bardzo mocno.
4: Tak, wybił się bardzo mocno, ale to też wykorzystał pewną lukę, tak? Tutaj się pod tym punktem, czekaj, tylko sobie otworzę i przywrócę zakładki. Podgodzimy, ale Pacześ robił swoją robotę przez ostatnie 8 lat. Tak, to nie było takie nagły hype, tylko on robił po prostu, robił swoje, robił pracę u podstaw i to mu się teraz sprzedaje.
3: No. To jest gość, który niesamowicie mi imponuje, chociażby z tego względu, że wiem, że niektóre rzeczy, które on sprzedaje, powiedzmy jako takie zabawne rzeczy, które mówi o sobie, to że te rzeczy są prawdą, tak? Że możecie sobie teraz wyobrazić, teraz tak do słuchaczy będę mówić bardziej, możecie sobie wyobrazić gościa, który gdzieś tam w obszczanej kamienicy w Łodzi mieszka i generalnie no to ta przyszłość jakoś tam kolorowo mu się nie zapowiada, tak? Z bardzo niedoskonałym doświadczeniem dostaje się gdzieś do jakiegoś korpo, pracuje jako handlowiec, tak? No nic specjalnego, tak? I tak jak mówisz, on po prostu sobie to wykuł, nie? On sobie to wykuł przez lata, sobie to wykuł, tak? I tutaj już będę kończył, żeby krawiec zaraz się nie zaczął wieszać, tak?
0: Wykuł se na blachę. A czy to nie jest przypadkiem ten podcaster, który się śmiał z zięby? Bo nie podcaster, tylko stand-up.
4: Nie ten.
0: Bo, ale był też taki, co sobie z zięby dworował.
4: Był jakiś taki, ale to było tak gówniane, taki wiesz, w stylu amerykańskim show. Tak bardzo mnie to bolało. No nie, po prostu nie. Natomiast jak mówię, to było, wiesz, wykute przez długie, długie lata. I no, możemy sobie tutaj, prawda, porównać się do niego. My jeszcze tych 5 lat dobrej roboty nie mamy.
3: Ale ja tutaj w tym momencie nie mówiłem tylko i wyłącznie o was, tak? Tylko mówiłem w ogóle, tak? Na przykład o tym, że kiedyś było coś takiego jak zlot podcasterów, tak? W którym uczestniczył na przykład taki Paweł Tkaczyk, tak? Który prowadzi taki podcast Mała Wielka Firma. I tam było w ogóle mnóstwo osób. I wtedy się tak jakby otwarła się taka kurtyna, pojawiła się taka nadzieja, że wreszcie to środowisko się nie podzieli, tak? Że oni tam wszyscy są, tak? No ciebie krawiec akurat tam nie było, ale to jakby nie w tym rzecz, tak? Chodziło o to, że jest taki event, jest taki punkt wspólny, tak? I teraz jakby coś tutaj pójdzie do przodu, no i co? I była rozmowa na ten temat, trwała dyskusja bodajże przez rok czasu i wszystko zdechło, tak? Nie wiem, krawiec się pytał, czy by tutaj nie zajawić jakiegoś tematu. Mój temat okazał się beznadziejny, także 19 oddaję ci pałeczkę, czy nie wiem, jak to określić.
0: Lepiej nie takich rzeczy na ten.
3: O tak, jak to zabrzmiało.
4: K- kurde, no nie chcę do końca poruszać tego tematu, bo jednak mamy dwie fale podcastingu. Pierwsza, która się zrodziła wokół kontestacji, wokół tego starego podcastingu. Teraz jest druga fala, która jest bardzo biznesowa. Wierzę, że nadejdzie trzecia fala, gdzie będą takie bardziej oddolne audycje. Bo jest pewne przesycenie rynku. I nie wiem, wydaje mi się, że do tego to zmierza, ale nie widzę miejsca nocnego radia w tym. Kurde, nie chcę brzmieć jak Kunrad. Musimy sobie jakoś tak się, nie wiem, zweryfikować i stwierdzić, do czego zmierzamy. Jakieś konkretne serie. Jakieś, nie wiem, spoilery może?
0: Bo jakieś sprawdzamy może?
4: No będą.
0: Jakieś bezlitości może? Co spoilery? Ja uważam, że ktoś powinien coś z tym zrobić.
4: I najlepiej, żeby słuchacze zrobili za nas całą robotę i po prostu my tylko będziemy odcinali kupony, będziemy sobie zbierali pieniądze z Patronite'a i będziemy szczęśliwi. No nie, no kurwa, zbierz swoją dupę do kupy i zróbmy coś fajnego, no.
0: Grasz, rysujesz, pisze tu Apatia. Może ja powinienem grać i wy byście sobie patrzyli, jak ja gram w grę. Albo rysuję. Mogę zrobić kiedyś taki odcinek na YouTubie na żywo streama, gdzie będę rysował to, co wy chcecie. Wy rzucacie jakiś pomysł, a ja to rysuję. O. Tak kulfoniaście na szybko.
4: To ja mam pierwszy pomysł. Hehe, penis.
0: No, to łatwo. Dwie kulki i armatka i jest.
3: No, tak jakbyś chciał penisa oddać w sposób realistyczny, to już wcale by nie było takie łatwe.
0: No, blacha już od razu by tu światłocień, zmarszczka, prawda, detal włosa.
3: No, wiesz, mimo tego, że dusza. Jakoś tam...
4: A obrzezany czy nieobrzezany?
3: Że jakoś tam talentu nie mam, to potrafię sobie wyobrazić, jakimi kategoriami myśli grafik, nie?
0: Ja wolę minimalizm, tak z dwóch kresek bym narysował raczej.
3: A to swego czasu, chyba w audycji u Bajtitera, to Mariusz swego czasu o tym mówił, że taki minimalizm to potem jest bardzo trudno sprzedać. I to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Znaczy, ja nie wiem jak to jest i tutaj takie pytanie zadam wam. Czy minimalizm jest trudno sprzedać? No bo Mariusz tak stwierdził i to w sumie miało sens, tak? Mówił coś takiego, że no teraz jest w modzie właśnie, żeby tak walnąć cztery kreski.
0: Kleksy. No tak, jest łatwo. Znaczy, jak trafisz na odpowiedniego odbiorcę, tak? A jak trafisz na nieodpowiedniego, a możesz trafić też na takiego, który właśnie oczekuje prostoty minimalizmu, a ty mu tam narysowałeś tego właśnie... Tego chuja, nie waham się użyć tego słowa, i tam żyła, tu napęczniała, tutaj właśnie włoski oddane, a on powie, nie, ja nie chcę takiego, ja chciałem właśnie proste, takie nowoczesne, nie, minimalistyczne, z paru kresek, z dwóch kółek i z kreski.
3: 19. A jak to jest w twojej branży? Jak to jest? Bo ja kiedyś też był taki człowiek swego czasu w środowisku radiowym, który mi opowiadał, jak któregoś dnia do jego teamu przychodzi jakiś tam lead i zaczyna im wyliczać linijki kodu, które oni napisali. Nie powiem, co to była za firma, to jakby nie ma większego znaczenia. Ale twoim zdaniem...
4: perły przeciwko orzechom, że to był Accenture. Albo, nie wiem, albo coś koło tego. Jakaś biedronka programistyczna na pewno.
3: Ale trochę tak, bo on to zaraz po studiach robił, ale moje pytanie zmierzało do tego, czy u ciebie 19 trudno jest minimalizm sprzedać? W sensie, jak, nie wiem, tam rozmawiasz ze swoim klientem, czy może bardziej pośrednio ze swoim przełożonym i mówisz, dobra, to ja to zrobię w czterech linijkach. A on robi wielkie oczy i mówi, co? W czterech linijkach? Nikt, kurwa, tego nie kupi. To musisz tutaj zrobić po prostu pierdyliardy linii kodu i to wtedy będzie robiło wrażenie. To takie głupie było, co ja powiedziałem, zdaję sobie z tego
0: wcale
3: sprawę.
0: Nie, no, ale właśnie, wiesz, właśnie, że ale potrzeba tak programuje, bo potrzeba tak programuje. On by całe GTA na przykład napisał w czterema linijkami kodu.
4: Powiem tak, w momencie, kiedy zająłem się pisaniem oprogramowania na set-top boxy, czyli takie dekodery, tak, to wtedy napisanie jednej linijki kodu takiej głęboko przemyślanej zajmowało ci tak, nie wiem, 2-3 dni, ale to było naprawdę wychuchane, wyniuchane, ale brało się to z tego, że nie przyszedł do ciebie jakiś tam, nie wiem, pan z zarządu, tylko dlatego, że miałeś tam, nie wiem, 512 megabajtów RAMu, tak? I musiałeś na to zwrócić uwagę. Musiałeś zadbać, musiałeś o to zapracować. Więc rozumiem, do czego zmierzasz, no ale jeżeli nałożysz programiście jakiś taki limit, żeby wytrzaskał, nie wiem, 50 tysięcy znaków w swoim NetBeansie, to wtedy ten programista postawi kubek kawy na swojej klawiaturze i pójdzie na kawę, tak? Żeby się to po prostu odbiło, bo no to nie zadziała. To nie zadziała. To jest praca twórcza, to jest praca artystyczna. To jest praca, wiesz, jeszcze...
0: Klepie w... wali tymi pazurami w guziczki. Ja dodam od siebie, że graficy z programistami strasznie się nie lubią.
4: Oj tak.
3: To ja wam opowiem troszeczkę, jak to wygląda z perspektywy takiego kiepskiego spawacza, jakim byłem i tego, z kim pracowałem i jak to właśnie wygląda, czy u mnie minimalizm się sprzedaje. No więc tak, minimalizm się sprzedaje wtedy, kiedy jest takie przypuszczenie, że klient, czyli odbiorca pewnej konstrukcji, oczekuje czegoś takiego. Czyli jeżeli jest to przedmiot jakiejś użyteczności, dajmy na to, są to powiedzmy jakieś blaszane szafy, tak, w których będą jakieś narzędzia wisieć, albo tam będzie wstawiony jakiś, nie wiem, cokolwiek, tak, jakaś aparatura będzie tam wstawiona i tego będą, że tak powiem, w jakiś tam sposób używać ludzie, będą się o to ocierać, w jakiś sposób będą tego dotykać, no to wtedy jest brany pod uwagę ten taki minimalizm, o którym wspomniałem przed chwilą. Natomiast jeżeli to jest jakaś konstrukcja, która tam stoi gdzieś w polu i w środku jest jakaś elektryka, czy energetyka, czy coś takiego i generalnie jedno co będzie tego dotykało, to będą jakieś zbłądzone, szczające na to psy, no to wtedy nikt generalnie czegoś takiego nie oczekuje i wtedy, jak to się ładnie mówi, można kleić jaskóły, tak? I to często wychodzą takie potem dziwne dysputy pod tytułem, że dobry spawacz to zawsze spawa tak samo, tak? W sensie, że zawsze ten spaw jest taki elegancki, jest pokrycie, tak? I zawsze to wygląda tak samo, ale prawda też jest taka, że po prostu wielu osobom się nie chce, tak? Wielu osobom się nie chce, a w moim przypadku częściowo po prostu nie mają do tego umiejętności, żeby robić takie eleganckie rzeczy, tak? Więc tak to wyglądało z mojej perspektywy, że po prostu wtedy jest wymagany ten minimalizm, kiedy kiedy jest do tego, kiedy jest do tego uzasadnienie, tak? Kiedy ktoś będzie tego w jakiś sposób dotykał, będzie tego macał albo będzie na to patrzył. A w momencie, kiedy żadne oczy nie będą na to patrzeć, no to chuj, to się kurwa jedzie, kurwa, tak jak idzie, nie?
4: Aż mi się przypomina kiedyś, jak ci wysyłałem na Discordzie to moje, ten mój stolik pod telewizor. I zapamiętałem, że to było TIG-iem spawane.
3: Tak, tak, tak. I to są prawdziwi artyści. Uwierzcie mi, że żeby robić takie rzeczy, właśnie jakieś takie konstrukcje artystyczne, czy stoliki, czy jakieś półki, żeby takie coś spawać, to trzeba mieć niesamowicie stabilną rękę. To są prawdziwi magicy. I takim ludziom, jak ze wszystkim, w największej przewadze, dobre stawki, takie naprawdę dobre, to się płaci na Zachodzie. Ale w Polsce również się takich ludzi ceni. Problem tylko polega na tym, że takich ludzi generalnie jest coraz mniej i trwa taka szarpanina, w szczególności te mniejsze firmy wyrywają sobie takich fachurów po 50, bo pan Zenek jest atrakcyjny. Nie tylko atrakcyjny ze względu na to, co potrafi, ale jest też atrakcyjny ze względu na to, że on już jest na jakiejś rencie, albo jest na emeryturze, już nie trzeba na niego składek płacić, on ma kupę czasu, czyli on może przyjść sobie na 6 godzin, jego już nie trzeba niczego uczyć, co więcej, on bardzo często uczy całą firmę, no bo to on jest magik, nie? On jest tutaj spec, on przychodzi, rozstawia ludzi po kątach. To jest pewnie też sytuacja, która jest, tak mi się wydaje, nie do wyobrażenia w branżach, w których wy pracujecie, bo to jest bardziej taka praca zespołowa, tak mi się przynajmniej wydaje. No, może w twoim przypadku, Krawiec, to tak bywa różnie, ale myślę, że w przypadku deweloperki to jest bardziej taka praca, gdzie, jakby to powiedzieć, no, jesteś zależny od tego kodu, który ktoś tam robił przed tobą, albo od tego, kto ktoś tam będzie po tobie robić, tak, żeby on w ogóle się doczytał tego kodu, żeby miał takie umiejętności, żeby potrafił przeczytać ten kod. Zgubiłem wątek.
0: Przyznam się, że ja spawałem tylko kilka razy. Głównie to były takie właśnie audycje sylwestrowe. Mówię o radiu, nie? Podczas prowadzenia audycji. Wtedy była właśnie jakaś tam przerwa muzyczna, wychodziłem i spawałem, ale tak sobie myślę, że dla spawaczy to byłby taki złoty wiek, najlepszy czas, jakby nastał nam świat postnuklearny, no bo to wtedy, kurczę, taki spawacz to jest na wagę złota. Zespawać, bo to widzieliście pewnie filmy typu Mad Max i tak dalej, tam jeżdżą jakimiś tam, zespawał ze sobą dwie syrenki i żuka.
4: Jest gra Mad Max na PS4, była ona w, nie wiem, 2 miesiące temu w PlayStation Plus, gdzie miałeś takiego goblina w zasadzie, takiego wiesz, z garbem i tak dalej, który ci mówi, że on tutaj ci zespawa taką fajną maszynkę dla ciebie i cały czas biega koło ciebie, nie? Jeżeli się zatrzymasz, to wtedy on ci tam zespawa i tak dalej. Blacha, miałeś ten, bo tak mi się z blachą kojarzyło, że to jest taki blacha.
3: Tak, że ja jestem takim trolem, tak?
0: Garbatym.
4: Goblinem bardziej.
0: Garbaty goblin, który biega i zespawać coś, mistrzu?
3: No, czasami to tak wyglądało w ten sposób. Ale wiecie, zazwyczaj,
4: Możemy się tutaj śmiać, ale w momencie, kiedy wam zabraknie spawacza w waszym życiu, to jest coś takiego, czego się nie docenia, dopóki tego nam nie brakuje.
0: O spawaczu, ile cię trzeba cenić. Już. Ten tylko już kiedyś się dowie, kto cię stracił. A czy, to ja tak trochę podkręcę dynamikę audycji. A czy spawarką można zabić?
3: No wiesz, no na upartego to wszystkim można zabić, tak? Jak tą końcówką byś komuś przyrżnął w łeb, tak, no to mógłbyś tym zabić, tak?
0: A jakbyś tym ogniem podpalił, to czy ktoś stanie w płomieniach od razu? Bo
3: byli
0: to jest
3: tacy.
0: Bardzo mocny ogień, nie?
3: Byli tacy. Znaczy, no jak generalne założenie jest takie, że nie powinieneś na sobie mieć takich ubrań, które są łatwopalne. Dlatego albo się zakłada te takie różne kostiumy, takie odzież roboczą, albo się używa ubrań, które są jeansowe, tak? Na pewno nie żadne swetry, polary i tak dalej, no bo możesz się zapalić, tak? Ja zresztą parę razy się zapaliłem, mimo tego, że nie byłem
0: do roboty w swetrze, się palisz, tak? Zapaliłeś się, tak?
3: Tak, tak, tak, tak. Potem miałem takie, wiesz, potem miałem takie, takie, to jest też swoją drogą fascynujące, tak, że dobra, to dzisiaj w tym t-shircie idę do roboty, patrz, a tutaj na ramieniu taka dziura, o kurwa. To są takie rzeczy, których nie widzisz nawet, tak, no bo nie zapalisz się celowo, ale zapalisz się od iskier, tak. W przypadku migomatu, no to tak iskrami ci napierdala, że to głowa mała, tak. To chyba gorsza jest tylko i wyłącznie elektroda, tak, no ale tym spawać, to wszyscy się pukają w głowę, jak mają tym spawać, to tylko na budowach się czymś takim jedzie i to jeszcze, to jest swoją drogą też sztuka, żeby w przypadku spawania tak zwaną elektrodą, żeby ustawić się tak, żeby jakby to powiedzieć, żeby iskry nie leciały na ciebie, tylko żeby wiatr je wiał w przeciwną stronę, tak? To też jest swego rodzaju sztuka, tak? No bo jak jesteś, powiedzmy, nie wiem, na pierwszym piętrze i masz coś tam zespawać i jesteś w środku budynku, no to przeważnie jest tam przeciąg jak jasna cholera, to ciężko ci jest ocenić, z której strony teraz będzie wiał wiatr, tak?
0: A czy spawacz na przykład może sobie zapalić papieroska, jak stoi obok jakiejś tam butli z gazem?
3: Zasadniczo nie może, ale to już ja już różne rzeczy widziałem w swoim życiu, łącznie z rosołkami Knora, które stały na butlach z gazem, tak?
4: Nie, ale tutaj jeżeli chodzi o spawanie z elektrodą, to mi się tak bardzo kojarzy i to jest takie moje wspomnienie w zasadzie z dzieciństwa, gdzie to mi bardzo przypominało zimne ognie, gdzie miałeś właśnie tę elektrodę i tak dopalałeś z zimnego ognia. A powiedz mi, Jacku, jak to jest, bo mi cały czas przez całe moje dzieciństwo powtarzano, że jeżeli patrzysz w spaw, to będziesz się potem sikał w nocy. Takie krótkie sprawdzam. Słyszałeś na pewno ten mit.
3: To jest bzdura. To jest bzdura. No tak, no słyszałem ten mit, ale to jest bzdura. Bo na przykład, tak, jak kładziesz tak zwane próbki, tak, czyli zaznaczasz sobie miejsca, tak, od którego miejsca do którego miejsca masz spawać, tak, no to w większości przypadków, tych, których ja widziałem, to te próbki po prostu się kładzie, odchylając głowę w drugą stronę, tak, albo mrużąc oczy, tak, a niektórzy to nawet tych oczu nie mrużą w ogóle, tak. I to jest tylko takie pstryknięcie, tak? No ale to takie pstryknięcie to dostajesz takim fleszem po prostu po oczach, tak? No ale od tego się nie sika w nocy, nie dostaniesz od tego downa, tak? Mnóstwo osób tak robi, tak? Bo po prostu jest czas, bo trzeba coś zrobić, tak? I no i tyle.
0: No właśnie, bo są, to jest ciekawy temat właśnie, bo są takie przesądy związane z różnymi branżami, typu, że jak widzisz kominiarza, to złap się za guzik, a czy są jakieś przesądy związane ze spawaczami, na przykład, że jak się kobieta zapatrzy na spawacza, to dziecko będzie rude, coś takiego?
3: Nie słyszałem takich przesądów. Nie słyszałem takich, nie słyszałem takich przesądów, aczkolwiek słyszałem taki, nazwijmy to, dobry obyczaj, że jak się przechodzi tam, powiedzmy, do innej firmy i to mi opowiadał taki, no, senior spawacz, który już nie jeden spaw w swoim życiu widział.
0: Arcy spawacz taki.
3: No, może nie arcy, tak, no, ale taki, wiesz, gość, który naprawdę trochę lat spędził w tej branży. To mówił, że zawsze jak przychodził do nowej firmy i tam dawali mu jakiś złom, tak, żeby pokazał, co potrafi, bo to przeważnie w ten sposób wygląda, tak, że wyciągają ci jakiś złom, tak, tutaj masz, połącz te dwa elementy. One niekoniecznie są proste, tak. I on mówił, że tylko raz zrobił coś takiego, że podszedł do takiego nazwijmy to egzaminu w 100% na trzeźwo, nie? To była taka rozmowa, gdzie tam się z niego śmiali, tak? On miał na imię Marek, tak? Marek, no kurwa, no standardowo trzeba było wcześniej setę walnąć albo nawet dwie, a jak się źle czułeś, to i trzy, tak? No kto by na to zwrócił uwagę, tak? No i się zaczął tłumaczyć, jak głupi. No tam wiecie, no, nie miałem dnia, tak? Zresztą gdzie ja bym wtedy kupił, tak? To był poniedziałek, wcześnie rano, tak? No więc...
0: A czy wśród... A więc to jest... Czy wśród branży... W tej branży spawarskiej są takie zwyczaje, że jak nowy spawacz przychodzi, to musi jakiś chrzest przejść, że go się tam, nie wiem, wrzuca gdzieś tam do płonącego pomieszczenia, czy tam się go podpala, czy go, nie wiem.
4: Się podpala, stary kurwa.
3: Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Może takim testem jest egzamin na crafting. Jest egzamin na crafting i na znajomość warsztatu, tak? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, potrzebujesz jakiejś podpórki, jakiegoś wspornika, czegokolwiek, tak? I w warsztacie nie jesteś w stanie sobie sam tego zrobić, tak, żeby ułatwić sobie pracę, tak? No to znaczy się, że generalnie no, niewiele miałeś z tym wspólnego, tak? I to jest coś, na czym tak przynajmniej częściowo bardzo dużo osób się wykłada, a to z tego względu, to przynajmniej w tych miejscach, w których ja pracowałem, no to na tak zwanym warsztacie w wielu miejscach jest po prostu burdel, tak? I ciężko jest się nie wyłożyć na czymś takim, nie? Aczkolwiek wszyscy w takiej sytuacji robią poważne miny, tak? I zaraz dostajesz po prostu takie teksty przepełnione ego. To ty nie wiesz, gdzie jest szlifierka? To jak ty chcesz tu pracować, nie? No, albo specjalnie chowa się przedłużacze od szlifierki, tak? To też z czymś takim się spotkałem, tak? No i potem cię wszyscy jebią, nie? Że co ty przedłużacza nie możesz znaleźć i ty chcesz pracować w tej branży? Ile lat ty już tu pracujesz? To ten poprzedni, to ten twój Janusz, to pewnie, kurwa, nawet na gniazdka elektrycznego nie było stać, nie?
4: Bił no, ale cię to jest... przedłużaczem i mówił ci brzydkie słowa po niemiecku. To mi troszkę przypomina takie, wiesz, takie jeszcze oldschoolowe historie ze stanowiska programisty, gdzie komuś się na przykład zmniejszało jasność monitora na zero i tak, wiesz, tak kombinuje, patrzy, co tutaj się stało. Bardzo mi to tutaj przypomina. Kuba, może do nas się dołączy. Tak.
0: No właśnie, takie żarty też, czy sobie no spawacze robią, na przykład jeden do toalety idzie, a tam mu zaspawał drzwi i on nie może wyjść.
3: Jakieś takie nie, generalnie tego typu żartów się nie robi, no bo to wszystko jest, prawda, no materiał, który może być gdzieś tam potrzebny w jakiejś sytuacji, tak? Albo
4: ale ktoś... zakręcenie komuś butli acetylenowo-tlenowej, tak?
3: Tak, tak, no ale to wiesz, ale to nie są rzeczy, które komuś tam szkodzą, tak?
4: No, do tego zmierzam, także to jest taki practical joke bez szkody dla, nie wiem, dla rozwoju projektu, dla budowy tego miejsca czy coś.
0: Spawacz ma w sobie coś z takiego pracownika pracującego na wysokościach, nie? Jest cała taka właśnie branża, że trzeba się dużo wspinać, trzeba znać jakieś te podstawy wspinaczki.
3: Jakie wspinać? O czym ty mówisz? Dzisiaj są podnośniki.
0: No jak ty jakiś most na przykład spawasz, no to się gdzieś wspinasz, nie?
3: No ale to już jest zupełnie inna liga, to są zupełnie inni goście, to ja z tym nie mam nic wspólnego. No to jest, wiesz, to jest zupełnie inna liga. To tak samo jak gość, który robi, nie wiem, cel shading w grach, tak? No to też jest zupełnie inna liga od tego, czym ty się zajmujesz. No to tak samo koleś, który spawa jakieś tam elementy mostu, no to ja w ogóle z tym gościem nie mam nic wspólnego. To on pewnie nazwałby mnie kmiotem, który klei jaskółki.
4: Ale wiesz, co to mi tutaj sobie wyobraziłem? Macie jakichś takich, nie wiem, bogów spawalnictwa, których tak się wszyscy boją dotknąć?
3: Tak, są tacy ludzie. To są goście, którzy spawają statki.
4: A co jest w nich wyjątkowego?
3: No to jest wyjątkowego, że masz niesamowitą odpowiedzialność za położony spaw. I musisz być po prostu no, arcymistrzem tego, co robisz.
5: Welder.
3: I takim powiedzmy najwyższym levelem, z jakim się spotkałem, to spotkałem się z gośćmi, którzy spawali takie kotły paliwowe dla Shella. Czyli no, możecie sobie wyobrazić, tak? Te kotły w środku gdzieś tam są pod jakimś ciśnieniem. One nie mogą przeciekać. One w tej ziemi muszą wytrzymać ileś tam lat, tak? No to już są tak zwani spawacze dozorowi, tak? Trzeba mieć dozór, żeby coś takiego robić.
4: No ja jestem na świeczo, oglądałem sobie dzisiaj film oparty na faktach o, jak się, kurde, zapomniałem nazwy, tej platformy wiertniczej, która wybuchła koło Stanów Zjednoczonych. No nieważne. Gdzie właśnie cała fabuła zaczęła się od tego, że byli na początku geolodzy, którzy zostali wytraceni z tego, że zostawili tam jakieś cementowe poduszki i tyle, tak? I nie

0: Właśnie tak jeszcze a propos spawania, że Titanic był ponoć zajebiście pospawany i że to wszystko tam wytrzymywały, te spawy i tak dalej, ale użyto kiepskiej jakości materiałów do tego spawania. Nie, kiepskiej jakości nitów, przepraszam. Tam nie, to nie było spawane, to było zanitowane wszystko, przepraszam. Tam nie było ani grama spawu.
1: Z tego, co ja wiem, to było i spawane, i było nitowane. Aha. Ale w przypadku Titanica, od razu mówię, to jest kompletnie amatorska wiedza. To z kolei to, co ja wiem, to Titanic miał sporą wadę konstrukcyjną. Titanic był robiony na podstawie jakiegoś innego statku o podobnej nazwie i już ten jego poprzednik miał tą wadę konstrukcyjną. No i ponieważ powielali jak od wzoru, no to wada konstrukcyjna przeszła także na ten drugi, powiedzmy, bardziej prestiżowy statek pasażerski.
0: Na pewno zawiniło też, na pewno do katastrofy się mocno przyczyniło to, że zapomniano lornetek wziąć na pokład i gdyby te lornetki tam były, to zauważono by tą górę lodową sporo wcześniej i nie byłoby katastrofy. Taka mała rzecz, nie? To jest zadziwiające, że olbrzymie przedsięwzięcie, miliony dolarów, kurczę, rozmach, wszystko tu, załoga składająca się z tysięcy ludzi, a ktoś jeden zapomniał jakiegoś kluczyka wziąć, gdzie te lornetki były w jakimś sejfie zamknięte i nie mogli otworzyć, nie mieli tych lornetek i wszystko w pizdu.
2: Wiesz co, to nie było aż tak bardzo proste, bo Titanic zatonął z wielu względów. Przede wszystkim, gdy wystrzeliwali sobie sygnały, to nie mieli odpowiedniego sygnału, który by ich,
0: Po prostu to było tak, że mieli zły kolor tych flar, który oznaczał, że tam cześć, wszystko, git, a potrzebny był taki kolor, który oznacza ratunku.
2: No i też zabrakło tego prawa, które później zostało wprowadzone, żeby nasłuchiwać cały czas na radiu.
0: No bo właśnie, ja potwierdzam, trzeba cały czas słuchać radia.
2: Tak.
0: We dnie, w nocy. Tym bardziej, że ostatnio nawet audycje są o 6 rano. O 5 rano nasłuchujcie, może coś będzie. A taki temat fajny znalazłem. Społeczeństwo bezgotówkowe. Taki super temat.
1: Tylko obawiam się, Krawiec, że jak rozpędzimy ten temat, to w którymś momencie uznasz, że on jednak nie jest dla ciebie, bo on jest taki cholernie mocno ekonomiczny.
0: No, ja się nie znam na pieniądzach, zupełnie.
1: To nie chodzi o to, czy ty się znasz na pieniądzach, tylko bardziej chodzi o konsekwencje społeczeństwa bezgotówkowego.
0: No, to takie nudne jeszcze.
1: No bo społeczeństwo bezgotówkowe, tak tylko wrzucę tak w jednym zdaniu. Społeczeństwo bezgotówkowe oznacza coś takiego, że w którymś momencie, no może teraz nie, bo są kryptowaluty, chociaż z nimi to też może być różnie, że w którymś momencie z twojego konta, czy to konta jakiegoś tam na takie tradycyjne waluty, czy nawet być może w przyszłości niektórzy kręcą takie czarne wizje. Ja się nie pod nimi nie podpisuję, ale są tacy, którzy tak mówią, że zniknie tak zwany barter, no bo państwo cię opodatkuje od razu. Po prostu ściągnie ci z konta tyle, ile będzie chciało. Nie będzie ci się pytać o zdanie. Takie mogą być konsekwencje społeczeństwa bezgotówkowego. A póki ty tą kasę masz i możesz ją gdzieś tam schować, jak to się ładnie mówi, skitrać, tak? No to państwo nie ma do ciebie dostępu. Może ci wysłać jakieś służby, a ty wtedy możesz pokazać odpowiedni kwit, albo możecie tam nie być. Zawsze jest z tego jakieś wyjście. Natomiast społeczeństwo bezgotówkowe to jest w gruncie rzeczy społeczeństwo pod butem banków, tak? Bo to banki, instytucje finansowe będą tym takim pośrednikiem i bezpośrednim wykonawcą roli państwa. Już dzisiaj w sumie są, tak? Więc Ja absolutnie, absolutnie nie, w żaden sposób nie sympatyzuję.

0: z takimi tezami pod tytułem społeczeństwo bezgotówkowe. Ja wiem, że w tej całej erze cyfryzacji i w ogóle wszystko jest kurwa cyfrowe, to ja wiem, że niektórym się takie fajne wydmuszki podobają, ale to są tylko wydmuszki i one są dosyć groźne.
1: A powiedz mi, Jacku, jakbyś w trzech zdaniach nam tutaj, słuchaczom, przybliżył, na czym polega Bitcoin, na czym polega blockchain?
0: Ojej, to wiesz co, to byli dużo mądrzejsi ode mnie, którzy chcieli coś takiego zrobić i to jest cholernie trudne. To postawiłeś mi taką poprzeczkę, że to nawet o barierkę nie tyle, że sobie ryj rozbiję, co ja tej barierki nie widzę, bo jest tak wysoko.
2: To są takie komputerowe pieniążki, że się podłącza komputer i pieniążki wpadają same.
0: Nie najprościej to chyba nawet tak w jednym zdaniu to jest zdecentralizowana księga obrachunkowa. Tak by można w skrócie to ująć.
1: Okej, ładnie, naprawdę ładnie.
0: Ale to nie ja to wymyśliłem, więc to znowu copyright, częściowo Byte, a częściowo Szczepan.
1: Krawiec, czym jest Bitcoin?
2: No powiedziałem, takie komputerowe pieniążki. Co sobie kupujesz taki specjalny komputer i on ci mininguje te pieniążki, jak w Minecrafcie. To tak.
0: Okay. Ale to jest generalnie to tam w tym świecie kryptowalut to jest mnóstwo, to jest troszeczkę tak, że mówi się o tym, tak, że pieniądz, którym posługujemy się na co dzień, ten pieniądz fiducjarny, to jest pieniądz oparty na zaufaniu. Ale jak się bliżej przyjrzeć tym kryptowalutom, to de facto to też jest pieniądz oparty na zaufaniu.
2: To są takie pieniążki, co miałem kiedyś kilka tych bitcoinów, dałem koledze.
0: A potem, słyszałem tą historię.
2: A potem tylko... on mówił, że ja pazerny jestem jeszcze na mnie.
0: Tak, słyszałem.
2: Jak mu się skończyły po kilku latach sobie żył i jak mu się skończyły, to się wkurzył, powiedział, że krawiec to
1: nie
2: pazerny.
1: No, jeszcze dwa bitcoiny z tego zostały.
0: Słyszałem tą historię, ale to ty mi przedstawiłeś teraz troszeczkę inną wersję. To bardziej powiedziałeś coś takiego jak w tym dowcipie, że w Petersburgu rozdają rowery, tak? Nie rozdają, ale kradną, tak? I nie w Petersburgu, tylko w Moskwie, tak? Więc to jest mniej więcej taką wersję teraz mi sprzedałeś, ale to jest, myślę, temat, którego nie warto tu poruszać.
1: Ale wiesz co, Blacha, to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli ktoś cię kiedyś będzie chciał, i tutaj też ukłon do wszystkich słuchaczy, jeżeli ktoś by chciał was zapytać i was wciągnąć, nie wiem, w jakąś inwestycję bitcoinową, zadać mu jedno proste pytanie. Czym jest Bitcoin? I 11 przypadkach na 10 stwierdzi, że to jest, no takie sobie tutaj są pieniążki, tutaj takie sobie tutaj coś.
2: Nie. To są takie pieniążki do kupowania broni i narkotyków.
0: Ale wiesz, co to jest Bitcoin, to jest jeszcze powiedzmy takie odpowiedź na to pytanie w miarę szybko można znaleźć w Google'ach. Ale spróbuj zapytać takiego człowieka o to, na czym polega mechanizm miksujący zawarty wewnątrz takiej kryptowaluty jak Monero. Ja widziałem dokumentację do czegoś takiego i to generalnie w dużej mierze przerasta moje możliwości ever. Takie z zakresu analizy matematycznej. To jest gorsze niż to, co widziałem na studiach. Dużo gorsze.
1: Ale to jest bliskie definicji Bitcoina, gdzie mamy pewne bloki, które są szyfrowane czymś, co zostało zdefiniowane w poprzednich blokach. I to jest taka najprostsza definicja, którą bym oczekiwał od osoby, która, nie wiem, sprzedaje mi Bitcoiny, o co zresztą pytam ludzi, od których kupuję Bitcoiny na Local Bitcoins.
2: jak ktoś ma jakieś bitcoiny, słuchajcie, to nie jest tam dużo warte, ale możecie kilka przelać na nocne radio.
1: No właśnie, bitcoiny ostatnio bardzo dużo straciły, także nie ma sensu w ogóle w nie inwestować. Możecie przelać swoje gorzkie żale na nocne radio.
2: Dołączył znowu do nas Grzesiek. Witamy.
3: Witam ponownie. Tak się nerdowsko zrobiło, proszę. Nie o bitcoinach. Nie wiem, czemu potrzeba, tak zacząłeś. Za późna pora chyba.
2: Masz jakieś bitcoiny, Grzesiek?
3: Nie mam. Miałem kupić, kiedy były po 450 zł, ale jakoś nie mogłem sobie przeliczyć złotówek na dolary, a potem machnąłem ręką, a potem miałem wyrzuty sumienia po kilku latach. Dlatego nie lubię bitcoinów. Nieważne. Nie. Taki temat mam, nie wiem, czy chwyci, bo od jakiegoś czasu, od czasów, kiedy Komorowski chyba ubiegał się o następną kadencję, to zrobił coś takiego, że domy do 35 metrów mogą być wybudowane prawie bez zgody za niewielkie papierologie, żeby taki dom sobie postawić. No i znalazłem za 40 tysięcy. Znaczy kosztorys, cały plan, każdą deskę, wymiar, wszystko, 35-metrowy dom do budowy, zbuduj sam dom, zaraz tu linka na czat wrzucę, i budujecie sobie taki dom w 2-3 tygodnie. Kosztuje tam około 40 tysięcy złotych i on jest ogrzewany na prąd, można sobie mieszkać. A do zrobienia w domu jakby wnętrza, no to już we własnej ścianki działowe do własnego uznania. I chciałem pytanie zadać, czy da się na 35 metrach mieszkać według was? W lecie wiadomo, można tarasik sobie zrobić, takie różne rzeczy. Jak na to się zapatrujecie?
2: Ja nie wiem, ja mieszkam na 44, autentycznie mam 44 metry kwadratowe. A właściciel się nazywa Zenon, tu mówiłem już.
1: Ja mam 28 metrów i jestem zadowolony.
2: 28?
1: Z kotem tak, no.
3: No tak, to dużo się zmieniło, nie ma takich topornych klatek schodowych, teraz są ergonomiczne bardzo domy i można faktycznie żyć na małym metrażu. Tak, to moja opinia.
0: Mieszkałem na 28 metrach w dwie osoby.
1: Ja mieszkam z kotem i tak sobie definiujemy linię demarkacyjną.
2: Ja mieszkałem w jednym pokoju przez długi czas z kapitanem Tomkiem.
1: I don't know.
0: To teraz tak sobie wyobraziłem. Co jest gorsze? Dzielić 28 metrów kwadratowych z kotem, czy z Tomkiem D? Chyba bym wolał kota.
2: Zdecydowanie kota wybieram.
0: A w tym zestawieniu jeszcze zapomniałem umieścić swoją byłą. Tu już się zaczyna robić problem. No ale zostawmy to.
2: Cisza.
0: Grzesiu, z czym do nas przychodzisz?
3: No właśnie z tym pytaniem.
0: Z popitką czy z zagrychą?
3: Dzisiaj jestem trzeźwy.
2: 40, ty mówiłeś na ilu metrach? Na
3: 35.
2: No, nie jest źle, no to takie małe mieszkanko, ale już takie, wiesz, dziarskie, nie?
3: I jest następny projekt do tego dołączony. Można sobie ten dom przedłużyć do 68 metrów za zgodą gminy po jakimś czasie, nie wiem dokładnie jakim, ale jest to możliwe i rzadko, jeśli w ogóle bywają odpowiedzi negatywne od gminy czy tam danego miejsca, urzędu, który się tym zajmuje, więc macie 68 metrów, jakieś 70 tysięcy złotych i no oczywiście swoja działka. No, nie lepsze to niż na początku samo 35 wystarczy, po jakichś dwóch latach można sobie dorobić resztę i bez kredytu można sobie fajnie żyć.
2: Z betonowej rury, takie jakich się używało do w budownictwie można sobie, widziałem, niektórzy sobie nawet robią dom, nie? Wkopują taką jakąś betonową rurę w ziemię, no i tam kocyk, coś.
1: Wiesz co, dzisiaj z moim takim guru programistycznym, który ma 63 lata, rozmawialiśmy sobie o właśnie zabudowie i powiedział, że 75 metrów kwadratowych z żoną, jeżeli jesteś, jeżeli już masz dzieci na wydaniu, w dwie osoby 75 metrów, to jest tak na styk.
3: Czyli 68 też by było.
1: No, wiesz, też, też mierzymy swoją miarą, nie? Więc widzę też u siebie w mieście, gdzie był projekt rewitalizacji kamienic, gdzie pojawiały się ogłoszenia kupna mieszkania 11 metrów kwadratowych. 11 metrów kwadratowych. Sorry, no... To jest wnęka na ludzi, to jest, kurde, szuflada.
2: Tak, takie mieszkania już trzeba sobie w specjalny sposób zoptymalizować, że masz tam tu, masz coś rozkładane, tu musisz wysunąć. No ale niektórzy tak mieszkają i niektórzy są w stanie nawet zapłacić spory hajs za tego typu mieszkanko, no bo ono jest w jakimś Sky Tower i tam i to jest takie prestiżowe, masz piękny widok z okna. To też jedna sprawa metraż, a druga sprawa standard, jaki jest w tym mieszkaniu, nie? Czy jak urządzone, czy no, jak wykończone i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że masz jakieś super duże mieszkanie, jak tam masz jakiś boiler, kurde, tak jak ja? Boiler. No i potem przychodzi zimą rachuneczek za gaz, za ogrzewanie gazowe, za boiler, kurde, i się ze śmiechu człowiek nie pozbiera.
3: A czyli jest następny plus do małych domków właśnie, że to jest jej energooszczędne i właśnie małe i bez kredytu i tak dalej. No, to tak chciałem zapytać, dzięki. Nie wracajcie do bitcoinów, proszę.
2: Dzięki.
0: Ja osobiście nie jestem fanem dużych mieszkań. To jest podobnie trochę jak, to mnie zawsze dziwi, tak? Jak to się dzieje, że ludzie gdzieś tam nawet kupują jakieś duże mieszkania o przestrzeni, która w zasadzie im potrzebna nie jest, a potem mają problem, jakie tutaj ogrzewanie, czym to mieszkanie dogrzać, tak? Albo mają problem z zagospodarowaniem tego mieszkania, bo jak jest większe mieszkanie, to potem się okazuje, że gdzieś tej ścianki działowej jednak postawić się nie da, że to mieszkanie jest niedostosowane za bardzo, tak, że koszt na przykład położenia nowej podłogi to jest kwota X. No to jak jest kwota X, to trzeba było wybrać sobie mniejsze mieszkanie. Wszystko ma swój koszt. Duże mieszkania to jest duży koszt. Tak jak małe pieniądze to jest mały problem, to duże pieniądze to jest duży problem.
2: No bo jak duża moc, to duża odpowiedzialność. A widzieliście może ten polski Netflixowy serial 1983?
1: Tak.
2: No moim zdaniem straszna nuda, no to jest jakieś takie smętne. W tym filmie nic nie znalazłem dla siebie. Nawet mi się ta rzeczywistość nie podoba za bardzo odwzorowana. Ja wiem, że to jest alternatywna rzeczywistość, ale też tyle bzdur można tam znaleźć. Firma Unitra sprywatyzowana. Czemu nie państwowa? Jakieś, nie wiem, w ogóle brak jakichś efektów, jakiegoś rozmachu. Scenariusz jakiś taki, ciągnie się ta intryga detektywistyczna jak smród po gaciach, a wam się podobał? Tobie się potrzeba podobał?
1: Czekaj, bo moment.
0: To może ja się przedstawię, na odsłuch z dwóch powodów. Po pierwsze, jak chyba słychać, gardło już mi siada, a po drugie, Netflix to zło. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki za uczestnictwo dzisiaj. Trzymaj się.
1: Okej, obejrzałem 1983, bardzo mi się spodobał i taka alternatywna historia, która została oderwana od naszej rzeczywistości właśnie wówczas, w momencie, kiedy mieliśmy ten pierwszy odcinek, to oderwanie, te zamachy terrorystyczne w 1983 roku. I są pewne detale, które w późniejszej części serialu pokazują nam, że ta historia została odebrana odrobinkę inaczej, jak na przykład mapa metra warszawskiego, jak ta słynna traszka, ten taki, nie wiem jak to, do czego to porównać, taki iPod, tak? Więc no, bardzo przyjemne coś. Bardzo przyjemne coś. No, widziałem recenzje, które nie zostawiły absolutnie żadnego, wiesz, żadnego pozytywnego, nie wiem, słowa na tym serialu, ale to dało radę. To naprawdę dało radę. No, nie spodziewaliśmy się tutaj od razu Wiedźmina. To była pewna próbka. I wiesz, i wydaje mi się, że jest to coś, co może nie zostanie zapamiętane na długo, ale jest to coś, co jest naszą kulturą i to jest coś, co powinniśmy, nie wiem, zadbać o to.
2: To w ogóle scenariusz pisał jakiś... Znaczy, reżyserem jest niby Agnieszka Holland, ale scenariusz pisał jakiś obcokrajowiec, który nie za bardzo chyba kumał realia PRL-u. I jakieś takie dziwne, bo z jednej strony jeżdżą jakimiś żukami, z drugiej wszystko tak skomputeryzowane, że dzisiaj tak nie jest skomputeryzowane. Aktorstwo moim zdaniem bardzo słabe. Niby jest ta plejada aktorów, tak? A jest Andrzej Chyra, jest ten Więckiewicz, ale ja już tym żygam. Ten Więckiewicz gra zawsze tak samo, on po prostu gada. No, Grabowski to też oczywiście trzeba go w roli jakiegoś komunistycznego szychy, jakiegoś właśnie posła. On zawsze w jakiegoś posła chama się wciela. No tutaj może nie cham, ale znowu taki ferdek. I co to w ogóle, że ja nie rozumiem tego aktorstwa. Tak jakby ci ludzie w ogóle nie zastanawiali się nad swoją rolą, tylko tak przyszli na plan i gada, nie? Nie ma takiego przygotowania jakiegoś. Jak obserwuję sobie nawet takich aktorów, którzy grają w jakichś Avengersach, to oni się miesiącami szkolą, trenują. I jak oni wypowiadają swoje kwestie, to czasami wygląda jak spektakl teatralny, naprawdę klasa.
1: Wietnamczycy, którzy powtarzają pewną historię, którą ich nauczyli, tak głoska po głosce, kurde, jak mnie to wkurzało. No. To było tak bardzo bolesne.
2: Straszne. No, także ja jestem zawiedziony. Jeśli to ma być nasza polska marka, no to... Znaczy, pewnie się zastanawiali, jaka powinna być ta pierwsza polska Netflixowa produkcja, która wyjdzie gdzieś na świat. Ale no to musi być właśnie takie polskie, żeby ta polskość tam była, no to na... I może trochę na nostalgii pojechać, prawda, też. No i widać, że ktoś to przemyślał sobie, ale ja bym w końcu coś chętnie nowego zobaczył. Nie coś, czego mogłem się spodziewać, bo to mogłem po prostu... Zanim to zacząłem oglądać, to już wiedziałem, co to będzie, nie? Od razu.
1: Ale wiesz co, mi się wydaje, że to był taki przedskoczek dla Wiedźmina.
2: Dlaczego tak?
1: To był... Tak, bo Netflix jednak sobie tak próbuje rynki, na które próbuje się wbić. I to był taki... po prostu przedskoczek. Zrobimy coś, zresztą jak była ta cała historia z Czarną Ciri, gdzie to zostało wycofane, no jednak mi się wydaje, że Netflix robi tutaj na nas po prostu eksperyment psychologiczny i zwyczajnie to było coś, co miało na celu, nie wiem, przetrzeć szlaki, przetrzeć, wiesz, rynek.
2: No, na pewno łatwiej zrobić coś na konkretny rynek niż coś, co spodoba się całemu światu. I myślę, że to jest właśnie ta pierwsza opcja, że to się spodoba tu w Polsce bardziej. Chociaż też zachwytu nie widzę, ale no prędzej bym się spodziewał, że to będzie strawne dla Polaka. Ale co zostanie z tego wszystkiego, jak puścisz to jakiemuś Amerykaninowi, czy Japończykowi, czy Francuzowi, czy komukolwiek spoza Polski, to czy to dla niego w ogóle będzie atrakcyjne? Jakaś nudna, zagmatwana afera detektywistyczna i szlajają się i gadają cały czas, łażąc po pomieszczeniach jakiś, nie? I jest ciemno przez cały film. I tu jakiś student, tu coś, tu agent, tu SB. Czy to będzie w ogóle jakieś zrozumiałe, nie? Tak jak Dzień Świra podobno na przykład dla nas jest fajny i zabawny i kultowy film, a dla obcokrajowca to nie zupełnie w ogóle jest coś ciekawego, nie? Film o śmiesznym człowieczku, to takie słyszałem opinie, nie? Film o zabawnym gostku, no i pytanie, ile tu zostanie.
1: A to wiesz co, to warto by było zapytać naszych słuchaczy z zagranicy, na ile 1983 jest im, nie wiem, forsowany, pokazywany. Czy to jest jakiś właśnie eksperyment Netflixa, taki tylko i wyłącznie na nasz rynek, czy to jest, wiesz, czy to jest coś, co w co chcą bardziej zainwestować? Mi się wydaje, że to jest właśnie takie przetarcie szlaku i zweryfikowanie polskiego rynku.
2: A mi się wydaje, że jak się robi film zahaczający o dystopię, to jest cała masa lepszych rzeczy, które można sobie oglądać, nie? Gdzie będą pokazywani, gdzie będzie więcej jakiegoś transhumanizmu, gdzie będzie wrzucone trochę jeszcze akcji, gdzie będą jakieś fajne aktorki, bo u nas pewnie jeszcze się myśli, że nie będziemy tam dawali efektów specjalnych, no bo to co jakieś tam lasery będziemy dawali, a się nie kuma, że dziś efekty specjalne to jest na przykład powiększenie jakiegoś placu, żeby on wyglądał bardziej epicko, tak? Że masz jakiś przeogromny plac i budowle niesamowite. I takie rzeczy można robić na komputerze. No a my tkwimy trochę jeszcze w tym, że co, ja będę smoka jakiegoś tu ma robił w życiu, to ma być poważny film. No i w tym filmie nie ma żadnych wizualnych niespodzianek. To jest tak smętne. Ja w ogóle nie czuję, że to się dzieje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Co tam jest takiego alternatywnego, ciekawego? Co jest inne w naszej rzeczywistości? Że jakiegoś żuka tam postawili czy coś, no nie wiem.
1: No nie, no alternatywy jest bardzo dużo, ale to jest pierwszy, nie wiem, popraw mnie jeśli się mylę, albo słuchacze na czacie poprawcie mnie jeśli się mylę. To jest pierwszy serial Netflixa, który został zrealizowany w Polsce, który był takim taką typową polską produkcją i oni podejrzewam, że badają rynek. Czy jest sens tutaj to robić, tak jak były, nie wiem, seriale, które były zrealizowane w Meksyku, czy które były zrealizowane w Hiszpanii. No i to zatrybiło, to zadziałało i oni w ten sposób chcieli stwierdzić, czy jest sens zainwestować, nie wiem, więcej pieniędzy w tego Wiedźmina, czy w cokolwiek innego, tak? Mhm. Sądzę, że to był taki probierz.
2: No to może zaszkodzić tylko, bo eksperyment się nie uda i to nie będzie tak, że się nie uda bez przyczyny. Po prostu jak się coś chce sprawdzić, czy coś się spodoba, czy będzie sukces i się w to mało inwestuje i robi się to z małym rozmachem i to jest po prostu kiepskie, bo jest kiepskie aktorstwo, jakiś nudny scenariusz, No to się nie uda i Wiedźmin na tym ucierpi tylko, bo dojdą do wniosku, że no, to na Polsce, na polskich klimatach to kasy nie zrobimy. A jakby zrobili film o Słowianach na przykład, który w jakiś tam sposób by miał być konkurencją dla Wikingów, albo zrobiliby remake Krzyżaków, to by się spodobało na całym świecie na 100%, nie? Tylko trzeba by trochę więcej w to zainwestować, bo wiadomo, że filmy kostiumowe, historyczne nie są tanie, nie? No ale...
1: Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że to był taki przedskoczek wobec Wiedźmina. Wiedźmin się sprzeda, bo Wiedźmin już się sprzedał jako gra i to jest marka rozpoznawalna na całym świecie. I w tym momencie... No, otwiera się rynek, tak, i z tego co wiem, jest planowany już drugi sezon Wiedźmina.
2: Wacek Wellacha pisze, Słowianie ani Krzyżacy nie przyjmą się w Netflixie, bo jak wsadziliby murzynów i gejów, no właśnie. A w tej naszej produkcji polskiej 1983 nie ma chyba murzynów i gejów, ale są Wietnamczycy w sumie.
1: Są Wietnamczycy i są lesbijki.
2: Ale to też jest jakaś dziwna historia, że kiedyś do nas jakiś ważniak z Wietnamu tu przyleciał i od razu mamy olbrzymią dzielnicę wietnamską, nie? Jakąś.
1: Kurczę. Ale to jest, wiesz, ale to mi się kojarzy z tym, z Koreą Północną. I wiesz, i się to dodaje do tego całego, nie wiem, nie ma tam zarysowanej jakiejś linii demarkacyjnej wobec Związku Radzieckiego, ale no, wydaje mi się, że to jest taki uśmieszek w stronę Korei Północnej, w stronę, no...
2: W tej rzeczywistości, zdaje się, wojna nadal trwa, nie? Chyba się nie skończyła.
1: Zimna wojna, tak.
2: A, zimna wojna.
1: Okej, ja już może będę się powoli oddalał na łono Abrahama.
2: Dobra, dzięki za pomoc dzisiaj tutaj z prowadzeniem.
1: Do usłyszonka, cześć.
2: Trzymaj się. No, namawiajcie potrzebę, to może zrobi faktycznie takiego spoilera z Zenonem, tak? O tym interaktywnym filmie nowym, gdzie możecie sami decydować o biegu wydarzeń. Może być ciekawe. A mi się zdecydowanie bardziej podobał Komando Ninja. Jak nie widzieliście, to nadal będę tu zachwalał. To jest dobre kino. To jest dobre kino. Posłuchajmy sobie tematu przewodniego.

Witaj, John. Mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra to taka, że zabili twoją żonę. O kurwa, koniec z alimentami. A ta zła? Porwali twoją córkę.

Kowalski do helikoptera. Chodźcie, tatowe z boki, jebane dinokomuchy. Zrobimy sobie tu imprezkę jak ta lala. No chodźcie, to będzie nasza mała prywatna imprezka.

To było w Wietnamie, kiedy jebane żółtki poszczuły nas raptorami. Wtedy ostatni raz widziałem Kowalskiego. Porządny był z niego facet, jak na Polaczka.

0: W sumie dosyć podobna produkcja do Kung Fury, jeśli chodzi o podejście w ogóle, klimat, ale jednak Kung Fury był bardziej wypasiony wizualnie, zdecydowanie. Komando Ninja, ale tutaj bym bronił Komando Ninja, bo to miało mieć klimat filmu niskobudżetowego. Tak więc są cycki, są wybuchy, są karabiny i oczywiście manekiny. Taki charakterystyczny, tandetny efekt specjalny, że stoi żywy aktor, nasz hero w niego strzela i przez chwilę widać, że to manekin jest, który się rozpada. To myślę, że specjalnie tak zrobili. Bo dzisiaj na komputerze można stosunkowo łatwo zrobić, tak aby no, nie było takiej tandety efekciarskiej. I właśnie bardzo to się opłaciło. Wszyscy płaczą, że knapika nie ma. Już nie zesrajcie się z tym knapikiem, kurczę. No to wszędzie teraz knapik ma być, tak? Bo tego znamy. To jedyny lektor, którego znają tak właśnie masy i wszędzie teraz knapik. Knapik, zbiórka na knapika. A mi się właśnie podoba ten lektor, który jest. Ja muszę się udać tam, gdzie król chodzi piechotą. I na moment, bo nie zdążyłem sobie trysnąć humorkiem, niestety, w przerwie muzycznej, musiałem posłuchać tego epickiego utworu, więc może posłuchajmy sobie chwilę Rafała Paczesia, czyli tego stand-upera, który spodobał się Jackowi, którego zachwalał Jacek Blacha. No i posłuchajmy, co to za cudo. A ja wracam do was już za moment.
1: No to dobrze, skarby, jak ci idzie, pewnie, że tutaj chodzić się prosić, nie chodzić.
2: To.
0: A to chyba nie jest występ stand-uperski.
2: A co jeszcze? Bo się wyłączy co na dwójce?
1: No teraz wczoraj chyba puszczali, czy przedwczoraj jakiś kabar, wiesz, tam cały czas kabarety szły.
3: Tam już ktoś wychodzi z balkonu, już się nasłuchała, kurwa, już idzie. Ona na takie...
0: Pierwsza rzecz, która już mnie mocno zniesmaczyła. Na dzień dobry wulgaryzmy, tak? No patrzcie, kurwa, patrzcie, hehehe, kurwa, ja pierdolę, kurwa, nie? To jest jakieś takie prymitywne.
3: Kabarety nie planowała przyjść, kurwa, no już. Czemu tu jest wolne miejsce koło ciebie? Gruby nie jesteś, przyjdzie. Tam za tobą taki mi siedzi, kurwa, Jezus, dobrze. Przyjdzie, dziewczyna, chłopak twój? Kolega, to jasne, kurwa.
0: Czyli co drugie słowo kurwa, no jak na razie bomba.
3: Podoba mi się. Masz zegarek? Nie masz. Kto ma zegarek? Bo Rafciu, kurwa, rok jeździ z programem. Dzisiaj, kiedy jest pożegnanie, powinienem trzymać timing. No, kurwa, nie, na chuj brać, prawda? Leży sobie na praleczce, a Rafciu bez zegarka przejechał. Kto ma zegarek z pierwszego rzędu? Kto to powiedział? Aha, pan, tak? Zrzucasz, dobra, kurwa. Sama powiedziała, jaka... Dobra, ty chcesz być moim zegarmistrzem światła purpurowym dzisiaj? Dobra, za 5:08? Dobrze. Jak będzie za 5:09, bo ja myślę, że mogę dzisiaj tak zagrać, to będziesz... Jak mam talent, nie przechodzisz dalej, dobra? Dobrze, tam jakaś niuńka... A nie, masz koczek, po prostu jesteś facetem z koczkiem, dobra. Przepraszam. Myślałem, że jakaś niuńka idzie. Raz się już tak pomyliłem, kurwa. Niesmak pozostał. Jak tam balkonik? Wisicie, widzę na balustradzie. Kurwa, najlepiej. A bilety tak samo drogie, jak tu na dole? Żeście się spóźnili pewnie. O której godzinie przyszedłeś? 13, coś koło tego. Wczoraj 13. On jest w ogóle od wczoraj tutaj. Siedzi, bo zajebiście zostaje, pierdolę. Nie kąpię się dzisiaj, chodź. Bo wiecie, że wczoraj był koncert, dzisiaj jesteście środkowi. Juliusz Sipika tutaj siedzi, dobrze widzę. Juliusz Sipika, stand-uper z Łodzi, wielkie brawo. Pierwszy rząd. Loża szyderców przyszła, kurwa. Zobacz. Rozsiadł się białej koszuli, kurwa, baw mnie teraz, kurwa. No dobra, spróbujemy. No, tam siedzi, zobacz, żebyś nie spadł też taki ciekawy. Co ty przyniosłeś? Co to jest, kurwa? Czyje to jest? No sok jabłkowy z kałęczewa. No kurwa, nie wiesz. Czyje to jest twoje? I jak tam jest setka, to się teraz zbłaźniłaś strasznie. Nie, Soczek, nie będę ci tutaj, wiesz, wpychał jęzora. Myślałem, bo są tacy, kurwa, wleję sobie, wiesz, tu piwo jest po 8 zł. To ja nie wiem, jak jest w Łodzi, kurwa, pierdolnie kole pół na pół. I już jest wesoło. Dobrze, wodę mam, sobie zakupiłem nawet na tę trasę łódzką. Proszę, Home and You 9 zł, to nie jest kurwa z Ikei. Do wycierania, pstryk. Było też mi wstyd to trochę kupić w Home and You, wiecie, tam są, to nie są tanie poduszki, kurwa, tam za Jaśka jest 7 dych. Wejdę po ręcznik za 9 zł, bo myślę, że coś zajebałem w reklamówce, bo więc wziąłem taki wyjebany wazon, jak debila, nie? Przepraszam, będzie taki turkusowy? Aha, nie będzie. Dobrze, to tylko to, to tylko. Chciałem się w ogóle wystroić na tą całą trzydniową trasę. Spodnie widać, że nowki. Czarne, kurwa, jak smoła, co? Ta koszula kiedyś była taka jak te spodnie. To jest... Ona trochę więcej przeszła. No z 50 miast zagrała, kurwa. Moja kochana od siostry dostałem z Zalando. Nie była tania chyba, bo to Len, kurwa, dobrze. Ale taka trochę wyblakła. Już mówię do Łodzi, to sobie kupię jakąś nową i sobie zainwestuję. Poszedłem do Lee Wrangler. Nie ma, tylko Elka, mówię. Ty, kurwa, no.
0: Jak się bawicie? Bo akurat byłem w kibelku i spróbuj się nie zaśmiać challenge. Pytałem jeszcze, no bo ja bym proponował raczej spróbuj się zaśmiać challenge. No ale z humorem tak to jest, że kwestia gustu, de gustibus not disputandum, czy jak to tam mawiali starożytni Rosjanie.
3: Słuchajcie, no tak mnie ta manufaktura wkurwia, no nic tam nie ma. Jak ktoś potrzebuje nic, przeszedłem wszystkie sklepy, bo wszystko w Leroy Merlin były, no ale przepraszam, czarna koszula. Bo w Diversie na przykład mi ze ślaczkami pokazuje różowymi. A ta? Mówię, kurwa, cała czarna, czy to jest tak ciężko zrozumieć, że cała... A ta nie może być, a z cekinami? Mówię, kurwa, co, koczek mam?
0: No już. Świetni są też ci satyrycy, którzy zaczynają coś mówić i sami się zaczynają śmiać z własnego dowcipu. Także nie mogą wytrzymać. Widziałem też takie sytuacje, że kabareciarz się śmiał, a publiczność tak nie bardzo. Wojciech Fiodorczuk to jedyny stand-uper, który nie przeklina, a jest zabawny, polecam, pisze Grzesiek. Chciałeś chyba napisać jedyny polski stand-uper, który nie przeklina. Myślę, że Pazura jeszcze chyba nie przeklina, tylko że on też jest jakiś taki mało zabawny. Ubawiłem się jak nigdy, twierdzi Pytajmierz. I że beczka śmiechu. No chyba pozostanę jednak na przykład przy amerykańskim stand-upie, jakoś wolę. Chociaż wolę to są jaja podobno.
3: Już jedną opinię na biletek mam. A Cześć jest jednak chujowy!
0: Kuczek, to jest wulgarne. Co drugie słowo, kurwa, tu chujowy, ja pierdolę, kurwa. I to ma być tutaj ten jeden z lepszych? To tak, nie wiem, ja też sporo przeklinam, ale tak wiecie, tutaj w tym kameralnym gronie. No i też nie używam słowa na K jako przecinka raczej. No nie wiem. Jakbym wystąpił kiedyś dla publiczności, tak hipotetycznie, gdybym stanął przed szeroką publiką, to raczej bym sobie nie pozwalał na takie bluzganie co rusz. No bo to tam jest trochę osób starszych, są być może dzieci, a tu tak bluzgać cały czas? No jak to tak? Panie Rafale.
3: Ubliżam mi pierdolę. Więcej nie idę. Przeszedłem całą manufakturę. No, gdzie jest ten twój ziomek? Co ty, kurwa? Ty masz wymyślonego przyjaciela, kurwa, człowieku.
4: No i teraz przyjdzie, kurwa. Nie przynoś tej koli za wodą, bo się kapnął, kurwa.
0: Dobry amerykański stand-uper potrafi udawać 10 różnych aktorów. potrafi coś zatańczyć, ruchowo jest sprawny, wykonuje jakieś czasami dziwne ewolucje. Przypomina mi się na przykład Pablo Francisco, który sparodiował grę GTA, Grand Theft Auto, i biegał w taki charakterystyczny sposób, jak biegają bohaterowie gier, że biegał tak troszeczkę w miejscu przy ścianie. Były w to zaangażowane inne jakieś postacie. Facet jest beatboxerem, tak? Potrafi swoimi ustami wybijać jakiś rytm, kurczę, zrobić dziwne jakieś dźwięki, wydawać. Naśladował Backstreet Boysów, Schwarzeneggera, Keanu Reevesa, Jackiego Chana, też tak kopał, skakał jak Jackie Chan. No oprócz tego śmiał się z różnych kultur, a nie z tego, że byłem kurwa w sklepie, nie, myślę, kurwa koszulę kurwa skupię, nie? Patrzę, a nie ma takiej koszuli jak ja chcę, kurwa. Mówię, czemu nie ma takiej koszuli jak ja chcę, kurwa? A sprawca do mnie, nie ma takiej koszuli, proszę pana, bo nie sprawia mi takiej koszul, nie? Kurwa, a ja mówię, gdzie moja koszula, kurwa człowieku, nie? No, no dobra.
3: Fajna dupka. Ty powiedziałeś ziomek, czy ja się przesłyszałem? Koleta teraz, koleżanka, kurwa sam nie wie z kim przyszedł, taki jest naćpany.
0: No i takie ciągłe obrażanie takie publiczności, to jest taki chwyt stand-uperski, ale chyba troszkę już trąci myszką, nie? Taki pan wnerwiacz ze sceny. O, przyszedł pan grubszy, a pan zapłacił za dwa bilety czy za jeden?
3: Mefedron w Łodzi króluje. Zobacz, jedno piwko jest dla niej. Czy macie na spółę jedno? Bo tu mam sok do podziału jeszcze. Kto jest samochodem, czy dlaczego jemu nie kupiłaś piwa jak porządna koleżanka? Samochodem jakim? Znaczy samochodem, Matisa mam, kurwa. No i bardzo fajnie się cieszę, że jesteście z przodu. No jakim samochodem, dawaj, no coś. Fiatem Uno? Nie mam nic przy sobie pieniędzy.
0: I się śmieje sam z siebie. No. To jest chyba trochę sztuczny śmiech, bo nie sądzę, żeby to było improwizowane. Miał to raczej przygotowane i jak się śmieje, to co on tego wcześniej nie słyszał, jak sam układał sobie tekst. No i śmianie się ciągłe z przywar, albo że biedny, a pan biedny, tak? No ma, to masz pan 5 zł. Dobrze, że przynajmniej tak jak nie ma tego zjawiska, że się klaszcze po każdym zdaniu wypowiedzianym przez kabareciarza, nie? I to tak długo jeszcze, długo klaszcze, nagradza się go za to, że wypowiedział kolejne zdanie.
3: Ale zaczęliśmy, kurwa, z wysokiego C. Chłopo, jeździł Uno, byś mu kupiła chociaż browar. Przyjemu to trójkę pani na mieście spokojnie. Ja miałem kiedyś Matiza i co? I też jestem dumny i brawo. Każdy kiedyś miał jakieś chujowe auto. Uno, kurwa! Widzę na giełdzie, jak wybierał. Ty, a to Uno, zobacz! I ona też przyszła z browarem. Nie no, dobre jest.
0: Też uwielbiam tą taką przesadną ekspresję, której nie towarzyszy nic śmiesznego. Właśnie i opowiada. Ale patrzę, a tu co tam jest? A tu skórka od banana. Co tam jest? Skórka od banana. I idę sobie dalej, kurwa. I nagle... Leży.
3: Kurwa. Łobite, kurwa. Za 800 zł? Bujali we dwójkę za tak. Na stand-upy będziemy mieli, żeby jeździć. Jesteście z Łodzi? Nie. No powiedz też z Konstantynowa, to kurwa... Z Gierzątka, tak. Nie. Zaraz wyjebię. Jestem z Radogoszcza i co? Ci z Radogoszcza mają się za lepszych trochę w Łodzi, nie? To jest coś takiego. Już masz dosyć, widzę, kurwa, kompletnie mojego występu i to bo na chuja tu przyszłem, kurwa. Jeszcze ją wziąłem, myślałem, że...
0: Dobra, może sobie damy spokój. Też tak tutaj parafrazując pana Śmieszka, na chuja to włączyłem. to już mogę tak powiedzieć. Blacha, za polecenie takiego stand-upera, że naprawdę no, boki zrywać. Nie wiem, co myśleć, naprawdę. Serio to cię bawi? Taki humor. Aż się smutno zrobiło. Dobra, chyba będziemy kończyli. Trzecia godzina zaraz. Już się nagadaliśmy. Już się pośmialiśmy. Zapomniałem, miałem się potrzeby o jedną rzecz zapytać, kurczę, bo tak czuję, że on mógłby wiedzieć. Coś, co mnie dręczy ostatnio. To, co się już też was pytałem, czy skoro mija czas, to czy tu na Ziemi, kolejne lata, wieki, to czy z każdym takim dniem zwiększa się ryzyko jakiejś kosmicznej katastrofy na zasadzie, że to jest kolejny rzut kostką, nie? Na której jak wrzucimy tą jedynkę, to coś się złego stanie. Taką mamy szansę, powiedzmy, 1 do 100, że coś się stanie, no tak upraszczając. No i mi wychodzi, że tak, no bo to jak ktoś mi powie, rzuć krawiec kostką 1 raz, jak wyrzucisz jedynkę na setce, to przegrałeś. No to ja mam małą szansę, że wyrzucę tą jedynkę, jak będę rzucał raz. A jak powie mi, rzuć 100 razy, jak wyrzucisz tą jedynkę, to coś się stanie złego, no to mam już duże szanse, duże jest prawdopodobieństwo, że coś się zesra, coś się zepsuje. No i tak rzucam i w końcu trafię tą jedynkę, no to tak mi wychodzi, że czas, jak sobie płynie, to są te kolejne rzuty. Nie uważacie? Takie filozoficzne pytanie, statystyczno-filozoficzne.

No jeszcze jest trochę ludzi w sumie, ale jakoś nie mam już tematu ani weny. Pytajmy jeszcze, odpowiada. Nie zwiększa się prawdopodobieństwo, tylko ryzyko. A to nie jest to samo? Prawdopodobieństwo wyrzucenia tej jedynki na kasto, powiedzmy, na kostce setce stuściennej, chociaż nie ma takiej kostki. No, niby jest, ale to jest taka kostka nie... To się mówi, no, niestandardowa, niekanoniczna, nietypowa bardzo. Raz w życiu widziałem taką kostkę. Wygląda jak pomarańcza. Ma bardzo dużo tych ścianek, nie? 100. Ale wykonując rzut kasto, w grach RPG się używa dwóch kostek dziesiątek. Jak dobrze wiemy wszyscy tutaj, chyba że ktoś nie grał w RPG, są tacy? Założę się, że potrzeba bardzo chciał teraz odpowiedzieć na to pytanie, ale tak nie mógł się zwyra zwlec. Taki, są pierdoli, chór, jak ci jebnę, czekaj, tylko wstanę, nie mogę, chór, ale co za debil, chór, ja ci dam zaraz, tylko wstanę, bo tam jeszcze sobie w międzyczasie coś dziabnął. No, tak specjalnie robię.

A co do tych alternatywnych rzeczywistości, alternatywnej historii, to też sobie tak myślałem, że mimo tego, że Watykan w jakiś sposób przyczynił się do popularności Hitlera i otworzył mu drogę do dyktatury, no to gdyby na przykład nie było Hitlera, to ruskie mogłyby się rozplenić i opanowałyby całą kulę ziemską. I może to Hitler, może to po prostu tak siebie, tak wojowali, że wytrzebili nawzajem swoje armie i to się przyczyniło też do tego, że Związek Radziecki nie przetrwał, na przykład ten Hitler, nie? Więc Watykan uratował nas przed komunizmem. No, inna sprawa, że właśnie Kościół katolicki zawsze się sprzymierzy z każdym, kto jest antykomunistą. Było już trochę o tym w odcinku o Janie Pawlaczu. No i to okazuje się, jak czytam o innych papieżach, to oni też zawsze właśnie myśleli przede wszystkim o tym, aby nawet, to chyba Pius XI właśnie podkreślał, że nawet z diabłem się sprzymierze, byle uratować Kościół katolicki. No a jak wiemy, taki Stalin był i komuniści byli bardzo dużym zagrożeniem dla Kościoła, bo Kościół wie, że przy takich komunistach to nie przetrwa, że to ich jest, że oni zniszczą wcześniej czy później ten Kościół. No a różnymi takimi właśnie Hitlerami czy Pinochetami można się sprzymierzać ewentualnie i z nimi coś tam przynajmniej ponegocjować. No. Mogę polecić kanał Śmiem Wątpić. Kurczę, no to tak trochę w nawiązaniu do tego, co, do tego tematu, który poruszał Jacek. Widzę, jak udaje się odnosić sukces tym, którzy robią praktycznie to samo, co ja. I bo to jest kanał ateistyczny, gdzie facet mówi podobne rzeczy, które ja starałem się mówić w takich audycjach jak Lucifer Causa, na przykład ze Skałą. Albo no, ogólnie takie tematy antyklerykalne dosyć mocno, a nawet antyteistyczne. I na tym przykładzie można dojść do tego, dlaczego ja nie odnoszę sukcesu, a on odnosi, bo ma kupę wyświetleń, popularność i tak dalej. Po prostu robi to bardziej konsekwentnie, robi to lepiej, nie pozwala sobie na przekroczenie pewnych granic i no po prostu mimo, że jest jakiś pazur w tym, co on mówi, bo facet też wali z grubej rury. Jak on się nazywa? Zapomniałem. No w każdym razie, no i też i pokazuje się przed kamerą, jest jakiś, ma jakąś tam charyzmę, ma dobrą gadkę. Taką bardziej wygładzoną niż moja, nie? Bo ja tu się zająknę, tu coś spieprzę, tu jakieś głupoty wtrącę. No, a facet widać, że jest po prostu przygotowany lepiej, nie? Śmiem wątpić. No, fajny kanał. Stacja Ateizm też swego czasu sobie słuchałem. Oni to z kolei tacy grzeczni, starają się tam nie urazić osób wierzących, więc jeśli jesteście wrażliwi, jesteście wierzący, jesteście jednocześnie wrażliwi na takie tematy, to raczej tam was nic złego nie spotka, nie spotkacie tam złego wilka. No i a śmiem wątpić jest takie bardziej właśnie ostre czasami. No ale też no, nie takie ostre jak ja, bo ja czasami tu nawet poobrażałem

tutaj odebrał ten argument sztandarowy różnych teistów, że o to, to wyskocz do muzułmanów, nie? Jak tak chrześcijan atakujesz, no to zaatakował. Jakie tu mamy tematy? Ciężar dowodu, klucz do racjonalnych przekonań. Błędy w argumentacji, kiedy się mylimy i jak tego unikać. No właśnie, to jest nie tylko o religii. Ateizm dla początkujących. Jezus jednak istniał? Pytanie. No, też był fajny odcinek o wniebowstąpieniu Jezusa, o tym na przykład, że różne filmowe wersje Biblii, Pisma Świętego, które przedstawiają Nowy Testament i wniebowstąpienie Jezusa, to ci twórcy jakby się wstydzili pokazać to tak, jak zgodnie z Biblią, bo to wtedy byłby efekt komiczny, że Jezus startuje jak rakieta jakaś, nie? I że to jest mało takie spektakularne trochę i się to wszystko przerabia, żeby... No to nie jest jakiś zabieg unikalny, że filmowe różne opowieści o Jezusie czy biblijne historie się unowocześnia trochę i kastruje się z takich elementów, które mogą się wydawać po prostu groteskowe dzisiaj. Najważniejsze to mieć dobry kapelutek jak Sanjaya. To jest przepis na sukces, no. A ja lubię nawet Sanjaya. Na przykład potrzeba zupełnie, to jest nie jego bajka i on by takich ludzi tutaj nie chciał zdecydowanie, a ja bym mógł nawet pogadać sobie z Sanjayą. A Danusia ma pomysł, ażebym został testerem software'u. Że podobno nieźle płacą. No, może. W sumie, może to nie jest głupi pomysł testować programy, gierki. Kiedyś testowałem, miałem przez moment takie zajęcie. Stop making stupid people famous. No, w sumie to ma rację, trochę potrzeba. No, bo potem nikt inny już nie przyjdzie rozsądny, nie? Jak zobaczy, że tutaj jakiegoś dziwaka, tu jakiegoś ezoteriusza, mak ezoteriusz. Wiecie, że naprawdę taki jest? Mak... O, to pomysł małżonka. To pozdróweczka za fajnego pomysłu, a dziękuję bardzo. W sumie można się zastanowić. No, bo chodzi o to, że faktycznie potem, jak zrobi się taki wybieg dla dziwaków, to potem ktoś poważny, rozsądny powie, nie, no ja widzę, że tu w waszym radio to tak sobie śmieszkujecie, zapraszacie jakiegoś mak ezoteriusz, wróżka Balbina, no to chyba nie miejsce dla mnie, nie? No niestety tak jest. Pewna łatka już potem przylgnie i już tego nie odlepimy. Także ekscentrykom różnym. No, Mac ezoteriusz, to jest dobra rzecz, nie? Naprawdę tak się nazywa, Mac ezoteriusz. I oczywiście w tych programach, które w nocy tam gdzieś puszczają po telewizjach, że można wysłać SMS-a albo zadzwonić i on powróży. No i zauważyłem, że ludzie to traktują trochę jak patostreamy, bo to jest takie miejsce, gdzie można zadzwonić i poobrażać, nie? Tam dzwonisz i mówisz, ty, panie szarlatan, odczep se pan tą brodę, hi, hi, hi, hi, hi. No i tam, a on wtedy Mac się śmiesznie wkurza i mówi, o, tu wyczuwam niskowibracyjną istotę, no ale karma wraca, mój drogi. A ja tu popatrzę w karty, o, widzę, że będziesz miał wypadek, walnie cię samochód, polecisz na 10 metrów, głupi rejster rozwalisz. No, ale tacy ludzie też powinni żyć, to nikogo nie skreślamy, tak, no, ale proszę już tu nie dzwonić. No, odbieramy następnego i następny też tam coś. A ty, panie Gandalf, gdzie masz knagę, panie Gandalf? No, tu znowu widzimy istota niskowibracyjna, reptyliańsko-podobna, być może hybryda obcych... To nie jest przypadek, że takie osoby dzwonią, tak? To nie jest przypadek, że takie osoby tu się pojawiają. To też w jakiś tam sposób mi się objawiło. Ja to czułem, że będą przeprowadzane ataki na mnie, maga ezoteriusza.

sumie dobrym był, mógłbym być szarlatanem. Dni ateizmu. O, w stacji ateizm też się pojawia chyba ten wybrańczyk. To, że Jezus istniał, to akurat jest dosyć prawdopodobne, ale nie taki Jezus. Znaczy, tych Jezusów mogło być kilku. Prawdopodobnie została ta opowieść mocno przerobiona. Zostały powymyślane z nim różne historie. Stał się taką postacią, z którą można wymyślać nowe historie, tak? I tak dalej. No więc myślę, że zupełnie mamy nieadekwatny do rzeczywistości obraz ten Jezusa całkowicie. Powtarzaj, Bóg jest dobry. Tutaj temat. No właśnie. Bardzo dobry. Taki dobry, że aż strach powiedzieć, że niedobry. Wiara i rozum. Jan Paweł II. Tak. Kurczę, ale tu jest dużo fajnych materiałów. No, trzeba nagrywać dużo, dobrze. No, taka prosta recepta na sukces. Dużo, dobrze, konsekwentnie. No, ja się szybko zniechęcam, bo jak nie widzę jakiegoś sukcesu, to ale to każdy tak ma, nie? Też ciekawy, znalazłem kanał, gdzie jakiś Żyd, rabin chyba, się opowiadał różne fajne rzeczy. Na przykład rozwiewał ten mit, że według Żydów, według Tory, goje to zwierzęta. I faktycznie sensownie to zrobił takie swoje sprawdzam, bo... No, sam nie przepadam za tym kontrargumentem, że o, wyrwane z kontekstu, ale w tym przypadku to faktycznie jest wyrwane mocno z kontekstu i zaburzone jest znaczenie tej całej przypowieści, bo to tak w dwóch słowach. Chodziło o to, czy w jakieś tam żydowskie święto trzeba, bo nie pamiętam, co to było za żydowskie święto, ale oni mają taki czas, że rozkręcają wszystkie ogrodzenia, zdejmują wszystkie płoty, to chodzi o to, żeby otworzyć na świat siebie. No i tam było też o tym, że... bo to zawsze jest na zasadzie takiej, że pytania są zadawane. Jakiś tam rabin do drugiego rabina się pyta, a czy to, a czy tamto? A czy jak nie wolno jeść ani czerwonych, ani zielonych jabłek, a czy niebieskie jabłka można jeść? No, takie dziwne też pytania zadają. I padło też pytanie, a co ze zwierzętami? No, jak pozdejmujemy ogrodzenia zwierzętom, to one się porozchodzą. Nie, zwierzęta nie, bo one się rządzą tam, nasze prawa nie obowiązują i że goje w tym przypadku są jak zwierzęta. No to zupełnie inne znaczenie tej historii. Są goje, są jak zwierzęta, w sensie takim, że tak samo jak zwierząt nie obowiązują ich nasze żydowskie prawa. A ktoś sobie wytnie ten fragmencik, że goje są jak zwierzęta, sam ten zlepek słów, no i to jak z tą historią, tak, że szedł sobie krawiec z butelką wina i rzucił się na dziewczynkę, no ale tam był jeszcze samochód, który pędził i dziecko by zginęło, nie, gdybym nie ruszył z odsieczą i nie wykazał się refleksem, zmysłem, instynktem Spidermana i no... Tak więc można bardzo łatwo zmienić. I były inne przykłady jeszcze podawane, gdzie jest zupełnie mylna interpretacja jakiejś historii, a prawdopodobnie ktoś celowo, kto bardzo nie lubi Żydów, bierze sobie na warsztat taką historyjkę i o, goje to zwierzęta, nie? A tu było zupełnie o co innego chodziło. Dużo też zależy od tłumaczenia, na przykład to, że goje to nie ludzie. Też tak się to przytacza, nie? Że goje to nie ludzie. No i o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? O to, że tam użyto w oryginale słowa Adam, czyli które oznacza lud żydowski. W dużym skrócie chodziło o to, że to Adam też przetłumaczono jako ludzie,
a powinno być raczej naród żydowski i że goje to nie jest naród żydowski, tak się powinno to rozumieć, że to są dwie różne grupy, tak, że obowiązują różne prawa, a zostało to bardzo niefortunnie przetłumaczone, ponieważ brakowało trochę odpowiednika, bo Adam to też jest człowiek, ale w znaczeniu trochę innym właśnie, nie? My mamy tylko człowiek na człowiek, człowiek to człowiek. A tam Adam to jest czymś innym niż człowiek w rozumieniu takim szerokim, szeroko pojętym. To znaczy po prostu człowiek, Żyd. No, coś w tym stylu. Więc dużo się, kurczę, tutaj tak mylnie przedstawia. Może przydałby się kolejny odcinek, kiedyś adwokat tu mnie zbeształ, że słabo się przygotowałem do odcinka o Żydach. Być może tak, być może przydałby się jeszcze jeden odcinek, nie? I też na pewno łatwiej by mi było zrobić odcinek, gdzie bym jechał po Żydach, wielu by było zadowolonych. I lepszy feedback i wszystko i no poszedłbym na łatwiznę trochę, nie? A jak zrobię taki odcinek, gdzie będę różne tam mity obalał i prostował i tak dalej, to zaraz będzie tu awantura, że już Żydek, krawiec, Żydek, już zażydzone radio. Zażydzone, to wiedziałem od razu. Potrzeba też Żyd i to on go tak zażydził. Żyd cholerny. No, tak by było.

Czemu chcecie mi kupić kota? W sumie nawet nie chodzi o fundusze, to też, ale nie wiem, czy miałbym serce trzymać tak kota w mieszkaniu teraz. Jakoś tak mi się to wydaje dziwne, tak trzymać zwierzaka w mieszkaniu cały czas. Czy to pies, czy kot? Jakbym miał jakiś domek i tak dalej, ten kot mógłby sobie wychodzić. To by to była inna sytuacja, ale co to za życie ma takie zwierzę? To też się kiedyś zastanawiałem, ten mój kot Kostek, bo była Zuzia i Kostek. Kostek mi kiedyś właśnie zginął, gdzieś wyleciał jakoś z mieszkania, nie wiem, czy przez okno, do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, czy drzwi zamykałem i nie zauważyłem, że on wyszedł. No i on też tam żył, zdziczał chyba szybko, bo potem się okazało, że on się kręcił wokół domu, ale nie reagował na moje nawoływanie, gdzieś się chował, jak go szukałem, no bo dosyć długo go szukałem. To tak potem sobie myślałem, że może przynajmniej trochę poznał ten świat, gdzieś sobie tam, może miał ciężko, nie? Może ciężko mu było znaleźć tam czy pożywienie, czy coś, ale jakoś sobie tam dał radę przez długi czas. I no to jakieś tam plusy są, no przynajmniej sobie pożył, co to za życie w dwóch pokojach, nie? Siedzieć cały czas. To znaczy, ja tak żyję i nie narzekam, ale dla kota to może być mniej ciekawe.

No, a Kostek to było dlatego, że jak go wzięliśmy, przygarnęliśmy, to on taki strasznie chudy był, taki, tak jak szczapa, Kostek, same kostki. Kot dziki żyje 2 lata, a kot domowy żyje 18. No, ale nie tylko długość życia, nie? Ale może i też jakieś tam doznania, wrażenia, zgodnie z naturą sobie trochę pożył. No, a mój kot sobie pożył długo, długo w domu i potem miał jeszcze... Nie pamiętam, ile on tam na tej wolności przetrwał. No, znalazłem go przejechanego przez samochód, nie? I to prawdopodobnie go przejechała taka baba, którą tam spotykałem przy śmietniku, jak koty dokarmiałem. Tak mi to wychodzi. Bo to ona też mnie poinformowała, że znalazła, nie? Ona tam samochodem przyjeżdżała. No, to był właśnie Kostek, czyli Konstanty Ildewons Miałczyński. To było pełne jego imię i nazwisko kocie. Ale też to było trochę uciążliwe, bo on miał taki nawyk, że skakał na Zuzię i ją tam dręczył troszkę, nie? Ona tam się darła i zwiewała, on się na nią czaił i ją tam, bach, ją tam przewracał czy coś, a ona strasznie go nie lubiła, nie? No i tak myślę, że Zuzia się potem cieszyła, jak on zniknął. Miała w końcu spokój.

Raz znalazłem kota i patrzę, no kostek, znalazłem go, się ucieszyłem, zabrałem do domu. On jakoś się dał wziąć na ręce, po domu się przeszedł, ale potem patrzymy, a to jednak inny kot z mamą. Patrzymy, inne ma oczy, ale podobny bardzo był.

dobra, to ja się z wami żegnam. Troszkę sobie dzisiaj posiedzieliśmy, znowu kilka godzin. Dla spóźniarskich wrzucę audycję na czata, to sobie odsłuchacie od początku. No i pamiętajcie tam czasem, żeby zaglądnąć do działu Wspieraj i rzucić jakiegoś donata, to na pewno się Radyjko będzie fajnie rozwijało, będzie więcej audycji, więcej gadania i ogólnie wszystko będzie szło do przodu. Aleluja. I do przodu. No, a teraz już żegnam się z wami i do usłyszenia.

0: I witamy was po przerwie w Nocnym Marku. Nocny Marek powraca ten jeden raz i znowu to już koniec. Witamy w ostatnim Nocnym Marku.
1: Tak, i to w zasadzie dzień dobry i dobry wieczór się z Państwem. To był Nocny Marek. Na tym dzisiaj kończymy i życzymy Wam miłego wieczoru.
0: Tak, ja jestem chory. Głowa mnie boli, gardło. Przypominam tego bohatera z gry Franco na Amigę, który taki był Big Boss. Chodził i co chwilę mówił: moja głowa, moja głowa. Strasznie, strasznie go bolała głowa, skacowany jakiś. No.
1: Może jakimiś promieniami 5G dostałeś, nie zainstalowali ci tam jakieś ostatnio instalacji, jakiejś wieży?
0: Nie wiem, boli głowa, kaszle, jakiś taki...
1: No to delta jak nic, delta jak w mordeczkę. Ewentualnie popełniłeś ten sam błąd, co ja i usnąłeś, mając zdecydowanie za mocno włączony wiatrak.
0: A, widzisz, też trzeba uważać, no.
1: No, ja się jakoś w sobotę chyba, po gambolowej się właśnie tak pięknie załatwiłem, że wstałem, kark cały sztywny, łeb nawala, zatoki zawalone i to też, i to tak, kurczę, całą niedzielę jakoś sobie przebimbałem w zasadzie. Dzisiaj trochę lepiej, no ale pamiętajcie, tam nie bez powodu te wiatraki się odwracają, tylko że mój się nie obraca, bo sobie ostatnio taki podłogowy duży kupiłem fajny i niestety... Muszę jakoś coś wymyśleć, bo nawet czasami się spać nie da, taki zaduch.
0: Czyli potrzeba się zawiało go na jego własnej kanapie. No,
1: potrzeba zawiany, jak zwykle.
0: A jak ci się podobała impreza gambolowa, urodzinowa? Bo dla mnie bomba.
1: Kurde, no naprawdę chłopak nowe standardy wyznacza, przy tym wiesz, młody, sił mu nie brakuje, wobec czego ja się cieszę, że on ma urodziny tylko raz w roku, bo tak to by tutaj przejął Nocne Radio i nas wszystkich zjadł na śniadanie.
0: Tak, pobił rekord, Gumball pobił rekord długości nadawania. No, ja jako sędzia uznaję, że to jest 14 godzin, bo potem już się krzątał, już go tam nie

0: gdzieś tam łaził. No.
1: Jeszcze ma być jakaś tam postprodukcja, bo ze względu na to, że parę rzeczy ma zostać pociętych, powycinanych, także audycja jest na razie ukryta, dopóki Gumball nie wykona swojej pracy i jej nie przejrzy i może się okazać, że finalnie zostanie wycięte tyle, że jednak rekordu nie będzie. To byłoby dopiero po twarz.
0: No, jak w sporcie sprawdzano tam długość, co to sekundy, okazało się, że po wycięciu... No.
1: Ja sobie tam próbki przygotowałem z surowego materiału, żeby nie było w sytuacji, że będzie miał mniej, ale potem tam rozciągnie, tam prędkość ustawi na 95% i wyjdzie mu, że trochę na tym przeciągnięciu wygra, więc tutaj jestem jako niezależny sędzia, także spokojnie, Gumball, patrzymy ci na ręce, zero stresu, niczym się nie przejmuj, będzie dobrze, zrobimy wszystko, żebyś nie zdobył tego rekordu.
0: Tak, ja się nie kryję, będę jak PiS, po prostu... Zrobię tu tak, że nikt nowy nie przyjdzie do radia i zawsze będę wygrywał i dostawał kwiaty na koniec roku za audycję roku.
1: Albo po prostu usuwać jakieś takie audycje, które mogłyby stanowić zagrożenie dla twojego przerośniętego ego i tyle, a potem ojej, YouTube zbanował.
0: I moje audycje będą puszczane w jakiejś sali konferencyjnej, tam dziewczynki w ludowych strojach, kwiaty, wielka uroczystość, kawior, wszystko, a audycje innych to gdzieś tam w jakiejś zapyziałej klitce, zapchlonej w melinie.
1: Ale to nie jest takie głupie, stary, wiesz co, bo niedługo się rozpoczyna nowy rok szkolny. Minister Czarnek, minister edukacji już tutaj planuje, że tak powiem, nową ideologiczną ofensywę, gdzie między innymi ma być dla dziewczynek przywrócenie cnót niewieścich, wobec czego jakbyś tak robił jakieś materiały dla cnotliwych niewiast, to mógłbyś dostać wręcz granta od Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
0: W katolickich szkołach niby nie możesz pić i palić. Składasz taką przysięgę, nie? A tutaj jakieś cnoty, niewieście, cały czas tak, tego typu zmiany się pojawiają u nas, jakieś, znaczy takie dziwne, jakieś regulacje albo dążenie do tego, żeby coś nachachmęcić. No, nie wiem, cnoty, niewieście. No niby cnotliwa, dziołcha. Wolałbyś cnotliwą czy niecnotliwą?
1: Raczej niecnotliwą, no bo czy cnota to zaraz jest taka cnota, czy tutaj jakaś taka... cnotka, która ani ten, ani tutaj zawsze zamiast ładnie się ubrać czy coś, to tutaj zawsze w takim tym worku na ziemniaki będzie wychodzić. Ostatnio nawet latała taka karteczka, która miała, na Polonia Christiana. Oto czego zdecydowanie nie powinniśmy zakładać, wybierając się na mszę świętą. Krawiec, rób notatki, bo to jest bardzo ważne i nigdy nie zakładaj, nie ubieraj się w ten sposób na mszę świętą. Zupełnie nie jest przy tym ważne, czy na zewnątrz jest 21 czy 37 stopni. Nie jest też ważne, czy przed pomszy wybieramy się nad jezioro, do restauracji czy na grilla. Nie zakładamy i już krótkiej sukienki lub spódniczki. I tutaj jest bardzo prosty test. Wystarczy usiąść. Gdy siedzimy, sprawdźmy, czy mamy przykryte kolana. Jeżeli nie, oznacza to, iż musimy wrócić do szafy i poszukać dłuższego stroju. Dlaczego, zapytasz, Krawcze? Już ci wszystko tłumaczę. Wczujmy się w księży i służbę liturgiczną. Przecież fakt, że założyli oni sutanny czy alby, nie oznacza, że przestali być mężczyznami. Odsłonięte kolana przyciągają niestety ich wzrok, więc fakt, że zmuszamy ich do walki z uciekającymi oczami zamiast na służbie ołtarza, jest naszym przewinieniem.
0: Był taki czas, że w kręgach świeckich też obowiązywały takie zasady u dobrze wychowanych panienek, właśnie no długość sukienki. No może to nie jest takie złe pewne zasady, no bo jak widzisz, że jakaś dziewczyna ma taką sukienkę, że jej majtki widać, no to się, co się spodziewasz, że kto to jest?
1: Się nie przesadzajmy, jak ja siadam, to też moje ulubione krótkie spodnie też mi kolana odsłaniają, to kurde, to nie wiem, czy dobrze, czy źle.
0: Zależy, a jakie ty kolana masz? Masz takie masywne. Włosy? Włosy na kolanach masz?
1: No, na kolanach nie, ale łydki mam całkiem mocno owłosione. Ale to wiesz, ale to zależy, no bo to jeżeli ksiądz jest homoseksualistą, to zakładając ornat też nie przestaje być tym homoseksualistą. I to jest w ogóle, to jest naprawdę w ogóle straszne, że grzechem jest to, że ubierzesz za krótką spódniczkę, ale nie jest grzechem to, że nie będziesz w stanie utrzymać poganiacza na wodzy przez godzinę.
0: Ja bym się przede wszystkim bał wysłać dziecko do jakiejś katolickiej szkoły czy do ośrodka wychowawczego. No tak na podstawie tego, co już wiemy, co się wydarzyło, to strach po prostu. A tam jakieś sukienka za krótka, za długa. Kiedyś miałem koleżanki, co poszły do Urszulanek. Nie wiem, jakaś szkoła Urszulanek. Kiedyś tam poszliśmy z kolegami zobaczyć i faktycznie wszystkie dziewczynki w mundurkach siedzą równiutko. Jakaś zakonnica coś pierdoli.
1: I tutaj Etam dobrze zauważa, że tam pół biedy, jeżeli wiesz, jeżeli widać majtki i jest krótka spódniczka. Gorzej, jeżeli jest krótka spódniczka i tych majtek nie widać, to wtedy faktycznie możemy zacząć rozmawiać o przyzwoitości w kościele. Natomiast tak się trochę zastanawiam, kurczę, może ktoś z was był w ogóle w jakiejś katolickiej prywatnej szkole, bo tak się zastanawiam. Patrząc na to, co się ostatnio dzieje w polskim systemie edukacji, taka typowa indoktrynacja, tylko że Lenina zastąpiliśmy Jezusem Chrystusem. No zresztą też opinia moich rodziców, emerytowanych nauczycieli, jest dość jednoznaczna, że to jest po prostu niepojęte, co się teraz dzieje, mimo że już nie jednego ministra edukacji przeżyli, no to teraz naprawdę dobrze, że mają już to z głowy i nie muszą się tym przejmować, bo być może dojdzie do takiej paradoksalnej sytuacji, że dzieciaki zaczną uciekać z szkół publicznych do właśnie szkół katolickich, bo tam będzie więcej luzu, bo tam co prawda powiedzmy będziesz mógł sobie przysiąc, być może każdy dzień będzie się zaczynał od Ojcze Nasz, ale przykładowo, jeżeli to będzie, dajmy na to, liceum plastyczne, powiedzmy, no to nie będziesz musiał przez 4 lata liceum plastycznego tylko i wyłącznie malować portretów Jana Pawła II, dajmy na to, bo czemu by tak miało nie być, tak? Może to w jakimś kierunku dużo sensowniejszym pójdzie. Tym bardziej, że to też ludzie, którzy mimo wszystko trochę pracy już z dzieciakami liznęli i wydaje mi się, że może nie być aż takiego chaosu, no. Ale to oczywiście, jeżeli ktoś z was do takiego liceum uczęszczał, ewentualnie znacie kogoś, kto wam o takim liceum sporo opowiadał, to dajcie koniecznie znać. Ja znam parę osób, które kończyły licea katolickie, natomiast to tak trochę dziwne, bo żadna z tych osób niezbyt chętnie mówiła, co tam się działo w takim liceum, oprócz takich standardowych rzeczy typu lekcje, przerwy i tak dalej.
0: Tak, oprócz takich standardowych rzeczy jak niewolnictwo, bicie, molestowanie seksualne. No, sprawa takiego polskiego księdza, który gdzieś w Afryce murzynków tam przygarnął niby, no i bywają tam wypadki śmiertelne też, oprócz molestowania tam, i wałów finansowych oczywiście, bo to duże pieniądze na to idą, a dzieci siedzą na podłodze i z puszek coś tam żą. No tak to wygląda, a ksiądz ma, który to prowadzi, ma najnowszy model komórki, smartfona, podobno wypas, jeździ sobie luksusowym samochodem, mieszka w willi, a te dzieci, z którymi chętnie robi sobie zdjęcia i każe im co chwilę śpiewać Barkę, dla mnie to są chore obrazy trochę i wypadki śmiertelne były. Na przykład Zakarę, ten sam ksiądz, o którym mówimy, zamknął dwoje murzyńskich dzieci w jakiejś szopie na noc i piorun uderzył, to się zawaliło wszystko. No ale co jakieś zamykanie na noc, nie? Jak w jakiejś sekcie. Bo to jest sekta. Zaraz, co ja się dziwię. To sekta, dobra, to już teraz rozumiem, o co chodzi, dobra.
1: No w sumie tak, ale wiesz, no ale koniec końców przecież to nie Bóg, wróć co ja mówię, przecież to nie ksiądz załatwił ten piorun, tak?
0: To no, być pan może Bóg walczył z piorun. Cholera, srogi.
1: Wątpię, żeby miał aż takie chody u Pana Boga, więc być może tutaj, być może, no co, no Bóg tak chciał, no co zrobisz, nic nie zrobisz, być może dostał tutaj znak, zstąpił do niego anioł pański i powiedział, hej, pamiętasz tych dwóch gówniarzy, co ci na odcisk nadepnęli, weź ich wrzuć do szafy, zajmę się resztą.
0: Coś cię rwie trochę.
1: A to ciekawe.
0: Czy raz bardziej, raz mniej?
1: Raz tak, tak? No nie, tutaj nie mam za bardzo nic przeciążonego, tutaj też wszystko mam, powinienem mieć wszystko w porządku, więc teoretycznie...
0: To jest bardziej taka czkawka, jak coś mówisz, to tak łączę, jakby zrywało na pół sekundy co jakiś czas. Pyk, pyk, potem znowu pyk. No, tak jakby transfer był obciążony czy coś, nie wiem. Dzisiaj wyjątkowo. Ale to drobne problemy techniczne. Może się właśnie spróbujemy jeszcze raz połączyć. a wysłuchacie Nocnego Marka w Nocnym Radio. Przypominam, że można dzwonić na Skype'a, Nocne Radio oczywiście. No, ja jestem strasznie jakiś skacowany i taki... Czuję się jak Jan Paweł II po zjedzeniu 20 kremówek. Po prostu jakiś taki jestem rozlazły dzisiaj, jakiś... No, może teraz będzie lepiej.
1: O, powinno być lepiej, bo byłem podłączony, nie wiem czemu, do najsłabszej sieci, jaką tutaj mam, więc prawdopodobnie to mea bardzo wielka pulpa. Natomiast no, jeszcze tutaj wracając do pana ministra Czarnka, o którym jeszcze parę razy usłyszymy, podejrzewam, nim sierpień się dokona, nim dni przestaną być tak obrzydliwie gorące, a w nocy przestanie być powyżej 20 stopni, chociaż i tak nie jest źle, bo ostatnio to chyba to Misiu wysyłał screenshota ze swojej pogody, gdzie o pierwszej w nocy miał 36 stopni, a na kolejne dni, oczywiście Celsjusza, a na kolejne dni na zapowiedzi były jakieś tam 47, 50 za dnia.
0: A ty dostrzegasz w ogóle, że coś się dzieje z klimatem dziwnego, niepokojącego, czy raczej nie uważasz, że tak się dzieje? No wiesz, te rekordowe temperatury. W niektórych miejscach na świecie samochody się topią, bo dochodzi do 70 stopni. W Emiratach. No i takie stopione samochody, wiesz, w ogóle lampy, rozpłynęły się lampy.
1: Nie, absolutnie nic, nie widzę absolutnie żadnych zmian, przecież tak jak pan Korwin mówił, to nawet lepiej, że jest cieplej, bo w Polsce będą rosły oleandry i pomarańcze, a wcale ludzie z południa nie będą się tutaj do nas zwalać do chłodniejszego klimatu, bo część ziemi nie staje się po prostu niezdolna, niemożliwa do podtrzymania życia. Nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest idealnie, wszystko jest super. Nie widzę żadnego związku, żadnych zmian tak naprawdę, a poza tym to i tak pewnie aktywność słoneczna, bo zauważ, że gorąco jest przede wszystkim za dnia, a za dnia jest słońce, więc to chyba logiczne, że to słońce ma na to wpływ, tak?
0: No tak. No. Oczywiście.
1: Także jakieś lewackie terrorystyczne organizacje mówiące o zmianach klimatu nie będą mi pluły w twarz i nie będą twierdziły, że to dlatego, że sam sobie tutaj coś za dużo emituję. To jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie.
0: Może już na przykład za 10 lat nie będzie można w ogóle rejestrować nowych samochodów spalinowych. Może wcześniej, zaraz tutaj znajdę, na który rok jest przewidywane wprowadzenie tych dyrektyw unijnych. No w każdym razie to co, będziemy tylko elektrykami śmigali i...
1: No właśnie nie do końca, ponieważ prawo nie może działać wstecz, wobec czego rynek wtórny samochodów będzie miał się dobrze. Więc podejrzewam, że stanie się coś takiego jak na Kubie swego czasu, gdzie musiałeś dostać specjalne pozwolenie na to, żeby móc sobie kupić samochód, specjalny rządowy glejt, wobec czego ludzie zamiast kupować samochody, to zaczęli dbać o to, co mają. No i w sumie do dzisiaj Kuba jest naprawdę niezłym skansenem, jeżeli chodzi o motoryzację. Można tam zauważyć przeróżne auta, które znamy z filmów z lat 50., z amerykańskich filmów z lat 50. I wygląda to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie. I podejrzewam, że w tym kierunku to będzie szło. Tym bardziej, że już współczesne normy, już współczesna motoryzacja, cały downsizing jest bardzo czarnym etapem w motoryzacji. Nie mamy jeszcze wystarczająco dobrej infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Mieliśmy zrobić ten polski samochód elektryczny, no to będzie ten, no to wychodzi na to, że nic z tego nie wyjdzie, tak samo jak z wielu innych projektów. Za to ten Pałac Saski ma być odbudowany. Zupełnie nie jestem pewien, w jakim celu. No ale tak, to przekształcenie potrzebuje trochę więcej czasu i rozpoczęcie pewnych inwestycji już teraz, ale tego nie zrobimy, ponieważ do nas dołączył Etam.
2: Cześć i czołem.
3: Po prostu coś,
2: panowie.
3: Coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Trochę nasze, tak jak was posłuchałem na początku.
4: 50
0: zł. Czekaj.
4: Ja codziennie dziękuję Klodowi za to, że jest takie radio, nocne radio.
0: Donencik przyszedł i to nie byle jaki, bo 5 dyszek. Potrzeba, cieszysz się? Na pewno.
1: No kurde, no wiesz co, aż mi się chce bardziej robić Nocnego Marka.
0: No.
2: Ja słyszę, jak merdę okonkiem.
0: 5 dyszek, ale tekst jest taki: ja codziennie dziękuję Klodowi, nie wiem o kogo chodzi, za to, że jest takie radio, nocne radio. Ja codziennie dziękuję Klodowi za to, że jest takie radio.
2: Radio.
0: Nocne radio.
2: Nocne radio.
0: To radio.
2: Muszę ci wymałpować, krawiec, bo chcę się trochę głosów pouczyć. Natomiast 50, no bo on dał 50, bo na 50% jest to rzeczywiście tak zwana akumulacja pierwotna, w ekonomii to się nazywa, to jest zasługa tego właśnie żołnierza wyklętego nocnego radia, czyli Kloda.
1: Musimy kiedyś zrobić takie małe podsumowanie i zwyczajnie spisać, jaka część z tych 2500 subskrybentów i ludzi zaangażowanych w nasze radio, tak, nawet tym bardziej ludzi, którzy tutaj z nami to radyjko współtworzą, zarówno prowadzących, jak i dzwoniących, ilu tak naprawdę przyszło od Kloda i nagle się okaże, że krawiec, twoja rola w zakładaniu tego radia i ta cała nostalgia, to tak ty byłeś tutaj cały czas tylko taką przystawką w majestacie, Kloda, tak, taki wiesz, taka zapraszanie. Daj dziura trochę.
0: No spoko, może tak być. Z czym etapie dzwonisz?
2: No już teraz tak, żeście poruszyli kilka tych pytań, było katolicka szkoła. Moim marzeniem było, żeby posłać córę do szkoły katolickiej, ale nie udało się. Nie będę pokazywał palcem przez kogo. No, w każdym razie się nie udało posłać do szkoły katolickiej, natomiast po pewnym czasie, i to tak dla tych rodziców, czy potencjalnych rodziców, którzy nas słuchają i chcieliby wysłać do szkoły katolickiej, to powiem tak, nie wiem, czy to ma sens, ponieważ jako uczestnik taki najbardziej intensywny, jak może się rodzic zaangażować w szkolne sprawy, czyli praktycznie całą podstawówkę, rada szkoły, trójkę klasowa, no dowiedziałem się dużo rzeczy od rodziców, którzy mieli również jakieś drugie dziecko w szkole katolickiej. No i tak naprawdę powiedzieli mi, słuchaj stary, no jest owszem, jest jeden plus. Znaczy plusem jest to, że tam są rodzice, którym zależy i którym się wydaje, że posyłając do tego typu szkoły będą mieć jakiś wpływ na to, co się tam dzieje. Natomiast de facto program nauczania jest i tak pochodzi z tego naszego Ministerstwa Dobroci i Nauki, także nie ma specjalnie różnicy. Jedyna różnica to jest to, że tam są po prostu jednak dzieci z, no nazwijmy to, lepszych domów, tak, bo trzeba jednak te pieniążki wyłożyć każdego miesiąca, więc są to dzieciaczki, no gdzie rodzice po prostu stać, tak, no i troszkę inne towarzystwo, bo w typowej szkole podstawowej mamy taką totalną mieszankę i może się trafić trochę patologii, także no, taka jest różnica generalnie, tak?
1: Właśnie sobie wyszukałem szkoła katolicka Czesne, bo byłem bardzo ciekaw, jak wyglądają te opłaty. No i powiem tak, że jest bardzo duże wsparcie dla większych rodzin ze względu na to, że wpisowe dla pierwszego dziecka kosztuje 600 zł, ale dla drugiego dziecka już tylko 300 zł. Czesne miesięcznie za pierwsze dziecko, to jeżeli się wyrabiasz w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, to 690 zł za pierwsze, 590 za drugie i 490 za trzecie. Jeżeli dobrze patrzę, to czwarte dziecko już jest za darmo. To jakby tylko czwarte dziecko tylko do tej szkoły katolickiej przynieść. To
0: a
1: by
0: jak
1: było
0: masz
1: dobre.
0: dziesiątkę dzieci i już tak po czwartym wysyłasz, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, to wszystkie za darmo?
2: Nie, to jest system czwórkowy. Musisz od nowa cztery zrobić, żeby te czwarte było gratis.
0: No, to dużo roboty.
2: Coś o tym wiem, bo sprawdzałem. Znaczy, za moich czasów to było, Czesne było dużo niższe, tam było w granicach 300 zł, może nawet ciut mniej. Drugie dziecko właśnie to było jakieś 50 czy 60% dziecka pierwszego, a trzecie dziecko było właśnie takim dodatkiem gratisowe, nie? No ale to jest niewielkie ryzyko, bo dzisiaj mało kiedy się spotyka 2 plus 3 rodziny, więc
0: gratisowe?
2: No,
0: gratisowe? Gratisowe dziecko? Do księdzu dajesz, tak? Gratis.
1: Oczywiście misja i wizja szkoły to jest szkoła imienia świętego Jana Pawła II, natomiast jest jeszcze w tej tabelce coś, czego nie rozumiem. Ze względu na to, że jest czesne, w wysokości tych 690 zł, już się trzymajmy tej najniższej ceny za pierwsze dziecko, ale jest jeszcze wynagrodzenie, które sobie możesz rozłożyć na raty i płacisz 8640 zł rocznie, czyli rozumiem, że to musisz jedno i drugie zapłacić, a żeby było śmieszniej w ogóle, to rata miesięczna to jest rozdzielona na 1/12 roku, czyli za wakacje też płacisz.
2: Z tego co pamiętam, ta opcja roczna, znaczy to troszeczkę inaczej wygląda. Tam przynajmniej ja sprawdzałem tą szkołę jedną, tak? No to była opcja za miesiąc, tak? I była opcja z góry, która była jakąś tam niższą, że chyba 2 miesiące były gratis. Nie wiem, czy 2 miesiące wakacji, czy 2 miesiące, no nie pamiętam, po prostu to już minęło zbyt dużo czasu od tamtej pory, nie?
0: A Marcin pisze, żydowskie, katolickie, najlepsze szkoły, najwięcej szemranych kontaktów można nabyć, ale to może coś w tym być, może nie tylko niektórych rodziców zachęca to, że te szkoły są dosyć drogie, no bo jak drogie, to dobre, nie? To kojarzy się tak, że tam nie będą byle czego uczyli, więc no takie dodawanie prestiżu sobie po prostu ceną, trochę jak dla mnie, bo nie sądzę, żeby tam jakiś poziom był wysoki na tych katolickich, ale kontakty, no to najważniejsza rzecz. Dzisiaj jak masz kontakty, to sobie życie dobrze ułożysz.
2: No tak. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że dzieci pochodzą z takich domów, gdzie no troszeczkę jest tego pieniądza więcej i po prostu jakby socjalizując się z tymi dziećmi z takich rodzin, no powiedzmy, no nie ma patologii, tak? No to mamy szansę na to, że nasze dziecko zapozna się z dzieckiem lepiej urodzonym, no tak już mówiąc klasycznie, tak? Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że część szkół katolickich, a przynajmniej ta, o której ja się dowiadywałem, no jakąś dekadę temu, nawet chyba więcej, to są też częściowo finansowane z budżetu państwa. Na przykład połowę czesnego, o ile dobrze pamiętam, w tej szkole, do której ja miałem posłać córę, to była właśnie finansówka z budżetu, nie? No to się różnie może być.
1: No to się wiesz, tak czy inaczej dostajesz subwencję oświatową, tylko że model finansowania szkół powszechnych jest trochę inny. Natomiast udało mi się, dopiero przy trzeciej szkole żydowskiej, którą wygooglałem, udało mi się znaleźć czesne, żeby było jawnie napisane. I tutaj się okazuje, że czesne co prawda jest wyższe, bo tak patrzę na podstawówkę i szkołę średnią, bo tam przedszkole to pół biedy. Chociaż kurde, przedszkole czesne 1560 zł miesięcznie, plus opcjonalnie 1000 zł za lipiec. Więc tutaj już możesz zrezygnować wakacje, no ale jest drożej tak miesięcznie, ale jest za to na 10 lat. Przy czym dla takiego ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej, a nie, już tutaj też musisz płacić 300 zł miesięcznie za wyżywienie koszerne dla dziecka od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
2: A no widzisz, ja też jeszcze o tym nie pomyślałem, że jeszcze przecież bonusy dodatkowe zajęcia i posiłek, ja nie pamiętam, czy był posiłek w jakikolwiek wliczony. Na pewno, jak mówię, były dodatki, były ulgi dla kolejnych dzieci, ale jedna rzecz była na pewno korzystna. I to tak powiem to zdecydowanie, jako osoba, która i pamięta dobrze podstawówkę, i byłem rodzicem w takiej masowej podstawówce państwowej. Klasy w tych szkołach, w tej szkole przynajmniej, w której ja rozpatrywałem tą opcję, miały maksimum 16 uczniów.
0: Im mniej dzieci, tym większy komfort i większa skuteczność nauczania. Można robić ciekawsze zajęcia, bo smutna prawda jest taka, że jak masz tych dzieciaków bardzo dużo, no to trzeba pewnie nad nimi jakoś zapanować. Dzieci są niesforne, krzyczą, przeszkadzają, wrzeszczą. I to, że jest taka dyscyplina w niektórych szkołach, to myślę, że jest głównie tym spowodowane, tym, że dzieci jest dużo.
2: Nie, no umówmy się, 30-osobowa klasa, czy tak jak ja miałem 34 pod koniec, gdzie nawet tych siedzisk brakowało, przy ławkach trzeba było upychać się dosłownie, to jest bezsens po prostu.
1: Ja w ogólniaku miałem 25 osób i wydaje mi się, że to jest bardzo tak, bardzo, bardzo w sam raz. Co prawda było tutaj tego sporo, ale to też powiedzmy większość, mimo że to nie była jakaś, nie było to jakaś duża szkoła, poza tym też szkoła publiczna, ale każdy z nas miał jakieś tam ambicje, no i też zwyczajnie chcieli się uczyć. Natomiast jeżeli chodzi o dyscyplinę, to też są pewne fantastyczne, nowatorskie metody. Na przykład przychodzisz sobie na zajęcia i zawsze w swojej torbie tam, wiesz, tam trzymasz sobie, nie wiem, dziennik, trzymasz sobie, nie wiem, jakąś kawę czy coś do picia i kolekcję noży myśliwskich, którą po prostu sobie wykładasz na swoje biurko, nawet się nie witając, najpierw skończysz wykładać noże myśliwskie i potem dopiero dzień dobry, teraz się pomódlmy, czy coś tam, co się teraz robi na pierwszym, nie wiem, na pierwszej lekcji na początku lekcji matematyki, ale spokojnie można w ten sposób to zrobić. Ewentualnie napisać, że w szkole są zajęcia spływania. Tylko że zamiast pływania jest na przykład waterboarding, znana tortura z Guantanamo, gdzie jesteśmy tak podtapiani małym bąbelkiem wody gdzieś ukrytym w naszym układzie oddechowym. No poniekąd też jest to powiązane z pływaniem. Chociaż gdyby tak waterboarding napisać, to już to pojęcie się chyba trochę zestarzało i nie jest aż tak powszechne znane i podejrzewam, że mogłoby to wręcz jako atut nam zafunkcjonować. No z dyscypliną mi się wydaje, że no jest ten problem, żeby to wszystko działało jak dobrze na oliwiony tryb.
2: No czy wiesz, w szkole średniej 30 osób to nie jest problem, bo tutaj jednak mamy do czynienia już z takimi osobami no prawie dorosłymi, natomiast w podstawówce to jest moim zdaniem pomyłka. 16 no do 20 osób. Ja pamiętam, że miałem klasę w siódmej klasie 19-osobową i stwierdzili, że to jest za mało i nas rozwiązali i zrobili dwie klasy 34-osobowe, to już była po prostu masakra, nie?
1: Wiesz, to z jednej strony pytanie, co jest dobre, bo tutaj jak najbardziej się z tobą zgodzę, a pytanie osobne to jest, czy mamy wystarczająco dużo belfrów i wystarczająco dużo pomieszczeń, żeby utrzymać to wszystko, no bo robienie siatki godzin nie jest szczególnie łatwym zadaniem, żeby to wszystko jakoś połączyć, żeby uczniowie nie mieli za dużo okienek, żeby nauczyciele nie mieli za dużo okienek, żeby też ci uczniowie mieli gdzie się uczyć, no to nie jest proste.
0: No tak, polska szkoła jest droga i nieefektywna, o tym już mówiliśmy, że w zasadzie to kosztuje to wszystko tyle samo, co kosztowałoby, jakby prywatne było, albo więcej, dużo nawet. No a siedzi po 30 dzieci w klasie, nie? Ja akurat porównanie mam, bo byłem przecież i w liceum, i w technikum, i w prywatnej szkole, jakieś tam zajęcia też były dodatkowe. To wiem, jak różnie może wyglądać lekcja i wykład, jak różny może być w ogóle klimat i to się wiąże też z komunikacją, jak się zwracasz do profesora. Ciężej jest po prostu, o wiele ciężej by teraz było w normalnej takiej szkole przepełnionej dzieciakami zrobić zasadę, że wszyscy do nauczyciela mówią na ty, nie? To w ogóle jest chyba nie do pomyślenia, nawet dzisiaj. No, a pamiętam na pierwszych zajęciach takich zapoznawczych, kiedy przyszedł do nas dyrektor w prywatnej szkole, to przyszedł specjalnie w ogrodniczkach, ubrany, broda, taki po prostu jakby se przyszedł z ogródka. I powiedział, że specjalnie to zrobił, żeby nam pokazać, że tu trochę inna jest ta szkoła, nie? Że zwracamy się do nauczycieli na ty. I właśnie tam też było tak, że bo była trochę taka szkoła dla nygusów. No i bardzo często w klasie siedziały sobie po 4 osoby na zajęciach na przykład, nie? Bo stali tam pod sklepem, chlali, to ja, inni ćpali w krzakach, to ktoś tam inny, ktoś nie przyszedł. No taka trochę szkoła, nie? No, ale to wiem, jakie mogą być zajęcia, jak są 4 osoby, to się zamienia w coś zupełnie innego, wręcz w takie spotkanie towarzyskie, nie?
2: Bardziej. No kameralnie jest po prostu, nie?
1: Coś jak na jakimś kółku zainteresowań, gdzie po pierwsze masz osoby, które przyszły dlatego, że chciały, a nie dlatego, że musiały, a po drugie, no też jest czas, żeby z kimś popracować, żeby dobrze wytłumaczyć, no bo jeżeli weźmiesz te lekcje, weźmiesz te 45 minut i podzielisz na 40 osób, no to ile czasu poświęcisz tak indywidualnie dla każdego ucznia? Jeżeli tych uczniów masz 4, no to wychodzi po 11 minut z groszami na każdego z nich. No powiedzmy 10, bo tam się jeszcze rozpakować muszą na samym początku. Jeszcze sobie tak patrzę, ile wynosi oświatowa na każdego ucznia i na 2021 rok jest to, jeżeli dobrze czytam, 6110 zł, a to jest rocznie na każdego ucznia. No to tak jak sobie porównam z tą izraelską szkołą, gdzie masz 1500 miesięcznie, co prawda no musisz jeszcze tutaj z tego tutaj wszystko wykarmić, bo to finansowanie też wygląda trochę inaczej. Też są dodatkowe programy, dodatki na przykład dla szkół wiejskich, Także to nie jest, nie jest aż taki hopsiup. No ale wydaje mi się, że no, fajnie, że się tutaj dopłaca, tak? No dobrze, że się dopłaca, tylko że to mimo wszystko są psie pieniądze. A jeżeli jest taki młody belfer, tak, i ma sobie wynająć, dajmy na to, mieszkanie, które będzie kosztowało go 2000 zł i będzie dostawał pensji 3000 zł, no to tak trochę, kurde, no nikt normalny nie pójdzie do tego zawodu. Kiedyś się na nauczycielstwo szło, żeby uciec przed wojskiem, teraz już tego problemu nie ma, więc już zupełnie mamy problem z nowymi nauczycielami.
0: Teraz dobra, do coś wojska, na koniec.
2: Żeby uciec przed nauczycielstwem.
0: No. Coś na koniec, Etamie. Co mówiłeś, że do wojska się idzie, bo...
2: Żeby uciec przed nauczycielstwem.
0: Przed nauczycielstwem.
2: No, ja jeszcze tak na koniec, to tak odnośnie tych samochodów, bo ja jestem akurat przeciwnikiem elektryków. Znaczy nie dlatego, że tam jestem jakimś tam przeciwnikiem ekologii, czegoś takiego, tylko wydaje mi się, że jednak przyszłością są napędy wodorowe, ale no mogę się mylić, tak, w tym temacie. Natomiast myślę, że dla takich miast większych, no nie wiem, czy Szczecin można za takie miasto uznać, ale ja jednak jestem zwolennikiem jak najbardziej promocji masowej komunikacji miejskiej. To jest jednak, mi się wydaje, przyszłość i za jakiś czas zdecydowana większość będzie poruszać się albo na jakichś takich właśnie udostępnionych przez miasto rowerach, tudzież hulajnogach, albo własnym rowerem, jakimś takim mięśniowym napędem prędzej już, lub komunikacją. Nie?
0: Ostatnio, no, myślę, że... ostatnio ten jakiś polityk rzeszowski chyba nie doszły kandydat na prezydenta, czy nie doszły kandydat, czy nie doszły prezydent Rzeszowa właśnie zasłynął taką kurde, sorry, się rozkojarzyłem. Mówcie.
1: No to tutaj... To tutaj zawsze wyciągam bardzo piękny przykład Wiednia, że jeżeli mieszkasz w Wiedniu, jeżeli tam pracujesz i płacisz podatki, więc niestety tam to tak średnio dla ciebie, ale jeżeli mieszkasz w Wiedniu, pracujesz i płacisz tam podatki, to komunikację miejską masz za darmo i jeździsz sobie ile chcesz i tylko wiesz, tylko tam pokazujesz, nie wiem, ich odpowiednik dowodu osobistego czy coś takiego, no bo to też wiadomo, że no, to miasto też w pewien sposób musi funkcjonować i dla miasta jest dużo bardziej opłacalnie, żebyś zrezygnował z tego samochodu, bo powiedzmy to sobie uczciwie, miasta nie są skonstruowane dla samochodów, bo miasta powstały później niż samochody. To samochody tutaj szturmem sobie miasta wzięły, no i są ciałem obcym, no i będziemy dążyć do ich wyeliminowania.
0: Dobra, przypomniałem sobie, chodziło o kolej naziemną, że właśnie obiecywał, jak mnie wybierzecie, zrobię wam kolej naziemną w Rzeszowie. I nie wybrali go, to i teraz się dopytują, no ale może pan jakoś zrobi nam tą kolej, a nie wybraliście.
1: Mi się nie chce.
0: Teraz już mi się nie chce. Nie wybraliście, to nie będzie kolei. Nie.
2: On nie chciał ze swoich po prostu. On obiecał, że się zapożyczy na to, nie?
0: No, jeśli to jest ważna osoba jakaś, ważny poseł, no to mógłby dalej kontynuować, jak ma takie plany, nie? Ale w takich sytuacjach to wychodzi buractwo. Co, nie wybraliście tam mnie? To tyle byście mieli. A, kurwa.
1: Ale kurde, tak się zastanówcie. Przecież jeżeli by się zdarzył taki kandydat na burmistrza czy na radnego, który naobiecuje i nie zostanie wybrany, a on mimo wszystko będzie cisnął, będzie składał jakieś tam wnioski obywatelskie, będzie takim lokalnym działaczem, jakimś takim jednoosobowym NGO-sem, który faktycznie zacznie budować te koleje, czy chociaż ścieżki rowerowe, to przecież to jest murowane zwycięstwo w następnych wyborach, tak? Bo jednak no, ludzie lubią widzieć, że coś się zaczyna dziać.
0: Trochę to inaczej brzmi dam wam, a dałem wam, nie?
2: No, albo zabiorę wam i oddam. Jak to zazwyczaj bywa. Nie, ja potrafię zrozumieć zamiłowanie do motoryzacji. Sam takiego nie mam, ale potrzeba, rozumiem, że na przykład lubi jeździć swoim autem. Jest to jakaś tam forma i rekreacji, jakiegoś takiego zadowolenia z tego, że się jedzie, ma się jakieś doznania z tego powodu. Natomiast no mówię, no w miastach dużych, nie jestem proekologiczny absolutnie, ale w miastach dużych jednak przyszłość przy tej industrializacji, tak dobrze to powiedziałem, widzę jednak w tym, że będzie tutaj powszechnie raczej stosowanie jakiejś formy, jeżeli już indywidualnych, to jednak takich wypożyczanych form komunikacji typu właśnie motorek, czy tam właśnie rower, hulajnoga. Może to będzie napędzane elektrycznie, może wodorowo, ale raczej coś w tym rodzaju, nie?
1: No, no na pewno elektryczność jest dużo, dużo powszechniejsza i dużo łatwiej nam, bo elektryczność już wszędzie, w każdym mieszkaniu wykorzystujemy, a z wodorem to tak trochę ciężko. No, ale dzięki tam wielkie za telefon i swój kawałek do dzisiejszej dyskusji, a tymczasem mamy 21:37.
2: To trzymajcie.
0: Ojejku, rozłączyłem, niechcący już. Bo z etamem to tak ciężko zakończyć.
1: Już na wszelki wypadek. Jeszcze sobie na jednej z tych szkół żydowskich otworzyłem wykaz podręczników dla klasy pierwszej szkoły średniej. I tak wiesz, tak się spodziewałem, że będzie tutaj Ichak Rabin, raje podatkowe, zastosowania, nie? Albo Golda Meir, życie i twórczość. A tutaj wszystko, wiesz, i to jakieś normalne wydawnictwa, jakaś tam nowa era. Przede wszystkim jakieś takie książki, które kojarzymy, no tylko do języka angielskiego jest Pre-Intermediate z wydawnictwa Oxford, także też całkiem spoko i tutaj żadnego w zasadzie jakiegoś uwarunkowania, chyba że to wygląda tak, że wiesz, że w internecie dają jedno, a potem na rozpoczęciu roku wychodzi dyrektor. Pamiętacie te książki, które musieliście kupić przed rozpoczęciem roku szkolnego? To teraz macie pierwsze zadanie z życia. Sprzedać je z zyskiem. A teraz wam rozdamy oficjalną listę.
0: No, a co myślisz o takiej teorii popularnej, spiskowej, że, znaczy nie wiem właśnie na ile ona jest spiskowa w ogóle, że to korporacje mają bardzo duży wpływ na kształt książek, podręczników, z których się uczą młodzi ludzie.
1: Wiesz co, korporacje wydaje mi się, że w dość małym stopniu ze względu na to, że na podstawę programową wpływa przede wszystkim Ministerstwo Edukacji. No i tutaj bardzo dużo oczywiście zależy od tego, kto w tym Ministerstwie Edukacji pracuje, bo wtedy jako potencjalna firma nie musisz robić lobbingu w kierunku nauczyciela czy danego producenta, danego podręcznika, tylko idziesz po prostu od razu z walizką pieniędzy do ministerstwa, co tylko pozornie może się okazać droższe ze względu na to, że jeżeli dobrze przepchasz swój pomysł, dajmy na to, jak to się czasami pojawia w oficjalnych podręcznikach do przyrody, zaakceptowanych przez ministerstwo, bo to też musi przejść swego rodzaju akredytację, czyli masz pewne wytyczne, o czym masz powiedzieć w swoim podręczniku, piszesz ten podręcznik i dopiero on jest weryfikowany i dostajesz grade, tak to się nadaje ten podręcznik do nauczania w szkole. Więc to jest proces wieloetapowy. Natomiast no niestety w obecnym stanie Ministerstwa Edukacji i w ogóle całego rządu, no to jedyną korporacją, która ma realny wpływ na to, co się znajduje w podręcznikach, jest Kościół katolicki. Pozostałe, no tak ciężko się rozepchać przy tak dużym konkurencie, no chyba że dojdą złote czasy, w których to Facebook, Google, Amazon czy TikTok będą wpływały na kształt podręczników i zamiast, nie wiem, na lekcji matematyki będziesz miał odcinek o statystyce i na przykładzie YouTube'a będziesz musiał zaprojektować swój kanał i jak przyciągnąć zaangażowanie, jak tutaj przeliczyć, oszacować swój zwrot z reklam. Dajmy na to, jak, ile treści, ile kontentu musisz wyprodukować, w jaki sposób go targetować, żeby na przykład dostać te 500 zł, dajmy na to. Mhm. To by nawet takie głupie nie było, bo to jest taki trochę cyberpunkowy świat, a ja jako miłośnik korporacji jestem oczywiście jak najbardziej za tym, bo mimo wszystko korporacjom bardziej zależy na pieniądzach niż na władzy, a tutaj w tym przypadku, co teraz mamy, no to jednak jest indoktrynacja od najmłodszych lat dzieciństwa.
0: Ja bym wydał takie podręczniki w różnych odmianach. Katolicki podręcznik, podręcznik gejowski, podręcznik różowy, czerwony, ekopodręcznik i po prostu robił takie szkoły, że siedzą sobie same takie dzieci, które się uczą z podręcznika eko, na takich małych zielonych po prostu, od małego, nie? A może to tak właśnie jakaś dystopia znowu straszna, że takie miejsca są. Co Gandalf myśli? Czy chciałbyś takie dziwne szkoły, w których się uczą dzieci na przykład małych komunistów i one...
5: W ogóle to cześć wszystkim.
0: No, cześć.
5: Cześć wszystkim, fajnie, że udało się to dzwonić. Ja powiem tak, chciałbym wspiąć klamrą i edukację, i ekologię, i elektromobilność, bo tutaj jest temat bardzo szeroki, pole do popisu jest bardzo szerokie, ale jako z racji tego, że że ja sam posiadam dwójkę dzieciaczków w wieku szkolno-przedszkolnym i widzę, jak to się odbywa teraz, bo jestem na bieżąco ze sprawami edukacji, to pierwsza jest taka rzecz, co mnie tak naprawdę mierzwi strasznie, to jest to, jak polscy rodzice mają wyjebane, za przeproszeniem, na przyszłość swoich dzieci. Ja z racji tego, że jeżdżę ciężarówką, no to nie jestem jakiś tam trójce klasowej, ale moja żona jest trójce klasowej i się o tym często rozmawia. Także to, co rodzice robią, jak myślą o swoich dzieciach, o tym, jak cedują całą przyszłość swoich dzieci i edukacji na to, że szkoła ma wychować, szkoła ma nauczyć, to ja tego nie widzę. I tak naprawdę, jeżeli właśnie zaczynamy tutaj od samego już początku, od szkoły, a potem wchodzimy w temat taki na przykład elektromobilności, gdzie ja tu się mogę powiedzieć i tak naprawdę jako fan motoryzacji, motocyklista jeżdżący motocyklem, który hałasuje i robi

0: nikt tego nie promuje. Praktycznie w szkole są, w Polsce chyba są trzy szkoły, bodajże dwie w Warszawie, jedna w Poznaniu. I to jest wszystko. Tam się, kurczę, kładzie fajny nacisk na edukację, na jakieś poznanie, na odczucia, na sztukę, historię, naukę rysunku, śpiewu, aktorstwa. Te dzieci się tam rozwijają. A taki zwykły system edukacji, który ja widzę, pomimo tego, że moje dzieci na wsi mają tylko, mój syn ma w klasie 5, czy tam 6 ich jest, córka ma w przedszkolu też tam chyba bodajże 9 w jednej grupie, to co to jest, tak? I ojejku, no to jest temat tak szeroki, że to ja mówię, ja z perspektywy rodzica, to miałbym tu dużo do zarzucenia, pierwszej edukacji, ale po drugie właśnie rodzicom, bo rodzice mają totalną wyjebkę na swoje dzieci.
1: No, tak, tak. A ty uważasz, że szkoła powinna trochę wychowywać, czy nie? Czy zupełnie zostawić to rodzicom, całkowicie? A może coś pomiędzy, trochę wychowywać?
0: Niestety szkoła to jest teraz taka rola, że to jest zapchaj dziura, bo rodzice idą do pracy, pracują na 3-4 etaty, żeby jakoś wiązać koniec z końcem. No i ta szkoła tak naprawdę tylko przejmuje taką rolę przechowalni dziecka na czas, kiedy rodzica nie ma w domu.
1: No
0: i
1: tak
0: naprawdę po pierwsze oferta w ogóle edukacji, tego czego się uczy dzieci w szkole, to nie ma nic szczególnego do zainteresowania, do zaoferowania, bo te dzieciaki po tej szkole to de facto kończą szkołę, nie wiedzą nic. I jeżeli rodzic nie zadba o swoje dziecko i nie da na prywatny angielski, na, nie wiem, na naukę rysunku, do szkoły muzycznej, na jakieś zajęcia sportowe dodatkowe, SKS-y, to jeżeli rodzic tego nie zrobi i nie zapewni dziecku edukacji, i jeżeli rodzic nie będzie pchał i w to dziecko swoje inwestował, gdzie to zaprocentuje, i jeszcze rodzic ma taki fajny zmysł, że potrafi wyczuć, jakie dziecko ma predyspozycje i potrafi dziecko ukierunkować, to tylko tego typu dziecko będzie mogło w przyszłości coś osiągnąć, a tak naprawdę właśnie dzieciaki, które widzę, rodzice mają na nie wyjebkę, to one przejdą klasę to 1-8, potem liceum, albo jakąś zawodówkę i potem będą idealnym pracownikiem Amazona, Google'a i innej korporacji. Po prostu to teraz kształci się dzieci, które mają się wyuczyć, jakiś podstawowy zawód w społeczeństwie wykonywać i pracować, konsumować, taki zwykły, normalny zjadacz chleba. No to jest zadanie edukacji, systemu edukacji. A zwykłe osoby, które chcą czegoś więcej od życia, niestety muszą liczyć tak naprawdę na swoim prywatnym jakby. Rodzic, który chce wychować dziecko, musi w nie zainwestować. Rodzic, który chce oddać dziecko edukacji, tak naprawdę daje jej na zmarnowanie.
1: No, dzięki za wypowiedź ciekawą. No, potrzeba.
2: Bardzo wiele sensownych słów w tym jest, że szkoła jest, no szczególnie właśnie szkoły publiczne są traktowane jako przechowalnie dla dzieci, że sobie wiesz, że sobie oddajesz, tak, pobierasz numerek, tak wracasz, nie, nawet nieważne, czy odbierzesz to dziecko, które czy jest twoje, czy nie, w końcu i tak jutro oddasz do przechowalni, to najwyżej wymienisz na nowe i nie ma się za bardzo czym przejmować, a opcji tutaj za bardzo nic nie ma, ale to też ciekawe, że mówisz, że jest taki marazm również wśród rodziców, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że tak, nie wiem, empatycznie spróbując się wczuć w Belfra, jeżeli widzę, że dzieci mają wyjebane, rodzice mają wyjebane, to dlaczego ja jako Belfer w ogóle mam się cokolwiek starać?
0: No, to... Ale tak jest. Jest tak, jak mówisz, bo faktycznie ja widzę, u nas wychowawczynią mojego syna pani jest taka, która naprawdę, ona wkłada całe serce w naukę tych dzieciaczków i klasa pierwsza, bo są w klasie pierwszej, w ciągu tak naprawdę tego roku czasu to zrobiła tyle, gdzie dzieci z klas drugich i trzecich tak naprawdę nie potrafią, bo tam właśnie byli nauczyciele, którzy mieli totalne wyjebongo, bo widzieli, że nie ma z kim współpracować. Dzieci swoje, rodzice swoje, nauczyciele swoje i tam nie było nic. Tam tylko było klepanie podręcznika podstawy programowej od A do Z, a jeszcze nawet nie udało się całego przez pandemię i przez to nauczanie zdalne nie udało tego się wykonać, a na przykład nasza pani potrafiła tak konkretnie wykorzystać zdalne nauczanie, potrafiła tak te dzieciaczki zainteresować, że te dzieci po prostu były zachwycone i tylko czekały, tupały nogami, kiedy mogą iść do komputera, bo pani ma jakąś fajną niespodziankę, jakąś tablicę magnetyczną, jakieś filmy, jakieś ciekawe rzeczy. Po prostu tak, rola nauczyciela to jest jedno, rola rodzica to jest drugie, a rola dziecka to też jest trzecie. To temat jest tak głęboki, że to można by było o tym dyskutować i czasu by brakło.
2: Ale tutaj też dobrze, że podejmujesz temat edukacji zdalnej, która również przez gadające głowy wszędzie, przez ekspertów jasno mówi. Jest takie wrażenie, można powiedzieć, że w Polsce ten rok edukacji zdalnej to w zasadzie był taki trochę rok stracony ze względu na to, że i nauczyciele trochę nie mieli w większości za bardzo, no raczej myślę, że wydaje mi się, że właśnie ochotę.

0: roboty do tego, żeby się nauczyć tego Teamsa czy Zooma, żeby właśnie wykorzystać bardziej PowerPointy niż tablice, no to jest coś, co nie wiem, co wydaje mi się, że to, zresztą sami się uczyliśmy PowerPointa, nie wiem, w gimnazjum czy tam w szkole średniej, w zależności od tego, kto się kiedy i gdzie urodził, ale to, co mnie zaskoczyło, kiedy się, mając 18 lat, przeniosłem ze wsi do dużego miasta, to jest to, jak bardzo ogromny popyt jest na korepetycje z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia. Tego gdzieś tam, ten daleko u mnie na wsi nie było. Może jakieś tam korepetycje od czasu do czasu... No właśnie nie, właśnie za bardzo tego nie było. No jeżeli ktoś miał, nie wiem, zajawkę na sport, no to były jakieś tam młodzieżowe kluby sportowe, ale to też organizowane przez gminę w dogadaniu ze szkołą właśnie, żeby to dobrze zarówno zapewnić opiekę, no i też wiadomo, że Belfrowi za tę opiekę należy się dodatkowe wynagrodzenie, a wiadomo, że tych dzieciaków nie stać. A tutaj z kolei mamy w dużym mieście, i to tak gwałtownie, taki przeskok, że żeby zrobić tę podstawę z matmy, żeby zaliczyć chociaż matmy na te dwóje czy tróje nawet, no to nie, no to bez korków się zwyczajnie nie da. No i takie dziecko po prostu styrane wraca ze szkoły. No i pytanie, czy to w tej szkole uczą, w tej miejskiej szkole są mniejsze możliwości niż w wiejskiej, żeby dzieciak tam sobie zaliczył jakieś całki czy inne, czy pochodne funkcji, czy jakieś ciągi, czy może po prostu poziom edukacji właśnie, czy lenistwo jakieś, czy po prostu istnienie w ogóle popytu i to, że ci nauczyciele to też często zwyczajnie tych korepetycji udzielają po godzinach, co jest w mojej ocenie niezwykle paskudne.
1: Komentarz też... na czacie od Zenona powiedział sensem bardzo to o dzwoniącym słuchaczu, a ty westchnąłeś. A ty beknąłeś.
0: Jak, no bo się krawiec zachwycił. No.
1: Jak pierdzielą Androny, jakieś oderwańce, to wchodzisz w dyskusję. Kurde, se westchnąć nie można. Ty, a ty czasem wzdychasz? Może Zenon to jest taki cyborg, on już nie wzdycha. Kurde, to czasami se wzdechnę. No kurde, po prostu czasem to jest taka wypowiedź, że nic dodać, nic ująć. No to sobie westchniesz, bo chciałeś coś mądrego powiedzieć, a ci do głowy nie przyszło. I z tego zmartwienia właśnie, że taka pustka w głowie, że głupi taki człowiek sam jest se westchłem.
2: No ale słuchajcie, jeżeli rodzic ma podejście takie do życia, że a na co mi wrzucił matematyka, a na co mi wrzucił chemia i fizyka, no to w takim domu, jeżeli dziecko się wychowuje i wchłonie wartości, a raczej ich brak, no to czego my to oczekujemy później tak naprawdę? Nie będzie parcia na korki z matmy, nie będzie parcia na korki semi, no bo po co? To trzeba zdać, jak to się było, te ZZZ, zakłuć, zdać, zapomnieć, tak? I to wszystko. A właśnie faktycznie w takich miastach większych, no jednak mieszkają ludzie troszkę bardziej świadomi. Ja tutaj nie chcę nic wsi odejmować, no bo sam na wsi mieszkam, ale też faktem jest, że pochodzę ze wsi, z racji tego, że tata mój wyjechał na Śląsk na kopalnię do pracy, mieszkałem dużo, dużo czasu, po prostu całą swoją młodość na Śląsku. Taką główną edukację dokończyłem na Śląsku. Na przykład miałem taką rzecz, że pierwszą klasę liceum kończyłem w Gliwicach w kolejówce, a drugą, trzecią kończyłem w Świebodzinie, który jest to małą mieściną tak naprawdę. I ja po tym roku, pierwszym roku liceum na Śląsku w Gliwicach, kiedy przyjechałem do tej klasy drugiej w Świebodzinie i to był ten sam profil, bo to było liceum profilowane zarządzanie informacją, to po prostu była taka przepaść, że ja przez pierwsze 4 miesiące tu ja siedziałem i nie wiedziałem, to było what the fuck, co ja tu robię i co to jest edukacja, co to jest nauka, to tak to ma wyglądać, ja byłem szczerze załamany, bo to było totalne nic, podpatrzy właśnie nauczycieli, którzy mieli totalnie wyjebane, traktowali całą tą, że tak powiem, młodzież w tej szkole jako zlepek ludzi ze wsi, którzy właśnie przychodzą do szkoły, muszą tu swoje odsiedzieć, a potem idą na wioskę i na wiosce mają swoją pracę, bo tu rolnik, tamten musi iść z ojcem kamienie, tamten musi z ojcem iść do lasu, a tu dziewczyna musi matce pomóc gdzieś tam przy dzieciach. Także to naprawdę, no mówię, ja to widziałem tę edukację i z miasta, i ze wsi, i z miasta większego, z miasta mniejszego. To jest po prostu, mówię, rodzice, rodzice, jeszcze raz rodzice.
0: Ale tutaj wydaje mi się, że trochę się minęliśmy. Chodziło mi o coś nieco innego, ale uzupełnię, dlatego że sam jako młody student sam udzielałem korepetycji z fizyki i z matematyki, ze względu na to, że zwyczajnie to były moje tematy. I widziałem, z czym te dzieciaki mają problem. I tak wiesz co, tak jak słucham tej całej dyskusji, to tak się zastanawiam. Jednak w tym właśnie moim miasteczku, bo do szkoły średniej chodziłem do takiego miasteczka kilkunastotysięcznego, to jednak ze względu na to, że nie byłoby tej podaży korepetytorów, że żeby sobie znaleźć właśnie korki, no to trzeba się było bardzo postarać, żeby znaleźć kogoś. No nie oszukujmy się, zazwyczaj właśnie student jest bardzo dobrym korepetytorem, bo jeszcze to pamięta, bo nie oszukujmy się, gdyby każdemu z nas położono zadania z fizyki czy z matematyki ze szkoły średniej, no to nie od razu byśmy wiedzieli, co z tym zrobić, a może część przynajmniej by wiedziała, gdzie szukać informacji, w jaki sposób wyliczyć granicę ciągu i rozwiązać dane zadanie. I coś, co było powiedzmy oczywiste dla tych moich kumpli, to też w dużej mierze również ze wsi, coś, co nikt by nawet nie pomyślał, że można tego, nie wiem, nie łyknąć na lekcji, czy nawet nie zapytać nauczyciela na przerwie, jeżeli był z tym jakiś problem, no to tutaj w mieście jednak już ten problem jest dużo większy. I nie wiem, no musiałbym tutaj poczytać, co prawda moi rówieśnicy jeszcze nie mają swoich dzieci w szkołach średnich, a bardziej, najbardziej właśnie do tego kierunku piję, no to czy być może to też nie jest kwestia jakości tej edukacji, ze względu na to, że miasto daje ci bardzo dużo możliwości, żeby sobie tę edukację w pewien sposób ulepszyć, albo na przykład, nie wiem, na przykład dziecko wysłać na jakieś dodatkowe kursy doszkalające, które są organizowane przez uniwersytety czy politechniki, co też jest oczywiście elementem rekrutacji, ale jednocześnie czegoś fajnego te dzieci nauczy. No to tutaj ktoś musi mieć bardziej wywalone, tak? I to będzie albo belfer, albo właśnie rodzic.
2: Tak, święte słowa, bo to tak jak mówisz, studenciaki uczą młodych ludzi, faktycznie to widać, bo na przykład u mnie w okolicy, gdzie tam tak naprawdę Świebodzin to jest miasto, takie miasteczko w okolicy największe, no to o korepetycji z matematyki jest ciężko, a jeżeli już jakiś studenciak jest, to ma takie po prostu zarypaną głowę, że no nie ogarnia, jest tego tak dużo.
0: No i być może to jest właśnie ten problem tej całej masówki, tak? Bo jeszcze tutaj tylko przypomnę, mój ogólniak wyglądał tak, że były cztery klasy równoległe. No i nie pamiętam, ile tam w sumie dzieciaków było, natomiast jak wiesz, jak patrzę na jakieś, nie wiem, duże liceum tutaj u mnie w Łodzi, gdzie masz naprawdę, no nie wiem, że alfabet się wręcz kończy, żeby wszystkie klasy pierwsze, dajmy na to, ponazywać, no to jest problem, bo po pierwsze masz tyle roboty, masz tyle różnych twarzy, że nie jesteś w stanie wypracować, nie wiem, na przykład wyłowić jakiegoś młodego talentu, który jakoś, wiesz, organicznie bardziej łapie tę chemię czy fizykę, ale trochę za bardzo się wstydzi, żeby podnieść rękę i być aktywnym i pokazać, że on jednak potrafi trochę więcej i że zwyczajnie mu się chce i jego ten temat zwyczajnie interesuje. No trudno mi powiedzieć, jak ktoś ma dzieci w liceum, no to być może coś więcej na ten temat będzie w stanie mi powiedzieć, chętnie się czegoś dowiem.
2: Ja również, bo to wszystko jeszcze przede mną, także chciałbym wiedzieć, jak te moje dzieci pokierować.
1: No, to jest fajny temat, na przykład jakbyśmy sobie mieli sami zaprojektować szkołę według własnego uznania, sami dobrać grono nauczycielskie, sami zaprojektować rozmieszczenie wszystkiego i ustalić zasady, przede wszystkim jakiś program nauczania, to jak byście się za to zabrali? To znaczy, jaka jest taka wasza szkoła marzeń, idealna, ideał szkoły?
2: Jeżeli mogę takie trzy grosze wtrącić, to jak dla mnie idealnym systemem to jest rozproszenie i nauka w domu, tylko tyle, że w obecnym systemie w ogóle, w jakim żyjemy, no to jest to naprawdę praktycznie rzecz wykonalna i mało kto sobie na to może pozwolić, ale no takie nauczanie w domu to jest rewelacja, moim zdaniem, bo dziecko, jeżeli chodzi o socjalizację, to dziecko po tym nauczaniu i tak spotyka się ze swoimi znajomymi i może więzi społeczne sobie zawiązywać, ale jeżeli chodzi o zdobycie wiedzy, no to jednak w tym przypadku mi się wydaje, żeby to było najbardziej sensowne.
0: A może, kurde, teraz tak mi przyszło do głowy, żeby zrobić właśnie taki system mieszany. Dajmy na to 3 dni w szkole, a 2 dni w domu, tak? I to zarówno by bardzo odciążyło siatkę godzin w danej szkole, dzięki czemu nie byłoby tych problemów z pomieszczeniami, z nauczycielami, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi, bo... Z jednej strony, i tutaj wiele też razy powtarzałem, nie jestem szczególnym miłośnikiem tego, żeby to rodzice nauczali dzieci, dlatego że, nie oszukujmy się, ale nie szczególnie wierzę w rodziców, ale z drugiej strony, tak już no, parę miesięcy tego tematu nie poruszałem i tak wracam do niego myślami, no to jeżeli dane dziecko ma rodzica, który jest kompletnie nieambitny, którego nie interesuje wartość edukacyjna, którą to dziecko no, teraz się musi nauczyć, bo ono chłonie jak gąbka, jest w stanie w ciągu godziny przetworzyć tyle materiału, ile dorosły jest w stanie przetworzyć w tydzień, no to jeżeli ten rodzic jest no, taki trochę prawie że wtórny analfabeta, no to nawet jeżeli to dziecko zostanie puszczone do szkoły i będzie miało nauczyciela, to w dalszym ciągu nie będzie miało wzorców, nie będzie nauczone tego, żeby się uczyć. To też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Na pewno w szkole idealnej zainwestowałbym w 2 przedmioty. Byłaby to filozofia i epistemologia, czyli nauka o nauce. Czyli żeby nie tylko właśnie ładować do głowy podstawowe rzeczy, takie jak, nie wiem, historia lektury, fizyka, matematyka, ale też sposób przekazywania informacji i klasyfikacja wiarygodności tych informacji, czego bardzo brakuje w szkole i bardzo to widać po moim pokoleniu, to zdecydowanie tak, żeby również był taki przedmiot, przynajmniej raz w tygodniu, jedna godzina lekcyjna, żeby nauczyć się uczyć, bo to jest coś, czego patrząc po rówieśnikach, bardzo brakuje i to jest coś, co sam zresztą musiałem we własnym zakresie nadrabiać długo, długo po studiach już.
1: No ja bym
2: I właśnie zrobił... to, co powiedziałeś, to właśnie wszystko de facto jest zawarte w szkołach waldorfskich Steinera. To właśnie to wszystko tam jest, tak naprawdę. To, co powiedziałeś, wszystko jota, to jest tam.
1: Ja bym zrobił taki program edukacji ogólnie, żeby zrobić taki okres przejściowy, że nadal są jakieś spotkania w szkole, ale one, jest ich coraz mniej i stawia się na edukację samodzielną i to mogłoby nauczyć ludzi właśnie uczenia się to, co potrzeba, mówił, do nauczyć jakiejś frajdy z tego uczenia się, nie wiem, gdzieś tam przy laptopie sobie coś szperać, szukać, to by się normalne stało, że musisz w to włożyć trochę więcej pracy niż w zadania domowe wcześniej, bardziej się w to zaangażować, może jakieś projekty wspólne, no dzisiaj tyle możliwości, nie, tam przez Skype'a się zgadać, jakiś projekt założyć na forum, coś. Uczniowie, no nie wiem, dostawaliby za takie rzeczy, za własną inwencję, za własną, no, jak to się mówi, no, za to, że im się chce, że rozwijają jakąś pasję i tak dalej, za to bym dużo punktów dawał. Nie wiem, a budynek, no jakieś takie siedzenie właśnie na pufach bardziej, a nie w ławkach. Przyjemniejsza atmosfera trochę taka po prostu jak na spotkaniu jakimś, nie? Że się ludzie spotykają, gadają, a no i, ale to musi być mniej osób w takiej klasie, no nie wiem, dużo bym pozmieniał, na pewno bym stawiał na szkołę bardziej elastyczną taką i nie bałbym się tego, że ktoś coś pozmienia, jakiś nauczyciel. Kurde, mamy mieć niby zaufanie do posła, do policjanta, do każdego, a do nauczyciela nie, że on po prostu z głową jakoś to zrobi i nawet jak miałby trochę po swojemu zrobić i dać jakieś zupełnie inne lektury. To czy to jest, trzeba się zastanowić, czy to jest jakiś dramat się, czy jakiś dramat tu się właśnie rozgrywa w tym momencie. Moim zdaniem nie. Zupełnie nie, bo właśnie fajnie, ludzie, no co, może będą mieli troszkę różną wiedzę, problemem jest jakiś taki ogólny egzamin, jak matura czy coś, no bo tam jest pewien program i trzeba się do tego przygotować, no ale to też się pewnie dałoby jakoś rozwiązać, prawda?
0: Tutaj akurat jeżeli chodzi o maturę, to mamy mniej więcej to pochytane z uwagi na to, że żeby zaliczyć maturę, to musisz uzyskać 30%, tak? A żeby dostać ocenę dopuszczającą, według większości istniejących w Polsce systemów wewnątrzszkolnych systemów oceniania, musisz osiągnąć 50% materiału, wobec czego teoretycznie niezdanie matury nie powinno się zdarzyć. Jeżeli ktoś nie zdał matury, to znaczy, że gdzieś po drodze nauczyciel dał dupy. Natomiast co do tych książek, to jest, żeby sobie sam nauczyć, nauczyciel wybierał, to mimo wszystko obawiam się, że będzie to jakiś, nie wiem, że jakiś nauczyciel historii, dajmy na to, może być zakochany w postaci Józefa Stalina i będzie czytał jego i będzie zmuszał dzieciaki do wychwalania Stalina na sam początek. No różni ludzie się zdarzają, tak? Co prawda jest to pewna strata, tak? Tylko wydaje mi się, że to może być trochę powszechniejsze niż nam się zdaje. I też no, ciężko patrzeć na ręce, ciężko tutaj też prewencyjnie blokować taką opcję. Nie mam na to dobrego wyboru, ale na pewno nie zostawiłbym każdemu Belfrowi w Polsce aż takich możliwości, chyba że właśnie zrobić bardzo rewolucyjną sprawę i przeznaczyć, dajmy na to, połowę PKB, które wydajemy na wojsko. Albo chuj tam, nawet całe PKB, które wydajemy na wojsko, żeby ten nauczyciel zarabiał te, dajmy na to, 10-12 tysięcy złotych na rękę, ale żeby miał rok do roku egzaminy, że on w dalszym ciągu jest w stanie być dobrym nauczycielem i to też niech te egzaminy nie będą tylko i wyłącznie z wiedzy, ale też z takich umiejętności miękkich, jak podejście do dziecka trudnego, jak właśnie zainteresowanie dzieciaka czymś, jak rozwiązywanie konfliktów, jak pewne takie zarządzanie projektem, wręcz dajmy na to, bo edukacja też jest swego rodzaju projektem, edukacja danego młodego człowieka. No i wiadomo, że no jeżeli nie będziesz dobrze opłacany, no to nie będzie ci się chciało, a jeżeli nie będziesz w stanie osiągnąć tego super turbo niesamowitego poziomu, no to wtedy, no sorry, no to wtedy no, w McDonaldzie też potrzebują ludzi do przerzucania kotletów, więc oczywiście nie ujmując nikomu, kto przerzuca kotlety w McDonaldzie, no ale to trochę wstyd, że nauczyciel, czyli człowiek, od którego tak naprawdę zależy w bardzo dużej mierze przyszłość dzieci, naszych dzieci, w zasadzie waszych, jest zwyczajnie słabo opłacony, dzięki czemu ludzie pozbawieni ambicji wybierają właśnie karierę Belfra zamiast czegoś mniej istotnego dla naszej pracy. I taki system, w którym faktycznie od nauczycieli wymagamy bardzo dużo i jednocześnie dajemy jako system, jako rząd bardzo dużo w zamian, mógłby sprawić, że za 20 lat Polska stanie się drugą Doliną Krzemową.
2: Ale tutaj teraz poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo ja swojego czasu mieszkałem w Irlandii, tam mieszkaliśmy całą rodziną i moja siostra tam zaczynała podstawówkę i praktycznie całą edukację przeszła systemem w Irlandii. Teraz tam w Dublinie, w tej szkole, jak sobie z tą babką porozmawiałem, która była jej panią wychowawczynią, to praktycznie nauczyciele w Irlandii to jest jedna z najlepiej opłacanych grup społecznych. Mój tata, który był spawaczem, miał na godzinę 17 bodajże euro, a pani nauczycielka miała na godzinę 25 euro, jeśli chodzi o zarobek. I tam faktycznie po prostu ona miała czas i możliwości oraz warunki, żeby skupić się na swojej pasji. Tam nie było nauczycieli z przypadku. Tam faktycznie byli to prawdziwi Belfrzy, którzy mieli misję. I to było odczuć, było to widać. Naprawdę tam w ogóle system jest bardzo fajny i wiele moglibyśmy z niego tutaj do siebie tak naprawdę zaaranżować do tego systemu. Ale taka mi teraz taka naszła dygresja, że tak naprawdę w społeczeństwie o co chodzi nam wszystkim? Chodzi o to, żebyśmy sobie dobrze wszyscy fajnie, wygodnie żyli, tak? I teraz tak naprawdę cały ten system edukacji, tego człowieczeństwa można spiąć klamrą jednym słowem – świadomość. I teraz jeżeli będziemy ludźmi świadomymi, to będziemy wiedzieli, że nie potrzebujemy 100 tysięcy magistrów farmacji, 25 tysięcy magistrów historii w każdym powiecie, tylko potrzebujemy dobrego stolarza, dobrego mechanika, dobrego fachowca, który naprawi nam komputer i tak naprawdę ta edukacja powinna być nastawiona na tą kierunkowość. Wiadomo, że fajnie tak, jeżeli my Polacy jesteśmy na zachodzie widzeni przez inne nacje, że no Polak to zrobi wszystko, tak? I naprawi komputer i skosi trawnik i wytapetuje mieszkanie i powieci landor i jeszcze tańczy, maluje, daje dupy i gotuje, tak? Ale jeżeli popatrzymy na całą kulturę Zachodu, tam jest specjalizacja. I u nas tego też po części, wydaje mi się, brakuje. Teraz to faktycznie wchodzi pomału, bo jak tam rozmawiam z znajomymi, gdzie właśnie ich dzieci chodzą do szkół, to na przykład mojego takiego znajomego syn, który jest teraz w zawodówce, to już w ostatniej klasie mają praktyki w Poznaniu w zakładach Mana i trzech najlepszych z klasy chłopaków od razu ma zatrudnienie po skończeniu szkoły, gdzie zarobki startują od 5 tysięcy złotych. I to już jest nie w kij dmuchał, tak? Gdzie nie jeden magister historii, oczywiście nikomu to nie uwłaczając, o takich zarobkach może w ogóle pomarzyć. To tak w sumie tak naprawdę tytułem zakończenia. A jeszcze jeśli bym mógł później, to bym chciał później się tylko odnieść do silników elektrycznych, ale to może później. Na razie to tyle.
0: Okej, okay, dzięki wielkie za telefon. Chyba dzięki nowy głos Gandalfie. Na antenie nas tego radia, nie?
1: Nie, Gandalf już dzwonił. Gandalf z Sieniawy. Sorry, język mi się plącze dzisiaj, jakiś jestem zmęczony. Jajeczkiem się strułem chyba.
2: No, także dzięki bardzo i pozdrawiam i tam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.
0: Dzięki wielkie, miłego wieczoru, trzymaj się.
1: Cześć.
0: No tak, no kurczę, tutaj wygląda na to, że co prawda ten temat edukacji w nocnym radiu powraca niczym piłeczka ping-pongowa, ale wydaje mi się, że dzisiaj dochodzimy do naprawdę sensownych wniosków i chyba po raz pierwszy od dawien dawna w dużej mierze się krawiec ze sobą nawzajem zgadzamy. I coś tu właśnie jest w tej takiej specjalizacji, bo jeżeli sobie spojrzymy na polski system edukacji, no to jedyne, co ci daje specjalizację w odpowiednio młodym wieku, no to będzie szkoła zawodowa, bo nawet technikum jest obarczone w dalszym ciągu tą pewną wspólną podstawą programową, ze względu na to, że po technikum no w dalszym ciągu będziesz musiał iść na studia, gdzie już będzie jakaś specjalizacja. Jest próba właśnie wdrożenia tego, że w Polsce też jako student, żeby ukończyć licencjata bodajże w tym momencie, to już musisz mieć jakieś praktyki, natomiast z tego, co widziałem, no to ci praktykanci, jeżeli faktycznie przyjdą do pracy, to ani za bardzo nic nie umieją, ani za bardzo nie są ambitni, to wszystko jest tak bardziej na zasadzie odbicia karty i zaliczenia tego na odwalsie. A właśnie z drugiej strony też zdarzyło mi się, i to absolutnie bez wstydu mogę się do tego przyznać, zdarzyło mi się zwyczajnie dogadać, żeby ktoś gdzieś, jakiś tam mój dobry znajomy, dostał ten glejt, że tak, no przeszłam te praktyki i proszę, tutaj jest papier na uczelnię, odwalcie się ode mnie, dajcie mi robić coś normalnego. No bo też nie oszukujmy się, zależy oczywiście od branży. W mojej branży IT, no niestety, taki dajmy nawet na to student, to tak średni materiał, szczerze bym powiedział.
1: No, a takie pytanie, jaka powinna być szkoła, jaka powinna być edukacja, ja nie wiem, czy to ma sens, bo to nie ma chyba jednego przepisu, nie? I nie chcemy jednego właśnie rozwiązania dla wszystkich. Jedynie słusznego przecież, nie? Ja bym stawiał właśnie na nowoczesność, a nowoczesność to właśnie kustomizacja. Co jeszcze w nowoczesnej szkole jest? No, tak się dobrze kojarzy nowoczesna szkoła, nie? Nowoczesne metody nauczania przede wszystkim, przecież to się zmienia, nasza wiedza o tym, o samym nauczaniu, nie? Nie wiem, gdzieś tam może właśnie postawić bardziej na te elementarne rzeczy, logika. Co tam jeszcze była? Była propozycja, żeby jeszcze jeden, nauka o nauce, to ty proponowałeś?
0: Tak, filozofia i epistemologia, tak. Aha. I nauka o nauce, dokładnie tak. I te przedmioty ze sobą bardzo, bardzo, bardzo dużo się wiążą wbrew pozorom, ale one są dużo bardziej istotne moim zdaniem niż na przykład, i tutaj niech mnie nikt nie zastrzeli, ale coś takiego jak nauka muzyki czy plastyki. Bo jeżeli jesteś zainteresowany muzyką lub plastyką, to wtedy sobie na przykład, o wiesz co, to by było fajne. Ze względu na to, że mamy powiedzmy takie licea ogólnokształcące, mamy technika, które już są trochę bardziej ukierunkowane i dyrektor szkoły, czy w ogóle tam pion decyzyjny w szkole, ustalając siatkę godzin, może właśnie trochę nawet wyprofilować takie liceum. Dzięki czemu mamy profil matematyczno-fizyczny, czy tam matematyczno-informatyczny, mamy profil humanistyczny, biologiczny, językowy i to się trzyma mniej więcej kupy, tylko kurczę... Problem jest taki, że czemu my musimy to w tej całej zamkniętej klasie to w ten sposób to zrobić, bo przykładowo po sobie będę mówił, tak? Zafascynowany informatyką, zafascynowany matematyką, ale też niesamowicie zafascynowany muzyką. I gdyby mi moja szkoła średnia pozwoliła zapisać się, wiesz, na jedną godzinę do innej klasy, dajmy na to, nie wiem, kosztem jednej godziny historii, czy biologii tygodniowo, czy chemii, tematów, z którymi nie będę miał na pewno nic przez całe życie z żadnego związku, jeżeli chodzi ani o pracę, ani o ewentualną karierę naukową, to wtedy miałoby dużo większy sens. A my się zamykamy w tych, wiesz, my się zamykamy w tych grupach, przecież już i tak takie, coś takiego robimy w przypadku lekcji wychowania fizycznego, bo mamy na przykładzie szkoły średniej, bo mi się to wydaje jako taki najbardziej istotny element edukacji, mamy choćby wychowanie fizyczne podzielone na chłopców i dziewczynki, tak, wobec czego już tę interklasowość trzeba wprowadzić, więc potrafimy to robić, więc czemu by nie zrobić właśnie takiej lekcji z historii tańca dla tych, którzy są zafascynowani historią tańca. Nie zamykajmy tego tylko i wyłącznie co do lekcji etyki, co do lekcji wychowania fizycznego, tylko również tych podstawowych nauk, które, nie oszukujmy się, nie będą każdemu z nas potrzebne.
1: No, ja się tu śmieję w tle, bo nocny ochroniarz z Choroszczy zaproponował, żeby szuranie było jednym z przedmiotów, a Kurt już ma tutaj program cały. Alternatywna historia, alternatywna fizyka, alternatywna biologia. Dobra szkoła, nie? By była. Wszystko alternatywne.
0: Tak, nawet był taki dżingiel i takie to by były tematy lekcji na przedmiocie szuranie. Mutacja, alternatywne źródła energii, skąd się biorą katastrofy, jak działa rząd światowy. To wszystko i inne nauczysz się na lekcji szurania w piątek o 24.
1: No, taka trochę Akademia Pana Kleksa.
0: Ale kurde, czy przypadkiem nie miałoby to trochę sensu ze względu na to, że wiesz co, nawet szuranie pod względem takim socjologiczno-kulturowym, przyjrzenie się temu wszystkiemu odpowiednio wcześnie, z odpowiednim, dajmy na to, nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakaś mądra głowa z TV-PiS-u, ale z odpowiednim, powiedzmy, komentarzem, tak, że rozmawiamy sobie i rzucamy, wiesz, na zasadzie klubu dyskusyjnego temat, dajmy na to, 9-11, zamach na World Trade Center. Zobaczmy sobie, jakie są tam teorie i spróbujmy je udowodnić albo spróbujmy je podważyć na podstawie dyskusji w grupie. Zróbmy sobie takie ćwiczenie, tak? I na tej podstawie nie dość, że jeżeli byś trafił na jakąś kompletnie bzdurną teorię, to dostajesz swego rodzaju pewien ładunek, na podstawie którego możesz sobie później poradzić, jeżeli te same błędy myślowe będą powtarzane. A z drugiej strony możemy też sobie powiedzieć o takim MK Ultra, gdzie mamy bardzo twarde dowody, gdzie mamy naprawdę mnóstwo konkretów, a bardzo często temat jest przedstawiany w sposób godny pożałowania i tylko wyśmiania najbardziej. Więc to też nas uczy, że nawet jeżeli ktoś gada bzdury na jakiś temat, to nie znaczy, że temat jest bzdurny.
1: Przypomina mi się Ferdek Kiepski, jak założył prywatną szkołę we własnym mieszkaniu. Porozsuwał tam tapczany, krzesła. No i czego on tam uczył na lekcjach? Przysłów na przykład. Żeby kózka nie skakała, to by co? takie mądrości miał w tej swojej szkole. No, też tam się czesne płaciło. No, może to jakiś pomysł na biznes, założyć prywatną szkołę. Nie? Jak byś się czuł w takiej roli biznesmena, pana biznesmena, który nagle wpadł. Kurde, szkoła potrzeby, to by dopiero zrobił po swojemu, bo to można taką prywatną szkołę zrobić po swojemu, nie? Jakieś czarne ściany, jakieś mangi, ja już to widzę. I szatan nim miota.
0: Znaczy, wiesz, akurat za słabym jestem menadżerem, żebym aż taką kociarnię był w stanie utrzymać w jakichś przyzwoitych ryzach. Natomiast na pewno chętnie bym, nie wiem, bym dołączył do zespołu, który projektuje plan nauczania, czy nawet mógłbym się zacisnąć zęby i zająć, nie wiem, nauczaniem tej informatyki albo nawet matematyki, jeżeli bym się dobrze spocił, chociaż nie jestem pewien, czy na ten moment nie jestem za cienki w uszach, ale myślę, że jakieś podyplomowe studia bardzo szybko by mi to rozwiązały. Ale mi się wydaje, że to by miało sens. No tylko oczywiście problem jest taki, że też musiałbym odpowiednio zarabiać, no bo wiesz, no bo moja wiedza za darmo, panie kolego, nie jest. I to, tak wie pan, no, żeby mi się chciała, panie kierowniku, no tutaj złotóweczka nie pomoże.
1: Dobra, dogadamy, a tymczasem Kurt jest z nami. Witaj, Kurcie.
3: Cześć, dobry wieczór.
0: Witamy nauczyciela do spraw japonistyki i chińskich bajek.
3: No to mógłbym współprowadzić razem z Gambolem na przykład.
1: Zakładamy szkołę, słuchajcie.
0: Ej, ale kurde, to jest bardzo dobry pomysł, żeby to też było jakieś takie żeby czasami było jednak dwóch nauczycieli. Nie jakiś dyrektor, który sobie siedzi w ostatniej ławce, bo robi hospitację i sprawdza, czy nauczyciel nie pieprzy głupot, tylko na przykład, żeby fizyk z matematykiem się wzięli do kupy i na przykład zrobili dwie wspólne lekcje właśnie z tego, żeby pokazać, że te rzeczy ze sobą się łączą. Tak samo matematyk czy fizyk może przyjść na lekcję biologii czy chemii, bo tam też sporo matematyki i fizyki jest i to by miało naprawdę super fajny sens.
1: Ja bym zrobił w mojej szkole takie walki nauczycieli w klatkach, że właśnie jak fizyk i matematyk mają jakąś sprawę do wyjaśnienia, to tam się trachają. Ja w ogóle zrobiłbym tak, że uczniowie mogą dręczyć nauczycieli. Takie zajęcia są, zdręczenia nauczyciela, zakładanie kosza na głowę, kopa mu w dupę, a on nic nie może zrobić. Nie, dobra, żartuję, tak bym nie zrobił, to głupi pomysł. Kurcie?
3: A wyobrażacie sobie, jakby wyglądała taka szkoła dla prawdziwych Polaków, która by była prowadzona przez na przykład Jabłonowskiego? Jakie by tam były przedmioty? Na przykład byłoby przedmiot śpiewany pieśni patriotycznych, on by tam uczył tych swoich wierszyków, albo pan magister Ludwiczek by prowadził lekcje z nadawania kanałów alternatywnych na YouTubie.
1: Jak rozpoznać Żyda, takie zajęcia.
3: Nie, tak, to z biologii, jak rozpoznać Żyda. Co by tam jeszcze było? No by była na przykład nauka walki bagnetem.
0: Jazda konno, 4 godziny tygodniowo.
3: Ażby ci 4 godziny tygodniowo, ażby ci po prostu krosze odpadło od tego konia.
0: No czemu nie, ale kurde, to wcale nie jest głupie. Jeszcze odnośnie tego, co Krawiec mówił, żeby zrobić właśnie zajęcie odnośnie prześladowania nauczycieli. Przypomina mi się kiedyś na to się nazywało godzina wychowawcza bodajże. No i właśnie pani nauczycielka, to jeszcze była szkoła podstawowa, chciała nam przekazać taki poprawny model. To znaczy, jak już dorosłem, to zrozumiałem, o co chodzi, bo to chodziło mniej więcej o to, jak byście zareagowali, gdybyście mieli sami dziecko i to dziecko by przyniosło kiepską ocenę ze szkoły i polegało... Ten cel, nie wiem, ale przypuszczam, że ten cel miał, celem tej lekcji było to, żeby dzieciaki, które na przykład za przyniesienie tam jedynki dostają po prostu w pierdol pasem, żeby wiedziały, że to nie jest odpowiednie, że to nie jest odpowiednie zachowanie i żeby nie wiem, gdzieś tam zgłosić, czy w ogóle stawić jakikolwiek opór. No i pamiętam taką jedną scenę właśnie, gdzie wzięli takiego Leszka, który był rudy, który miał odgrywać właśnie ucznia, który przyniósł kiepską ocenę, czy tam zagrożenie z matematyki, no i drugi uczeń właśnie odgrywał rolę rodzica i tak sobie gadają przez te kilka minut, a ten chłopaczek, ten Marcin, który grał rolę rodzica, on był taki strasznie, strasznie porywczy i tak wiesz, no z takiego bardzo patologicznego domu i tak sobie gadają, no coś tam, nic się nie stało, nagle jak się młody uruchomił, a to była chyba czwarta czy piąta klasa szkoły podstawówki, podniósł łapę i mówi, ty wiewióro jebanać, jak nauczycielka do niego doskonale go spróbowała potrzymać, bo nikt nie wiedział, gdzie to dalej pójdzie, no ale no i to jest jedyne, co zapamiętałem z lekcji, która miała mnie czegoś nauczyć. Ty wiewióro je bada.
1: A co byście powiedzieli, jakby były takie szkoły, szkoła a la średniowiecze, szkoła fantazy, szkoła dla szachistów, Hogwarts,
3: no to szkoły, szkoły fantazy już masz. No to się nazywa Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1: Szkoła fantazy. Dziś o gigantach.
0: Ale moja koleżanka ze szkoły średniej poszła na KUL ze względu na to, że KUL ma coś takiego jak angelologię, naukę o aniołach. I ze względu na to, że ona była zadeklarowaną ateistką może nie do końca, bardziej satanistką, to znaczy skończyła jako radna, więc w sumie na jedno wychodzi, jako radna z zawodu, więc chyba to jeszcze gorzej. Natomiast ze względu na to, że na tej angelologii była specjalizacja demonologii, to właśnie dlatego poszła na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3: Ale jak to wyglądało? Czy ona co, musiała się zadeklarować i się przyznać, czy jest katoliczką, pokazać, nie wiem, dowód chrztu i bierzmowania, czy po prostu nikt na to nie zwracał uwagi?
0: Wiesz co, tego nie wiem, bo po maturze widzieliśmy się może raz na jakimś tam zjeździe czy czymś takim, tak? No to się dowiedziałem, że faktycznie skończyła ten kul, już nawet nie pamiętałem wtedy o tej demonologii, nie? Tam sobie tam, wiesz, po przypiwku pogadaliśmy, ale jakoś nie wyglądała na jakoś wielce zrozpaczoną. Taka, wiesz, taka bardzo, bardzo humanistyczna, zresztą dzięki niej miałem w rękach Laveya, Biblię Szatana w wydaniu papierowym bardzo pięknym.
3: Coś się zastanawiam, czy nie wiem, czy ona się tam na tych studiach przyznała którymś z wykładowców księży, że właśnie jest satanistką, ale podejrzewam, że pewnie nie.
0: A może słuchaj, tak to właśnie wyglądało, nie? Że coś tam się jej wymsknęło, że tutaj ten, albo jej ta Biblia Szatana wyleciała z torby, nie? A ksiądz tak, wiesz, tak rozpiął trochę sutannę przy szyi oczywiście, nie? Schował krzyżyk, nie? I wyciąga pentagram. My tu wszyscy jesteśmy satanistami. Tylko nikomu nie mów.
1: Tylko nie mów nikomu, tak. To dobre hasło.
3: Kościelne. Ja tak zadzwoniłem, żeby tak troszkę może zmienić albo naprowadzić na troszkę inny temat niż edukacja, ponieważ w ostatnim tygodniu wiele się działo. No i była taka jedna historia, która no myślę, że się spodoba tutaj osobom, które się interesują taką tematyką kryminalistyczną albo true crime. Zwłaszcza myślę, że może się tobie spodobać potrzeba. Nie wiem, czy słyszeliście o właśnie morderstwie trzech osób w Borowcach.
0: Tak, nawet dostałem alert RCB, że pan tam Janusz, czy jakiś tam jakiś, ale z twarzy totalny Janusz, 52 lata, to też dobry wiek na Janusza, że grasuje. Chyba w sobotę dostałem tego SMS-a, natomiast to, co mnie kompletnie zmroziło, tak? Skróćmy, to była historia, gdzie koleś zabił brata, jego żonę i jego jednego z synów, tak? Dobrze pamiętam, zastrzelił ich z broni palnej.
3: Tak jest. Drugi z synów przeżył i uciekł po prostu do rodziny i w międzyczasie ten sprawca po prostu opuścił dom. No i teraz pytanie po pierwsze, jaki był powód tego morderstwa? Po drugie, skąd on miał tą broń?
0: No, broń jest stosunkowo łatwo dostać, co wiele razy powtarzałem. Podejrzewam, że miał pozwolenie na jakąś broń sportową. Ewentualnie zauważę to szczerze, że chociaż to była broń krótka z tego, co wiem, bo z tego, co pamiętam, oddał 7 strzałów do 3 osób, więc to już był taki overkill. Natomiast tak, myślę, że to była broń całkowicie legalna i trochę się boję, że się zaczną zaraz dziać jakieś dziwne chocki, klocki i ustawa o zmianie ustawy o dostępie do broni palnej przez cywilów zostanie zmodyfikowana tak, że gówno dostaniemy, a nie broń. Natomiast nie, myślę, że to była broń legalna.
1: Mówisz, nazywa się Janusz? I wygląda jak Janusz?
0: On się nazywa jakoś inaczej, ale nazywa się Janusz. Natomiast takie trochę śmieszno-straszne jest to, że na Facebooku, bo bardzo szybko oczywiście znaleziono jego Facebooka i tam można sobie wpisać takie motto życiowe. I ten pan morderca wpisał sobie motto życiowe po trupach do celu.
1: O! Zajebioska. Janusz. Znaczy, można by zrobić horror film, taki Dom Złych trochę w takim klimacie był, nie? Właśnie, no, jakiś chłop z siekierą i Janusz, grasuje Janusz, nie wychodź z domu. W końcu może by się udało stworzyć jakiegoś takiego bohatera jak polski Freddy Krueger, no, żebyśmy też mieli takie ikony horroru właśnie Janusz.
3: No ten pan się nie nazywał Janusz, jego imię i nazwisko zostały upublicznione tak samo jak jego wizerunek, nie wiem czy tutaj można podawać jego imię i nazwisko.
0: A można, jak najbardziej, on jeszcze nie został złapany, także spokojnie możemy...
3: No pan się nazywa no, Jacek Jaworek, 52-letni, na Onecie można znaleźć sobie jego zdjęcie, jest faktycznie poszukiwany, póki co oczywiście jako podejrzany, ponieważ no, nie ma dowodów, że to był on, no ale jak się ukrywa, no to najprawdopodobniej on, no, bo jeżeli no, jakby był niewinny, to by się nie ukrywał i nie uciekał.
0: No też nie do końca, ale akurat w tym przypadku tak. Natomiast podejrzany jest, no bo nie postawiono mu zarzutów, tak? No bo ciężko duchowi postawić zarzuty. Tutaj trochę we mnie Jackowski wstępuje, by koleś sobie strzelił w łeb gdzieś w lesie niedaleko i za parę tygodni znajdą jego ciało.
3: Ja widzę. O kurwa.
1: Ja pierdolę.
3: Wojna. idzie wojna.
0: Wbrew pozorom mamy całkiem niezłą technologię do tego, żeby sobie na przykład z kamerą termowizyjną polatać nad lasem i sprawdzić, gdzie ktoś jest. Mamy systemy kamer na autostradach, na drogach ekspresowych, więc jeżeli koleś, bo tam była taka hipoteza, że on sobie uciekł do Niemiec na przykład, tak, a to musiałby albo ukraść samochód, więc ktoś by zgłosił skradziony samochód, albo ktoś by samochodu nie miał z jego najbliższych znajomych i wtedy też policja by się zainteresowała, więc to by było dość łatwe do znalezienia. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy zamordowałeś z zimną krwią 3 osoby, w tym jedno dziecko, no to sorry, no ale to jest, wiesz, to jest od 25 lat do dożywocia, nie? Więc obawiam się, że, no to znaczy obawiam się, no wydaje mi się w zasadzie w 100% pewne, że poszedł do, czy tam, nie wiem, próbował choć trochę uciekać, strzelił się w łeb i nie znaleźli go jeszcze tylko i wyłącznie dlatego, że jego ciało już jest po prostu zimne.
3: Tutaj media podają, że on na co dzień mieszkał za granicą, tylko że przyjechał do Polski ze względu na pandemię, tak więc prawdopodobnie za granicą albo stracił pracę, albo być może, no nie wiem, zdecydował się, że tą pandemię będzie lepiej przeczekać w kraju swoim ojczystym niż poza jego granicami. Jeszcze tutaj piszą, że prawdopodobnie miał jakieś problemy finansowe. Więc zakładam, być może to było tak, że on może mieszkał u tego swojego brata i jego rodziny i być może, nie wiem, coś nagle brat mu powiedział jakieś przykre słowo typu, że weź się za siebie wyprowadź się i on wtedy stracił cierpliwość. Może tak to było.
0: Sobie wyobrażam tę scenę. Człowieku, kurde, znalazłbyś sobie jakąś dziewczynę, wynajął sobie jakiś pokój, wziąłbyś sobie do roboty, ale ja mam dopiero 52 lata.
3: Ja nikomu nie wadzę.
1: A ja cały czas przed oczami Janusza mam. Janusz, gdzie ukryłeś te zwłoki? Znowu nie pamiętasz, tak? To kurwa, gdzie ukryłem, to ukryłem, kurwa, za wszystko. Pamiętałbym wszystkie, co ich pozabijałem, gdzie ja ukryłem, kurwa. Weź mi kobito, daj spokój, kurwa. Właśnie od tego ukrywania się nawet coś schabowego nie zje. Nic, kurwa, nic. Kurwa. No. Janusz. Taki no, właśnie pewnie. Polski hitman. To taki trochę przepis właśnie. Taki polski hitman. No musi mieć berecik z antenką, koszulę siateczkową, jakąś siekierę gdzieś trzymać. Już.
0: No ale to wiesz, ale dobrze się potrafi wmieszać w tłum w Polsce, tak? Bo z twarzy podobny absolutnie do nikogo, jeżeli miał jeszcze do tego taki właśnie, taki januszowy typowo styl, no to też dziwnie. No skoro 7 strzałów zostało oddanych, no to był raczej jakiś po prostu klasyczny pistolet, więc jeszcze trochę tych kul w magazynku mu zostało. Nie wiadomo, co tam jeszcze miał, bo tego, z tego co wiem, nie wiemy, a przynajmniej o tym nie słyszałem. A że jest z to nim cicho, no to też mi się nie wydaje, żeby to była sytuacja taka, że służby tutaj, wiesz, tutaj nagle, nie wiem, odpuszczą mu i stwierdzą, dobra, jak w GTA, nie? Dobra, schował się pod mostem, dobra, przerywamy poszukiwania, rozejść się.
1: Dobra, Kurt, coś jeszcze chciałbyś podrzucić?
3: Nie, w sumie to tylko tyle, no zobaczymy, jak się ta historia, jaki będzie jej finał i czy poznamy wszystkie tajemnice za nią stojące, no i mam nadzieję, że wtedy się pojawi jakiś fajny odcinek bez litości.
0: No, bez litości jest na razie na wakacjach, no ale póki co mamy Cthulhu Dark. Gdzie może go jakoś ten w fabułę wplotę? To jest całkiem niegłupie, wiesz?
3: No dobra, to tyle. No to dziękuję serdecznie za zadanie mi możliwość tutaj porozmawiania. Pozdrawiam Bogdana Fikołka i wszystkich mieszkańców Nocnika Zdroju.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się. Trzymaj się, Kurt. No właśnie, Krawiec, tutaj to, co mnie bardzo zaskoczyło, że pod odcinkiem RPG-a, pod odcinkiem Nocnika Zdroju są tylko i wyłącznie pozytywne komentarze. Jest tu oczywiście mnóstwo łapek w dół. Sam dałem jedną, no bo beznadziejny prowadzący, a uczestnicy jeszcze gorsi. Ale kurczę, to chyba znalazłem jakąś, może nie powiem, że żyłę złota, ale coś, co smakuje ludziom. I strasznie się z tego cieszę, bo jeszcze trochę nocnik w Nocniku Zdroju poprzebywamy. Myślę, że no tak przez okres wakacji to spokojnie.
1: No, a ja czekam na jakieś wasze propozycje innych mediów, gdzie można sobie posłuchać, jak ludzie grają w RPG, gdzie są imprezy po świt i różne inne fajne rzeczy. To ja tylko jedno takie radio znam.
0: Jak kogoś takiego znajdziecie, to ich pozwiemy za prawa autorskie, tak jak Krawiec pozwał Najmana. Przepraszam.
1: Miałeś nie mówić, jeszcze trwają, ja jeszcze nie wiem, czy dostanę te 2 miliony odszkodowania za straty moralne. Się ludzie ze mnie śmiali, mówili, że to ja ukradłem. Mówili, o, okradł Najmana, logo mu ukradł. Ja mówiłem, nie, to on, aha, akurat, widać, że kręcisz, gdzie ktoś taki jak Najman by tobie ukradł logo. Się śmiali ze mnie. No, także różne tematy, edukacja. Możecie jeszcze coś nam innego podrzucić, zadzwonić na Skype'a, Nocne Radio i rzucić jakiś temat.
0: A ja tymczasem jeszcze z jednym tematem, który obserwuję już od pewnego czasu i przez pewną chwilę myślałem, żeby zrobić o tym osobną audycję, ale to nie jest aż tak bogaty temat, przynajmniej nie jest tematem aż tak bogatym w treść, żeby... Przepraszam, wyciągać go do osobnej audycji. Mianowicie od kilku tygodni mamy jedną wielką aferę. Dlaczego? Dlatego, że na konto pana Dworczyka włamano się na konto mailowe. Tylko to nie było jego konto mailowe w domenie sejm.gov.pl, tylko to było jego konto mdworczyk@wp.pl. Ja nie wiem, tutaj wielu z nas pracuje w różnych miejscach lub też ma własne biznesy. Jeżeli ktoś używa swojego prywatnego, jeżeli ktoś się zajmuje czymś związanym z bezpieczeństwem państwa i jednocześnie używa do tego jakiejś prywatnej skrzynki, dajcie proszę znać, wciśnijcie 1 w komentarzach albo nie wiem, dajcie łapkę w górę albo prześlijcie 1000 zł na Tipli. I o ile pojawił się pewien kanał na Telegramie, kanał nazywa się Poufna Rozmowa, więc każdy sobie może tam wejść i zobaczyć i poznać sekrety naszego państwa, to też jako osoba związana z IT patrzę na to trochę w inny sposób, bo to, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, komu do głowy przyszło, żeby sobie przeforwardować prawie całą swoją pocztę na prywatny e-mail. Na podstawie informacji, które tam są wrzucone, okazuje się, że praktycznie żaden z ministrów i żaden z posłów zaangażowanych, którzy się pojawiają w tym całym wycieku, żaden z nich nie korzysta z tej skrzynki, która jest sejmowa. Dlaczego? W pewnym momencie kanał Poufna Rozmowa odpowiedział nam na to bardzo trudne pytanie. Dlatego, że jest to jeden wielki, że to jest jedno wielkie siedlisko spamu. Dlaczego? No bo te adresy mailowe są podane na stronie sejm.gov.pl i boty bardzo szybko je wychwytują. Co było też bardzo zabawne, bo pamiętam, to było jakieś 2 tygodnie temu, kiedy to w środę pokazała się informacja, pokazał się zrzut ekranu z poczty jednego z posłów w domenie sejm.gov.pl. Po 2 dniach ABW stwierdziła, no nasi agenci ustalili, że również doszło do włamania do skrzynek sejmowych i są dostane tym włamaniem jest dotknięta około 100 posłów. 100 posłów. Czaisz. Jak 1/5 ponad posłów ma hasło w stylu 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo pewnie też nikt nie pomyślał o tym, żeby wymusić te hasła, wymusić zmianę hasła. Co ciekawe, system poczty, w ogóle system logowania sejmowego jest wyposażony w mechanizm single sign-on, czyli mechanizm, który na przykład znamy z usług Google'a, że jeżeli zalogujemy się do naszego Gmaila, to jednocześnie jesteśmy zalogowani do YouTube. Co zostało rozbudowane w ostatnim roku w systemie sejmowym, wobec czego jeżeli ktoś miał dostęp do poczty jakiegoś posła, to miał również dostęp do systemu głosowań i mógł głosować za niego. Co by też może trochę tłumaczyło parę dziwnych historii, że ktoś tutaj zagłosował nie tak, jak powinien, ale jeszcze nie mam na tyle dowodów, żeby w 100% to potwierdzić, natomiast mam wystarczająco dowodów, żeby stwierdzić, że to na pewno było możliwe. No ale pierwsze i najważniejsze pytanie, już pomijam całkowicie treść, bo treść w tym momencie, treść materiałów, które są upubliczniane i które cały czas się pokazują, nie jest dla mnie aż tak bardzo istotna. Ja pytam dlaczego? Jak to się stało? Jak to się stało, że coś, co powinno być na skrzynce służbowej, znalazło się na skrzynce prywatnej? No i widzimy tutaj Dwie rzeczy. Po pierwsze, pan Dworczyk samodzielnie otrzymując maila na swoje, na swojego oficjalnego maila michaldworczyk@kprm.gov.pl przekazywał sobie tę wiadomość na swoje konto na WP, a oprócz tego było wręcz powszechnym zwyczajem to, że ci ludzie nie używali swoich oficjalnych skrzynek, tylko na przykład wysyłali maile ze skrzynki morawiecki@gmail.com, ewentualnie w kopii zawsze dodawali właśnie te wszystkie prywatne maile. I tutaj nawet, to jest jeszcze pół biedy, w dalszym ciągu jesteśmy na pół biedy. Istnieją publicznie dostępne strony, które mogą nam powiedzieć, czy nasz mail kiedyś wyciekł, bo maile wyciekają. Gdzieś się zarejestrujemy na jakiejś stronie, ktoś nie zadbał o zabezpieczenia i się robi wyciek. Takie wycieki miał Last.fm, takie wycieki miał LinkedIn, takie wycieki miały bardzo różne serwisy. I się okazuje, że takie konto, morawiecki@gmail.com, konto osoby chyba najbardziej wpływowej, jeżeli chodzi o polską politykę, do której idą wszystkie, absolutnie wszystkie niesamowicie ważne informacje. Konto premiera rządu znajduje się na tej stronie, jego hasło wyciekło przynajmniej raz. I on dalej korzysta z tego konta. Nie wiem, być może zmienił hasło, wątpię w to, ale jeżeli mówimy o skali 100 złamanych posłów, no to coś tutaj jest nie tak, więc może tutaj sobie trochę poszuram. Wydaje mi się, że jak to cały czas podkreślam, że nie musimy się bać o kogoś z okolic Izraela. Wystarczy nam to, że mamy bardzo blisko Rosję, no i poza tym mamy Polaków. Wydaje mi się, że jeżeli udało się komuś przejąć 100 kont sejmowych, a to łatwo zobaczyć, kto się skąd loguje, jeżeli przejęto konta osób, które zasiadają w rządzie, to jest taki cyfrowy czwarty rozbiór Polski. I wszystkie nasze tajemnice, nasze systemy obronne, nasze plany ćwiczeń wojska, czy ruszania tego wojska na lewo i prawo, nasze plany handlowe, budowy dróg, mostów, tuneli, przekopu Mierzei Wiślanej, plany na parę lat do przodu są w rękach nieznanych nam osób, przypuszczalnie rosyjskich służb, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale one leżą praktycznie na wierzchu, one są publikowane od wielu tygodni bez żadnego zająknięcia, bez żadnego mruknięcia, bez jakiejkolwiek widocznej reakcji służb specjalnych z jakiejkolwiek strony, więc ten cyfrowy czwarty rozbiór Polski już się w zasadzie skończył, tylko pojawia się tutaj takie jedno zasadnicze, bardzo ważne pytanie, bo jeżeli masz dostęp do czyjegoś konta mailowego i możesz czytać jego wiadomości, to możesz je również wysyłać. I możesz w ten sposób ze skrzynki mdworczyk@wp.pl sugerować albo podejmować pewne decyzje i wypychać je dalej. Sam charakter tych maili jest, można powiedzieć, no wręcz śmieszny. Widać, że pisany gdzieś tam na telefonie, na kolanie, bez oficjalnego podpisu, bez oficjalnych nagłówków. Wszystko jest tak po prostu na odpierdol się zrobione, że powiem szczerze, nie mam aż takiego dużego doświadczenia zawodowego, żeby wiedzieć, jak wygląda to w jakiejś, nie wiem, mega ogromnej korporacji. Natomiast w mojej pierwszej, kiedy moja pierwsza praca w IT, którą podjąłem w 2009 roku, gdzie było nas jakieś 10 osób w całej firmie, wtedy mieliśmy wyższe standardy i lepsze zabezpieczenie niż to, co widzę po skrzynce pana Michała Dworczyka. I mnie to naprawdę przeraża. Jak nie ufałem rządowi już od dawna, chyba nigdy nie ufałem rządowi jakiemukolwiek, to powiem szczerze, że no, ja nawet jak tak sięgam pamięcią, to chyba na studiach bardziej dbałem o swoją skrzynkę niż oni. Osoby, które są decyzyjne, od których decyzji zależy przyszłość naszego kraju, od decyzji, których zależy, jak będą wyglądały, nie wiem, systemy namierzania w czołgach, które zamawiamy, co również zostało upublicznione. Jesteśmy w tak czarnej dupie, że sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo głęboka ona jest i przeraża mnie to.
1: Informacja może być czasami bardzo dużo warta o tym, że gdzieś tam będą budować właśnie drogę albo w coś inwestować, bo ktoś sobie zmieni status działki na inny, kupi gdzieś tam tanio, sprzeda. Do różnych takich spekulacji bardzo wielu może teraz dochodzić. Kto wie w ogóle, ile rzeczy wcześniej nie wyciekło, no bo my się tam dowiadujemy, że teraz jest afera, ale w przeszłości mogło bardzo dużo rzeczy wycieknąć, bardzo ważnych, nie? I nawet byśmy się zdziwili, no bo ktoś tam puścił parę z gęby za bardzo, wysyłając maila. No i co? I przesyłali sobie maile ze skrzynki na skrzynkę. Może w ogóle niektórzy mieli na całe konto ustawionego forwarda, że wszystko, co im przychodziło tam na sejmową, to forwardowało się na bzdichu 92wp.pl i już. No ale to takie najbardziej niebezpieczne rzeczy, o których tu powiedziałeś, to wpływ na system do głosowania, że można go jakoś spróbować zhakować, nie? Gdzieś tam przez aplikację posła, bo telefony też pewnie mają zainfekowane często czymś. No i połączmy, kurczę, to ile tu obce służby mogą mieć haków na najważniejsze osoby w państwie polskim i korumpować ich potem przez to. Dodajmy do tego systemy inne, Pegasusa i inne tego typu, znaczy nie wiem, czy inne tego typu, no przez samego Pegasusa mogło gdzieś tam pójść do centrali w Izraelu też dużo ciekawych informacji, tak potem każdy na nas haka będzie miał. No straszne, bo poseł jest jełopem i nie wie, że się nie używa skrzynki bzdichu, kurde, małpa, tlen. Jak potrzeba by się wziął zaprojektowanie takiego systemu, to wszystko by tam było na miejscu, założy się, byłoby jakieś generyczne hasło obowiązkowe, jakieś tam QV, wiecie, 521JH.

0: Nie tylko musisz się zlogować do swojej poczty, masz też swój klucz PGP, który musisz użyć każdorazowo, kiedy chcesz odczytać wiadomość. Oczywiście masz służbowy komputer, masz służbowy telefon, gdzie możesz mieć to hasło zapisane. No, kto ma, ten ma. Ale to nie jest aż tak złe. Natomiast wiesz, nawet w sytuacji, jeżeli ktoś gdzieś podsłucha twoją wiadomość, no to musi znać jeszcze jedno hasło. Twoje hasło do poczty nie wystarczy. No, chociaż podejrzewam, że jeżeli bym tym ścierwom poselskim coś takiego zrobił, no to mieliby takie same hasło wszędzie i to też by brzmiało 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, naprawdę, ja rwę włosy z głowy, że to jest możliwe w 2021 roku w państwie, które aspiruje do bycia cywilizowanym. To mnie, nie wiem, zadziwia jako... Może też z jednej strony jako programistę, ale też no jako człowieka, który tej technologii trochę zwyczajnie liznął i który zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ci się wpieprzy na skrzynkę i masz, nie wiem, pozakładane konta na różnych serwisach, dajmy na to, no to nawet jeżeli nie używasz tego samego hasła, to jest zawsze taka opcja, jak przypomnij hasło. I wtedy dostajesz co? Dostajesz link do wygenerowania nowego hasła, dostajesz na swój e-mail. Więc jeżeli został zainfekowany twój e-mail, to już jesteś w dupie. A osobny problem to jest to, że minęło kilka tygodni, zanim Dworczyk podjął jakąkolwiek rozmowę na ten temat, zanim dzisiaj dosłownie była pierwsza sytuacja, gdzie Dworczyk powiedział: no tak, w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym wycieku, to złożyłem na ręce premiera decyzję, że oddaję się pod jego pejczyk i jeżeli będzie chciał mnie zdemisjonować, to ja się podam do dymisji. Ale pan premier stwierdził, że gdybym to zrobił, to bym trochę się wpisał w żądania tych, którzy się włamali, więc tego nie zrobimy. A to nie jest problem tylko z Dworczykiem. To i Morawiecki, i Niedzielski, i Szumowski, i mnóstwo innych osób związanych z rządem, zarówno posłów, jak i osób, które pracują w różnych ministerstwach, popełniły ten sam błąd i komunikowały się przy użyciu, wiesz, no, Gmaila, przy użyciu O2, przy użyciu WP.pl. Ja naprawdę czekam, aż pewnego dnia się pojawi, nie wiem, tam morawer@buziaczek.pl.
1: Widzisz pan, po prostu wstyd, no wstyd. Tylko pytanie, jak to się powinno dobrze wszystko zorganizować, żeby działało? No musiałby. Ja słyszałem taką opinię, że posłowie nie chcą korzystać z tych sejmowych skrzynek, bo to są takie, no właśnie, skrzynki, do których dostęp mogą mieć służby, różne osoby, że już bardziej ufają w jakąś skrzynkę, co sobie założą na interni czy gdzieś.
0: No, ale to by znaczyło, że są po prostu głupi, tak? No,
1: No
0: sorry.
1: nie wiem, ale może faktycznie jest dużo lepszy dostęp do takich skrzynek. One są gdzieś cały czas na podglądzie kogoś ze służb i nie mogłoby tak być?
0: Wiesz co, no jeżeli ten serwer pocztowy KPRM-u albo Sejmu byłby w Polsce, no to przynajmniej możesz patrzeć, kto się loguje. Możesz wykorzystać dwuskładnikową autoryzację, tak, że za każdym razem, jeżeli chcesz się zalogować, to musisz podać numer, taki numer, który się zmienia co 2 minuty. I nosisz to na breloczku przy kluczach i cały czas podajesz ten numer. To jest proste. Takie technologie, takie rozwiązania mamy. One są stosowane nie tylko w irańskich fabrykach wzbogacania uranu,
1: Okej,
0: czy
1: ale to
0: w
1: wszystko
0: elektrowni.
1: wiemy, potrzeba, sorry, no ale to wszystko, no wiemy, jak można to zrobić, żeby dobrze działało. Tylko pytanie, czy gdzieś tam z tyłu zawsze nie będzie backdoor specjalny do tych sejmowych skrzynek
0: No i
1: kogoś ze służb?
0: właśnie tutaj wchodzi PGP, czyli Pretty Good Privacy, który instalujemy sobie jako wtyczkę do naszego programu pocztowego i mamy takie szyfrowanie od początku do końca, czyli mamy klucz publiczny, czyli coś, czym można zaszyfrować naszą wiadomość, a żeby ją odszyfrować, to wtedy muszę użyć swojego własnego klucza prywatnego. Tylko ja znam hasło do mojego klucza prywatnego, tylko ja mogę rozkodować tę wiadomość. I nawet jeżeli zostanę podsłuchany, jestem kryty. Nikt nie jest w stanie przeczytać tego, co zostało wysłane do mnie. Jestem w 100% kryty, nie robię żadnego problemu, nie robię żadnej afery. Wiadomo, systemy są wadliwe. No tak samo jak wiesz, jak z systemami, nie wiem, bezpieczeństwa w samochodzie. No jeżeli masz poduszkę powietrzną, masz pasy bezpieczeństwa, masz hamulce, każdy z tych elementów w pewien sposób zmniejsza twoje ryzyko, żeby zostać poszkodowanym w wypadku. No i tyle, no, żeby mieć te systemy, które istnieją, kurde, od 1993 roku i które działają.

0: na poziomie biznesowym, na poziomie korporacji, firm, żeby zwalczyć szpiegostwo przemysłowe. No a tutaj Polska, całkiem duży kraj, członek Unii Europejskiej, członek NATO, członek OECD, na poziomie no, najwyższym, na poziomie praktycznie decyzyjnym stwierdza premier, chujowe tutaj macie ten, to ja wolę zaufać Gmailowi. Czy tam WP. No, sorry, nie.
1: No nie, no to zgoda. No. Też uważam, że powinien być jakiś dobry system do tego wszystkiego. Przygotowany. Tylko wiesz, jak to u nas jest z informatyzacją. Nigdy to jakoś nie wychodzi. Zawsze czy to Procom, czy jakieś programy typu Skarbnik, Płacznik, ten Płatnik, przepraszam, jakiś Skarbnik.
0: Płatnik, tak.
1: Płacznik.
0: Ale wiesz co, nie do końca, bo jeżeli chcesz sobie, nie wiem, wejść przez ePUAP, tak, czy przez swój profil zaufany, to musisz mieć albo providera tożsamości, tak, albo ten swój podpis kwalifikowany, albo w ogóle czytnik kart i swoją kartę, którą tam sobie wsadzasz i tak dalej, nie? I że wiesz, że nie możesz, nie wiem, dopisać się do spisu wyborców online, przy użyciu, jeżeli nie przejdziesz tego całego skomplikowanego procederu, tak? A tutaj Moraver sobie będzie wysyłał ze skrzynki moraver@gmail.com. To jest przykre, to jest naprawdę, ja ciągle chyba nie dowierzam.
1: Spotkałem się ostatnio z czymś takim jak słowiańska joga, to znaczy takie, no, słowiańska gimnastyka. No, różne takie ćwiczenia, bardzo to jogę przypomina. No, straszna moda się robi na słowiańszczyznę, jak już tego typu rzeczy są na popularnych stronach, takie tematy, no to... widać, że jest moda na słowiańszczyznę. Czy ty uprawiałbyś gimnastykę słowiańską? Jaka to w ogóle jest? Nie wiem, w pełni księżyca nad jeziorem się wyginasz. No, jak joga to wyglądało trochę. No to...
0: Ja tam do wyginania to raczej mi daleko, tak powiem szczerze.
1: Wyginam także... ciało śmiało.
0: A to nie wiem, ja to bardziej jestem szkoła Buddy. Mogę się po brzuszku pogłaskać, co najwyżej. No nie, no tak, kurde, no każdemu jego port. No, nie wiem, ale słowiańska joga to, nie wiem, to tak jak joga, tak. Joga w ogóle jako starożytne coś, a joga, którą dzisiaj znamy, powstała w latach 60., tak. Także jestem ciekaw. Nie wiem, nigdy nie widziałem żadnej książki czy jakiegoś drzeworytu, na którym by zapisano pozycję tej słowiańskiej jogi.
1: Można się zainteresować różnymi systemami też gimnastyki, nie tylko walki, ale na przykład słyszałem o takim sposobie ćwiczenia mięśni, że robisz to za pomocą różnych, przeróżnych ćwiczeń, ale bez żadnych urządzeń, nie? Po prostu chyba tylko do podciągania coś trzeba było sobie zorganizować. I to w sumie nie jest takie proste w mieszkaniu. Trzeba tylko jakąś rurę kupić i dokręcić, nie? We framugę.
0: Koły klosporowe albo właśnie coś. No nie wiem, ale żeby tutaj, nie wiem, jakąś ideologię, no joga słowiańska, no to tak trochę nawet kulturowo się nie dodaje.
1: Nie musi w tym być żadnej ideologii, po prostu może to być nazwa pewnego systemu ćwiczeń, który był uprawiany przez naszych przodków. Tylko ja podchodzę do tego trochę tak nieufnie, bo właściwie niewiele zostało informacji po tych naszych przodkach. I obawiam się, że biorąc pod uwagę, jak niewiele wiemy, jak to wszystko w proch się obróciło, to ilość tych trendów, tu słowiańskie jedzenie, gimnastyka, no tak wiecie, jak to działa. Ludzie se nazywają, bo widzą, że popularne. Też sobie musimy zrobić słowiańskie nocne radio i zaraz będzie większa oglądalność.
0: Tak, zrobimy sobie słowiańską restaurację, a w niej będziemy podawali słowiańskie tacos, słowiańskie krewetki i słowiański ramen.
1: Pizza Mieszko.
0: Słowiańska kamasutra, to by było dobre.
1: Pan zamawiał pizzę Trygław, tak? Proszę bardzo, tutaj tylko pan uważa, bardzo ostra.
0: Tak, i dostajesz tam, wiesz, ogórek kiszony, cebula i jakieś papryczki jalapeno, bo czemu nie? Ja rozumiem bycie dumnym z naszej historii, ale żeby tutaj coś tam, nie wiem, coś tam... A czekaj, ja sobie wyszukam tę słowiańską jogę. Słowiańska joga.
1: E. Marcin pisze, słowiańska joga, husarska nauka jazdy na koniu,

0: Lechicka piłka nożna. No, Lechicka piłka nożna, to brzmi śmiesznie, no, ale dawni ludzie no, mieli jakąś taką czasami pra piłkę. Gdzie piłkę wynaleziono? W Wielkiej Brytanii chyba piłkę nożną, tak? Czy gdzie?
1: Wiesz co, nie wiem, ale stawiałbym raczej na jakąś Afrykę. Ale tak tylko sobie z głowy strzelam.
0: Słowianie też mogli jakiś tam barani pęcherz obwiązany sznurkiem kopać gdzieś, nie?
1: Jest ten. Baba yoga, gimnastyka słowiańska i coaching ciała. I tutaj wszędzie, co tutaj kliknę, to jest ten przeczytaj fragment albo kup książkę. Mhm. Już to widzę. Albo zapisz się na ćwiczenia. Ejku, no rozciągają się, no rozciągają. No idę w tym jest słowiańskiego, co no tam cię ten światowid jakoś ten...
0: Stary, nie wiem, czy w ogóle coś tam słowiańskiego tak naprawdę. Może po prostu biorą już różne hinduskie rzeczy, właśnie przerabiają jogę, to słowiańskie, bo tak strasznie by chcieli ludzie, żeby ta słowiańszczyzna była taka piękna. No, ale to się wszystko jakoś kotuje i miesza, no już gadają o czakramach, nie? I wszystko to takie hinduskie coraz bardziej się robi. Ale słyszałem, że gdzieś tam to się mieszaliśmy z tymi, z hindusami też jakoś, że tam jest jakieś pochodzenie nasze.
1: Wiesz co, tutaj mi pokazało, jak sobie wyszukujesz coś w Google, to tam na końcu pierwszej strony są podobne wyszukiwania i między innymi trafiłem na yoga słowiańska kalkulator. Kurde, to pierwszy jestem, żeby sobie kliknąć, nie? I co? Szanowny użytkowniku przeglądarki Chrome, szkoda, że nie korzystam z Chroma, jesteś szczęśliwym dzisiejszym odwiedzającym 12 lipca. Prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety w ramach podziękowania od nas, otrzymasz szansę na wygranie 500 zł Biedronka bony.
0: No, co tam, jakiś cennik, kalkulator? Tak, jeden wdech, 5 zł, dwa wdechy...
1: Tu by się w ogóle 7. Otworzyło jakieś Bitcoin Time. To jest.
0: Jakiś syf. Coś tu jest. Syf jakiś. Wyłącz to. Już. Się zarazisz jeszcze czymś.
1: A w ogóle ten. Prawie mi się. Nie udało mi się uruchomić tego egzeka, którego Etam wysyłał w audycji gambolowej, który miał być podkładem do Supernowej bodajże. Natomiast ustaliłem już, że to jest po prostu player flasha. Jak wyciągnę z niego SWF-a, to się pewnie tam okaże, że jest to osadzona MP3. Jak ćwiczą czarownice? Od tańca na łące do słowiańskiej jogi. O, proszę. Polityka, Jezus Maria, internet XXI wieku.
0: Było też pytanie wcześniej, dlaczego syrenka jest na planszy. Ja nie wiem w sumie. Ciężko jest dobrać planszę, żeby nawiązywała do tematu, jak tak na przykład nie wiemy za bardzo jeszcze, o czym będzie, jaki będzie główny temat, nie? Rozmowy, a jakie tematy staną się tematami pobocznymi.
1: Więc... No ale spontan zawsze na propsie i wyszło jak zwykle doskonale.
0: No, skoro tak mówisz.
1: Czy tam, kurde, wiesz co, jakieś ten mięśnie nie macicy, ale to chyba mam bardzo niewytrenowane.
0: No to w jodze też się mięsień odbytu tam rozwiera. Jest jakaś taka autentycznie technika wypuszczania gazów, że się odpowiednio wyginasz i wypuszczasz z siebie cały nadmiar gazów. To świetne ćwiczenie, to, ale to nie wiem, to w duecie z kimś, tak cała sala takich... Takich osób i to ćwiczenie robimy, to ja wiem, czy bym chciał.
1: Tutaj jest w ogóle 27 symboli gimnastyki słowiańskiej. Jest, proszę ja ciebie, słońce, ziemia, życie, jakieś... Czekaj, bo tutaj bardzo niska jakość obrazka jest.
0: A to strasznie fajne są. W ogóle fajne są te symbole słowiańskie, takie ciepłe, takie słoneczne.
1: Ochrona w związkach, przedłużenie rodu, więź z ludzkością, równowaga duchowa, ród, rodzina, zdecydowanie oczyszczenie, jedność, uzdrowienie. Dolny świat, dziewiąty krąg. Czy to jest jaki ten
0: dziewiąty?
1: Brzeg dolny? Ten dolny świat? O Boże. Chyba trafiłem na te ćwiczenia spierdzenia, ale to jest tylicą napisane, to tylko nie znam tylicy.
0: A to śmiesznie wygląda... Może śmiesznie się kojarzy, ale może to są dobre ćwiczenia.
1: Znaczy, wiesz, no jak z każdymi ćwiczeniami, jeżeli ruszysz dupę, to na pewno wyjdziesz na tym lepiej niż dupy nie będziesz ruszał. I czy to będzie gimnastyka słowiańska, czy to będzie joga wedyjska, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie cardio, no to przynajmniej ruszysz dupę, tak?
0: Może ktoś ma jakiś problem zdrowotny i te gazy, wiesz, nie może ich wypuścić. Tu masz technikę wypuszczania gazów. No i może komuś to, dla kogoś to jest ważne.
1: I tutaj taki wąski totem światowida mógłby się przydać.
0: No, stawiałbym na to, że będą bardzo różne odmiany tego rodzimowierstwa, słowiańszczyzny i innych turbolechitów. Bardzo różne to będą organizacje, różne zgrupowania. Grupy odtwórcze, czy nie wiem, ciekawe, czy tacy ludzie, bo są takie spotkania, nie? Śpiewają sobie gdzieś tam nad jeziorem, mają charakterystyczne stroje z epoki. Czy to są ludzie, którzy się tak umawiają, że spędzimy sobie fajnie czas, zrobimy imprezę, ale imprezę w stylu takim słowiańskim? No, oczywiście, że tak, że no, tak to po prostu działa, nie? Nie wiem, byliście kiedyś na takiej imprezie właśnie, gdzie gar, bigos, tańce, ogień? No ja byłem, fajnie, całkiem fajnie i to jeszcze w górach, nie? Dookoła góry, las. Bardzo przyjemnie.
1: Ja tak sobie tutaj próbuję na szybko wyszukać, kiedy to się wszystko zaczęło i z tego co widzę, utworzenie strony 29 stycznia 2016. Instruktorki słowiańskiej gimnastyki. Czyli słowiańska gimnastyka stawiałbym powstała gdzieś w okolicach roku 2013-2014 góra.
0: Później.
1: A to zdjęcie kojarzę ze stoka.
0: Ja bym liczył tu na jakąś taką gimnastykę, która powstała jeszcze za czasów, kiedy my Słowianie byliśmy Atlantami, tymi, że się na nich gdzieś mówi Atlanci, na Atlantydzie, no wtedy byliśmy. To, wtedy gimnastykę uprawiano.
1: Lajtowski pisze, oho, szykuje się cyklista, słowiańska audycja w nocnym radiu. Już to widzę.
0: Słowiańskie to są te, gdzie za kołnierz nie wylewamy. To Gumball miał ostatnio bardzo słowiańską audycję. Chociaż Słowianie, nie wiem, czy tak przepadali za alkoholem. Pili raczej lżejsze trunki. Miody, miodziki pyszne na przykład.
1: Wiesz, no dawka czyni trucizną, więc tutaj nie jestem pewien, czy aż tak musimy patrzeć nisko o tych Słowianach, bo może chodzili cały czas ubzdręgoleni i się wszyscy wokół ich bali. No, mimo wszystko, no możemy nie lubić Kościoła za to, że w zasadzie wymazał historię tego, co się działo na naszych terenach przed chrzestem Mieszka I. No ale mimo wszystko historie piszą zwycięzcy, wobec czego możemy mieć 100% pewność, że Słowianie zostali po prostu podbici, zdominowani i dali sobie w pewien sposób swoją historię wymazać. I żadne wymyślanie różnych cudów na kiju, żadne wymyślanie wielkiej legendy Lechii nie zmieni faktu tego, że nawet jeżeli to by była prawda, mimo że wiemy, że tak nie było, to jednak to są przegrani. To są, kurde, frajerzy, którzy dali się najechać i którzy dali zniszczyć sobie całą historię.
0: No kto wie, jakby się potoczyła nasza historia. To był taki czas, że bardzo się opłacało. Niektórym, w oczach niektórych to była taka nasza szansa, nie? Przejść na chrześcijaństwo. Jedyna alternatywa, nie? I to w ogóle okno na świat i wszystko będzie od tej pory możliwe, nie? Ale kto wie, jakby się potoczyła historia, jakbyśmy się trzymali swego. Może by się coś nagle szybko pozmieniało, nie? Może inny układ sił by przez to stworzył się, inaczej zupełnie by się historia potoczyła. Czasami się tak zastanawiam, jakie by mogło być współczesna religia mocno zakorzeniona, wywodząca się i inspirowana rodzimowierstwem, nie? Jakby to mogło wyewoluować, może jakoś bardzo mocno, żeby to była już zupełnie inna duchowość. Może właśnie coś takiego, co teraz obserwujemy, bo ludzie się nie czaili i stworzyli trochę taką swoją religię słowiańską, tak sobie ją wyobrazili, trochę zrobili. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale pewnie w wielu przypadkach tak jest, że ludzie mają bardzo duże braki wiedzy, w sumie tej historycznej, ale sobie to rekompensują. Nie wiem, dla nich to bardziej jest ta współczesna duchowość jakoś, która jest hybrydą różnych duchowości, nie? Komuś to odpowiada, czemu nie?
1: No mi się wydaje, że na przykład takim pierwszym prawem było to, że jeżeli robisz sobie wycinkę lasów tak, bo ci się podoba, to zostajesz, nie wiem, skazany na to, że zostajesz przywiązany do drzewa na 30 dni i ci tylko przynoszą wodę. I myślę, że faktycznie, jeżeli byśmy byli trochę bardziej bliżej natury, jeżeli trochę mniej byśmy regulowali te rzeki, jeżeli trochę mądrzej byśmy stawiali nasze osady, to całkiem dobrze byśmy na tym wyszli koniec końców historycznie i przynajmniej mielibyśmy, no może trochę skansen w tym momencie, no ale być może Polska by stała taką, wiesz, taką gospodarką, którą możesz co najwyżej, nie wiem, hen gdzieś w Puszczy Amazonii co najwyżej zobaczyć, bo mimo wszystko lat trochę minęło, mimo wszystko jesteśmy tutaj w miejscu no, technologicznie zaawansowanym i będąc otoczonym ze wszystkich stron bardziej zaawansowanymi krajami, bylibyśmy no, jakąś taką ciekawostką, jakąś taką no, może mniej europejską, bardziej właśnie skansenem, ale wątpię, żebyśmy dużo na tym stracili, żeby zamiast tych wszystkich wielkich kościołów z wybetonowanymi parkingami stał po prostu totem Światowida czy Trygława, jakieś, nie wiem, jakieś drewniane ławeczki, żeby sobie przesiąść dookoła, jakieś miejsce na ognisko i w ten sposób wyglądałoby nasze składanie wierzeń. Aż kurde byłbym gotów być wierzący, bo natura jest wokół nas, więc trochę tak łatwiej uwierzyć w naturę niż w jakiegoś Jehowę.
0: No, taka, bo tu piszecie, że już minął czas religii, ale to może bardziej duchowość, a nie religia. Może rodzimowierstwo współczesne nie musi posiadać żadnych dziadów borowych, tam najważniejszych. Wielki dziad borowy, jakiś taki jak odpowiednik Watykanu, jakiś taki słowiański. jakaś góra, nie? Pewnie jakiś tam pałac na górze z żywiołami.
1: Ale to by było dobre, jakby Karol Wojtyła zamiast jechać do Watykanu i zostać Janem Pawłem II, gdyby został takim, nie wiem, taką inkarnacją Światowida. Światowid 2137.
0: Światowid drugi po prostu. Światowid drugi. No był jeden kiedyś, jakiś teraz powrócił, mówi to ja jestem. No ale to nie powinieneś pan mieć czterech głów? No.
1: A on tak podnosi sutannę do kolan. A chcesz je poznać?
0: Skojarzenia jakieś. No nie wiem, ale moglibyśmy się zdziwić, jaką by formę przybrały takie wierzenia i co by to przyniosło nam, bo dużo by od tego zależało, nie? No jednak dużo od tej religii zależy. Albo ją przyjmiesz, albo i się tam skoligacisz z innymi, albo nie, pójdziesz swoją drogą i to zupełnie jakby dwie drogi się tworzą w dwie strony, nie? Jak w grze RPG.
1: No. Trochę tak, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że bardzo mało wiemy o naszej historii rodzimowierstwa i bardzo dużo jest tutaj tylko i wyłącznie domysłów niepodpartych faktami historycznymi, wobec czego, a może właśnie w ten sposób, może właśnie od czasu do czasu warto by było, wiesz, spalić księgi, spalić Biblię, spalić Koran i tak, wiesz, i tak zacząć wszystko na nowo, oprzeć się tylko i wyłącznie na opowieściach i tak trochę je kontestować, spisać nowe księgi, unowocześnić to, zrobić taki sobór, ale nie watykański, tylko sobór gnieźnieński, dajmy na to, tak, i napisać tę historię na nowo, zobaczyć, jak to wygląda w czasach dzisiejszych, w czasach, gdy no jednak te zasady, te prawa, które miały sens 2000 lat temu, już czy nawet 4000 lat temu, nie mają aż takiego dużego znaczenia w momencie dzisiejszym i tak się zastanowić, nie? Tak, nie kradnij internetu od bliźniego swego, dajmy na to, bo będzie mu się przecinał Fortnite.
2: Śmiechu warte.
0: Donajcik, przepraszam bardzo.
3: Obecna. 20 zł. Dawno was nie słuchałam. Fajne ględzenie. Oj, przepraszam, fajna rozmowa. Twarz wystawiająca język i puszczająca oko.
0: No, ględzenie. No ja tu dam Ja ci dam. Obecna. Cna. To dwa słowa. Obe, to wiemy co, wychodzenie z ciała i cna, czyli cnotliwa, czyli taka cnotliwa z ciała wychodzi i rzuca nam dwie dyszki. Dziękujemy. No, jakieś jeszcze tematy? Ja dzisiaj nic nie wiem nawet, gdzie jest.
1: Ja tutaj się nazywam. Ja tutaj się trochę wypstrzykałem, jeszcze tutaj coś miałem. Nie, tutaj krótkie...
0: A coś chciałem mów, dobra, proszę.
1: Czekaj, tylko sobie muszę kawałek przeczytać ze względu na to, że dzisiaj właśnie widziałem artykuł o tym, że w Zduńskiej Woli, całkiem niedaleko mnie, Pewne osiedle przegłosowało, że na osiedlu zakazane jest wystawianie pojemników z wodą dla bezdomnych zwierząt. Znaczy... Głosami 9 do 1. Po prostu...
0: Że nielegalne, że nie wolno wystawiać dla zwierząt, tak?
1: Nie wolno.
0: Nie wolno, bo co? Bo jest bałagan, tak? I leżą potem te miski.
1: W związku z powyższym informujemy, że pojemniki wokół bloku będą usuwane.
0: Czy ścioszki jebane. Chcą mieć ład i porządek. No, a o braciach mniejszych to się już nie pamięta. No właśnie, może gdybyśmy mieli taką duchowość, gdzie się nikt nie spodziewa żadnej nagrody za to, że nie jest sukinsynem, to może by lepiej było.
1: Może jakaś taka, wiesz, może trochę bardziej buddyjska, może bardziej karmiczne podejście, tak? Że wiesz, że to, co dasz światu, to sam dostaniesz w późniejszej przyszłości. Może w ten sposób, tak? I ja naprawdę mam nadzieję, że ktoś wystawi tam miseczkę z wodą dla zwierząt. Sam zresztą to robię i bardzo, bardzo wam polecam, tym bardziej, jeżeli mieszkacie gdzieś w bardziej zabetonowanych miejscach, że ktoś kiedyś tę miseczkę weźmie, wyleje i miseczkę wyrzuci do kosza. I mam nadzieję, że kiedyś, pewnego dnia, tej osobie zabraknie tej szklanki wody.
0: Albo że ją złapie jakiś dziwny jegomość i też jej wystawi miseczkę tej osobie, gdzieś ją będzie trzymał w szopie, miseczkę wystawi. No, to życzę, żeby spotkała taką osobę, taka historia jak z horroru.
1: No. Tutaj Morf pisze, może nie bałagan, ale myślę, że ludziom przeszkadzały wałęsające się psy po osiedlu, no ale też od tego są schronisko, od tego są odpowiednie służby. Poza tym też pytanie, co to za psy, co to za koty, tak? Czy one są agresywne, czy w jakikolwiek sposób przeszkadzają, tak? Bo jednak no, nie mamy zbyt wielu tych zwierząt na ulicach. Jeżeli się cofnę do lat 90. czy do jakiegoś takiego mojego przyjazdu do dużego miasta, no to tych zwierząt zwyczajnie było na ulicach. One tam były, tak? One, może nie powiem teraz, że wyginęły, ale jest ich dużo mniej, na pewno się chowają, no ale jakiś bezdomny pies, bezdomny kot zawsze się znajdzie. No i dopóki nie stanowi, jeżeli to nie jest jakiś tam, nie wiem, popieprzony amstaw, który jest w stanie zagryźć ciebie albo dziecko, tylko jakiś mały biały dupelek, no to co ci to szkodzi, tak? No i tutaj pytanie, czy lepiej wezwać Straż Miejską, czy tam Animal Patrol, żeby go złapać i przewieźć do jakiegoś bezpiecznego miejsca, czy niech on sobie zdechnie z głodu i niech go, kurde, muchy zeżrą, bo to padnie ci gdzieś tam na parkingu albo w drodze twojego dziecka do szkoły.
0: Ludzie, takie miseczki i pojemniczki z wodą, z jedzeniem, to zwykle koło śmietnika gdzieś stawiają, nie? Chyba. To jest dobre miejsce, gdzieś tam za śmietnikiem, przy murku, to co to komu przeszkadza, że sobie leży w trawie?
1: To... Ja to właśnie w krzaczorach niedaleko śmietnika zawsze zostawiam, tak? Bo to też by... Była kiedyś taka historia, że ktoś zaczął karmić wystawiać pasztet ze szkłem. To naprawdę trzeba być bezdusznym skurwielem.
0: Jakbym dorwał takiego, to pasztet ze szkłem byłby dla niego największym rarytasem, na który by czekał rok przygwożdżony, gdzieś przybity gwoździami do budy, nie wiem. Nie darowałbym. Tak trochę się przechwalam jak Etam, nie? Że ostatnio. Że ja bym dorwał, ja już łamałbym, już mokra plama, kur. No i tak opowiada, co by to zrobił z kimś, nie? Jakby go
1: tam... Ale to wbrew pozorom jest dobre porównanie, tak? Bo wyobraź sobie, że nie wiem, że masz takiego żula na swoim osiedlu, tak? Takiego żula, który faktycznie no, jest bezdomny, tak? Tutaj je coś po śmietnikach i dajesz mu pasztet ze szkłem. To jest... To kurde, no nie wiem, czym to się różni od nakarmienia psa pasztetem ze szkłem. Albo nie wiem, albo festiwal strzelania z wiatrówki do zwierząt, tak? Do bezdomnych. No, po prostu stać nas na to, żeby rozwiązać ten problem w sposób cywilizowany, bo ja sam nie ukrywam, nie lubię, kiedy żul mi śpi na klatce schodowej, tak? No, zostawia syf, zostawia brud, nie jest to fajne, nie jest to wygodne, jebie na całej klatce, no ale to jeszcze nie znaczy, że wychodzę do niego i strzelam z wiatrówki albo podaję mu tłuczone szkło.
0: A zaczipowałbyś żuli? Tych, co tam chodzą koło ciebie.
1: Żeby... W sumie to nawet nie byłoby takie głupie wbrew pozorom, wiesz?
0: Zaczipować żuli?
1: No, a czemu nie? No bo tutaj wiesz, bo problem z żulami jest taki, że oni śpią po klatkach wtedy, kiedy są pijani, bo ich nie wpuścili do noclegowni. No tylko, że wiesz, tylko, że ten człowiek, szczególnie zimą, zwyczajnie gdzieś musi spać. No ale, o widzisz, i to jest kolejny bardzo dobry przykład, że zmiany klimatu są potrzebne, bo zimy będą na tyle ciepłe, że żule nie będą spać nam na klatkach schodowych. Tak, no to naprawdę, 10 na 10, super!
0: Ciekawe, jak upały wpływają w ogóle na pracowitość ludzi. No ja myślę, że bardzo destrukcyjnie działa taki gorąc zaduch, skwar, nie? Na kogoś, kto ma się do roboty wziąć. No o czarnych gdzieś tam w Afryce, tak się czasami mówi stereotypowo, że są leniwi. No myślę, że każdy, kto żyje gdzieś w gorącym klimacie, jest leniwy. Bardziej.
1: No, nawet parę tygodni temu, kiedy jeszcze w firmie pracowaliśmy zdalnie, to ja naprawdę pierwsze, za czym tęskniłem, to klimatyzacja w budynku. Bo wiesz, tak musisz być mniej więcej aktywny od tej 9, czy tam, no, który się uaktywnisz, nie, do tej 16, 17. No i masz te 32 stopnie w mieszkaniu, no sorry, tutaj nie jesteś w stanie zebrać myśli. Tu co najwyżej możesz robić jakieś podstawowe rzeczy, odpowiadać na jakieś zgłoszenia, ale jakieś myślenie kreatywne, czy kurde, to cokolwiek, nawet w jakiejś pieprzonej fabryce, gdzie masz te temperatury tak bardzo przesadzone, no to jest po prostu morderstwo. Więc no niestety, no ale w takich czasach żyjemy.
0: Ja dumam, jak tu żuli jakoś zagospodarować. Może faktycznie ich chipować, zrobić aplikację, znaleźć najbliższego żula. Gdzieś go możesz tam skierować, nie wiem.
1: Ty, lepiej wiem. Słuchaj, jak tak ostatnio mówiłem o tych hulajnogach elektrycznych, nie? No. To lepiej, słuchaj. Wybierasz sobie takiego żula i tam jak masz w aplikacji do hulajnóg elektrycznych, masz zasięg, nie? Tam 20 kilometrów na przykład, no to też będzie się pokazywało, ile tam żul jest najedzony i tak wpisuje, nie? Że jest w stanie pobiec 5 kilometrów. Wiesz, podchodzisz do niego, wskakujesz na barana i on biegnie. I możesz w ten sposób się dostać właśnie, nie wiem, do pracy, czy gdzieś do knajpy.
0: Albo jak na przykład boicie się przechodzić przez jezdnię, no te samochody tak jeżdżą, no są te pasy, zawsze można sobie takiego żula puścić przodem dla bezpieczeństwa. Taki przenośny żul. Lokalizujesz sobie najbliższego żula, tu pi, jest, no, masz podpisane tam na tablecie Mietek.
1: Ty, a może jak w Pokemonach, walki żulów, żuli. Wybieram cię, Stanisław! Stanisław, użyj ataku butelką!
0: Mietek, wzywam cię! Co mnie szukał? Tak za krzaków wychodzi. To jest takie wzywanie Pokemonów. No tak. Nie no, żul to jest bardzo dobra informacja. Może on, żul wszystko wie, co się dzieje dookoła. Zna wszystkie wydarzenia aktualne. Można się tak skorzystać jak z aplikacji. Wzywasz żula, przychodzi, no i co tam? On ci mówi.
1: Znaczy, wiesz, to jest potem zagospodarowano, to się współcześnie nazywa concierge, że jeżeli masz coś, nie wiem, jesteś w obcym mieście, a wynajmujesz sobie pokój hotelowy i na przykład, nie wiem, chcesz mieć informację, czy gdzieś tutaj jest jakiś koncert, załatwić sobie bilety, nie, no to się nazywa concierge, tylko że bardzo dużo kosztuje oczywiście, no bo to też musisz tak naprawdę sobie na chwilkę niewolnika wynająć, żeby załatwił za ciebie pewne sprawy, no to można zrobić taką, wiesz, budżetową wersję, taki Uber concierge, dajmy na to. No i ten żul, nie wiem, pójdzie ci i zarezerwuje stolik w restauracji. To by było ciekawe. Tak pokazuje legitymację żula, nie? A tutaj jestem żulem legitymowanym i mi wolno, panie kierowniku. Panie kierowniku, a ma pan tutaj jakieś miejsca? Dwa miejsca tutaj w tej restauracji i proszę stać się ramen.
0: A czy można na przykład wynająć sobie takiego żula, wezwać najbliższego i do konkurencji go skierować na ktoś, kto ma sklepik obok, coś, żeby tam kopnął w szybę? To chyba nie wolno, to łamanie prawa jest, nie? Tak jak albo...
1: No to już byłby trochę czarny rynek. To już byłby trochę czarny rynek, ale podejrzewam, że już w krajach takich bardziej na Bliskim Wschodzie jest to wykorzystywane, gdzie zamawiasz sobie takiego żula, tak? Zakładasz mu pas szachida, tam uzbrojony w jakieś materiały wybuchowe, no i też tak klikasz na telefonie, dobra, tutaj idź pod ambasadę amerykańską.
0: No, to tutaj ostrożnie z takimi tematami, bo to wiesz... No tak, tak więc dużo różnych funkcji. Dziwię się, że jeszcze nikt tego nie zmonetyzował.
1: Tak.
0: No. Nie zmonetyzował nikt jeszcze tego. No, moim zdaniem genialny pomysł. Dysponujemy taką masą luda dookoła, możemy wezwać tych żulów. Jak ktoś jest bogatszy, może sobie iluś tam żulów wezwać, zrobić jakiegoś pranka, że zombiaki...
1: Albo wiesz co, taki rydwan, gdzie siłą napędową nie będą konie, a żule.
0: Można, jak możecie zakupy sobie robić takie, że tylko, że on wam tam ukradnie połowę, dwa razy mniej zapłacicie. Ukradnie mi proszek, ukradnie mi płyn do naczyń, chleb kup, no leć Mietek. On przychodzi i to, co miał kupić, to ukradł. Znaczy to, co miał kupić, to kupił, co ukraść, ukradł.
1: Ale to nie jest takie głupie, tak? Powiesz, bo planujesz sobie zakupy za 100 zł, dostajesz towaru za 50 zł, a żulowi dasz dwie dychy. Więc kurde, to nie jest aż takie głupie.
0: No, nie, to się bardzo opłaca, bardzo. Tylko jest takie ryzyko, jak wyślesz do jakiegoś marketu właśnie Mietka, to potem możesz mieć Mietek niedostępny.
1: Stracono łączność.
0: Gdzieś może w jakiejś klatce, w jakiejś blacha musi być dookoła, jakaś... Coś blokuje.
1: Nie, ale tutaj myślę, że jakieś takie... to byłby dobry program w ramach Nowego Ładu, który chce PiS wprowadzić właśnie ucyfryzowanie żuli.
0: A żebyś wiedział, że są jakieś takie plany, bo mi opowiadali tutaj, coś tam mówili właśnie, że... Chcą ich tam chipować, czy tam komputeryzować. Ale całkiem dobre telefony czasami mają, wiesz.
1: No, jak mówiłeś, lepsze niż twoje, niż twój.
0: No tak.
1: Te czasy się kończą, gdzie żule robią zakupy. Kurde, a być może właśnie jakaś taka, nie żabka, tylko żulka, taka sieć sklepów osiedlowych dla żuli, gdzie wszystko jest po prostu za kratą, jest taka pani jak w starym GS-ie i tak jak, nie wiem, jak jakiś kierowca Ubera czy tam innego Volta odbiera zamówienie, to tam podaje numer zamówienia, ona podaje taką papierową torbę, ne, 20 zł się należy, a ten żul, siup, ja to sobie policzę od klienta. Ten żul tak, wiesz, tak idzie z twoją torbą zakupów, nie? Tam, nie wiem, sobie kupiłeś masełko, jakieś tam sałatę, szyneczkę, cztery bułki i tak puka ci do drzwi. Tak z bułką, zobacz, ten dobry, panie kierowniku, no tutaj jedna bułeczka, druga bułeczka się skończyła po drodze, a to co mi zostało?
0: Tu nadpite, tu nadgryzione, tu ktoś otwierał. No, ale to, kurczę, ja żałuję, że nie wprowadziłem w życie takiego planu, żeby znaleźć jakiegoś żula, który wygląda dokładnie tak jak ja, co nie byłoby takie trudne być może, i danie mu dowodu mojego, żeby on był tak, chodził i załatwiał jakieś tam sprawy, gdzieś tam poszedł do urzędu, powiedział, i co mi, kurwa, Co? Mnie? Ja? Kopnąłby tam gdzieś, kurde, w okno. No, wiecie, taki pan żul to potrafi przyjść na przykład do urzędu zatrudnienia i nic nie powiedzieć, tylko się zesrać. I to wszystko. Potem i ktoś tam potem ze szmatą przychodzi, sprząta. No, stąd etatowa sprzątaczka musi być w takim miejscu, ale taka, wiecie, klasyczna, z wiadrem, z chustą, z środki.
1: A potem odwiedzają cię smutni panowie. Oj, panie krawiec, bo my mamy doniesienie, że w urzędzie pracy nasrał pan na biurko w poczekalni. Nie, mnie tam nie było. No gdzie? Mamy monitoring, mamy pana dowód osobisty. No proszę pana, pan pójdzie ze mną. A poza tym wziął pan wtedy prowidentę na 20 tysięcy złotych. Ja naprawdę podziwiam twoje myślenie, że zamiast wziąć dowód od podobnego żula, to ty jemu swój dowód chciałeś dać.
0: No właśnie, bezsensowny zupełnie plan. Przekombinowałem. No. To co, powoli chyba będziemy kończyli.
1: No chyba tak. Mam nadzieję, że reboot Nocego Marka wam się spodobał. Przynajmniej w połowie tak jak nam. Także jakieś donajciki były. No i właśnie od tego też będzie zależało, na ile ten Nocny Marek będzie trwał, a być może właśnie, kurczę krawiec, być może tak po prostu raz w miesiącu. Tak żeby się nie martwić aż za bardzo tym, że no nic się nie dzieje, no znowu tutaj ten coś, tutaj ten, i tak naprawdę nic się nie stało. Może tak właśnie ten Nocny Marek powinien być rzadko.
0: No, tak. Tak. Zobaczymy, co to z tym Markiem będzie. No, na pewno będzie rzadszy. No, ale sorry, następnym razem obiecuję. Skłamałbym, jakbym powiedział, lepiej się przygotować, w ogóle się przygotować.
1: A może ten, może po prostu nową serię z tego zrobimy. Rzadki Marek.
0: Rzadki.
1: To takie ten, to dobra ksywa dla

Dobry wieczór, tak? Pomimo na przekór, że nikt mnie nie słucha, ale ja sobie pogadam sam do siebie. Chociaż to tak. Nigdy mi to nie wychodzi, tak jak mam się rozmawiać sam ze sobą. Ale tak mnie nostalgicznie nas. A tak w ogóle to Młotow leciał z tego powodu, że co mi zresztą Zenon przypomniał, dzisiaj jest 4 lipca. To można coś na Amerykę, nie? No. Dlatego właśnie. Mołotow w końcu to zespół z Meksyku i no, Ameryka to nie tylko Stany Zjednoczone. No, ja taki troszeczkę zmęczony. Wczoraj miałem ciężki dzień. W tym sensie ciężki, że no, Belgia grała. No ja mam takie szczęście, że mieszkam sobie na tym skrzyżowaniu trzech granic i no, Holandia nie gra w tym roku. Dlatego no, w Holandii nie ma co oglądać, Niemcy już odpadli, ta sama Belgia została, dlatego tutaj do miasteczka na granicy z kolegą Belgiem pojechaliśmy. No może być bardzo, bardzo żywiołowo, miło reagują ludzie, fajnie się z nimi mecz oglądało. No, potem niestety rzuciłem głupi pomysł koledze Belgowi właśnie, że tak, weźmiemy i dorobimy się, czy jak to się mówi.

Tak, się skończymy do końca, świętując wygraną Belgii. I no i to się skończyło o jakiejś drugiej w nocy, to całe, a w moim wieku to... A, to wam powiem, że ciężko, to już cały dzień mnie męczy, a dzisiaj jeszcze długie spotkanie z klientem, który coś tam buduje sobie z taki... O, nie wiem, co to jest taki dziwny nadal, taki pan dyrektor sobie takiej fabryki przyjeżdża do nas dyskutować projekt na takim ładnym BMW motorku, takie pierdziawie no, bokserek taki, no, gruby starszy pan, w ogóle bym nie podejrzewał, że na motorku, a sobie na motorku przyjeżdża zawsze, bo pogoda piękna, no a ja tu zamknięty w swojej piwnicy, bo to chyba nie jest tak do końca, że piwniczaki to tylko korwinowcy, ja też tu siedzę przynajmniej w środy po 21:00, jestem ostatnio piwniczakiem i sobie tutaj piwnicuję. Zenon, ty miałeś iść i tam załatwiać swoje biznesy. Zamiast głupot opowiadać, to zapraszam. No. Także no, nie, piękne pogody niestety, ale nie ma być to jeszcze 2 tygodnie. W ogóle wszystkim niedowiarkom, że klimat się zmienia, to tak, polecam tutaj pomieszkać trochę, bo Aachen było nazywane było Regenloch, czyli dziurą deszczową. 260 chyba dni deszczowych w roku. W ogóle paskudne miejsce. Ostatnie 3 lata są tak suche, że nie wiem, tu nic nie pada, muszę sobie tu roślinki podlewać. Sam mi trawnik, a kiedyś to w błocie się brnęło. To jest Ziszek. A czemu nie, no, zadanie może poczytaj go kiedyś. On jest ciężki do słuchania, jak rozmawia, bo on taki straszna fleja i nie chluje, ale czytać można. Nawet jak to się słabo posługuje angielskim, to i parę tłumaczeń na polski było. No. Ale to niestety wydaje krytyka polityczna, z którą taki trochę mam na bakier, no ale to. Ale Ziszek to taki, że powiedzieć, jakby ten Elvis Presley lewicy, czy coś takiego, taki, no bardzo taki celebryta, można by powiedzieć, filozofii lewicowej. No, dziwne, bo raczej postać mało medialna, Fizo takie ma średnie, bardzo. I ciężko go się słuchać, to z jednej strony, na jego akcent w angielskim. Przyganiał kociągakowi, mój nie jest lepszy, no ale dobra. Co dziwne, bo się posługuje tym językiem na co dzień, od będzie już 7 lat. Ale to chyba dlatego, że nie rozmawiam z żadnymi native'ami i tak mi się wszystko... I tak, on zawsze, Zenonie, zawsze jest po plamionej koszulce i zawsze się strasznie pluje. No nie, nie, niestety. To jeśli chodzi o fizjo i sposób mówienia, to Chomsky to jest zupełnie inna liga. Ja lubię sobie Chomskiego posłuchać czasem, nie... powiedzieć Chomskiego nie dla samej treści tego, czy Chomsky mówi, ale lubię go sobie czasem posłuchać ze względu na to, w jaki sposób mówi ten jego głos i tak dalej. To jest, można powiedzieć, wzbogacające. Skrypty paryskie o Żydach, myślę, że to wciąż ja pamiętam, coś było faktycznie. Ale to niestety, jak mówiłem, ja i Kapitał czytałem i parę tam bardziej znaczących dzieł, ale wiecie, z czytaniem u mnie to troszeczkę na bakier, bo no, czasu nie ma. Kiedyś to jednak człowiek, jak na studiach był, to tymi pociągami się przez tą Polskę jeździło, a że pociągi były takie bardzo... że pociągi były takie bardzo powolne, to... się jechało dosyć długo i był czas, żeby sobie wziąć i poczytać. Ze mną ma jakąś taką
Nie wiem, ja może poczekam, jak Zenon sobie pójdzie i wtedy będę go szkalował. Bo Zenon ma takie trochę, powiedzmy, będę powiedzieć. No nie, nie chcę obrażać, bo to w końcu kolega, to, ale takie trochę też ma. Takie. Jak to powiedzieć, no kurde, ciężko, żeby to znaleźć. To mi się czytać z Seka Dezerterów. Zaraz przypomniał, że w języku porządnego człowieka nie ma i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra. Każdy ma swojego komika, każdy ma swoje obsesje, także pozwalam mieć. Także. Zenon może mnie spytać wprost, czy Żydzi są w mediach. No, poniekąd są, no, jednego słuchacie. Także na pewno jeden jest. To tak. No i sam z Żydzi są ogólnie, to wiecie, to troszeczkę z Żydami to było tak, chociaż wiecie, no, Żydów trudno nazwać jakąś ścisłą grupę etniczną w tym momencie, bo to się już tak rozwodniło wszystko. Ale no, oni mieli tak, że nie mogli się jakimiś zawodami zajmować, dlatego poszli w finanse, no niektórzy studiowali, no naród ogólnie ciężko pracujący i dlatego pewna nadreprezentacja jest i w różnych środowiskach i z tego powodu możemy się zapytać, czemu na przykład nasza piękna Polonia nie jest reprezentowana w Stanach, bo chociaż tutaj w Niemczech gdzieś w parlamencie i tak dalej, przecież to im zabrania działać. Nikim nie zabrania, po prostu im się nie chce, także jedni są bardziej zdolni pracowici, ale to wiecie, to też tak jest, dlaczego rolnictwo na Podlasiu jest takie, jakie jest, a jest takie w Wielkopolsce, jakie jest. Albo inaczej, jeszcze lepiej, na Ukrainie jest tak, jak jest, pomimo najlepszych ziem na świecie, a w Wielkopolsce przy tych stopowiejących ziemiach jest o wiele lepiej. No, kultura techniczna, nie kultura rolnicza. Tak samo jest z kulturą techniczną. No, Niemcy tą kulturę techniczną mają wysoką, a powiedzmy w no, takiej Ukrainie jest ona niska i to już samochody im nie wychodzą. To tak jest i po prostu w jednych narodach, w jednych grupach etnicznych coś występuje, a w drugich nie. Chciałbym ciągle unikać tego stwierdzenia naród, a właśnie jak już byliśmy przez Ameryce, to Stany Zjednoczone obchodzą swoją rocznicę niepodległości. Stany Zjednoczone niewątpliwie poprzez bardzo krótki okres swojego istnienia dały wiele rzeczy światu. Broń atomową, kapitalizm, no to kapitalizm trochę wcześniej. Coca-Cola daje światu, iPhony, chociaż produkowane i tak w Chinach. No i takie różne tam rzeczy. Ostatnio Trumpa nam dali. Kolega Zenon bardzo Trumpa lubi. No, żałuję, że go dzisiaj nie ma na antenie, bo to w Ameryce by mógł pokazać. No, Trump ją broni bardzo. No, dla mnie to taki człowiek, który jak oglądając jego wypowiedzi, no ja bym stwierdzał, że jest troszeczkę opóźniony, no ale to tylko moje wrażenie. Ktoś to musi zarządzać tym jego majątkiem, że jeszcze wszystkiego po ojcu nie przepierdzielił, bo nie sądzę, żeby no człowiek o takim, przynajmniej tak jak się prezentuje, nie wiem, może to jest tak trochę jak z Wojakiem Szwekiem u Haszka. Albo jak Sun Tzu mówił w swojej, żeby nigdy nie pokazywać swojego prawdziwego potencjału, żeby zmylić przeciwnika. Więc może Trump gra opóźnionego umysłowo z tego powodu, żeby zmylić trochę swoich przeciwników. Kto wie, co za tym stoi? Kto wie. No ale szkoda, że to nie ma i nie ma obrońcy, także jakby ktoś w ogóle chciał zadzwonić, to bardzo proszę, bo w tym tygodniu troszeczkę zmęczony jestem i tak sam mam rozmawiać ze sobą, to tak zawsze mi nieprzyjemnie, a miło mieć świadomość, że jednak ktoś słyszy to, co mówię i może zadzwonić czy coś.
A co dała nam Ameryka jeszcze, to tak mnie trochę nostalgicznie zabrało, a dała nam Przystanek Alaska. Ktoś kiedyś oglądał Przystanek Alaska i tam był taki radiowiec, który no powiedzmy, że no, w jakimś sensie był dla mnie wzorem radiowca. Chris o poranku, nie? On, taki zakręcony facet, on zawsze miał takie ładne przemyślenia. Przemyślenia filozoficzne. Co wam powiem jeszcze? Co wam powiem jeszcze ciekawego? To wygrałem w ogóle wygrałem wreszcie przepraszam, małżonka. Wygrałem wreszcie z urzędami w Holandii i jutro wreszcie jadę odebrać, znaczy odebrać, nie, właśnie złożyć, złożyć papiery ślubne. No i wszystko będzie wylewać. Chociaż to, wiecie, jak to instytucja małżeństwa, to raczej nie powinienem się cieszyć, bo instytucja małżeństwa jest raczej, no raczej, nie tylko raczej, a na pewno jest instytucją, która gatunkowi męskiemu raczej nie sprzyja. W tym sensie, że dla płci męskiej jest to instytucja skrajnie niekorzystna. No ale co zrobić, już tak doszło mnie. Chociaż ludzie, którzy, nie wiem, Zenon mi mówił, że zmienię poglądy jak... Ale nie wiem, na co zmienię poglądy, chyba na uchodźców, czy nie wiem. Że zmienię, jak mi się dziecko urodzi, że zostanę konserwą. O, nie sądzę. Nie sądzę, żeby to wyszło. W ogóle z tymi konserwatystami to tak jest, że dziwo, jak sobie obejrzymy... Większość bala jeździ, przynajmniej w Ameryce, bo tak zwani słynni, no właśnie, co jeszcze dała nam Ameryka. A jak ktoś był w Ameryce, to w ogóle zadzwońcie i powiedzcie, co nam ciekawego dała Ameryka. Dlaczegoż pytanie, że pragnę cenzury internetu? No nie pragnę. Czemu miałbym pragnąć cenzury internetu? Ale wracając, dobrze, nie będę komentował tego czata, ale wracając do tych, co dała nam Ameryka, dała nam amerykańskich naukowców, którzy się zajmują badaniem różnych rzeczy ciekawych, mniej ciekawych. W każdym razie przeprowadzali badania swego czasu, jaka jest korelacja między wykształceniem a poglądami politycznymi. I tak wychodzi, że im wykształcenie mniejsze, albo człowiek pochodzi z mniejszych ośrodków, to tym bardziej jest konserwatywny. Co ma jakieś uzasadnienie, tak na chłopski rozum, jak już mówimy o tych konserwatystach, na taki chłopski rozum, no faktycznie jak człowiek jest mniej wykształcony, bo choć z mniejszego miasta, to i spojrzenie na świat musiałby mieć troszeczkę węższe i obawia się wtedy nowych rzeczy i dlatego może ten konserwatyzm. Aczkolwiek to właśnie tak te... No i oczywiście poparcie dla wolnego rynku i tak dalej. Ono jest większe nie tyle u osób bardziej wykształconych, nie tyle osób mniej wykształcone, to jest bardziej skorelowane, co się robi. No wiadomo, przedsiębiorcy bardziej popierają, bo to jest korzystne dla nich, a ludzie zajmujący się takimi zawodami, bardziej nauką,

to, co tu na czacie pytałem, że im człowiek bardziej wykształcony, tym więcej miał styczności z lewacką propagandą. O właśnie, to tak z prawej strony uzasadni. To jest fajne, jak do każdych badań można znaleźć. Jak one nam pasują, to wtedy bierzemy je bez czytania metodologii. Kiedy one nam nie pasują, to zaraz znajdziemy wytłumaczenie. Tak, na pewno. Mieli styczność z komunistyczną propagandą, gdy się człowiek wykształci. Więc chłop z Bieszczad nie miał żadnych kontaktów z lewicową propagandą i dlatego go powinni... No nie, mieliśmy kiedyś w Polsce, nie? Prezydenta, który był tak, że tak powiem, podszedł luźno do kwestii wykształcenia. I nie mówię tu o koledze Kwaśniewskim. No i on takie bardzo właśnie konserwatywne poglądy, bardzo, można powiedzieć, wtedy to nie jego poglądy wolnorynkowe, tylko tych, co mu przynieśli w teczce, a właśnie idąc w tym kierunku, mówię, że nie mam za dużo czasu na czytanie, niestety, czyli w pewnym sensie się uwsteczniam i grozi mi wtórny analfabetyzm, chociaż nie, rano zawsze. Jakiś Deutsche Zeitung sobie leży, to biorę i poczytuję do kawy porannej. W biurze także przynajmniej po niemiecku się trochę szkalam w czytelnictwie. No, a książka, którą się zabrałem i tak zrobiłem jakieś... Czekajcie, niech się zakładkę otworzę, zrobiłem i niech się pochwalę. 170 stron już zrobiłem. Większość przeczytałem przed zasilnięciem w locie powrotnym z Chin, a teraz to już tak trochę mniej, ale sobie do snu parę stron zawsze pochłonę. A mianowicie jest to profesor Kierzuń, którego już kiedyś zachwalałem na audycji. On pracował m.in. jako doradca ONZ-u w Afryce. I no, Kierzuniu zaraz mi ze mną powie, że się powtarzam, no ale Kierzuń jest, myślę, taką osobą, którą warto wspomnieć parę razy, niekoniecznie raz, bo można go przeczytać, no i polecam przeczytać właśnie jego książkę pod tytułem Patologia transformacji i sobie wyrobić samemu zdanie na temat. Profesor Kierzuń jako naukowiec niewątpliwie o dziwo wykłada na Akademii Koźmińskiego. Nie wiem, czy to lewacka uczelnia, jak niech też powiem. Jest też członkiem International Academy of Management, pewnie też jakiejś lewicowej organizacji. Doradzał właśnie ONZ w Afryce, pewnie ONZ też lewaki. No, ale raczej konserwatysta. W każdym razie jako naukowiec przytacza on raczej w większości numerki niż swoje subiektywne opinie, aczkolwiek czytając jego książkę można sobie wyrobić troszeczkę zdanie na temat naszej polskiej transformacji. Kolega Zenon zalinkował właśnie gazetę, którą jeszcze mieszkając w Londynie rano w drodze do pracy kupowałem sobie do stacji metra i czytałem. No nie czytaj takiej lewackiej propagandy, bo to jest bardzo lewacka gazeta. Ona swego czasu była organem partii leburzystowskiej, także nie, Zenonie, nie czytaj lewactwa, bo się jeszcze może jeszcze uznasz, że imigrant to człowiek. Kto wie? No, nazwijmy tak, kolega Zeno. Także, no jeszcze taka ciekawostka, kolega Kierzuń, profesor, walczył w Powstaniu Warszawskim, żeby nie było, że on jest jakimś polakożercą. No Zenonie, jak mi smutno, że musisz wyrabiać wartość dodaną, nie możesz się zadzwonić, ale może za tydzień. To taka rozmowa braci bliźniaków, chociaż to takie w ogóle ten, tak jakby jeden człowiek miał lobotomię, nie? Bo z jednej strony ja, a z drugiej strony Zenon, który poglądy ma, jakie ma, to wszyscy wiedzą.

0: W ogóle żałuję, bo to zapraszałem gości, to jest zawsze taka ciężka sprawa. Zawsze coś się... No, kuzyn ma randkę, no to mu odpuszczę, a kolega Szwed, lewak z tamtejszej partii socjalistycznej, z miasta Gewale, kolega Jonas, którego kiedyś na spotkaniu międzynarodówki socjalistycznej w Londynie miałem okazję spotkać, zadeklarował się, że dzisiaj będzie i dupa gdzieś mi zniknie, nie odzywa na Facebooku, także no, muszę powiedzieć, że jakieś mało szwedzki, chociaż tak wygląda bardzo szwedzko, bo taki blondyn, wysoki, aryjczyk taki, no ale porządek to typowo nie szwedzki. To muszę przyznać, że bardzo mnie zawiódł i... także no, chciałem dzisiaj, bo Zenon nie ma czasu, także by mi tu nie ten gościa nie spłoszył. No ale to może za tydzień się uda. W ogóle zapraszam gości, to jest straszna sprawa, bo to każdy ma jakieś tak nasze radiko, że tak powiem. No jakbym powiedział, że zapraszam, nie wiem, do jedynki, to może by przyszli, ale do takiego małego internetowego radika. No niestety musimy się troszeczkę rozreklamować i zrobić sobie dobry PR, nie? Żeby goście sami tutaj walili drzwiami i oknami. A może to ja mam taki słaby organizacyjny talent. No, według Zanona to kolega już pewnie nie żyje, bo w Szwecji trwa jakaś wojna domowa, czołgi płoną na ulicach i w ogóle. No, chciałem udowodnić, że jest troszeczkę inaczej. No, ale to tak, Zanonie. Przyznaję ci rację, talent organizacyjny masz lepszy, ci się udało. Chociaż mi też się jeden, drugi raz udało. No. Chciałem ciocię w ogóle zaprosić, ale ciocia jest troszeczkę, że tak powiem, wiekowa i no, nie chciałbym, żeby przeżyła szok w rozmowie z Zenonem, bo ciocia to jest jednak akademik i jako taka... No. A to temat Zenon, bo to sam tak pisze to. Sam ciągle się udziela, nie zadzwoni, a na czacie się udziela. No, miał iść na rozmowy różne i nie poszedł i się udziela. No to już jak sam się wywołał i był temat Szwecji gościa, no to jest. No, ale był sobie profesor Kirzun, jakby ktoś chciał też zadzwonić, porozmawiać o naszej pięknej transformacji. Mało to związane z 4 lipca, ale ja jestem, że tak powiem... A dzwoni, patrzcie Państwo. Tak, jak jesteś, że tak powiem, w tematem audycji, to zadzwoniłeś.
1: Tak, ale słuchaj, w momencie, w którym tylko dostanę cynk, to się od razu bez gadania zwijam. No, także...
0: Dobrze, rozumiemy. Kuzyn no niestety poszedł na randkę, ty też na randkę poniekąd, ale w innym sensie, także...
1: Ja miałem ostatnio rozmowę, słuchaj, na temat uchodźców właśnie i powiem ci, że było trochę płomiennie na początku, ale finalnie stało się jakiś konsensus, wypracowaliśmy. Czytaj na przykład, że te 7 tysięcy tych uchodźców ma ta Polska przyjaźń. To sobie myślę, okej, dobra, nie? Bo tutaj moja interlokutorka powiedziała, że tylko to 7 tysięcy, przecież nikt nie mówił, że więcej. Mówię, dobra, no, a jakby było więcej? No nie, no to wtedy trzeba protestować. No to mówię, okej, no to jest to 7 tysięcy, nie? Na przykład też ten argument, że oni są wszyscy w wieku poborowym, czemu nie walczą o swój kraj? Ja tak, i wiesz, i tutaj stanąłem znowu w opozycji do tych przeciwników uchodźców. Mówię, kurde, jaki masz wybór? Wojsko Asada, który być może ci kogoś z rodziny zabił, albo... jakiś świry z ISIS sponsorowanego przez Stany Zjednoczone, z między dżumą i cholerą wybór, nie? Ja się z samym Syryjczykom, to ja się w ogóle nie dziwię, nie?
0: O, tu i muszę, tu bardzo pochwalam, bo to taki, wiesz, argument, sami Polacy podczas II wojny światowej nie wszyscy walczyli na froncie, były rzesze, które uciekły po prostu, no, do Brazylii, do Ameryki. I też byli w wieku poborowym, też nie za bardzo, no, nie każdy ma przyjemność ginięcia na froncie, no.
1: No, dokładnie.
0: Także można być inny. chciałbym.
1: Oczywiście, więc to jest akurat bzdura, tym bardziej, że akurat z tych wszystkich ludzi Syryjczycy to jest jeden z bardziej cywilizowanych narodów tamtych rejonów, bardziej kulturalnych tam powiedzmy, no narodów, to jest ciężka sprawa, bo oni są tam bardzo wymieszani, nie? Ale...
0: A słyszałeś, jaka była w ogóle, jeśli chodzi o religijność Syryjczyków w Niemczech?
1: Coś kiedyś mówiłeś,
0: tak,
1: ale powiem.
0: Prowadzę badania i okazuje się, że oni nie za bardzo chcą tu chodzić do meczetów, bo one głównie są prowadzone przez Erdogana i jego zwolenników i one są za bardzo, że tak powiem, tradycyjne i za bardzo ortodoksyjne dla nich i oni stwierdzają, że oni tak nie chcą.
1: No, ja się zaraz będę musiał zwijać. No i dobrze, że nie chcą słuchać, tylko że problemem nie są Syryjczycy sami w sobie, tylko że ta cała reszta, tak jak mówiłem, w Szwecji masz masę Afgańczyków, masz Irakijczyków w Niemczech, masz tych Turków, którzy są dziwni. No Bośniacy i Serbowie to pół biedy, bo oni się niektórzy całkiem nieźle zasymilowali. No ale dobra, tak jak mówiłem, ja się muszę zwijać, więc to nie jest prosty temat z tymi uchodźcami w żadnym wypadku. I tak na przykład, gdyby wziąć się trzy rodziny na jedną tom, trzy rodziny na jedną gminę, tak, powiedzmy, w Polsce i nawet jeszcze rzucić argument pod tytułem okej, bierzemy prawie samych chrześcijan, weźmiemy paru muzułman i damy ich do naszych Tatarów i to jest wszystko, nie? To wtedy by to nawet miało ręce i nogi, nie? Mało tego, przecież większość tych ludzi i tak by zwiała później do Niemiec, a gdyby tego nie zrobili i albo Niemcy im to utrudniali, to by Polacy mieli argument pod tytułem haha, wy chcecie zrobić następne Polish Dead Camps, tak?
0: Ale wiesz, zakazać... że to się zmieniło troszeczkę, ty tak nie na bieżąco jesteś.
1: Nie jestem na bieżąco.
0: Nie jesteś na bieżąco, bo niemiecka polityka się obecnie zmieniła o 180 stopni.
1: Jak się zmieniła?
0: No, były negocjacje koleżanki Merkel ze swoim koalicjantem, a właściwie partią siostrzaną CSU i minister tutaj spraw wewnętrznych, który jest z CSU, wymusił, powiedział, że wyjdzie z koalicji w ogóle. Granice Niemiec są obecnie zamknięte i rozpoczynają budowę obozów na granicach, skąd będą deportowani ci, co przybywają.
1: No i dobrze, no bo wiesz, prawda jest taka, że większość z nich w ogóle na to nie zasługuje, tak? To jest tak naprawdę ciężki temat. My tu przez większość czasu rzucaliśmy frazesami i ja i ty. Ale gdyby tak wejść w to wszystko, to wcale nie jest prosta sprawa, nie? To, że to na przykład sami mężczyźni w większości migrują, to, że 80% kobiet jest gwałconych, przypuszczam, że tak samo, bo to akurat mam dane ze Stanów, tak? Chciałem ogólnie o tych Stanach powiedzieć, jak tam to wygląda, ale mówię, nie mam czasu, już dostałem cynk, że się muszę zwijać, więc się będę zwijał. To nie jest prosty temat, nie? Bo masz po prostu masę indywidualnych ludzi z indywidualnymi problemami, z indywidualnymi motywami. Wobec jakiegoś szerszego trendu, nie?
0: Jezu, Zenon, normalnie masz u mnie skrzynkę piwa, jak przyjedziesz.
1: No, ale to wiesz, bo gadaliśmy tak naprawdę, ja i ty, nie?
0: Wreszcie ktoś powiedział coś bardzo ważnego, to wszystko nie jest proste, świat obecnie nie jest prosty. Ani gospodarka nie jest prosta, ani społecznie nie jest proste, wszystko jest bardziej skomplikowane.
1: Nie jest proste, dlatego wiesz, dlatego też, tak jak mówiłem ostatnio, tą zasadę Petersona, który wspomina, że jeżeli jakiś system działa na 80%, to dużo łatwiej jest go spieprzyć, niż go naprawić i poprawić o 5% do góry. A niestety z prawej i z lewej strony się dobiła jakaś banda skretyniałych ideologów, którzy chcą wszystko koniecznie zrobić na swoją mańkę. Co nie ma prawa się dobrze skończyć.
0: Znaczy, nie? Najgorszy jest dogmatyzm. Jakiś
1: najgorszy kwestii. Jest, ale przyznasz, że z prawej i z lewej strony.
0: Czy z lewej, ale z lewej mamy trochę tak mniej widocznych tych dogmatyków, bo jak wiesz, paleomarksistów
1: no,
0: jest mało.
1: No nie wchodźmy może w ten szczegół, no ale masz neodogmatyków, tak?
0: Ale maoiści, faktycznie maoistów może nie za bardzo lubię.
1: No, ale dobra, to ja już niestety nie mogę w to wchodzić. Tak jak mówię, to nie jest prosty temat, tak, bo myśmy tutaj dla kół cieszy gawiedzi się zawsze kłócili w tym temacie. Ja mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy na to tak, wiesz, poważnie i zrobimy w ogóle taki, miałem pomysł ostatnio, że ja wezmę i powiem, jakie są luki w moim myśleniu, albo gdzie być może się mylę, a ty zrobisz to samo i później będziemy o swoim myśleniu i będziemy jakoś na ten temat debatować.
0: I może nawet ktoś zadzwoni niedogmatycznie.
1: No, myślę, że to by było w porządku. W takim razie
0: ja... Nie, sukcesów życzę, sukcesów.
1: Ale tobie też, no, na razie, hej.
0: Dziękuję. Także, no, już kolega, temat Zenon zamknięty, Zenon musiał uciec. Także jakby ktoś by chciał zadzwonić, zapraszam na antenę. Nie bójcie się, nie gryzę. Może nawet w temacie ojcostwa. W ogóle się przygotowuję do tematu ojcostwa. Ale życiowo, nie żeby na radiu rozmawiać, tylko po prostu do, tak, żeby wychować córkę. W ogóle na Facebooku, bo dawniej towarzysze, bo już, że tak powiem, towarzysze jeszcze jak się z nimi spotykałem, to wszyscy lubiliśmy sobie usiąść, wypić, pogadać, tacy raczej młodzi byliśmy. I w ogóle, no, a teraz to wszyscy się podzieciali, pożenili, albo i nie żenili, ale dzieciali i tak dalej, i tak dalej. Także jest grupa na Facebooku pod tytułem Lewackie Rodzicielstwo i tam się dzielimy, bardzo dużo ciekawych pozycji książkowych postują. Właśnie takich jak wychować dziecko na dobrego lewaka. Mam nadzieję, że się mi uda na osobę wychować moją córkę, na osobę o trochę większej wrażliwości społecznej niż betonowy kloc korwinistyczny. No, zobaczymy jak to będzie, to już parę dobrych lat dziecko będą zaczęli kontaktować. W każdym razie, no, patologia. No, był tak faktycznie taki eksperyment. Ale to było, widzisz, że nie tam w tych kibucach to też tak do końca nie działało z tego powodu, że to nie było wychowywanie dzieci bez ruch płciowych, to było przymuszanie ludzi do wchodzenia w inne role niż te, które chcieli wykonywać, bo jeśli chodzi z tymi rolami płciowymi i w ogóle jakby to powiedzieć. Idea, tych, wiecie, to wszystkie te ruchy LGBT i tak dalej, to wszystko co tak wyśmiewać i tego, to ogólnie idea jest taka w całej lewicy, żeby pozwolić człowiekowi samemu sobie wybrać, co chce robić i te działania, które były podejmowane w kibucach, no nie do końca były zgodne z duchem lewicowości, bo o to chodzi, że jak co chcesz, to robisz, nie? W łóżku i w swoim życiu i tak dalej, o ile nie krzywdzisz drugiej osoby, ale jeśli się przymusza kogoś do czegoś, no to nie wyjdzie, bo się w człowieku rodzi naturalny opór. Oraz każda akcja równa się reakcją, także no, lewicowości w tych całych ruchach emancypacyjnych chodzi tylko o to, by pozwolić ludziom robić to, co chcą, nie? Żeby nie byli przez to stygmatyzowani, żeby nie byli karani, żeby nie byli przymuszani do zmiany swojego zachowania. A nie dlatego, żeby przymuszać kogoś, by robił coś, czego nie chce. Także to chyba raczej tak i dlatego to no, była taka akcja w kibucach. Ja muszę troszkę szkodzić, bo ja to ogólnie wiem, ogólnie czytałem o tym i to trochę dawno temu. Jakoś w szczegóły się nie zagłębiałem nigdy, ale właśnie w kibucach starano się wprowadzić takie neutralne role płciowe, ale w ten sposób, że tak jak na przykład kobiety nie jeździły na traktorach, to zmuszano je do tego, chociaż same tego nie chciały. To nie było tak, że jak chcesz, to możesz jeździć tym traktorem na roli. Nie, musisz. I dlatego pomimo dwóch pokoleń wychowania w takich przy takim przymusie to jednak wróciły normalne ludzkie zachowania z zdwojoną siłą po jakimś czasie. No także tak to trochę działa. I dlatego ja też jestem poniekąd zwolennikiem wszelakich parytetów, pomimo że jestem człowiekiem lewicy. Jestem za tym, żeby ludzi edukować, ludziom dawać szansę rozwijania się w dowolnym, likwidować bariery wejścia, które mają, czyli tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii barierą wejścia i polepszenia swojego bytu są niebotyczne kwoty, które trzeba zapłacić za edukację wyższą, dlatego dostęp do tej edukacji jest bardzo limitowany, ale nie jestem za tym, żeby robić jakieś kwoty na tych uniwersytetach. Jestem za tym, żeby każdy miał równe prawa się na nich nauczać, ale nie, żeby robić kwoty. W ogóle taka śmieszna sprawa, zawsze jak prowadzę audycję i pierwszy raz spojrzę na zegarek, to zawsze jest 21.37, nie wiem, taki znak. Papież mnie prześladuje. No, ale byliśmy przy Kierzuniu i tej patologii transformacji. Tu jest... Są głównie suche fakty przedstawione tego, jak plan Balcerowicza, Zaksa, Sorosza, jak on powinien być faktycznie nazywanym, powstawał i do czego to prowadził. Czy można było zrobić lepiej, nie? No zawsze wszystko można zrobić lepiej. Z tym, że no, jednym z podstawowych błędów w założeniach ludzi, którzy bronią planu Balcerowicza i w ogóle Balcerowicza, jest to dwa podstawowe błędy. Jeden jest taki, że mówią, że nie było innej drogi. Były inne możliwości. Zawsze są inne możliwości. A drugą rzeczą jest mówienie o tym, że ten plan został opracowany przez Balcerowicza. Nie został. Został on opracowany przez Jeffrey'a Zaksa na polecenie George'a Sorosza. Wszystkim, którzy mają te spiskowe teorie na temat Żydów i w ogóle, to tak pięknie to się podpasowuje autorzy tego planu, którzy go napisali. Zresztą później Jeffrey jeszcze się wybrał do Słowenii i im doradzał, i to trochę tak kiepsko wyszło, bo między innymi przez postawę właśnie Słowenii cała wojna w Jugosławii się zaczęła, bo to Zaks doradzał Słowenii ogłoszenie niepodległości. Ile sama Słowenia na tym nie za źle wyszła, to jednak inne kraje, które poszły za głosem Zaksa i ogłaszały swoją niepodległość w Jugosławii, raczej skończyły kiepską. No ale to tak było. Może jak ktoś chce, to naprawdę zapraszam do zadzwonienia. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat transformacji w Polsce, tudzież swoimi własnymi doświadczeniami. Ja sam dorastałem właśnie na tym przełomie. Urodziłem się we wczesnych latach 80., bardzo wczesnych. Także okres mojego dorastania, jak zaczynałem już kontaktować coś i poszedłem do szkoły i tak dalej, to właśnie te pierwsze lata transformacji w Polsce trochę się zmieniało i nie zawsze w lepszym kierunku. Jeśli chodzi, no właśnie, mieliśmy gospodarkę całkowicie państwową, sposób prywatyzacji jaki był, taki był, to zaraz bym do tego doszedł, ale w ogóle, czy ktoś pamięta coś takiego, co się nazywało Narodowe Fundusze Inwestycyjne? To wymyślił niejaki Lewandowski, który obecnie chyba siedzi nadal w Parlamencie Europejskim, a rekomendacje komisji parę komisji sejmowych jeszcze w tamtych czasach, i to niekoniecznie z lewej strony, ale właśnie z prawej strony, tak, jestem tak zwanym lewakiem, przyznam się, dobrze. Tak, właśnie z prawej strony, tamtego to prawica była strasznie rozdrobniona, ale z tamtych komisji sejmowych były różne wnioski o postawienie kolegi Lewandowskiego i kolegi Kaczmarka przed Trybunałem Stanu i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. No, ale jeśli ktoś pamięta, jak to było. Kolega pytał, Mierzu, ja z lewej trybuny, to tak śmiesznie, ale ja pisałem kiedyś do trybuny. Kiedyś tak pracowałem w dziale, tak bardziej po godzinach pracy w mojej normalnej. Pracowałem w dziale zagranicznym dziennika Trybuna. I to takie w ogóle śmieszne, bo dziennik ten był prowadzony przez kapitalistę jak najbardziej, który wszystkich na kasie, że tak powiem. No ale ja to robiłem bardziej hobbystycznie, ale i tak widzi mi potężne pieniądze. No ale wracając do tego do tego koncepcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, czyli Planu Powszechnej Prywatyzacji, w skrócie PPP. Jeśli ktoś pamięta, wprowadzono to ustawą z 1993 roku, kiedy był ten boom na te świadectwa udziałowe. Wtedy to dużą część prywatyzowanego majątku wrzucono do tych właśnie w 95 do tych 15 funduszy, czegoś co się nazywało dziwnej konstrukcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Każdy dostał jakieś świadectwo udziałowe, które miał wymieniać na akcje tych funduszy i teoretycznie miało to służyć uwłaszczeniu społeczeństwa i rozdaniu, ale po pierwsze następował to taki to jest taki sztandarowy przykład, jak ta transformacja ustrojowa w Polsce przebiegała. Pierwszą rzeczą, którą zrobiono, by wytransferować trochę pieniędzy do tych właśnie doradców, którzy to robili, w ustawie zapisano, że każdy 13 funduszy miało z tych 15, a właściwie 14, bo dwa zostały połączone w jeden i pozostało 14. W skład ich majątku weszło majątek rzędu 30 miliardów dolarów firmy. Każdy z tych funduszy, właściwie nie każdy poza jednym, został z mocą ustawy podporządkowany władzy zachodnim firmom zarządzającym, co w założeniu miało służyć temu, by tam, nie wiem, antykorupcyjnie czy coś takiego. Ale tak to wprowadzono, chodziło właściwie, no wiadomo, jak nie wiadomo co chodzi, to pieniądze. Każdy z tych firm doradczych dostawał wynagrodzenie całkiem pokaźne, to około 4 milionów ówczesnych dolarów rocznie, dodatkowo do 1% funduszu akcji za wyniki finansowe. I w końcowym rozliczeniu 0,5% akcji przez 10 lat. Także w sumie wynagrodzenia w skali każdego funduszu wyniosły około 42 milionów dolarów na fundusz. Niech ja sobie tutaj wezmę kalkulator, bo ja jestem, wiecie co, jestem taki inżynier już taki bardzo skomputeryzowany, już mi się nie chce liczyć w głowie. 42 miliony dolarów razy 14 funduszy. To jest 0,5 miliarda dolarów przy wynagrodzenia za samo zarządzanie przy całym majątku funduszy wynoszącym 30 miliardów dolarów. No. No jakieś 7%. Całkiem być. To przy wczesnych dolarach to one troszeczkę więcej były warte niż obecnie. No i to różnie się wahało, ale ogólnie to było w okolicach 4 milionów za zarządzanie. To jest najważniejsze. Niezależnie od wyników. Te pieniądze były płacone. Także w roku 2000 ogólne koszty zarządzania przekroczyły kwotę 756 milionów dolarów, co stanowiło 42,45% kapitalizacji funduszy. A koszty jednego z nich nawet wynosiły 91% kapitalizacji zarządzania. To taki ciekawy przykład właśnie tej takiej sztandarowy przykład naszej prywatyzacji. Jedyny fundusz, który nie korzystał z firmy zachodniej zarządzającej. Jego koszty wyniosły tylko 15. Ponadto odpowiedzialność firm wszystkich, które zarządzały tymi funduszami, ograniczono jedynie do winy umyślnej i do niedbalstwa, czyli właściwie jeśli chodzi o zarządzanie, no to tak jak posłowie odpowiadają jedynie przed Bogiem i historią, czyli właściwie niczym. Ponadto firmy zarządzające miały prawo do sprzedania firmy o wartości do 700 miliardów dawniejszych złotych. One wtedy miały troszeczkę inną wartość niż teraz. Bez zgody, jakiejkolwiek zgody Rady Nadzorczej, czyli to trochę tak jak, nie wiem, czy ktoś zna konstytucję bośniacką, to tam też jest taki fajny konstrukt, że co prawda jest to kraj demokratyczny, rządzi się sam i tak dalej, ale jest taki człowiek, który się nazywa przedstawiciel Unii Europejskiej, on może sobie każde prawo uwalić, taki namiestnik. No to tak w podobnym tonie zarządzało się te fundusze inwestycyjne narodowe, które miały uwłaścić. Ponadto Skarb Państwa, który... Skarb Państwa właściwie, ci, którzy mieli być właścicielami niby tych funduszy, czyli społeczeństwo, miało rezygnować z prawa głosu, gdy kapitał niepaństwowy przekroczy 25% danego funduszu. Także to zostało tak ładnie skonstruowane, że przejęcie tych firm mogło następować całych funduszy po jedynym przekroczeniu 25% akcji, a nie 50% na zebraniu akcjonariuszy. Nie znam Jana Fiora. Kto z Was w ogóle pamięta? Bo to ja nie wiem, czy właściwie jeszcze do końca z dzwoniących to tak mniej więcej wiem, jaki wiekowo to jest przedział, ale w ogóle ze słuchających to mało wiem. Czyli ktoś ma z całych 15 słuchających mnie ludzi, jakie miały być, jaki jest to przekrój wiekowy, czy pamiętacie te jeszcze fundusze? Ja kiedyś miałem to świadectwo. Miałem, dostałem od rodziny, bo miałem 3-4, ale to tak, nie wiem, gdzieś zaginęły i zniknęły. Także to tak wyglądało z tymi funduszami. Ciekawym też przykładem była prywatyzacja zakładów papierniczych w Kwidzyniu. W Kwidzyniu, gdzie, proszę Państwa, tam zostały bardzo, bardzo zmodernizowane. Zakupiono za dewizy amerykańskie maszyny, całą technologię produkcji i zarządzania w tych zakładach papierniczych, także był to bardzo nowoczesny zakład, po czym przyszedł Printer Papier bodajże, czy już nie pamiętam, czy jakaś inna firma, kanadyjska bodajże, która kupiła to za jakieś 10% wartości tych maszyn i pisano w listach, które wyciekły do centrali, pisali, że to Polacy idioci to sprzedali, ale dobra. To tak. Nie będę wam tu całej książki cytował, także jak ktoś będzie zainteresowany, to naprawdę polecam. Ja tu jeszcze ciągle muszę przeczytać cały czas do końca, ale pierwsze 170 stron jest bardzo interesujące. Jak mówię, tu w większości jest są tu przytoczone głównie fakty i liczby, także każdy sobie sam może wyciągnąć wnioski z tego. Ale w każdym bądź razie jest to pasjonująca lektura, by zobaczyć, co tak naprawdę się stało podczas tej transformacji. Może kiedyś Kierzyń odpali coś za jego reklamowanie. No, ale to jest dosyć podobna książka, jak ta wydana przez Oxfordski Uniwersytet pod tytułem Contours of the Water Economy 1-2013 AD. Niekiego Angusa Madisona, który zasiadał tam też w Radzie OECD. Był doradcą wielu rządów i tak dalej. I on w takim wolnym czasie napisał eseje z historii gospodarczej świata. Naprawdę, no jest to statystyczna główna, bo to między innymi opracował autorski sposób przeliczania cen średniowiecznych czy rzymskich na obecne dolary. Bardzo ciekawie to zrobił. No ale to też jest bardzo, bardzo fascynująca lektura, o ile ona się trochę ciężej czyta, bo po pierwsze nie ma tłumaczenia tego na polski, o ile nieznane jest tłumaczenie. Może ktoś, kto nas słucha i jest tłumaczem zawodowym, może by się podjął tego, by przetłumaczyć całkiem ciekawe dzieło. W każdym razie jest to, no ja chciałbym chciałbym tu kiedyś zrobić audycję, żeby trochę wyciągnąć swoich własnych wniosków z tej książki, którą też doczynałem do połowy, bo niestety nie mam czasu. Ale jest to tyle fascynująca książka, że można sobie właśnie przez lekturę suchych faktów, suchych liczb można wyciągnąć sobie własne wnioski na temat rozwoju światowej gospodarki. No to będą trochę liczby i fakty, które może trochę zburzą niektórych światopogląd. Bo to nie jest tak do końca. Właśnie tak jak mówiłem, to najgorszy jest dogmatyzm. W każdej dziedzinie. Świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż to się wydaje dogmatykom, bo dogmatycy to są tacy ludzie, którzy w każdej dziedzinie kierują się jedynymi słusznymi wytycznymi, ignorując skomplikowaność świata, a już świata współczesnego w ogóle. Tak właśnie z wodzem dyskutując, czy w ogóle tymi, którzy kierują się w życiu austriacką szkołą ekonomii, to dla mnie austriacka szkoła ekonomii jest o tyle prosta, co prostacka i ignorująca kompletnie złożoność współczesnego świata, bo jest tak, że to z komunizmem jest to samo. No. Nigdy tego do ideału jakoś skomplikowanie dzisiejszego świata i zależności do niego nie dojdziemy, może kiedyś, ale na pewno nie za naszego życia. Dlatego właśnie polecam Woodsowi też lekturę Angusa Madisona, by mógł trochę zweryfikować swoje poglądy na temat tego. Ja też weryfikowałem swoje poglądy na temat roli państwa w gospodarce. A z drugiej strony można zweryfikować swoje podejście, że całkowite uwolnienie rynku prowadzi tylko i wyłącznie do poprawy życia każdego obywatela w kraju i w ogóle poprawy gospodarki, bo też tak nie jest. Ja sobie nie muszę czytać, nie jestem za bardzo zainteresowany. Ale poznałem założenia. Także. No, ja z tymi założeniami się nie zgadzam, bo one są bardzo dogmatyczne i właśnie ten taki niesamowity dogmatyzm. Ja też nie jestem stuprocentowym zwolennikiem Marksa. I to właśnie z tego, nie jestem takim stuprocentowym marksistą właśnie z tego powodu, że staram się nie być dogmatykiem, bo jest wiele rzeczy, których nie tyle się z nimi nie zgadzam, ale wiem, że one mogą nie działać. Papierowski skupiłem. Także jest, no ale wracając właśnie co do takich, kiedyś miałem o tym rozmawiać na antenie, może dzwonisz. Jaką to rolę, bo było coś takiego, jest taka tradycja w szkole ekonomii, nazywająca się tradycją ekonomii rozwoju, bo to nie jest nawet szkoła, to nigdy nie zostało skodyfikowane. Ogólnie to jest taki luźny zbiór założeń, które kiedyś były bardzo popularne w latach 70. 80. na świecie, mówiących o tym, że industrializacja kraju raczej powinna przebiegać właśnie przy udziale funduszy publicznych i przy jakimś takim kierunkowaniu przez państwo. Co pięknie zresztą, w niektórych krajach to zadziałało, w niektórych nie. No, takie ze wszystkimi teoriami gospodarcze, one muszą mieć przełożenie na lokalne warunki. W każdym razie takimi sztandarowymi krajami, gdzie to zadziałała ta tradycja ekonomii rozwoju, która jest o wiele starsza od klasycznej szkoły ekonomii. Takimi sztandarowymi przykładami jest na przykład Korea, która jest bardzo zamordystycznym reżimem, ale ja już o Korei rozmawiałem wiele, wiele razy, nie chciałbym się też powtarzać na temat Korei tutaj. Ale Korea Południowa jest jednym z takich sztandarowych przykładów, gdzie ta industrializacja kraju przebiegła bardzo bardzo dobrze i ona była mniej lub więcej centralnie sterowana. Jest też taki kraj, Singapur, który jest przez wszystkich jako taki wolnorynkowy raj, ale gospodarka, ile ja już mogę się mylić, możecie mnie, bo nie chcę tutaj googlować teraz na antenie, ale w każdym razie udział sektora państwowego w gospodarce Singapuru jest podobny jak w polskiej, albo i nawet większy. Jeśli chodzi o takie przedsięwzięcia mające na celu industrializację krajów, to może takich, które przyniosły jakiś większy sukces, to może bym wymienił, to taki dyktator, który jest jednym z tych takich dyktatorów, którzy prawa strona lubi, bo niby powstrzymał komunistów przed marszem i tak dalej, mianowicie generał Franco, który to wybudował na przykład zakłady Seata i stworzył od początku przemysł motoryzacyjny w Hiszpanii. Do dzisiaj Seat jest to bodajże jedyna hiszpańska firma motoryzacyjna, wykupiona zresztą przez Volkswagena, który nomen omen Volkswagen też jest pakiet kontrolny, posiada samorząd Dolnej Saksonii, także też to nie jest do końca firma prywatna. Z takich jeszcze przykładów to może mamy Embraera, który stworzył brazylijski przemysł społeczny i te przemysł lotniczy i te samoloty latają. Nawet bodajże w locie miałem przyjemność kiedyś lecieć Embraerem, całkiem się nim lata. Także ta industrializacja w tych krajach rozwijających się właśnie poprzez wsparcie państwa i wsparcie kapitału państwowego w tych dziedzinach, które wymagają niesamowicie wysokich barier wejścia, wielokrotnie się udawała. I oczywiście poniosła też porażki. Jednym z takich porażek był, kto pamięta, kto oglądał Powrót do przyszłości, ten piękny samochód, który tam był, DeLorean, no to jest jeden z przykładów właśnie nieudanych inwestycji tego typu, kiedy próbowano w Irlandii Północnej zbudować przemysł samochodowy, wypuszczono tego DeLoreana, no i to była klapa. Także to taki też jeden z nowych przykładów, kiedy to się nie udało. Teraz jestem strasznie nieprzygotowany do tego tematu, bo nie mam wypisanych tutaj pięknych studiów w przypadku. No to wszystko przy tym wczorajszy mecz. Jest Wenezuela, ale Wenezuela to wodzu. A jeszcze nie wrzuciłem audycji ze wczoraj, także wodzu może z zeszłego tygodnia tam rozmawiałem o Wenezueli. I o tym, czemu to nie wyszło. I dlatego właśnie świat nie jest taki prosty, jak to się tobie wydaje. Jest, z jednej strony przyznaję rację, jest to nieudolność rządów Maduro, ale z drugiej strony problemy w Wenezueli nie zaczęły się, nawet za Chaveza, zaczęły się o wiele, wiele wcześniej. O wiele wcześniej niż był Chavez. Ale z drugiej strony z tego samego kontynentu mamy Brazylię, która za czasów rządów Luli i Dilmy Rousseff, w przeciwieństwie do Argentyny, która zmierzała prostą drogą do upadku. Wodzu, a gdzie był prawdziwy kapitalizm? Wymień mi jeden kraj, gdzie był prawdziwy kapitalizm. Bo wiem, że to z prawej strony zawsze mówią, że też prawdziwego kapitalizmu to nigdy nie było, bo on jest zawsze gdzieś tam. Wszystkie problemy społeczne i gospodarcze w krajach kapitalistycznych można wytłumaczyć tym, że nie był to prawdziwy kapitalizm. Także to akurat ten argument to z prawej strony bym troszeczkę bardziej ostrożnie bym szafował, bo w samym sensie, jak socjaliści mówią, że wszystkie problemy socjalizmu polegają na tym, że tego socjalizmu nigdy naprawdę nie było, to kapitaliści wszystkie problemy gospodarki kapitalistycznej rzucają na barki tego, że kapitalizmu prawdziwego nigdzie nie było. Także to jest taki argument z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony prawdziwy. Czy poziom życia jest wyższy, to wiesz co, to przejrzyj, ale to zadzwoń może, chociaż wiem, że pewnie nie możesz, będąc rodzicem, z tego co pamiętam, to nie zawsze możesz zadzwonić, ja będę miał później ten sam problem, podejrzewam niebawem, ale jak możesz, to zadzwoń, znowu będzie ta sama. Znowu, o, Etam zadzwonił. Cześć. Dobry wieczór, nie słychać cię coś, albo i słabo.
2: Halo, halo? Teraz już tak.
0: Tak, teraz już tak.
2: To dobrze. Więc tak, co do kapitalizmów, to jak pewnie się domyślasz, nie ma takich w tej chwili państw. Może się tam zdarzają państwa, które są jakoś tam blisko, tak jakieś Monako na przykład, albo coś takiego. Natomiast no, my żyjemy niestety w epoce powszechnych faszyzmów, które udają kapitalizmy, no i powszechnych socjalizmów, które socjalizmami nie są, tak?
0: Chciałbym zauważyć, że nastąpił taki renesans raczej tego faszyzmu na świecie, ogólnie jego zamordyzmu, bo czy to nawet w Chinach, które zmierzały w bardzo pozytywnym kierunku, jeśli chodzi o wolności, bo tam następowało rozprężenie i tak dalej, a obecnie w Chinach mamy taki zmierzający do zamordyzmu Mao rząd.
2: No tak, ja akurat byłem na takiej ścieżce przesłuchiwania sobie blogerów w ostatnie kilka dni z Chin. No i właśnie jestem przerażony tym, jak bardzo mocno już się tamto społeczeństwo zaangażowało w tak zwane płatności bezgotówkowe. Tam już po prostu są sklepy, gdzie się nie da kupić za gotówkę. Oni akurat używają tam swojego takiego Snapchata, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam, swojej aplikacji dedykowanej.
0: W Chinach?
2: Natomiast tak. Oni mają
0: WeChat tam się wszędzie płaci.
2: Nawet, a możliwe, że tak. Możliwe,
0: nawet
2: że
0: w pociągu miałem to, że chodził taki pan steward, który sprzedawał różne dziwne rzeczy, między innymi nawet kable USB. Przez pociąg, jak się chciało zapłacić, trzeba było, yuanami się nie dało, trzeba było zeskanować kod w WeChacie.
2: No dokładnie tak. No i niestety, ale ja tutaj obserwuję w Polsce podobną tendencję. Jak kiedyś mówiłem, to co by nie przeszło za PO, przechodzi wszystko za PiSu. Dlatego oni zostali wybrani. To jest ta cała wielka tajemnica wiary. Po to PiS właśnie został wybrany do władzy na najbliższe 8 lat, żeby wprowadzać te rzeczy, które potem będzie miało PO na gotowe. I czeka nas między innymi rok 2020, wprowadzenie takiej powszechnej, nie wiem jak to się nazywa, karty ubezpieczonego, czy coś takiego to ma być. To będzie karta z chipem RFID, jaka zbliżona wielkością do karty kredytowej, gdzie będziemy mieć zapisane leki swoje, choroby i tak dalej, wszystko będzie na jednej karcie. To
0: jest coś, co mam. Posiadam coś takiego w portfelu.
2: No pewnie ty masz z niemieckie AOK albo jakiś inny. No
0: nie, mam z TK akurat, Technische Krankenkasse, taką właśnie mam z chipem. Na drugiej stronie masz tą taką europejską kartę. Bo w ogóle na zachodzie się przyjęło, że to takie te karty europejskie, co tam u nas trzeba złożyć jakiś wniosek, tam numer ble ble ble ble, nie? I poczekać aż ci wyślą, to tutaj to wydają ci wraz z ubezpieczeniem się ogólnie.
2: No ale jednak w Niemczech pomimo tego Reichu tam jest, o ile wiem, jakaś konkurencja, jest obowiązek ubezpieczeń, ale tych kas jest dość dużo, no przynajmniej takie informacje uzyskałem u swojego znajomego dentysty, który współpracuje z tymi kasami, więc tam po prostu możesz sobie wybrać, większość wybiera to AOK, bo to jest taka największa państwowa, no i przyzwyczajenie. To tak samo jak u nas by zrobili ZUS, powiedzmy tam jeszcze z jakieś 2-3 inne firmy, to pewnie większość by się do ZUS-u zapisała, tak? Także tam jest taki pęd po prostu ku temu, że Niemcy są jednak przyzwyczajeni do tego AOK, nie?
0: Nie, wiesz co, AOK jest chyba największą, ale nie jedyną i nie, to chyba nawet moja TK jest największa w w Niemczech obecnie najwięcej ma członków. To, a Kasia się chyba z tego powodu w Polsce tak przyjęło, bo ona była dosyć miała kampanię swoją reklamową, oni ubezpieczali polskich studentów, którzy studiowali w Niemczech i to może dlatego tak się przeniosło.
2: No tak, czytałem też ich stronę, była też w języku polskim podana.
0: Tak, oni byli dosyć na Polaków ukierunkowani.
2: Tak, no bo ja jeszcze nie znam szczegółów, bo dopiero się chcę tą sprawą zainteresować. Podobno jest całkiem spora kolejka, która właśnie chce, ludzi, którzy chcą się zapisać do tego tak zwanego europejskiego ubezpieczenia, tytułu ubezpieczenia, bo z tego, co mi wiadomo, to jeżeli przebywamy za granicą, znaczy za granicą, no w Unii, tak, gdziekolwiek w Unii, to możemy sobie swobodnie korzystać z służby zdrowia i nas to nie interesuje.
0: Teoretycznie tak, ale... ale na przykład ostatnio mam przeboje z kasą chorych, a właściwie z ubezpieczeniem prywatnym, bo w Holandii to ubezpieczalnie są tylko prywatne. No, robią niesamowite problemy, żeby chociażby moja małżonka mogła rodzić w Niemczech, pomimo że istnieje prawo europejskie takie, że teoretycznie powinna móc i masz prawo korzystać z opieki zdrowotnej taka, jaka jest przysługuje obywatelowi w danym kraju, to jednak ci żądają takich rzeczy jak kosztorys porodu na przykład.
2: No to ja też kiedyś dokonałem takiej próby, tutaj kiedyś opowiadałem na afterze, próby zarejestrowania się do dentysty, bo jak pewnie niektórzy słuchacze wiedzą, a niektórzy nie, my w Polsce mamy prawo tylko do leczenia 8 zębów z przodu i pozostałe trzeba leczyć prywatnie, tak? No i próbowałem się zarejestrować z kasy chorych do dentysty prywatnego, który ma podpisaną umowę z kasą chorych, znaczy z NFZ-em szczecińskim, polskim, tak? No i odesłano mnie z kwitkiem, to znaczy w tym sensie odesłano mnie z kwitkiem, że za 2-3 tygodnie, tak, kiedy mnie ząb bolał, co zresztą jest niezgodne z polskim prawem, bo jeżeli boli, to muszą przyjąć. Natomiast jak ja za jakieś 2 godziny zadzwoniłem i udawanym, łamanym niemieckim zacząłem gadać z nimi, że jestem SAOK i czy mógłbym się zarejestrować, ależ proszę bardzo, nazajutrz. Także być może być tak, że my Polacy za granicą będziemy potraktowani zupełnie inaczej niż Holender w Niemczech, czy odwrotnie, tak? Jednak my jesteśmy tutaj, nie łudźmy się, jako podludzie traktowani. Rumunia, Bułgaria, Polska, Czechy i tak dalej. No Czesi to może nie.
0: Ci powiem na przykład, mój ojciec osobisty miał operację w Niemczech, właśnie w klinice tutaj tam. Miał raka takich męskich spraw i nie było żadnego problemu, żeby NFZ mu zwrócił, to znaczy on tu się zapisał, już tam NFZ nie za bardzo miał co do gadania, ale zwrócili mu wszystko.
2: No właśnie, bo niewiele osób o tym wie, no bo w Polsce na przykład terminy, no moja ciocia, która jest osobą już 80-letnią, dostała termin operacji biodra, co jej utrudniało chodzenie po prostu na rok 2022. I w takiej sytuacji my po prostu możemy sobie do dowolnego kraju pojechać, gdzie jest miejsce i po prostu się zarejestrować. Nie wiem, no jak mówię, muszę to sprawdzić, tak, bo to są informacje.
0: Ale etami na przykład jest taka w Holandii, bo ja też mam z Holandią ostatnio przeboje, także zaczynam twierdzić, że no, na zachodzie czasem pod pewnymi względami wcale nie jest lepiej niż w Polsce. Właśnie jeśli chodzi o ten poród mojej kochanej żony, się dowiedziałem, jak to wygląda w Holandii, także ogólnie w Holandii jest podstawowe założenie, że ciąża to nie choroba, co w Polsce jest to trochę dziwne, bo u nas to tak zazwyczaj jak kobieta zajdzie w ciążę, to wiem, że jest ostatnio popularne, żeby iść od początku na zwolnienie, tak?
2: Tak, zgadza się.
0: Tak, co w Holandii jest niedopuszczalne, można iść na urlop macierzyński bodajże maksymalnie 3 tygodnie przed porodem. Wcześniej trzeba pracować, to w ogóle nie ma tam o czym rozmawiać. W każdym bądź razie trzeba rodzić w domu, bo to ciąża to nie choroba, a jeśli masz taki dziwny kaprys, że chcesz rodzić w szpitalu, co o ile nie zagraża to twojemu życiu, to musisz bodajże zapłacić z własnej kieszeni jakieś 480 euro za dzień pobytu tam, co nawet tutaj nie jest kwotą taką całkiem nieznaczną.
2: No, zgadza się. Znaczy, to pewnie co kraj to obyczaj, jednak tutaj są te przepisy ogólne jakieś, a co do szczegółów, to stany sobie, to jest to prawo takie stanowe obowiązuje, nie? No, natomiast no, rzeczywiście ja sprawdzałem to, jak to chodzi u dentysty, tak? No i rzeczywiście ta sama dokładnie pani zupełnie inaczej mnie potraktowała, kiedy zadzwoniłem niby z Niemiec, tak? A zupełnie inaczej, kiedy zadzwoniłem z Polski po prostu. I to nawet w tonie rozmowy było słychać, że to zupełnie inaczej wygląda. Chcę to przećwiczyć po prostu i zobaczyć, zorientować się, jak wyglądają kwestie właśnie tego europejskiego ubezpieczenia. Tym bardziej, że ja mam blisko do Niemiec, Pasewal tutaj blisko jakiś tam pewnie.
0: No właśnie, też powiem taką ciekawostkę. Udało mi się kupić tam dla dziecka wyprawkę, tam wózki i inne rzeczy za bardzo niewielką kwotę. Tam po 200 euro dałem za cały samochód zawalony rzeczami. W każdym razie była to rodzina niemiecko-chińska mieszkająca w Holandii. Ja się pytam tego Niemca, skąd on jest, bo ma taki śmieszny akcent. A kolega mi mówi, nie, no, znaczy ten Niemiec mówi, nie, na pewno nie wiesz, gdzie to jest. Ja jestem z Pasewalku. Mówię, o dziwo wiem. Także nawet tak, tutaj gdzieś wygnało.
2: To jest taka siostrzana mieścina Szczecina, nawet mamy połączenie regularną linią autobusową, jakby ktoś bardzo chciał się przejechać, a mimo to się jeszcze do tej pory nie przejechałem. Jakoś mnie nie ciągnie specjalnie.
0: Mówiłem cię, specjalnie do tych Niemiec. Miałem epizod szczeciński w swoim życiu i do Pasewalku to tak raz na weekend się jechało wymienić skrzynkę na nową skrzynkę.
2: No, mnie córa troszkę zniechęciła do Niemiec, bo ostatnio jak była w Świnoujściu, to przeszły się tam do Albeku, tam można z tej kolejką podjechać, albo się nawet na piechotę przejść plażą. No i właśnie mówiła mi, że no tam jest 1:1 cena, jak coś chcesz kupić, pizzę czy coś, no to niestety, ale
0: jeśli chodzi o usługi, Polaka, to mniej więcej tak jest. Usługi są w takich cenach, o ile w supermarketach są ceny trochę niższe niż w Polsce czasem, ale 1:1 jest, jeśli chodzi o usługi, nie?
2: Także właśnie o sklepach mi nic nie powiedziała, bo mówi, że poszły w dzień wolny, czy pozamykane były, także nie mogła sobie sprawdzić, czy te same rzeczy są w tych samych cenach, jak to jakościowo wygląda, bo mi na tym najbardziej zależało, żeby właśnie zobaczyć. Nie?
0: Drogi Etamie, zapewne masz taki sklep jak Lidl gdzieś w okolicy swojej?
2: Mam nawet dwa i nie wchodzę do żadnego z nich.
0: Ale byłeś kiedyś.
2: Byłem. Lidl jest bardzo drogim sklepem. Z Trójcy Netto, Biedronka, Lidl jest najdroższy. Mówiąc szczerze, jest tam dużo tych różnych produktów niemieckich, ale ja na sam widok niemieckich produktów po prostu mam ochotę wyjść.
0: Czemu?
2: No nie byłem co najmniej z 3 lata, bo 4 w ogóle, nie, a w ogóle tak, byłem ze 2 razy może.
0: Do Aldiego pewnie też nie chodzisz, nie?
2: Nie, to w ogóle nie mam nawet w pobliżu nic.
0: No bo właśnie nie, chciałem otworzyć coś, ale a do Reala też pewnie nie chodzisz, a nie ma już chyba w Polsce Reala.
2: Znaczy chodziłem pierwszym sklepem, marketem takim, typowym marketem wielkopowierzchniowym, to był właśnie Real w Szczecinie na Prawobrzeżu i to był pierwszy sklep, gdzie jeździłem i to pewnie miłośnicy pieczywa się postukają w głowę, ale po to, żeby jeść te smaczne bułeczki pieczone na miejscu, bo mi one naprawdę smakowały, mimo że to jest guzik, nie pieczywo, tak? Ale autentycznie jeździłem tam po to, żeby to z tej piekarni realowej sobie kupić bułkę i jeść ją po drodze z powrotem, głównie po to.
0: No, ale to chciałem tylko powiedzieć, jak tu wyglądają ceny, żeby cię, bo nie wiem, czy tam kojarzysz lidlowe ceny, to pewnie nie kojarzysz, ale bo chciałem coś, co w Niemczech też jest strona ich, no i żeby to był ten sam sklep, ale w każdym razie otworzyłem sobie lidlową, co tam ciekawego można kupić w tym tygodniu w Lidlu i jakie ceny mają. I nie mogę nic znaleźć takiego, co by w Polsce było. Też, ale chyba to same produkty są. Podejrzewam.
2: To na przykład duży rogal Seven Days 2,49 zł w Polsce kosztuje.
0: O kurde, ale mi teraz to muszę znaleźć, dobra. Ale to chyba nie ma Seven Daysa, bo to jest tylko w Polsce.
2: No właśnie nie wiem, czy to chyba nie, to jest chyba ogólnoeuropejski.
0: No ni chuchu, nie mają, dobra. Coś jeszcze ciekawe. Mleko. Niech będzie mleko, niech. Kurde.
2: Powiem ci, że mleka nie pamiętam, ale jajka po 10 sztuk, takie normalnie pakowane, kury w warunkach niewolniczych chowane, to są po 6,50 w tej chwili za 10 jaj.
0: 6,50 za 10 jaj?
2: Tak jest.
0: To czekaj, to ja kupowałem ostatnio za 10 jaj, zapłaciłem 1,50 euro.
2: No to jest razy 4, no trochę teraz więcej jak razy 4, czyli mniej więcej cena jest bardzo zbliżona. Ale jak mówię, no tam są różne, no teraz masz duży wybór tych jajek, tylko w Polsce jest dziwna rzecz. Ja nie wiem, jak jest na Zachodzie, ale ja pamiętam, jak było w Polsce za tej ciemnej komuny, że jajka były zawsze w chłodziarkach i przy każdej ladzie z jajkami stała taka lampka do podświetlania jajek, żeby je prześwietlić i zobaczyć, czy są świeże za komuny, tak to wyglądało. Się wstawiało te jajeczka na takiej lampce, 4 można było na raz, włączało się światło i się patrzyło, czy tam nie ma jakiejś ciemnej plamki, czy nie ma embrionu, to znaczy, czy tam kurczak się jakiś nie chowa, bo kiedyś nawet udało mi się kupić, z babcią moją wtedy byłem, świętej pamięci, i kupiliśmy jajko z kurczakiem, to się tak zdarzyło.
0: No nie, tu jajka też stoją.

0: 6,50 za 10 sztuk. Nie? No i oczywiście jagórcik. Można trafić na okazję, bo na przykład w Carrefourze jeszcze przed 500+ były okazje 9,99, kosztowało 30 jajek. No teraz nadal kosztuje 9,99, tylko żeby zmylić ludzi, zmniejszyli do 20 jajek. Także 10 jajek.
1: A jogurcik, proszę, jogurcik za naturalny, za pół litra kosztuje 60 centów.
0: O to nawet ci nie powiem. Ja czasami kupuję jogurty, ale to chyba będzie taniej, bo mi się wydaje, że taki najlepszy, jaki mi smakuje, naturalny, pitny jogurt augustowski w takim właśnie półlitrowym kubeczku, to jest chyba coś koło 2 zł. No to będzie, no to będzie.
1: Tak, tu widzisz, mamy takie tego. O proszę, feta ser za 200 gramów, złoty 59, znaczy euro 59. Także to takie, to ceny nie są wysokie, to nie musisz się bać, możesz jechać spokojnie do Pasewalku kupować. Ceny są podobne, a i czasem tańsze. W szczególności drogeria, jakby drogeria to tak.
0: Dla mnie drogeria brzmi, że jest drogo. To u nas jest popularny wśród młodzieży, szczególnie tej szkolnej, z którą mam do czynienia, Rossmann i wszelkie rodzaje promocji. Zresztą wszystko prawie, co jest popularne, to jest niemieckie. Na przykład podam przykład. Otworzono na moim osiedlu niedawno, tak narzekałem, że żadnego pubu nie ma żadnej knajpki. Otworzył się polski kurczak, coś a la KFC. Jeszcze tam nie byłem, wejdę niedługo, zobaczę, jakie są ceny, jakie są smaki. Ale w KFC jest pełno ludzi, wiecznie kolejka. A tutaj otworzyli lokal i jak tylko przechodzę obok, tam są drzwi otwarte na oścież, tam nikogo nie ma absolutnie, zero osób. A jeszcze ciekawe odkrycie dzisiaj, z dzisiejszego dnia. Otóż w samym centrum Szczecina, przy ulicy Krzywoustego, prawie że przy bramie portowej, otworzono sklep zielarski i uwaga, można kupić nasiona marihuany.
1: Można pewnie sprzedawać, hodować nie wolno. Ale wiesz co, zauważyłem, że jest jedna rzecz, która jest strasznie droga w Niemczech. A mianowicie sraj taśmę.
0: No i to u nas też jest duży rozstrzał cenowy.
1: Proszę cię, najtańsza sraj taśma za 20 rolek 5 euro, to jest jakaś porażka.
0: No to takich opakowań to chyba u nas nie widziałem.
1: A za 10 rolek 3 euro.
0: Ja generalnie jestem zwolennikiem szarej taśmy i kupuję taką w Biedronce 60-metrową za chyba 2 zł, bo taka starcza na 2 dni. Moja kobita kupuje z kolei 8-paki, jakieś po 10 zł, podobno lepsze od tych, które kupuję ja, po 8 sztuk są po około 5 zł netto. 4,90, 5,90, one są różnie, czasami są po promocji troszkę taniej, także tutaj chyba myślę, że gdyby były takie 20-paki, to mogła być podobna cena, bo to jeszcze zależy od tego, jak ten papier jest zrobiony, jak jest skompresowany, taki, dlatego ile metrów.
1: Zobacz, jaki w ogóle rozrzut audycyjny, jak to się zaczęło na jakieś takie tematy poważne, skończymy na straj taśmie.
0: Nie, ale wiesz, o uchodźcach to jest poważny temat, no bo ja jestem wprawdzie w zachodnich landach polskich, że tak powiem, a tutaj naprawdę jest bardzo dużo uchodźców, to znaczy mam na myśli Ukraińców, już w zasadzie to na moim osiedlu w każdym bloku jakiś Ukraińc mieszka, w Biedronce pracują Ukraińcy, no bo już Polacy nie chcą pracować za takie pieniądze, w sklepach osiedlowych całodobowych Ukrainki i Ukraińcy, bardzo często niedaleko mam szkołę, słyszę sobotnia szkoła chyba z języka polskiego, bo wychodzą całymi grupkami, no i praktycznie wszystkie ekipy remontowe, które tutaj coś robiły, to były albo z naleciałością wschodnią językiem, albo typowo łacińskim.
1: Nie, zobaczcie, tam to jest trochę tak, te ceny, to ja też mieszkając swego czasu w Polsce, większość życia mieszkałem w Polsce, te ceny w porównaniu z zachodnimi trochę mnie przerażały, bo największym moim przerażeniem było, że wyjechałem do takiego bardzo drogiego Londynu, a dużo rzeczy było tańszych. I to jest takie właśnie mówienie, że kapitał nie ma narodowości i tak dalej. Jak się daliśmy skolonizować i wyprzedaliśmy ten swój cały przemysł i niby ręka wolnego rynku reguluje ceny i ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, to jednak w Niemczech, gdzie to większość produktów jest lokalnych, bo to wszystko to produkujemy, no o dziwo poza samochodami, ale to jest spowodowane fiskalnymi powodami, że te nowe samochody Volkswagena na przykład są tańsze w Polsce i się dużo importuje z Polski, w sensie, że Niemcy z Szczecinie kupują, nie? W salonach Volkswageny, bo są tańsze, ale dużo rzeczy właśnie takich jak wielka chemia i tak dalej, to są rzeczy tańsze w Niemczech, gdzie się produkuje lokalnie.

0: Nie, a w Polsce, która została pozbawiona wszelkiego przemysłu, te ceny poszybowały. No, pomimo naszych zarobków.
1: No właśnie, to jest to, co mnie bardziej przeraża, bo ostatnio byłem też na ścieżce, no poświęciłem całe popołudnie dzwonienia po ofertach pracy i mówiąc szczerze, to te zarobki owszem, byłyby dobre, gdyby były za tydzień, a nie za miesiąc. Także tutaj jest kolejny problem, no ale ja się nie dziwię, bo nie wiem, wczoraj czy dzisiaj czytałem na ten temat, albo gdzieś słuchałem, już nie pamiętam, na temat udogodnień dla przedsiębiorców i tak wśród tych udogodnień dla przedsiębiorców już nie tylko jest JPK, czyli jednolity plik kontrolny, który tutaj wódz kiedyś omawiał, że musi go gdzieś tam wysłać, ale jest też teraz FAK JPK, czyli fakturowy JPK się szykuje. Nowy wymysł, że jeszcze będzie dodatkowo każda faktura musiała być przez specjalną, jedną, jedyną, dedykowaną aplikację wypełniana, także znowu dołożą kolejny obowiązek. No, wiadomo,
0: tu chciałem tylko jest... tak ad vocem, bo na czacie ktoś tu powiedział, że na lewej stronie nie mówi o wpływaniu wielkiego kapitału na prawodawstwo. No to jest chyba pierwsza rzecz, którą ja przynajmniej moi paleomarksiści koledzy mówią, że właśnie kapitalizm pozwala na rozwój tych gigantycznych korporacji w stosunku do których państwa stają się tylko klientami i na przykład Stany Zjednoczone są pięknym przypadkiem, gdzie prezydenci kolejni Stanów Zjednoczonych są tylko i wyłącznie wykonawcami poleceń wielkiego kompleksu przemysłowo-militarnego i nic więcej. Tyle. I według naszego myślenia to właśnie kapitalizm ewoluuje zawsze ku temu korporacjonizmowi, kiedy korporacje są na tyle wielkie, że mogą sobie same tworzyć prawa i nie muszą zważać na...
1: Znaczy korporacje nie tworzą praw, to jest o wiele prostszy mechanizm, po prostu dają na kampanię lub wprost w łapę tym, którzy to prawo tworzą, to tak się odbywa. Na tej zasadzie, no przecież nie miejmy żadnych złudzeń, no przecież w Polsce przemysł szczepionkowy jest tylko i wyłącznie dlatego, i to jest oczywiście takie logiczne moje zdanie, wynikające z prostej logiki, że ładuje się kupę kasy nie może nie wprost, ale poprzez jakieś tam na przykład, nie wiem, wczasy, konferencje i tak dalej dla lekarzy, żeby ta wyszczepialność była jak największa, największym syfem, tak, bo z tego co się orientuję, ja myślę, że ten stopnop, który tutaj u nas jakoś tam działa, jest w tym lepiej zorientowany ode mnie, no oni twierdzą, że po prostu te szczepienia są niestety najgorszej jakości brane, albo wręcz przeterminowane. I żeby nie utylizować, prościej jest wstrzyknąć, tak? No niestety jesteśmy polem doświadczalnym, to jest, ja to nazywam holokaustem na polskim narodzie i tak to trzeba wprost odbierać. Nie jest to żadna teoria spiskowa, jest to po prostu taka zwykła obserwacja prostego człowieka. No. A przy każdej okazji dodatkowo masz no to, co ostatnio przerabiam i dzisiaj rozmawiałem z sąsiadami na ławeczce, którzy są kompletnie obojętni temu, co się dzieje, nawet w tak malutkiej społeczności jak nasze tutaj blokowisko. Przecież przysłali nam pisma o tym, że chcą zamontować monitoringi we wszystkich klatkach i windach. Notabene w windach już monitoringi są, tylko ludzie o tym nie wiedzą, że to takie oczko śmieszne to jest kamera. No i policzyli nam 10 tysięcy złotych za jeden monitoring, który sprawdzałem. Najdroższa wersja kosztuje 1200 złotych w internecie. Także no, ale ludzie się na tym nie znają, nie poszperają tylko. No ja akurat zaczynam z tym walczyć, bo dzisiaj nawet próbowałem się dokopać do osoby odpowiedzialnej za to cały ten. No jak sobie pomnożysz te 10 tysięcy złotych z nie wiadomo jakiej firmy, bo oni tutaj stwierdzili w piśmie, że firma, która będzie zakładała te monitoringi, to wyceniła to sobie, to jest profesjonalna firma, to jak sobie pomnożysz to przez 100 klatek, którymi administrują, daje to równy 1 000 000 złotych. Nie?
0: Kolega wodzu twierdzi, że nie wiem skąd wysnuł ten wniosek, że byłbym w jakimś sensie zwolennikiem Akta 2, jeśli wiesz o co chodzi. To ja chyba wielokrotnie swojego tutaj obecności na antenie podkreślałem, że jestem przeciwko wszelakim regulacjom patentowym i ochronie praw autorskich i tak dalej, które wspierają tylko i wyłącznie wielki biznes, a jestem wielkim przeciwnikiem wspierania wielkiego biznesu, ogólnie biznesu wspierania przez państwo. jestem zwolennikiem robienia biznesu przez państwo, jako państwo, ale jestem wielkim przeciwnikiem wspierania jakiegokolwiek biznesu przez regulacje, tudzież przez bezpośrednie dopłaty, co ma miejsce w Polsce, transferowanie pieniędzy podatników do kieszeni kapitalistów, tudzież właśnie chronienie ich, otaczanie ich jakimś takim... jakimś taką ochronną kopułką w sensie tych wszystkich właśnie regulacji patentowych i innych, które są już naprawdę wynaturzone.
1: No, w Polsce mamy do czynienia ze szczególną formą tego finansowego okrucieństwa, bo jednak co tu dużo nie patrzeć na Niemcy, tak to było w Finlandii niedawno na temat Cześć, tego Wodzu. Nieudanego eksperymentu z
0: dochodem podstawowym.
1: Tak, ale generalnie w Niemczech tak naprawdę my mamy dochód pasywny, to się nazywa Hartz IV, tylko że to jest dochód pasywny dla osób nieprzysiadających prawa do zasiłku. Tak.
0: Wodzu? Halo?
1: Jest.
2: Co tam?
0: No zadzwoniłeś, to już witam.
2: Takie małe sprostowanko. Nie napisałem na czacie, że jesteś zwolennikiem Akta 2. Ja tylko podaję Akta 2 jako przykład regulacji stworzonej na zamówienie wielkich korporacji przez państwo.
0: O właśnie, ja tu się z tobą zgadzam w 100%.
2: Cały właśnie rzecz polega na tym, że jeżeli, owszem, bardzo trafny argument, który jak login zajęty podaje jako formę jako użytkownik czatu o niku login zajęty, podaje jako przeciwko, jako słabą stronę kapitalizmu, nazwijmy to w ten sposób, tak? Jest argument, że wielkie korporacje, czy generalnie bogaci gracze rynkowi, mogą kupować sobie na zamówienie prawa, które ich wspierają. To jest absolutna prawda. Nie da się tego ukryć. Właśnie dlatego właśnie wielcy gracze rynkowi nie są zwolennikami wolnego rynku. Bo...
0: Przepraszam, to takie tylko sprostowanie. Oni są jak najbardziej zwolennikami wolnego
2: nie
0: rynku,
2: są.
0: Ale tylko tej części, która im... Czyli są przeciwnikami jakiegokolwiek wspierania warstwy niższej, jakiejkolwiek socjali i tak dalej, ale są zwolennikami regulacji państwowych, które wspierają ich. I tylko to chciałem.
2: Akurat korporacje wcale, wbrew temu co twierdzisz, wcale nie są przeciwnikami tego co mówisz. Dlaczego? Dlatego, że korporacje mają to do siebie, że w dużej mierze, duża z nich część, żyje z zamówień państwowych. Co to oznacza? To oznacza, że mogą sobie pozwolić na skrajnie wysoką wręcz nieefektywność ekonomiczną. Ja to obserwuję z wnętrza, podkreślę.
0: Ja też pracowałem w paru korporacjach i wiem, jakie
2: koszty im to daje. Co im to daje? Daje im to przede wszystkim to, że te korporacje stać na to, by ponosić nawet bardzo wysokie obciążenia związane z opodatkowaniem pracy, ponieważ i tak czy siak tak naprawdę te obciążenia są opłacane potem w rachunku wystawianym państwowym instytucjom, na których rzecz one pracują. To jest coś, na co nie mogą sobie pozwolić firmy średnie i mniejsze, które nie współdziałają z rządem. W związku z tym nie, korporacje nie są zwolennikami wolnego rynku. Korporacje nie są przeciwne socjalizmowi, że tak powiem, wsparciu socjalnemu. Korporacje nie są zwolennikiem deregulacji, wręcz przeciwnie. Korporacje i dzisiejsze państwo poprzez umożliwienie państwu wprowadzania regulacji na rynku, na przykład stwierdzając, że pewnego rodzaju aspekty życia gospodarczego nie mogą być pozostawione mechanizmom rynkowym, czyli coś, czego jesteś zdecydowanym zwolennikiem i co wielokrotnie powiedziałeś, uzyskały bardzo dużą pozycję i wpływ na legislaturę, dzięki czemu kolejne regulacje są wprowadzane, a podnosi się bariera wejścia na rynek. To widać świetnie w przemyśle samochodowym, to widać świetnie w przemyśle lotniczym, to widać świetnie również...
0: Drogi wodzu, przemysł lotniczy, akurat tu bym troszeczkę polemizował.
2: Znajdź jednego znanego producenta pojazdów...
1: Ja was zaskoczę, co ja dzisiaj dotarłem.
2: Który nie jest jakimś, przynajmniej, nie wiem, w sporej części... własnością Skarbu Państwa.
0: To wodzu takie
2: Airbus?
0: Dwie rzeczy, Boeing? Nie?
2: Embraer?
0: Embraer jest państwowy i Airbus jest państwowy. Airbus powstałby konkurować z Boeingiem, który nie jest państwowy. Całkiem nieźle to wyszło.
2: Ale.
0: Jako państwowe przedsiębiorstwo całkiem nieźle wyszło. Ale nie, chciałem tylko stwierdzić, że...
2: Boeing w dużej mierze żyje z zamówień państwowych. B-52 to produkt Boeinga.
0: Ale najbardziej rozpowszechniony samolot pasażerski świata, czyli 737, jest jak najbardiej niesprzedawany do wojska.
2: F-18 Hornet to produkcja Boeinga. Apache AH-64, produkt Boeinga.
0: 777, projekt Boeinga. 767, projekt Boeinga.
2: Jest istotne. Największe zyski Boeing ma z bycia częścią kompleksu militarnego, przykro mi. A kompleksy militarne to zamówienia państwowe.
0: No ale dobra, to zaraz chciałbym dojść do tego Airbusa, bo właśnie to był jeden przykład, który zapomniałem, takie państwowe firmy, które odniosły sukces. Ale nie, czekaj, pozwól mi skończyć jako prowadzącego, daj mi. Jeśli chodzi o przemysł lotniczy, to ja uważam, że regulacje, i tu musisz się ze mną zgodzić, pewne regulacje są potrzebne, nie chcemy, żeby samoloty zaczęły spadać, bo uczenie się na błędach po śmierci tam 300 pasażerów jednego, to nie ma sensu.
2: Ale cała historia lotnictwa to jest właśnie uczenie się na błędach. Czy to producent jest państwowy, czy producent jest prywatny, dokładnie tak samo nie zależy mu na tym, aby jego klienci ginęli w katastrofach lotniczych, bo z tym się wiąże odszkodowania, bo z tym się wiąże wstrzymanie lotów, bo z tym się wiąże upadek na rynku. Różnica pomiędzy państwowym a prywatnym przedsiębiorcą w przypadku, tak to będzie, czy to będzie kwestia samochodów, samolotów, producentów wind na przykład, polega na tym, że prywatny właściciel takiego przedsiębiorstwa, czy akcjonariusze właściwie w przypadku tak dużych firm, mam do czynienia z akcjonariatem, polega na tym, że jeżeli dochodzi do katastrofy, to cały koszt tych wszystkich związanych z tym...
0: Mam ci przypomnieć tego słynnego Forta Pinto?
2: Tak, możesz mi przypomnieć tego słynnego Forta Pinto. Cały koszt tych wszystkich, i właśnie, i sam widzisz, ta fama za tym Fordem Pinto się ciągnie do dzisiaj, tak? Ale Ford, to jest, pamiętaj, to jest przemysł samochodowy bardzo regulowany i do tego, co do którego właścicielstwo bym się co najmniej zastanowił, na ile on jest tak naprawdę prywatny. Nie istotne.
0: Czekaj, tylko adwocem, bo tu ktoś napisał, że tylko żelazna ręka państwowego planisty, ale czy ja to powiedziałem? Przecież firma Airbus na przykład, będąca własnością państwa, nie jest zarządzana przez państwowego planistę, w szczególności, że które państwo miało to regulować. Ono jest własnością wielu państw.
2: Oczywiście, że nie jest, natomiast jest na przykład traktowany w sposób, że tak powiem, jak to powiedzieć, uprzywilejowany, o, tego słowa szukałem, w stosunku do potencjalnych graczy konkurencyjnych, to znaczy Airbus będzie preferowany w zamówieniach płynących od tych państw, gdzie tutaj mamy jakikolwiek wolny rynek.
0: No ale to ma trochę sens, bo łatwiej jest.
2: Do czego zmierzam? Przede wszystkim zmierzam do tego, że tak skonstruowana struktura właścicielska takiej firmy powoduje, że w razie tego prywatnego przedsiębiorcy, to on poniesie wszystkie koszty. Zyski, wszystkie straty zostaną poniesione przez akcjonariuszy, przez zarząd, przez samą firmę, która może upaść, przez akcje, które stracą wartość. W przypadku państwowej firmy odpowiedzialność jest dokładnie zerowa, bo za wszystko zapłaci podatnik.
1: Albo nie zapłaci.
2: To oczywiście, jest przykład... że zapłaci.
1: Nie, no właśnie nie. No w przypadku firm szczepionkowych to przecież jeden z tych głównych postulatów StopNopu to jest to, żeby były odszkodowania, ale oni też chcą to, żeby był utworzony fundusz państwowy odszkodowawczy, bo nie ma drogi w Polsce, żeby taką firmę oskarżyć po prostu.
0: Chciałbym tylko zauważyć.
2: To nie jest państwowy polski twór. Więc o czym ty tam mówisz?
0: Chciałbym zauważyć, że szczepionki raczej wydłużyły naszą średnią długość życia.
1: Ja myślę, że mydło i woda.
2: Że państwo powinno płacić odszkodowania ze względu na nałożenie obowiązku szczepień.
1: Tak jest, dokładnie.
2: Powinno płacić odszkodowania. No, ja się tutaj całkowicie nie zgodzę, powinny płacić firmy farmaceutyczne. Nie jest też prawdą, że one nie odpowiadają za taką sytuację w Polsce. Co więcej, było bardzo wiele spraw sądowych, jeżeli chodzi o odszkodowania za skutki uboczne szczepień. Bardzo dużo było wygranych i wszystkie były praktycznie prowadzone przeciwko firmom farmaceutycznym, a nie przeciwko i lekarzom lub szpitalom, a nie przeciwko państwu. Ostatnio, parę tygodni temu, po raz pierwszy w historii w Polsce złożono proces przeciwko państwu.
1: No właśnie się chciałem Cię spytać, czy to w Polsce, bo ja słyszałem o sytuacji, że w Unii Europejskiej we Włoszech było czwórka dzieci pod zaszczepieniu na skojarzoną tą szczepionkę, jak to było, tenże z krztuszej, coś tam jeszcze, wodzą, ale dostali po miliardzie dolarów odszkodowania.
0: Wodzą, ale jeśli chodzi o szczepienia, to nie wiem, czy przymus...
2: Ja się nie będę w ten sposób w tej kwestii spierał.
0: To przymus znaczy, szczepienia raczej chyba nie powinien się wpierać, tylko to jest rzecz, która akurat przy wyłamaniu się jednej czy drugiej osoby, jeśli to zostawisz wolnemu rynkowi, to no niestety one nie będą działać. Bo niektóre choroby...
2: Znowu jesteś w błędzie. Znowu jesteś w błędzie.
0: Wyeliminowaliśmy pewne choroby z życia naszego.
2: Ja się z tobą całkowicie zgadzam. Ja swoje dziecko szczepię na te przeszczepienia, które uważam, że są konieczne. I są to wszystkie, chyba tak, są to wszystkie szczepienia, które wchodzą w kalendarz szczepień obowiązkowych. Moje dziecko jest zdrowym, wesołym, trzylatkiem i nic mu nie dolega. Natomiast zdaję sobie sprawę z istnienia ryzyka powikłań. Trzeba o nich mówić. Na pewno. Są one niezwykle mało prawdopodobne,
0: nawet
2: ale
0: nie są niemożliwe. Nawet aspiryna ma ryzyko powikłań.
2: Wszystko ma ryzyko powikłań. Wszystko to jest prawdą. Natomiast nie sądzę, żeby do tego, aby szczepienia w sposób skuteczny wprowadzić w większości, w zdecydowanej większości obywateli, to znaczy chyba zdaje się, żeby osiągnąć tak zwaną tą grupową odporność, potrzeba wyszczepialności na poziomie bodajże 90%.
1: W Polsce jest 98.
2: W każdym bądź razie nie sądzę, żeby do tego był potrzebny państwowy przymus. Po pierwsze, empiria. Istnieje w Europie bardzo dużo państw, w których szczepienia nie są obowiązkowe, w których wyszczepialność jest znacznie powyżej tego poziomu. W tym częściach państw skandynawskich. Istnieją
0: bardzo wysoki.
2: Istnieją państwa, których wyszczepialność jest o wiele niższa niż wymagana, pomimo istnienia obowiązku szczepień. Innymi słowy, nie ma korelacji pomiędzy wyszczepialnością a obowiązkiem szczepień. Okay?
1: No i to kończy dyskusję, dokładnie.
2: Dokładnie. Natomiast istnieją sposoby inne niż używanie przemocy, czy pośredniej, czy bezpośredniej, do tego, by ludzi skłaniać, by się szczepili. Na przykład słynny ostracyzm. Tak, fajne słowo, ja bardzo je lubię, zdaję sobie z tego sprawę. Ale to jest jedyny tak naprawdę sposób, który jest nieprzemocową formą wyrażenia czy poinformowania kogoś, że jego postępowanie jest nieakceptowane. Tak? To znaczy, jeżeli bym wiedział, że dzieci moich znajomych były nieszczepione na pewne choroby, zerwałbym kontakt.
1: Ale nie wierzysz wtedy, że szczepionki twoich dzieci są skuteczne, no jeżeli ty masz szczepione dzieci.
2: Nie, Etam, nie. To nie. Bo bardzo upraszczasz kwestię mechanizmu działania szczepienia. Doskonale o tym wiesz, robisz to z premedytacją, na potrzeby swoich wyssanych z palca.
1: No ale może być gorzej, zrozum. Jeżeli zaszczepisz dziecko zarazkiem, to ono może być rozdosiciem choroby.
2: Nie interesuje mnie to, czy to jest związane ze skutecznością szczepień, czy nie. Bez szczepionkowcami po prostu, kurwa, nie rozmawiam face to face, okej?
1: Okay? No dobra, to na szczęście jesteśmy przez mikrofon.
2: To jest moje prawo, tak?
0: Tu wodzu jestem 100% po twojej stronie.
2: Natomiast no, różnimy się tym, że ty chciałbyś ludzi, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, rozstrzeliwać pod murem, a ja nie.
0: Czemu znowu ze skrajności w skrajność?
2: Bo dlatego, mój drogi, że to jest bardzo proste w gruncie rzeczy, tak? To znaczy, albo używamy przemocy i albo popieramy przemoc, albo uważamy, że przemoc jest moralna, albo nie. Jeżeli uważamy, że przemoc jest zła, to powinniśmy ją starać się ograniczać w każdym aspekcie, gdzie tylko jest to możliwe, gdzie tylko nie jest ona niezbędna, tak? To znaczy,
0: dla ciebie taki świat jest prosty i czarno-biały, nie?
2: Nie, mój drogi, nie mówię, że on jest prosty i czarno-biały, ale jeżeli coś jest dobre, to jest dobre, jeżeli coś jest złe, to jest złe. To nie ma jakiegoś wielkiego, wiesz, jakiegoś miejsca.
0: Trochę mi to też przypomina centrystów, niektórzy mówią, że prawda leży po środku, a prawda leży tam, gdzie leży.
2: No właśnie, to chodzi, że prawda leży tam, gdzie leży, dokładnie. I tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy. Dobrze, nie wchodźmy tutaj na taką wysoką płaszczyznę abstrakcji. Wróćmy do kwestii tych szczepień, tak? Druga sprawa. Gdybym prowadził przedszkole, i byłbym osobiście przeciwnikiem ludzi, którzy się nie szczepią, nie świadczyłbym swoich usług na rzecz osób, które nie szczepią swoje dzieci. To w sposób państwowy wprowadziła Francja. I nie miałbym, i to byłoby dobre rozwiązanie, jest tylko jeden tego minus. Taki, że te osoby, które nie szczepią swoje dzieci, także płacą podatki, w związku z tym mają prawo korzystać z usług infrastruktury w przypadku prywatnych systemów, z prywatnego systemu opieki nad małoletnimi. Nie ma takiego problemu, nie płacisz, nic ci nie jestem winien, prawda? W przypadku usług świadczonych przez państwo tak to nie działa, niestety. W związku z tym moim zdaniem Francja robi słusznie, ale bezprawnie. Kolejna sprawa to jest taka, że jeżeli przedsiębiorca prowadzący przedszkole nie wprowadziłby tego typu punktu w swoim regulaminie, ja osobiście nie zostałbym jego klientem. Tak? Więc jak widzisz, istnieje szereg, moim zdaniem, bardzo prostych i jednocześnie skutecznych sposobów wywierania presji na osoby, których postawy w jakiś sposób są antyspołeczne i koniecznie muszące być przemocą i przymusem.
1: Ale widzisz, jest taki problem z tym, co ty mówisz teraz. Bo ponieważ tak nie jest, jak ty mówisz, znaczy tam jesteś klientem przedszkola, generalnie szkoły, to można wprowadzić taki jakiś tam, nie wiem, minister edukacji, takie zarządzenie, że do szkoły nie zostanie przyjęta osoba, która nie była szczepiona. A szkoła w Polsce jest obowiązkowa. No i co wtedy?
2: No, ale czy ja powiedziałem gdzieś, że jestem zwolennikiem obowiązkowego...
1: Ale patrzmy na realia, jakie są, tak, no bo...
2: Ale no to nie, tam realia są, jakie są. Jest oczywistym to, że, nie wiem, ja przykładowo jestem zwolennikiem otwartych granic, ale nie można mieć otwartych granic i jednocześnie hojnego systemu socjalnego. Nie da się dwóch mieć rzeczy na raz. Trzeba o tym pamiętać. I to samo, nie da się wprowadzać zasad takich, jak mówię, jeżeli będzie istniała obowiązkowa edukacja. Ale jest jednak tutaj pewnego rodzaju furtka, mianowicie mówimy tutaj o prywatnej szkole. Tak? Prywatna szkoła nie jest obowiązkowa. Więc jeżeli prywatna szkoła wprowadza tego typu regulamin, to ma ona takie, moim zdaniem, pełne prawo. Oczywiście w Polsce to nie jest, bo w Polsce jest inny problem. Problem z ostracyzmem w Polsce polega na tym, że osoby prowadzące profesjonalną działalność gospodarczą nie mają prawa odmówić nikomu świadczenia usług. Żaden ostracyzm w takich warunkach nie działa. Bo jeżeli ty próbujesz go zastosować, od razu jesteś skazany na sąd i porażkę. Uważam, że przykład ograniczenia, skrajnego ograniczenia wolności człowieka.
0: Uważam, że przymus świadczenia usług powinien istnieć, ale tylko i wyłącznie wobec firm państwowych, które są opłacane przez wszystkich podatników.
2: Wiesz, powiem ci, że tutaj, biorąc pod uwagę to, że są realia, są jakie są, z takim argumentem się ciężko mi nie zgodzić. To znaczy, ja nie uważam, że państwo powinno prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą, co wynika przede wszystkim z tego, że państwo, jeżeli działa na rynku, to zawsze ten rynek ze względu na swoje możliwości regulacyjne będzie skrzywiało w stronę swoich przedsiębiorstw.
0: Dlatego na przykład jest... Ale dobrze, a co sądzisz, wodzu, o tym systemie społecznego punktowania, który istnieje obecnie w Chinach, co sobie wprowadził Xi Jinping, i tam, gdzie te koleje są państwowe na przykład i lotnictwo jest państwowe.
2: To jest największy syf. No
0: jest to syf, nie? Ale zobacz, jak ten piękny chiński, bo na takim niskim poziomie jest to taki bardzo wolny rynek. No. Byłem w Chinach, wiem, jak jesteś nie takim, wiesz, przedsiębiorcą typu produkujesz samoloty, ale sobie tam sprzedajesz na ulicy i tak dalej, to tam nie ma żadnych regulacji. Możesz robić sobie cokolwiek chcesz i nawet nie musisz firmy rejestrować. Nie ma problemu, ale to tak pięknie się współgra właśnie z tymi autorytarnymi zapędami Xi Jinpinga.
2: Ja ci powiem, jak to działa, bo widzisz, w świecie, w jakim żyjemy, czyli tak zwanych gospodarek mieszanych, gdzie bardzo duży udział, tak często to jest bardzo duży udział w gospodarce takiej mieszanej, bo to jest, gospodarka może być mieszana, ale ona może być mieszana, wiesz, 1:9 i tak dalej. Tymczasem, jeżeli się popatrzy na wyniki PKB na przykład polskie, i to jest bardzo podobne w całej Europie, ponad 50%, w Polsce około 52%, średnia europejska jest 56% w PKB. Rozumiem,
0: nie,
2: oczywiście,
0: to jest troszeczkę...
2: daj mi skończyć. Rozumiem oczywiście wady tego wskaźnika, jakim jest PKB, ale około 50% PKB polskiego stanowią wydatki publiczne różnego rodzaju i firmy państwowe, tak? To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, tak? Więc kurczę, zgubiłem wątek. O czym zamówiliśmy?
0: O udziale państwa w PKB? Nie, zacząłeś o Xi Jinpingu i ja tym, jak się kapitalizm właśnie rozwija.
2: Problemem tego typu gospodarek mieszanych jest to, że przy tak dużym udziale państwa w gospodarce obowiązuje taka zasada. Wolny rynek dla motłochu, a dla elit już są zupełnie inne reguły. Dla nich są wielomilionowe dotacje, dla nich są wielomilionowe ulgi. Nawet ostatnio taki fajny mem był a propos naszego tak bardzo propolskiego rządu. Takie na zdjęciu przedstawiono Angelę Merkel, obok nich stał nasz premier Morawiecki i tekst był taki. Mercedes milionową dotację dostał? Tak, proszę pani. Działalność gospodarcza małym przedsiębiorcom została utrudniona? Owszem. Dobrze. Stara się dalej, byś nie był gorszy od Donalda.
1: No i on powinien teraz wprowadzić stawkę minimalną w niemieckich marketach, taką jak w Niemczech.
2: Ale dlaczego uważasz, że proniemiecki rząd, który aktualnie rezyduje w Warszawie, będzie robił cokolwiek, co stanie w kontrze w interesie
1: niemieckim? On nie jest proniemiecki.
2: O, ciekawe.
1: My zmieniliśmy.
2: Już ci wyjaśnię. Gdzie Morawiecki staże odbywał?
1: On się stał, ale ja to właśnie chciałem poprawić. On się stał proniemiecki, bo dostał taki rozkaz. My zmieniliśmy z Volksdeutschów na Volksamerykanów i Volkssyjonistów, ale ponieważ syjoniści mają w tej chwili politykę kompatybilną z niemiecką, to mamy tutaj. Przecież ja wam to kiedyś tłumaczyłem, dlaczego Polacy nie dostają wiz do Ameryki. No dlatego, że mają być tajną siłą roboczą dla Niemców. Przecież to nie z Niemiec przyjeżdża do Polski weteranom.
0: Dobra, to jest jedna głupota, bo nawet jakby wiz nie było, to po pierwsze one nie upoważniają cię, jak nie masz wiz, ruch turystyczny nie upoważnia cię do pracy tam. A druga sprawa, Niemcy po prostu są blisko. Ile masz kilometrów do Niemiec? Jak
2: nie,
0: łatwo jest
2: wyjechać do Niemiec? Nie, słoneczka. Ja już to już wczoraj się przewijało przez Discord, nie chcę się za bardzo powtarzać, ale tobie Etam również polecam zapoznać się troszeczkę z wykładami, które można znaleźć bez problemów w sieci pana Jacka Bartosiaka o geopolityce i pana Leszka Sykulskiego, który jest troszeczkę z innej strony barykady, więc dla równowagi również o geopolityce i tam sobie troszeczkę wiedzy liźniesz i wtedy może wrócimy do tej rozmowy, bo na razie ona widzę nie ma po prostu sensu.
1: Znaczy wiesz, ja się geopolityką nie
2: to dlaczego się na jej temat wypowiadasz?
1: Nie przyjmuję specjalnie, ponieważ ja pojadę na szaber do Niemiec, niedługo odbiorę to co moje i tyle. Natomiast uważam, że każdy Polak powinien pojechać na szaber do Niemiec, bo oni nam są winni.
2: A propos właśnie.
1: Ogromne pieniądze.
2: Niezwykle jedna rzecz mnie was ciekawi, powiem wam szczerze. Zaintrygowało mnie to wczoraj wieczór. Nie da się ukryć, że Polska i Niemcy w całą praktycznie historię zawsze były konkurentami, jeśli chodzi o lokalny prymat geopolityczny. Tak? To jest od samego początku państwowości. Zawsze byliśmy wrogami, to się nie zmieni.
0: Taki mały ad vocem. Niemcy długie lata nie były naszym konkurentem z tego powodu, że po prostu nie istniały. Niemcy istnieją 200 lat.
2: Czekaj. A pierwsza Rzesza Niemiecka?
0: Przepraszam cię, cesarstwo to był bardzo luźny związek wielu państw.
2: To była wielka potęga, z którą musieliśmy konkurować na arenie geopolitycznej w Europie. Owszem, być może w małym świecie, o wiele mniejszym świecie niż teraz, ale jednak.
0: Tak, ale pierwsza Rzesza to był luźny związek, gdzie istniały wielkie tarcia i chciałbym zauważyć, że nawet nasi królowie byli elektorami saksońskimi, którzy byli także członkami Wielkiej Rzeszy, a którzy toczyli wojnę z tym samym cesarstwem.
2: Mówisz o XVII wieku, ja mówię o latach 1100. Kto nas atakował pod Cedynią? Luźne plemiona niemieckie? Żartujesz sobie ze mnie?
0: Przepraszam, zaatakował nas mur grabia brandenburski, a nie cesarstwo.
2: Przy całym wsparciu cesarza niemieckiego. Nieważne. To nie jest istotne. Istotne jest stwierdzenie faktu, że moim zdaniem, nie wiem, mnie nie przy. Prawdopodobnie zgodzi się ze mną zdecydowana większość słuchających, chociaż zdaję sobie sprawę, że Vox Populi nie decyduje o tym, kto ma rację. Natomiast nie da się moim zdaniem, jestem całkowicie przekonany o tym, że Niemcy zawsze, tak długo jak dopóki istniał jako skonsolidowany kraj, stanowiły dla Polski zagrożenie i konkurencję na arenie geopolitycznej. I moment, ten czas, kiedy Niemcy były rozdrobnione, to był właśnie czas, na przykład wojna 30-letnia, to był czas, kiedy Polska miała względny spokój na granicy zachodniej, mogła się skupić na prowadzeniu swoich kierunków polityki geopolitycznej, czy w kierunku południowym, czy w kierunku wschodnim. Zależy, jak tam który król sobie to widział i jak się orientował. To jest osobny sekret. Niemniej jednak nie da się ukryć, że Polska i Niemcy zawsze byli konkurentami.
0: Wodzu, jak lubisz Bartosiaka, to przypomnę jego stwierdzenie, bardzo ważne, że po prostu Niemcy są za duzi na Europę.
2: To jest dzisiejszy stan. Natomiast mnie jakby nie chodzi o to. Mówię o tym dlatego, że nie da się ukryć, że Polacy mają, można by powiedzieć, to będzie taki ogromny kolokwializm, ale mają genetycznie zakodowaną niechęć do Niemiec. Nie da się tego ukryć. Wszyscy, praktycznie prawie wszyscy, zdecydowana większość Polaków z takim stwierdzeniem wręcz się zgodzi.
1: Ja jak widzę Niemca, to mam ochotę go do Odry wepchnąć od razu.
2: No dokładnie. Ja tam tu znaczyłem.
0: No jakoś nie wiem, żyję między nimi jakoś, się wydaje.
1: No ale... Poza tym, ty nie siedziałeś w okopach, tak jak mój dziadek, i ja tych opowieści pamiętam jeszcze jako dziecko. No ja mam ochotę do nich strzelać.
0: Ja mam nawet virtuti w domu po moim dziadku i jakoś, wiesz. A znowu jego ojciec walczył w niemieckiej armii podczas I wojny światowej, bo wtedy byliśmy obywatelami Niemiec.
2: Zdecydowana większość Polaków, także Niemców, szczerą i zupełnie zasłużoną i uzasadnioną niechęcią.
0: Tak, a skąd jest twoja rodzina w ogóle?
1: Jeśli stan.
0: Bo mam te same podejrzenia.
1: Jeśli stan armii niemieckiej jest taki, jak mówił Ator, chyba Ator mówił na swoim kanale, uważam, że powinniśmy Niemcy zniszczyć teraz, póki mamy okazję.
2: Byłbym w stanie się z tym stwierdzeniem zgodzić, gdyby nie szereg problemów, które z tego wyniknęły. Na przykład podstawowym pierwszym problemem jest stan naszej armii, ale to nie jest istotne.
0: A drugim podstawowym problemem, a czym byśmy jeździli bez niemieckiego 1.9 TDI?
2: Teraz doszliśmy do tego, co chciałem powiedzieć. Przy całej genetycznej nienawiści wręcz do Niemców, jakoś dziwnie się składa, że 70-80% samochodów na polskich drogach to jest Audi, Volkswagen, Heiß Hitler.
1: Zgadza się.
0: Kuźma, tylko... ja mieszkam w Niemczech tyle czasu, a nie miałem jeszcze w życiu niemieckiego samochodu.
1: Czego boi się dzisiaj wodzu? Dzisiaj Europa? Od tego wychodził dzisiaj Błażej. Uchodźców. Ile set tysięcy Polaków to jest armia? My mamy tam armię już na ich terytorium. Tylko żeby padł rozkaz. Koktajle mołotowawe, wszystko co się rusza.
0: Wodzu, tylko masz jeden problem, nie?
2: Ja nic nie mówiłem teraz.
0: W większości Polaków, którzy tu żyją, żyje się całkiem dobrze, bo Niemcy to jest taki bardzo przyjazny kraj do życia. Naprawdę się nie żyje źle i dużo z nich, a w szczególności Ślązaków, są jeszcze bardziej Niemieccy niż Niemcy. To jest inna kwestia. I wątpię, żeby ktoś chciał...
1: My generalnie z Niemcami, takimi typowymi Niemcami, to nie mamy żadnego problemu. Problem w tym, że państwo niemieckie generuje władzę, która nie jest pokojowo nastawiona do Polski.
0: Pamiętaj, bo wódz to na pewno wie, ale pamiętaj, etamie. Władza niemiecka ma dobrze robić państwu niemieckiemu, bo to została wybrana przez Niemców.
2: Dokładnie. I
0: nic innego.
2: W związku z tym, że Niemcy nie mogą pozwolić sobie na to, aby wyrosła im w Dolinie Wisły poważna konkurencja na rynku geopolitycznym w postaci Rzeszy Pospolitej Polskiej, czy jakkolwiek by się to nie miało nazywać, absolutnie nie dopuszczą do tego, żeby tutaj poziom życia był wyższy niż w Niemczech.
1: Nigdy. I dlatego to się stało, że jak tylko poruszyliśmy w sensie rządu, temat reparacji wojennych i traktatu pokojowego, natychmiast wybuchła afera z Izraelem.
0: Nie, jeśli chodzi o reparacje wojenne, to jest w ogóle bzdura, bo jak poruszymy ten temat, to zakwestionujemy wszystkie porozumienia jałtańskie, a wtedy sobie zakwestionujemy posiadanie 1/3 naszego własnego terytorium, w tym miasta, w którym mieszkasz, etamie.
1: No trudno, no ja ich jeszcze flaszkami małymi, takimi flagami przywitam, bo mi dadzą H4 i tyle.
0: Nie jest łatwo dostać H4, nie będąc obywatelem Niemiec.
2: Za paręset euro zasiłku byś witał niemiecką armię z flagą?
1: Strzelałbym, ale cicho, powiedziałem tak specjalnie.
0: Wodzu, a co sądzisz, bo w ogóle nie wiem, czy tak za bardzo w polityce europejskiej się interesujesz, co się stało w ostatni weekend, czyli 180 stopni zwrot niemieckiej polityki w sprawie imigracji.
2: Mówiąc szczerze, od pewnego czasu w ogóle nie śledzę newsów. W związku z tym nie wiem, o czym mówisz, ale chętnie usłyszę. Mam cichą nadzieję, że Niemcy postanowiły się... Nie, nie mam takiej nadziei. Ja mówię rzeczy Niemcom jak najgorzej jednak w sumie, jak się na tym głębiej zastanowię.
0: Niemcy obecnie został wywarty, bo Angela Merkel ma to, że obecna koalicja jest bardzo krucha, a jeszcze wobec własnej partii ma problemy. I jej minister spraw wewnętrznych, który jest członkiem siostrzanej partii CSU, postawił warunek taki, że tak długo będzie kanclerzem, jak wypełni jego żądania. Żądania są takie, że Niemcy zamykają granice i zaczynają budować obozy dla uchodźców na granicach. I, no i takie są ogólnie ustalenia.
1: I to jest to, co ja postulowałem. Przyjąć 7 tysięcy i zbudować w Szczecinie obóz otwarty dla uchodźców przy granicy.
0: Ogólnie jeszcze jest to dalej poszło, bo Niemcy obecnie zadecydowali, a właściwie co Niemcy zadecydują, to większość Unii decyduje i tak to zapadło na szczycie. Europa zacznie budować obozy dla uchodźców w Afryce.
2: No i tak należało robić od dawna, no.
1: Znaczy ja w ogóle, szczerze mówiąc, to nie nazywałbym tego uchodźcami, tylko najeźdźcami, no ale to jest inna sprawa.
2: Część to, czyli jakaś ta mała część, to są autentycznie uchodźcy.
1: No są, no, zgadza się, no tylko wiesz, no różnica jest taka, że na przykład bo Polacy wyjeżdżają, no tak, no, ale Polacy tam generalnie jadą albo zakładać firmy, tak, bo sobie się nasłuchali.
0: I tu etamie ci zadam kłam, wejdź sobie na jakiekolwiek na Facebooku forum Polskiej Polonii, 90% tematów jest, jak mogę dostać taki zasiłek, a taki?
2: Wiesz co, to teraz ja ci zadam kłam i ty jesteś świetnym też przykładem na to, że sam na siebie plujesz dosłownie, ale powiem ci, że ja jestem pokolenie tego okolicy stanu wojennego, nie? Urodzenia, tata urodzenia.
0: Ja też.
2: No, bo jesteś w podobnym wieku, wiemy, o tym jesteś tam ode mnie tam parę lat.
1: To jest gumułka, żeby takie słuchacz uświadomić.
2: Tak, mniejsza o to. Chyba żadne pokolenie jak nasze nie dostało tak po dupie, jeżeli chodzi o emigrację. Jak przypomnę sobie moją klasę w liceum, 1/3 podejrzewam wyjechała.
0: No mam to samo, ja się spotykam w większości ze swoich znajomymi, spotykam się z nimi w Londynie, w Holandii, w Niemczech, ale nie w Polsce.
2: Mam znajomych w Stanach, mam znajomych w Kanadzie, mam znajomych w Anglii, mam siostrę w Irlandii, mam znajomych w Norwegii, mam znajomych w Niemczech, mam znajomych we Francji, mam znajomych w Hiszpanii. Kurde, no na upartego to na, wiesz, w Szwecji mam znajomych.
0: Ja mam w Nowej Zelandii.
1: Tą przedwojenną nazywali wielką emigracją, a wyjechało tam, nie wiem, 120 tysięcy ludzi.
2: Na upartego byłbym w stanie, tak wiesz, nosując tylko i wyłącznie u znajomych, po prostu zjeździć pół Europy. I jeszcze Amerykę.
0: A jeszcze masz znajomego Wachen teraz.
2: No widzisz. Co racja, to racja. I co? I nie mam wśród tych znajomych ani jednej osoby, która miałaby zasiłki. Przy czym oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że osobiste doświadczenie nie stanowi statystyki. Natomiast statystyki z tego, co się orientuję, to są jednak też w dużej mierze po stronie jednak etapu.
1: Ale bo wiecie,
0: ja ci powiem tak,
1: Słuchaj, Błażej, co innego jest na forach pisanie o tych zasiłkach.
0: Nie, ale z własnego doświadczenia.
1: Są takie osoby jak ja, tak, które mieszkają w Polsce i są ciekawe tego. To też weź to pod uwagę. 90% Polonii pracuje.
0: Nie, ale to z własnego doświadczenia mam tu naprawdę dużo znajomych Polaków, którzy do Anglii na przykład wyjechali tylko dlatego, żeby urodzić dziecko, bo tam dają zasiłki. Siedzą tutaj w Niemczech na zasiłkę. No, mam bardzo dużo.
2: Mam jednego znajomego, dokładnie jednego.
1: Słuchajcie, ja się wam przyznam. Ja na przykład w tej chwili zaczynam się też po takich forach orientować, ale nie dla zasiłku. Tylko sobie uświadomiłem jedną rzecz, że ja dążę do 50 i nie wiem, czy ja będę miał jakąkolwiek emeryturę. Przypadkiem nie skorzystać by właśnie z tych lekcji Asbiro, nie założyć sobie spółki malutkiej w Anglii, tam robić trochę tych zleceń i za 10 lat, nie wiem, 10 chyba lat jest tylko do emerytury, żeby wyrobić sobie jakąkolwiek emeryturę właśnie
2: chyba
1: na wyspach.
2: Teraz to oni to podnieśli chyba już do 15 lat, bo oni zauważyli, że ludzie właśnie robią w ten sposób.
1: To i tak dostanę szybciej niż w Polsce.
0: No, ale wam powiem coś, co jest takie bardzo nielewackie, ale to, co się przynajmniej teraz mam przejścia z holenderskimi urzędnikami, to naprawdę jest łatwiej być jakimś tam z Nigerii człowiekiem, niż takim uczciwie płacącym obywatelem chińskim, co prawda, bo chińskim spoza Unii, ale uczciwie płacącym podatki, pracującym, płacącym kupę podatków z dobrą pensją, żeby cokolwiek tam załatwić i dostać jakiekolwiek, no, nawet nie wsparcie, tylko po prostu załatwić podstawowe rzeczy w Holandii, bo ja się będę żenił tutaj, znaczy już się żeniłem w Chinach, ale teraz będę to legalizował w Holandii, bo tak wyszło nam łatwiej. No i w trzech gminach próbowaliśmy. Jedna gmina jest ok, jutro będę tam jechał, rozmawiał, a dwie gminy wysłały nam wezwania na przesłuchanie w kwestii takiej. To jest bardzo podejrzane, że Polak chce się ożenić z Chinką i w ogóle to jest podejrzenie o wymuszenie jakichś zasiłków czy czegoś. Kuźwa, dwie osoby pracują, dwie osoby płacą, nie biorą żadnych zasiłków, nic, ale jest podejrzenie.
1: To ja ci już mówię, moda jest taka w Polsce, że Polacy lubią Tajki i Chinki. Tak w Szwecji podobno jest.
0: Niemcy też. Niemcy bardzo dużo. To jest takie ogólnie drugie małżeństwa Niemiec. Niemców to są z jakimiś właśnie wschodnimi nacjami, ale chyba wiem, dlaczego tak jest.
1: Ja chyba też wiem, dlaczego tak jest. To nie chodzi o to, że są ładne i filigranowe, tylko chodzi o to, że to są jeszcze normalne kobiety i gotują.
0: Nie, no moja nie gotuje, ale nie tyją.
1: A to też. No.
0: O Jezu, jaki jesteś seksista.
1: No. Ale ja wam chcę o innej regulacji powiedzieć, o której dzisiaj słyszałem, bo to był po prostu dramat, jak ja to usłyszałem. Bo tam samochody samochodami, tak, bariery wejścia na rynek samochodowy, wiadomo, trzeba rozbić 5 samochodów o ścianę, żeby uzyskała atest i tak dalej. Natomiast to, co Corwin gdzieś opowiadał. Natomiast dzisiaj słuchałem całkiem poważnego kanału Astonarium na temat własności w kosmosie i regulacji w tym zakresie. I okazuje się, że niejaka Polska Agencja Kosmiczna, mamy taką, taka kobieta tam ubolewała nad tym, że nie ma jeszcze regulacji w sprawie wystrzeliwania obiektów w kosmos. No kurde, no popatrzcie, oni chcą już to regulować w Polsce.
0: No i może lepiej, bo tam jest taki śmietnik, że... Ale dobra, wodzu, mam do ciebie takie pytanie, jakie wiem, że ani jedna, bo są dwie szkoły, nie? Jest szkoła falenicka i otwocka. Wiem, że żadnej nie jest twoim ideałem, ale któraś może trochę bardziej. Są dwie szkoły, jeśli chodzi o mieszkania, więc szkoła holenderska i niemiecka. W Niemczech, jeśli dostajesz wsparcie od państwa w postaci lokalu, to dostajesz lokal gminny. W gminie, w której jesteś zarejestrowany i płacisz podatki, wtedy państwo ci da mieszkanie. I jest szkoła holenderska taka, że państwo zapłaci właścicielowi prywatnemu za wynajem tego lokalu. Która szkoła ci się bardziej podoba? Poza tym, że żadna ci się nie podoba, ale
1: trochę mi też się żadna nie podoba. Dokładnie.
2: Dajesz mi wybór między dżumą a cholerą. No.
1: Znaczy wiesz, wódz, w sytuacji, kiedy ty wynajmiesz, masz taką sytuację, jak nieraz na uwadze TVN leci, że ty wynajmiesz komuś mieszkanie i potem nie możesz go wyrzucić. Ci państwo musi za to głupie prawo zwrócić, to jest jeszcze pół biedy, tak? Bo to jest jakoś tam uzasadnione. No chociaż stworzyli idiotyczne prawo, które najemca ma więcej prawa niż ty jako właściciel, no to niech to państwo za to płaci, tak? Ale z drugiej strony to nie jest moralne, to oczywiście, że nie.
0: No ale masz, jak już gmina chce prowadzić politykę mieszkaniową i nie mieć bezdomnych na swoim terenie, to czy lepiej, jak ona posiada to mieszkanie, je utrzymuje i wtedy je odda właśnie potrzebującemu?
2: Nie do końca rozumiem, dlaczego chciałbyś zapewniać, bo rozumiem...
0: No ale taka jest polityka, rozumiem, no my już nie dyskutujmy, czy rozumiem, jest dobra, czy zła, ale jest.
2: Rozumiem, że mieszkańcy gminy byliby w stanie, na przykład w drodze referendum, zagłosować za zdecydowanym samoopodatkowaniem się, oczywiście tylko pod warunkiem, że ten podatek dodatkowy na utrzymanie osób bezdomnych, zaraz dojdę do szczegółów, płaciliby oczywiście tylko ci, którzy zagłosowali za tak. Byłbym w stanie zrozumieć, że tacy ludzie zdecydują się samoopodatkować po to, żeby stworzyć jakieś miejsce, gdzie bezdomni, taką noclegownię, tak? gdzie bezdomni mogliby faktycznie no, nie mieszkać na ulicy, nie spać na ulicy, tylko móc się tam przespać. Nie wiem. Natomiast Nie wyobrażam sobie, dla którego komuś należałoby fundować do tego aż całe mieszkanie, tak? Czyli osobny taki teren z drzwiami, z przedpokojem, z kuchnią, z sypialnią, z łazienką, tak? Czy dlaczego człowiek, który nie pracuje, nie zarabia, ma mieć standard życia analogiczny, jak owszem, być może nie najlepiej wykształceni, być może nie najlepiej, nie najbardziej zaradni, ale jednak ciężko pracujący ludzie. Nie, nie, to jest niesprawiedliwe, skrajnie niesprawiedliwe. Więc jeżeli gmina decydowałaby się na taką pomoc, to powinno być to robione w sposób jak najbardziej efektywny ekonomicznie. Czyli wspólne obiekty zamieszkania zbiorowego w postaci hotelu jakiegoś takiego bardzo, bardzo taniego. Inaczej jest to skrajnie niesprawiedliwe. No nie może być takiej sytuacji, że osoba, która pracuje, choćby wykonując proste czynności nie wymagające jakiejkolwiek kwalifikacji, choćby takie jak, nie wiem, sprzątanie, czy no cokolwiek, żeby taka osoba, która pracuje, żeby jej poziom życia, tak, był wyższy i był niższy, przepraszam, niż ktoś, kto nie pracuje i dostaje mieszkanie od gminy, a zazwyczaj podejrzewam, że osoba, która pracuje i jakikolwiek kont ma, czy wynajmuje, czy coś, z dużym prawdopodobieństwem do takiej pomocy by się już nie kwalifikowała.
0: Dobrze, bo tutaj jeszcze ci powiem coś lepszego.
2: Nieskończenie wielka, podejrzewam, w bardzo krótkim czasie.
0: Jeszcze powiem ci coś lepszego, jeśli chodzi o Holandię, ale to sekundę, bo zauważyłem, że mamy kobietę na czacie w ogóle i zauważyłem, że jeszcze poza chyba z Nikaragui, którą mieliśmy na linii, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakaś kobieta zadzwoniła na linię, także zapraszam do zadzwonienia, podyskutowania, bo chciałbym mieć jakiś ten partytet, jak to lubi lewica.
1: A ja już niedługo w Dziennym Wojtku będę mówił o kobietach.
0: Jak ma odwagę, dziewczyna zadzwonić i porozmawiać ze samcami, ale dobra, to takie abstrahując. A wodzu, powiem ci jeszcze jedną lepszą rzecz, która mnie jako lewicowca trochę, nawet mnie jako lewicowca wkurzyła. W Holandii jest taka sprawa, że moja małżonka kupiła mieszkanie za tam zaoszczędzone pieniądze w Chinach, bo w Chinach się więcej to zaoszczędzić niż w Europie, no nieważne. Kupiła sobie mieszkanie w Rotterdamie, wynajęła je i tam się wprowadzili jacyś, że tak powiem, Albańczycy. Okej. Okay. Teraz ma Albańczyków.
2: No tych klientów znaleźliście.
0: No to agent znalazł, to firma prywatna znalazła.
2: To agentowi to...
0: No to też się nim zajmiemy, ale to no później. Właśnie. Na razie zastanawiamy się, jak ich wywalić, ale to nie tyle jest problem, że wedle prawa holenderskiego, co już chcą ci Albańczycy zrobić, pomimo że czynsz oni mają, ona taki ma niewysoki za to mieszkanie, chociaż wam się wyda wysoki, bo to jest tam 700 euro za 40 metrów, ale w Rotterdamie to jest w miarę niewiele, bo tam mieszkania takie chodzą po 1000. W każdym razie taki wynajmujący może pozwać do sądu właściciela o obniżenie kosztu wynajmu, bo to przekracza jego możliwości. Czaisz to?
1: No są takie różne rzeczy.
2: Słuchaj,
1: to taka ochrona prowokatorów.
2: Holandia jest krajem, który już bardzo, bardzo dawno temu przestał szanować jakiekolwiek wolności obywatelskie, więc nie wiem, czemu jesteś zdziwiony.
0: Nie, jestem zdziwiony, bo Holandia ogólnie to jest kraj, gdzie jednak prywatne przedsiębiorstwa wiodą prym, bo masz nawet w służbie zdrowia i tak dalej, tam to prywatne to jest...
2: To, że coś tam jest prywatne, nic nie oznacza, no.
0: No whatever, ale jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to właśnie w Holandii jest jedno to, że nie ma, jest polityka jakaś tam mieszkaniowa gminy, ale ona jest realizowana o to, że transferuje się publiczne pieniądze do prywatnych kieszeni właścicieli.
1: Tak jest podobno, że pomógł
2: dostać. Działa państwo, zawsze tak działa państwo.
1: Słyszałem.
0: No nie, niemieckie państwo działa lepiej, ale dobra, to zaraz. Ale pozwanie kogoś, że czynsz, no to ja nawet jako lewicowiec, jeśli by były, wiesz, jakieś regulacje, jak są w Niemczech, na temat czynszu, że nie możesz tam dramatycznie podnieść i tak dalej, no okej, jestem w stanie się z tym zgodzić, żebyś tam nie mógł wystawić kogoś, wiesz, tylko ze swojego widzimisię, oczywiście jak nie płaci, to w Niemczech możesz wystawić, nie? Ale jeśli te czynsze są jakieś tam, podniesiesz z dnia na dzień po 300%, ty się z tym nie zgodzisz, to dla mnie to ma jakiś sens, ale jak już podpisujesz umowę i się z czymś zgadzasz, to możesz kogoś pozwać, a w ogóle najśmieszniejsze jest to, że dzwoni do niej koleś i zaczyna całą litanię, co w tym mieszkaniu jest nie okej. Mu się nie podobają ściany, mu się nie podobają podłogi, a mieszkanie jest za małe i tak dalej, i tak dalej, no to obniż czynsz. No to o ile w Niemczech i w ogóle, no nawet, wiesz, ja jako lewicowiec to mówię, podpisałeś umowę, no to okej, nie? Jeśli tam nie ma jakiejś innej regulacji, widziałeś, co brałeś, to w Holandii nie. W Holandii możesz powiedzieć, że pomimo roku mieszkania w danym mieszkaniu nie podobają ci się ściany i co wtedy? No, to już jest jakieś wynaturzenie nawet dla mnie jako lewaka.
1: Ja teraz podnoszę prawy palec do góry i mówię, porządny lewicowiec za własne mieszkanie nie zażądałby czynszu od najemcy.
2: Dokładnie, kamieniczniku wyzyskiwaczu. To jest prawo człowieka. Mieszkanie prawem, nie towarem.
0: I się z tym zgadzam. Mieszkanie prawem, a nie towarem, ale jak już...
2: Mówiłem ci, że to jest kwestia czasu, kiedy zaczniesz przechodzić na pozycję konserwatywnej, wolnorynkowej. Właśnie
0: jestem całym sercem za niemiecką gospodarką, która ma politykę mieszkaniową i buduje mieszkania, i je wynajmuje, i konkuruje na wolnym rynku, i tak dalej. Jestem całym sercem za tym, bo jeśli masz...
2: Zawsze będziesz miał serce po lewej stronie, ale twój rozum będzie pchał cię tam, gdzie miejsce rozumu jest.
0: Nie, jestem jak najbardziej, nie powinno być bezdomnych, bo w świecie, w którym żyjemy, gdzie mamy takie nadwyżki i tak dalej, to właściwie bezdomnych nie powinno być. To jest nasz problem jako społeczeństwo.
1: To nie jest problem, Błażej, słuchaj, to w Polsce to tutaj, dopuść takiego faceta, tylko ja jestem uczciwy, dlatego do władzy nigdy nie dojdę. Ale do takiego faceta jak ja, to ja ci zlikwiduję w 2 tygodnie, ci zlikwiduję bezdomność tutaj w Polsce. Oglutki działkowe wystarczy przekazać po sprawie.
2: Oczywiście, że tak. Wystarczy pozwolić ludziom, przy czym bądźmy z sobą też szczerzy, bezdomność nie dotyczy ludzi, którzy mają problem z tam, że nie mogą, że wie, że działka. To przede wszystkim bezdomność może dotyczyć tak naprawdę, nie tyle jest to bezdomność, co kwestia tego, że ludzi nie stać na to, żeby kupić swoje lokum. I to jest problem, to jest faktycznie problem. Ale za ten problem nie odpowiada, że tak powiem, wolny rynek, tylko poważne regulacje. Kupa ziemi, która leży w rękach państwa, nie wiadomo dlaczego, zupełnie bezużyteczna.
1: Tego nie chcą, nie chce się zrobić, bo to żaden geszeft rozdać ziemi, żeby ludzie sobie podbudowali. Jakieś oglądam taki problem.
0: Nie, akurat to jest wodzu, w czym się kiedyś zgadzaliśmy. Planowanie przestrzenne, jeśli rozdasz ziemię, nie pozwolisz budować, to będziesz miał taki syf jak w Warszawie. Co właściwie się stało, kiedy masz całe dzielnice nieskomunikowane i wtedy, no, jest syf po prostu w przestrzeni, w mieście.
2: Tak, ale w alternatywie masz bezdomność.
0: Nie, nie masz bezdomności, bo możesz tak jak Niemczech prowadzić jakąś taką w miarę spójną politykę mieszkaniową.
2: Miasta oczywiście powinny dbać o to, żeby jakąś politykę, że tak powiem, przestrzenną prowadzić i jestem w stanie się tu z pewnymi rzeczami.
0: Miasta tutaj w Niemczech nie prowadzą nie tylko politykę przestrzenną, ale prowadzą także politykę mieszkaniową, mają swoją pulę właśnie tych mieszkań dla ludzi, którym się nie udało.
2: To mi się akurat nie podoba.
0: Ale to nie jest tak, że możesz w tym mieszkaniu robić co chcesz i możesz mieszkać ile chcesz i tak dalej. Jest dużo obostrzeń i ogólnie o to chodzi, że jeśli znajdziesz sobie pracę, a właściwie tą pracę nie możesz odrzucić propozycji pracy, jak już ci znajdą, może ci się to podobać, czy nie, że państwo znajduje pracę, ale znajdą ci. Dosyć szybko jesteś w stanie stanąć na własne nogi, to oni ci znajdą mieszkanie normalne do wynajęcia i wtedy musisz się wyprowadzić z tego socjalnego. Mieszkanie socjalne nie jest... Ono jest tylko zabezpieczeniem dla ciebie, żebyś nie wylądował na ulicy i tak dalej, nie? To jest zabezpieczenie takie, żebyś jako cywilizowany człowiek żył w cywilizowanym społeczeństwie.
2: W normalnym społeczeństwie.
0: Bo jeśli skończysz na ulicy, wypadniesz z rynku pracy na amen.
2: Jeżeli w normalnym świecie, w normalnym społeczeństwie o to nie dba państwo, nie dba samorząd, a dba ród, rodzina. Kiedy ja straciłem pracę w 2008 i przez rok potem jej szukałem, bo jak walnęło kryzysem tutaj w Polsce, niestety moja branża została mocno po 4 lata. to mnie po prostu przyjęli rodzice.
0: To ci życzę jednego.
2: To ci dobrych życzę... stosunków to... z rodzicami życzę wszystkim.
0: Dobrze, ja też mam, ale wodzu. Też pewnie bym nie skończył na ulicy, tylko u mojego ojca w domu. Ale życzę ci jednego, wodzu, jakbyś kiedyś miał w rodzinie Azjatów. To zderzenie kultur i tego, jak się traktuje dzieci i rodzinę u nas, a u nich, dla mnie jest często nie do zaakceptowania i naprawdę też by było ciężkie dla ciebie do zaakceptowania.
2: Co masz na myśli, bo powiem ci szczerze, że nie wiem.
0: Wiesz, jak zakładasz swoją własną rodzinę i zaczynasz żyć własnym życiem, to chciałbyś mieć

0: zupełnie inna tradycja, zupełnie inna kultura.
1: I oczywiście, dla ciebie Europejczyka... No mówisz o tym zadbaniu przez Rutną, tam to jest doprowadzone do naprawdę ekstremum.
0: Tak, bo tam
1: nie wiem,
0: tam,
1: czy byliśmy byli w stanie to zaakceptować jako Europejczycy, gdzie nasza kultura...
0: Oczywiście, że nie bylibyśmy. Oczywiście, że nie bylibyśmy, bo my jesteśmy wychowywani i moim zdaniem bardzo dobrze w... przede wszystkim z poszanowaniem dla praw indywidualnych jednostki. Przynajmniej tak była budowana pierwotna kultura europejska. I dzięki właśnie takiemu podejściu kultura europejska zwyciężyła w tych czasach, że tak powiem, konkurencję kulturową, w tych czasach, kiedy kultura europejska była przewodnia na świecie. Tak?
1: Grzegorz na czacie, który mnie co prawda nie lubi, ale przyzna mu 100% racji. Tak, Mongołowie to też jest kultura azjatycka i wpierdzielanie się do mieszkania co tydzień. Ach, dzięki Bogu akurat moja rodzina chińska żyje tak daleko, że przylatywanie dla nich co tydzień do mnie jest...
0: To, co tutaj mówisz, jest bardzo ciekawym spostrzeżeniem, które się w rozmowach o masowych migracjach przedstawicieli innych kultur totalnie pomija. Otóż bardzo wielu, jeżeli się porozmawia, to mi mówił kolega, który mi to rozmawiał, zresztą też czytałem na ten temat artykuły, jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy wyjechali z takich krajów jak Pakistan, Indie czy Arabia, różne kraje arabskie, wyjechali do Europy wiele lat temu. Oni, to jest można by uznać za dziwne, ale oni wcale nie są zwolennikami tej masowej imigracji, ich pobratymców teraz do Europy.
1: A ty myślisz, że moja dziewczyna chciałaby wrócić do Chin, bo trzyma się z Chińczykami? No nie.
0: Bo ci ludzie uciekali od tamtej kultury, uciekali od tej kultury kolektywistycznej. Oni uciekali do Europy, bo Europa była Europą. A w tym momencie, wraz z pojawieniem się tych tysięcy ludzi, Europa Europą przestaje być. I te wszystkie rzeczy, od których oni uciekali, zaczynają przychodzić tutaj. Dlatego dużo, bardzo...
1: Ale wiesz co, jeszcze starej... dorzucę ci starej... troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu. To, co Chińczycy sobie chwalą w Europie bardzo, bardzo i to jest jedna z wielu rzeczy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, za które cenią Europę, to są te wszystkie regulacje państwowe, jeśli chodzi o po prostu jakość produktów konsumenckich, nie? Oni się cieszą, że mogą iść do marketu, kupić coś i się tym nie zatruć. Dla nich to jest jedna z ważniejszych rzeczy i dla mojej na przykład to, że jak podpisze z kimś umowę, to zaraz jej nie oszuka. To jest dla niej bardzo ważna jakość i nie oszuka jej dlatego, że państwo...
0: Że te regulacje, o których mówisz, w przypadku sprawnie działającego wolnego rynku będą istniały niekoniecznie bez narzucania ich, że tak powiem, w sposób państwowy.
1: Dobrze, i zaraz dojdziemy do tego samego punktu. Socjalizmu nigdy nie było, wolnego rynku też nigdy nie było.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast tak jak mówię... Jeżeli, tak jak mówiłem w kwestii przemocy, bo to zawsze się to ogranicza do przemocy, tak? Czyli przykładowo te regulacje, które chwalisz, tak? Podnoszą na przykład bariery wejścia na rynek, których tak bardzo nie lubisz. Jesteś całkowicie niekonsekwentny. Zresztą to jest...
1: Nie, ale zobacz, oni cenią sobie jedną rzecz.
0: Nie widzicie związku przyczynowo-skutkowego.
1: Nie, czekaj, oni cenią sobie, bo to wielokrotnie w rozmowach z Chińczykami miałem, bo z Japonią to jest zupełnie inna historia.
0: Ale to produktów nie musi być.
1: Nie, z Chińczykami miałem wielokrotnie rozmowy na ten temat. W Chinach jest łatwo się dorobić. Łatwo możesz mieć pieniądze, naprawdę. O wiele łatwiej niż tutaj i wielokrotnie moja małżonka narzeka na to, że tu pensje są niższe niż to, co ona by mogła zarabiać
0: dokładnie
1: w Chinach.
0: Tak samo było w Polsce lat 90. Z czego to wynika?
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: Ale każda gospodarka, która szybko się rozwija, stwarza szereg możliwości. Niestety również daje też dużo możliwości.
1: Ale oni wszyscy ci Chińczycy są w stanie zaakceptować. Są w stanie zaakceptować te niższe zarobki i tak dalej. Właściwie obniżenie ich standardu życia, bo ci, co tu przyjeżdżają, Chińczycy, to nie kłamujmy się. Jest też część, która zakłada restauracje i robi jakieś biznesy, ale większość z nich to są jacyś ludzie, co robią doktoraty i tak dalej. To są ludzie wykształceni, którzy by w Chinach naprawdę mogli robić duże pieniądze, coś produkując i tak dalej. Oni tu się godzą na te niższe zarobki, czyli

0: obniżenie swojego standardu życia, bo płacą wyższe podatki i tak dalej. Ale godzą się za coś, co jest dla nich o wiele ważniejsze, czyli ta stabilność i ta poduszka, którą mogą mieć, jak się coś nie
1: wiedzie. Mam takie pytanie. Ile razy w ostatnim roku czy dwóch słyszałeś o aferach, kiedy doszło do jakiejś wykrycia różnego rodzaju szkodliwych środków żywności?
0: Jeśli chodzi o Europę, to słyszałem bodajże 3 czy 4, to w mojej okolicy.
1: Ja tylko w Polsce 5 razy w tym roku.
0: Nie, to w mojej własnej okolicy, ale jeśli chodzi o Chiny, to jest rzecz na porządku dziennym.
1: Innymi słowy, istnienie państwowych regulacji.
0: Tak, ale w Chinach to jest nieporównywalnie większa skala.
1: Istnienie państwowych regulacji dotyczących jakości produktów, istnienie państwowych systemów kontroli tych produktów nie gwarantują bezpieczeństwa tych produktów.
0: I z drugiej strony przepraszam, że ci przerwę, ale chciałem dokończyć myśl. A z drugiej strony oni sobie chwalą w Europie to, że państwo się im nie wpierdziela na warstwie ideologicznej. Czyli mają, jak to mówią, że w Chinach też masz wolność słowa, tylko że w Europie masz wolność po słowie. W Chinach tego nie masz. I oni się cieszą to, że o ile w Europie te regulacje dotykają właśnie produktów i tak dalej, ale na warstwie politycznej i w warstwie ideologicznej, tego, że chcesz co powiedzieć,
1: oczywiście.
0: Tego tak. W Chinach nie ma.
1: A świstak siedzi i wiesz. A propos wolności politycznej i wolności słowa w krajach Zachodu, to
0: jest ona nieporównywalnie większa niż w Chinach.
1: To się zgodzę. Tak, tu mamy pełną zgodę. Natomiast nazywanie krajów zachodnich, krajów, gdzie wolność słowa jest w jakikolwiek sposób...
0: Nie, ja mówię, że oni przyjeżdżają tu i cieszą się z tej o wiele większej wolności, którą mają w Chinach, pomimo o wiele większej wolności gospodarczej, które mają w Chinach.
1: Cytując hipisówkę bodajże zespołu Kobra Nocka, tak jak ptak czuje wiatr, kiedy zwiększy mu się klatka, tak? Więc wolność słowa wygląda w Europie aktualnie tak, że kiedy bodajże jakaś nie w Europie akurat, bo to chodzi mi o Stany Zjednoczone, czyli wolność słowa w krajach Zachodu wygląda aktualnie tak, że kiedy jakaś gazeta w Teksasie na swoim profilu facebookowym wrzuciła fragment deklaracji niepodległości, to dostali bana. Za rasizm.
0: Tak, ale w Chinach na przykład, jeśli ci zacytujesz niewłaściwy cytat samego przewodniczącego Mao, to masz wielką szansę trafić do obozu edukacyjnego.
1: To, że realia chińskie są zbliżone do tego, co opisywał Orwell, to sobie wszyscy zdajemy sprawę, że też nikt tutaj nie jest fanem Ozjasza i nie powtarza jego bzdur na temat Chin. No, więc...
0: no nie wiem, no może mamy...
1: No nie wiem. Nie wiem, nie sądzę.
0: Ale w ogóle to taki Korwin to jest dla mnie taka w ogóle ciekawa postać, która chciałaby akap, ale z monarchią.
2: Ja nic nie mówię, bo się cieszę, bo dostałem z SMS-a od znajomego, że przyjął projekt, dostałem 500 euro. Że się cieszę.
1: Ty bogaczy. Bogaczył się tego. Wróżył wiele, nie? Pan.
2: Wiecie, co to jest dla bezrobotnego 500 euro? To jest 3 miesiące siedzenia na radiu ze świętym spokojem na jajecznicy.
1: Nie wiem, co twoja żona na to. Nie wiem, czy wiesz, ale podstawową funkcją mężczyzny w rodzinie jest dostarczanie zasobów.
2: Przez 10 lat to robiłem sam, starczy.
0: Czekajcie, bo jeśli chodzi o 500 euro mówisz. Ostatnio jest wielka dyskusja w Niemczech, żeby to w ogóle, nie w Niemczech, w ogóle w Europie, żeby to wycofać z obiegu.
2: No, w Polsce jest teraz wielka akcja Polska bezgotówkowa. To przecież... Bo to w telewizji w kółku nawet leci. Polska bezgotówkowa, wszystko na kartę. Wy młodzi płaćcie tutaj. Te wszystkie aplikacje, które są bankowe, teraz podostawały te takie funkcje płatności właśnie przez telefon.
1: Bliki różne.
2: Tak, dokładnie. No jest no, wielki ten...
0: Blik to jest dla mnie jedna wielka.
2: Pan Morawiecki powiedział, że w tym temacie Morawiecki powiedział, że za 10 lat nie poznacie Polski.
0: No to boję. Wodzu, tu powinieneś się ucieszyć, albo powinieneś poparć Niemcy jeszcze, ale teraz trochę zmienia, ale jeszcze 2 lata temu, jak poszedłeś do MediaMarktu i chciałeś zapłacić kartą, chyba nawet nie kredytową, tylko debetową, ale inną niż ta niemiecka e-kartę, nie miałeś takiej możliwości, tylko gotóweczka. nawet w takiej korporacji. Niemcy są przywiązani do gotówki, kochają gotówkę i naprawdę w bardzo niewielkiej ilości sklepów można zapłacić kartą.
1: Już tam Angela jakąś kampanię, jakąś edukacyjną przygotuje, żeby Niemców przekonać do tego, że gotówka jest niewygodna, niebezpieczna, może się spalić.
2: U nas było na Onecie, już tam
0: to, mają... To ci powiem taką ciekawostkę, jeśli chodzi o gotóweczkę Niemców, bo Niemcy to jest ogólnie kraj hipokrytów, bo oni bardzo cieszą się, płacąc podatki, kochają to i tak dalej, ale wszyscy gdzieś mają pod poziomami ukrytą jakąś, wiesz, gotówkę, która nigdy nie była opodatkowana. I swego czasu przyszło euro, było w roku bodajże 99, jeśli się nie mylę, tak? I był to dosyć słynna sprawa, kiedy Niemcy posadzili kontrole graniczne, największe ze Szwajcarią i Luksemburgiem, gdzie ci starzy Niemcy, i to była taka tutaj lokalna sytuacja, kiedy jakieś stare małżeństwo jechało takim zdezolowanym Golfem trójką czy trójką, na granicy ich zatrzymali, samochód przeszukali, a pod siedzeniem było jakieś 3 miliony marek, które wywozili do Luksemburga z tylko tego powodu, żeby tam wrzucić na konto, żeby to wymienić na euro. Także Niemcy są bardzo przywiązani do swojej gotówki, bo każdy gdzieś tam ma pod pierzyną jakieś 1,2 milion ukryte.
2: Usłyszałem pierwsze coś, co zaczynam lubić Niemców. Tak powinno być wszędzie. Bierzmy przykład z Niemców tutaj w tym przypadku.
1: Ja to nawet byłbym bardziej radykalny w tej kwestii. Proponuję w ogóle zlikwidowanie banków centralnych i powrót do wolnorynkowego obrotu pieniądzem kruszcowym.
2: No widzisz, ja właśnie idę w tym kierunku. Ja zaczynam likwidować, już praktycznie nie mam żadnego konta bankowego.
0: Drogi wodzu, to w ogóle jest ten. To ja ci powiem, ja mam chyba minus 700 obecnie na koncie w swoim bankowym.
1: Przy czym bardzo ważne jest moim zdaniem podkreślenie w tej kwestii. Moim zdaniem bardzo ważne jest podkreślenie w tej kwestii, że nie chciałbym standardu złota wprowadzać jako obowiązkowego. Wolna bankowość. Zawsze.
0: A jeśli chodzi o Niemcy, to... To wodzu, co się spodoba, tutaj jest, jeśli chodzi o banki, to te największe banki inwestycyjne, które też prowadzą rachunki normalne dla ludności, one wcale nie są największymi bankami. Wiesz, który jest Właściwie to nie jest jeden bank, to jest system banków. Wiesz, który jest największy w Niemczech, gdzie wszyscy Niemcy trzymają pieniądze. Nawet moja firma.
1: Sparkasse?
0: Sparkasse, nie?
1: Nie wiem.
0: A Sparkasse to jest, w tłumaczeniu to jest kasa oszczędnościowa, to jest system, to właściwie system, bo one się zrzeszyły w jakimś takim systemie, chociaż to też za dobrze nie działa, bo...
1: Tak jak nasze banki spółdzielcze w Polsce.
0: No też nie do końca, bo jak ja pojadę tutaj 20 km dalej i jest inna Sparkasse, to co prawda kartą wypłacę, ale jakbym chciał już gotówkę z konta w oddziale, to już jest inna Sparkasse, to nie działa, nie? To są banki, które należą do miast. Są banki miejskie.
2: O, i tutaj dotknąłeś mojego ulubionego pomysłu właśnie, żeby każde miasto miało tak, możliwość...
0: W Niemczech każda większa gmina, każde większe miasto ma swój pieniądze. Bank i jest obowiązek, że każde miasto pożycza i trzyma pieniądze tylko w banku, właściwie który jest jego własnością, bo wszystkie Sparkasse są własnością danej gminy. One prowadzą większość rachunków przedsiębiorstw i ludności. One mają zakaz inwestowania na rynku tam w tym całym spekulacyjnym, w jakieś derywaty i tak dalej. No to są takie, wiesz, malutkie banki spółdzielcze, tak jakby to w Polsce można, one należą, nie możesz założyć konta w Sparkasse innej niż mieszkasz, bo to jest twój bank spółdzielczy, tam gdzie płacisz podatki, to jest twoje miasto i tam możesz założyć rachunek.
1: Tak, banki Niemcy... mają możliwość udzielania kredytu, czy nie?
0: Miałem kiedyś kredyt w Sparkasse, tylko one są opodatkowane dla obywateli, chyba to musisz zapłacić za wypłacenie tego kredytu jakąś tam ustaloną kwotę, czyli 100 czy 200 euro, nieważne.
1: Te banki w jakiś sposób są niezależne od miasta, no bo i w tej sytuacji taki bank może kredytować miasto w gruncie rzeczy w nieskończoność, jeżeli nie ma jakichś regulacji, które to ograniczają.
0: No, to miasta sobie produkują pieniądze tak właściwie.
1: No zgadza się. Tylko pytam, czy jest na to jakiś hamulec, tak? Czy są jakieś na to ograniczenia, na przykład, nie wiem, ustawowe na poziomie...
0: Nie, jest ogólna ustawa o banku centralnym, która tam wprowadza właśnie rezerwy cząstkowe i tak dalej, ale to tak jak wszędzie w państwie, bo to jest Bretton Woods, nie?
1: To porozumienie. Bretton Woods już dawno padło, więc...
0: No ale w miarę to te przepisy...
1: Bretton Woods padło w momencie, kiedy Nixon wycofał się z wymienności dolara na złoto. W tym momencie układ Bretton Woods przestał obowiązywać.
0: No i konsensus waszyngtoński. To wszystko jest w miarę tej, jest ta ustawa główna o Bundesbanku. Ale one są w miarę niezależne, bo Niemcy to nie jest kraj scentralizowany, to jest kraj federalny. One podlegają ministrom finansów danych landów, ale one należą w 100% do miasta i miasto ma głos 100%.
1: Nie słyszałem jeszcze o bankach, które przynoszą straty. Jest to po prostu, znaczy ma to swoje wady.
0: No ale ma też zalety.
1: Ma swoje zalety dla miasta być może, nie? To jest kwestia być może tańsze, może być produkowania własnego pieniądza, nie tylko.
0: Ale lepiej, żeby się miasto zapożyczało we własnym banku, który posiada.
1: Ale to bank miasto 0%. Się nie zapożycza, miasto wytwarza własne pieniądze.
0: No właśnie, to chyba może to lepiej, jakby się miało miasto zapożyczać w komercyjnym banku.
1: No nie do końca, czy lepiej, bo po pierwsze komercyjny bank sprzedaje ci pieniądz po wartości, jakiej autentycznie on kosztuje, tak?
0: Tak, a słyszałeś o jakichś bankructwach niemieckich miast poza jednym?
1: Nie słyszałem, bo mnie nigdy mi to nie interesowało. Nie, po prostu
0: no ale wiesz, które miasto tylko zbankrutowało w Niemczech jedno?
1: Zastanawiam się w tym momencie, Berlin?
0: No, tak. Berlin zbankrutował, bo się właśnie zapożyczał w bankach komercyjnych.
1: Wiesz co?
0: Bo o dziwo Sparkasa ma wybieralnych dyrektorów, ja też mogę iść na walne zebranie. Bo zakładając konto w Sparkasie, jakieś założyłem, teraz jestem w komercyjnym banku. Ale to tylko dlatego, że ja mieszkam między dwoma gminami i po prostu miałem zajebiście utrudniony dostęp do mojej gotówki przez to, że pracuję w innej gminie, a mieszkam w innej gminie. I to jest minus, to jest duży minus. Ale wcześniej miałem konto w Sparkasie tutaj Acheńskiej i miałem przysyłane raz w roku właśnie listy, że jak chcę, to mogę iść na walne zgromadzenie akcjonariuszy, bo mając konto tam, staję się tak samo właścicielem i mogę decydować o polityce tego banku i o tym, jak ma miasto mieć prawo się zadłużać tam i tak dalej.
1: Czy wiesz co, nie jestem fan, znaczy rozwiązania, które są prowadzone na poziomie samorządów, nie wzbudzają we mnie aż takiego, wiesz, takiej organicznej nienawiści, jak te robione na poziomie centralnym. Więc jestem w stanie to jakby, wiesz,
0: ale dzierżyć. To jest centralna ustawa, ale... która pozwala im istnieć.
1: No ja wiem. To jest, mówisz dokładnie ale... tak, jak któraś urzędniczka z PiS-u albo PO, nie, chyba z PiS-u. No jak to? Jak to przecież, jak to urzędnicy są kluczowi dla obrotu gospodarczego, no bo kto by wydawał zezwolenia do działania? No proszę cię.
0: Ale mam porównanie między działaniem państwa niemieckiego i holenderskiego i polskiego.
1: Gdyby nie było ustawy, która zabrania istnienia, albo która daje prawo do pewnej działalności gospodarczej tylko jakimś, czyli tak naprawdę, wiesz, prowadzą monopol prawny, to każdy mógłby sobie założyć swój własny bank.
0: W całym tym, co w dzisiejszym stanie rzeczy i to, co istnieje dzisiaj na świecie, to ci mówię, że naprawdę na propsie polscy urzędnicy. Miałem, przynajmniej samorządowi. Miałem dużo styczności ostatnio z samorządowymi urzędnikami w moim mieście rodzinnym, ale może to tylko z tego powodu, że to jest moje miasto rodzinne i tam są trochę inni urzędnicy. Nie wiem, czy w Bydgoszczy są inni, ale powiem ci, że naprawdę na propsie. Niemieccy też fajni, holenderscy na minusie, ale Polska się naprawdę zmieniła przez te lata. Tak jak przyjeżdżam i mam styczność z urzędami, zmienili się strasznie. To, co ja miałem 10 lat temu, to, co ja przyjeżdżam teraz, naprawdę są o wiele sympatyczniejsi, ale co najważniejsze, jak podejdziesz do nich z uśmiechem, porozmawiasz z nimi, oni starają się interpretować to prawo pod ciebie.
1: Wiesz co, być może w urzędach miasta, być może w urzędach pracy, być może w urzędach wydziału drogowego, chociaż tam jest trochę gorzej, bo jest tych urzędników jest po prostu tam faktycznie.
0: Ale wodzu, na przykład w Holandii, w każdej gminie, do której poszedłem.
1: Ale jakbyś spotkał się z urzędnikami kontroli skarbowej, to byś kurwa śpiewał inaczej.
0: z niemieckimi też miałem coś wspólnego. Ale na przykład jak pojedziesz do Holandii, to ci głupi urzędnicy gminni, odpowiedzialni nawet za rejestrację ludności, to są kurwa roboty. A ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, to wszystko co w Polsce mówiono, że wiesz, meldunek to jest przerzutek, to jest komuna i tak dalej, to o ile w Niemczech to jest całkowicie obowiązkowe, ale ci nie zrobią jakiegoś tam wielkiego problemu, jeśli nie będziesz żył w tym miejscu, w którym się meldujesz, to w Holandii są przeprowadzone wyrywkowe kontrole, czy ty mieszkasz tam, gdzie się zameldowałeś. To jest w ogóle horror.
1: Skurwiałe państwo, tylko tyle mogę powiedzieć na temat Holandii, no i koniec.
0: Tylko oni mają dobry PR. Zobacz, jaki Holandia ma dobry PR. Holandia w ogólnej percepcji to jest kraj, w który jest... No to może wiesz, bo oni tam zalegalizowali marihuanę i tak dalej i wszyscy wiesz, że Holandia to jest kraj...
1: Marihuana? A dlaczego? A komu to potrzebne?
0: No właśnie. Ale wiesz, że w ogóle taki kraj, który jest, wiesz, i na rowerkach ludzie jeżdżą i marihuana legalna i to jest taki kraj proludki i tak dalej. Ale jeśli chodzi o regulacje na przykład meldunkowe, to ja myślę, że sowiecka Rosja nie miała tak bardzo ostrych regulacji meldunkowych. Bo naprawdę w Holandii mogą ci wjechać na mieszkanie i sprawdzić, czy tam mieszkasz. Jak nie mieszkasz, to masz przejebane.
2: To ja wam powiem, że w Polsce, nie w Polsce, tylko w Niemczech słyszałem o tych, co biorą Hart 4, że tam trzeba mieć pozwolenie w ogóle wyjechania z miasta. Uzyskać pozwolenie trzeba podobno.
0: Oczywiście, a wiesz dlaczego?
2: Znaczy, zastanawiałem się szczerze mówiąc, ale pewnie chodzi o to, żeby być dyspozycyjnym do pracy, czy coś tam.
0: Tak, bo zasiłek w Niemczech dla bezrobotnych to swoje ubezpieczenie właściwie od bezrobocia, a potem dostajesz HR4, jeśli ci nie mogą znaleźć pracy i tak dalej. Więc dla tych takich długo, ale w ogóle ten mit HR4, to proszę, to HR4 to są żadne pieniądze. To jest 400 euro na miesiąc. To jest tak, jakbyś w Polsce dostawał 400 zł na
2: miesiąc. No tak, ale to nie jest, ale pamiętaj o tym, że to nie jest wszystko, że tam jest jeszcze określony standard mieszkania i oni ci jeszcze mieszkanie opłacają.
0: Musisz spełnić bardzo restrykcyjne warunki, żeby to dostać, ale hard 4 dostaniesz, ale to jest 400 euro na miesiąc. To jest nic. Ale...
2: Poza tym tam jeszcze dochodzą do tego na przykład typu siłownia za darmo, przejazdy za darmo. Tam tego jest bardzo dużo, jak już czytamy ten temat.
0: To jest bzdura. Przejazdy za darmo dostaniesz, jak się naprawdę nachodzisz, ale dostajesz je po to, żebyś szukał pracy. I właśnie o to chodzi z tymi wyjazdami. Jeśli w Niemczech dostajesz zasiłek, to nie jest zasiłek, to jest twoje ubezpieczenie, na które płacisz. Co miesiąc wprowadzasz z pensji to się nazywa ubezpieczenie od bezrobocia. Oni ci wypłacą 70% ostatniej pensji przez rok, ale oni będą tak samo się zajmowali, żeby ci znaleźć pracę. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć pracy w swoim zawodzie, oni ci znajdą kursy, że przekwalifikujesz się i tak dalej, to jest jakoś tak, wiesz, bardziej pod człowieka robione, ale jeśli masz wykształcenie w danej dziedzinie, jeśli zaproponują ci pracę i ta praca będzie miała jakiekolwiek pieniądze, żeby za nie się utrzymać, jeśli ty nie przyjmiesz, no to już nie masz H4. I dlatego możesz dostać tak samo urlop, jak masz w firmie, 28 dni w roku. Możesz wyjechać na wakacje, możesz się nie meldować do urzędu. Okej. Okay. Sobie wypisujesz taki sam wniosek o urlop, jak wypisujesz u pracodawcy, ale poza tym masz obowiązek być na wezwanie urzędu niemieckiego pracy. Jeśli ci znajdą pracę, masz iść do pracy i zarabiać na siebie.
2: No także to teraz porównajmy, Polskę jest dokładnie tak samo, tyle tylko, że nie dostajesz tutaj nic i musisz zgłaszać każdy wyjazd, bo ci nawet zabiorą zapewnione w konstytucji zdrowotne ubezpieczenie, bo to jest jedyna korzyść, jaką ma bezrobotny w Polsce z tego, że jest zarejestrowany.
0: Wrócił Zenon, jakby Zenon chciał zadzwonić, zapraszam. A Zenon mnie dzisiaj zdziwił bardzo, bo ostatnio się z nim bardzo kłóciłem, jeśli chodzi o uchodźców i tak dalej, i w końcu przyznał rację, po prostu powiedział, że to nie jest takie proste, jakby to się wydawało, i też tak stwierdzam. To nie jest takie proste, bo świat nie jest taki prosty, jak się wszystkim wydaje, dogmatykom. Także etamie to nie jest tak, że w Niemczech się pieniądze dostaje za nic, bo to jest bzdura, że w Niemczech jest socjal, ale na ten socjal musisz sobie naprawdę zasłużyć i naprawdę musisz mieć problem, nie?
2: No, w Polsce niezależnie od tego, co nie zrobisz, to nie ma socjalu. No. Znaczy tam są jakieś mopsy, 50 zł, takie tego typu rzeczy.
0: Kiedyś miałem tutaj znajomego... Może się ze mną nie zgodzisz, ale ten cały socjal w Niemczech ma jedno podstawowe zadanie. Dla mnie to jest podstawowe zadanie państwa. Ono ma wyrównać szanse między pracodawcą a pracownikiem. Czyli jeśli będziesz chciał...
1: Ale to robi rynek.
0: No, ty powiesz tak, ja powiem nie. Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Ale Niemcy to już sobie przez...
1: Kto na przykład teraz w Polsce wyrówna szanse pracodawców wobec pracowników, skoro na przykład mamy to ewidentnie do czynienia z rynkiem pracownika, tak?
0: A to jest bzdura.
1: Nie jest bzdura. W niektórych... W dużej części branży jest rynek pracownika. No i co?
2: W Polsce by tak było, jak mówisz, tylko w Polsce zrobiono prosty myk. O ile Niemcy, nie mając pracowników, wpuścili Polaków i Polacy pracują na socjal Niemców, o tyle w Polsce załatano dziurę 2 czy 4 milionami Ukraińców, którzy pracują nie po to, żeby dawać socjal.
1: Bo w branżach, gdzie wymagana jest jakaś specjalistyczna wiedza, nie ma pracy. Znam ludzi, którzy pracują w działach HR wielkich firm i po prostu wiem, jak to wygląda. Nie, to nie jest bzdura, sorry.
0: Fodzu, jakbyś chciał specjalistów, możesz ich ściągnąć z Niemiec, z Hiszpanii, z Francji, ale problem polega na tym, że musisz im zapłacić, a wtedy już musisz konkurować jakością, a nie ceną z innymi krajami i to jest ten największy problem, jeśli chodzi o Polskę.
1: Nie wiesz... Nie da się tego zrobić, pozostając konkurencyjnym w dużej mierze, ale to jest...
0: No musisz zacząć produkować Volkswageny, a nie romety elektryczne, nie? To jest ten problem, nie?
2: No wiecie, w Polsce prawda jest taka, że w Polsce jest w ogóle bieda, nawet jak się pracuje. No i taka jest prawda, no takie są fakty. No, inaczej by Polacy nie wyjeżdżali.
0: Nie tylko w Polsce, masz też w Niemczech, masz w Ameryce pracujących biednych i to jest wielki problem.
1: Nie chodzi o to, uważaj, w Polsce autentycznie jest bieda taka, że się nie mieści w głowie. Taka jest prawda.
0: No wiem, jeżdżę co roku, co pół roku do Polski.
1: Posłuchaj w tym momencie, co chcę ci powiedzieć. Jeżeli 10% najlepiej zarabiających, tak? Czyli ostatni decyl najlepiej zarabiających, to są ludzie, którzy otrzymują pensję 7000 zł brutto, 5000 zł netto. To jest pensja minimalna we Francji. I to jest 10% najlepiej zarabiających. Podkreślam, najlepiej zarabiających 10% to są ludzie, którzy żyją za takie pieniądze jak 10% najgorzej zarabiających.
0: Okay? Ale wodzą, a wiesz coś o sile nabywczej pieniądze?
1: Skala biedy w Polsce to jest to, że ludzie, którzy są specjalistami, którzy mają mnóstwo lat doświadczenia, którzy wykonują niesamowicie odpowiedzialną pracę, tacy jak inżynierowie, tacy nawet informatycy, tacy jak lekarze, ci ludzie zarabiają masakrycznie psie pieniądze.
0: Ale wątpię, za 5 tysięcy netto w Polsce masz o wiele wyższy poziom życia niż w Niemczech za to 1200 euro.
1: To się zgadza, ale to pokazuje po prostu, gdzie leży polska klasa średnia. Ostatnio na Wikipedii niestety sobie dzisiaj nie wejdziesz, bo Wikipedia postanowiła zamknąć swoje podwórko.
0: Ale wodzie, za 5 tysięcy złotych w Polsce netto jesteś w stanie mieć sobie dom na kredyt, wyżyć sobie całkiem nieźle.
1: Za 5 tysięcy złotych netto jesteś w stanie lepiej żyć niż 90% Polaków.
0: No ale masz w stanie sobie kupić ładne mieszkanie czy dom nawet poza miastem.
1: Ale samochody musisz jeździć 15-letnim już.
0: A co ty myślisz, że w Niemczech ludzie nie jeżdżą 15-letnimi samochodami?
1: Nie o to chodzi, Boże. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że w Polsce, niezależnie od tego, o czym rozmawiamy, czy mówimy o wysoko wykwalifikowanych specjalistach, czy mówimy o ludziach, których praca nie wymaga specjalnych kwalifikacji, zarobki są psie. To jest fakt. Koniec. Nie ma co dyskutować.
0: To jest jeden fakt. Druga sprawa jest taka, że PPP, czyli Partyjne Siły Nabywcze.
1: Tak, no wiem, o co ci chodzi. Oczywiście to jest wiadoma sprawa. Natomiast.
0: Bo ile w supermarketach sobie kupisz naprawdę drożej produkty niż w Niemczech, ale każda głupia pierdoła, wyjście na miasto i zjedzenie obiadu w restauracji.
1: Oczywista sprawa. Ale wyobraź sobie, że...
2: Ja nie wychodzę na miasto, chłopaki.
0: No nie, ja wychodzę czasem. No byłem ostatnio z moją żoną.
1: To przestaniesz. Spokojnie, zaoszczędzę.
0: No ale byłem jeden, drugi raz i teraz wiesz, wydatek obiad w takiej w miarę średniej restauracji. W Niemczech już nie mówię o Holandii, to musisz się liczyć z tym, że to jest 40 euro.
1: I no to co to
0: 40,
1: jest?
0: 50 euro. To jest to, co w Polsce 40-50 zł, nie?
1: No i dokładnie tyle w Polsce wydajesz, idąc nie co ty w życiu. W Polsce, żeby iść do restauracji, to musisz zostawić około 100 zł dla dwóch osób.
0: To w Warszawie.
1: Nie, w Krakowie. Ja ci mówię, jest w Krakowie.
2: W Szczecinie
0: to Kraków
2: też.
0: To samo. No, no nie, jak w Berlinie pójdę do jakiejś dobrej restauracji, to też zostawię 100-150 euro. Nie?
1: Średnia restauracja, jakaś trattoria, gdzie sobie zjesz jakąś włoską zupę, makaron i wypijesz sobie jedno peroni i masz rachunek na 100 zł, niestety tak to wygląda.
2: Słuchajcie, w zwykłym KFC w Szczecinie, żeby się najeść, to trzeba 50 zł zapłacić.
1: Nie, no bez przesady, w KFC się najesz za 25, znaczy ty, tam 50, no, ale ty masz inne gabaryty.
2: No, jest fakt. No.
0: Ale pójdę sobie, nie wiem, zmienić pasek rozrządu, ostatnio zmieniałem w moim Peugeotie. To ile w Bydgoszczy mi zaśpiewali, tylko że wszyscy byli zarobieni, o dziwo, nikt nie miał czasu, żeby to zrobić, to mi zaśpiewali jakieś 300 zł, to w Niemczech zapłaciłem 400 euro za to samo.
2: No i widzisz, to jest ta różnica, że ja nawet nie mam gdzie tego paska rozrządu wymienić w Polsce.
0: Ja też musiałem się nachodzić w Niemczech, żeby ktoś mi zmienił, też wszyscy zarobieni. I
2: ale ja nie mam
0: 400 euro.
2: W Polsce.
1: Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Jak już powiedziałem, dzisiaj niestety na Diki sobie nie wejdziecie, ale jak ktoś będzie odsłuchiwał, to
0: angielska może.
1: Fajno. Angielska chyba też jest wyłączona.
0: Nie, działa, próbowałem.
1: Jeżeli sobie... To nawet lepiej, bo ta brytyjskojęzyczna akurat, angielskojęzyczna akurat ma o wiele fajniej rozwinięty ten artykuł, więc proponuję sobie wejść na artykuł, który się nazywa Middle Class, w którym możemy znaleźć opis, czym jest średnia klasa, mniej więcej jak się tam kwalifikuje do tej klasy średniej oraz procent przedstawicieli klasy średniej w całości społeczeństwa. 17% ma Meksyk. Na następnym miejscu wyżej z 19% jest Polska. Tymczasem udział na przykład klasy średniej w takich krajach jak Belgia czy Niemcy to jest 60-70% ludzi. 60-70% społeczeństwa może się zauważyć za przedstawicieli klasy średniej.
0: Z punktu teraz mam pytanie, czy ja mogę być klasą średnią? Bo ja uważam na przykład, że w Niemczech ja należę do klasy niższej. Mam, siedzę w mieszkaniu, które jest wynajmowane, ale wynajmuję wedle tego, czego nie lubisz, regulacji niemieckich. To jest fajne dzielnice. Ono ma chyba 56 metrów, tam płacę 600 euro za to. No okej, mam dwa samochody, mam trzy komputery w domu, mam łóżko, lodówkę i tak dalej. Jestem w stanie zapłacić sobie za wakacje dla mnie i dla mojej żony sam z siebie, żeby pojechać do Chin na przykład polecieć, albo do Włoch, a Włochy są o wiele droższe niż
1: no
0: Chiny.
1: I jednocześnie masz co najmniej kilkanaście tysięcy euro oszczędności, podejrzewam.
0: Nie. I to tu się dziwię wam, a jestem na minusie, jeśli chodzi o gotówkę, nie?
2: 700.
0: Nie, mam jakąś gotówkę skrytą pod poduszką, ale moje długi wobec banku są o wiele większe niż ta gotówka.
1: Wiesz, no biorąc pod uwagę moje długi wobec banku, czyli z mieszkaniem na kredycie, to wiesz, to bezdomny jest ode mnie bardziej zamożny.
0: No nie, no ja teoretycznie
2: to wy się za późno urodziliście. Ja jeszcze działalność założyłem na studiach w połowie lat 90. W 3 lata zarobiłem na mieszkanie.
0: No ja mam Zrób jeszcze... Moja żona zarobiła w 5 lat na mieszkanie, ale to były Chiny i to jest zupełnie inna historia. Tutaj w Niemczech.
1: Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, to jest to, co napisał teraz Grzegorz na czacie. Gdyby realnie wziąć pod uwagę, porównać poziom życia klasy średniej w krajach trochę bardziej cywilizowanych i rozwiniętych niż Polska i przełożyć podobne kryteria do polskiego społeczeństwa, to polska klasa średnia nie wiem, czy wynosiłaby 2, może 3%.
0: Dobra, Wodzu, ale ja mam tu trochę inny dostęp w ogóle do tej takiej państwowej właśnie, dlaczego nie lubisz państwowej infrastruktury. Mam ten dostęp o wiele większy, nie? Mam
1: jaki na przykład?
0: Mam autostradkę pod bokiem, mam równiutką drogę pod bokiem.
1: Co masz pod bokiem?
0: Mam autostradkę, na którą 200 metrów wjeżdżam, mam jeżdżę.
1: Nie, na szczęście, ja mieszkam, mnie na szczęście stać na to, żeby mieszkać w centrum.
0: No nie, no moja dzielnica jest akurat o wiele droższa niż centrum, bo centrum jest ogólnie głośne. A to jest taka ładna, willowa dzielnica z drzewami, sobie jest równiutka droga, to wszystko jest państwowe. Jest sobie autostradka, na którą wjeżdżam i dojeżdżam 30 km do roboty. Mam ten szpital państwowy, który jest całkiem niedaleko obok mnie. Mam policję, która całkiem dobrze działa. Wcale
1: prawie, że czujesz się bezpiecznie.
0: Tak, czuję się bezpiecznie. Wcale mnie nie ściga za picie piwa na ulicy, ale robi to, że ja czasem zapomnę...
1: Czemu szepczesz, skoro czujesz się bezpiecznie?
0: Nie szepczę, bo...
1: Żartuję.
0: No.
1: Taka piosenka.
0: A jeśli chodzi o niemiecką policję, to naprawdę muszę powiedzieć na propsie, bo musiałem kiedyś ją zawołać.
1: To jest belgijska policja, powiem ci. Bardzo mi się podoba to, że koleś z nożem jest w stanie poderżnąć gardło dwóm policjantkom, odebrać im broń i potem zastrzelić jeszcze parę osób.
0: A tak, jak wezwałem policję do tak zwanej awantury domowej. Taka dziwna sprawa, ale to akurat ja wezwałem, żeby się obronić przed moją ex-żoną. No nieważne, co tam wynikło sytuacja.
1: Kobieta mnie bije.
0: No tak, jeszcze Japonka taka mała, no nieważne. Ale musiałem wezwać tam policję, to ta policja przyjechała w sile 3 radiowozów, 7 osób i przyjechały MP5, może wiesz jak wygląda taki pistolet maszynowy.
2: MP5.
0: Tak, wszyscy byli z MP5-kami i wszyscy byli w kamizelkach kuloodpornych.
1: Ja się wcale nie dziwię. Słuchaj, jak oni dowiedzieli się, że Japonka bije cię Japonką, to oni brali pod uwagę, że każdy z nich oglądał pewnie Kill Bill, a to oni nie wiedzieli, czego się tu spodziewa.
0: Jak sąsiad przypalił garnek i było kupę dymu w domu, zadzwoniliśmy na straż pożarną, to nie tylko przyjechała straż pożarna, ale przyjechały karetki chyba w sile 3 i jeszcze trochę policji. Bo nie wiadomo, co tam się dzieje, to lepiej przyjechać.
1: Dobra, bo być może ktoś potrzebowałby wsparcia.
0: No, także jeśli chodzi o niemiecką policję, to na propsie, a naprawdę ci ludzie, to nie jest tak, wiesz, jak polska policja, masz tylko iść się słuchać. Możesz z nimi pogadać, nawet jak przyjadą, wiesz, w takim Einsatz, że przyjadą w parę radiowozów z tymi MP5-kami w kamizelkach i tak dalej. Jak widzą, że się nie awanturujesz i jest spokojnie, to... Gadałem z tobą i jeszcze musiałem składać zeznania u nich na komendzie. Komenda wygląda strasznie. To muszę powiedzieć, to wygląda takie lata 70 nasze. Tutaj Wachen, ale budują podobno nową siedzibę. Ale pan policjant w ogóle, który spisywał moje zeznania, co prawda siedział z pistoletem u boku w kaburze, ale naprawdę był taki strasznie przyjazny.
1: No, czułeś się bezpiecznie?
0: No, czułem się.
1: To dobrze.
2: Ale Japonkę jakoś obezwładnili?
1: Zastrzelili.
0: Nie. Przyszła pani, która co prawda też miała MP5, ale to była pani negocjatorka i też z nią rozmawiała. Zdeeskalowali sytuację. Naprawdę na propsie. Jeśli muszę porównać polską i niemiecką policję, to powiem, że wam... Pomimo, że Niemcy się wam wydają takim strasznym krajem, no, jak powiem, Niemcy,
1: na szczęście muszę powiedzieć, że w Polsce musimy działać nieco bardziej racjonalnie, ekonomicznie i do awantur domowych nie wysyłamy antyterrorystów. Szczególnie,
0: to nie byli antyterroryści, to była normalna policja.
1: Nie rozumiem w takim razie, dlaczego normalna niemiecka policja musi przeciwko swoim obywatelom występować w uzbrojeniu specjalnym.
0: Nie, oni to wożą ogólnie, bo niemiecka policja jeździ kombiakami zawsze i w kombiakach ma takie wyposażenie na każdą okazję pod tytułem słupki do oddzielenia kolizji drogowej, jakieś tam światełka migające, jakby się stało na autostradzie, ma kamizelki kuloodporne i tak dalej.
1: Nie mam o jednym fakcie. W Polsce na szczęście sytuacja jest na tyle, że tak powiem, stabilna, że policja nie musi wozić CKM-u do bagażnika.
0: Oni też nie wożą CKM-u do bagażnika, oni wożą pistolety maszynowe do bagażnika.
1: Nie wiem, żartowałem. Burza.
0: Ale ogólnie ich nie widzisz tutaj na ulicach. Niemieckiej policji nie widzisz na ulicach.
1: Policji z MP5?
0: Nie ma policji w ogóle na ulicach, ich nie widać.
1: Zauważyłem generalnie, że zawsze kiedy jest potrzebna, to nigdy ich nie ma, to fakt.
0: A w Niemczech właśnie jak policja jest potrzebna, to oni się znajdą. Oni wyrosną ci spod ziemi.
2: Powiem wam, że też nie ma w ogóle policji. W ogóle nie widzę, prawie rzadko kiedy jakiś patrol.
0: No, w policji na przykład w Niemczech nie ma czegoś takiego jak prewencyjne badanie alkomatem, nie? Na ulicach, co się zdarza w Polsce, że blokują całą ulicę. No, tego w Niemczech nie ma, bo oni muszą mieć naprawdę... Oni muszą mieć podejrzenie, że ty coś zrobiłeś złego, żeby wyjść do akcji.
1: W Polsce się to robi inaczej. Robi się bus pasy, żeby ludzie musieli stać w korkach i potem się stawia radiowóz obok takiego bus pasa i wszystkich tych, którym się śpieszy, się łapi.
0: Nie, ja byłem, też są bus pasy.
1: Byłem świadkiem, jak w ciągu godziny goście robili tak, że ich było tylko dwóch, w związku z tym mogli mieć maksimum dwa samochody naraz. No, w ciągu tam dwóch czy trzech godzin nie było, goście robili sobie przerwy tylko na siku i fajkę.
0: Ale też mają w Niemczech bus pasy. Wszędzie, gdzie to jest możliwe, są bus pasy.
1: Świetna sprawa.
0: Świetna sprawa, bo...
1: Wiesz, o wiele prostsze niż łapanie tam ludzi, wiesz, za pijanie, za pijaństwo właśnie, za jeżeli...
0: Nie, tu nikt nie łapie, że widzisz na bus pas.
1: Albo za morderstwa. Po co się wysilać takimi rzeczami, jak można się zająć, wiesz, czesaniem za bus pas.
0: Ale czekaj, w Niemczech nikt nie łapie za jeżdżenie po bus pasie. No jeśli to będzie ewidentne, przejedziesz koło policjanta i tak dalej, to cię złapią może, ale oni nie stoją po to, żeby łapać na bus pasach. Po prostu tu nikt po nich nie jeździ. I tyle.
1: U nas widzisz, u nas po policjantach jeździ komendant za brak wyników, więc potem jeżdżą na te bus pasy i tam łapią.
0: Dobra, to w Niemczech się trochę inaczej ocenia, bo tu się ocenia w ramach, o ile z tego co pamiętam, to w Polsce się ocenia wykrywalność, czyli ile tam złapiesz, to oni sami się spisują, żeby była jakaś wykrywalność. Tu się ocenia wobec ogólnego wskaźnika przestępczości, czyli ile przestępstw zostało w ogóle dokonanych na danym terytorium. Także oni wolą po prostu zapobiegać temu niż łapać, a nie wykrywalność. Czyli tu się ocenia, ile przestępstw zostało zgłoszonych. Jak ich jest mniej, no to policja dostaje jakieś bonusy. A w Polsce się ocenia, jaka jest wykrywalność, czyli jak złapiesz, nie? No to fajnie jest spisywać. Bo jak już spisesz, to jakiś znajdziesz paragraf na tego, z którego spisujesz, no. No ogólnie, jakoś się czuję bezpieczniej z tej policją niemiecką, która taka jest nieistniejąca ogólnie w przestrzeni publicznej, bo bardzo, bardzo, bardzo rzadko możesz ich spotkać. Ale mówię z własnego doświadczenia, jak ich potrzebowałem, to się pojawiali i pojawiali się to w dobrej ilości, w dobrej jakości.
1: A w jakim czasie?
0: Bardzo, bardzo szybko, bo jak ich wezwałem i miałem tam bardzo taką nieprzyjemną sytuację w domu, to bodajże im zajęło to około 10 minut.
1: Gdyby twoja żona miała broń palną lub nóż i chciała cię zabić, czy byliby na czas, czy nie?
0: Możliwe, że miała nóż i... Otóż moje zdolności negocjacyjne, że jeszcze żyję, ale może by nie byli na czas, aczkolwiek czas reakcji, bo ja mieszkałem dosyć daleko od jakiegokolwiek komisariatu.
1: Średni czas reakcji w Polsce radiowozu na wezwanie do sytuacji zagrożenia życia to 15 minut, czyli całkiem też nie najgorzej.
0: No w Niemczech jest to około, z tego co pamiętam, około 7 minut. No ja mieszkałem dosyć daleko od jakiegokolwiek posterunku, to zajęło im około 10 minut. Ale jest dużo przypadków, że oni po prostu są na patrolu i przyjadą naprawdę bardzo szybko.
1: Nie no, czyli czas jest liczony jakby średnio, tak, na interwencji. Powiem ci tak. Jak chcesz się czuć bezpiecznie, to należy po prostu stosować się do starej rzymskiej zasady. Si vis pacem, para bellum. True story.
0: To ja ci mówiłem, to jak miałem tą sytuację, jak byłem na tej wiosce w Chinach, w takim wioskowym domu, moja pierwsza noc i się obudziłem o drugiej w nocy i słyszałem, w drugiej minucie słychać strzały, no słyszałem strzały. Coś jakby strzały, nie? I tak sobie eksplodowało, ale obudziłem moją żonę. Mówię, kuźwa, co tu się dzieje, co strzelają? Idą ludzie z kałasznikowami. Mówię, kurde, przecież te ludzie nie mają broni, to wiesz. Oni mają tam jakąś tradycję, to jak ktoś umrze, to strzelają z tych takich, jak to u nas te małe petardy, nie? Takie złożone w całe sekcje. No nieważne, w każdym razie z tego strzelali, nie? Ale mówi, przecież no w Chiny, no tu nie ma prawa, nikt by się miał. Mówię, a, to jak w Niemczech, nie? To się czuje bezpiecznie. I naprawdę czuje się bezpiecznie, no. Nie ma tak, że każdy posiada broń, no. Są bardzo, bardzo restrykcyjne przepisy, żeby posiadać.
1: Znaczy akurat Niemcy mają jedną z największych zagęszczeń posiadania broni w Europie. Więc
0: ale przepisy są bardzo restrykcyjne. Czyli ci ludzie, którzy mają tą broń, oni naprawdę zostali sprawdzeni przede wszystkim pod kątem psychicznym.
2: To ja też miałem test, jak kupowałem wiatrówkę, bo zacząłem z chłopakami rozmawiać o tym, że jak mnie ktoś napadnie, to będę mógł strzelać. On powiedział, przeszkolił mi od razu, pan nie może się tym bronić. Miałem szkolenie, kupowałem wiatrówkę.
1: Niemcy, 30,3 sztuki broni na 100 mieszkańców. Innymi słowy, co trzeci Niemiec ma, no średnio oczywiście, bo tak naprawdę ma co dziesiąty, co po kilka sztuk.
0: Ale pamiętaj, te przepisy są bardzo restrykcyjne.
1: Nie, ja wiesz co, nie chcę
0: się przejdziesz,
1: czy to jest dobrze, czy źle, czy przejdziesz, czy nie przejdziesz. To ma swoje wady, ma to swoje zalety. No i prawdopodobnie po prostu w Niemczech nie ma tak zwanych przepisów uznaniowych. To znaczy, że jeżeli spełnisz wymagania, spełnisz, przejdziesz testy,
2: to nie jest niewiarygodne.
0: Niemcy to jest kraj prawa, nie? Ogólnie tyle, co tu żyje, a żyje 4 lata, to stwierdzam, że żaden urzędnik nie zrobi ci pod górę, jeśli masz wszystkie papiery ok, nie? Nigdy ci nie zrobi pod górę i on zawsze przedstawi ci listę papierów, jakie masz spełnić. To samo miałem z małżeństwem, o ile w Holandii to zależy od uznania gminy i urzędnika i on naprawdę ci może zrobić pod górę, jak cię nie lubi. A zazwyczaj cię nie lubi, jak jesteś Polakiem. To ile w Niemczech, gdzie nie pójdziesz, to pomimo, że jesteś Polakiem, którego też nie lubią, ale on z mocy prawa musi ci przedstawić listę dokumentów, które są wymagane. Musi to podpisać swoim własnym imieniem, nazwiskiem i za to odpowiada. Jeśli przedstawisz wszystkie dokumenty do spełnienia danego wymagania, to musi ci wydać broń, czy nie wiem, ożenić cię i tak dalej. I on to podpisuje własnym nazwiskiem. Jeśli on powie, że nie możesz tego zrobić, pomimo, że spełniłeś tego dokumenty, to on za to odpowiada i to jest coś takiego jak państwo.
1: Też jest problem, Błażej. Problem jakby w tym jest to, że w tym momencie Niemcy są państwem prawa, niestety nie daje gwarancji, że takim państwem prawa będzie, że jakiś państwa będzie, dalej takim państwem będzie. Jak doskonale wiesz z przykładów historycznych właśnie z Niemiec, takie zdarzenia mają miejsce. Z tego powodu.
0: Tylko problem jest taki, że na przykład podczas Holokaustu w Niemczech przeżyła o wiele większa liczba Żydów niż na terenach okupowanych. O wiele, wiele, wiele większa. To było, nie wiem, chyba w Niemczech przeżyło około 90% Żydów, a dlatego.
1: Dlatego, że 90% wszystkich uciekło, no i tyle.
0: Nie, tylko dlatego, że Niemcy byli państwem prawa i o ile nie musieli stosować swojego własnego prawa, o ilekolwiek ono by było tragiczne dla tych Żydów, to oni cały czas musieli stosować to prawo niemieckie wobec własnych granic. Musieli wystawiać akty zgonu, które miały jakąś tam moc prawną, to dlatego nie musieli robić na terenach okupowanych. Dlatego większość tych Żydów przeżyła, bo po prostu oni nie śmieli występować przeciwko własnemu prawu. To jest taka niemiecka mentalność, ona jest czasem dobra, czasem zła, ale ogólnie ona zapewnia ci stabilność.
1: Nigdy nie słyszałem o tego typu twierdzenia. Chętnie sobie poczytam kiedyś na ten temat jakieś artykuły, które powiedzą mi, ile tam procent faktycznie Niemców, żydowskich obywateli Niemiec przeżyło wojnę.
0: Przeczytaj, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, ile niemieckich żydowskich
1: obywateli. Bardzo ciekawe, natomiast wiesz, tak jak mówię, to, że w tym momencie dane państwo jest państwem prawa, nie oznacza, nie daje żadnej gwarancji, że takim państwem prawa będzie. I
0: wiesz co, nawet ci polecę taki film, ale bardzo dobry film BBC, który był oparty na protokołach z konferencji w Wannsee. To była ta konferencja, która decydowała o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, gdzie właśnie zadecydowano o powstaniu Treblinki, Sobibora i tak dalej. I główna dyskusja toczyła się na temat tego, co mają zrobić Żydami w Niemczech i dlaczego nie mogą nic z nimi zrobić, bo niemieckie prawo tego nie pozwala, a zmienienie tego prawa wymaga ble, ble, ble, ble, bo państwo, bo konstytucja i tak dalej.
1: Z tego co się orientuję, to na przykład wprowadzając akty zabraniające małżeństw z przedstawicielami mniejszości żydowskiej, to wszystkie te prawa konstytucyjne w gruncie rzeczy tak czy siak były łamane, ale zresztą konstytucję sobie mogli zmieniać, jak im się tylko rzewnie podobało, bo kto im zabronił, więc osobiście czuję tu jakiś taki mały dysonans poznawczy, ale ja sobie to zbadam, nie będę negował, nie będę...
0: Nie, poczytaj, bo to jest dla mnie też był trochę szok, że Niemcy nawet mogą decydować o swoim własnym prawie, ale się trzymali własnego prawa.
1: I... dane państwo w tym momencie prawa nie daje gwarancji, że to państwo prawo pozostanie. I jak wiemy z historii, już takie z przypadków jest mnóstwo. W momencie, kiedy posiadacze broni, którzy są jedynie naprawdę w tym momencie jedynymi osobami zdolnymi się przeciwstawić tyranii, są zarejestrowani, wylistowani i tak jak mówisz, bardzo szybko jest łatwo wyłowić. Zresztą to było też w sytuacji wojennej, to jest jeszcze bardziej znamienne, tak? To znaczy w Polsce przed 1939 rokiem gęstość broni, że tak powiem, w kraju była większa niż teraz, niż u nas. Natomiast też była bardzo niska. Tam w gruncie rzeczy składało się na to dwie rzeczy. Po pierwsze ubóstwo, bardzo duże ubóstwo szerokiej masy społeczeństwa, tak? Broń nawet teraz jest droga, co by nie mówić. Nawet bez konieczności przechodzenia przez całe te administracyjne męczarnie, które są konieczne, żeby pozwolenie na broń uzyskać. Więc, ale przede wszystkim tutaj sobie może z tego sprawy nie zdajecie, ale prawo, kodeks, ustawa o broni i amunicji, która obowiązuje aktualnie w Polsce, jest to dokładnie ta sama ustawa o broni i amunicji z malutkimi zmianami w gruncie rzeczy, która obowiązywała od 1945 roku, ale przede wszystkim ustawa, która obowiązywała w 1945 roku, była dokładnie tą samą ustawą, która obowiązywała bodajże w 1920 któregoś. Więc w gruncie rzeczy była to ustawa tak naprawdę z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej. I że II Rzeczpospolita Polska podchodziła do uzbrojenia swoich obywatelów dokładnie tak samo jak PRL. I dokładnie tak samo jak III Rzeczpospolita, a także i IV Rzeczpospolita. Innymi słowy, posiadanie broni w Polsce jest absolutnie niedozwolone, bo jeszcze masy mogłyby na przykład się zbuntować. I co wtedy? I tak było tak jest od 100 lat niezmiennie. Natomiast jakby całym problemem takiego czegoś w przypadku sytuacji wojennej było to, że wiesz, ci wszyscy posiadacze broni, oni byli wylistowani w papierach. Pierwszą rzeczą, jaką robiły niemieckie oddziały okupacyjne po wkroczeniu do miasta, to było między innymi dobranie się do listy posiadaczy broni. I w tydzień po rozpoczęciu wojny wszyscy ludzie, którzy mieli pozwolenie na broń, ze względu na to, że byli to ludzie, trzeba pamiętać o tym, to byli ludzie, którzy byli dobrze zweryfikowani przez państwo, przeszli testy, a przede wszystkim byli tak naprawdę przyjaciółmi reżimu, który był w Polsce przed 1939 roku, tak? Czyli to byli przyjaciele polskiego rządu, bo tylko takie osoby otrzymywały pozwolenie na broń. Wszystkie te osoby, które miały to pozwolenie na broń, w tydzień po wojnie były albo w lesie, albo za granicą, albo 6 stóp pod ziemią. Tym się kończy rejestrowanie posiadaczy broni. W momencie, kiedy państwo zechce swoich obywateli rozbroić...
0: Pierwsze, trzeba nie przegrać wojny, a po drugie...

0: to ja bym był za modelem szwajcarskim albo izraelskim, że właściwie każdy... Ja w ogóle jestem przeciwko armii z poboru, nie? Bo armia z poboru to jest w ogóle kurestwo. O, Jacek zadzwonił. Ja już tu chciałem kończyć.
1: Czy Jacku?
2: Dobry wieczór.
0: Tak, ale dokończę myśl. Ja ogólnie jestem przeciwko armii z poboru, ale jak już mamy armię z poboru, to każdy dorosły mężczyzna powinien posiadać karabin w swoim domu, ale z tym małym zastrzeżeniem, takie samo jak jest w Szwajcarii czy Izraelu, bez amunicji. Tyle. Jacku, ale tak...
2: Wiem, krótko, małe sprostowanie.
0: Krótko, bo będę kończył.
2: Małe sprostowanie, też widziałem ten film, w oryginale on się nazywa Conspiracy.
0: Dokładnie.
2: A po polsku nazywa się Ostateczne Rozwiązanie, to jest film produkcji brytyjskiej. I troszeczkę tak wyciągnąłeś z tego filmu to, co ci bardziej pasowało, bo tam wyraźnie padają teksty w stronę SS-manów, że cytuję dla nich, nawet kilka razy widziałem ten film, że cytuję dla nich ustawy są jak lody, szybko topnieją, tak?
0: Tak, ale minister...
2: Więc to troszeczkę było podlane takim sosem, ale to było podlane takim sosem, żeby pokazać niemiecki charakter. Ale jakby odrywając się od tego filmu, bo to jest pewna fabuła, my tak naprawdę nie wiemy, bo tam też było przedstawione, że nie wszystko ten protokolant zapisał i rzeczywiście historycznie tak było. Jedyną rzeczą, jaką mamy po konferencji w Wannsee, jest zapis tego protokołu, a nie wiemy, czego tak naprawdę dotyczyła, że tak powiem, w kulisach ta cała dyskusja. Natomiast też wydaje mi się to troszeczkę wątpliwe, co powiedziałeś, chociażby z tego względu, znaczy wątpliwe wydaje mi się to, że tutaj jakby odgrywała taką rolę stabilność prawa, a z tego względu, że no nie zapominaj o tym, że rodziny żydowskie na terenie Niemiec w tamtym czasie były cholernie wpływowe. Większość bankierów, którzy potem mieli wpływ na przykład, tak, na finanse Szwecji, tak, czy na przykład na to, że Szwajcaria dzisiaj jest tym, czym jest, pochodzili z niemieckich rodzin żydowskich, tak, a znamy to doskonale i to nie jest tylko i wyłącznie przykład wojenny, ale wręcz dzisiejszy, co do takiej swego rodzaju solidarności, tak, wewnątrz tej nacji. Więc nie wydaje mi się do końca, że tutaj chodziło o stabilność prawa, tylko po prostu chodziło o to, że oni mieli pieniądze na to, żeby się wykupić, tak? I w odpowiednim czasie powkładali te pieniądze w odpowiednie kieszenie, wierchuszki, SS, Gestapo i tak dalej, tak? Więc nie do końca bym powiedział, że to tutaj miało na to wpływ. Na pewno jakiś wpływ był, tak? Ale nie do końca bym powiedział, że to był taki przemożny wpływ stabilności i prawa, tylko bardziej to była kwestia tego, że wielu było wpływowych obywateli pochodzenia żydowskiego i nawet samej wierchuszce Rzeszy nie bardzo odpowiadało tykanie się akcjonariuszy czy właścicieli dużych fabryk, bo to im było potrzebne, żeby rozkręcić przemysł wojenny i żeby on w ogóle mógł funkcjonować. To
0: no,
2: tyle.
0: Taki taka dygresja na koniec, bo w ogóle tą Rzesza Niemiecka do końca swojego istnienia, każdy tygrys, każda panterka, każdy nabój do Munzera był kupowany przez niemiecką Rzeszę od właścicieli fabryk.
1: Nie bądź śmieszny, Błażej. Nie powtarzaj tych mitów, które sam zainwentował Kierków. Fabryki niemieckie nie decydowały o tym, kto właściciel niemiecki w fabryce był pod zarządem komisarza z
0: SA, ale do końca wojny pieniądze płynęły na konto właściciela do każdego napoju, każdego Junkersa.
1: Robiła to, co kazał im komisarz. Nie wiem, czy im za to płacono, czy nie.
0: Tak, do końca wojny każdy nabój do Mauzera był zapłacony żydowskimi zębami wyrywanymi, czy nie wiem czym, co zrabowali w Polsce obrazami.
2: Wszystkim... Dobrze, życzę panowie udanej dyskusji, pozdrawiam, cześć. Okay.
1: Nie mam co do tego pewności. Nawet jeżeli, to nic to nie zmienia i jak tylko jeszcze coś powiem, to nic to nie zmienia. Bo nie wiem, każdy

0: Nabój.
1: On im płacił w niemieckich markach, które nie miały jakiegoś, na pewno jakiejś konkretnej wartości.
0: No nie, to nie będę gospodarczy III Rzeszy. On płacił im w złocie.
1: Tak, na pewno. Nie będę się z tobą spierał, bo po prostu...
0: A to złoto leży w szwajcarskich bankach do dziś.
1: Oczywiście. Nie będę się z tobą spierał, ponieważ nie mam na ten temat kompletnej wiedzy.
0: Więc... A wiesz, co jest najfajniejsze, że do 45 roku ciężarówki, które jeździły w niemieckiej armii, produkowane przez Opla, te pieniądze do dzisiaj leżą w szwajcarskich bankach, a może zostały przepierdzielone, nie wiem, co z nimi się stało, ale do końca II wojny światowej, pomimo że walczyli przeciwko Amerykanom, te pieniądze wpływały na konto GM. I GM zarabiało na tym, że niemieckie ciężarówki jeździły przeciwko Amerykanom.
1: Jest faktem, że Opel był częścią General
0: Motors. Tak, i do końca wojny Hitler płacił amerykańskiej korporacji za ciężarówki do swojej armii.
1: Być może tak, być może nie wiem, bo po prostu nie będę się z tobą spierał. Należy po prostu sięgnąć do źródeł i to sprawdzić. Natomiast to, co chcę podkreślić koniecznie, to, że prywatni właściciele, czyli nazwijmy ich niemieckimi kapitalistami, nie mieli żadnego wpływu na to, co produkują, w jakich ilościach produkują i za jaką cenę produkują w niemieckiej Rzeszy. Niemiecka Rzesza miała gospodarkę centralnie planowaną, całkowicie skupioną na wysiłku wojennym.
0: A mi się wydaje, że Hitler...
1: Każdy niemiecki zakład miał swojego komisarza. Jeżeli właściciel nie realizował instrukcji ze strony komisarza, w tym momencie jego los był bardzo szybko...
0: A mi się wydaje, że Adolf...
1: Zawisał na włosku.
0: A mi się wydaje, że Adolf był poniekąd sterowany i poniekąd był wytworem właśnie niemieckiego przemysłu wojennego.
1: Nie sądzę. Natomiast II wojna światowa była tak naprawdę dogrywką do I wojny światowej. II wojna światowa była tak naprawdę efektem bardzo słabego traktatu wersalskiego. Tam się na wybuch II wojny światowej, niezależnie od tego, czy Hitler by to był władzy, czy nie, z dużym prawdopodobieństwem był nie do uniknięcia. Bo traktat wersalski był bardzo krzywdzący dla Niemiec i Niemcy...
0: Chciałbym zauważyć, że Niemcy nie przegrali I wojny światowej.
1: Dlatego mówię, że traktat wersalski był bardzo dla nich krzywdzący. I co więcej, chore reparacje złapiły niemiecką gospodarkę, nastroje w Niemczech były takie, a nie inne. I te
0: no patrz, a mogli się po prostu pogodzić, nie? W I wojnie światowej. Z tym, że zostali krajem socjalistycznym.
1: Że nazywanie gospodarki centralnie planowanej w Niemczech III Rzeszy takimi przymiotnikami jak kapitalistyczna jest robieniem kurwy z logiki.
0: W III Rzeszy było zakazane istnienie związków zawodowych na przykład.
1: Jest to bzdura.
0: No tak.
1: O rany, muszę, wiesz co, ja po prostu dawno czytałem ten artykuł.
0: Za przynależenie do związków zawodowych się szło do obozu.
1: Za przynależenie do bolszewickich związków zawodowych, ale przecież ten, jak się nazywał, kurczę, ten autor doktryny niemieckiej, znaczy zamordowany podczas drugiej noży.
0: Orum?
1: Jak?
0: Ernst Röhm?
1: Chyba, być może, nie wiem. Ale on był przecież zwolennikiem związków zawodowych.
0: To jest został zamordowany podczas drugiej noży.
1: Zgadza się. No. Natomiast tak jak mówię, nie róbmy, że tak powiem, kurwy z logiki, nie nazywajmy niemieckich zakładów czy niemieckiej gospodarki w jakikolwiek sposób kapitalistyczną. To, że formalnie właścicielami zakładów przemysłowych nadal byli prywatni przedsiębiorcy, to, że nawet im by...
0: I tylko oni zarobili na tej wojnie.
1: Być może, tak, na pewno zarobili je po tym, jak dostali kulkę w łeb.
0: No nie zostali, jakoś IG Farben do dzisiaj się ma dobrze. O ile dzisiaj ma się Henschel i Rheinmetall i IG Farben. I się wszyscy mają dobrze.
1: Słuchaj, jak zaczynałeś mówić o tym, że do końca, właściwie do końca wojny, właściwie każdy tygrys, każda pantera, która wyjeżdżała z fabryki, ty powiedziałeś, była zapłacona, mi się w głowie pojawiła myśl, miała silnik Volkswagena.
0: Ale Volkswagen to jest państwowa firma, to dziś.
1: Zgadza się. No to...
0: A Volkswagen to jest

0: wiesz, to jest taka trochę odrębna historia, bo to jest firma założona przez państwo, do dzisiaj jest państwowa.
1: Rheinmetall jest również firmą państwową.
0: Dziś. Ale Krupp na przykład należy cały czas do rodziny.
1: Kurczę, no nie ma.
0: Nie, w ogóle masz kupę rodzinnych firm w Niemczech, które przetrwały II wojnę światową, jak BMW, jak Porsche i tak dalej, które przerwały.
2: Marklin modele kolejek. Tilling modele.
0: Też przerwali, ale oni robili akurat dla przemysłu wojskowego.
1: Wszystko jedno.
0: Jest kupa firm, które w Niemczech przetrwały II wojnę światową, tylko dlatego, że właśnie te rodziny czerpały korzyści z tego.
1: No i potem te rodziny miały swój kapitał ludzki, który wykorzystały w odbudowie Niemiec za czasów Weinharta i czyniły z Niemiec...
0: A wiesz, jaka jest teoria w ogóle z tą takim uwolnioną gospodarką Reinharta i kiedy to się skończyło?
1: Nie wiem, jaka jest teoria.
0: A teoria jest taka, że on uwolnił tę gospodarkę tylko dlatego, żeby zalegalizować te pieniądze, które zostały zrabowane podczas II wojny światowej, żeby one w miarę nie były opodatkowane, ani ścigane, ani tak dalej. Także wprowadzono tę ustawę o takim wolnym obrocie, żeby oni mogli te, wiesz, przetopione zęby wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli tak, ale ta gospodarka, kiedy się ustabilizowała i zabetonowała, to wtedy zaczęto wprowadzać regulacje.
1: No cóż, historia pokazuje, że każda wojna została wypowiedziana przez państwo i to kończy dowód. I dlatego separatyzm, dlatego anarchia, dlatego wolny rynek i dlatego kapitalizm. Dobranoc.
0: I chyba jestem ankomem.
1: Co?
0: No, nie znasz ankomów?
1: Nie rozumiem.
0: Ty jesteś AKP-em, a jestem ankomem.
1: A, wiem, ale... Kurwa, anarchokomunizm jest tak maksymalnie słaby.
0: Anarchokapitalizm jest tak maksymalnie słaby. Ale wiesz co, o wiele lepiej mi się żyje w Niemczech, w którym jest ta władza samorządów tak niesamowicie silna i te samorządy mają taką... Bo to jest państwo zdecentralizowane, ale nie w takiej postaci jak w Polsce.
1: No i dobrze. I to jest dobre.
0: To jest fajna rzecz. Ale przynajmniej te regulacje tych gmin są tak silne, że pozwalają mi żyć naprawdę takiej fajnej dzielnicy.
1: Ale ty poważnie jesteś zwolennikiem uspołecznienia środków produkcji?
0: Uspołecznienia. To jest ważne słowo, uspołecznienia.
1: No tak.
0: No jestem zwolennikiem całego ruchu spółdzielczości, jaki tylko istnieje.
1: Nie no. Spółdzielczość spoks, wiesz, wolny rynek nie, że tak powiem, w cudzysłowie, nie represjonuje żadnej formy. Po całej mojej lekturze
0: dzieł Marksa jestem spółdzielcą na 100%.
1: Nie no, tak jak mówię, wolny rynek nie represjonuje.
0: Wiesz, nie... Tam wodzu wiesz o tym. Ja już ci mówiłem, że zakładam swoją własną firmę i zdecydowałem się na taki bardzo, jakby to powiedzieć, ryzykowny model działalności, że kogo wciągnę do mojej firmy, to chciałbym, żeby on dostawał równy udział w zyskach, bo myślę, że jeśli ludzie będą mieli wiesz, takie myślenie, że ile wypracują, tyle dostaną, a nie tyle, ile ja tam rzucę jakieś, wiesz, jałmużny, tylko po prostu tyle, ile wypracujemy, tyle dostaniemy, to będą pracowali o wiele efektywniej. A ja nie będę właścicielem tego wszystkiego. Po prostu my wszyscy będziemy właścicielami. Wszyscy moi ludzie będziemy właścicielami tej firmy, czyli spółdzielczość.
1: Dobra, moja żona każe mi spać, więc...
0: Moja żona jest teraz 120 km ode mnie. A to jest kurwa dla mnie ciężkie. To jest dla mnie
2: ulga, mogę pogadać z wami. Natomiast ja czekam na pojawienie się jeszcze jedna kadencja i twierdzę, że pojawią się zastępy Merkel-Jugend.
0: Wiecie co, a ja bym najchętniej żył w tym przystanku Alaska, w tym takim malutkim mieście, gdzie wszyscy się znają, jest gris od poranku.
2: W Sycylii tak jest.
0: No. Jakoś nie wiem, mam takie wielkie
2: Nie. Wielkie marzenie o małym...
0: Wielkie marzenie o naturze. Żeby po prostu gdzieś uciec z tej natury. Chociaż Aachen mi trochę pozwala, bo to jest takie miasto położone gdzieś tam na Zadupiu, wśród gór i... Jest fajnie, można sobie w 2 minutki wjechać w góry, usiąść sobie na trawie z kocykiem gdzieś tam przy jeziorze. Piękna sprawa. Mierzą mi wielkie miasta, naprawdę.
1: Jednocześnie to właśnie te wielkie miasta dają ci dostęp do szybkiej reakcji policji.
0: No nie, ja mieszkam w bardzo małym mieście. Ja mieszkam na Zadupiu, naprawdę, wodzu. Ja mieszkam na takim Zadupiu Niemiec.
1: Nie wiem, jak wygląda Zadupie Niemiec, mówiąc szczerze. To znaczy, czy Kraków, miasto wielkości Krakowa, to jest jeszcze Zadupie Niemiec, czy już troszeczkę
0: wyższe? Nie, coś, ale nie wiem. Kazimierz. O, Kazimierz. Czyli słynne miasto, które tam wpisane na listę UNESCO i tak dalej, ale to jest ogólnie małe Zadupie. No to ja w takim małym Zadupie mieszkam. To jest miasto stare, z fajnymi zabytkami, ale jest malutkie, zagubione gdzieś pośrodku gór, mało ludzi tu mieszka, jest takie... Lubię to, bo tu jest natura blisko.
1: No, spokojnie. Co ci mam powiedzieć?
0: A co ci mam powiedzieć? Wiesz, w ogóle mamy burmistrza, który już rządzi bodajże 30 lat, on już tak się zestarzał, a jego wybierali, to on był bardzo młody. Teraz już jest starszy facet. A nie wiem, dobrze rządzi chyba, nie? Bo 30 lat go wybierają.
1: No ja myślałem, że brak ograniczeń w kadencji to zamach na demokrację.
0: No nie, w Niemczech nie masz ograniczenia sprawą i kadencji. Na poziomie lokalnym, nie? Na poziomie państwowym to masz. To ma jakieś tam swoje, oni wymyślili, że to ma jakieś swoje uzasadnienie, o ile znam Niemcy, to może ma to jakieś uzasadnienie. Bo oni sobie umieją organizować życie.
1: Masz dziwne wrażenie, że od 2 godzin rozmawiamy o niczym. Czy ty też?
0: Bo ja nie byłem przygotowany i... No i tak zawsze jest.
1: Dzisiaj są lewe gadki. Luźne lewe gadki.
0: No, czy to jest coś złego?
1: Gadki na lewą stronę, o. Kleksem do wierzchu.
0: Ale wiesz co, mnie trochę dzisiaj przeraziło, że ze mną zadzwonił i się dogadałem z nim. Bo Zenon to jest taki trochę, wiesz, on mnie trochę przeraża czasem tym swoim...
1: Mnie też to przeraża, to znaczy nie wiem, to znaczy jeżeli się z nim dogadałeś, to albo powinien się cieszyć, bo moja teoria na temat twojego podążania w stronę zdroworozsądkowych postaw, jakim jest konserwatyzm i wolnorynkowość, się sprawdza, ta moja przepowiednia, że będziesz powoli się przychylał w tą stronę, albo boję się tego, nie daj Boże, że Zenon zaczął lewaczyć.
0: Nie, Zenon po prostu powiedział mi jedną rzecz, tą całe życie wierzę. Powiedział mi, że wiesz, świat jest trochę bardziej skomplikowany niż te wszystkie dogadne z nim mówią. Świat jest skomplikowany i dlatego powinniśmy go postrzegać wielowymiarowo.
1: Nikt nie twierdzi, że świat nie jest skomplikowany.
0: O właśnie. I tego od ciebie, wodzu, chciałbym słyszeć, bo kurde, to jest takie, wiesz, te wszystkie dogmatyzmy i ten dogmatyzm austriackiej szkoły ekonomii, który wyznajesz.
1: Nie jestem znawcą austriackiej szkoły ekonomii, nie mogę się uważać za jej fana, aczkolwiek bardzo wiele osób mówi o niej w superlatywach. Przy czym odnoszę wrażenie, że wiem na tyle dużo, żeby móc stwierdzić, że ty wiesz o niej nic.
0: Nie, ale to nawet nie o to chodzi, ale wiesz, dogmatyzowanie się w jakiejś szkole ekonomii, ja się nie dogmatyzuję na marcie, bo wiem, że on działa, nie działa. Czasem działa, czasem nie działa.
1: To nie jest taki zbiór dogmatów.
0: To jest, wiesz, jak z większości ludzi, którym rozmawiam, którzy wyznają austriacką szkołę ekonomii, no to dla nich jest, wiesz...
1: Austriackiej szkoły ekonomii się nie wyznaje, to nie jest religia.
0: Ale dla nich to jest, wiesz, słowo Misesa jest jak objawienie.
1: Mises był socjaldemokratą, nie chcecie martwić.
0: No whatever, dla nich słowo Misesa jest objawienie.
2: A on czasem jest polski urodzony?
1: Von Mises, tak.
2: Właściwie, jak się wydawało, czyli to jest polska szkoła ekonomii.
1: No, sam urodził się w Galicji na terenach byłej Polski, ale faktem jest,
0: wiesz, że... Wiesz, von Braun też się urodził w Polsce.
1: Faktem jest, że bardzo wielu Austriaków urodziło się na terenie Polski, na szkole. Von Mises konkretnie w Lwowie.
0: Bo była też lwowska szkoła ekonomii. Ale to nie o to chodzi, ale wiesz, to wszystkie dogmaty wyznawane.
1: Ale tam nie ma żadnych dogmatów wyznawanych.
0: No są, to jest dogmat wolnego rynku, nie?
1: No to nie jest dogmat.
0: To jest dogmat.
1: To nie jest dogmat.
0: To jest dogmat. Bo państwo może działać dobrze, może działać źle. A austriacka szkoła mówi, że zawsze działa źle.
1: W gruncie rzeczy każda interwencja państwa na rynku przynosi szkody. Tak.
0: No nie zawsze. No ja powiem ci, nie zawsze.
1: To jest empirycznie potwierdzone.
0: Nie, ja ci powiem nie zawsze, ale powiem ci też nie zawsze. Wszelaki socjalizm i wszelakie rozdawnictwo też nie zawsze prowadzi do dobrych efektów. Nie zawsze.
1: Zawsze prowadzi do złych efektów.
0: Nie, ja ci powiem, nie zawsze do dobrych, nie zawsze do złych. Ale tak samo wolny rynek nie zawsze prowadzi do dobrych, nie zawsze złych. Dlatego, że mamy 7 miliardów ludzi na świecie, mamy różne systemy i nie zawsze twój dogmat będzie pasował do wszystkiego.
1: Właśnie dlatego, że mamy 7 miliardów ludzi, z których każdy ma swoje własne potrzeby, swoje własne cele i swoje własne marzenia, nie powinno się tych ludzi wtłaczać w jakiekolwiek odgórnie ustalone, zaplanowane.
0: No właśnie dlatego się powinno wtłaczać,
1: ale
0: bo...
1: Właśnie się nie powinno wtłaczać.
0: Nie, właśnie dlatego się powinno wtłaczać, bo jest nas za dużo na tej planecie, żeby ta biedna planeta mogła nas utrzymać, żeby...
1: No to w skrócie jesteś zamordystą i koniec. No to rzeczywiście to nie pogadam.
0: Zamordystą o tyle, że mamy tą jedną biedną ziemię, nie? Może kiedy polecimy na Marsa, może kiedyś polecimy gdzieś poza nasz Układ Słoneczny.
1: Jaka ta ziemia biedna, faktycznie. Strasznie.
0: No, wystarczy, wiesz, wodzu, że pójdę sobie do tego sklepu, co tu mamy z dorogiem w Holandii, tam się nazywa Solo, nieważne, gdzie masz to, wiesz, miliardy gówna poprodukowanego w Chinach z plastiku, nieważne czego. Jakiś taki gówienek, których nikt nie potrzebuje i dobra, może ktoś źle przewidział i tak dalej, ale może my nie mamy czasu, nie mamy zasobów, żeby marnować na to, żeby ktoś, wiesz, zbankrutował i przewidział. O, dobra, zrobiłem zły biznes. Zbankrutowałem, ale to wszystko jest wytwarzane, jeśli chodzi o plastik, to jest wszystko wytwarzane z ropy, która jest ograniczonym zasobem. Mamy ograniczoną ziemię, mamy ograniczone zasoby miejsca, co widzę tu dobrze.
1: Uważaj, czy ty nie widzisz tego, że państwo popełnia dokładnie te same błędy? Czy ty nie widzisz tego, jak działa, że centralnie planowana gospodarka nie jest, nie dość, że popełnia błędy?
0: Dlatego ci powiedziałem, że jestem spółdzielcą. Może czasem powinniśmy wyhamować tych ludzi, którzy mają nieograniczoną rządzę zysku w formie tego, że wszyscy żyjemy na tej jednej planecie i może wszyscy chcielibyśmy żyć. Może wszyscy chcielibyśmy jakoś, żeby ta planeta przetrwała trochę dłużej, póki skolonizujemy inne planety, żeby ograniczyć tą nieograniczoną rządzę zysku niektórych ludzi. I tyle, ale wiesz, państwo jest dobre o tyle, jeśli jesteśmy w stanie decydować o tym państwie demokratycznie. To państwo jest chujowe, jeśli ono się staje autokratycznym rządem, tak jak to ma miejsce w Stanach, tak jak ma w Polsce, po części w Niemczech też, albo w Holandii, która jest monarchią, albo w Anglii. To jest chujowe, ale na przykład fajnie jest w Szwajcarii czy Libii pod rządami tego strasznego pułkownika Kaddafiego, kiedy ludzie byli w miarę w stanie decydować o kształcie tego państwa i kształcie tego, jak się sami ograniczamy i ograniczamy tą niepohamowaną rządzę zysku, żeby tylko czerpać z tej ziemi, a ta ziemia była parę miliardów lat przed nami. I ona nie wytrzyma, jeśli będziemy
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że jakakolwiek eksploatacja jakichkolwiek zasobów naturalnych na każdym zakątku Ziemi odbywa się tylko i wyłącznie za przyzwoleniem tych, którzy mają siłę, aby tą Ziemię kontrolować. W związku z tym każda działalność związana z eksploatacją zasobów ziemi jest związana z państwową koncesją, z państwowym pozwoleniem i odbywa się za państwowym przyzwoleniem. W związku z tym nie pitol.
2: No ja bym nie chciał mieć w Polsce działce, na której ropami by trysi.
0: Nie do końca, ale dobra.
2: Zabralibym.
0: Jest 0,040. Będę musiał
2: ale wiecie
0: zarabiać.
2: Co, patrzcie, za jak mi niewiele do szczęścia. Ja dostałem 1400 zł za projekt, właśnie mi wpłynęło i patrzcie, jak mi niewiele do szczęścia jest potrzebne. Nie tam ziemia, nie ropa.
0: A ile to jest w euro?
2: A ja nie wiem, bo ja to złotówka płacę. To. Mam, lipiec mam do przodu, już nie muszę pracować w lipcu.
0: No też chciałbym wyżyć, no 1400, o Jezu, to jest jakieś 400 euro.
2: No, ale mi wystarczy, jestem zadowolony. Jak niewiele w Polsce, to szczęścia trzeba, naprawdę. Nie no, wiesz, no biorąc pod uwagę to, że robiłem przez cały wieczór, to nie jest tak źle, nie?
0: Ale na przykład po co chciałbym, żeby dostęp do rzeki był niczym nieograniczony?
2: A to tak jest tutaj w Szczecinie, bo jak jedzie się Kolumba, to ci, co mieszkają w tych kamienicach na Kolumba, to mają od razu pod oknem Odrę.
0: Taka ale masz Wenecja przepis w Polsce, że metr musi być zachowany odcieku wodnego.
2: A to nie jest, bo to są jeszcze budynki za Niemca zbudowane i oni mają dosłownie pod parterem, ci co są, to dosłownie im Odra dopływa, bo tam barki sobie przepływają i tam płyną gdzieś. Kiedyś od tamtej strony jeszcze pływały te takie wolnocłowe stateczki do Graz, czy Gard, czy Graz ta miejscowość się nazywa, to płynąłem właśnie koło tych domów kamienic od strony Odry. Także oni, elewacja budynku wpada bezpośrednio w wodę, nie? Jest tak, tam nie ma piwnic, bo... No, taka Wenecja, dokładnie. To jest to odcinek 2 kilometrów gdzieś tych kamienic. Część jest poburzona, bo to jest tak generalnie zaniedbana ta ulica. Są jakieś stare fabryki takie poniemieckie, a to jeszcze widać kule, dziury po kulach widać. Polacy tego w ogóle nie tknęli nawet.
0: Ale wodzu, chciałabyś ze swoją córką, synem pójść nad wodę, rozłożyć kocyk na miejsce, do którego nikogo nie leży. Po prostu jest naszym wspólnym dobrem ludzkości. I tyle.
1: Nie.
2: I ja jak będę miał działkę z rodu, będę miał działkę z rodu i zrobię sobie altankę, to będę zapraszał słuchaczy Nocnego Radia na darmowe wakacje z etamem.
1: Ja bym chciał iść w miejsce, o które wiem, że ktoś dba, o które wiem, że ktoś się stara i który ma w tym interes.
0: No to wodzu...
1: I są takie fajne, prywatne miejsca nam tutaj w Krakowie.
0: To wodzu, zapraszam cię do Niemiec i zaczniesz naprawdę tęsknić za Bieszczadami, tą dzikością.
1: Są tu naprawdę takie fajne miejsca w Krakowie nad Wisłą, gdzie można usiąść.
0: Okej, wodzu, ale naprawdę...
1: Wziąć leżaczek.
0: Przyjedziesz tu i w tej całej zorganizowanej gospodarce zaczniesz tęsknić za tą dziką polską przyrodą.
1: Być może tak, być może nie. Chodzi mi o to, że chodzi na przykład o to, jak znam tutaj w Krakowie, są bardzo fajne, prywatne knajpy, które kawałek brzegu rzeki, prawie niemalże przy samej rzece, no bo oczywiście są te przepisy, które ograniczają tą własność. Mają położenie. To są takie fragmenty wybrzeża, na których coś się dzieje, wiesz, na których jest wysypany fajny kamień, może mieć leżaczek, tam mieć sobie piwko, można zjeść coś przepysznego do jedzenia i to są jedyne fragmenty przeżycy, które są zadbane, bo to są miejsca prywatne, w którym ktoś ma interes o to, żeby dbać, żeby były fajne, żeby ludzie chcieli tam przychodzić. Bo jeśli coś jest wszystkich, to jest niczyje i niestety cała pozostała część rzeki jest niestety zaniedbana, zaśmiecona, w strasznym stanie. Tak to wygląda. Dlatego tylko prywatne.
0: Ja lubię się rozłożyć gdzieś tam na zaniedbanym, do nikogo nie leżącym strumieniu, w Bieszczadach. Takim dzikim, o którego nikt nie dba. Stanowi własność nas wszystkich, bo wiesz, no, nas nie było kiedyś na tej ziemi.
1: Tylko znaczy, że przejdziesz kawałeczek dalej, teraz zaraz tam znajdziesz śmieci, albo ktoś, bo w związku z tym, że jest, że nie wiem, czy jest ci znane zjawisko.
0: No to jest tam agresja przeciwko ludzkości.
1: O Jezu, ty już jesteś nie trzeba.
0: Nie wiem, przeciwko ziemi, to jest agresja przeciwko ziemi, bo nas tu nie było kiedyś. Nie, nie, czemu mamy śmieci? Czemu mamy wyrzucać śmieci?
1: Nie mamy wyrzucać śmieci. No człowiek właśnie. Powinien, człowiek, zwłaszcza jeżeli ma troszeczkę wyższy standard jakby życia, oczekiwany jakby standard życia, wyższy poziom inteligencji, chce żyć ze swojego własnego, egoistycznego pragnienia. Chce żyć w otoczeniu, które jest czyste, które jest uporządkowane, w którym nie leżą śmieci, które nie jest zatrute, w którym jest czysto i przyjemnie, zielono i tak dalej. Człowiek chce tego sam z siebie.
0: I dlatego to, że się zorganizowaliśmy tutaj.
1: I robi to z powodów czysto egoistycznych pobudek. Z drugiej strony człowiek wcale nie chce bagnisk, wcale nie chce wilków za płotem. Człowiek chce mieć przyrodę, owszem, dokół siebie.
0: A ja chcę wilki, bo to jest część przyrody.
2: No to, u mnie na osiedli wilki nawet biegają.
0: Ja mam jeża, który przychodzi ciągle do mnie i mi się to karmi.
2: Jeż też mieszka jeden. Dokładnie. Poważnie mówię, naprawdę. Pod całą bramą.
1: W Bieszczadach parę dni temu wilki pogryzły dzieci. Dwójkę. Więc na pewno bardzo ci rodzice są zachwyceni.
0: Też powinni dbać o swoje dzieci. Z drugiej strony.
1: Oczywiście, że tak. Na przykład posiadając flintę.
0: A na przykład czemu masz zezwolenie na posiadanie broni?
1: Ludzie
0: i takich innych pierdół, musisz mieć pozwolenie na sprzedaż alkoholu, ale nie musisz mieć pozwolenia na posiadanie dzieci. Kuźma.
1: Ludzie twojego pokroju, tak zwani ekologiści, mają w swoim głowie taki mityczny obraz przyrody, która jest taka zielona, taka przyjazna, taka fajna. Otóż kurwa nie. Przygoda, przyroda od samego zarania.
0: Przyroda, nikt mnie nie spełnia.
1: Samego zarania istnienia ludzkości. Przyroda zawsze była wrogiem człowieka.
0: No i oczywiście, chodząc po Bieszczadach, muszę mieć coś w głowie, żeby nie spotkać niedźwiedzia, żeby nie spać i tak dalej.
2: Jak się dziś mieszka na odludziu, to trzeba mieć wórkę po prostu. To jest standard. To właśnie ten przystępny klaska.
0: Ja mówię, że przyroda jest przyjazna człowiekowi. Mówię, że ona jest, że powinniśmy mieć opcję zamieszkania w niej, opcję użytkowania jej, ale nie mówię, że ona była przyjazna kiedykolwiek. My jesteśmy tylko gościem.
1: To na Białorusi jest wielki kawałek Puszczy Białowieskiej. Możesz tam mieszkać z wilkami, z żubrami, z niedźwiedziami, nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko cała rzecz polega, że ty nie chcesz przyrody. Ty chcesz mieć park, a nie puszczę. Ty chcesz mieć jeże, a nie niedźwiedzie i wilki. Bo przyroda to jest coś, co jest twoim wrogiem. Ludzkość od samego początku zarania całą swoją uwagę koncentrowała na tym, aby tej przyrodzie się przeciwstawić.
0: Dobra, moi drodzy koledzy, jest 47 już 00. No ja muszę iść do roboty jutro. Niestety. Także utnę wam i nie wiem naprawdę, jaki opis tej audycji dać, bo to już było wszystkim i o niczym. Ale fajnie się rozmawiało.
1: Nazwij to audycję, moja propozycja jest taka. Lewe, luźne gadki. Luźne gadki na lewą stronę, kleksem do góry.
0: Okej. Okay. Wodzu, a naprawdę...
2: Czy powstanie Hitler, Merkel, Jugend.
0: Wodzu, tobie dziękuję, że od kiedy pamiętam, to zawsze dzwonisz i zawsze mamy może nie konstruktywną, ale naprawdę fajną dyskusję i za to cię lubię. Tylko się nie zaczerwień. Dobra.
1: Na razie.
0: Do miłego.
2: No to uciekamy.
0: Cześć, Damian. To mi na co życzę wszystkim i kończymy tą audycję. Też muszę iść spać, niestety. Cześć wszystkim.

0: Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, witam Państwa i zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości.
1: Dobra, żarcik. Żarcik to nie Danuta Cholecka. To ja, Krawiec. Witam serdecznie, dobry wieczór. No, wszyscy teraz żyją, cała Polska żyje, a nawet zagranica być może trochę.

0: trochę też sprawą Kurka i Kamińskiego. Żarcik kolejny. Oczywiście, to tak nawiązując do sondy popularnego programu, najlepszego na świecie, jaki tylko jest najlepszy, nie ma lepszego, no ludzie. No, o, kolego, twierdzisz, że nie najlepszy? Sonda? O, to przykład trollingu. Do widzenia. Wąsik i Kamiński, no. I Andrzej D. to jest też zamieszany. Serdeczne pozdrowionka dla Chrisa z Norwegii. Nie wiem, cholera jasna, kto to. Ale pozdrawiam cię serdecznie, Chrisie z Norwegii. Co za Chris. No, więc o tym chciałbym dzisiaj z wami trochę pogadać. O całej tej sprawie. Oj, muszę tu popuszczać różne grupy na Skype'ie, bo mi to przeszkadza. No. Dwaj byli szefowie CBA, tak? Poprawcie mnie, bo to naprawdę nie jestem Wikipedią. Bardziej chciałem się na przykład skupić na tym, jakie mam wrażenia związane z oglądaniem telewizji Republika, jak wyglądało samo zatrzymanie i co może nas czekać. W związku z całym tym wydarzeniem. A jest grubo, grubo, dzieje się. Dzieje się, bo niejaki Andrzej D., pseudonim Adrian, pseudonim prezydent, już przemówił do przywódców wszystkich państw na świecie, że w Polsce od 89, drodzy państwo, nie było takiego wydarzenia, które tak wstrząsnęłoby opinią publiczną. No i tam mamy do czynienia w ogóle, zaraz stan wojenny nam wprowadzą. Ja tak się pytam, kto to jest, kurwa, Wąsik i Kamiński? Czy oni są aż tak ważni, że jakieś protesty są już w związku z tym, ludzie protestują, że wszystko się kręci wokół tego, że to się stało symbolem jakiegoś zrywu? I to oczywiście bzdury jak dla mnie, to jest bardziej pretekst do tego, żeby Adrian Dupa sobie próbował zrobić przedterminowe wybory. No. Inni widzą w tym kolejną szansę na stworzenie jakiegoś nowego, czegoś w rodzaju tego mitu założycielskiego PiSu. Pisiory chcą mieć jakiś punkt zaczepienia i na tym się wybić, tym ludzi zjednać, zgromadzić wokół siebie. I to po prostu... Jak ja tu widzę walkę o wpływy, o kasę. Przecież sama taka telewizja Republika, która non-stop o tym gada, w nocy. Drodzy państwo, zostaniemy dla was w nocy. Będziemy mówili o tym cały czas. A teraz reklamy. Tam reklamy lecą co 2 minuty i mają takie wewnętrzne, swoje własne reklamy. Kasiora leci... tam o kilka tysięcy procent wzrosły im zasięgi. Ja twierdzę, że dużo, dużo więcej. Oni tak twierdzą, że kilka tysięcy procent. Ja twierdzę, że dużo, dużo więcej. A co za tym idzie? Stawki za reklamy rozwijają się pięknie. I ja nie wiem, oczekiwać tego, że będzie inaczej to jakoś wyglądało, to trochę tak jakby oczekiwać, że rekin nie popłynie tam, gdzie krew poczuje, na przykład. No oczywiście, że rekin będzie płynął tam, gdzie krew czuje. A oni wyczuli, że mają swoje 5 minut, które może być kluczem do wiecznej potęgi. Sen o potędze się sprawdził. Pamiętacie, sprawdzałem Republikę, to mieli zasięgi jak nocne radio, gorsze, jak czosnek mieli zasięgi. A teraz na żywo ich ostatnio... Kurde, gdzieś się zapisałem, ale mi się dokument chyba zamknął. To było... 40 tysięcy chyba ludzi na żywo słuchało tej Republiki, oglądało. 40 tysięcy. To nawet Daniel Magical na nocnym spaniu, jak z gołą dupą leży, to tyle nie ma. Co to się stało się w ogóle? Przyłazi tam, przychodzą tam takie osoby jak Kaczor do tej republiki. Pojawiły się już żony oczywiście zatrzymanych Kamińskiego i Wąsika. Kamiński i Wąsik już są tam w areszcie. No poszło o to, że Andrzej Dupa oczywiście jak każdy aparatczyk jest nadgorliwy i ułaskawił ich, zanim jeszcze zostali skazani. nie mogę. Po prostu tak się rwał, żeby ich ułaskawić, nie mógł już poczekać i za wcześnie ich trochę ułaskawił, więc to jest jakby nieuznawane przez obecną koalicję. No i doprowadzili do tego, były przepychanki, dyskusje. Ostatecznie zrobił się kabaret. No, każdy, kto miał do czynienia z polityką, w przypadku aresztowania będzie wrzeszczał, że to jest atak polityczny, zemsta polityczna, bo myśmy tyle zrobili dla ludzi i to się nie wszystkim podobało, ale będziemy walczyć i leżeć tutaj, nie będę jadł. Już ogłosił strajk głodowy. Jeden z ten, chyba Wąsik albo Kamiński. Nie wiem, czy leżał z gołą dupą tak przykładowo. Wtedy to dopiero miałby oglądalność i Republika ma dużo większą. No i o czym tu mówiłem, no, ogłosił strajk. Robi się z nich męczenników w walce o sprawę, symbol. Jakby się dało, to by im parę pomniczków od razu postawili. Fajnie przy tej okazji wychodzi nastawienie i podejście elektoratu pisowskiego, którego można porwać wszystkim, byle było emocjonalnie, epicko, atak, my i oni, bo wierzycie w to, że te niepotrafiące się wysłowić stare baby i dziady, tam memłające coś pod nosem i różaniec sobie klepiące, to oni coś rozumieją z tego, co się dzieje? Nie. No, ciekawie w ogóle, że w telewizji Republika, w tym szanowanym medium, o Tusku się mówi chyżyruj. Chyżyruj. Rozumiecie? I to mówi dziennikarz, nie? Znaczy prowadzący program. Nawet telefony były, słuchałem, i co ciekawe, można zadzwonić, tutaj plus dla Republiki, że można zadzwonić, okej, fajnie. Do nas też. Ale proszę jeszcze nie dzwonić. I zadzwonił polonista, jakiś tam pan Włodek, i pan Włodek mówi: panie redaktorze, teraz wszyscy w ogóle, co drugi to redaktor, panie redaktorze, no tam ja jako też polonista zwracam uwagę, jako osoba uważająca się za inteligentną, średnio albo i więcej. Tak czuć, że taki jakiś, że tam dzwonią taki, tacy trochę niedorobieni ci inteligenci, ale mimo wszystko nawet ten niedorobiony inteligent, taki jakiś pan Włodek, nauczyciel od polskiego, no to też mu się nie podoba, że się używa tak, że się na tu takiego Tuska mówi chyżyruj. To trzeba uważać, żeby się właśnie nie przejęzyczyć. A odpowiedź pana redaktora w zasadzie była też taką elokwentną, że tak powiem, odpowiedzią, że proszę pana, jak się nie podoba, to proszę nie słuchać, tak? Nie, to nie ma obowiązku słuchania. Jako inteligent mogę przykład dać. Załóżmy, ja pana biorę i mówię: słuchaj, pana tam biorę, prawda, za kołnierz, mówię: słuchaj pan. A ja nie mogę tak zrobić, jako inteligent. Ale no, coś słabo słychać. Oczywiście te inteligenty to są takie z Szurlandii troszeczkę, z Szurlandii, że taki inteligent, on ciągle, jak mu coś tam nie słychać, słabiej słychać, rozłączyło pana Włodka, to zaraz, no, przypadek, nie sądzę. Oczywiście pewne siły są już zainteresowane, aby nas zniszczyć. Tacy jesteśmy ważni, prawda? No, żałosne trochę takie, żałosne. Ale żeby nie było, ja mam tutaj bardzo mieszane uczucia co do całej tej sprawy. Na razie się wyzłośliwiam na Republice. Znaczy, jakieś plusy też staram się obiektywnie tu zaznaczyć. Na przykład to, że można dzwonić, albo że z dwojga złego to już wolę tego chyżego roja, chyży rój już lepszy, niż sztywniactwo TVN-owskie, upudrowane, plastikowe takie, nie?
1: Witamy Państwa serdecznie w tym oto dniu, prawda?
0: To już wolę, jak ktoś powie i jest szczery, pokaże, jaki jest, nie? No i tak lubi na Tuska mówić, to niech sobie mówi. Ale zadzwoniła potem druga pani, która miała pretensje z kolei bardziej o to, że co dwie minuty są reklamy. I tu znów się włączył tryb kabaretowy, bo no ta pani jakaś tam balbina, nie? Oczywiście to widać jak na talerzu, jaka tu jest grupa docelowa, to są starsi ludzie w dużej mierze przy tej Republice. Bo dzwoni jakaś taka babina i no wie pan, ja was kocham, ja was ubóstwiam, panie doktorze, no. Pan jest naprawdę bardzo inteligentny.
1: Dziękuję, tak, no. Gdzie ja tam inteligentny, są inteligentniejsi, no ale słuchamy.
0: No i ja was kocham, ja wpłaciłam, już wczoraj wpłaciłam. I tylko żeby te reklamy, tyle, no co dwie minuty coś powie pan, dzień dobry i witam już te reklamy.
1: No i takie pretensje.
0: I faktycznie, też pan redaktor w swojej wielkości i inteligencji od razu się zaperzył jakoś tak, troszeczkę, jak przystało na małych ludzi, byle co ich potrafi urazić. Się nie podoba? No i po telefonie tej pani włączyły się reklamy, bo była przerwa. I piękny bloczek reklamowy, słuchajcie. Z 10 tych reklam było. I od razu, jako tutaj interesujący się takimi trochę rzeczami właśnie, reklamy, marketing, te sprawy. Zwracam tam uwagę, jaki typ reklam. No, Biovital. Kup swojej babci Biovital. Biovital Extra. Twoja babcia cię znienawidzi, jak go nie kupisz. Potem jakieś ubezpieczenie na starość. Potem tam środek srakostop, czy tam jakiś chemo, antychemo. No takie wiecie, no dla starszych ludzi same reklamy jakby. Jedna była pierwsza, zabawna, to taka dla młodszych może trochę. Gadam z kim chcę, co chcę i byle co. Coś takiego, jakaś reklama telefonów, czy tam telefonii. Gadam o wszystkim i o niczym. O, to się tak świetnie skomponowało trochę z wcześniejszym występem pana redaktora. Ale nie mówię, nie wszystkie programy są takie jakieś kiepawe, strasznie. Jest salonik, powiedzmy, jakiś tam, gdzie Ziemkiewicz, prawda, bryluje, prawda. I z paroma tam fagasami swoimi. Ale widać, że Ziemkiewicz jest, tam jest ścisła hierarchia, bo Ziemkiewicz najważniejszy, to najwięcej mówi, wszystkim przerywa, a inni tak tylko coś tam bąkną. Tak to właśnie jest, tak jak pan to powiedział.
1: No właśnie, ja tak powiedziałem, bo tak jest, panie kolego, no tak to jest. No, a teraz jeszcze tu rozwinę myśl, bo nie skończyłem, a tam ci słuchają z rączkami na jajeczkach. Trochę taki klimat.
0: No i wiadomo, że w takiej telewizji na pierwszym miejscu bogo ojczyźniane słodko pierdzenie jest gdzieś tam najwyżej w hierarchii. To trzeba robić cały czas, często słodko pierdzieć bogo ojczyźniano. Merytoryka, a nawet logika, prawda, gdzieś tam są troszkę niżej, grubo, nie? Bo jeszcze reklamy są tam między tym. No i taka telewizja, no takie Radio Maryja na sterydach, no. Trochę mniej takie świętojebliwe. Może, ale też troszeczkę. Wojna domowa się szykuje. No, bardzo by chcieli, Furiat, żebyś tak myślał właśnie, autorzy Republiki, redaktorzy z Republika TV. Bardzo właśnie cały czas taką narrację tworzą, nie? Ale faktycznie zrobił się cyrk, bo samo... No, niektórzy mówią, że tu nie chodzi o samo zatrzymanie, tylko o sposób zatrzymania Wąsika i Kamińskiego, nie? Bo tam był cyrk. Oni się zamelinowali u Adriana w pałacu. Tak. Azyl taki, azyl, enklawa. Tam dostali pokój i normalnie gdzieś tam siedzieli sobie, mieszkali w pałacu prezydenckim. Czujecie? Już męczenników. Zresztą sam Duda powiedział, że on ich uważa za postacie kryształowe. Kryształowe. No, skazani za aferę gruntową, czyli za przymykanie oka albo jakby uczestnictwo w łapówkarstwie związanych tam z gruntami. Ja nie znam tej sprawy. Ktoś może to później naświetli jakoś, ale to w sumie nie jest takie istotne. Istotniejsze jest to, że właściwie jako osoby ułaskawione nawet przez prezydenta nie powinni się poczuwać do bycia posłami, bo poseł powinien być osobą niekaraną za czyny umyślne, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No jak coś się przydarzy, na przykład nieumyślne zabójstwo, to może. A umyślnie, jak zrobił z premedytacją, to nie może. No tu raczej jest umyślne. No. Jak już mówiłem, Duda ich ułaskawił jeszcze zanim się proces zakończył. Proces trwał kilkanaście lat. To takie nasze standardy polskie. O, tu już się pojawia temat tuneli Habibi. Hałabała drążą tunele. Jak cię nie stać, rybka, no to cię nie stać, no wiesz. Czy każdego musi być stać na wszystko? Ciebie akurat nie stać na donata do Nocnego Radia i ja jakby nie mam z tym żadnego problemu. Wiesz, staram się nie oceniać ludzi po portfelu, tak jak ty, to niestety robisz, tak, z całym szacunkiem. I się tam przychwalasz, co masz, że tam masz tam, nie wiem, majty Calvin Klein, czy tam coś. I dużo pieniędzy. To tak się nieładnie się w ogóle chwalić tak trochę, że się ma dużo pieniędzy. Takie niskie jakieś. I nie przystoi właśnie do bycia inteligentem. A tak byś chciał być chyba postrzegany. Co pijesz, Krawcze? Piję sobie Heinekena Silver. Czyli taki sikacz z czerwoną gwiazdką. I słuchajcie, były problemy, żeby zawinąć tego Wąsika i Kamińskiego z pałacu, bo to tak dziwna sytuacja, wejść do pałacu prezydenckiego, nie? A jak tam Duda stanie na drodze? Stanie... Wysłali dwóch gliniarzy, jakichś tam najbardziej łebskich, odważnych, wygolonych po bokach. I idzie taki Despero i Goebbels, nie? I, no, dzień dobry, szukamy tutaj Wąsika i Kamińskiego. Są tu, proszę otworzyć. No, a tu jakiś tam strażnik mówi, że przepraszam bardzo, ale nie mogę nikogo wpuszczać, pana prezydenta nie ma w domu. Nie wiem, nie wiem i co, otwierać, otwórz te drzwi, kurwa, gleba, kurwa. No to dziwna sytuacja, a jakby sam Duda stanął tam, stójcie, dzieje się tutaj gwałt i niech ludzie to zobaczą, rodacy mają prawo wiedzieć, ała. I tak nagrywają i ci z Republiki gdzieś tam przez okno wynajęli dziennikarzy parkurowców, I przez okno tam z fikołkiem, z kamerami, z Republiki i z Radia Maryja jeden przez komin wszedł. I nagraliby, jak się szarpią z prezydentem, Dudą, żeby całkiem nikt go nie szanował, jakby go tak pokazali, że ja jestem prezydentem, proszę mnie puścić. Bo Duda mógłby ich zastawić, ale...
2: No name, 10 zł. Urlop mi się skończył, ale przynajmniej będę miał co słuchać jutro, jak kilka godzin dzisiaj nagrasz. Co prawda polskie piekiełko, polityka i TV mnie nie interesują, ale jestem pewien, że dobre bingo rozegrasz w nocy. Pozdro.
0: Dziękuweczka, no name. No, raczej cię nie zadowolę chyba, że tak wulgarnie powiem, bo z godzinkę posiedzę, albo dwie, max. Dzisiaj to krótko. Zobaczymy też, czy telefony będą. Ile osób zostanie tutaj, bo to taka pora. No, w każdym razie udało się rozwiązać ten problem. No, było naprawdę nieciekawie, gdyby tam Duda jeszcze blokował policjantów, zadyma. Jak to mogłoby zadziałać w różne strony? Wyobraźcie sobie, że coś zrobiono temu Dudzie, a z tamtej strony to lubią tak. Tamta baba, co ją tam popchnięto, to chyba z tym temblakiem cały czas chodzi, nie? Jeszcze. Co ją tam ktoś szturchnął, to ona z tym blakiem chodzi. Oni tacy są, ci ludzie trochę z tej prawej strony, no. Ale ci z drugiej strony, ci pomarańczowi, czerwoni, zieloni, też wszyscy tacy sami w sumie, ale ci to najbardziej lubią z siebie robić męczenników, bo to jest trochę jakby kompatybilne z ich jakimś paradygmatem, w ogóle z całym systemem operacyjnym, nie? Takim właśnie bożym, męczenniczym, nie rzucim Polski, skąd nasz ród. Maciej Wąsik padł. Będą go na drzwiach teraz tam nosili, czy coś. No, tacy są, no. Więc mógłby być już zupełnie cyrk i mogłoby się to wymknąć spod kontroli, bo prezydenta atakują. No ludzie, wiejski elektorat by zaraz gumofilce pozakładał, naciągniki, gnojową by tam oblewali, kamieniami rzucali. Mogłaby być faktycznie wojna jakaś tutaj domowa, nie? Ale prezydent, prezydent Adrian, czy jak mu tam, gdzieś wybył jakieś sprawy załatwiać ważne, prezydenckie, i nie było go w pałacu. No i wtedy przyszli Despero i Goebbels i zawinęli Wąsika chyba na początek. I on chciał gdzieś dzwonić, chyba po Adriana. Adrian, oni tu są! Adrian, przyjeżdżaj! A i Adrian się dowiedział jakoś. I w te pędy, w ogóle no, film sensacyjny, bo tak, on chce tam jechać do pałacu, przerwał na pewno wszystko tam, rzucił tam dyplomatów, zostawił wszystko, co nie wiem, nie pamiętam, co on tam załatwiał i gdzie, ale w każdym razie ruszył z odsieczą i drogę im zabarykadował zepsuty autobus, w którym był podobno, słuchajcie, reporter TVN-u. Reporterzy TVN-u walczący. Jak była Solidarność Walcząca, to są reporterzy walczący. Ogłaszam powstanie nowej grupy. On walczy, co prawda, po tamtej stronie, ale on to zorganizował. On podszedł do kierowcy autobusu, bo ten autobus stał na światłach awaryjnych. Zepsuł się i tak drogę zatarasował. Wąsika i Kamińskiego zdradzono o świcie, a nie po południu. Bandziorno. Tusk i Kierwiński ośmieszyli Dudę już na maksa. Bardziej się chyba nie da. A kto to jest Kierwiński, to nie wiem. Nie kojarzę. No i w każdym razie, słuchajcie, sytuacja jak z filmu sensacyjnego. Nasz prezydent krzyczy: szybko, za mną! I rup, tup, tup, do samochodu startują, a tu i drogę zajeżdża autobus i para z niego bucha od razu. Kierowca wysiada i ojej, ale mi się zepsuł autobus. Nie do wiary, że tak powiem. A tam reporter TVN-u, który tam właśnie był podobno w tym autobusie, przez szybkę tam. Luka. Nie mogą wyjechać, nie? Nie wiem, tam mogło, jak już takie akcje się dzieją, chciałoby się to nazwać, jakiś film powinni zrobić, Wielka Draka w polskiej dzielnicy. I Jackie Chan tam powinien grać. I powinien chronić tego Dudę naszego. Chcą go tam jacyś z TVN-u tego Dudę przyblokować, a tu Jackie Chan wyskakuje. Leave him alone! Leave him alone! Run, Andy! Run! I... I killed them! Andy! Andy, where are you? I killed them! We are safe now! Come on, Andy! We must hurry! We must hurry up! Let's go! Andy, where are you? Leave him alone! I cały taki film zrobić, Jackie Chan. Bruce Willis, taki otępiały troszeczkę, ale można go wziąć, już wódkę polską reklamował. Steven Seagal jako kolega Putina i z Putinem by coś tam knuli, nie? Jackie Chan byłby po polskiej stronie, a Steven Seagal wiadomo po jakiej, no. I w ogóle wojna domowa tutaj. I Jackie Chan. Why me? Why me? O, ktoś tu chce dołączyć, proszę bardzo. No i taka sytuacja dosłownie jak z filmu, z tym zatrzymaniem Kamińskiego i Wąsika. Już abstrahując od całej w ogóle otoczki politycznej, nie? Robienie z nich symboli, takich walki. Nowy mit założycielski w ogóle chyba to będzie, chyba to jest to. Miało z TVP wyjść, ale tam ciężko było, bo ludzie zobaczyli, że to TVP widzieli, jakie było. I takie zaklinanie rzeczywistości, jak małe dziecko pięcioletnie. To wy propagandę robicie, a nie my. O! Taka wspaniała riposta. To ludzi, nawet wiejski elektorat nie poczuł się przekonany, podobno, tak słyszałem. I się cieszy, że jest bardziej obiektywna telewizja jednak teraz. Ale Orłosia wyrzucili, co ciekawe. Orłosia wzięli, a Sierockiego wyrzucili. Sierocki, to też to trochę skandal, bo Sierocki właściwie jest takim kultowym komentatorem muzycznym. Też w tym Telekspresie działał od zawsze, w sumie tam był i on był nawet za pisiorów. Ale jak trzeba wyrzucić, to robią wszystko to, co przewidziałem się dzieje. Między innymi też to, że działają na oślep i trzeba niszczyć wszystko, co się kojarzy w ogóle, co było z zapisu, to wszystko to trzeba podwoływać, pozwalniać, zrównać z ziemią, strategia spalonej ziemi w ogóle, zostawić spaloną ziemię po tym PiSie, bo to pisowskie to złe. Jak pisowskie to złe. Przewidziałem, że platfusy to są też takie nieudaczniki, że jedno mówią, drugie robią, że gęby pełne frazesów, a i tak potem co innego robią. Wszystko to się dzieje. A chujownia, taki komik był, taki stand-uper, w ogóle dykteryjki, anegdotki, żarciki. No, pan, panie pośle, najlepiej powinien wiedzieć, jak się zachować, chociaż w przyszłości różnie się pan zachowywał. Jednak no, zachowujmy się, prawda? No, ale teraz jest podobno cieniem samego siebie. Taki, wszystko to mu dało... Wszystko to się odbiło na jego zdrowiu bardzo i taki jest niemrawy i zahukany teraz i przestał żartować chyba. Nie wiem, bo nie oglądam już Sejmu na żywo teraz ostatnio. Ale Czektul tu pisze, że dostał kopa w dupę, bo do roboty podobno przychodził raz w miesiącu. Mogło tak być. To powinien wzorem pisiorów zrobić z siebie męczennika teraz i że to polityczne było. Zemsta polityczna. Jak mówię, każdy, kto ma coś z polityką wspólnego, musi krzyczeć zawsze, co by się nie działo. Aresztują cię, bo piłeś w parku, zemsta polityczna. Chcą mnie zniszczyć. Biłeś żonę, wściekłe ataki, bo ja byłem za kobietami zawsze. I tak dalej. No, trzeba iść w zaparte, tak po polsku. No, w Niemczech to się dopiero dzieje, tam rolnicy już strajkują, kolejarze się teraz przyłączyli, taki jeden wielki protest jakiś ogromny, nie pamiętam liczb, ale były imponujące.

0: tak się, są takie oskarżenia, że w złym stylu to wszystko zrobili, że samo zatrzymanie okej, okay, ale chociaż ja w to nie wierzę, bo jakby to zrobili w białych rękawiczkach, starali się chyba trochę tak to zrobić, ale z tym autobusem to nie wierzę, że to był przypadek. Naprawdę zrobili taką akcję jakoś, nie? Chorą. I zauważcie, i musieli też śledzić gdzieś tam, gdzie prezydent, że gdzieś jedzie i w tym czasie też tak cichaczem. To jest właśnie to najbardziej wstrętne w tej polskiej polityce, że tu się różne rzeczy robi tak cichaczem, od dupy strony, po kryjomu, chytrze, cwanie. To nie powinno tak być. W ogóle od wieszania krzyża w Sejmie po kryjomu, po wycofywanie się z tego, co wcześniej się ustaliło, katecheci mieli za darmo uczyć. I to wszystko tak potem psu w dupę, nie? Jedno gadamy, a drugie robią ci ludzie. Jedno gadają, drugie robią. Tak cały czas jest. Jak mówię, ja to widzę od tej strony, że dla PiSu to jest świetna trampolina, żeby się wybić znowu, ludzi wyciągnąć na ulicę. 11 stycznia ma być Marsz Kaczystów. Chcieliby zbudować bardzo... Myślę, że teraz to cały elektorat pisowski będzie wręcz liczył chyba na to, że Duda unieważni te wybory, znaczy zrobi nowe wybory. I wcale nie jestem tutaj tak pewien, jak niektórzy, że znowu wygrają ci sami. Właśnie nie. Elektorat się teraz pisowski jakoś, który był, tak był zniechęcony PiS-em, to się znów nakręci na PiS, bo oni walczą, bo ich atakują, bo to zamach stanu, mówił pan na Republika, nie? I w ogóle strasznie się wszystko zagmatwało, bo są nawet takie ewentualności, jak postawienie Dudy przed Trybunałem Stanu. Nie wiem, czy to nie było tak, że to po prostu był szok jakiś wielki dla pisiorów, dla polityków samych, w tym momencie mam na myśli samych polityków, że jednak się wzięto za rozliczanie jakieś, że kogoś chcą wsadzić. I oni przeżyli szok. A co z naszą niepisaną umową, że wy nie rozliczacie naszych, a my nie rozliczamy waszych? To mógł być taki moment, nie? Ale wiadomo, że zawsze się łapie wiatr w żagle i jak już jest taka sytuacja, to teraz trzeba coś na tym ugrać. Czyli zmobilizować elektorat, pokazać, zrobić z siebie męczenników, nowy mit założycielski i nie rzucim ziemi, skąd nasz ród i tak dalej. I Boże, coś Polskę. Zaraz wyjdą na ulicę i będą śpiewali rotę, założę się.
1: Jak już jest taka sytuacja, to teraz trzeba coś na tym ugrać.
0: No, proszę tam wyłączyć sobie YouTube'a i witamy Etama. Okay. Cześć, Etamie.
2: Okej, okay, ja nie wiem, czy się coś nie skolidowało, bo ja do ciebie w tym samym momencie jak ty, to mnie drugi raz spróbowałem, więc może coś się krzaczyć, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Więc mówisz, że porwał cię ten teatr. Fajnie się ten nowy rok zaczął, bo ja choruję tutaj, kurczę, choruje nasza demokracja, a właściwie to jeszcze parę dni temu mieliśmy wiadomości, że nasza demokracja jest wzorem dla większości państw, bo wszyscy się dziwią, jak to jest, że u nas takie oglądalności Sejmu na żywo, to jest fenomen na skalę światową, i że w kinach nawet nadają, w niektórych salach multikin. Nie wiem, czy o tym słyszałeś w ogóle, nie?
0: No, a jak ty się w ogóle zapatrujesz na całą tą sytuację z Kamińskim i Wąsikiem?
2: Szczerze jestem zbyt chory już od miesiąca, żeby po prostu się aż tym przejmować, ale powiem tak, ja uważam, że wszystko to, co ma miejsce aktualnie, jest jednym wielkim teatrem, chyba że została naruszona zasada, wy nie ruszacie naszych, a my waszych, a ktoś kogoś ruchnął. To wtedy rzeczywiście może to być prawdziwe. Natomiast nie traktowałbym tego poważnie, bo gdyby to było na poważnie, pamiętaj, że mamy do czynienia z prezydentem, a ochrona po prostu zdjęłaby tych, którzy przyszli. Po prostu.
0: Co ty opowiadasz? Ale co, policjantów by ochrona zdjęła? Tak, strzał w głowę, tak? Czy co?
2: Nie, ja nie mówię to w ten sposób. Zdjęła w sensie po prostu aresztowała.

0: Oni mają uprawnienia do tego.
1: Ochrona,
0: jak najbardziej.
1: No to nie wiem, jakie ma uprawnienia ochrona prezydencka. A
0: na
1: ty
0: pewno
1: wiesz?
0: Ponad policją. To z całą pewnością. Na pewno ponad policją. Nie będę się wypowiadał, bo nie jestem w tym temacie aż tak dobrym, ale na pewno jest to wyższe od policji. To z całą pewnością.
1: No nie wiem, trzeba by to sprawdzić.
0: Służba prezydenta z całą pewnością ma wyżej od policji jest. Także okay. To nie jest tak hop-siup. Pamiętaj o tym, że to jest człowiek, który jest teoretycznie zwierzchnikiem sił zbrojnych. Natomiast też nie bagatelizujmy przewodniczącego Sejmu, pana marszałka, bo on jest wiceprezydentem, pamiętaj. To chyba wiecie wszyscy, że marszałek, ten główny marszałek, nie ci zastępcy tam drugie, trzecie i tak dalej, tylko marszałek Sejmu jest wiceprezydentem w Polsce.
1: Tutaj dzwonią ludzie, ale nie chcę dołączać za bardzo. Chciałem z Etamem pogadać, chociaż może dołączę właśnie, no bo to...
0: Śmiało, ja będę liczał.
1: Dobra, to spróbuję tutaj dołączyć. Pierw pana Roba. Dołączam. Albo dołączam, jakby to w Republice powiedzieli. Bo tam też... Przyłapałem na pewnych takich błędach językowych. Nie potrafią odmieniać przez przypadki niektórzy.
0: No to jest tylko kanał na YouTube, więc wiesz.
1: I jeszcze tutaj Jubego spróbuję dołączyć. Dobrze, zobaczymy, czy się uda. Udało się dołączyć Roba. Dobry wieczór.
0: Witaj, Robie.
2: Witam serdecznie. Przepraszam, nie chcę wpolić słowo.
1: Przepraszam, to ja panu wszedłem, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze Juby dołączył. Cześć Juby, za chwilkę ci tu...
3: Cześć, krawiec.
1: Cześć. No i ja tam też jest z nami i Rob.
3: Bo właśnie słyszałem, bo bardzo mocno chciałem pogadać z Etamem właśnie, a wydawało mi się, że pewnie jakieś opóźnienia były albo coś i tak dalej, ty mnie odrzuciłeś. To pewnie coś nie tak, nie trafiłem w tą sytuację, nie?
1: Rozumiem. Ale o czym chciałeś z Etamem porozmawiać?
3: No bo wiesz, Etam właśnie gadał wcześniej, wiesz, odnośnie tej całej sytuacji, co się w ogóle w Polsce dzieje, wiesz, i odnośnie tych wszystkich przemian karykaturalnych, czyli znaczy to, co się dzieje, w ogóle dzieje, wiesz, ten cały teatr, to wszystko, co się dzieje. I tak dalej. I w pewnym momencie, wiesz, Etam, znaczy nie, okej, ja rozumiem to, że Etam ma rację, bo ja mu przyznaję, że ma rzeczywiście rację i tak dalej, nie? Tylko chodziło mi bardziej o to, że jak większa część społeczeństwa po prostu nie rozumie tego, to jest po prostu teatr dla gojów i tyle, nie? Póki ludzie nie zostają skazani, okej, okazało się, że zostali skazani, to też mnie trochę zdziwiło i tak dalej. Ale i tak uważam, to jest dalej teatr. Nie wiem, jak tam Etam się do tego odwołuje, bo Etam to jest taka stara gwardia i ja zawsze lubiłem z Etamem gadać, z tego co pamiętam.
1: Okej, dobra. Czyli teatr dla gojów, bo w sumie do tego się twój komentarz sprowadza. To jest taki popularny komentarz u ludzi w sumie, że to wszystko teatr, to teatr dla gojów, jak ty, krawiec, naiwny jesteś. To tak najprościej wszystko tak ocenić, że... Wszystko to jest szopka, panie, szopka. I taki komentarz niewiele wnosi, ale rozumiem, że coś tam mówi o twoich przekonaniach, jak to widzisz. A jak ty to robię, widzisz?
2: Czy dobrze mnie słychać w ogóle?
1: Troszkę za cicho. Jeśli masz możliwość się podgłośnić, to możesz.
2: Nie wiem, czy w tym momencie lepiej.
1: W każdym razie staraj się trzymać buzię blisko mikrofonu, nie? To będzie...
2: To znaczy teatr dla goju. Może wrócimy do tego, co się tam działo w grudniu, bo z tą świecą taką śmieszną hanukową jeden gość to sobie zagasił, zrobili z tego fajny performance i chłop przez 5 lat był w Sejmie i tego wcześniej nie zrobił. Akurat zrobił to w takim momencie, kiedy trzeba było to zrobić, że tak powiem, kiedy był jakiś duży nacisk na to, co się dzieje w państwie położonym w Palestynie, jak to mówił sam Grzegorz. To jest pierwsza rzecz. Na dzień dzisiejszy bym tego też nie bagatelizował, bo W 2015 roku było podobne przejmowanie władzy i wtedy wyskoczył ten kod i wtedy też przez jakiś czas dużo nie brakowało, żeby też doszło, że tak mówią ludzie, do zamachu stanu, do jakiegoś stanu wojennego. Teraz mamy sytuację odwrotną. Podejrzewam, że gdyby nie media, gdyby nie było tego nagłaśniania, to ludzie by to sobie to olali. Ludzie by to olali i nie zwracaliby na to uwagę. Większość społeczeństwa by stwierdziło, że rzeczywiście, jeżeli są jakieś tam dowody na tych ludzi, a podejrzewam, że są, to można byłoby to zrobić w jakiś inny sposób. Natomiast na przykład wprowadzanie policji do Pałacu Prezydenckiego, ja nie jestem za jedną, ani nie jestem za drugą stroną. Uważam, że pewne jakieś granice zostały przekroczone i uważam, że jedni i drudzy podkręcają tą całą sytuację.
3: Zostały takie granice przekroczone, że nigdy tego wcześniej nie było, więc to jest taki jakby, wiesz, jeden wspólny mianownik. Dobra, kontynuuj, przepraszam. Chciałem tylko się poprzez trącić, tak, wiesz, nie?
2: Spoko, na luzie.
3: Dziękuję.
2: To jest z tym, co było wcześniej z tą pandemią, z tym wszystkim, że generalnie na ludzi działają tak, wiesz, czerwone napisy we wszystkich portalach informacyjnych, pilne, ważne, zamach stanu, zamach to, czyli można, tak naprawdę media kreują tą całą sytuację. I podejrzewam, że gdyby media zamilczały, to tak jak nawet te protesty, o których wcześniej mówił tutaj Krawiec w Niemczech, to ludzie by to po prostu olali. Każdą sytuację można bardzo podkręcić z jednej strony, a z drugiej strony można wytłumić pewne inne rzeczy, bo destabilizacja Europy na dzień dzisiejszy według mojej opinii trwa i to też to ma się do tego, co się dzieje też za naszą wschodnią granicą, ponieważ tam się już jakiś potencjał ludzki wykurcza. Przestało ludzi interesować, co tam się naprawdę dzieje, kto gdzie spuścił bomby i w ogóle. I przez jakiś czas było coś takiego, że rzeczywiście tych naszych wschodnich sąsiadów chcą sprowadzać z całej Europy gdzieś tam do wojska. Generalnie potencjał straszenia ludzi tym, co się dzieje za wschodnią granicą, że tak powiem, słabnie.
3: Panie kolego, ja mieszkam na Podkarpaciu gdzie są twoje archiwa, i mamy różne stoją? Rzeczy, które się tu dzieją, łącznie z Ukraińcami. W nowym roku i przeżyliśmy wczoraj dramat, gdzie pracując w jakiejś tam firmie, nie będę mówił szczegółów, bo to nie na to pora i teraz czas. No jedy Ukrainiec po prostu odpierdolił maniary, nie? Tak dalej. I w tym momencie kilkadziesiąt osób, które pracowały ciężko na swój własny chleb, to niestety są uwalone, nie? To są te przykłady, o których mówię. Przepraszam, wiesz, że mówię, że pan i tak dalej, nie? Ale mówię teraz w tym momencie, wiesz, z tej racji, bo mieszkam 80 km od granicy, więc bardzo blisko. Mam ludzi, 1/3 mojego miasta to są Ukraińcy. Ja widzę, co się dzieje wokół mnie. W tym momencie ja jestem trzecią nacją i sorry, Krawiec, że wiem, jak jesteś moderatorem i tak dalej i właścicielem radia i tak dalej, ale ja to widzę na własne oczy teraz, co się kurwa dzieje.
2: Ale poczekaj, kolego.
3: Przepraszam bardzo. Za 5:12 Ukrainiec wczoraj mi wbił w plecy w nóż. I to nie tylko mi, tylko jeszcze kilkunastą osobom. To jest właśnie przyjaźń polsko-ukraińska.
2: Wiesz, ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Chciałbym popatrzeć na to, co się na przykład, jeżeli przeanalizujemy, jeżeli spojrzymy na to, co się działo przed 2014 rokiem na naszej wschodniej granicy, od czego zaczęło się to?
3: Mieszkałem 15 lat z Ukraińcami.
1: Ale dajmy, nie przerywajmy sobie. No.
3: Dobra, okej. Okay. Przepraszam, Krawiec.
1: Nie, luz, no, spoko.
2: Chodzi mi o to, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od czegoś takiego jak referendum w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej. Podejrzewam, że wszyscy o tym wiemy. Od tego się zaczęło.
3: Najgorsze jest to, że my teraz nie rozumiemy tego, co kilka lat temu ludzie mówili. My teraz dopiero odbieramy to. Ja też byłem kiedyś właścicielem radia. Też o takich rzeczach mówiłem i tak dalej. Ale ludzie mieli to wyrąbane, wchodziły w trole, wiesz, wyśmiewali się wszystko i tak dalej, nie? Dzisiaj mamy to na własnych oczach. Ale dalej coś nie tak.
1: Nie wszyscy wyśmiewali, bo na przykład Donate teraz przyszedł od No Name'a, który pisze: cześć Juby, gdzie są twoje archiwa? Czy jeszcze istnieją? Dzięki za to, co robiłeś. Wszystkiego dobrego w nowym roku i sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie. To taki
3: nie ma nowych archiw, nie ma nowych archiwów, ale będzie nowa audycja radiowa. Tutaj pokłon do Krzysia Cenzury, czyli Radio Cenzura, bo z tym gościem mam największy jakby, może nie układ, ale po prostu najbardziej gościowi ufam. I z tym gościem zamierzam w przyszłości kiedyś coś stworzyć, ale to jest tylko kwestia dosłownie dwóch, może trzech, którymiś.
1: No to fajnie. Pozdrawiam Marcina. Myślę, że może wam się ułożyć współpraca. Marcin jest taką bardzo sympatyczną osobą, taką, która...
3: Marcin jest jedyną osobą, którą poznałem kiedyś gdzieś tam w przeszłości, z którym trzymam. Uaktywniła się teraz nowa audycja z Edkiem. Edka kojarzysz?
1: Oraz, książę Edward, tak?
3: Nowa audycja tydzień temu. Kontynuują chłopaki dalej, tylko to już nie będzie, będzie już bez kapitana, taka wiesz, normalna między chłopakami, normalna jakby, wiesz, rozmowa. I z bardzo miłą chęcią dołączę do tej rozmowy, jeżeli tylko będzie to możliwe, chłopaki będą chcieli i tak dalej. Chodzi o taką zwykłą normalność, nic więcej.
1: No. A właśnie, jak jesteśmy przy tych tematach, to ty, Etam, też się odgrażasz, że będziesz robił teraz audycję retro, nawet raz w tygodniu, jakąś taką ciekawą?
0: Tak. Znaczy to powolutku, ale będzie do mnie przychodził niedługo zdobyty, że tak powiem, na różne sposoby sprzęt retro, także będę trochę bogatszy w różne platformy i również w PC-tową platformę i w jakieś tam konsolowe. To sobie wszystko...
3: Etam, mogę coś powiedzieć?
0: Mogę.
3: Mogę coś powiedzieć w twoim imieniu? Mm-hmm. Człowieku, wracaj, bo miałeś zajebiste audycje, ja cię uwielbiałem słuchać.
0: Ale tu mnie nie chcą,
3: Ale ja cię uwielbiałem, te tuczenie talerzy, te narzekanie na te, wiesz, jak tam tukłeś gdzieś, tam ci sąsiad coś przeszkadzał, coś tam, wiesz, wiercenia, to wszystko. Pamiętam to 3-4 lata temu do tyłu. Człowieku, wracaj. Naprawdę jesteś fajny chłopak, jesteś ode mnie 2 lata starszy, ale jesteś zajebisty facet. Fajnie to prowadziłeś, podobało mi się to. Tak, sorry za prywatę, ale...
0: Cóż ja mogę to tutaj poradzić i powiedzieć? No, nic nie
3: wracaj,
0: mogę.
3: Bo ja cię bardzo chętnie słuchałem.
1: Tymczasem Rob się chyba rozłączył tutaj po angielsku, zniknął. No spoko. Dobra, panowie, ja bym pociągnął temat jednak aresztowania Wąsika i Kamińskiego. Myślicie, że może dojść faktycznie do jakiejś wojny domowej? Mi się wydaje to coraz bardziej prawdopodobne, bo tu się już bardzo dużo wydarzyło. Dużo się jeszcze może wydarzyć. I takie hardkorowe rzeczy, jak prezydent kraju zaczyna do głów innych krajów apelować, że tutaj gwałt na demokracji, gwałt i więźniowie polityczni i tak dalej, no to już jest grubo. Przepraszam, sekundka.
4: Ale ja to widzę jako przestrzeń dialogu, w której mogą spotkać się różne charaktery,
3: na to, że prezydent
4: mówi
3: o podskrzydła.
1: Sekundka.
4: Mitoman i tak dalej.
1: Sekundka, bo donajcik Szuron Pakułownia 2050, ciekawe. Powiesz, że to zwykłe gówno radyjko, ale ja to widzę jako przestrzeń dialogu, w której mogą spotkać się różne charaktery, na przykład wklęsłoziemca, alkoholik, mitoman i tak dalej. No, dziękuję, bardzo miły komentarz. Płaskoziemca, alkoholik i mitoman. No.
3: Wiesz co, prawie kiedy miałem z tym problem, ale od kilku miesięcy naprawdę nie miałem z tym problemu, bo sam zauważyłeś, że często ci wyzwanie bo niestety mój przyjaciel Klot niestety nie chce mi odbierać. No więc wiesz, natomiast wiesz, wracając do tej twojej retoryki wcześniej, co powiedziałeś, nie? Odnośnie tego, czy to jakieś właśnie takie dziwne teatry, czy coś i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie ja tego nie biorę. Ja uważam, wiesz, to jest właśnie, nie wiem, czy wy żeście to zauważyli, ale to jest zajebiste, bo w tym momencie obserwujemy teatr goju. My obserwujemy teraz, co się tak naprawdę dzieje.
5: To znaczy, przepraszam, że teraz ja teraz wejdę w słowo, bo musiałem sobie zresetować telefon, bo kolego też mnie przerwałeś.
3: Proszę.
5: Na czym polega odwrócenie uwagi? Nie wiem, czy pamiętasz, co się działo 2 lata wcześniej, gdzie wszystkie media mówiły o jakiejś pandemii, o tym wszystkim, co się działo i z dnia na dzień było tak zwane przekręcenie wajchy. Czyli z dnia na dzień nie chcę używać jakichś tam słów, które nie mogą być tutaj...
0: Można, regulamin się zmienił u YouTube'a.
5: Aha, no to spoko, fajnie.
1: Ale no, ja bym troszkę uważał, no, troszkę można uważać też.
5: Tak, z dnia na dzień generalnie została przekręcona wajcha i w jeden dzień, gdzie wszystkie czerwone jakieś tam nagłówki były, ile respiratorów, ile mamy zakażeń, ile tego, zmieniło się na to, co się dzieje na wschodzie. Na dzień dzisiejszy, gdyby to, co się dzieje teraz w Warszawie, gdyby to nie zostało podane w telewizji, w jakichś mediach głównego nurtu, to podejrzewam, że Polacy by to sobie tak, że tak powiem brzydko, olali. Nie byłoby tego, że media potrafią nakręcić każdą sytuację, a mogą też przemilczeć dużo większe rzeczy, które się też dzieją. Ja pamiętam, jak były kiedyś protesty ACTA, gdzie tam ludzie wychodzili na ulicę, gdzie tam walczyli, żeby internet nie był gdzieś tam zablokowany. I to też było przemijane w jakichś tam większych głównych nurtach. Gdyby nie Facebook i gdyby nie to, że ludzie wiedzieli, co się dzieje, to przeciętny widz by tego nie zauważył. Na dzień dzisiejszy uważam, że to są specjalne działania jednych i drugich po to, żeby zdestabilizować sytuację w kraju. Podobna sytuacja działa się w 2015 roku i wtedy też z dnia na dzień powstał jakiś Komitet Obrony Demokracji przed zaprzysiężeniem pani Szydło, bo była Beata Szydło. I też to się działo. Na przykład nie uważam, żeby nie można było na przykład przejąć telewizji. Wystarczyłoby powiedzieć do tych samych ludzi, żeby przedstawiali całkiem inne informacje. Na dzień dzisiejszy mówimy tak i tak. Nie podoba ci się? Dziękuję, do widzenia. Nie trzeba było siłowo przyjmować TVP. Nie trzeba było... Nie, no bo przecież jeżeli nie chciał zadymy zrobić, to przecież wszystko można zrobić na zasadzie rozwiązywania umów. Wszystko można zrobić na przykład na legalu. Czy nie zauważacie, że są pewni ludzie w kraju, którzy chcą, że tak powiem, jakąś taką iskierkę dać, żeby ludzie sobie skoczyli. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że przez te wszystkie lata likwidowali te kopalnie, likwidowali, jak ludzie ganiali na jakieś tam protesty antymaseczkowe, tak im dali po dupie, za przeproszeniem, że ludzie teraz wolą sobie usiąść przed telewizorem i zobaczyć, co się będzie działo. Więc teraz nie jest, tym bardziej, że pogoda też nie sprzyja, nie jest tak łatwo wyciągnąć 100 tysięcy, czy pół miliona, czy milion ludzi gdzieś tam przed jakąś...
1: Przepraszam, że przerwę tutaj, może się to udać, bo tam biorą w tym wszystkim udział kluby Gazety Polskiej.
5: To
1: jest siła, oni mają doświadczenie w gromadzeniu ludzi. Zresztą starszych, na przykład starszy elektorat łatwo jest porwać na takie hasła, że ojczyzna jest zagrożona, że koniec już po demokracji, że banda tu zbójów chce się mścić na nas i ci ludzie wyjdą, myślę. No.
5: To znaczy masz rację, na pewno masz rację. Najważniejsze, żeby nikomu się nic nie stało z tych dwóch ludzi, którzy zostali gdzieś tam aresztowani, bo więźniowie polityczni, nie wiem, czy sobie, Krawiec, przypominasz tą sytuację z panią Tymoszenko, bo to też od tego się zaczęło, że więzień polityczny, uwolnić Tymoszenko, i potem ludzie schodzili się tam też na jakieś pierwsze protesty i wszystko było dobrze, dopóki nie padł jakiś tam pierwszy strzał, dopóki ktoś tam nie zginął. Bo to tak naprawdę...
1: No tak, tak. Wiesz co, ja poproszę
5: brakuje.
1: Ja będę was tu prosił, zwłaszcza Roba, może o w miarę no, zwięzłe...
3: Jesteś moderatorem, więc poproszę, żebyś to moderował wszystko, wiesz. Tak, żeby każdy miał czas swój tak
1: staram zwany. Staram się, Juby.
5: Dobra, spoko.
1: Mów, spoko. No mów, Juby, no.
3: Nie, wiecie co, chłopaki, słuchajcie, jedną rzecz. Ja też jestem radiowcem, przynajmniej byłem kiedyś i próbowałem rozmawiać normalnie między ludźmi, ale nie da się. Ale są pewne kwestie i momenty, gdzie możesz jakby próbować jeszcze zbudzić. Dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy i po prostu mamy Teatr Goju, gdzie po prostu między jedną, a tak naprawdę nie ma znaczenia, czy bawimy się w tą prawą, czy w lewą stronę, tak wszystko idzie w jedną stronę. I po prostu wiesz, bawimy się tak naprawdę po pierdółkę, nie? Ale chodzi o to, że tak jak kolega wcześniej powiedział, chodzi o to, że bawimy się i tak dalej. Sorry, zapętliłem się.
1: No, coś panu redaktorowi tak nie idzie za bardzo disiaj, bo tylko ten teatr dla gojów i masakra, panie i ludzie, no widzicie jak to jest. No.
3: Nie, po prostu,
1: i jeszcze zapomniał, co chciał powiedzieć, ale ma pretensje, że źle moderuje. No, no cóż, no to oddajmy głos Etamowi może. Etamie, jesteś jeszcze z nami? Nie zasnąłeś?
0: Już wydaje mi się, nie, ja sobie milczę i słucham. Wydaje mi się, że mam prostsze te, bo słyszałem przedmówców, no więc teatr teatrem, to jest prawda, bo to musi być jakieś przedstawienie, żeby nie mówić o rzeczach ważnych, na przykład o chlebie i pracy, czy jak to woli Maciek mówi o willach i basenach, tak? Co trochę może być śmieszne na naszej tutaj skalę naszych oczekiwań, ale o tym się tak naprawdę powinno mówić, tak? O tym, żeby był tani prąd, tanie jedzenie. Generalnie chodzi o to, żeby nam się żyło lepiej z dnia na dzień. Natomiast nie znaczy to, że ten teatr nie ma się przekształcić w coś więcej. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że ostatnio zwrotnica została przełożona przez Amerykanów, przynajmniej do czasu wyborów, na układanie niemieckiego porządku w Europie. I dlatego mamy też zmianę tego rządu, tak? Czy prezydent skieruje...
3: Właśnie to chciałem powiedzieć, tylko mi trochę słowa brakło. Właśnie tak jak zauważyłeś, Etam, bardzo cieszę się za twoje słowo, naprawdę lubię jak mówisz, ale jedna rzecz, która się trafiła teraz tutaj właśnie w Europie, jak mówimy, no nie? Mówimy o tym, że walczymy pomiędzy Rosją, pomiędzy tym i tak dalej. Bzdura, kłamstwo. Jest po prostu jedna wielka rzecz, jedna warta rzecz, która jest przełożona na przekład sił, który został już wcześniej, dużo, dużo wcześniej założony. Zmiana warty i tyle.
0: Tak, ale to jest jakiś...
5: Kolega Etan, mów dobrze, bo dobrze mówiłeś i...
3: A tam dobrze mówi, ja wiem o tym.
1: Ale nie, to...
5: Nie, tylko nie przeszkadza, nie wchodzimy sobie w słowa.
3: Dobra, okej.
1: Okay. Jakoś tam chyba wszyscy to czujemy, że to co... Już to mówiliśmy tutaj chyba wszyscy, że może się... Że może się wymknąć ta sytuacja łatwo spod kontroli właśnie. Już i tak dosyć mała iskra tak bardzo rozpaliła wszystkich i naszą całą scenę polityczną, a może być znowu mała iskra, która jeszcze bardziej to roznieci, więc jest niebezpieczna w zasadzie sytuacja w Polsce.
5: No pewnie, masz rację, jest niebezpieczna, bo doszło do rzeczy takich bez precedensu, bo wiesz, jakieś tam wtargnięcie policji do pałacu prezydenckiego, to już w ogóle jest bez precedensu, bo pomijając, ja nie jestem ani za jedną stroną, ani za drugą, tylko że wydaje mi się, że pewne jakieś strony próbują sobie gdzieś tam właśnie...
3: A słyszeliście, no, jak Amerykanie powiedzieli o tym, że w Polsce będzie centrum dystrybucyjne, znaczy dystrybucyjne, złe słowo, ale centrum takie jakby zarządzania amerykańskiego na Europie?
1: Nie, ale nie chciałbym na jakieś inne tematy schodzić z tą audycją dzisiaj. Dzisiaj myślałem, że może o telewizji Republika ktoś coś powie. Jak ty, Juby, na przykład oceniasz tą telewizję Republika jako sam będącym redaktorem?
3: To słucham tą telewizję raz na miesiąc, więc nie mam zdania.
1: Okay.
3: Natomiast ja mam swoje zdanie, nie? Natomiast
5: to może inaczej, nie, bo kolega się troszeczkę zawiesił, ja też powiem.
1: No.
3: Nie zawiesiłem się, tylko po prostu...
1: Nie masz zdania, ale to jest spoko, jak ktoś...
3: Znaczy nie, mam zdanie, ale po prostu jeszcze tego swojego zdania jakby publicznie nie ogłośnię, nie?
1: Aha, to mamy czekać, tak? To mamy czekać na ten dzień, kiedy to ogłosisz, jakie jest twoje zdanie na temat Republika.
3: Ale po co to? Po co to? Co to zmieni?
5: Tak naprawdę telewizja Republika niczym się nie różni od tego, co była telewizja PiS i każdy o tym dobrze wie, który ogląda telewizję. Ja czasami udaje mi się spojrzeć na to, co się dzieje, tylko że jest jeden główny temat taki, że w takich najważniejszych rzeczach wszystkie telewizje mówią jedną prawdę. I wiecie o tym dobrze, że pomijając fakt...
3: Naprawdę.
5: Nie, chodzi o to, że każda wiadomość podana na sucho, żeby została to przyjęta dla człowieka, który sobie może to rozkminić w taki czy taki sposób, jest informacją. Natomiast każda telewizja potrafi manipulować tak ludźmi, że te same fakty przedstawiane przez dwie, czy TVN, czy TVN24, czy Telewizja Republika, potrafi być tak przedstawiona, że trafia do tych właśnie ludzi.
1: Proszę tam nie walić konia w tle, ktoś wali konia.
3: No właśnie klaskam kolesiowi, bo właśnie gość dobrze to powiedział.
1: Aha, to przepraszam.
3: Przepraszam. Klaskałem dłonie, brawa, bo właśnie gości bardzo dobrze to powiedział.
5: Nie uważam, tak, żeby,
0: chciał coś wtrącić, tak na rozluźnienie, i to wszystkim słuchaczom, znalazłem wczoraj na YouTubie bardzo fajny film. W całości on jest na YouTubie dostępny, nazywa się Cena Prawdy. I jest to pokazane, możemy fajnie porównać sobie nasze tutaj media z mediami amerykańskimi, jak to działa na rynku amerykańskim. Bardzo polecam. To jest w miarę świeży film, który trafił od razu na YouTube.
5: Cena
0: jest
5: prawdy.
0: Dostępny. Cena prawdy się nazywa.
5: Jeżeli chodzi, poczekaj przyjacielu, bo tutaj fajnie kolega powiedział, ja bym wczoraj na innym kanale mówiłem o czymś takim, jak na przykład pan Krzysztof Stanowski. Dla mnie... pomijając to, czy go lubimy, czy nie lubimy. To jest prawdziwy dziennikarz, gdzie zrobił ten reportaż o pani Natalii Janoszek. I dla mnie to jest dziennikarstwo. Każdy i tak wyciągnął sobie wnioski, prześwietlił, zbadał, wszystko pokazał. A nie jest on fakty, które można w każdy sposób naciągnąć na jakąkolwiek stronę. Dla kogo to będą wygodne, dla kogo nie będą wygodne. Każdą rzecz można przedstawić. To jest tak, jak się nie poddaje czasami, nie wiem, tożsamości jakichś spraw. To zobaczcie, co się dzieje czasami, nie? Że tam ktoś tam kogoś nożem potrącił, czy tam coś zrobił krzywdę i każdy inaczej to sobie odbiera. Że nie ma prawdziwego dziennikarstwa w mainstreamie i każdy musi to sobie zdać sprawę z tego faktu.
1: No tak, też mi się tak wydaje, że ciężko. No bo zawsze jest jakiś profil danego medium, są tam zwolennicy jakiejś opcji, ludzie o jakichś przekonaniach i to ma duży wpływ na treści. A poza tym dzisiaj z każdym biznesem, a prowadzenie gazety, telewizji, czegokolwiek, radia, najczęściej jest tym biznesem, to musi zarabiać, więc trzeba mieć jakąś grupę docelową, do której trafiasz, a nie do wszystkich. Ja kiedyś próbowałem robić bloga gdzie wszystkim dowalałem, to mnie wszyscy znienawidzili. No i taki efekt jest. Po prostu trzeba się ukierunkować na jakąś opcję i tyle. I wtedy się ma reklamy, pieniądze, widzów. No i Republika poczuła wiatr w żagle, reklama za reklamą tam leci. Myślę, że niezłą kasiorę teraz robią, bo im się bardzo polepszyły zasięgi. Jak kiedyś o tej mojej stronce internetowej napisano na gazeta.pl i w TVN-ie, to 2 miliony ludzi ostatecznie się tym projektem, tą kampanią reklamową zainteresowało. To jest potężna siła. A o takiej Republice dzisiaj jest na pierwszych stronach, we wszystkich portalach.
3: No i czego ci brakuje, jak mówisz, że 2 miliony było?
5: Telewizja Republika miała po 16 tysięcy wyświetleń w ciągu całego dnia i to była mniejsza ilość wyświetleń niż przeciętny kanał na YouTube na przykład. Tylko, że o niej się teraz w tym momencie mówi, tak samo jak kanał Sejmu, nie? Też się o Sejmie dużo mówi i nagle okazuje się, że niedługo będą mieć milion tam subskrybentów.
1: Tak,
5: o to chodzi,
1: tak.
5: Żeby o tobie...
1: Tak.
5: No zobacz, a jeżeli ty mówisz o rzeczach, który krawiec, jeżeli ty mówisz o rzeczach, które nie idą na przykład zgodnie z jakimś tam zgodnie z nurtem, no to nigdy się nie przebijesz. I tak samo tacy niezależni dziennikarze chyba, że rzeczywiście mają takie duże przebicie, jak na przykład, jak wiesz, no ten Stanowski, no zobacz, na dzień dzisiejszy prawie 500 000 subskrypcji ma przez to, że jest prawdziwy. Ja myślę, że jeżeli on tak dalej będzie prawdziwy, to tam różnie z nim, żeby nie było z nim coś złego, bo dotyka czasami takich tematów, kiedy niejednemu nadepnie na odcisk, bo z tą Janoszek to nadeptą na odcisk na wszystkich mainstreamowych mediach. Bo nadeptą i na TVP, nadeptą na TVN, bo wszyscy jednak on obnażył to, że klientkę zapraszali, nie sprawdzając. Na dzień dzisiejszy wysyłasz do telewizji śniadaniowej jakiś tam sobie e-mail i cię zapraszają i możesz opowiadać bzdury. Klientka zrobiła sobie, moim zdaniem to bardzo sprytnie to zrobiła, bo jeżeli już na ten temat chciałbym powiedzieć, no to zrobiła to po mistrzowsku. Zrobiła sobie tak.
3: Powiedzieć wam, jak działa czarna chmura tak zwanego recyklingu, remarketingowego. To znaczy, że jeżeli masz coś swojego i próbujesz coś swojego zrobić, jak gówno z tego wyjdzie,
1: to? Wtedy?
3: Halo?
1: No,
3: halo?
1: Tak, słyszymy
5: się. Jakbyś powiedział, że nie, to i tak byś to opowiedział?
1: Juby, czy się słyszymy?
3: Też. Tak, słyszymy się.
1: Okej.
3: Okay. Wiecie co? Miałem kiedyś swój serwer.
1: No.
3: Ten serwer sprzedałem, a serwer był naprawdę warty 500 tysięcy złotych.
5: A my ze szwagrem...
3: Dobra, i zarabiałem na tym naprawdę duże pieniądze i nie musiałem prowadzić w ogóle radia, nie musiałem nic czegokolwiek robić. I pomagałem Teorii Chaosu, i pomagałem radio NR, jak jeszcze tam... na samych początkach i tak dalej, nie wikajmy to.
1: No to chyba Radio na Fali bardziej, nie. Myślę.
3: Radio na Fali tak, ale twojemu radiu też pomagałem.
1: Tak? A to dziękuję.
3: No widzisz, nawet nie o tym nie wiesz. Natomiast wiesz, pomagałem różnym radiom w różnych rzeczach robić, tworzyć i tak dalej. Ponieważ ja zawsze byłem całe życie buntownikiem. Natomiast jakie były konsekwencje tego? Konsekwencje były tego, że spotykałem się w domu, przychodzili do mnie panowie. Wtedy jeszcze mieszkałem w Wielkiej Brytanii.
1: Na zdrowie.
3: No i sprawozdania. Nie, klasnąłem lewym kolanem o półkę.
1: Aha, myślałem, że szklaneczki.
3: No, szklanki są u mnie na biurku, ale spokojnie. Więc wiecie, o co chodzi. To nieważne, wiesz, czym posiadasz, co robisz, co tworzysz i tak dalej. Najważniejsze jest w życiu to, żeby po prostu być normalnym człowiekiem i tak dalej. Co z tego, że ja przyjmowałem tego wicearów, ja z nimi rozmawiałem dyscyplinarnie, ja brałem ich normalnie z domu, rozmawiałem, pili ze mną kawę, pili herbatę, rozmawiali. No i co z tego? I co z tego wynosiło? Oni doskonale wiedzieli, po co przyszli, doskonale wiedzieli, po co w tym punkcie się znaleźli. Oni doskonale wiedzieli, znali moje IP. Ja pamiętam audycję, kiedy tworzyłem audycję o pedofilii elit, o, wiesz, wiecie, o, jeszcze wiem jak to w twoim radiu Kradzież wyglądało, więc okej. Ale pamiętam, jak było jeszcze z tą koleżanką z Londynu, jak ona miała? Iwona Szamszaj, tak?
1: No chyba tak. Ale to, no, jak tak. Mówię, to Iwona... w Radiu na Fali ewentualnie mogła być, w Nocnym Nie.
3: Nie. Ale to na pewno nie było na Radiu na Fali, bo to było 5-6 lat temu. Były takie, wiesz, dziwne sytuacje, kiedy się próbowałem spotkać z dziewczyną w ogóle, wiesz, spotkać, nie, nagle...
5: Do brzegu, przyjacielu, sorry, że ci przerywam, nie, bo tam fajnie opowiadasz historię, tylko że do brzegu, bo tutaj kolega wcześniej, któremu przerwałeś, miał bardzo fajne rozkwinki, że tak powiem brzydko.
3: No dobra, to masz swój brzeg, no i tyle, no.
5: Nie, no, przepraszam, spoko, nie
3: chcę ci przerywać. Do brzegu, jak to mówisz.
1: I wywróciłeś to... łódkę Jubemu i on już nie będzie pływał. No,
5: no sorry, bo tutaj przedmówca mój miał bardzo fajny miał kontakt.
3: Dobra, rozumiem to, że jest kilka osób na antenie. Ja się w sumie też pierniczyłem, tak w sumie krawie. W sumie, bo wiem, że mnie nie chciał przyjmować ostatnio.
1: Nie chciałem? Nie wiem, może była sytuacja, że kończyłem już audycję czy coś. Ja wszystkich odbieram.
5: Może w dzień zadzwoniłeś. Do Nocnego Radia.
1: A co, nikt nie odbierał? Może nic nie było na żywo, może nie wiem.
3: Dobra. Właśnie, że nie, bo ty do mnie dzwoniłeś, ale... Dobra, ciul tam. Nie będę sobie już przypominał, co było tam 2 miesiące temu, powiedzmy, do tego. Mhm.
1: Tu,
3: no, etam, jak tam u ciebie? Jak tam, co tam się, chłopie, u ciebie dzieje?
1: Nie będzie tu rozmów, co tam u ciebie w ogóle.
0: Jak już tak mam coś powiedzieć dalej, bo tam chyba skończyłem o tym...
3: Mów etam, bo bardzo się lubię.
0: Na bocznicę niemiecką, to tak powiem szczerze, no bo tak my tutaj sobie możemy porozmawiać o tym, tak, natomiast tak naprawdę... to u nas w Polsce zauważyliście pewnie, że tego typu protesty, jakie są teraz tam w Niemczech, no my o tym wiemy, bo my przeglądamy internet, tak, i są kanały, które o tym mówią. Ale tak przeciętny człowiek to nawet o tym nie wie, jeżeli tego nie ma w mediach telewizyjnych czy tych głównych portalach.
3: A mogę się zapytać jedno zdanie ciebie?
5: Ty, stary, nie przerywaj,
3: bo ty jesteś ze Szczecina, tak? Ja, te rejony to są moje rejony. A mogę się zapytać jedną rzecz. Rzeczywiście widziałeś te masy Polaków, które ciągną na niemiecką granicę, żeby pomóc Niemcom w tym, co jest?
0: No nie,
5: ale
0: no
5: poczekaj,
0: nie.
5: Kolego, daj Etanowi powiedzieć, kurczę, niech, bo fajnie gada, nie? Dajmy mu się wypowiedzieć, przyjacielu.
0: No, tutaj takiego czegoś nie widziałem, natomiast do czego zmierzałem?
3: Słowo dla Etana.
0: Do czego zmierzałem? Po prostu zmierzałem do tego, że u nas społeczeństwo jest bardzo łagodne. Zauważcie, u nas nie ma jakichś takich wielkich protestów. No tam udało się Tuskowi wyciągnąć tam jeść tam tych tysięcy ludzi. Taka ostatnia większa, że tak powiem, akcja była. Natomiast tak naprawdę to dla Polaków w tej chwili najważniejsze jest to, że my po prostu jak na tle tego całego, no mówimy często kołchozu, ale tego całego europejskiego, naszego tutaj, naszej wspólnoty europejskiej, po prostu wypadamy bardzo blado. I na przykład dla mnie osobiście dużo ważniejsze jest to, żeby po prostu jakoś sobie radzić na swoim podwórku, a nie to, że tam prezydent kogoś tam wpuścił, czy nie wpuścił, czy ukrywał, czy nie ukrywał, bo to są tak naprawdę kompletnie dla nas ludzi nieważne rzeczy i widzę, że chyba dla wszystkich ludzi, którzy tutaj są, że tak powiem, mogliby wyjść na tak zwaną ulicę, to dzisiaj już jest to mało istotne. Zauważcie, nawet przy tej telewizji. tam przecież byli protestujący, ale jak to robili relacje tam live z komórek ci niezależni dziennikarze, to to było kilkadziesiąt osób. Naprawdę, ludzie już są zmęczeni tutaj w Polsce tym. Zwyczajnie tak. Bardziej o kawałek chleba chodzi, czy jakieś tam poprawę tego bytu na tle tych państw, z którymi graniczymy. Jak na przykład właśnie Niemcy, którzy Niemca wrzucisz do polskiego piekiełka i dasz mu takie warunki jak Polakowi, to on sobie po prostu nie poradzi jako przedsiębiorca. Jestem więcej niż pewien. Nie?
3: Ja myślę, że doskonale poradzi, tylko że to jest takie, wiesz...
5: Nie, właśnie kolega dobrze powiedział i to jest taka broń obosieczna, że tak powiem, że my Polacy mamy już tak wszystkiego dosyć, że w pewnym momencie teraz na siłę chcą nas wyciągnąć na ulicę, a my tego nie zrobimy. My tego nie zrobimy, bo na przykład jak były protesty tam 2-3 lata temu w Pradze, mały kraj Czechy, tam było po 500 000 ludzi, Polacy tak szybko spacyfikowali te strajki jakieś tam przeciwko zamordyzmowi, aczkolwiek z jednej strony w żadnym kraju nie mogą przyciągnąć tej struny. Nie wiem, czy zauważyliście, że w każdym kraju nie można przyciągnąć tej struny. Że my jesteśmy tacy dumni, że z jednej strony nam na wszystko sobie pozwalamy i tak jak kolega przed chwilą powiedział, że my jesteśmy zmęczeni, nie mamy na to siły, nie mamy na to czasu, bo Polacy pracują od rana do wieczora i nie mają na to czasu, żeby jeszcze, bo pójdziesz na strajk, dostaniesz, kurczę, w pracy, nie zapłacą ci i za co zapłacisz ten kredyt? Jesteśmy tak dociskani.
3: Ale wiesz co, panie kolego, ja pracuję, kurwa, 16 godzin dziennie. Ja mam ponad 12 tysięcy miesięcznie. Chuj z tego, jak byłem za granicą, zarabiałem, kurwa, o połowę mniej tych pieniędzy, które miałem, nie inaczej, zarabiałem te same pieniądze o połowę mniej czasu. I o co, kurwa, tu chodzi? Czy Polacy, wy dalej rozumiecie i wiecie, kurwa, o co chodzi, czy nie?
5: Znaczy, wiesz, Polacy to generalnie są
3: ja w Polsce tak, muszę zarabiać wszystkie... 3 razy więcej niż to, co miałem za granicą. Dla mnie śmierć jest, kurwa, krokodylem takim, że masakra, ale to jest moja opinia. I może
5: podzielili nas, wiesz,
3: nie, bo nie chodzi nas, o to, wiesz? Tylko chodzi o to, że
5: nas.
3: Ty cały
5: zobacz,
3: czas od
5: jakby
3: początku,
5: Polacy poszli nas,
3: od początku na... jak...
5: No mów,
3: dobra, mów.
5: Nie, jasno, mi chodzi o to, że jakby Polacy poszli na strajk, to po drodze by się pokłócili, bo chodzi o to, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać i to też jest wpływ na to media. Media mają na to wpływ, że nie mamy tej jedności, że nie potrafimy rozmawiać, to już są te memy, przy Wigilii zacznij mówić o polityce i okaże się, że się ze swoją rodziną pokłócisz przy Wigilii.
1: A jaki jest powód tego, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Mój typ, bo ludzie są głupi, zwyczajnie. Jak człowiek jest głupi, to nie potrafi rozmawiać. Biorą górę emocje na przykład, albo nie ma nic do powiedzenia i gdzieś tam pod ścianę zostaje przyparty i nerwowo reaguje. Albo żyje w świecie tak bardziej pokrzykiwania, wykrzykiwania pewnych haseł, na przykład bardziej, a nie jakieś rozmowy merytoryczne i tak dalej. No z głupoty się bierze brak umiejętności komunikacji. To jest umiejętność komunikacji być może też jest jakimś skillem, tak jak nie wiem, jak jeden, no każdy się na czymś tam zna. Można być też wyszkolonym, znać się, ogarniać temat komunikacji. Jacek z Australii zadzwonił niespodziewanie, słuchajcie. Jemu teraz oddajmy głos. Cześć Jacek.
6: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja bardzo lubię, jak nocne radio jest dziennym radiem, tak jak teraz. Bardzo mi to podpowiada, mogę sobie zrobić chwilę przerwy. Bardzo mądrze to ktoś powiedział z was, że Polacy nie potrafią rozmawiać i to jest moim zdaniem największa wada Polaków, obserwując oprócz Polski jeszcze...
3: No to chyba ja to powiedziałem wcześniej.
6: No to bardzo mądrze. Jeżeli jak rozmawiają sobą Duńczycy, jak rozmawiają sobą Austriaczycy, czy w ogóle Anglosasi, Polacy mają kolosalne braki w umiejętności dyskusji. Mają zbyt krótki ląd, mają problemy z przedstawianiem swoich argumentów w sposób nieemocjonalny.
1: Przerywają nie sobie, słuchają. przerywają o, sobie.
5: Nie, to ja powiedziałem, że Polacy nie potrafią rozmawiać.
1: A ja, przepraszam, teraz ja.
5: A to chuj, kurwa, no to co tam, przepraszam.
1: To ja przepraszam i w takim razie się rozłączam. To ja w takim razie, skoro nie mogę nic powiedzieć, to się rozłączam.
3: Sam prowadząc się rozłączam.
0: Nie przerywaj.
6: Jeszcze, mówi się, że Polacy są zazdrośni. Moim zdaniem nie są wcale. Duńczycy i Austriaczycy z moich doświadczeń są dokładnie tak samo zazdrośni. My mamy nawet trochę zalet w stosunku do innych narodów, to prawda, ale brak umiejętności w ogóle dyskutowania i negocjowania ogólnego. Negocjacja to jest coś, co jak naród ogólności musimy się uczyć. To jest pierwsza rzecz. I tego wszystkim życzę. I sobie, i wam. Zadał ktoś z was pytanie, coś takiego, przepraszam, nie pamiętam, który to był, wybaczcie mi to, że zarabia no, tam powiedzmy 12 tysięcy. No dobrze, uważam, to bardzo się boję, uważam. Ktoś nas powiedział, że zarabia 12 tysięcy, ale za dwa razy większą pracę w Polsce. Z czego to wynika? No proste to jest, to wynika z tego, że jako gospodarka wciąż jesteśmy mniej produktywni niż Zachód. Nie mówimy przez to, że mówię pracuję mniej, tylko że oni pracują w rzeczach, które, z których mają po prostu większą marżę. Przez co jeżeli na przykład ktoś jest pielęgniarką w Niemczech, to obsługuje ludzi, którzy zarabiają więcej, więc może od nich ściągnąć więcej w podatkach. Jeżeli ktoś pracuje w Lidlu, tak jak na przykład mówi tamto, po prostu sprzedaje ludziom, którzy mają trochę więcej pieniędzy, więc oni mają większe obroty i tak dalej.
3: Przepraszam panie kolego, a odnieść tą tak? produktywność do osób, które mają powiedzmy 65 lat.
6: Ale nie rozumiem, jak to to zmienia.
5: Nie, bo to wiesz co, kolega, może wiesz co, 65 lat to nie zmienia to, tylko spójrzmy prawie w oczy. Jaka polska gospodarka?
3: Od razu mówisz, że ta osoba jest skazana już na...
5: Ale kolego, przerywasz każdemu. Tutaj kolega z Australii, kurde, wiesz ile on płaci za telefon? Stary. Ile on płaci za telefon? Daj mu dokończyć, niech sobie czy bo bardzo ciekawie opowiada.
1: Trzeba trochę cierpliwości, Juby.
3: Ja kiedyś z Anglii też dzwoniłem i też mnie było stać na to. Spokojnie. No. Jego tym bardziej.
6: Dzwonię ze Skype'a, to myślę, że mnie jakoś stać.
5: Cicho, nie mów tego, kurde. Słuchajcie,
6: ja myślę, że ludzie, którzy są po 60 czy po 70, to tak naprawdę oni w ogóle mają przegwizdane, dlatego że oni część swojego życia przepracowali w PRL-u.
3: O właśnie.
6: To powodowało, że oni pracowali często bardzo ciężko, ale cała ich praca szła w gwizdek. Nic z tego nie było pozytywnego.
3: Ale większość tych ludzi, którzy są w tym wieku, to są twoje rodzice.
6: No ale ja nie... Co zgadza się? Moja mama w tym momencie ma 65 lat. To prawda, tak.
3: Moja 73.
6: No widzisz, czyli jeszcze więcej przepracowałem w PRL-u.
3: I mam ich skazywać, bo są moimi rodzicami na zawład.
5: Czekaj, bo urywasz kontent. Poczekaj, bo kolega fajnie gada.
6: Co to zmienia? Ja tylko powiedziałem, że ponieważ oni pracowali więcej, więc oni nie mogli przez ten pewnego czasu pracowali w PRL-u, więc przez pewien czas pracy nie mogli sobie na przykład odłożyć czy to na swoje konto emerytalne, czy to nawet na to ZUS-owskie. Przeliczmy to na jakąś walutę, która ma sens, na przykład na amerykańskie dolary, tak? To oni zarabiając miesięcznie, produkują coś za 20 dolarów, bo takie były pensje w PRL-u, no nie mogą teraz chcieć, żeby teraz im płacić pensję, emeryturę, która wynosi na przykład brutto powiedzmy 1000 dolarów, tak? No ale przez te powiedzmy 20 lat życia to oni zarobili 1000 dolarów za jeden taki miesiąc, więc de facto, ja nie mówię, że ich składać na śmierć, tak jak nie powiedziałem, no ale de facto prawda jest taka, że my się do nich dokładamy. Czy może nie mówimy, bo ja nie płacę podatku w Polsce.
5: Generalnie w Polsce to, co zapłaciłeś podatek przez całe swoje życie i nigdy tego nie odbierzesz. To jest pierwsza rzecz, to jest piramida finansowa. I średnia wychodzi taka... Nie, no to wiesz, odkładasz na dzień dzisiejszy, teraz dali 2000 na ZUS. Znam ten temat, wiesz. Chodzi o to, że podejrzewam, żeby Polacy mieli taki dostęp. Nie płacę ZUS-u, dostaję to na rękę, to ponad 90% ludzi by tego nie robiło. No tak to
6: nie
5: wygląda.
6: Robiła, czy więc... Nie odkładałoby?
5: Nie tak. Płaciłoby na ZUS. Nie płaciłoby na ZUS, bo to dlaczego by to mieli
6: ja
5: robić?
6: Ja mogę powiedzieć, jaki jest system w Australii, jeżeli ktoś jest zainteresowany emerytalnym, który też istnieje, jest systemem.
7: I to działa na tej zasadzie, że są takie prywatne konta emerytalne, na których rzeczywiście się składa pieniądze i trzeba odłożyć w tym momencie 11% swoich dochodów rocznych.
5: Tam nie ma piramidy finansowej.
3: A wiesz o tym, że w Polsce też to można zrobić, tylko że ludzie o tym nie wiedzą?
5: Dwa największe kraje, które były w sumie, można tak powiedzieć, najszczęśliwsi ludzie, najbardziej, nie wiem, no to kolega pewnie wie, że Australia i Kanada, dwa największe kraje, które mają najlepszy system taki właśnie, o czym mówisz, emerytalny i najlepszy do życia. Poza tym, że zamoczy też żeście mieli, co nie? A dałeś się zadziałać, czy nie?
7: Ja się dałem zadziałać, tak, ale z własnej woli. Bo to jest trochę bujda, że wszyscy musieli. Ja znam dostał przeciwników, którzy po prostu się nie dali zadziałać, bo nie chcieli. To nie jest prawda, że to wszyscy musieli się działać. Natomiast ja dwa razy. Nie, no mam, tak jak mówię, znam mnóstwo Australijczyków, którzy się nie dali dziabnąć, jak to mówisz, ale no nie, dwa razy tak. Z własnej woli.
5: Nie, bo tak, wiesz, ty... u nas w mediach mówili, że w Australii, w Kanadzie, że wiesz, nie wyleci z kraju, jak tego nie zrobisz, dlatego się pytam z ciekawości, tak, o.
7: Jak było w Kanadzie, to nie wiem, bo nie mam pojęcia, jak to było, natomiast w Australii było tak, że my się zamknęliśmy na długo rzeczywiście, ale trzeba było, żeby wylecieć. Trzeba było podpisać oświadczenie, że się nie wróci po krócej niż 3 miesiącach. Tak to wyglądało. Były problemy z powrotem, jeżeli się wracało szybciej niż 3 miesiące. Ale nie chcę tego skierować, tej dyskusji na temat COVID-a.
5: Nie, spoko.
1: A mnie bardzo ciekawi właśnie, co ty, Jacek, myślisz o całej tej sprawie, tak ogólnie o sprawie zatrzymania Kamińskiego i Wąsika.
7: Wiesz co, nie znam dokładnie sprawy, natomiast wydaje mi się, że jedna rzecz mi się tu zarysowała, bo ja chcę patrzeć na procesy, a nie na konkretną sprawę, dlatego że tej sprawie, ja nie wiem, za co ich aresztowano, nie wiem, wiem o tym, że oni się ukrywali w, to chyba napisał E. Martins, tak pamiętam, pozdrawiam go, co jest, że fakt, że ukrywali się w Pałacu Prezydenckim jest skandalem, fakt, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego również jest skandalem. To tyle, natomiast chcę powiedzieć,
3: Ale kurde, czego mówisz, że to jest skandalem? No przecież większą władzą
1: dajmy,
3: prezydent, tak? Dajmy.
1: No to być może Jacek właśnie chciał powiedzieć, dlaczego uważa to za skandal.
3: Dobra,
1: albo nie.
3: Okay. Dlatego przestałem.
7: Nie, bo uważam, że skandalem jest to, że ludzie, co do których istnieje jednak władza sądownicza i ma do nich jakieś pytania, że ci ludzie w ogóle mogą się ukrywać w Pałacu Prezydenckim. Pałac Prezydencki nie jest tego typu miejscem. Jest to moim zdaniem pewnego rodzaju obniżenie rangi tego miejsca i obraza dla tego miejsca.
3: Policja wchodząca, co się działo w Kapitolu.
7: Ale ja nie chcę sobie przypominać, co się działo w Kapitolu, bo ja zgadzam się z tym, że tam się też działy złe rzeczy, ale ja nie chcę tego robić na zasadzie porównajmy Polskę do Stanów Zjednoczonych. Ja chcę powiedzieć, jak to wygląda obiektywnie. Moim zdaniem obiektywnie było to złe. Podobnie policja wchodząca do Pałacu Prezydenckiego, żeby kogoś aresztować, również wydaje mi się, w złym miejscu jest no policja, pewnie. Od tego jest brak ochrony i tak dalej. I to było złe. Ale jest jeszcze jedną rzecz, to pewnie dwa zdania. Moim zdaniem pokazuje ten nasz system polski, w którym zauważcie, że cały czas się zmienia władza. Ona sprawdza teraz co 8 lat i rządzący, i wygrany bierze wszystko. Jednak system federalny, w którym oddzielne są rządy stanowe, oddzielny jest rząd federalny, jest lepszy, jest bardziej, a tak samo system prezydencki, który jest amerykański, jest bardziej stabilizujący się. To znaczy prezydent ma coś do powiedzenia w Stanach i w tym momencie prezydent może być z tej opcji, a cała Izba Reprezentantów jest z innej opcji. Podobnie rządy stanowe, każdy jeden może być republikaninem, drugi demokratą. Podobnie jest w Australii, rządy stanowe są inne, rząd federalny jest inny. I przez to nigdy nie jest tak, czy praktycznie nigdy nie jest tak, że rządzący bierze absolutnie cały kraj. To się jakoś tam w miarę stabilizuje, a w Polsce de facto rządzący biorą cały kraj. Nie podoba mi się to.
3: Kolego, ja wiem, że ty masz fajny głos, taki piskliwy jak kogucik. I wiem, że fajnie pijesz, ładnie wszystko mówisz, tylko że jak się przyglądniesz tym wszystkim sytuacjom, powiedzmy 1000 lat do tyłu, bo myślę, że o tych rzeczach gadamy, to doskonale wiesz, czym była Polska, co się działo z Polską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz w tym momencie ty pijesz o tym, że ktoś tam nam gdzieś, coś tam tak dalej. Dlaczego tam, coś gdzieś tam? Dlaczego Polska zawsze...
1: Coś tam, gdzieś tam. Juby, ja mam dwa pytania do ciebie, Juby. Pytanie numer jeden, ile dzisiaj wypiłeś? Pytanie numer dwa było tu od Czatowiczów. Za co kosisz 12 klocków w Polsce? No i tyle.
3: 12 klocków kosza za prawie informatyczne. Natomiast wypiłem dzisiaj 6 kilanków. Dziękuję.
8: Jeszcze nikt nie powiedział, że mam głos jak kogucik. Bardzo mi się podoba.
1: Jak kogucik. To jest co? Dziwne.
3: Wiesz co, krawiec? Pracuję 80 godzin tygodniowo na kurierce. Jeżdżę cały czas aucem. Więc ja sobie nie mogę pozwolić na to, że muszę klać. Rozumiesz to? Teraz odnieść to wszystko do tych wszystkich audycji, które gdzieś tam ludzie mi zarzucali, dzwonię do ciebie gdzieś tam pod wpływem, coś i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale dzisiaj jesteś dziabnięty. Ale dzisiaj jesteś dziabnięty wyraźnie. No.
3: Nie jestem dziabnięty, absolutnie. Sam... Jestem po

0: taki, nie? No to wiadomo, że jak policja może wejść do prezydenta? Co by się stało, gdyby prezydent był w środku? Co by się stało? Co, przepychaliby się policjanci z prezydentem?
1: No właśnie, no to też ten temat był właśnie poruszany, że to by w ogóle mogło dojść do... Może dlatego nie powinny takie sceny się w ogóle odbywać, typu w ogóle, że ktoś sobie robi enklawę z Pałacu Prezydenckiego, ktoś tam przychodzi potem aresztować, bo to się może łatwo wymknąć spod kontroli. Co by było, jak Duda by wyskoczył tam i zostawcie go i by tam się szarpali i dostałby w łeb czy coś? Słucham cię, Tamie?
2: Nie byłoby czegoś takiego. Pamiętaj, prezydent jest najwyższą osobą, najbardziej chronioną w państwie. Także tutaj absolutnie czegoś takiego nie było. Ja nie mówię, że doszłoby do strzelaniny, nie, ale na pewno ochrona by zadziałała.
0: Także... Tylko, że ci ludzie byli na sytuacjach, że tak byli na stanowiskach ministerialnych i jeżeli oni mieli wcześniej zarzuty, to w ogóle nie powinni być tam, gdzie byli. Od tego trzeba zacząć. I to właśnie dokładnie mówię, tak. Oni nie powinni, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że ktoś coś zrobił złego, no to dziękuję, do widzenia, nie? Nie ma czegoś takiego, że tam ktoś kogoś chroni. Dlaczego? To tylko stwarza sytuację właśnie do takich precedensów, moim zdaniem.
3: No właśnie, no właśnie, ale Etam, masz rację z tym, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i tak dalej, ale... Pytanie, czy policja by w jakiś sposób to uznała, to jest, no to jest inna sprawa, bo teoria teorią, a praktyka była praktyką inna, nie?
2: Pytanie, kto to był, jak zareagowałyby służby, czy one są, że tak powiem, dobrze przeszkolone, no bo u nas takich sytuacji raczej w historii kraju nie było, jak na przykład na Reagana, tak, gdzie tam strzelali do niego i tam chronili go swoim ciałem, nie? Takich sytuacji u nas w Polsce...
3: To był zamach,
2: nie? Nie chcę mówić tego słowa, właśnie chciałem go uniknąć. No była taka sytuacja przed wojną, na prezydenta Narutowicza, pan Niewiadomski, tak, no i udana była sprawa. Natomiast tutaj we współczesnej Polsce takich sytuacji nie mieliśmy do tej pory. No i to jest takie nowum, tak. No a natomiast, no ja nie wiem, ja raczej bym się o tych dwóch panów nie martwił, że im tam włos łonowy z głowy spadnie, bo moim zdaniem nic takiego nie nastąpi. Natomiast no rzeczywiście to tak troszeczkę wygląda, tak jakby się chowali w katakumbach belwederskich, nie? To tak trochę tak piwniczniacko to wręcz brzmi. A druga sprawa to jest to, że my jak gdyby mierzymy się do Europy zawsze, tak? A pomyślcie sobie, jak ta cała sytuacja musi być u Rosjan, czy w ogóle na wschodzie odbierana, jak oni się muszą z tego śmiać, z tego wszystkiego, co się u nas dzieje. Bo to jest po prostu dla nich naprawdę w tej chwili niezły ubaw, nie?
1: Ach ci Rosjanie, tam twoi ulubieni, to znaczy, Rosjanie, no.
0: Powiem ci, że na wschodzie to jest bardziej poukładane niż tutaj, bo jednak te strefy wpływu u nas bardzo dobrze działają, nie? Ja na przykład chciałbym wrócić do takiej sytuacji pana ponoć świętej pamięci Adamowicza, który miał tak samo bardzo dużo sytuacji takich, że był oskarżany o defraudację. Zarzutów były tysiące i na przykład zrobili z gościa w sekundę, może to będzie jakiś tam, może będzie jakaś teoria spiskowa, natomiast tak chłopina zginął, że tak powiem głupio, tylko kto to widział.
1: Są, słuchajcie, takie, wracając do tych tematu tych enklaw, no kiedyś było, nie wiem czy nadal tak jest, ale że na terenie uczelni student ma azyl tak jakby, tak, przed władzą, jest takie prawo tak. Jakieś.
3: Tak, i to jeszcze pochodzi z czasów średniowiecza. Co więcej, z czasów średniowiecza również pochodzi prawo, że policja ma ograniczone możliwości działania w świątyniach, czyli w kościołach. Teraz to się chyba zmieniło, podobnie jak zmieniła się rzecz z uczelniami, ale na przykład dlatego, nawet to było pokazane w kilku filmach o PRL-u, jak gonili zomowcy studentów, to często się skakiwali na teren uniwersytetu i nawet za komuny tego przestrzegano, że istnieje pewna autonomia uczelni. Które to było łamane, przestrzegane, naginane i tak dalej, ale tak było. Rzeczywiście. Przepraszam, tylko chcę powiedzieć, bo Jantar tu coś napisał na czacie. Jak nie przyjąłeś eliksiru w Australii, to nie mogłeś pracować. Ten przyjął dobrowolnie, dzban. Drogi Jantarze, rozprowadzasz fake newsy. Nie było prawdą to, że nie można było pracować w Australii. Były jakieś obostrzenia, pamiętam, chyba chcieli wprowadzić w szpitalach, ale to było wszystko.

0: Natomiast generalnie można było pracować. Ja nawet w mojej branży znam dużo ludzi, którzy się nigdy nie zaszczepili i mogli pracować. Więc mniej, słuchaj, szurów z internetu, a więcej. Jak chcesz się dowiedzieć czegoś o Australii, to
1: Wiesz co? Wiesz co? To było właśnie coś takiego, że ten przekaz medialny był taki, że znałeś kogoś w Wielkiej Brytanii, a w Polsce mówili, a w Wielkiej Brytanii jest to i to. Dzwoniłeś do tych ludzi, oni mówią, czegoś takiego nie ma. Mówią, w Wielkiej Brytanii, jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, tam biją Polaków, jest tego czegoś takiego nie ma. Po prostu media kreują taką pewną sytuację, że niektórzy potrafią sobie takie wnioski wyciągać. Dlatego
0: Tak,
1: też.
0: co więcej, myślę, że właśnie w Wielkiej Brytanii jest sporo osób, którzy mają rodzinę gdzieś w Wielkiej Brytanii, w Polsce i czy wystarczyło zadzwonić i zdebankować. No Australii, ludzi, którzy mają, znają kogoś w Australii albo w ogóle byli w Australii, jest zdecydowanie mniej, więc z jakiegoś powodu zauważyłem, że Australia od jakiegoś czasu jest takim miejscem, gdzie dużo fake newsów o tym kraju się szerzy, no bo nie ma tego jak zweryfikować po prostu.
1: No dokładnie, dokładnie. Tak samo na przykład o tej sytuacji, o której Krawiec dzisiaj chce do tego wrócić. No moim zdaniem no to jest sytuacja taka, że może się rozwinąć i z pewnością się rozwinie, bo ja czekam na jutrzejszy dzień, kiedy na przykład Sąd Najwyższy, który też nie jest uznawany przez Komisję Europejską, bo musimy o tym pamiętać, że Sąd Polski Najwyższy nie jest uznawany przez Komisję Europejską, powie coś takiego, że wybory były nielegalne. A ma
2: To nie
1: prawo
2: on
1: coś
2: to.
1: takiego, a ma prawo coś takiego powiedzieć, ponieważ cisza wyborcza była o 20 na przykład zerwana, a ludzie głosowali do 4 nad ranem następnego dnia. Co mogły to zrobić?
2: Centralna Komisja Wyborcza unieważnia wybory. To nie Sąd Najwyższy. On może
1: A,
2: zarekomendować.
1: przepraszam, no to się mylę, no sorry,
3: Jak
1: sorry.
3: jakieś takie konstytucyjne sprawy, to chyba Trybunał Konstytucyjny, który chyba nadal jest
2: Nie,
3: jaki
2: Trybunał
3: był.
2: Konstytucyjny.
1: Nie, to właśnie to kolega powiedział
2: Trybunał
1: właśnie.
2: Konstytucyjny to jest w ogóle inna sprawa, to dotyczy
3: Aha,
2: polityki.
3: czyli
2: Ale...
3: jakaś tam główna komisja wyborcza, tak? Coś takiego.
2: No i ludziom się też wydaje, że taki polityk postawiony, zresztą chyba to nie miało nigdy w historii nawet miejsca u nas, że to jest jakaś wielka kara dla polityka. Otóż chcę was uświadomić, że najwyższą karą, jaką może wymierzyć politykowi Trybunał Konstytucyjny, to jest 5 tysięcy kary i
1: Ale to
2: niemożliwość
1: mówisz
2: startowania przez
1: o
2: 4 lata.
1: Trybunału Stanu, o Trybunale.
2: No tak, przepraszam, Trybunał Stanu, rzeczywiście już pora
1: Nie,
2: mnie
1: nie,
2: na
1: przed Trybunałem Stanu to niektórzy sobie myślą, że wiesz, ściana, rozstrzelanie czy coś takiego, tak jak ty
2: Nie.
1: mówisz. Właśnie,
2: 5
1: ale
2: tysięcy
1: ludzie mają tak, ale lud...
2: 4 lata czynne
1: Tak.
2: tutaj, jego wyborów nie może
1: Masz
2: startować, nie?
1: rację, bo jak ludzie słyszą Trybunał Stanu, to jest coś takiego, że zdradziłeś ojczyznę i będziesz gdzieś tam pod murem stał, a tak naprawdę to jak ty mówisz, że to jest śrubki, to jest tylko straszenie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli polski Sejm, a został odwołany na przykład w tym tygodniu nie ma tych obrad, w przyszłym tygodniu też pewnie nie będzie, bo jest zamieszanie, do końca stycznia nie uchwali budżetu, to jest następny proceder dla prezydenta, żeby odwołał Sejm i przyspieszył wybory.
2: No i jest tam taka, tak, bo w ogóle prezydent w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, jak Jaruzelskiego wybierali, tam na patyczkach liczyli co do jednego głosu, jednym głosem, właśnie pół głosu wybrali go, to właśnie zostało to zrobione jako takie zabezpieczenie przy stole okrągłym i prezydent tym jego głównym, że tak powiem, bezpiecznikiem jest takim, który może ten Sejm rozwiązać generalnie, nie?
1: Ale jeżeli nie będzie. Przepraszam, mów, przepraszam.
2: Znaczy, chodzi o to, że nie bez powodu, tak? No musi znaleźć ten powód, tak?
1: A na
2: Tutaj
1: przykład
2: już.
1: jednym z powodów jest to, że nie będzie uchwalony budżet na następny rok. I to jest budżet, który ma jeszcze tydzień czasu. Jeżeli oni tego nie uchwalą, to oni rozwiążą Sejm. I co wtedy?
2: No i wtedy wyznacza dokładnie tak, jak tam jest. Nie pamiętam, jak to z dniami jest. Ale w ciągu iluś tam dni mają się odbyć wybory, bo muszą, wiadomo, muszą zebrać znowu, no, od nowa zebrać głosy, znaczy podpisy, tak, na te wszystkie ogólnopolskie, jak to się nazywa, komitety i tak dalej. No musi ten cały proces, który miał miejsce na jesieni, nie się odbyć.
3: Słuchajcie, strasznie dużo ludzi dzwoni. Muszę
0: W sensie ja się będę zwijał
3: odpowiedzieć.
0: też. Ja się będę zwijał, bo prawie nic się nie znam, nic się nie wypowiem. Co powiedziałem, to chciałem powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Pa, cześć.
3: Trzymaj się, Jacek. Dzięki, hej.
2: Czekamy na ciebie na antenie.
3: No właśnie, w styczniu Jacek potwierdził, że się pojawi. Marcin do nas dołączył. Cześć, Marcinie.
4: Cześć, witam. Jak mnie słychać?
3: Bardzo dobrze.
4: O, świetnie. Słuchaj, Krawiec, ja nie chcę tutaj za bardzo mieszać w tej audycji, bo dopiero co włączyłem i patrząc po tytule jestem po prostu oburzony. I powiem ci tylko tyle, no znam cię w sumie od radia z 12 roku, jak dzwoniłeś do audycji do Kloda, prowadziłeś audycję tam jakoś z rozdawaniem nagród z Mikołajem, takie coś. Później z Klodem założyliście nocne radio, słuchałem oczywiście, mi się to na początku nie podobało, że Klod w ogóle przeklina w tej audycji, że są takie wstawki, że wszystko jest na YouTubie, że po prostu to skończyła się trochę taka magia, wiesz, nocnego radia i w ogóle tych klimatów takich stricte radiowych. I poszedłeś w złą stronę, tak wtedy sądziłem, wiesz, aż Klot mnie po prostu nie wyklął któregoś z Sylwestra, powiedział, że jestem zwolennikiem 250 płci, jakże piękny komputerowa liczba i zacząłem słuchać twojego radia, nocnego radia, no tak od dwóch, może trzech lat. I tak, zauważyłem, że ten zły wilk to jednak jest troszeczkę przesadzona koncepcja kreowana przez Michała. I naprawdę, no dzisiaj patrząc na to wszystko, jeszcze oglądałem Republikę dzisiaj i wywiad z dwoma, no można powiedzieć, politycznymi wdowami. Osadzonych i powiem ci, ruszyło mnie, kurwa, ruszyło mnie tak jak mam zwykle serce po lewej stronie, tak teraz normalnie ruszyły mnie ludzkie odruchy, wiesz, co te kobiety opowiadały,
3: ale przepraszam,
4: pani Choleckiej.
3: Też słuchałem chwilę. Okej, może się pospieszyłem tutaj, bo tak no, przedstawiłem, że tu gang Olsena i to cię trochę rozumiem, wkurzyło, ja to rozumiem, bo patrzysz na tą sprawę inaczej, szkoda ci tych ludzi, uważasz, że wszystko to jest pewnie no, taki cyrk polityczny troszeczkę, nie? Ale tu właściwie to są kolesie ukarani za korupcję, no dwaj. I dostali te symboliczne 2 lata. Mniej niż ja za posiadanie trawki. Mniej. Nie ma takiego strasznego dramatu. No dostali, powinni może odsiedzieć, a nie pajacować, robić z siebie męczenników, Chrystusów drugich, którzy za Polskę umierają. Dla mnie to jest trochę żałosne wszystko i z jednej i z drugiej strony, bo to co koalicja odpierdala, ich zachowanie, ich postępowanie jest tak samo fatalne. Tutaj jakby obie strony są dla mnie straszne. Słucham tej Republiki, to widzę takie bogoojczyźniane, wiesz, zawodzenie, a merytoryka, fakty gdzieś tam są o jeden poziom niżej przynajmniej. Tak to oceniam. Nie podoba mi się do końca ta Republika. To jest granie na emocjach straszne, robienie z igły widły, obracanie kota ogonem. Cały czas to tak czuję. Nawet jak tego boskiego Ziemkiewicza słucham, to ja tak co chwilę, wiesz, no mam inne poglądy niż ty może po prostu, nie?
4: Ja rozumiem. Ja, tak jak ci mówię, długo byłem po lewej stronie i po prostu no, w pewnym momencie jak gdyby no, wzięło mnie to, że ktoś, to znaczy no wiadomo kto, Donald Tusk, po prostu wyciera sobie podłogę prezydentem, na którego głosowałem 2 razy i który jest moim prezydentem, moim ulubionym prezydentem, za którego się nie wstydzę, który dobrze umie języki obce, który dobrze potrafi się pokazać
3: o kolego,
4: który dobrze...
1: This indeed, przyjacielu.
3: Nie wiem, czy to nie jest lekki, subtelny trolling przypadkiem teraz już ze strony Marcina.
4: Fajnie, że ktoś, kto dzwoni po raz pierwszy do nocnego radia, który zna cię od kupę lat, jak prowadzisz audycję, jak prowadziłeś jeszcze razem z Klodem i tak dalej, no większość tych ludzi, co tutaj się popodczepiała przez ostatnie czasy, łącznie ze świętej pamięci Dariuszem, to nawet nie pamięta tego, jak zaczynałeś w ogóle z Klodem swoje pierwsze streamy na YouTubie, ale to nieważne, nie?
3: Ważne, jeżeli ktoś
4: płaci regularnie po prostu i słucha od roku, no to wtedy nie pamięta tych wszystkich rzeczy.
3: Jakbym słuchał Republiki.
4: Po prostu jest na bieżąco, nie?
3: Jakbym słuchał Republiki, już zrobiłeś ze mnie wroga. No, jakbym słuchał Republika TV, już ze mnie wroga zrobił, co za kasiorą jest. Zaraz będzie, że zdrajca Polski. A on słucha od początku. Znaczy, wiesz, tak się zaśmiałem, bo jak powiedziałeś o tym świetnym angielskim Dudy, no ponoć nie jest taki świetny, to dlatego może. A to wiesz, że znasz tutaj gówno Radyjka, to każdy Anon zna. To mógłbyś być tu trolem też w sumie. Ale spoko.
4: No spoko, ale nawet nie wiem, jak się na 4chana wchodzi, nie? Także to jest dla mnie obraza, nie? W ogóle.
1: To może ja tak.
5: Najmłodszy prezydent, ja w Kijewie.
4: Z Etamem na przykład kiedyś prowadziłem audycję, jak Klot nawalił, ale to już mówię, to już
3: nawalił,
4: są stare dzieje.
3: Nawalił w sensie, że na audycji,
4: no nawalił, no. W sensie dał dupy, no po prostu powiedział, że mu się sprzęt zepsuł, czy komputer wyparował, anyway, no w każdym bądź razie coś się stało, że Klodzio po prostu powiedział, no nie będzie audycji, kurwa, i tyle.
3: Ja się już się wystraszyłem, jak powiedziałeś, że nawalił na audycji. Tak jak pies nawalił. Mi się zdarzyło.
4: Tak, na dywan.
3: Paść na podłogę pijany na audycji i stracić przytomność raz prawie. Ale żeby nawalić, to nie.
4: Słuchaj, krawiec. No ja naprawdę bardzo lubię cię słuchać. Tutaj czasami no, albo mam niezły ubaw, albo po prostu jakieś takie mi się włączają rzeczy do myślenia, żeby nad którymi rzeczami się zastanowić. No ale słuchaj, no to chodzi o powagę państwa. No wczoraj został zdeptany prezydent. Wczoraj została zdeptana demokracja. Wczoraj zostały już podwaliny zrobione pod państwo autorytarne. No nie wiem, no trzeba mieć klapki na oczy, żeby tego nie widzieć, rozumiesz? Ja też bym... Szkoda, że ja mieszkam na Dolnym Śląsku i na końcu Polski, bo ja mógłbym się wpierdolić w pierwszy lepszy autobus, który organizują, pojechać jutro na tą demonstrację, no ale nie widzę nikogo tutaj z autobusem, rozumiesz? Ale wiem, że będą kolejne demonstracje i o autobus ja już się nie będę wtedy martwił, rozumiesz? Będą kolejne.
2: Tego, nie chodźcie na żadne demonstracje.
1: Właśnie. Można, ja bym chciał tylko tak.
4: No ale co z tego? No ja byłem na demonstracji covidiowych. Ja na przykład uważam wszystkich, co się zaszczepili, za covidiotów. No i tyle. I byłem na tej demonstracji i spisała mnie policja, pokazałem swój papier, że nie mogę nosić majteczki na twarz i kurwa się ode mnie odjebali. No i tyle. Prosto. Było po prostu bardzo, bardzo elegancko. Później policja puściła psy. No to było już mniej elegancko. To się zmyłem, ale byłem praktycznie do samego końca. I też walczyłem o waszą, kurwa, wolność, żebyście tych szmat na ustach nie nosili, kurwa, jeszcze przez 2 lata kolejne.
1: Stary, i na końcu Putin tutaj tak wywalczył. Kto wywalczył wolność? Putin, nie? Jak nie nosiłeś maseczek, to spoko, twoja sprawa. Ja też nigdy nie założyłem. Samolotem nie musiałem lecieć, bo podejrzewam, że byłoby ciężko. Ale musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Że tak naprawdę u nas było coś takiego jak kreska, gruba kreska w 89 roku. Musimy sobie powiedzieć, że było coś takiego jak okrągły stół, gdzie ludzie się podzielili na prawo, na lewo, że Morawiecki był na przykład doradcą Tuska, że Tusk był taki czy taki. Prawda jest taka, że Polacy się kłócą, o czym cały czas mówię, że jesteśmy skłóceniem narodem i fajnie nas rozgrywają, a chodzi o to, że tak naprawdę po 89 roku sprzedali wszystko, co polskie. I tylko przez parę lat była tak zwana ustawa Wilczka, gdzie powstawały jakieś polskie przedsiębiorstwa, że ludzie zaczęli pracować, że na czym polegała ustawa Wilczka? Co nie jest zabronione, jest dozwolone. I ludzie sobie żyli z tego i wszyscy sobie żyli fajnie, to nam zakazali. Na dzień dzisiejszy jest tak, że kłóciliśmy się tak między ze sobą, że ja jestem za tym, ty jesteś za tym. Ludzie sobie do gardeł przy Wigilii sobie skaczą. No kurde, chłopaki.
3: Tak, są takie przypadki, że ludzie, że rodzina się potrafi pokłócić na śmierć i życie o Kaczyńskiego na Wigilii. To tak Monty Python troszeczkę w sumie. Ja mam takie pytanie, może was to zaskoczy trochę, nietypowe, do Roba, Marcina i Etama. Etamie, czy ty jak idziesz do sklepu i widzisz te pojemniki z bułkami różnymi, to zakładasz te foliowe rękawiczki przed wzięciem buły?
1: Nie, no, poczeka, nawet nic nie mów.
3: Do Etama pytanie.
2: Ja kupuję wyjątkowo, akurat jeśli chodzi o pieczywo, mam swoją ulubioną bagietkę od ulubionego producenta i kupuję
3: Rękawiczki! Aha.
2: Tak, nie zakładam, no, ponieważ nie, mam bagietkę, która jest pakowana w folię. Natomiast kupuję chleb szczeciński od Kozłowskiego i zawsze sobie upatruję, najpierw sobie popatrzę tam z tyłu bardziej, żeby był bochenek, bo oni świeże zawsze do tyłu kładą, mhm, i po prostu biorę pierwszy z tyłu, który ten, i ja po prostu nie macam tego, po prostu biorę...
3: Aha, nie musisz, okej, no to tak myślałem właśnie.
2: Wkładam do siateczki, do reklamóweczki.
1: Generalnie okay. to jest moje przekleństwo, bo nie zdzierżę tego, jak ktoś maca chleb, maca bułki, nie zdzierżę tego. Podejrzewam, u mnie w domu się robi samemu wypieki, że tak powiem, aczkolwiek tak samo jak kolega wcześniej co powiedział, też sięgam po jakieś pieczywo i nie zdzierżę tego. Miałem już kilka kłótni pod takimi stoiskami i gościu czy pani powiedziała czasami, ja tylko sobie biorę. Jezu. No to jest straszne, nie?
3: To ostatecznie zakładasz, rozumiem, tak? Bo chyba,
1: zawsze.
3: Zdarza. No, okej. Czyli Etam nie zakłada, Rob zakłada, a ty, Marcinie?
2: Nie zakładam, bo biorę po prostu upatrzone od razu i nie też bym nie zdzierżył tego, żeby swoimi łapskami, znaczy ja mam zawsze umyte, czyste ręce, ale mimo wszystko miałbym opór przed tym, żeby odłożyć chleb. Jakoś tak mam
3: Tak się spodziewałem, że masz całą, że nie zakładasz i masz z tym związaną całą filozofię swoją. A ty, Marcinie, zakładasz?
4: Zakładam jak najbardziej. Zakładam jak najbardziej foliowe tak zwane łapy. Tak na nie mówię. No a ja wiem, do czego zmierzasz. Tu chodzi o maseczkę.
3: No tak.
4: Kiedy ja bym był na przykład zakażony czymkolwiek, to ja bym po prostu nie poszedł do sklepu, a w momencie, kiedy ktoś na mnie parcha na przykład w kolejce, to ja wszystko to, co mam w rękach, bo ja nie używam wózków, wszystko to, co mam w rękach, zostawiam i z takiego sklepu wychodzę, żeby się nie zarazić.
2: No jakoś... Pacjentka parcha.
1: To jest inna inszość, bo... Wiesz, no, chodzi o to, że tak jak właśnie Krawiec pewnie chciał do tego też nawiązać, że jak był ten śmieszny wirus, to ludzie się od siebie odsuwali, nie chcieli ze sobą rozmawiać, wiesz, w ten sposób, a na dzień dzisiejszy nie widzą żadnych problemów, że sobie każdy tam maca. Ja jestem na to tak przeczulony, miałem kilka kontrowersyjnych sytuacji, no bo kurczę, po to są te rękawiczki, żeby, no nie chcesz mieć macanej, kurde, bułki, bo wystarczy spojrzeć na statystyki i wychodzi na to, że 80% ludzi nie myje rąk po wyjściu z toalety. Od tego zaczynamy.
3: No właśnie. Też czytałem artykuł, w którym się wypowiadała właśnie pracownica sklepu i opowiadała, że ludzie potrafią nosce wycierać łapą potem za bułę, nie? Albo widać, że łapy takie czarne, paznokcie, łapy jakieś nieumyte i gmera w tych bułach i pretensje mają. Albo przychodzi jakiś, nie wiem, w ogrodniczkach zasyfionych, malował ściany, widać, sypie mu się z rękawów tynk, jakiś kurz i on też gmera. A nawiązałem faktycznie trochę do maseczek, bo dla mnie to jest coś takiego, to jest to samo prawie, że taki no zabieg higieniczno-zdrowotny, no. I myślę, że można sobie tu opowiadać, że ten nie musiał iść do sklepu, a ja nie idę, a ja jak jestem chory. Są różne sytuacje, przeróżne, a ktoś inny nie wie, że jest chory i pójdzie do tego sklepu. Wydaje mi się też, że jest dość oczywiste, że jak nie twoja ślina nie leci w czyimś kierunku, bo tak naprawdę jak my mówimy, to cały czas nam ta ślina tryska. Jakbyśmy popatrzyli jakoś tak pod światło, nie? Jakby był kurz w powietrzu czy coś, to by to wyraźnie wtedy widać. Czasami to na filmach widać, że ktoś normalnie coś mówi, a odrobinki tej śliny latają na dosyć duże odległości. Maseczka chroni, zawsze troszeczkę zmniejszy to ryzyko zarażenia, więc dla mnie to taki sam zabieg, jak wkładanie tych rękawiczek i nosiłem. No.
4: Ale to też dobrym zwyczajem jest przysłonić sobie usta, jak się mówi do kogoś. To przysłonić sobie delikatnie usta, tak w odległości, nie wiem, 15 centymetrów od siebie dłoń postawić i wtedy ta osoba może czuć się pewnie, że na nią nie plujesz, nie?
3: No.
4: Ja też ten, dla mnie to było dziwne, ale zobaczyłem, że kilka osób właśnie tak robi, nie? I powiem ci, to nie jest głupie. To nie jest głupie.
1: To jest najgorsze.
4: Naprawdę
1: najgorsze...
4: komfort rozmowy z takim człowiekiem wzrasta w tym momencie.
1: Jest to najgorsze. Najgorsze, że jedna pani, kurde, kiedyś mi ze skontu powiedziała coś takiego. A myśli pan, że my to sobie w rękawiczkach wykładamy ten chleb? Myśli pan, że zanim to dotrze tam, gdzie pan to sobie bierze, to przez tysiące łap to przechodzi i nikt na to nie patrzy. Czasami nie, nawet ten chleb spadnie na podłogę i wszystko, nie? Ale mimo wszystko i tak po to są coś te rękawiczki, żeby je założyć. Ja też tak uważam.
3: Etamie?
2: Byłem kiedyś na zapleczu takiej wypiekarni, dużego sklepu, nie powiem, która marka, żeby tutaj nie robić reklamy. W każdym bądź razie miałem okazję oglądać te mrożone wkładane i absolutnie tam ręcami wyciągają z tego piecyka. One są wprawdzie gorące, tak, no ale wyciągają do tego i tylko w momencie, kiedy trafia to na półki, do takich gablotek, to jest to wysypywane po prostu. Nie, łapami normalnie. Zresztą mam znajomą w jednym z tych sklepów i...
1: Ale to jeżeli chodzi o każdy produkt, czy mówimy o wędlinach, czy mówimy o czymkolwiek, jeżeli będziesz przy produkcji masła, to tego masła nie weźmiesz. Już nigdy nie kupisz, bo zobaczysz, jak jest produkowane. To jest przy każdej produkcji. Mhm. Jakieś tam zasady to jest jedna rzecz, a to, co robią ludzie, to jest druga rzecz. Dopóki sam sobie czegoś tam nie zrobisz w domu, to nie masz pewności, co tam się naprawdę dzieje na tej rzeczy.
3: Zapomniałem podziękować za donata, przepraszam bardzo. Soul Free. Freery. Soul Freery. 5 dyszek, dzięki. Dobrze, że Radyjkon nadaje. No to dobrze, tylko że już za niedługo muszę się zmywać. Mówiłem, że dziś będzie krótsza audycja. My tu się rozgadaliśmy. 1,5 godziny z ludźmi już tu na antenie gadam, panowie. Więc coś na koniec może tutaj... Marcinie, Etamie, robię, poproszę was, jeśli chcecie.
1: Ja dziękuję
3: coś...
1: serdecznie. Okay. Ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, miłej nocy życzę.
3: No to do następnego, hej, hej.
1: Hej, hej.
3: Marcinie?
4: No, ja chciałbym powiedzieć, żebyście, słuchacze, zastanowili się przez, no nie wiem, ile tam macie czasu, nad sobą, nad swoim postępowaniem, byście pomyśleli, jak zadbać o Polskę. To już nie chodzi, jakiej jesteście opcji politycznej, jakiej jesteście po prostu mentalności, co możecie w swoim życiu zrobić, ale żebyście pomyśleli, że w pewnym momencie to wszystko, co macie, może się skończyć. To wszyscy mówią przecież, że wolność nie jest dana na zawsze, że to wszystko ma jakieś swoje widełki z prawej i z lewej strony i że tak naprawdę tylko od was zależy, czy o to zadbacie, co po prostu macie. Że tu nie chodzi o budowanie lepszego świata, tylko o zadbanie tego, co macie, bo naprawdę może być kiepsko.
3: No, ładnie powiedziane. No, trzeba myśleć właśnie o tym, żeby ostatecznie nasz kraj i my wszyscy, żebyśmy jakoś wyszli dobrze, żeby było okej, a nie tam, kogo lubimy, kogo nie lubimy. Ja temu ulegam często, no bo już ciężko lubić tych pisiorów, jak... Wiesz, ciężko się o kimś dobrze wypowiadać, szanować, jak ja na przykład ich w ogóle nie poważam i wrzygać mi się chce, jak ich widzę. Źli ludzie dla mnie, nie? Okropni. Tak jak redaktor z Republika sobie mówi o chyżym ruju, nie? mając na myśli Donalda. Chyżyruj. Dobra, Marcinie, to ten. Mam nadzieję, że jeszcze zadzwonisz do Nocnego Radia. Nie raz.
4: No okej, okay, no. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w jakichś bardziej wesołych okolicznościach, bo mam dużo pomysłów w głowie. I czasami masz takie akcje, żeby ktoś zadzwonił, powiedział coś fajnego, śmiesznego, może coś zaśpiewał, może coś rozkręcił, temat i tak dalej. No ja jak najbardziej się czasami do tego nadaję, muszę mieć nastrój. No ale dzisiaj zadzwoniłem
3: smutny,
4: spontan.
3: A dzisiaj smutny.
4: Zadzwoniłem spontan, bo po prostu no trafiło mnie, wiesz, trafiło mnie. Jestem po prostu od wczoraj w głębokim szoku. Najbardziej mnie właśnie dotknęło to, że poniewierają prezydenta po prostu jak burą. I to mnie najbardziej uderzyło, nie? Resztę to mogę sobie jeszcze troszeczkę wytłumaczyć swoim logicznym rozumem, ale to, jak traktują urząd prezydenta, to już nie chodzi o osobę prezydenta, tylko o urząd prezydenta, to już są dla mnie standardy USSR.
3: No, okej, okay, dobra. Dobra.
4: Dzięki, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam Etama, pozdrawiam Chudzika też. Świetnie się bawię, jak on dzwoni. I do usłyszonka kiedyś tam. Pa, pa.
3: Hej, cześć.
2: No to teraz przyszła kolej na mnie. Cieszę się, że mogłem się wypowiedzieć w temacie, który ani specjalnie mnie nie interesuje, ani specjalnie się nim nie przejmuje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to zakończę tym razem przewrotnie, odwrotnie niż do tej pory. Że jest w sumie nie aż tak źle, a będzie jeszcze lepiej. Trzymaj się, hej.
3: No, dzięki, cześć, hej. A jeszcze wcześniej tu się pojawiał inny taki temat, dosyć elektryzujący. Chabad Lubawicz. W wielu miejscach piszą tak po prostu sekta Chabad Lubawicz. Hasycka. Żydowska sekta. Oficjalnie jest to taki ruch religijny, którego zadaniem jest organizowanie różnych społecznych akcji, niby mających propagować naród żydowski i tam go bronić i tak dalej. No, taka społeczna instytucja. Ale teraz pod Nowym Jorkiem w New York City, pod synagogą, odkryto tunele, które wykopali właśnie członkowie Chabad Lubawicz. Tego samego, tej samej organizacji, ruchu, o którym ostatnio było głośno przy okazji zgaszenia świec chanukowych przez strażaka Brauna. O poseł Braun, o poseł Braun, kto tak... świece gasić będzie umiał. Jakoś taka piosenka była popularna ostatnio, przeróbka Mysłowic. No i to oni wywalczyli podobno to, że taki rytuał w naszym polskim Sejmie się odbywa, zapalenie świec chanukowych. Nie wiem z jakiej paki niby, no ale dobra. No i teraz okazało się, że to tacy Żydzi tunelowi, no jakby to powiedzieć. Pokopali tunele. Oficjalnie się mówi o tym, że te tunele miały prowadzić do takiego budynku, w którym są kobiety. Czyli, że na kobitki tak się zasadzali, żeby tam zrobić taką, że tak powiem, szparkę. I przez tą szparkę tam kukać, może jak się rozbiera jakaś... jak się jakaś pani rozbiera. No mnie to nie przekonuje zupełnie. To dziwne są te tunele. Znaleziono tam materace jakby poplamione, nie wiem, czy krwią, czy ekskrementami. Jakieś stołki dla dzieci. Takie, wiecie, wysokie stołeczki dla dzieci i materace malutkie, nie? Ale nie wiem, czy to nie jest plotka. Dobrodziej może coś wie na ten temat. A może nie. Czy jest Dobrodziej? Hej.
6: No witam. Cześć, Krawiec.
3: Cześć, Dobrodzieju.
6: Witam słuchaczy. No właśnie tak, nie chcę, już miałem iść spać, bo dla mnie to jest dość późna godzina, no ale myślę, że jeszcze te kilkanaście minut wyczymy tutaj.
3: Tak.
6: Coś powiem. Zwłaszcza, że wywołałeś taki temat, który w sumie ten, już jak prowadziłeś te parę audycji przedtem, nie?
7: na przykład o Grzegorzu Braunie, no to ja tam na szczycie byłem dość aktywny i tam pisałem różne rzeczy. Mhm. No i tak, kurde, właśnie nie wiem, od czego zacznę, bo to jest, no, to jest właśnie taki dość obszerny temat.
3: No,
7: tą sektę, nie? No bo to, kurde, właśnie nie wiem, od czego zacząć. Ona powstała na bazie tych wszystkich, tak mniej więcej XVIII-XIX wiek, nie? Wtedy, co zaczęły powstawać te wszystkie ruchy judaistyczne. No głównie w Europie, no bo Żydzi byli właśnie w tym rejonie zgromadzeni. No i kurde, właśnie Chabad Lubavitch się tym wyszczególnili, że oni mieli na tyle specyficzne poglądy i na tyle właśnie kontrowersyjne doktryny, że nawet ortodoksyjni Żydzi no tak nie za bardzo ich poważali, no bo to wiesz, oni tam łączyli praktycznie wszystko, nie? To był taki trochę panteizm judaistyczny. No bo oprócz, wiesz, tradycyjnego judaizmu, tam były jeszcze mieszane na przykład reinkarnacja.
3: No to dziwna jakaś mieszanka, no to jak takie coś widzimy, to tym bardziej nam się to kojarzy z sektą, nie?
7: No i to takie właśnie było strasznie dziwne. Znaczy na początku to było bardzo podobne do tradycyjnego judaizmu, ale tak z biegiem czasu, oni na przykład na początku byli przeciwni tak zwanemu, już to słowo mi tak Marcin Chudzik obrzydził, że jak ktokolwiek mówi słowo tak zwany, to...
3: Tak zwany, no. Tak zwany Marcin Chudzik tak mówi, no.
7: No ale tak wracając do brzegu, no to oni oni wprowadzili na przykład ten... czekaj, wrócę do brzegu. Byli przeciwni syjonizmowi, bo oni uważali, że skoro już nie są na Bliskim Wschodzie, no to chcą sobie jakoś tam ugruntować pozycję w Europie, ewentualnie w Ameryce. No i później jakoś ten ruch się zaczął rozwijać i oni już zaczęli czerpać właśnie wzorce z innych religii, z innych nurtów. No i na przykład, jak to zrobili na przykład z reinkarnacją? To nie jest tak, że wiesz, bo już nawet sam ten ruch reinkarnacji jest trochę brutalny, nie? Tak jak na przykład to jest w hinduizmie, nie? Że jak jesteś na przykład biedakiem, no to wiesz, to musisz być biedakiem całe życie, jak będziesz dobrym biedakiem, to może w nagrodę będziesz w następnym życiu miał zaszczyt być na przykład kimś lepszym, nie? Jakimś tam na przykład arystokratą, czy jakimś tam zarządcą, nie? A na przykład w wypadku z tej sekty Chabad Lubavitch, nie? To oni sobie to wymyślili jeszcze bardziej sprytnie, nie? Bo u nich to jest tak, właśnie połączenie reinkarnacji, wierzeń żydowskich, ale wiesz, nie takich tradycyjnych, tylko na przykład bardziej, wiesz, Kabała, Talmud.
3: No właśnie.
7: Takie bardziej takie mistyczne sprawy, nie? No i właśnie, i to jest ciekawa sprawa, bo oni to na przykład rozumieją tak, bo to się bardziej wyklarowało no gdzieś tak po II wojnie światowej, jak był siódmy Rebbe, który się nazywał Mendel Schneerson. No i ten właśnie gościu, dla mnie to jest taki właśnie odwrócony Hitler. Nawet żyli w podobnym czasie. I goście sobie wymyślił tak, że Żydzi to jest naród, który się wywodzi od Boga, od tego jedynego. Bo wiesz, oni też wierzą w takie tak zwane wielobóstwo. Że wiesz, jest jeden Bóg najwyższy i oprócz tego są tak zwani Elohim, są też tak, kurde, właśnie teraz mi brakuje słów, ale oni też mają tam różne hierarchie, nie? Tych różnych bóstw.
3: No, ten w ogóle Bóg, tak, ten kabalistyczny Bóg, to ja nie wiem, czy on nie jest takim trochę demiurgiem, wiesz, nie ma dwóch.
7: Tak. No. Dobrze właśnie, że to powiedziałeś. On nie jest może takim do końca demiurgiem, tylko to jest jakby taka ogólna świadomość, energia, która stworzyła wszystko. On jest twórcą całego życia, tylko że on do końca nie jest tego świadomy. Tak jest właśnie według kabalistów. Wiesz co, nie? Że to jest taki jakby wszechobecny byt, z którego się wzięło wszystko, ale on tak naprawdę nie wie, że on to wszystko stworzył. Nie?
3: A co myślisz o tych tunelach właśnie odkrytych teraz? Po co oni budowali sobie pod synagogą jakieś tunele i tam, wiesz, tajemnicze jakieś właśnie dziwne krzesełka, materace poplamione jakby krwią? Czy tam mogły się, myślisz, odbywać na przykład jakieś rytuały takie mroczne, wiesz, że kogoś tam krzywdzili, łapali, nie wiem?
7: Wiesz co, na ten temat w ogóle nie ma żadnej wiedzy. Ja tak tylko, wiesz co, mogę jeszcze napomknąć na temat samej teorii Chawatlbabicz, bo tak trochę nie dokończyłem.
3: Dawaj.
7: No, wiesz co, im chodzi o to, że oni są właśnie potomkami Boga, nie? Tego jedynego właściwego, a reszta... I oni tak to fajnie mieszają, nie? Że wiesz, trochę kabały, trochę Biblii, trochę apokryfów i na przykład tak, oni są bezpośrednimi potomkami Boga, a inni Żydzi, nie? W sensie Żydzi.
3: No, tak bliskie do tych Ariów, nie? Którzy byli bezpośrednimi potomkami, nie wiem, olbrzymów, gigantów, a reszta to parchy. No to oni też tak stawiają trochę sprawę.
7: Tak, to właśnie w tą stronę idzie, a reszta to są ludzie, to są potomkowie Lilith.
3: Bo wiesz,
7: jakbyś przeczytał, o matko, jak przeczytał kabalistyczny opis, jak została stworzona Lilith. Najpierw został stworzony Adam jako bezpośredni potomek Boga, a później została stworzona dla niego pierwsza żona, czyli Lilith. I ona jest opisana tak, że ona została stworzona z mułu i kału.
3: Z kału? To nie słyszałem. O, proszę,
7: z mułu i z kału była czarna i dzika. No, taki jest jej pierwotny...
3: Ale to Bóg z kału? Ale to Bóg wziął i z gówna ją ulepił?
7: No, który z bogów, nie?
3: Straszne, no to nie
7: bo oni tam, wiesz, bo oni tam mają tą swoją hierarchię, nie? W kabale.
3: No i ta Lilith, no to jest bardzo mroczna postać. Ostatnio się pojawiła w grze komputerowej Diablo 4, ale to jest taka wymyślona Lilith. Ta Lilith właśnie, ta oryginalna, no to ona ostatecznie chciała górować nad Adamem, nie chciała być, nie pełnić tej roli służebnej, ozdobnej, kobiecej. Taka pierwsza feministka trochę, która się chciała być na górze, a to Adam nie chciał, Adam chciał po Bożemu, takie klimaty.
7: Tak.
3: I ostatecznie no właśnie została wypędzona i stała się matką przeróżnych demonów. Tak jakby z niej się lęgną, z jej plugawego łona. To takie, wiecie, można by horror jakiś zrobić. Straszliwy, nie?
7: No.
3: Z jej matni niczym ksenomorfy wychodzą przeróżne demony. No wyobraźcie sobie, że z jakiejś mrocznej macicy jakieś demony małe wyfruwają. No to straszne rzeczy, no.
7: No tak. My się z tego możemy śmiać teraz, nie? Ale właśnie według teologii Chawatlbabicz, znaczy nie tylko, bo to też funkcjonuje, wiesz, w jakichś tam innych odłamach, nie? No ale właśnie taki mają punkt widzenia, że tak, oni są od Boga, ci wybrani, reszta są od demonów. Ale właśnie Chawatlbabicz, to jest właśnie ciekawostka, to jest w oficjalnej doktrynie. I to nawet Mendel Schneerson ma nie wspomniałem o najbardziej popularnej w ostatnich czasach książce żydowskiej. Znaczy nie tyle żydowskiej, co judaistycznej. Ona się nazywa Tania. I to jest dzieło właśnie Mendela Schneersona.
3: Tania?
7: Tania. Tania przez Y.
3: A ile kosztuje? Przepraszam, żarcik.
7: Milion złotych. Nie, droga jest ta książka. No. Nazywa się Tania, ale jest droga. Ona tam była kosztuje, jak patrzyłem kiedyś, chyba 200 zł. Za taką gówną książkę.
3: No. Hugo Lechowicz, tu pytanie. Nie, Chabat Lubawicz, nie Hugo Lechowicz. No, ale wiecie co? Zaskakujące jest też to, że tak bronili tego tunelu, jak orlica swoich piskląt własną piersią. Po prostu szamotali się z policją. Jakiś z tej sekty popsikał gazem gliniarza. Wyrywali się tam, musieli ich wynosić. Strasznie bronili tego tunelu. Dlaczego tak go bronili? Nie wiem. Tam się mogło to zawalić, bo wiecie, takie tunele budowane sobie amatorsko. W ogóle ile to trzeba sił zaangażować, żeby wykopać tunel? Bo teraz się to przedstawia, że to wybryk studentów, tych młodszych tam z tego Chabad Lubavitch, gorąca krew, wiadomo, ale tak naprawdę to się jakoś kupy wszystko nie trzyma. Co, wykopywanie tunelu, ile to mogło trwać? Jakie środki w to zaangażowane, żeby co sobie popodglądać kogoś czy coś? No raczej bez sensu, nie?
7: Mhm. Ale gdzie to było?
3: W Nowym Jorku. Pod synagogą.
7: Aha.
3: Nie wiem,
7: tam jest niby ta siedziba, nie? Chabad Lubavitch.
3: Tak, i to ona jest przeogromna. Ona wygląda jak na jakiś wysokiej klasy hotel po prostu, nie?
7: Ale ona tak wygląda niepozornie. To jest stare budownictwo, nie? To jest takie właśnie ceglana zabudowa.
3: Nie, ja widziałem takie centrum jakieś, wiesz, że to wyglądało jak jakieś centrum z hotelami, z czymś. Takie wielkie, wielkie szklane budynki.
7: To pewnie nie w Nowym Jorku.
3: To może coś pomyliłem, cholera jasna.
7: Może w tym, bo wiesz co, bo mi kiedyś, a w sumie powiem kto, Bierut mi kiedyś właśnie wysłał zdjęcie z ich siedziby na Ukrainie, w Dnipropetrowsku. I tam właśnie było takie nowoczesne budownictwo, bo oni przedtem mieli siedzibę, no właśnie od tego Mendela Schneersona mieli siedzibę właśnie w Nowym Jorku. Ale to były takie ceglane zabudowy.
3: Tak. Ja widzę chyba tą właśnie ceglaną, ale to jest Chabad Lubavitch Polska. Jest faktycznie taki, no taki dom, no wiecie, jak jakiś tam dom
7: ale
3: dla
7: nie, w
3: zakonu.
7: Ale nie, w Nowym Jorku jest ceglane.
3: Ale, no może w Nowym Jorku też jest ceglane, ale tu widzę, ceglane. Że na Ukrainie w Dniepropetrowsku jest centrum Menora jakieś, to jest chyba z nimi związane zaraz. I to jest przeogromne, tutaj już takie nowoczesne bardziej budynki.
7: To pewnie to miałeś na myśli. Bo
3: chyba to,
7: ja
3: tak.
7: Tak.
3: Chyba tak, no.
7: No, nawet Bier tutaj pisze na czacie.
3: Ale zaskakująco mają wypasione te różne siedziby w różnych krajach i tak, jak na jakąś taką organizację. Ja słyszałem, że oni są w tej chwili bardzo, bardzo popularni wśród społeczności żydowskiej jako taki ruch, że wielu by chciało, że to jest po prostu, nie wiem, modne, atrakcyjne, rozchwytywane, wiecie, nie? Tak słyszałem.
7: Wiesz, to nie jest to.
3: Nie?
7: Oni po prostu to są goście konkretni, którzy mają wpływy. Oni wiedzą, do kogo uderzać. Oni się na przykład świetnie odnajdują w takich ustrojach jak oligarchia. Na Ukrainie, w Rosji. Oni mają tam tak poukładane, że po prostu dużo nie trzeba. Nie? I teraz próbują prawdopodobnie w Polsce. Nie? Bo i tak, oni mają siedzibę w Nowym Jorku oficjalną, no ale tak widzisz, nie? Te na przykład zabudowania na Ukrainie. Czyli oni już tam próbują się jakoś usadowić w tym miejscu.
3: Im masz bardziej wypasioną siedzibę pewnie w danym kraju, tym może większe wpływy też, może to jakoś nawiązuje, nie? No, więc no tu na Ukrainie to faktycznie jest wypas. Oni mi trochę się kojarzą z Ordo Iuris, że to po prostu Ordo Iuris, albo nie wiem, może zakon maltański, do którego Hołownia ponoć należy.
7: Nie.
3: Wiecie, takie klimaty, bo to też jest jakaś odnoga, bo taki zakon maltański też jest...
7: Stary, to są miliarderzy. Oni ten, nie robią układów z byle kim. Ale właśnie, tak ci w ogóle powiem, żeby ci tak uświadomić, jak bardzo jest to wpływowa instytucja, to w ogóle... Jak się w ogóle tą instytucją zainteresowałem, nie? Przepraszam, zaszło w gardle. Bo o nich się zrobiło głośno, może jakieś, jak był Trump prezydentem, to było jakieś czyli 2015, nie? Jak go wybrali. Coś takiego, nie?
3: No, no.
7: No, i właśnie wtedy wyszła, tak wiesz, na szersze wody nazwa tej instytucji, bo okazało się, że córka Trumpa wyszła za mąż za, kurde, jak on się nazywał, już nie pamiętam, ale ten gościu był powiązany właśnie z Abbott Lubavitch. On tam był chyba w ścisłym zarządzie tej grupy, ale to też była taka, kurde, rodzina dość... Czekaj, zaraz wyszukam, jak on się nazywał. Mąż Ivanki Trump. O. I to był naprawdę wpływowy gościu. No i w ogóle cała ta rodzina już od paru ładnych dekad tam, wiesz, miała dość poważne wpływy, na przykład w finansjerce, na giełdach.
3: No, wszystko to w jakimś takim masońskim stylu troszeczkę ma taki masoński posmaczek, nie? Właśnie sekta. Nie wiadomo, kto to i jak to postrzegać, taki ruch do końca.
7: Słuchaj, no, po prostu. Religia połączona z biznesem.
3: No, też w sumie fajna definicja. Michał tutaj wcześniej dzwonił. Ja się tylko
7: kto?
3: Tu...
7: Orzeł?
3: Orzeł dzwonił. I ja tak się tu tylko zapytałem, czy może woli po tobie, czy dołączyć cię i
7: możesz,
3: tak dalej.
7: Ale to... i tak się będę niedługo rozłączał, nie? Także może go to śmiało. Ja
3: ale tam... nie, Michał chyba się obraził, bo mnie nic tu nie odpisał w ogóle i zniknął, że go może, się obraził.
7: Ja tam z Michałem lubię gadać czasem też.
3: No to jakbym wiedział, to od razu bym go dołączył, tylko też ja trochę czuwam nad audycją i tak staram się, żeby ktoś... Czułem, że masz coś do powiedzenia więcej, to chciałem, żebyś w spokoju sobie na przykład, wiesz, chwilę pogadał i tak dalej, a może za chwilę bym Michała dołączył. No ale może Michał na przykład się wkurzył, bo on mnie odbiera zawsze od razu, nie? A ja tutaj coś tu...
7: Ach, tam nie pierdolę.
3: Pisze. Nie wiem, teraz się wszyscy o wszystko obrażają, to wiesz, to już... Tak jest niestety trochę.
7: Ja tam się w takie machlujki nie chcę wdawać. Jared Kushner się nazywa gościu. Jego ojciec był skazany za malwersację.
3: No i Bierut tu pisze, że właśnie Kushner jest typowany na nowego Mesjasza. Już od dość dawna.
7: No tak, no był taki temat. No. Ja to właśnie tak coś kojarzę. No dobra, co? Chyba w miarę pogadaliśmy.
3: Wiesz co,
7: tak
3: może...
7: Się zastanawiam, że skoro już tu jestem na antenie, bo kiedy, kurde, ostatnio gadaliśmy z 2 lata temu, pewnie, nie?
3: Tak? Tak dawno aż?
7: No, afera rowerowa, ale już lepiej tego wątku nie rozwijajmy.
3: A teraz może chcesz o logo dla Jacka pogadać, dla odmiany na przykład?
7: Nie, no chuj mi to obchodzi.
3: Jak afera rowerowa cię interesowała, no to może i
7: nie, no wygląda? Bo wiesz, kurwa, ja cię wtedy wspierałem, stary. Ja myślałem, że ty naprawdę potrzebujesz tego roweru. Mm-hmm. No, ale dobra. Nie gadajmy o tym.
3: A dużo wpłaciłeś? Mnie, a dużo wpłaciłeś?
7: Troszkę.
3: Tak? O, to dzięki, stary.
7: No, ale dobra, nieważne, bo kurde, w sumie wiesz, to kurwa, my... dobra, chuj.
3: No wyszło jak wyszło, no każdy ma jakieś wtopy swoje i coś, wiesz, i da dupy, co? No i da dupy czasem, no tak.
7: Nie
3: wiesz
7: co, tutaj... Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja ci mówiłem, że ja do ciebie nie mam o to pretensji, nie? Tylko że dla mnie to był taki, bo ja wtedy zacząłem dopiero...
3: Cios.
7: Słuchać, nie? Nie.
3: Ja się śmieję,
7: Ja dopiero zacząłem słuchać wtedy Nocnego Radia, nie? I tak myślałem, że dla ciebie to jest taki dodatek, nie? Że... Ja tak trochę brałem cię, wiesz, trochę cię mierzyłem swoją miarą, nie? Bo sobie pomyślałem tak, że skoro ja bym miał, wiesz, jakąś tam fajną, płatną robotę i dorabiał sobie na radyjku, i jakby mi ktoś dał tyle kasy na rower, to bym sobie kupił jak najlepszy, nie?
3: A ja kupiłem słaby.
7: A ty kupiłeś, kurwa, bo, taką słusznie zajebaną. No ale wiesz, no gadaliśmy o tym. Także...
3: Wiesz co, ja myślałem, że ten rower, myślałem, że ten rower jest lepszy trochę niż się okazał, ale na nim spokojnie się da jeździć, tylko że na początku chciałem, to też niektórzy doradzali, kup sobie rower jakiś taki nie super bajeranski, bo może okaże się, że nie chce ci się na nim jeździć. No i się okazało, że raz brzmi się nie chce, dwa nie ma tutaj gdzie. No i tak wyszło. A słuchaj, mówiłeś, że z Orłem byś chętnie pogadał, znaczy, że lubisz go słuchać. No i jest, i on właśnie. Cześć, Michał.
8: Siemanko, witam was. Cześć.
7: No siemano.
8: Ten, jeszcze chciałem tu krótko odnieść w sumie, no właściwie. Do tego, co było mówione wcześniej, tam jakiś kolega dzwonił i mówi, że to zamach na demokrację i tak dalej, bo tam bronił swojej partii, swojego prezydenta Dudy Andrzeja. Ja nie wierzę, że ludzie są aż tacy głupi.
3: Ale to kto głupi?
8: No wy, Polacy.
3: My?
8: Ja nie wierzę, że ludzie są aż tacy głupi. Wy nie widzicie tego, że to jest kurwa pierdolone, przepraszam, nie będę przeklinał, że to jest gierka, prowadzona przez panów w garniturach, którzy pozornie po prostu inne partie tam tylko reprezentują i każda z tych frakcji próbuje was przekonać, że walczy o was wasz interes, gdzie tak naprawdę to są ci sami złodzieje, tylko inne logo mają. Są w innym klubie, mają inny znaczek, inne logo, a złodzieje są ci sami.
3: Ale do
8: to
3: czego
8: samo,
3: ty zmierzasz?
8: Co dzisiaj mówi Duda, do tego, że to samo, co dzisiaj mówi Duda, to jest to samo, co Tusk jeszcze przed wyborami, tam w zeszłe wakacje, co robili ten marsz miliona serc, czy jak to się tam nazywa, tak? To jest dokładnie to samo.
3: Ale bo tak nie do końca właśnie rozumiem taki punkt widzenia, który się pojawiał u ludzi czasem, że to jest wszystko ustawione, tak? Bo do tego zmierzasz i że my tego nie rozumiemy. No. Ale to co?
7: Nie do końca. Nie do końca to jest ustawione. Tylko, że to jest po prostu... To jest taka chwilowa afera. Ja tak wiesz, żeby nie być gołosłownym, to na przykład podam przykład, jak to było, jak władze przyjmowały PiS. Ja to pisałem już na twoim Discordzie, Krawiec. Ale ciebie tam nie ma oczywiście, bo ty masz wyjebane na to wszystko. No ale dobra. Więc powiem teraz, nie, o co mi dokładnie chodzi. Pamiętacie, jak władze przyjmowały PiS? Jak zaczęli zwoływać komisję na przykład do spraw afery reprywatyzacyjnej albo na przykład do Amber Gold. Jakie były szumne na przykład zapowiedzi, że skażą na przykład Grunkiewicz-Waltz, bo ona tam rządziła przez kilkanaście lat w Warszawie, no to ona za to wszystko odpowiada, więc ona pójdzie na gruby lata do więzienia. Co się stało? Gówno się stało. Tyle, co się wybił na tym tylko... Nie, to była
8: przecież
7: Wasserman jakiś tam zbiła na tym kapitał polityczny. A późniejsza, nie, czy Jaki, chyba Patryk Jaki, nie? Prowadzi tą komisję.
3: Mnie nie pytaj, mi się już oni wszyscy mylą.
7: No, może orzeł kojarzy. No ale dobra, powiedzmy, że gówno z tego wyszło, nie? Z afery reprywatyzacyjnej. No i tak samo było z Amber Gold. Dość, że mieli skazać młodego Tuska, to jeszcze ten, miało to pójść... nitka po nitce, że skażą nawet samego Donalda Tuska. Nie? I co się stało? Gówno się stało.
3: Ale może teraz właśnie już się skończyła zabawa.
7: Najwyżej poświęcą udawanie,
3: udawanie
7: i tyle.
3: I
7: pójdą siedzieć i co? I co z tego będzie? Powiedzmy.
8: Ale nikt nie pójdzie siedzieć. Słuchaj, wy tego nie rozumiecie chyba, albo nie zauważyliście jeszcze. Jest klasa rządząca.
7: Bierzemy pod uwagę
8: klasa rządzącą. Jak ktoś z klasy rządzącej zrobi cokolwiek
3: złego. Dajmy dobrodzieju dokończyć.
7: Ale nie, no Michał zaczął gadać. Ja już się dość nagadam.
3: No i tak, to do ciebie było, żebyś dał Michałowi dokończyć.
7: Aha, dobrze, dobrze.
8: Ja tylko dwa zdania. Zauważcie, jest klasa rządząca i klasa rządząca. Rządzona, przepraszam. Wy jesteście klasą rządzoną, jeżeli nie rządzicie. To jesteście klasą rządzoną. Teraz tak, jeżeli ktoś z was ukradnie 2 gruszki, dostanie 2, 3 lata, 5 lat w zakładzie karnym. Jeżeli ktoś z klasy rządzącej zrobi miliardowe defraudacje, to zrobią tylko z tego aferę w TV, a jak dostanie jakiś wyrok, to będzie wyrok w zawieszeniu i nic się z takiego nie zdarzy tak naprawdę, albo pokazowo zrobią pokazowy proces, kogoś wsadzą, a potem i tak go uniewinnią.
3: A mi się właśnie wydaje,
8: właśnie ten teatrzyk tak zwany, którego nie zauważacie niestety.
3: A mi się właśnie wydaje, że tym razem może się zmieniły trochę reguły gry i że się trochę to wymknęło może spod kontroli, bo tak bardzo zapiekle zaczęli walczyć ze sobą PiS i PO faktycznie, że stara gra pod tytułem Wy nie rozliczacie naszych, my waszych gdzieś tam odeszła już w zapomnienie i zaczyna się nowy rozdział trochę.

0: 17.
1: Tak, no, no okej, 17 lat i wyrok mniejszy niż, jak już mówiłem, niż ja za trawkę. No więc, kurwa, to już jest szopką. Szopką jest wszystko tutaj od początku do końca, bo może faktycznie też nawet ich wina jest przesadzona. Może oni nie są aż tak winni, stali się trochę kozłami ofiarnymi jakiejś szerszej akcji okradania nas z pieniędzy publicznych. I może znów mamy kozły ofiarne, na których i PiS, i tamci próbowali też coś ugrać. Nie wiem, może koalicja chciała pokazać, jak to rozlicza wspaniale. No, nowa era nadchodzi, czas bezprawia się skończył, a pisiory mają z kolei okazję teraz, żeby mieć swój nowy mit założycielski, męczenników, wyprowadzić ludzi na ulicę. I to są takie marionetki, nie? Po prostu trochę.
2: A co wy macie z tym wyprowadzaniem ludzi na ulicę, kurde? To jest dobra. Też takie gadanie, że ludzie się wkurzą i długo wyjdą na ulicę. Wychodzenie na ulicę nic nie zmieni, to nic nie da. To, co zrobili ci gangsterzy w Ekwadorze, chociaż ja nie popieram oczywiście, to zrobili to jednym tym ruchem, jednym takim posunięciem, zrobili dużo więcej niż 40 milionów Polaków, którzy nie potrafią zrobić nic, tylko jedyne, co potrafią, to siedzieć i gadać i się kłócić bez przerwy. Jedni oglądają TVP, więc mają jeden punkt widzenia zaszczepiony, drudzy oglądają TVN, więc mają drugi punkt widzenia zaszczepiony i potem dochodzi do konfrontacji tych punktów widzenia właśnie na przykład przy tej Wigilii, tak, gdzie się o Kaczyńskiego kłócą. No i to jest wszystko, co ja nie chcę tu was obrażać, Polacy, no ale to jest kurwa naprawdę wszystko, co wy możecie zrobić w tej sytuacji. Tylko czyli usiąść na dupie i po prostu gadać. A takim gadaniem nic nie zmienicie. Nic się nie zmieni od takiego siedzenia i ględzenia.
1: Hołownia, już ci oddaję, bo nie chcesz skomentować, dobrodzieju, ale też mi się przypomniało, że tam jest taka akcja, że sędziom tutaj, który decydował chyba o zdjęciu immunitetu, tak? Czy sędzią, czy inną ważną osobą jest oczywiście syn znanej posłanki, znanej z antypisowskich akcji, który już wcześniej się dobrze też sprawdził jako taki aparatczyk. Czyli tutaj aparatczyk cały czas goni aparatczyka. Jedna wielka szopka. Każdy chce coś ugrać. Myślicie, że w takiej republice to oni gadają sobie teraz o tym, jacy oni biedni ci nasi aresztowani? Nie, oni kombinują. Musimy tutaj reklamy, więcej reklam. Kurwa, mamy wiatr żagle, teraz będziemy wielcy. Przejęliśmy od TVP widzów, a jeszcze zaraz Radio Maryjni do nas przyjdą. Słuchajcie, i tam na Radzie Zarządu już się cieszą, że pieniądze. Taki jest świat, jakiś taki skurwiały, ogólnie. Ja tak to widzę.
2: No i dobrze to widzisz, no. To jest po prostu granie na emocjach ludzkich.
1: Ciekawe, co przeszło.
2: Pokazuje wszystko.
1: Ciekawe, co jeszcze przeszło gdzieś w międzyczasie. Jakie właśnie, ustawy, jak my się tym zajmujemy teraz.
3: Właśnie krawiec w tym jest sen, nie? Bo temat główny jest teraz ta sprawa, nie? Kamiński Wąsik. No dobra, no skażą ich. Moim zdaniem to jest zbyt mały wyrok, nie? Na to, co oni zrobili. Przecież, kurde, ta afera gruntowa, no to przez to ludzie ginęli, nie?
1: No bo jak brać...
3: Ile ludzi przez to zginęło, nie? I co, kurwa, ile oni teraz mają niby dostać? 2 lata? Za takie coś?
1: Ale no tak, bo oni zarządzali CBA, które niszczyło ludzi, Lepera chcieli tam coś zniszczyć, tam jakieś w ogóle... Tam jest więcej chorych rzeczy, za które oni też mogą odpowiadać jako dyrektorowie, tak? Czy tam osoby zarządzające. No, a tu dwa lata. 2 lata jak dla brata, nie? To kurwa...
3: Co to kurwa jest?
1: Za grudę w kieszeni więcej dostaniesz. Dostaniesz trzy lata.
3: Ja tak szczerze się tą samą sprawą nie emocjonuję, nie? Tylko, kurde, zastanawiam się... Zastanawiam się, kurde, co teraz jest planowane w międzyczasie.
1: To ja wam powiem, co o czym czytam gdzieś tam na samym dole. Takie mniej istotne sprawy. Na przykład, że Unia chce wprowadzić, opodatkować tych, co używają, co grzeją gazem sobie, tak jak ja. Mam tutaj wszystko na gaz. Mam kuchenkę gazową, mam ogrzewanie gazowe. 1200 zł rocznie będę przepłacił dodatkowo, nie? Albo inne sprawy. Mówi się, że może

0: My się powoli żegnać z NATO. Zawsze się wypuszcza pierw jakieś informacje i teraz są przecieki, że Trump gadał z jakimś tam ważnym politykiem innym amerykańskim i mówili sobie właśnie, że no, Ameryka nie będzie się wstawiać za żadnym krajem, jak w Europie wybuchnie wojna, coś takiego, że i teraz Tomisiu dzisiaj coś pisał, że jest szykowane jakieś wyjście USA z NATO. Też. No, czyli zaraz będziemy w sytuacji, gdzie nowe haracze, opłaty za wszystko, po prostu ledwo zipiemy, widmo jakiejś wojny cały czas nad nami jest i okaże się, że NATO nam nie pomoże, bo już właściwie to NATO nie ma. To był kiepski pomysł z tym NATO, więc liczcie na siebie, Polacy, nie? Wesoło jest.
1: Tak, to mi się tak gadało?
0: Coś pisał wcześniej Tomisiu, nawet linka tutaj wkleił jakiegoś, właśnie z tym NATO, że to powoli się będzie chyba zamykało, nie wiem, nie spojrzałem na tego linka.
2: Ja dziś w wiadomościach słyszałem, że prezydent, chyba prezydent tej Szwecji mówi, że trzeba się ten wziąć i przygotować do wojny, znaczy tak mówił do swoich obywateli, że trzeba się do wojny przygotowywać, a w ogóle jakiś tam gość z NATO, nie Stoltenberg, tylko chyba ten drugi w kolejności, co do ważności, powiedział takie coś, że kraje Europy Wschodniej to powinny już ze swojego terytorium zacząć zestrzeliwywać te pociski, które Ruscy na Ukrainę wystrzeliwują, nie? Tu wskazanie było właśnie na państwa bałtyckie i na Polskę, nie? Że już powinniśmy się przygotowywać do tego, żeby zestrzeliwywać pociski. Jakby coś.
0: No. Ciekawie, no. Ciekawie.
2: Angażować się w wojnę.
0: Coraz ciekawiej, drodzy państwo.
1: Dobra, Niczku, ja już tam nie będę smęcił chuja z wami, bo to się robi coraz smutniej na tej audycji. Ja tam w sumie chciałem tylko powiedzieć o tym Harvard Lubowi. Chyba nawet wszystkiego nie powiedziałem, co chciałem, bo... Tam jest tyle wątków z tym związanych.
2: Lubawicz,
0: Lubawicz, raj.
1: Michał, a ty zrób kurde o tych sektach w końcu. O Koplandzie, o Chimie.
2: O kim?
1: O Koplandzie. Kenneth Copeland.
2: A, Kenneth Copeland, no, ten psychopata.
1: O Chimie.
2: On podobno straszne pieniądze zarabia, dlatego go chwalą strasznie, bo on podobno jest taki, wiesz, złodziej, ale on się tam dzieli z innymi, także jego to lubią tam, tak słyszałem.
1: Nie wiem, czy się dzieli, ale ma na przykład swoje lotnisko, ma swoich, na przykład ma swoje dwa odrzutowce. Ma w ogóle pole. Pod to lotnisko ma pole, które chyba ma 15 hektarów, coś takiego, nie?
0: Euro chcą nam wprowadzić walutę. No. Euro znaczy, nam dobra, chcą wprowadzić.
1: Dobra. Nie, dużo... nie będę wam spędził, co
0: dobra,
1: miałem
0: dobra,
1: powiedzieć.
0: Dobra,
1: dobra.
0: Nie, wiesz, spoko.
1: To jest takie, wiesz, kurde.
0: Spoko. No, to trzymaj się, dobrodziej, i zadzwoń jeszcze do mnie. Może dopowiesz właśnie o Chabad Lubawicz.
1: Dzwoń częściej,
0: to jest bardzo popularny zwrot. Właśnie, panie redaktorze Michale, pan się ze mną zgodzisz, to jest bardzo popularny zwrot. Dzwoń częściej. A komuś można powiedzieć, dzwoń rzadziej na przykład.
2: Też. Dzwoń rzadziej.
0: Albo w ogóle, ty już tu nie dzwoń. W ogóle.
2: Już tu nie dzwoń, no.
1: Dobra, no. Ale jak będzie okazja, to jeszcze kiedyś tam pogadamy, nie?
0: Dobra, fajnie. No to dobra. Trzymaj się.
1: Trzymajcie się, panowie. Hej.
2: No, to siemanko.
0: Siemanko, niezłe wdzianko.
2: No, ja wam mówię, że coś pierdolnie zaraz.
0: Coś musi, bo... Kurde, cała masa rzeczy się dzieje, takich spektakularnych bardzo i bardzo ważnych, takich, które będą zmieniały naszą rzeczywistość dosyć mocno. Dla mnie na przykład płacenie 1200 zł rocznie, dodatkowo taki podateczek, taki haracz nowy, a jeszcze inne jakieś może się znajdą. Koszty życia w ogóle, dramat, a może i wojna będzie, a może i prezydenta aresztują w końcu. Tu się wszystko może zdarzyć, tak naprawdę, wydaje mi się, nie? Tak czy nie?
2: Tak czy nie? Ja myślę, że kurwa, oni już wiedzą, co się będzie działo. Znaczy oni, w sensie mówię tutaj o klasie rządzącej, ale to właśnie odpierdalają jeszcze ten teatrzyk, żeby mydlić oczy, odwracać uwagę ludu strudzonego, ciężko pracującego
0: Ja
2: od
0: tak...
2: faktycznych wydarzeń, które nadchodzą.
0: Mnie jakoś nie przekonuje ta narracja, że to tak, wiesz, wszystko ustawione, oni się zmówili razem. To znaczy, jak najbardziej widzę tą szopkę i teatrzyk po obu stronach, ale to są dwa teatrzyki i dwie szopki, jakby, nie? No bo i PiS ma swoje sądy, i koalicja ma swoje sądy, i ci mają swoje media, i ci swoje media. Ci nie poważają w ogóle premiera, mówią, że to chyży rój. A ci w ogóle to żaden prezydent, to marionetka i tak są strasznie, nigdy nie byliśmy chyba tak spolaryzowani jak teraz w ogóle, zaraz, a to może się wymknąć spod kontroli i w ogóle się zrobi faktycznie wojna domowa i będziesz podchodził, za kim jesteś, za PiS-em, bach go w ryj.
2: No też tak może być, też tak może być.
0: Wszystko się może zdarzyć. Na przykład prezydent może wylądować pod Trybunałem Stanu. Albo mogą być nowe wybory, które wcale nie wygrają ci, co poprzednio. Nie powtórzy się wcale wynik, tylko wygra PiS. Będzie miał rząd większościowy i pełną władzę znowu. I to by im było strasznie na rękę, bo nie zostaliby rozliczeni za swoje złe wszystkie decyzje, no, uczynki.
2: Czekaj, jak miałby nowy rząd powstać, bo ja czegoś nie rozumiem. Skąd miałby się nowy rząd wziąć nagle?
0: To może prezydent Duda może ogłosić wcześniejsze wybory. I to, ja nie wiem, czemu się nazywa je wcześniejszymi. Ja to rozumiem, że po prostu nowe wybory, że unieważniasz te, co były. I jeszcze raz, tak? No to jak...
2: Ale jak może unieważnić? Czekaj. Ja słyszałem, że on tylko może podpisać ustawę budżetową albo ją odesłać do tego, do Trybunału Konstytucyjnego, ale o żadnych wyborach tam... Znaczy, ja nie słyszałem.
0: No, mogą się przyczepić, że wiesz, jak się chce, to się zawsze coś znajdzie. A to, że podczas ciszy wyborczej były nadal głosy oddawane, jak tu ktoś właśnie dzisiaj mówił. A to... Co tam jeszcze było takiego? Coś tam zły, nieuchwalenie budżetu może być powodem też. Ja się na tym nie znam tak za dobrze, wiesz? A bo to jest w ogóle, dzisiaj się znać na tych sprawach tak dobrze, to jest wielka sztuka. To strasznie to wszystko jest zagmatwane. Wszystkie te instytucje, stanowiska, a do tego jest sytuacja tak zagmatwana, że jeden konstytucjonalista powie tak, a drugi nie. Jeden prawnik powie tak, a drugi prawnik powie nie. No, jeden Żyd z Chabad Lubawicz powie tak, a drugi nie. No. Rabin.
2: Nie wiem, to jest dziwne w takim razie, ale co, na pewno jest taka możliwość, że mogą sobie teraz wybory wziąć i ten...
0: Może, nowe... tak się mówi, tak.
2: No to kurwa grubo. Znaczy, przepraszam, że przeklnąłem, ale to jest aż niesamowite.
0: Ależ proszę przeklinać jak najwięcej. No, ale zobaczymy, co to wyjdzie. W każdym razie wygląda na to, że Polacy się bardzo całą sprawą zainteresowali, bardzo się zainteresowali polityką, bo i ten Sejm na żywo kupa ludzi oglądała i teraz tą Republikę i śledzą te streamy, wypowiedzi, portale nasze zawalone są samymi newsami politycznymi. Nagle przestało być interesujące to, że nowa kreacja Agaty Dudy. To jest też fajne, jak w mediach się pokazuje od początku kadencji Dudy pierwszą damę jego. Tylko, że nowa kreacja, nowa garsonka, nowe buty, a to uczesanie, stylistka ocenia kreację Agaty Dudy, tak jakby ona była tylko wieszakiem na ubrania. I może jest w sumie, bo ona nic nie mówi. Karna kobieta, katolicka, nie zabiera głosu, jak mężczyźni mówią. Coś tam
2: może robi. Nie ma co do powiedzenia, tak naprawdę. Może nie ma co powiedzieć, słuchaj.
0: Może. Co tu jeszcze z tym Kamińskim?
2: Nie, co, oni w końcu dostali 2 lata, tak? Ale co, bezwzględnego więzienia, czy to prawomocny już wyrok jest, czy jak?
0: Niby prawomocny, jak już cię do pierdla chwytają. Tylko też ja wielu rzeczy tu nie rozumiem. Dlaczego się ich zawiozło do aresztu, a nie do więzienia? Po prostu tylko do aresztu. No to są dwie różne rzeczy, areszt i więzienie, nie? Tylko do aresztu. Wszystko tutaj jest jakieś takie dziwne. Komorowska to była pierwsza dama. Pierwsza babcia. Ona tak jakoś wyglądała, ta Komorowska, jak mama Komorowskiego trochę, nie? Tak wyglądała.
2: No, no. Nie wiem, to jest dziwne, stary. Słuchaj, tyle, ile oni ukradli i co, 2 lata dostali, a ty mówisz co, na trawie siedziałeś 3, tak? Czy siedziałeś? Nie siedziałeś.
0: No nie siedziałem, bo miałem zawiasy. A, no...
2: Coś tu się nie zgadza, nie?
0: Nie, no to w ogóle śmiech na sali, takie wyroki. To tak, no zabawne. Żyjemy w kraju, gdzie no zostaje pan skazany za defraudację, kradzież, tam niegospodarność, łapówki, tu 40 milionów, tu 100 milionów. Kara 1,5 roku więzienia bezwzględnego. No, straszna kara, nie? Ciekawe, czy musi oddać. A jak powie, a ja już wydałem wszystko i nic nie mam. To co, to musi oddać? A jak nie odda, to co? Zamienią mu to na... Przeliczą na dni więzienia? No nie, no chyba nie.
2: No prace społeczne.
0: Te prace społeczne, właśnie. Ksiądz Michał Woźnicki dostał prace społeczne za, no tam, antysemickie treści, obrażanie... I no, jakieś fałszywe oskarżenia, nie wiem, za mowę nienawiści, tak mówiąc najogólniej. No i on oczywiście nic sobie z tego nie robi. Świrował pawiana w sutannie, gdzieś tam przyszedł i się awanturował, że w sutannie mu nie pozwalają wykonywać tych prac społecznych. Śmieje się z tego wszystkiego i niestety to, co mnie strasznie wkurza w pisiorach, to też taki brak szacunku w ogóle do wszelkich sądów, wyroków, opinii. Jeśli to nie są wyroki, sądy, opinie od naszych, pochwalne albo uniewinniające wyroki na przykład. I to jest bardzo wygodne. Jak jesteś księdzem, to mówisz: co mnie tam prawo ziemskie, prawo Boże jest nad nim. Nie pójdę, nie zrobię, mam w dupie, jestem niewinny i tylko... I Bóg wie, że ja jestem niewinny i mam was w dupie. I tak się zachowuje trochę Woźnicki. I pisiory też. Jak coś jest nie po ich myśli, jak nie są ich sądy, nie są ich... po myśli ich wyroki, to po prostu kwiczą i ola Boga. I larum grają.
2: Larum, lelum, polelum. No, ale powiem ci, że obie strony dobrze kradną i tak naprawdę, wiesz, jak ja słyszę, jak jacyś ludzi bronią jakiegoś polityka, to ja już wiem, że oni mają nierówno pod sufitem, nie? Bo to są wszystko złodzieje, tak naprawdę. Złodzieje, szubrawcy, mordercy, wszystko, człowieku. Znaczy, może nie wszyscy, no dobra, może z tymi mordercami to przesadziłem, no ale wiesz, o co chodzi. Człowiek uczciwy, człowiek, który ma dobre intencje, nie pcha się do polityki, tak? Przecież to wiadomo, że tam idą ludzie, którzy chcą ustawić siebie i swoje rodziny. Kosztem polskiego szarego podatnika, no co się będziemy oszukiwać.
0: Jan Janowski, Krawiec, czy ty nie widzisz różnicy między bezwzględnym pozbawieniem wolności a zawiasami? No właśnie, nie wiem dokładnie, jak to jest, no bo ja dostałem zawiasy głównie z tego powodu, że nie byłem wcześniej karany. Jak na przykład drugi raz byłbym za to samo, to dostałbym też 2 lata na przykład, albo ja dostałem 2,5 chyba. 2,5 i grzywne, parę tysięcy złotych, to dla mnie też jest bardzo dotkliwa kara. Może nawet większa niż jakby jakiś Kamiński czy Wąsik musieli oddać tam bańkę na przykład. To by ich to nie obeszło, nie? A mnie obeszło. I... no, nie wiem, można różnie na to patrzeć. No, taki dostałem wyrok. Ja to podaję jako przykład, że tu tyle samo i tu tyle samo prawie, że nie? Za pierdołę i za... jest i za wielkie rzeczy, jakieś tam wielkie straty, łapówkarstwo, takie rzeczy. No, coś tu nie pasuje tak zwyczajnie. Coś tu nie pasuje.
2: No.
0: U nas słyszałem, że w Stanach to się bardzo surowo karze są bardzo surowe wyroki w stosunku do naszych za tego typu rzeczy, za podatki, za alimenty, za kradzież, defraudacje są surowe kary, a u nas są takie jakby, no takie masz, jakby cię złapano, jak, nie wiem, zadanie komuś w ryja, nie?
2: No ale dobra, weź też, nie też tak gadasz, jakbyś głupiego udawał. Przecież wiadomo, że to nie chodzi o to, co zrobiłeś, tylko że kto to zrobił, kurwa. Jak to zrobił poukładany typ, biznesmen, polityk, który ma plecy, ma wszędzie, no to wiadomo, że jemu nic nie zrobią. Albo zrobią mu najmniej, jak się tylko da, tak? A jak jesteś zwykłym szarym Kowalskim, który nikogo nie zna, gówno wie i nic nie ma, no to też inaczej na ciebie patrzą wtedy i wtedy ci dojebią po prostu. No przecież nie oszukujmy się, przecież to o to chodzi.
0: No, pewnie o to też. No. O różne rzeczy może
2: ludziom
0: chodzić.
2: Ludziom się zdaje, że wszyscy są równi i to jest właśnie, to jest właśnie jakieś dziwne kłamstwo, jakaś, nie wiem, jakaś abstrakcja, którą wszyscy wierzą. No właśnie nie jesteśmy, kurwa, równi. Są równi i równiejsi. Zawsze tak było i jak się czegoś z tym nie zrobi, to zawsze tak będzie, a będzie tak zawsze dlatego, że ci równiejsi się nie zgodzą na to, żeby ci równi byli równi z tymi równiejszymi. No,
0: no tak to wygląda, no niestety. Tak, no jak jesteś na przykład księdzem czy politykiem ważnym, mówi się po prostu, że od pewnego progu już wkraczasz w inny świat troszeczkę tego właśnie systemu niesprawiedliwości, nie? Że już jesteś inaczej traktowany, jesteś z innej ligi, inaczej. Też na pewno ma znaczenie to, że jak o tobie, jak o kimś media piszą i to wiadomo, że dana sprawa jest pod lupą, że opinia publiczna się przygląda i też sędziowie inaczej będą trochę orzekać. Ja nawet powiem więcej. Słuchajcie, nawet się zdarzy sprawa o jakąś tam obrazę uczuć religijnych na przykład, w tym przypadku konkretnie katolickich. I wchodzisz sobie do sali, a tam sędzina, bardzo gorliwa katoliczka. Może się zdarzyć. A nad nią wisi krzyż. I co myślicie, że ona będzie...
3: Państwo, przepraszam,
0: donajcie.
3: Ja z tobą to odbierałem. Odebrał, pan przyjaciel. Pytywany, że S oficjalnie Cięce Górno. Na rzadko było rozrobione. Adres...
4: A 10 zł. Czy można wysłać posłom paczkę z miodem ludzkim? Najlepszym momentem audycji był temat filmu o tym zajściu, gdzie autobus zablokował konwój prezydenta. Śmiechu warte, co się teraz dzieje. Pozdrawiam i życzę słodkich snów, wykrzyknik 3.
0: Dzięki. Taki obfity donate, jeśli chodzi o treść, ale dyszka też spoko. AW, dzięki. Miodu ludzkiego proszę mi nie wysyłać. Nie. Dziękuję za takie prezenty. No, dzięki. Coś, Michał, chciałeś dokończyć, jakąś myśl?
2: Nie, zamknąłem mordę, bo przyszedł ci donate. Nie będę gadał jak tu niektórzy, nie?
0: No.
2: O, a jeszcze co mi wpadło do głowy wcześniej, jak tam było gadanie o tym, o Chabad Lubavitch, nie? Ogólnie o tym jakimś tam rabinie, co jest jak żydowski Hitler, nie? To tak naprawdę taka, znaczy ja już to dawno o tym myślałem, ale nie wiem, czy o tym mówiłem kiedyś, że każdy jakoś ma tak, że jeden lubi śliwki, drugi chodzić na dziwki, tak, jakieś takie przysłowie.
0: To nie znałem.
2: Chodzi o to, że ten, który będzie lubił śliwki, będzie twierdził, że śliwki są dobre, a prostytutki są złe. Ten natomiast, który woli chodzić na dziewczynki, no to będzie twierdził, że chodzenie na dziewczynki to nic złego, natomiast jedzenie śliwek to jest najgorsze, co może być. Nie? To taki przykład tylko tutaj podaję. Nie? Każda tak chyba naprawdę religia, każda jakaś taka ideologia, taka oparta właśnie na dualizmach, o tak nazwijmy to, no to właśnie tak to wygląda, nie? Hitler sobie stwierdził, że no my Niemcy jesteśmy dobrzy, a ci Żydzi to źli, nie? A Żydzi twierdzą odwrotnie, że my Żydzi to jesteśmy ci przez Boga wybrani, a tamci to są podludzie, nie? Najgorsi, nie? I to jest chyba część natury ludzkiej. Tak jest, tak było, tak jest i tak będzie, że każdy w swoją stronę ciągnie i każdy w taki sam sposób myśli, co nie? I tego się chyba nie da zmienić i trzeba to zaakceptować, ale można zmienić warunki, na jakich przyznajemy miejsce, na jakich ten klasyfikujemy coś, że jest złe albo dobre. I w związku z tym ja taką już dawno, jakiś czas temu, taką ideologię swoją wymyśliłem, że może po prostu, żeby jako zły to traktować tych ludzi, którzy źle robią, którzy właśnie stwierdzają, że sobie mogą, nie wiem, otworzyć obozy koncentracyjne i kogoś tam, wiesz, wysłać tylko dlatego, że im się tak podoba, nie? Może popatrzymy, wiesz, nie na to, kto jaką religię wyznaje, nie jaki ma kolor skóry, nie jakąś tam ideologię jakąś tam, wiesz, wierzy, tylko po prostu, wiesz, pod tym względem popatrzymy, kto komu krzywdę robi, to tych wziąć, wyeksterminować i wtedy ci dobrzy będą mieli spokój.
0: Nie ma szans. Muszą być plemiona cały czas, bo to tak trochę przypomina taką właśnie plemienną przynależność bardziej, to co się u nas dzieje ogólnie. Myślę, że Polacy lubią przynależeć do jakiejś grupy i się z nią solidaryzować. Tak zostaliśmy jakoś wychowani, nie wiem, że nawet między sobą lubimy się właśnie różnić, że wy jesteście od Tuska, wy od Kaczora i ludzie w taki uproszczony sposób patrzą na to wszystko, idą za jakimiś górnolotnymi słowami, hasłami.
2: No to jest ich problem. Mnie na przykład wychowali tak, że człowiek swoim wychowaniem świadczy o rodzicach, że jeżeli kogoś rodzice dobrze wychowali, to znaczy, że pochodzi z dobrego domu. Jeżeli ktoś jest źle wychowany, to znaczy, że jego rodzice byli pewnie menelami albo jakimiś wykoleńcami społecznymi. Nie?
0: A jeszcze
2: uważam, że to jest świetne wychowanie.
0: No ale to niejako wymusza
2: na człowieku, żeby się dobrze zachowywał, żeby był grzeczny, żeby był dobry.
0: No ale o czym ta rozmowa jest? Co chcesz ludziom powiedzieć? Bądźcie dobrzy? No to dobra, no wysłuchali cię, no i powiedzieli ci, weź tam spierdalaj, kurwa, coś.
2: No i dlatego uważam ich za podludzi. I uważam, że powinni iść do Auschwitz i tam ten pod prysznic.
0: To tak łatwo powiedzieć, bądźmy dobrzy, bądźmy mądrzy.
2: Jak się gloryfikuje zło, to znaczy, że ma coś się nie tak ze swoim własnym człowieczeństwem, nie?
0: Także taki apel do wszystkich, bądźmy mądrzy i bądźmy dobrzy. Ciekawe, czy się to spotka z jakąś tu akceptacją, czy pójdziecie na taki układ, żebyśmy tacy
2: byli. Nie wiem, no to dobra, jak nie chcecie się wykazywać człowieczeństwem, to się kurwa nie nazywajcie ludźmi, nie? Nie macie prawa się obrażać, kiedy ktoś wam powie, że jesteście tylko ludzkimi zwierzętami. Skoro tak, no trudno. No.
0: A z tą religią to jest tak, że u Żydów na przykład to, kim jest goj, to jest różnie interpretowane, jak się okazuje. Bo ja kiedyś broniłem tutaj, mówię, no słuchałem różnych tutaj rabinów, hasydów, innych Żydów, co oni na ten temat. No i goj to po prostu nie Żyd. Ktoś spoza nacji żydowskiej powie jeden rabin, ale już drugi rabin powie, że faktycznie ten goj to takie bydle, coś gorszego od Żyda, nie? Są po prostu różne interpretacje, tak jak w chrześcijaństwie są różne te chrześcijaństwa trochę.
2: O Boże.
0: No to u Żydów też, no. A co o Boże? Nie wzywaj nadaremno.
2: O Boże, a może popierdolimy tego Boga i w centrum postawimy naturę ludzką może i zaczniemy się zastanawiać, co jest godne człowieka, a co nie jest godne człowieka, co możemy uznać za ludzkie, a co możemy uznać za zwierzęce, a nie tylko tego Boga i Boga, kurwa. To jest właśnie odwracanie uwagi od tego, co naprawdę ważne, rzeczami, które są, kurwa, gówno warte i nieważne.
0: Ty humanisto, ty.
2: Nie, ja nie jestem humanistą.
0: Nie?
2: Nie wydaje mi się, żebym był. Ja po prostu, kurwa, patrzę na naturę ludzką. No. Bardziej mnie to interesuje. Ludzka natura, a nie jakiś tam Bóg. Gdzieś jakiś, kurwa, wymyślony gdzieś ktoś, jakiś demiurg. To sobie gdzieś tam mieszka na chmurce, kurwa. Może wszystko, ale palcem nawet nie kiwnie, ale potrafi, kurwa, wszystko, nie? Jest najlepszy, najzajebistszy, tylko jakoś dziwnie pieniędzy ciągle potrzebuje, kurwa.
0: Bóg to taki trochę super heros, super bohater dla mas, że i taki wytrych, którym można bardzo wiele drzwi otworzyć, można tym Bogiem wszystko zrobić, można napuścić jednych na drugich, można jakieś bestialstwo najgorsze wytłumaczyć jakoś tam, można znaleźć pretekst do wielu rzeczy, żeby z kimś się kochać, żeby z kimś się nie kochać, nie? Jak czegoś nie wiemy, no to, to sprawy Boże są też, to Bóg jeden wie. Niezbadane są wyroki boskie, można wszystko tym Bogiem zrobić. To jest niesamowity wynalazek po prostu.
2: No, może w końcu należy sobie po prostu wytrzeć tym dupę i spuścić to w kiblu.
0: O, to tak myślę, że będą na ciebie źli trochę ci wierzący w tym momencie.
2: A mam ich w dupie.
0: Ojej, tak brzydko.
2: Mam ich w dupie, niech zgadną, czym są, skoro obecnie w moich jelitach się znajdują. No tak, no co? Ale co mnie w ogóle to obchodzi, że co? Że bo ktoś usprawiedliwia robienie czegoś złego swoim Bogiem i ja mam się z tym zgadzać, bo jeżeli się z tym nie zgadzam, to czyjeś uczucia religijne kurwa obraża. No przepraszam bardzo. To absurd jest.
0: No ale wiesz, to możemy różnie się wypowiadać o naszym stosunku do religii, no bo w sumie jest na całym świecie masa ludzi dobrych, porządnych, szlachetnych i wierzących jednocześnie i na przykład to jest dla nich cholernie ważne, to jest pół ich życia, ten Bóg, możecie łatwo rozpoznać, że ktoś jest wierzący, on nie mówi Bóg, tylko Bóg. No, to ważne, żeby tam kogoś nie obrażać za nadto bez sensu, nie?
2: Ale kogo ja obrażam?
0: No, że sobie dupę podetrzeć i tak dalej, tym wszystkim.
2: No tak, trzeba sobie tym dupę podetrzeć w końcu, no kurwa. Nie wiem, trzeba być złym człowiekiem, żeby, wiesz, być częścią organizacji, która plądruje, morduje, okrada, gwałci, robi najgorsze, najpodlejsze rzeczy, jeszcze być częścią tej organizacji i jej bronić. No kurwa, to trzeba być, nie można powiedzieć o sobie, że jest się dobrym człowiekiem w takim razie, nie? Jeżeli się popiera takie rzeczy, jeżeli nie potępia się tego. Jeżeli nie widzi się w tym nic złego, to zło będzie sobie robić, co chce w tym momencie. Wystarczy, że dobrzy ludzie będą bierni, będą obojętni. No to zło będzie sobie wtedy robić, co chce. No, wystarczy, to wystarczy. To jest tak zwane ciche przyzwolenie. No.
0: Wystarczy, a wy młodzi, a wy...
2: Podjechało tym, takim jednym tym panem hodowcą paku.
0: Jak dla mnie to bardziej Ewą Lipką. Ewa Lipka jako pierwsza sylabizowała i rozkładała wyrazy na człony.
2: Ale to, żeby etymologię danego słowa poznać, żeby badać genezę takie powstawania takiego słowa, to trzeba się cofnąć do języka, w którym to słowo powstało i wtedy sobie możesz rozkładać na sylaby dopiero.
0: Michał, a mi miał. Michał, czyli...
2: Mi to po angielsku jest. Mi to jest ja, how to jest jak, czyli jak ja, albo jak ja, jak, albo jak ja, bądź jak ja, Michał, how mi, Michał.
0: How mi, how mi. Michał, a mi się skojarzyło tak, że i pieskowi coś, i kotkowi, tak? Michał, a tobie miał. Ale to może być też właśnie mi, że mnie... How, jak mnie jak. A jak ty powiedziałeś? How mi? Nie.
2: How mi, Michał. Czyli mi, czyli ja. How, czyli jak. Czyli jak ja. How mi, Michał. Jak ja. Czyli bądź jak ja. Albo rób jak ja. Michał, how mi.
0: Michał.
2: No. Tak to jest. Tak trzeba żyć.
0: Czyli... Mnie tak jak. Albo
2: tak
0: po
2: jak
0: polsku.
2: Michał, tak trzeba żyć.
0: Czyli Michał to po polsku można przetłumaczyć jak mnie jak. Mnie jak.
2: Jak ja, jak mnie.
0: Jak mnie. To bardzo ładne imiona w ogóle różne się tworzą tutaj.
2: Michał właśnie chujowe imię, tak naprawdę.
0: Właśnie zajebiste. Wszystkie Michały to są takie wielkie chłopy, dziarskie, silne.
2: No właśnie nie, Michał, to się źle kojarzy, stary. Wiesz, imiona takie, co mają dużo D, P, jakiś Piotr, Dariusz, wiesz, to są takie, wiesz, twardymi zgłoskami wymawiane, nie? To są dobre imiona. Michał to jest takie, takie średnie, nie będę tu obrażał innych Michałów, ale...
0: Ale Archanioł Michał to chyba tam najsilniejszy w orszaku anielskim w ogóle.
2: Chyba Metatron był najsilniejszy.
0: Metatron to jest taki kabalistyczny anioł już. Jego nie ma w głównym nurcie, z tego co wiem, żadnego Metatrona.
2: Wiem, no Metatron jest kabalistyczny, tak. Bo Metatron to w ogóle głos Boga jest.
0: No.
2: Głos Boży, Metatron.
0: Metatron to wręcz takie jakby super narzędzie Boże. No bo u Żydów, pewnie w innych religiach jest tak, że często interpretowane, że anioły nie mają wolnej woli w ogóle. Są takimi jakby narzędziami w rękach Boga. On sobie tworzy takie roboty, tak jakby, nie? No to taki super Metatron, anioł, to byłby takim ultrakomputerem Bożym, takim narzędziem może, nie wiem, do tworzenia światów w ogóle, nie? Że se tego anioła używa, coś takiego. W słynnej grze Silent Hill pojawia się pieczęć Metatrona i to jest jakiś tam magiczny, magiczny artefakt super silny, pieczęć Metatrona.
2: A nie kostka Metatrona czasem?
0: Nie, tam była właśnie pieczęć, ale ta kostka to jest, to z kolei jest taka ciekawa też, właściwie grupa figur geometrycznych, tak jakby wszystkie platońskie figury w płaskim rzucie na siebie ponakładane. I z tego można dużo wykreślić różnych ciekawych znaków też. Także kiedyś zwróciłem uwagę, że no bo te bryły platońskie, one przypominają kostki do gry RPG. Kostka tam czterościenna, sześciościenna, ośmiościenna, dwunasto, dwudziesto. I tak naprawdę w płaskim rzucie jakby zrobić te bryły, ponakładać je wszystkie na siebie, to będziemy mieli właśnie kostkę Metatrona, nie? Jakoś tak to było, nie?
2: No możliwe, że tak jest. No, ja dokładnie nie wiem. Ja dokładnie nie wiem ten, no ale kurwa, to jest, nie, to jest nieważne wszystko. Patrzcie, ludzie są, dzielą się na cztery kategorie. Są dobrzy, źli, głupi, mądrzy i najlepsze połączenie to jest mądrego z dobrym, no, a najgorsze to mądrego z głupim. Mądrego.
0: Mądrego z głupim połączenie, to ja. To ja, ze złym. To ja jestem właśnie, połączenie mądrego z głupim.
2: No nie, no ja to tak na to patrzę. Kiedyś wam wyjaśnię Michaizm, taką religię, w której człowiek stoi w środku, a właśnie koniecznie człowiek jako człowiek, tylko człowieczeństwo, jakim się charakteryzuje.
0: To szykuje się jakaś nędzna podróba krawczyzmu, Michalizm, no już nie kombinuj to.
2: Orlizm. No, ale ten, no kurwa, no tak, człowieku, no co, no. Trzeba żyć, no. Tak trzeba żyć, żeby człowiek, wiesz, człowieczeństwo stało na piedestale, czyli ten antychryst tak zwany, bo tak jak jest napisane, że w Biblii, że antychryst przyjdzie i coś tam religię człowieka wprowadzi i Bóg się strasznie wkurwi i ją zniszczy i wtedy przyjdzie Jezus, wtedy dopiero Jezus przyjdzie, Mesjasz i nas zbawi wszystkich. A może właśnie w dupie miejmy tego Boga, człowieku, skoro kurwa, wiesz, wojny są, nieszczęścia, dzieci umierają na jakieś choroby, kurwa, dziwne, i ten Bóg kurwa nic nie robi, człowieku, i nie przyjdzie i nie pomoże, nic nie zrobi, nawet palcem nie kiwnie, tylko jak już antychryst, jak sobie ludzie zdadzą sprawę, że kurwa ten Bóg jest chuja warty tak naprawdę i zaczną jakoś myśleć inaczej, zredefiniują swój sposób, wiesz, myślenia i system wartości, to wtedy przyjdzie Bóg i to wszystko spierdoli i z powrotem przyjdzie i sobie na stronie usiądzie, tak? No co to za religia jest?
0: No ale wiesz, na to można patrzeć różnorako, na przykład bardziej symbolicznie. Nawet ateista może sobie pomyśleć o antychryście jako o zjawisku pewnym, o pewnym ludzkim czymś, co nas czeka. Wielki zwodziciel albo wielu wielkich zwodzicieli. Właściwie to mamy teraz na świecie często taką sytuację, że bardzo wpływowi jacyś ludzie, organizacje typu, no dla nas takim antychrystem może być, nie wiem, Unia Europejska albo Związek Radziecki, nie? I wiesz, a ten Jezus, który przychodzi, może być tym, co nas spotka po tym, jak sięgniemy dna, jak nasza cywilizacja zostanie rozpierdolona, to pojawi się to w końcu, wiesz, takie jakieś współczucie, refleksja głębsza nad dobrem i złem i taki Jezus nam się włączy, bo będziemy tak sponiewierani, że nam tylko ten pozostanie zapłakać nad własnym grzechem, no
2: to
0: czy
2: może
0: coś.
2: Pomyślmy o tym, zanim do tego dojdzie, kurwa. Czy naprawdę musi dojść do nieszczęścia, żeby ktoś w końcu wziął i ten i zaczął o poważnych sprawach myśleć, no.
0: Słyszeliście, co mówił Michał, to mówię do ludzkości całej. Weźcie się za siebie w końcu, tak jak Michał wam radzi, dobrze. I to mówię bez ironii, tylko się boję, że nas nie posłuchają, stary.
2: Znaczy, ja jestem pewien, że mało kto posłucha, nie? Tego to akurat jestem pewny, bo ludzie są za głupi niestety i może dlatego są kurwa traktowani. I popatrzcie, wy się możecie obrazić na to, co ja mówię, że mówię że o was, że jesteście ludzkie zwierzęta, tylko że zastanówcie się, czy ta klasa rządzona, ci tam na górze tej piramidki, co są, jak oni na was patrzą. Się weźcie, zastanówcie może trochę. Na pewno liczą się z waszym poczuciem godności, z własnym człowieczeństwem, z waszym człowieczeństwem, czy tylko po prostu patrzą na was jak na bateryjki, które służą do tego, żeby płacić kurwa podatki. Zastanówcie się kurwa nad tym, zanim się obrazicie na mnie. Bo ja wam to przynajmniej powiedziałem szczerze, prosto kurwa w oczy, znaczy w oczy, prosto w uszy.
0: Michał. To po azjatycku? Zapytuje Lajtowski. No w sumie można by przyjść do tam, do Thai Hui, do restauracji wietnamskiej i powiedzieć mi hao, czyli że zamawiasz z tym na przykład psa w jabłkach pieczonego. Mi hao, czyli mi proszę tu dać hao hao. Hao hała. Jednego hao hała.
2: No. Można i tak, można i tak, można i tak. Ja myślę, że warto się zastanowić nad tym i już nie przedłużam, nie zabieram ten, bo tu widzę, że się oburzą zaraz pewnie jacyś albo stwierdzą, że ich uczucia religijne obrażam, no. Także ten. Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam serdecznie słuchaczy i jutro postaram się zrobić live'a, także zapraszam na live'a jutrzejszego. Pozdrawiam, siemanko, cześć, hej.
0: Siemanko, pozdrawiam, dziękuję, na razie, hej. No, to wpadnijcie jutro na projekt 28. Nie powiedział, o której godzinie, nie podał nazwy kanału. No, nie ma w sobie tej żyłki, co mają na przykład na Republika. Jak tam pięknie te reklama za reklamą. 2 minuty treści, 10 minut reklam. Robią taką kasiorę, mówię wam. A to dobrze, nie ma co zazdrościć, no niech se zarabiają. No. Tylko jak ktoś zarabia właśnie głównie na tym, że dzieli Polaków, bo oni tam dzielą, cały czas jest my i oni, my i oni. My tutaj praworządni, patriotyczni, wierzący, porządni ludzie i tamte wycieruchy, zdrajcy, zakapturzeni. To Kaczyński też powiedział, że ci, co przyszli na miesięcznicę teraz i coś pokrzykiwali, że będziesz siedział i tak dalej, to są jacyś dziwni ludzie zakapturzeni. No, nie wiem. I on cały czas sugeruje, że właśnie jacyś agenci, ktoś komuś zapłacił. On, nie wiem, czy on może jest faktycznie tak głupi, że on ma taką wizję świata, no, że ktoś, kto myśli inaczej, to jest wróg, nasłany. Takie proste myślenie, nie? Myśli inaczej, nie zgadza się. A, nasłane, specjalnie przysłali siły, pewne, wiadomo skąd to jest i skąd to przyszła. No niestety, no. A jak mówię, do drugiej strony też nie mam żadnej w ogóle sympatii, ale no, jakoś, ale koalicja pokazała, że w wielu tematach naprawia. Odpartyjnienie jednak trochę, mimo wszystko. Wiadomo, że będą tam znajomi królika zawsze. Ale dajcie spokój. Tutaj wywalono jakąś tą krewną Kaczora też skądś, z jakiegoś urzędu. O, coś z prasą. Zajmowała się tam właśnie jakąś, redaktor była do spraw prasy gdzieś. Takie dziwne stanowiska, nie? Tak jak ja bym sobie teraz wymyślił, starszy specjalista od deserów imć krawiec i bym gdzieś za 100 tysięcy miesięcznie kosztował desery na przykład, które później dopiero skosztuje prezydent Duda i ja bym orzekał w sprawie tych deserów. No, takie sobie wymyślają stanowiska te skurwysyny. I z lewej, i z prawej. Michał do beczki nakichał. Tak też właśnie się mówi czasami. Albo jestem Adam, wszystko zjadam. Orli głos w twoim radiu. No właśnie. To może orli nos. Na przykład w twoim radiu. Zbiórka na grzywnę dla krawca. Dyszkę jakąś możecie mi na do widzenia ciapnąć. Się nie obrażę. A ciapnij ta jeszcze jakąś tam dyszkę czy coś, sobie pójdę. Bo wtedy będzie pełna stówka jakoś tak. Lubię takie okrągłe liczby. No, a ja powoli się będę żegnał. Druga godzina w nocy. Miałem wejść tylko na chwilę. No, pogadaliśmy sobie, no, w nocno-radiowym stylu. Telefony, różne punkty widzenia, głupawy prowadzący, nieprzygotowany, no i dobrze, i niech tak zostanie na wieki wieków. Ja to się cieszę, że się głos Jacka w moim domu pojawi za niedługo. Śledźcie, na pewno coś wcześniej rzucimy info, żeby was nie zaskakiwać. Ludzik, to brzmi dumnie. Silver pisze. Ludzik. No dobra. Aż żal odchodzić, no ale niestety trochę rzeczy do zrobienia. Jeszcze mam na dzisiaj. Może też się jutro pojawię. Specjalnie wejdę, a właściwie dzisiaj. Michał mówił właśnie o... Miał na myśli chyba czwartek, a nie piątek, mówiąc, że jutro. A u niego jest inna godzina, więc... Przypominam, no... Jak chcecie iść na ten marsz kaczystów, to przecież nikt nikomu nie broni. Idźcie, róbcie coś. Ojczyzna was woła. Słyszycie? Tak woła cichutko. Zrób coś dla mnie. Zrób coś. A wy co? 11 jest, nie? A jakiś pisior się wygadał niby, bo coś zaczął pokrzykiwać, chyba to było pod protestem, pod aresztem. No gdzieś tam, chyba pod aresztem właśnie. No to jakiś pisior, czyli zwolennik PiS, może tak ładnie powiem, krzyczał, że... A to poseł był właśnie chyba i on coś wiedział, bo mówił, że 31 to będziecie mieli dopiero. To będzie koniec z tym wszystkim, 31. Enki coś ostatnio wróżył też, że za 10 dni, moi drodzy, no coś się wydarzy właśnie. Takiego, że wszystkim pójdzie w pięty. Tak więc mamy kilka dat. 11, ale tu, bo to Misiu coś pisze o 12. Krawiec obejrzy 20 stycznia. 12 stycznia, sobie plotę. No i ciekawe, co to się będzie działo się. Za późno dzisiaj wszedłem, ale widzicie, praca. A czemu Duda nie może po prostu ułaskawić powtórnie?
4: 28 złotych. Daję 28 na kolejne 28 audycji.
0: To bardzo mało, panie Michale, to bardzo mało. Złotówka za audycję wychodzi, jeśli dobrze liczę. A też staram się uważać sam siebie za osobę inteligentną jednak i policzyłem. I to chyba każdy tu widzi, jaki tu rachunek wychodzi. Także strasznie mnie obraził, że tak nisko ceni. Złotówka za audycję. Nie kupisz za złotówkę, to dzisiaj nie kupisz nawet pudełka zapałek z wizerunkiem wieży w Bystrzycy. Ale dziękuję serdecznie. No, i właśnie o to chodziło. Tak. No właśnie, czemu Duda nie może powtórnie ułaskawić? Nie da się tego zrobić, tak? Odnośnie tego piszesz, Tomisiu? A co się nie da? Wszystko się da. No ale jemu coś nie wychodzi, to ułaskawianie, bo ułaskawił tamtych, Kamińskiego i Wąsika, jeszcze przed tym, jak zostali skazani. To już ich ułaskawił, tak się spieszył, chciał pokazać, że ja za wami, chłopaki, ja wy kryształowi, ja zawsze powtarzam, że wy kryształowi. Co oni tak, to jakieś ważne osoby, może oni mają haki na innych, czy coś, nie wiem. Ale widać, że łatwo można zagrać na emocjach. Wdowy, tak je nazwijmy już, wdowy polityczne. No. Wdowy polityczne po Kamińskim i Wąsiku odwiedziły właśnie Republikę. Pisaliście tutaj, że was to poruszyło.
4: 28, 10 zł. Kurwa, miało być 28 na kolejne 28 minut.
0: A, no, to już dobra cena, panie Michale, to już tutaj pięknie. Zresztą teraz już wyszło więcej, bo jest 38. Tak więc wpadajcie na kanał Projekt 38, tak? Chyba nic nie pomyliłem. Nie no, 28. 28 to się będzie dopiero działo, zobaczycie. No ale okej. Gdzieś czytałem, że Duda teoretycznie mógłby...
4: Jacek z Australii.
0: O kurde.
4: 56 zł. To ja daję 2 zł za audycję.
0: No proszę. Wow. Kurde, coraz lepiej. To ja chyba jeszcze tu posiedzę w takim wypadku. Takie pieniądze... Kurde! 56... Dobra. Później sobie policzę. Ile to audycji? No właśnie. Dużo. Bardzo dużo. A to Misiu tymi rakietami swoimi żyje cały czas. Tylko te rakiety go interesują. On powinien kosmonautą jakimś zostać. Strasznie go to NASA interesuje. NASA zaprezentuje samolot naddźwiękowy bez charakterystycznego dźwięku boom. Sonic boom to się mówi. Ja wiem, bo w Street Fighterze Guile ma Sonic boom taki. To ja wiem.

Jacek, Tomisiu, nie musi się do niczego odnosić, czaisz? Po prostu wszystko to, wiesz, Wikipediusz, Wikipedię tylko zna, czaisz? A ja, czaisz? Nie będę gadał z kimś takim, czaisz? No. Jacek by się mylił z Sonic Boomem? Co do tematu Sonic Booma, coś i być może się mylił, ale jaja. Sam Jacek się mylił, ale patrzcie, jaki to skromny człowiek, jak on się od razu potrafi przyznać, że on być może się mylił. Jaki on jest wybitny! To jest nasz, jakby tak Jacka aresztowali teraz, to ja bym walczył jak dzika nutria z policjantami. Po prostu, jakby go chcieli aresztować. Ja bym drugie radio założył. Do Republiki bym poszedł pracować i tam nagłaśniał sprawę. Ciekawe, co powiedzą głowy innych państw, jak się dowiedzą, bo już Adrian się rozpruł i przemówienie miał. W ogóle wszyscy teraz mają przemówienia. Co to się dzieje? Słuchajcie, PiS zbiera kasę na Kamińskiego i to jest też zabawne. Bo jego syn, Mariusz Kamiński, w 2018 rozpoczął pracę w Banku Światowym. I według doniesień medialnych miał tam zarabiać około pół miliona złotych rocznie. To chyba przyzwoita kwota. Znam takich, co zarabiają po kilkanaście tysięcy nawet w Polsce, ale tutaj 500 tysięcy. 5 tysięcy, 50 tysięcy, 500. Ja do takiej ilości zer nie jestem przyzwyczajony, przepraszam. Podzielić na 12, no to wychodzi 41 tysięcy, a potem słuchajcie, 666,666666666, widzicie? Bank Światowy 666. Pół bańki rocznie. I teraz zbierają pieniążki. Daj, dobry pan. Daj, wuja. Zbieramy pieniążki na bidulka. Strasznie mnie to wkurwia. Jakaś właśnie, jakaś Marylka, co tam dostaje milion za koncert w TVP i się tam wysługuje władzy. Też nagle się okazuje, że ona nie ma pieniążków i zbieramy na Marylkę. I najlepiej, żeby jeszcze taki jakaś babinka biedna, czy jakiś krawculek biedny jeszcze dał stówę. A dam, sam nie dojem, ale dam. On w tym Banku Światowym to wcale tak dużo pewnie nie zarabiał, to kłamią. Pewnie mniej zarabiał i mu się jeszcze rozeszło, też miał swoje potrzeby, to trzeba pomóc. Jacek pisze, że w normalnym świecie 150k USD rocznie to nie jest żadna wielka kasa. A to tyle tak wychodzi? Ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Nie chce mi się przede wszystkim. Mi głowa boli po tym. No ale no to nie są chyba biedacy. Wiecie, cały czas oczywiście, mimo że skazany prawomocnym wyrokiem, to cały czas poseł. Oni sobie pewnie pobierali diety, wynagrodzenia, dodatki stołówkowe i jakieś tam inne, nie wiem, laptopowe, dodatki laptopowe, koszty reprezentacyjne, paliwo, wszystko. No. W Wiesławie chodziło mi kilkanaście klocków miesięcznie, oczywiście.
Dzisiaj pracując dla jakiegoś korpo albo dla dużej firmy, najlepiej z branży informatycznej, czy tam marketing, czy jakieś technologie, tego typu sprawy, to się tak zarabia, no. Ja tam zarabiam gdzieś o jedno zero mniej, ale też się cieszę.

No, to się zgodzę, że kilkanaście tysięcy złotych rocznie to żadna rewelacja. Mnie na przykład bardzo boli to 1200 złotych rocznie, co czeka nas niedługo. Jak ktoś ma ogrzewanie gazowe, będę płacił karę, że jestem nieekologiczny. Trzeba się chyba będzie przeprowadzić, no przecież to jest przesada jakaś. Tyle pieniędzy. Ale mają to gdzieś tam opóźnić. Opóźnić. Do 26 chyba. No, zobaczymy, bo to też różnie.

sprawa Wąsika i Kamińskiego. I od tego dojdzie do czego? No, nie wiem, może do rozruchów na ulicy, w najgorszym wypadku. Jeszcze raz wybory. Strategia chama, prymitywa i skurwysyna. Jak przegrałeś partię szachów czy warcabów, to skopa w tą planszę jeszcze. Co kurwa? Pionki oszukane miał. Chuj. Chyżyruj. Jak to mówią w Republice na Tuska. Ale jak się elokwentnie pan tłumaczył. Ja tak mówię, proszę pani. Proszę nie brać ze mnie przykładu, ale nie znajduję innych słów na określenie. No, on musi po prostu mówić ryży chuj. Tylko to zakamuflować tak sprytnie, jak małe dziecko. Przekręcił sobie sylaby i cwaniakuje, nie? Pan redaktor, intelektualista wielki, którego nie stać nawet na to, że oni oczywiście oczekują wielkiego szacunku do swojego prezydenta, wielkiego szacunku do prezesa Kaczyńskiego. Na każdym kroku się dopominają tego szacunku do Pietrzaka, jak bronili Pietrzaka, że proszę jednak zachować odrobinę kultury i zachowajmy szacunek dla takiej osoby, jaką jest Jan Pietrzak. Dobrze, bardzo o to proszę, panie redaktorze, bardzo. Ale u siebie to jest chyżyruj, nie? Tusk. I tak za to ja tych ludzi nienawidzę właśnie, całym swoim sercem. Bo są prymitywami, bo są zagryziakami, kurwa. Bo są głupi, mściwi. Są hipokrytami przede wszystkim, straszliwymi. I szkodnikami, i złodziejami. I żadna partia tyle afer nie miała na swoim koncie, co PiS. Żadna. I być może ten PiS właśnie doprowadzi do tego, że się zdestabilizuje zupełnie sytuacja w kraju, dojdzie do jakiejś, wprowadzą stan wyjątkowy, jakieś rozruchy, męczennicy, stare baby śpiewające pod kościołem, Boże coś Polskie i tam z transparentami, na których będzie Pietrzak i Kaczyński. Ojciec Rydzyk może wkroczy do gry w pewnym momencie. A taki kapłan potrafi podburzyć cały kraj. Pół kraju. Te wszystkie mohery. On powie, no, zamach stanu. Przejęli władzę. Dyktaturę mamy. Tak. No, szatan właśnie w ten sposób działa. No, szatan wygrał chyba. Na to wychodzi, że szatan wygrał, kochani. Ale, no, jeszcze może jest szansa, ale to... Nie, to musieliby ludzie znaleźć w sobie to dobro, to serce, żeby no, przeciwdziałać temu szatanowi. Zło jest brakiem dobra i jak przyzwalasz na zło, to czynisz zło. Tak, no i wyjdą na ulicę ludzie, co? Nie? Nie wyjdą? To jest taki judziciel pierwszej wody i ma olbrzymi posłuch, olbrzymi swój własny taki elektorat. A pomyślcie teraz sobie, że się sprzymierzą ze sobą. Rydzyk, Duda, Kaczor. Jeszcze się tam na prawicy zjednają ze sobą. Ziobro przyjdzie do nich, Pietrzak, wszyscy przyjdą i poproszą Polaków, bo oni tak właściwie wprost nawołują do tego, żeby ludzie się zbuntowali. Wszystko, co robił PiS, było legalne, tak? Lege artis, zgodne z prawem. No nie wiem. A to skąd ciągłe zarzuty o niekonstytucyjność ustaw? Skąd tyle afer, takiej defraudacji? Ustalania sobie na chybcika, że sobie przeznaczymy miliony na wybory kopertowe. Nieudacznictwo całe związane z COVID-em. Zniszczenie ludziom biznesów często po prostu takimi lekkomyślnymi różnymi posunięciami. Mieli budować mieszkania, nie zbudowali, a poszły na to olbrzymie pieniądze. Czy to nie jest złodziejstwo? I przyznawanie sobie 500% plus do wynagrodzenia za swoją współpracę.

za nic niezrobienie. Olbrzymi nepotyzm, media przejęte i propaganda tam sączona, prymitywna, chamska i szkalująca ludzi. Szczucie jednych na drugich, ujawnianie tam, że ten zgwałcony przez pedofila, ten gej, potem samobójstwa, tak? Samobójstwa ludzie popełniają. Nie wiem, mógłbym tak długo, długo, długo wyliczać i wszystko zgodne z prawem i po Bożemu, tak? No nie wiem. Majdan zbudują? To chyba Ciamajdan, nie? Jak to kiedyś był, Ciamajdan zbudują. Nie wiem, różnie to może być. Oni raz są nieskuteczni i się potykają o własne nogi, a raz całkiem dobrze im wychodzi.

0: Dobre krakersy, powiem wam.
1: Naprawdę dobre.
0: W ogóle to jest pewnie Lajkonik. Oczywiście, że Lajkonik. Lajkonik robi świetne talarki. To są akurat talarki krakowskie. Ale bardzo lubię też herbatniki takie. No herbatniki to się chyba nazywa. Crackersy, o. To takie herbatnik to takie słabe, takie polskie, nie? A crackers. Crackers the best. Oh yeah.

Ale mimo mojej olbrzymiej niechęci do PiS-u, wręcz takiej wrogości, ja ich postrzegam jako tą ciemną stronę mocy. Tych najgorszych z najgorszych. Tych, którzy wszystko, czego się nie tkną, to zepsują. A zanim zepsują, to jeszcze tam nawpychają swoich kolesi, żeby tamci jeszcze napsuli więcej. Da im po milion nagrody jeszcze za wspaniałe psucie. To są ludzie, którzy nienawidzą demokracji, nie szanują, jak widać, żadnych wyroków, nic. Zawsze jak jest nie po ich myśli, to bunt i wściekłe ataki, nie? Nie potrafią się do żadnego błędu przyznać. Dziwne ruchy jakieś, nie? No, kupować od handlarza bronią respiratory na przykład, nie? Przede wszystkim psucie demokracji, bo jak sobie zawłaszczasz wszystko pod siebie, sądy, prokuratury, trybunały konstytucyjne, media, jeszcze Kościół ci jaja liże, no to masz wszystko już i wtedy w tych ludzi jeszcze większe zło wstępuje, czują się bezkarni, tak wręcz do granic absurdu, tak, że przyjdzie właśnie jeden z drugim, pokaże gest Kozakiewicza. Swoją drogą, no właśnie, gest Kozakiewicza, też ten temat się pojawił. Sam tutaj wywołany do tablicy Kozakiewicz gdzieś był na jakiejś gali czy czymś takim i opowiedział dowcip. Ale tak prymitywny, taki wiecie, jak pijany wujek Włodek na weselu, kończyło się w tym, że tam osranił w majtki i tak bardzo niezręcznie się zrobiło, jak on to opowiedział. No pokazał się jako taki po prostu, no wyszedł na scenę i opowiedział dowcip o sraniu i poszedł. Wspaniała postać, Kozakiewicz.

Człowiek Ziobry podał termin rozwiązania Sejmu. I miałby to być właśnie ten 31 stycznia. To człowiek Ziobry. No i to było właśnie na proteście. Tam wykrzyczał. Może coś wie. A podstawą do rozwiązania Sejmu miałaby być właśnie ustawa budżetowa. To, co mówiłem. Jakoś od tej strony chcą podejść. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że ten pisowski prezydent marionetkowy, który wszystko podpisywał, co pisowskie, co mu podtykali, nawet obudzony w środku nocy by wszystko zaraz szybko popodpisywał, co by mu tam pod nos podtykali, że on, uważając, deklarując jeszcze, że to są dla niego postaci kryształowe, Wąsik i Kamiński, że on nie zrobi tego, żeby rozłożyć ten rząd po prostu nowy? Oczywiście, że zrobi. Ja myślę, że jak najbardziej. Dla tych ludzi to jest być albo nie być. I też to przewidziałem. Wiedziałem, że będzie ostra walka. Znaczy, zdziwiłem się, bo tutaj wszystko na początku myślałem, że będzie w miarę okej, że oddadzą władzę, ale oni się zaczęli zapierać rękami i nogami, negować wszystko, podrzucać kłody pod nogi, kombinować, cwaniakować. No i teraz mają pretekst, żeby to zrobić faktycznie. Te dwie osoby, może to jest od tej strony szopka, że ten Wąsik i Kamiński staną się po prostu narzędziem tym, właśnie, żeby pretekst był. Żeby był pretekst do tego, żeby uderzyć z pełną mocą w ten nowy rząd, żeby go rozwalić, żeby dążyć nawet otwarcie, może Duda powiedzieć teraz, szanowni rodacy, Polacy, obywatele, nie mamy innego wyjścia wobec całego zła, które się wydarzyło. Jako, że bezpieczeństwo kraju jest zagrożone, jestem zmuszony, bla, bla, bla, bla, bla. I już tak to będzie wyglądało. Coś czuję, że z tego właśnie tak to wyjdzie. A przewidywałem, że się będą tak żarli przez całą kadencję. A tu szybko poszło, nie? Szybciutko. Bo nowy rząd to też są debile trochę. Oni tak wszystko na chybcika. Już wszystko trzeba odebrać, pozabierać, powywalać wszystkich. Za szybko to zrobili, może za brutalnie, zbyt bezczelnie i dali tym drugim pretekst do tego, żeby wrzeszczeć, że mordują, że wściekłe ataki i że demokracja zagrożona. No, ci, co najbardziej są antydemokratyczni, nagle krzyczą, że demokracja zagrożona. Ci, którzy łamali konstytucję cały czas, krzyczą konstytucja, konstytucja. I tak dalej. Są straszni hipokryci, okropni. Ale ich elektoratowi, taki pisowski elektorat typowy, ja no, nie chcę tu obrażać nikogo, no bo tu też są pewnie, nie tylko Jola jest tutaj zwolenniczką PiS. Znajdą się też inni, nie chcę was obrażać, ale mówię o takim typowym jakimś elektoracie pisowskim, głupim takim, który nic nie rozumie, no to pójdzie za tymi pisiorami w ogień, co by się nie działo. I każdy pretekst jest dobry, byle padły hasła jakieś odpowiednie i na emocjach trzeba trochę pojechać i będzie okej. Zmarł też ksiądz Zaleski, przepraszam. Smutna wiadomość. W wieku 67 lat. No to był taki... No, wiecie, co myślę o klechach, ale to, ten był akurat dosyć w porządku. No. Mądry, rozliczał kościół, nie był bezrefleksyjny, bezkrytyczny, zapatrzony, nie? Tak, no, wydawał mi się zawsze rozsądnym człowiekiem. Więc szkoda takiego księdza. Jakiś inny mógłby odejść do domu pana, może zamiast tego Zaleskiego.

dowcipu Kozakiewicza może nie będę opowiadał, bo żenujący. To nawet nie jest suchar, to jest po prostu taki gówniany dowcip, właśnie taki nieśmieszny, żenujący, bo się żenujemy, że kogoś może bawić właśnie. Oj, taki zadowolony, bo się zesrał. No i to jeszcze przyjść na jakimś spotkaniu ważnym, na gali, nie? Przed kamerami. Takie rzeczy. Ciekawe informacje. Niby Baldur's Gate 3, tak świetna gra, tak doskonała, że aż zaskoczyła wszystkich i stała się taką trochę solą w oku dla dużych studiów game developerskich. No bo za dobra ta gra, za dobra, nie? Nagle się okazało, że można zrobić dzisiaj naprawdę świetną, dopracowaną, fajną, złożoną, ciekawą grę. Ale i tak mniejsze jest zainteresowanie tym Baldurem niż Starfieldem paździerzowym, który zawiódł strasznie ludzi. I mimo, że opinie na Steamie na przykład są bardzo negatywne same, to znaczy no średnia, nie? Jest tylu ludzi marudzi na tą grę, że została oceniona tak ogólnie jako zła, kiepska. A i tak większe zainteresowanie, większe zarobki niż w przypadku Baldura, który jest takim dziełem sztuki growym trochę. To taka ciekawostka. O Wałęsie oczywiście na Republice mówią Bolek. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie. Czy wolicie, czy odpowiadają wam takie media typu Republika, gdzie się mówi, o, Boluś przemówił właśnie. I co tam mówi ten nasz mędrzec europejski, Boluś? No i właśnie Chyży Rój. Wiedzą państwo, o kogo chodzi. Chyży Rój. Z jednej strony jest to spoko, nie? Bo gdzieś tam się zbliżamy trochę do czegoś takiego, nie wiem, jak my lubimy właśnie gówno radyjka, że gadamy sobie normalnie, jak człowiek, jak coś cię męczy, co kogoś nie lubisz, to powiesz to, nie? Wprost. A nie reżyserowane, czytane z kartki i tak dalej. No ale z drugiej strony mogliby trochę klasę jednak zachować. Jak ktoś się robi na duże media i chce startować gdzieś tam do większej grupy docelowej, szerszej, nie wiem, do takich normalsów, nie? Takie casualowe bardziej chce te media robić, to i się uważa też za dziennikarza, występuje oficjalnie jako redaktor i tak dalej, no to może nie powinien w taki sposób nadawać, czy nie?

Ja bym sobie nawet posłuchał tej Republiki, pooglądał, ale autentycznie jest tyle reklam, a ludzie się dzisiaj odzwyczajają i to jest męczące. Jeszcze jak ludzie po 60, okej, to sobie jakoś te reklamy, chociaż też są zmęczeni. No dzwoniła pani do Republiki i mówiła, no za dużo tych reklam, panie redaktorze. Ciekawe, czy ta Republika, może ktoś wie, czy ona jest dostępna gdzieś na platformie takiej telewizyjnej, nie wiem, w jakimś pakiecie, w kablówce, czy coś takiego, czy tylko w internecie. Wiem na pewno, że jest w jakimś pakiecie reklamowym, że jakiś dom medialny wykupuje sobie, załatwia tam reklamy, no to są takie pakiety właśnie i w tym samym pakiecie jest na przykład Polsat, który też jest uważany za taką telewizję właśnie bardziej prawicową, konserwatywną i taką, która może ewentualnie być bardziej taka propisowska też, nie? No i ta Republika. Nawet spoko mają w miarę oprawę graficzną. Od technicznej strony też nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Oczywiście jak się nadaje na żywo zwłaszcza, odbiera się telefony, to wszystko może się zdarzyć, ale tak generalnie dobrze jest, dobrze. Dobrze jest to zmontowane, dobra tam infografika, ładne kolorki, logo. Ktoś im zrobił nowoczesne, takie proste, fajne. Tu jest okej, nie? Nie jest to taki paździerz, jak jakieś Radio Maryja, powiedzmy. No, dobra, to ja się żegnam. Zaraz już trzecia godzina. Kur, masakra. Więc ostatnie 10 minut i to proszę, jak ktoś ma ochotę, chciałby jeszcze coś tu dodać, podsumować, podzielić się swoją opinią, to proszę uprzejmie. Jeszcze do tej trzeciej, powiedzmy, posiedzimy, więc... Ostatnie chwile.

O czym ty, Tomisiu, mówisz? Jabłko? Jabłko? Vision Pro? To jakieś okulary od Apple'a, czy coś takiego? Co się mnie nie pytaj, człowieku. To ty bardziej się orientujesz w nowych technologiach chyba. Ja jestem trochę zetamizowany. Mogę sobie z tobą o Amidze 500 pogadać. Jacek pisze, na TV Republika tylko Ziemkiewicz jest ciekawy. No, faktycznie tego Ziemkiewicza wiem, że niektórzy tutaj cenią z was. Przepraszam, nie pamiętam, kto to z was ostatnio właśnie powiedział, że ty masz krawiec tą Michalik swoją, a ja na przykład Ziemkiewicza cenię. Przepraszam, zapomniałem, kto to mówił, ale spoko. Znaczy, to nie jest tak, że ja jakoś wybitnie cenię tą panią. Ale odpowiadają mi w miarę jej poglądy. Ale Ziemkiewicz, no, jego poglądy mi nie odpowiadają, ale go jakoś cenię w miarę, nie wiem, za po prostu za warsztat jakiś taki. On ma warsztat, no nie wiem, czy to dobrze mówię. Po prostu to jest człowiek inteligentny, potrafi swoje myśli wyartykułować sprawnie, jest dowcipny, stoją jakieś racje. Jak go słuchasz, to nie czujesz, że on ci nawija makaron na uszy i robi z siebie jakąś tam rybkę, rozdymkę i pajacuje, i świruje pawiana, i propagandę jakąś, czy jakieś górnolotne słowa same, tylko on coś ma do powiedzenia, nie? Konkretne rzeczy, a nie tylko hasełka, czy jakieś epitety względem kogoś, nie? Nie jest to taki prostak, znaczy może jest troszeczkę prostakiem czasami, no po prostu się czuje, że to jest doświadczony dziennikarz. Dziennikarz, pisarz, no, komentator sceny politycznej. Muszę się do Maurycego Hawranka odezwać jutro, kurczę. Umawialiśmy się, że po Nowym Roku mogę się skontaktować i ustalimy, kiedy się tutaj pojawi w Nocnym Radio. Wiecie, kim jest Maurycy Hawranek? To jest redaktor naczelny, właściciel właściwie też chyba najstarszego obecnie działającego serwisu do dzisiaj. Z takim alternatywnym właśnie punktem widzenia trochę. Czasami jest trochę spiskowo, czasami jest niepoprawnie politycznie po prostu, a rzadko kiedy pojawia się tam jakakolwiek ezoteryka, czy tego typu, wiecie, bardziej miętkie rzeczy niewyjaśnione, tylko bardziej twarde. Spiski, twarde te rzeczy. No i to będzie, jak mi się uda tutaj spotkać, to będzie to dla mnie wielka frajda, że mogę pogadać sobie. A dodatkowo on się jeszcze komiksami interesuje i działa trochę na tym polu. Ma też taki serwis dla dzieci. No przede wszystkim robi te media od dawien dawna. Teraz widziałem, że u Maurycego tam na Wolne Media, na serwisie wolnemedia.net pojawił się taki apel, że po tych wszystkich latach pod znakiem zapytania jest trochę istnienie serwisu, bo no coraz większe koszty, nie jest łatwo zebrać te pieniądze tam na serwery. Ja wierzę, bo on może mieć bardzo dużą oglądalność tam, chociaż to nie są pieniądze na serwery i koszty z samym serwisem związane. To są pieniądze, Maurycy to wytłumaczył, na to, żeby on mógł przez 8-9 godzin dziennie siąść i napisać jakiś artykuł, coś posprawdzać, powklejać materiały ciekawe, na prowadzenie po prostu na czas, który jest mu potrzebny. I to, ile on zbiera w każdym miesiącu na swój serwis, zawsze to jest równowartość minimalnej krajowej. Taką ma zasadę, nie? Że to po prostu jest minimalna krajowa. Zawsze. No, zobaczymy. Chciałabym, żeby Tusk pokazał mi swoje majtki. Ale co, czy chcesz sprawdzić? O, ale tu chyba jakiś trolling jest, bo tu jest chciałabym,
A nie, chciałbym, przepraszam. Myślę, czemu czy tam chciałabym. Chciałbym. Tomasz pisze. Majtki Tuska zobaczyć. Ale czy nie nawalił? Czy nie zabrudzone, zaśmierdzone? Czy co? Czy ze strachu nie nawalił? O co chodzi? Ziemkiewicz 34 lata mówi to samo w kółko. No być może, być może. To też, ja mówię, jakoś go tam w miarę szanuję, tak? Można sobie posłuchać, ale nie tam, żebym lubił specjalnie, że nie moja bajka, no inne poglądy. Ale jak czytałem kiedyś Polactwo, na przykład jego, to wydało mi się okej, całkiem.

Patrzyłem ostatnio na konserwy kraftowe. Red Ted? Jak to się nazywało? Red... Red... Ed's Red. Puszki Eda. Smak i jakość. Chyba sobie zamówię tak do spróbowania, bo... Dlaczego ten temat w ogóle mnie zainteresował? Tych kraftowych konserw, które produkuje właściwie restauracja. I to stało się podczas COVID-a. Po prostu słabo interes szedł, to pomyśleli, dobra, gotujemy, lokal zamknięty. To jest przykład fajnego myślenia, takiego bardzo przedsiębiorczego, nie? Musimy zamknąć restaurację dla klientów. Okej, to siedzimy tu sami i robimy te konserwy. I jakiś pomysł, że będą to konserwy naprawdę z wykwintnymi daniami, bo tu macie... Ciekawe jest menu. Już tu patrzę. Na przykład wieprzowina a la stroganow. Oglądałem testy tych konserw sobie na razie. O, przecena z 22 na 16,50. Słuchajcie, 16,50 to już jest bardzo dobra cena za obiad. I tu macie to tego stroganowa właściwie, bo my mówimy stroganow czasami, bef stroganow, nie? Ale to jest właściwie stroganow. Stroganow. A żeby było śmieszniej, tak naprawdę nie jest to, jak się okazuje, taki prawdziwy stroganow, bo ten prawdziwy to powinien być bez pieczarek, bez sosu pomidorowego, niby, tak słyszałem od kwasiora. Chyba kwasior mówił. Aż mi ślinka pociekła, kurczę. Zjadłbym sobie właśnie stroganowa. I podgrzewamy taką puchę i tam jest naprawdę dobrej jakości mięso. Pokazywali to wszystko, jak robią, tak? No bardzo tak kraftowo, że kucharz po prostu robi. Kucharz, który wydawało mi się, że się zna na rzeczy, bo zwracał uwagę, w jakiej kolejności dodawać składniki, żeby to goryczki nie puściło, żeby to... Tu specjalnie, widzicie Państwo, oddzielamy to od tego i tak dalej, i tak dalej. Więc wydawało mi się, że się zna na rzeczy i przyrządza taki normalnie kucharz w dużej jakiejś misce tą potrawę. Potem jest to zamykane do puszek i podgrzewamy sobie takie coś i mamy praktycznie taki obiadek jak w restauracji trochę. To jest bardzo dobrej jakości. No, ale dlaczego mnie to w ogóle zainteresowało? Bo takie konserwy w cenie właśnie 30 zł, za jakąś już taką tu najlepszą, czy też 16,50, no to jest za dużo na sieć handlową i jakaś sieć handlowa się nie dogadała. Okazuje się, że Polacy nie chcą takich puszek kupować. Jesteśmy przyzwyczajeni do puszek tanich względnie. Ta konserwa turystyczna, którą też odtworzyli tutaj w swojej wersji, takiej droższej, trochę lepszej, no to nie może kosztować więcej no teraz niż 7 zł czy coś, nie? Jeszcze parę lat temu to były o połowę tańsze te konserwy. To przez to wszystko, co się dzieje, tak poszybowały, że teraz za 8 zł kupujesz konserwę taką najtańszą jakąś, co się da zjeść. Ale tu mamy żeberka w sosie barbecue, stek rzeźnika w sosie pieprzowym, podobno pyszny, no kwasior się zachwycał. A wiecie, a taki kwasior, co on od lat prowadzi ten swój kulinarny show, no to chyba się zna na rzeczy, on tam zwracał uwagę na to, czy dobre, czy nie. Faktycznie. I niektóre tam bardziej skrytykował, ale strasznie się zachwycał tym stekiem rzeźnika w sosie pieprzowym. No... Bo to są po prostu konkretne partie mięsa, nie? Udko kurczaka z prawdziwkami, proszę bardzo. Karkówka z piwem. Niektórych tu przeczytać nie potrafię nawet. Kurczak tikka masala z brązowym ryżem. Chili con carne z brązowym ryżem.
Mielonka najdroższa, tak, to jest właśnie ta ich wersja, 300 gram tu widzę, tej mielonki turystycznej naszej słynnej, którą tak lubimy i kojarzymy sobie często z wakacjami, z jakimś wyjazdem pod namioty, nie? Ta nasza mielonka turystyczna, ja to lubię takie rzeczy. No słuchaj, to misiu, właśnie może być jakość, to ci tłumaczę, że robią to normalnie w restauracji. Spotykają się ci tam kucharze i robią oczywiście troszkę masówę, no niby kraftowo, ale też tych konserw tam sporo wyprodukują. Nie wiem, 10 tysięcy konserw miesięcznie, jakoś tak. Jakoś tak wychodziło, 1000 konserw dziennie są w stanie wyprodukować. Teraz starają się zwiększyć sobie tam jakoś te moce przerobowe, nawiązując współpracę z firmą, ale no, oglądałem kilka co najmniej testów takich zaufanych youtuberów kulinarnych i wszyscy bardzo, bardzo to zachwalali, że to jest po prostu pyszne, tak? Przyrządzone, no tak jak w restauracji szykują, to tak samo tutaj szykują, tylko do puszek to zamykają. No i dlatego te puszeczki no, potrafią kosztować 30 zł. Myślę, że też, że niezłej jakości są racje żywnościowe dla wojska robione. Tego nie można za bardzo tutaj wytaniać. Tak po prostu, nie? Tak, no, nie za bardzo. To muszą być w miarę dobre posiłki, a nie jakieś byle co. A te są jeszcze lepsze, nie? Tu są jeszcze lepsze konserwy. To jeszcze o level wyżej. Bardzo był zachwalany pod niebiosa wręcz policzek wołowy w sosie demi glaze, glace. Że to po prostu no przepyszny kawałek mięska, nie? I tam w tej puszce faktycznie otworzył ten kwasior, ten policzek wołowy, a tam no taki solidny kawał mięcha w środku zamknięty, a nie jakieś tam właśnie rozdrobnione, zalane sosem, byle jakim, nie? Tylko konkret, po prostu konkretna konserwa. No ale 35 zł za obiad... To też nie jest właściwie tak dużo, no bo za trzy dychy to ja tu mam duży zestaw, taki kebab dobrej jakości, nie? No to zdrowiej, lepiej i smaczniej zjeść sobie policzek wołowy w sosie dobrym jakimś tutaj, jak w restauracji niemalże. Oczywiście to jest do podgrzania, to chyba się rozumiemy, tak? Że taką konserwę... Mają zrobić wersję paprykarzu też, słynnego paprykarzu szczecińskiego, swoją własną, kraftową. No, nie, nic tu nie śmierdzi, Miki, myślę, bo wiele osób już testowało te konserwy, ta firma wiele lat działa i wszyscy zachwalają, a to są tacy youtuberzy, którzy potrafią zganić coś po prostu i skrytykować totalnie, nawet w czambu, jakim nie smakuje, nie? Więc nie mają tu problemów. No chyba, że nagle, nie wiem, wszyscy łapówki podostawali i jedzą to gówno i mówią, że pyszne. No nie wiem, ale nie sądzę. Po prostu też jest kwestia tego, że te potrawy to są takie no, ciekawe dania. To nie jest jakiś tam gulasz angielski, mielonka czy jakieś inne gówno, tylko tu na przykład jest indyk w sosie serowo-ziołowym. Tutaj jeszcze... O... A tu jest też zwykły bef stroganow, a tu był inny. A nie, to... Karkówka z piwem. No, ale na przykład ta mielonka najdroższa, ten kraftowy, wysokiej jakości odpowiednik mielonki turystycznej, to był tak sobie oceniany, że no spoko, lepszy oczywiście, lepsza ta mielonka od tej sklepowej, dużo, ale bez rewelacji jakiejś takiej, nie? Że to nagle, no bo może z niektórych rzeczy ciężko wydobyć coś, no ponad to, czym to jest, no nie zrobisz takiej mielonki turystycznej, co nagle się rozpłyniesz z zachwytu i będzie lepsza niż najlepszy właśnie policzek wołowy, nie? A właśnie mięso z policzków podobno jest najlepsze, najdelikatniejsze, takie najbardziej fantastyczne. Mięso z policzka. Tak przynajmniej twierdził Hannibal Lecter.
No właśnie, ja się, no, nawet tutaj Bierut też się zapytuje, no, a co za problem, żeby była konserwa wysokiej jakości. To jest tylko sposób przechowywania, po prostu się tak utarło, że te konserwy, które my znamy najczęściej, no to są jakie są, bo to, no ale nic nie stoi na przeszkodzie właśnie, jak widać, żeby zrobić coś zupełnie z innej mańki do tego podejść i robić wyszukane, smakowite, wysokiej jakości dania. Myślę, że w tym przypadku zamknięcie tego w metalową puszkę, nie spuszczanie się tak bardzo nad opakowaniem, bo oni mają takie przygotowane papierki, w które zawijają tą konserwę po prostu. To też nie trzeba tam drukować na puszce czegoś, tam łączyć na taśmie, nie? Byłoby ciężko zresztą. Tylko stawiasz puchę na papierku, zawijasz. Ładne są opakowania kolorowe tutaj z różnymi ikonkami. W zależności od tego, jakie mięso, nie? Raz jest krówka, raz jest świnka. Proste, fajne, wyglądające na właśnie na kraftowe. Widzę, że są tu puszki 400 gram też. Roślinny kurczak tikka masala z brązowym ryżem. Szakszuka z tofu, to nawet nie wiem, co to jest szakszuka. Ragu a la bolognese. I wołowina, słuchajcie, nie jakieś wieprzowo-wołowe cały czas, tylko wołowinka normalna, nie? Muszę sobie zamówić taką puszkę. Jednak 27... Wydaje mi się, że czasami nie potrafimy, po prostu źle sobie tak analizujemy w głowie. Nam się wydaje, że to jest drogo. Ale czy 27 zł za dobry obiad to jest drogo? No chyba nie, skoro potrafię tyle wydać na zestaw kebab, nie? Gdzie masz ten kebab, frytki i warzywka. No i wtedy człowiek nie płacze jakoś. I mamy takie po prostu skojarzenia, że co, za puszkę mam tyle dać? Powariowali, nie? Za puszkę, za konserwę. Ale mam nadzieję, że jak już sobie otworzę, zamówię sobie chyba ten policzek wołowy. Bo podobno, no, przekozak jest. Policzek wołowy w sosie demi-glaze. 35 zł. A zaszaleje się, a co? I to się podgrzewa oczywiście i mieszacie już sobie z makaronem własnym, z ryżem jakimś, żeby stworzyć z tego normalne danie. Można sobie jakiegoś tam ogóreczka może wziąć do tego, nie? I normalny, pyszny, smakowity, wysokiej jakości, lepszy niż by się w domu zrobiło, przypuszczam. Bo tam nie ma konserwantów za bardzo, oni nie sypią żadnych konserwantów. Te puszki nie mają tak długiego czasu przydatności jak zwykłe, te w sklepach. Te w sklepach to tam 10 lat będzie stało i nic się nie stanie, bo coś tam pododawali jakieś konserwanty. A te puszki mają jakoś tak maksymalnie 2 lata. Lubisz fasolkę ze słoika? Po bretońsku? Miki, serio? Przecież okropna jest ta fasolka. Jak zrobisz sobie sam, to będzie 100 razy lepsza, taka domowa. To jest zupełnie inna fasolka, to trochę jak z tą sałatką jarzynową, że ta domowa to jest, no zawsze jest dużo lepsza niż ta sklepowa, w której się tak jakoś przyzwyczaili do używania wytanionych zamienników, że taki kwach jakiś w tym jest, nie wiem. Taka domowa to od razu jesz i czujesz tą różnicę kolosalną. I ja tak samo mam z fasolką po bretońsku, że ta ze słoika to jest jakaś marna namiastka wręcz takiej domowej fasolki, nie? Gdzie masz dobrej jakości kiełbaskę, dużo, boczku trochę, dobry sos pomidorowy, a nie jakiś wytaniony też. I jakby zupełnie, no, dwie różne fasolki, więc dziwię się trochę, że tobie smakuje taka ze słoika. Kupiłem sobie sos bolognese, pudliszki. Jestem totalnie wkurwiony, zawiedziony, bo miał być sos bolognese z mięsem. No co myślę, kurde, będzie tam mielone mięsko sobie pływało już. Słuchajcie, ani kawałeczka, ani kawalątka. Zeżarłem to. Wcale nie jakieś takie, no, średnie bardzo, nawet ten sam sos, ale po prostu takie zwykłe, ordynarne kłamstwo. O, mięsko jest w środku. Otwierasz, a tam nie ma mięska. Hehe, fajny dowcip taki, nie? Wciula cię zrobiliśmy.
Miało być, a nie ma. No i co nam zrobisz? Nie mamy pańskiego mięska i co pan nam zrobisz? A? Nie wiem, jak można coś takiego robić. Ja tam zadzwonię normalnie, zgłoszę to gdzieś. To jest takie już ordynarne oszustwo. Tam w ogóle nie ma mięsa. Miało być z mięsem. Jak kupujemy tą fasolkę w słoiku, to tam też są dosłownie, nie wiem, z 3-4 kawałki tej kiełbasy może? No góra 5, jak dobrze trafisz. A ci, tworząc te konserwy, bo patrzyłem na proces produkcji, to zwracają nawet uwagę na... mają, powiedzmy, to mięso z sosem tego befa stroganowa. I odcedzają mięso od sosu, żeby uczciwie i dobrze podziałkować, żeby w każdej puszce było tyle samo mięsa i sosu. Tyle, ile trzeba. Bo gdyby tak nakładać razem z tym sosem to mięso, wlewać, no to w jednym byłoby więcej, w drugim mniej. A oni nawet na to zwracają uwagę, więc bardzo się przejmują tą jakością. To jest naprawdę fajny produkt. Może właśnie dlatego to reklamuję, bo... Nie mam jakiejś presji, żeby kogokolwiek tu reklamować, ale jak widzę, że coś jest robione z pasją, starannie, fajnie, to aż miło zareklamować. Miki ma swój sposób tutaj na upgrade. Food upgrading stosuje i... Dodaje cebulę, przyprawy, chili, czosnek i je, aż mu się uszy trzęsą z chlebem świeżym. No. No to może się da zjeść. Taka zwykła to nie bardzo wchodzi.

0: jak tak jesteśmy przy jedzeniu, to sobie też tutaj takiego linka zachowałem na królewskie kotlety mielone. No nie powiem, zjadłbym mielońca. I cały myk polega na tym, że zamiast bułki tartej używamy siemienia lnianego, chyba jeszcze tutaj muszę. Tak, siemienia lnianego, startego takiego, sproszkowanego, zmielonego. I podobno dużo lepsze są, spróbujcie. I dużo zdrowsze, bo jakby, bo siemię lniane jest bardzo zdrowe. Będzie wam się pięknie futerko błyszczało później. Dobra, kochani, trzecia w nocy. A tu 126 osób. Dlaczego wy to robicie? Dlaczego tacy jesteście, co? Bo oni specjalnie przychodzą, no. Żebyś ty się nie mógł wysikać. No, no właśnie, a mi się chce strasznie do toalety. Już abstrakutasząc, że tak powiem, kulturalnie, ja nie mówię abstrahując, uważam, że to jest wulgarne, ja mówię abstrakutasząc już od tego, to jeszcze coś tam jest do zrobienia. No, może się jutro wbiję specjalnie pół godziny przed orłem, żeby mu zabrać słuchaczy. Bo ja mu donate'ów zazdroszczę. Chociaż nie dostał ostatnio ani jednego donate'a w ogóle, co... Bo tak napisał, że na niedorozwój kanału on zbiera. To ja mu tłumaczyłem, że może właśnie ludzie chcą na rozwój, by wpłacili na rozwój, a na niedorozwój. Co to za interes? Co to za interes? Co to za interes wpłacać na niedorozwój kanału? No to będzie gorszy. Michał się zrobi głupkowaty taki. Będą dzwonili debile sami na niedorozwój wpłacać. No to, to chyba tylko inny niedorozwinięty wpłaci. Halo?
1: Halo, halo, no, idź do kibla.
0: Zadzwonił jeden z... Idź do kibla.
1: No, widzicie, to... no idź do kibla, wrócisz, to ponadajesz jeszcze dwie godzinki, no.
0: No tam może z pół godzinki, ale to jak jesteś, to miło, to cię zostawię tutaj z ludźmi, no. I pana redaktora. Pan redaktor ma doświadczenie, prawda? Ile
1: sik. Tak, tak, no. No, to idź, idź. Asio. Poszedł już, tak? Dobra, no to wam teraz powiem tak. Co na niedorozwój kanału? Już krytyka od razu. No jacy słuchacze, taki kierunek rozwoju, no co? No. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jacy słuchacze, taki kierunek, w takim kierunku kanał zmierza, no. A to przecież dla was, drodzy słuchacze, właśnie. Projekt 28. Widzę, że tu 124 osoby w tym momencie słuchają Nocnego Radia, a projektu tak średnio połowy. Dlatego kto jeszcze nie zasubskrybował, to idzie właśnie teraz na Projekt 28. Zostawia subskrypcję i jutro grzecznie czeka na live. O. I będzie piękna audycja, piękna, wspaniała, naprawdę. Cudowna, elegancka. Okraszona wieloma synonimami słowa wspaniałość. O. O, taki ze mnie już erudyta, niestety. No, słuchacze drodzy, generalnie to w ogóle zacznę chyba robić audycje tematyczne, bo takie gadanie takie po prostu na freestylu to trzeba umieć, a mi się to trochę nudzi. Takie luźne gadki, wiecie, tak bez tematu, tak siedzieć, gadać, żeby gadać, to troszeczkę bez sensu jest tak naprawdę. No nie wiem, do tego trzeba mieć jakiś dar, trzeba być takim krawcem na przykład, nie? No, a mi powoli się już repertuar wyczerpuje, dlatego myślę, żeby robić te audycje rzadziej, ale za to będą one bardziej treściwe i może nawet będą krótsze niż 9-godzinne live'y, jak to miało miejsce ostatnio, no ale... Jakby to wam powiedzieć, drodzy moi, szanowni słuchacze, bo zapewne wśród was, tutaj słuchacze Nocnego Radia są też moi, szanowni słuchacze, taka elita wśród słuchaczy, no bo niestety nie każdy słuchacz jest powołany, aby być słuchaczem Projektu 28, no subskrybentem niestety. Powołanych jest wielu, ale wybranych jest mało tak naprawdę, no. To nie jest tak, że każdy może być tutaj subskrybentem Projektu 28, słuchajcie, no. Czy będą ekstra efekty dźwiękowe? Jakie efekty dźwiękowe? Nie wiem, czy będą ekstra efekty dźwiękowe. Może zrobię. Ja tu piszę, kto misiu krawiec, odbierz mu co twoje. Słuchajcie, tu nic krawca nie jest, no. Tak naprawdę. To wszystko jest moje, słuchajcie. To, co krawca jest, to jest moje. A to, co moje, to jest moje. A to, co wasze, to też jest moje. A to, co nie wasze, to znaczy, że już pewnie mam. Mój ulubiony jest świst powietrza z nosa. No nie wiem, no ja tak mam, kurde, coś mam z drogami oddechowymi, jakieś problemy, no. Niestety, ale. Dlatego, no. Tak się to odbywa czasami, ale w sumie rozkminię sobie gąbeczkę. O, gąbeczkę sobie założę, obłożę sobie ten mikrofonik gąbeczką i już będzie dużo, dużo lepiej. Tak naprawdę dużo lepsza jakość będzie. Nawet właśnie, może za chwilę zrobię tą gąbeczkę, przygotuję, bo tak zawsze zapominam. Więc jak tylko z kibla wróci nasz tutaj drugi prowadzący, wasz drugi ulubiony prowadzący, jak z kibla wróci, to ja się rozłączę i będę sobie robić kąpeczkę, pójdę. O,
0: Ja ci
1: już.
0: dam drugi, zaraz ci dam zaraz drugi, ty. Ty się nie zapominasz? Ty nie wiesz, gdzie ty jesteś? Jaki drugi, kurde? Co?
1: No drugi. A kto? No pierwszy ulubiony ten to jest Michał Giereś, tak? A, no, no.
0: A drugi Michał Dabliński.
1: Tak. Może być? Nie, ja drugi nie chcę być. Ja tylko pierwszy albo żaden. Tak to pierdolę. Wszystko albo nic.
0: Jan Paweł II, widzisz, się godził na bycie drugim i nie miał z tym problemu w swojej
1: No i widzisz epilogu.
0: skromności.
1: No i co? Godził się na bycie drugim i co? No i wziął i umarł. Nie, bez sensu być ten. Dobra, to co? Wróciłeś już z toaletki, tak? To mogę się rozłączyć.
0: Czyli ty jesteś takim tylko zastępstwem do srania. Że jak ktoś sra, to
1: Dzięki,
0: może.
1: chciałem po prostu coś dobrego zrobić po prostu. No ale jeżeli tak to jest odbierane, interpretowane, to ja nie wiem, czy jest w ogóle sens robić cokolwiek dobrego dla kogoś. Widzisz, krawiec, zabiłeś moją wiarę w gatunek ludzki.
0: Że warto coś robić dobrego w ogóle dla ludzi. No
1: Tak.
0: nie, aż tak od razu.
1: No mówię, wszystko albo nic. Zero albo jeden.
0: Ale to bardzo doceniam. Bez ciebie to co by było? Bym tu popuścił w nachy, ludzie by
1: No.
0: się śmiali, ja bym się w ogóle już z życia wyłączył. Depresja, samobójstwo. O.
1: No, zapewne tak by było, no tak, no.
0: Dobra szyneczka, kurde.
1: Co mówisz, konserwy teraz będziesz jadł na obiad, tak? O, przyszedł ten jeden, co przychodzi się zareklamować.
0: No, tylko napiszę siemka i pyk, i nie ma, i wywiało. No.
1: I narka. Siemka i narka, i to wszystko.
0: No, co zrobić?
1: No niestety, niestety.
0: A rybkę byś sobie zjadł, na przykład?
1: Zależy jaką.
0: Na przykład Bartłomieja.
1: A to nie, Bartłomieja nie. Zjadłbym sobie taką rybkę, wiesz, taką dziką w morzu, co pływa, takiego tuńczyka albo węgorza. Znaczy węgorza to się chyba nie je, ale ten... O, łososia bym zjadł, słuchaj. To bym zjadł. Albo jakiegoś sandacza, wiesz, świeżą rybę złowioną z morza, taką dobrą, taką bez ości najlepiej. O, makrelę taką też można by.
0: Węgorz, to przypuszczam, że dzisiaj słono trzeba zapłacić za taką przyjemność, żeby sobie węgorza zjeść.
1: Ja ostatnio słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale podobno węgorz jest wybrykiem natury. Podobno to jest ryba, która może żyć i w słonej wodzie, i w tej, i w słodkiej. I podobno nie wiadomo w ogóle, jak to się rozmnaża.
0: Jak to?
1: No bo to podobno, jak ma się rozmnożyć, to wypłyje na przykład w rzece, nie? I tą rzeką popłynie do morza. Z morza człowieku się w ogóle przedostanie gdzieś tam na jakieś tam kosmiczne głębokości i tam gdzieś się jakoś rozmnaża nie wiadomo jak. Tak słyszałem. Nie wiem, nie sprawdzałem tej informacji. Może to być też farmazon, ale no tak słyszałem.
0: Albo to jest przybysz z kosmosu. 150 zł wędzony węgorz. Bierut pisze. No. A on się na mięsku zna troszkę, więc chyba dobra informacja. 150 zł, ja pierniczę, za kilogram węgorza.
1: To drogo, nie? To dużo.
0: Z kłusownikiem trzeba pogadać jakimś. To wam taniej załatwi, ja wiem, bo to się załatwiało kiedyś. Nie, mój tata kiedyś faktycznie gdzieś tam, właśnie no poszedł gdzieś tam do kłusowników gdzieś i zaraz przyniósł węgorza. Tak to się kiedyś załatwiało. Dzisiaj może też, no ale nie popieramy kłusownictwa chyba, nie?
1: No.
0: No bo to jakby tak wszyscy kłusowali, to wiesz, potem dla innych nie zostanie, jakieś gatunki zagrożone ci tam powyławiają. Ja nie wiem, czy taki węgorz to nie jest jakimś tam gatunkiem już zagrożonym, być może, nie?
1: Węgorz?
0: Węgorz.
1: Węgorz. Już nie wiem, szczerze mówiąc, ale podobno te węgorze to jakieś dziwne te zwierzęta są. Jakieś takie podobno, nie wiadomo o co z nimi chodzi, podobno.
0: O meduzach się mówi czasami, że one są zaskakujące bardzo nas i niektórzy mają w związku z tym taką teorię, że to może są z kosmosu tu przybyły te
1: stworzenia. Ja nie wiem, czy to meduza, czy to ośmiornica, czy kałamarnica, ale jest takie zwierzę, co ma takie komórki, co się w ogóle nie starzeją, te komórki, i ona teoretycznie może żyć wiecznie, może się rosnąć w nieskończoność, nie?
0: Jest też, jest też teoria, że grzyby do nas przywędrowały z kosmosu. Zarodniki w jakiś sposób tu się dostały i uczyniły sobie poddaną Amanita ziemię, muscaria. Tę ziemię. Słucham?
1: Amanita muscaria, tak, tak. No.
0: No bo grzyby są takie zaskakujące też. No, a słuchajcie, a myślicie, że Bartłomiej Rybka to bardziej jest rekin czy leszcz? Dla was na przykład. Rekin czy leszcz? Ja nie mam zdania. Już sam nie wiem po prostu. Czasem się zachowuje jak rekin, a czasem jak rozpycha się jak wieloryb czasami, a czasem jest leszczem trochę, a czasem grubą rybą, a czasem też płotką zwykłą, taką internetową trochę jakby. No ale czasem też i rekinem internetu. Różnie to bywa właśnie. No. A to tak w żartach sobie mówię oczywiście. Węgorz to padlinożerca, pisze Marcin Chudzik. No ciekawe.
1: Jak Marcin Chudzik tak pisze, to musi być prawda.
0: Coś mi trochę tu nie pasuje, że on taki smaczny jak padlinożerca. To taki karp, to też on je byle co i dlatego taki śmierdzący, nie? Gdzieś tam jakieś gówna rybie zjada z dna. Jak mu dadzą, to je wszystko i dlatego taki nie jest zbyt dobra ryba.
1: Ciekawe, jak on to robi w ogóle, że on potrafi prądem ten.
0: No, to jest dobre.
1: To jest ciekawe, jak on to robi. To może być jakaś ryba z kosmosu, słuchaj. Albo nie wiem, ze świata równoległego jakiegoś, albo coś. No bo to jest to, że człowieku, to, że ryba generuje, znaczy ryba, to nawet nie jest ryba chyba tak do końca, tylko takie chuj wie co, nie? Ale to, że jakieś zwierzę generuje energię elektryczną w ogóle, to są jaja, nie?
0: No to jest nie, niesamowite.
1: Jakie napięcie to ma. Ja nie wiem, jakie to ma napięcie, ale to może chyba zabić nawet, nie? A na przykład jak może nie jeden, ale już kilka na pewno.
0: Rodzina węgorzowatych, ryba węgorzokształtna, czyli jednak jako rybę opisują. W rzekach i jeziorach Europy Zachodniej, Środkowej, części Oceanu Atlantyckiego i we wszystkich morzach europejskich. No to co ja tu pierdolę, że jakiś pod ochroną czy coś, jak on wszędzie jest, wszędzie przeżyje, zje wszystko. Chyba dobrze się ma, nie? A czemu taki drogi jest, ciekawe?
1: Węgorz?
0: Ochrona. Węgorz europejski jako gatunek zagrożony wyginięciem objęty jest od czerwca 2007 ochroną wynikającą z konwencji waszyngtońskiej. Czyli jednak.
1: To samo Watykan, a tu Bierut pisze, że węgorz elektryczny to inny gatunek jest w ogóle. Aha.
0: A. No właśnie, jakbyśmy tego elektrycznego jedli, to by nam język prądem popieściło.
1: Ale ciekawe to jest, ciekawe naprawdę. No. To tak jak ten koleś, co wyhodował tego homunkulusa, nie wiem, czy widziałeś, nie? To ten homunkulus też podobno prądem raził, nie? Nie wiem, czy jesteś w temacie, czy nie bardzo.
0: Nie bardzo, nie bardzo.
1: No wziął chłop, w sterylnych warunkach zapłodnił jajko własnym tym, nie? Nasieniem. No i to później trzymał to w jakimś tam ciepłym miejscu, jak ten. On to przepis na to wziął z jakiejś księgi w ogóle alchemicznej, nie? Starej. No i wziął i wyprodukował tego homunkulusa, znaczy później rozbił jajko w ogóle i tam żyło, rozumiesz? Wzięło i normalnie ludzkie nasienie było w stanie zapłodnić jajko ze zarodnikiem. No i on to wrzucił do akwarium to coś, nie? I to wyglądało jak taka kurwa jedna wielka żelka z jednym okiem. I on to próbował karmić, nie karmić, i właśnie zauważył, że jak mu tam wrzucił rybę, to ryba taka akwariowa podpłynęła, jak blisko do tego podpłynęła, to nagle je, pieprznął ją prąd i zdechła, nie?
0: Kurde,
1: No i
0: ciekawy
1: normalnie,
0: temat.
1: wiesz. Później gość też robił jakiś tam filmik, kręcił, bo to on tam robił jakiś, wiesz, na zasadzie takiego journalu, nie? Takiego pamiętnika z dnia na dzień pokazywał, jak to tam z tygodnia na tydzień, jak to działało.

0: przecież by nikt by ryby nie zabił. Ja w to nie wierzę, żeby ktoś rybę mógł zabić. Daj spokój. Daj spokój.
1: No nie wiem, ale dziwi mnie, ale wiesz co, dziwi mnie to, że niektórzy potrafią prąd generować, nie? No, to jest... Takie na przykład rasa tych Super Saiyanów, co była, nie? Nie wiem, czy oglądałeś Dragon Balla, to oni też, jak się przetransformowali w Super Saiyana, to też tak jakby prąd z nich wychodził, nie? Było coś takiego.
0: No, ładowali się.
1: I no, no,
0: strzelały, ładowali się. Strzelały błyskawice, no. Człowiek... Człowiek też wytwarza prąd niby, nie? No przecież jak nam się mięśnie kurczą, to pod wpływem impulsu elektrycznego, nie?
1: No tak. No tak, właśnie to jest to.
0: Tylko, że my nie potrafimy tego prądu tak pierdolnąć jak Raiden jakiś. Jebudu. I cały. Bo to jest ochrona jakaś, bo jakbyśmy tak potrafili, to byśmy zaczęli strzelać błyskawicami z dupy. Laserami z oczu, błyskawicami z dupy i by nam się zużyła cała energia. Mówię to jako...
1: Ale ja nie wiem, czy to nie jest to chi właśnie, to co w Kung Fu tam mają, to chi, rozumiesz o co chodzi, nie? Że to można energię jakoś zacząć kontrolować i na przykład podpalać różne rzeczy, nie?
0: Redaktor Jacek, ponownie witamy.
2: Hej, dobry hej. Wieczór.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Ja chciałem westchnąć sobie głęboko. Po pierwsze to... Ten węgorz elektryczny to zupełnie nie ma wiele wspólnego z tym węgorzem, co go łapiemy w jeziorach polskich i rzekach. To jest zupełnie inny gatunek i nawet to jest dosyć daleko w rodzinie. Po drugie, fakt, że on może generować taką dużą energię elektryczną, nie jest wcale dziwny, bo wszystkie zwierzęta świata generują energię elektryczną, nawet my, tylko że akurat mamy ją w środku, zamiast wypuszczać ją na zewnątrz i to całkiem sporo. A węgorz potrafi generować kilkaset voltów i także może zabić człowieka, ten elektryczny. Jeden amper prądu spokojnie może jebnąć człowieka. I no po pierwsze, to jest nie tylko wysokie napięcie, ale też jest duże natężenie. Tylko jednego ampera prądu te duże mogą generować. A żeby zabić człowieka, wystarczy, żeby przez nasze ciało przepłynęło tak naprawdę 100 miliamper. 100 miliamper już nas zabija. To a po drugie, błagam was, Homunculus to jest taki stary fake, że jak ja byłem malutki, to ten fake miał po prostu taką długą brodę. To jest bzdura kompletna.
1: Co?
2: No Homunculus to jest taka bzdura, że Jezus słodki. No, przecież
1: ja to niedawno widziałem dopiero.
2: To jest w ogóle coś, co się ciągnie w internecie od zawsze. I umówmy się do tego. Jeden z charakterystycznych rzeczy jest to, że gatunki jedynie bardzo spokrewnione można są skrzyżować i na ogół są bezpłodne. A gatunki takie jak człowiek i jajko, no ni chuja. Przepraszam panowie, no umówmy się, nie da się tego skrzyżować, bo to jest po prostu, no jeżeli chodzi o krzyżowanie ludzi, przepraszam, krzyżowanie gatunków, czy w ogóle rozmnażanie, to tam się krzyżuje DNA. Jeżeli DNA jest tak różne jak lud człowieka i kogoś, to nic z tego nie wyjdzie. Więc to jest niemożliwe, po prostu... Niemożliwe to jest. Tak jakbyście próbowali dwa różne rodzaje puzli ze sobą poskładać. No nie chupu.
1: A ile ludzi spróbowało tego homunculusa teraz wyprodukować?
2: No, co ci mogę powiedzieć? Idź do Lidla, kup jajko, resztę sobie poradzisz chyba, no nie wiem.
0: Krzysztof Kononowicz słynny kiedyś opowiadał, że u niego tam w tym Wilkowie na wsi to raz chłop się zakradł tam, jak się nazywa to miejsce, gdzie świnie, do chlewa i ze świnią tam bara i potem się urodziła świnia z głową człowieka. I to się...
2: Tak, to był Krzysztof Kononowicz?
0: Tak, Krzysztof Kononowicz takie ma opowieści. I to naprawdę było! No co, ja bym kłamał, tak było, no świnia z głową człowieka chodziła, no po tym.
2: No tak, no wiadomo, wszyscy wiedzą, że tak było. Tak. Jak jest ochota, to pies kota wyłomota. I co wtedy się dzieje? No, tutaj kotopies.
0: Na wsiach to wierzą w takie rzeczy jak najbardziej często, no bo to tak się kojarzy człowiekowi. No, spółkował ze świnią, to się potem urodził taki świnioludź. No i panie, to i chodził.
2: Czekajcie, Marcin Chudzik pisze, wolty nie zabijają, miliampery również. Nie wiem, Marcin, o co ci chodzi, ale chodzi o to, że żeby człowieka zabił prąd, to chodzi o to, że musi przepłynąć przez nasze ciało określona ilość natężenia prądu. I jak najbardziej 10 miliamper już czujesz, a 100 miliamper już zabija prawie każdego człowieka. To, ile prądu przez nas popłynie, zależy od tego, jakie napięcie przyłożymy, dlatego że ludzkie ciało ma dosyć duży opór. Dlatego, żeby popłynęło przez nas coś, co możemy poczuć, potrzeba kilkadziesiąt, a do dorosłego mężczyzny nawet ponad 100 voltów. Więc nie wiem, o co ci chodzi, że wolty nie zabijają, jak najbardziej zabijają.

0: o ile tylko wydajność prądowa źródła jest odpowiednio duża, drogi Marcinie, ale, że tak powiem, cóż możesz o tym wiedzieć bez 3 semestrów teorii obwodów? Chyba niewiele. Albo przynajmniej bez jednego dobrego technikum elektrycznego. Więc nie, Marcinie, wolty jak najbardziej zabijają. I miliampery też zabijają. No, to tyle.
1: A czekaj, a mówiłeś jeszcze, Jacku, poczekaj, nie idź jeszcze, bo mówisz to o tym węgorzu elektrycznym, chciałem się zapytać coś to, ale to w jaki sposób takie małe zwierzę może taki prąd z siebie wygenerować, że jest w stanie człowieka zabić? Bo
0: A
1: mówisz.
0: co to za wielki problem? Słuchaj,
1: No
0: taki
1: ja
0: mały
1: mam problem, ja
0: kondensator
1: tego
0: jakiś
1: nie
0: masz
1: umiem
0: elektryczny.
1: zrobić.
0: No nie, no ja rozumiem, że nie możesz problem, nie masz tego zrobić. Ale tam on ma. Jak czytałem o tym kilka miesięcy temu, jak mnie to też zainteresowało. I on ma komórki, które działają jak wielki kondensator. Znaczy on gromadzi ładunek z jednej strony i z drugiej przez jakiś czas i w pewnym momencie szybko potrafi go rozładować. Masz taki malutki kondensator, który jest wysokonapięciowy, to też jest malutka rzecz. One są wykorzystywane na przykład w paralizatorach elektrycznych, nie? One się ładują, ładują, ładują, ładują i potem jak się wyładują całą energię, co mają, no to pieprzną tak, że może człowieka, wiesz, możesz zabić nawet człowieka, nie? I tak naprawdę węgorz działa na tej samej zasadzie. Ma takie komórki, które są w stanie magazynować ładunek elektryczny i on się w pewnym momencie na żądanie rozładowuje z jednej i z drugiej strony.
1: Ale on to kontroluje? Ma pod kontrolą to, czy jak?
0: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej ma podłączone, bo to, on tego używa do polowania. Więc tak. Jaki jest dokładnie mechanizm kontroli? O to nie wiem, to musiałem to przeczytać, w jaki sposób, jaki jest mechanizm dokładnie rozładowania tego, ale w każdym razie on ma komórki, które działają jak duży kondensator, bo gromadzą ładunek po prostu.
2: A jak to jest, Jacek, bo może to głupie pytanie, ale ponoć nie ma głupich pytań. Gdzie człowiek przechowuje tą energię elektryczną swoją, której używa do różnych.
0: Człowiek nie przechowuje, ona jest generowana i zużywana natychmiast, bo tak naprawdę przechowanie energii elektrycznej jest bardzo kosztowne. W człowieku jest pompa jodowo-sodowa, z tego co pamiętam, która generuje prąd elektryczny, ale to działa tak jak elektrownia. W elektrowni, w sieciach energetycznych, prąd, który jest generowany przez elektrownię, musi zostać praktycznie natychmiast zużyty. Dlatego dzisiaj buduje się na przykład duże baterie. Gdzie mieszkam, koło Canberry, powstaje duża bateria, żeby gromadzić prąd. Więc człowiek tego nie przechowuje. To, co my produkujemy, jest natychmiast używane albo na pracę serca, albo na pracę mózgu, albo na ruch mięśni. Natomiast nie jest to przechowywane. Nie ma baterii jako takiej w człowieku.
2: No, ciekawostka. Była jakaś taka gra na konsolę, jak się tak, taka dziwna gra z ryboludziem. Właśnie to była ryba z głową człowieka. Bardzo dziwne, że w ogóle to wydali na Dreamcasta. O, na Dreamcasta to wyszło. I do tego jakiś specjalny, był taki mikrofonik, kontroler, że można było gadać jeszcze z tą rybą człowiekiem, z tym ryboludziem, takim upiornym. Dziwnym, że niby to taka sztuczna inteligencja, coś tam odpowiadał. No, to były takie dziwnostki, taki ryboludź.
0: No, to jest. Ryboludź to jest, myślę, ich legenda, którą ja słyszałem jakiś czas temu, ale wątpię, żeby to była prawda. Bardzo wątpię. To jest w ogóle taka historia, nie? A w ogóle był taki ruski. A nie, to był taki ruski naukowiec, który próbował przyczepić głowę psa do innego psa. A już nie pamiętam, jak się nazywał, ale to jest potwierdzona rzecz. I ten pies żył jakoś bardzo krótko. Chyba nie próbował przeszczepić głowy człowieka do innego. Marcin, chodzi przez 10 amper, to nie miliampery. Nie, Marcin, ja powiedziałem o 10 miliamperach, które zabijają człowieka. A czy które człowiek może poczuć, a zabija ponad 100 miliamper.
2: Władimir Pietrowicz Diemichow robił takie
0: Bardzo
2: eksperymenty,
0: możliwe, że to
2: czytam
0: był
2: sobie
0: tak.
2: tutaj. No, ciekawe rzeczy.
1: Radziecki naukowiec.
2: Ja bym się bał takie eksperymenty robić.
1: Ja
2: Kurde.
1: się zastanawiam, kiedy radzieccy naukowcy udowodnią te wojny atomowe z XVIII wieku.
0: A już niedługo, na pewno. Są blisko, kurwa. Tak. Podobno niektórzy są tacy, którzy twierdzą, że Hindusi starożytni mieli bomby atomowe.
1: No, jak Ruscy mieli, to Hindusi by nie mieli, słuchaj.
0: No dokładnie, tak. Dokładnie,
2: I, a w
0: tak. Na pewno coś dodamy.
2: starożytności, a w starożytności mieli już baterię, słynna bakteria z Bagdadu, nie? Co była używana prawdopodobnie do metalurgii jakieś, coś tam do wytrawiania, nie wiem, nie znam się na tym, ale do jakichś tam właśnie technik związanych z metalurgią, z jubilerstwem, coś takiego.
0: To jest możliwe, nie? Że ludzie zauważyli, co się dzieje, jak zmieszasz różne kwasy z metalem, ale nie rozumieli mechanizmu, który za tym stoi. To jest możliwe. Nie rozumiem, że to jest jakoś, wiesz, bardzo niemożliwe, nie?
2: No.
0: To jest to jak najbardziej, tylko że nikt tego nie pociągnął dalej. Na tym, no, przecież silnik parowy, który Grecy opracowali pierwszy, właśnie nie wiem, jak się nazywał, to polegało na takim, że to była taka kula metalowa z dwoma końcówkami, tam się nalewało wody i ona się obracała nad ogniskiem. Dla nich to była ciekawostka i to był de facto silnik parowy, ale to była ciekawostka, której oni nie umieli, nie wiedzieli, co z tym zrobić. No dobra, no obraca się, no i co? I tyle. Podobnie Rzymianie wykorzystywali ropę naftową, ale oni wykorzystywali to olejem górskim, i bo to wtedy wypływało na Półwyspie Apenińskim z gór, bo wtedy jeszcze było tak, że te złoża były nieruszone, i używali tego militarnie do podpalania przeciwnika, ale nie mieli pomysłu, żeby zbudować silnik jakiś na tym, ani do czego innego mądrego to użyć, nie? Więc tak, ropa naftowa była w użyciu przez Rzymian.
2: Albo zachwycamy się czasami takimi odnalezionymi jakimiś maszynami, które potrafiły coś wyliczyć, no takie właśnie jakieś ze starożytności, nie? No, zastanawiam się, no one budzą i podziw, i zaciekawienie, ale czy to jest coś tak faktycznie niesamowicie niezwykłego. Pamiętam na przykład mechaniczne kalkulatory. Za PRL-u można było dostać coś takiego jak mechaniczny kalkulator. Maszyna licząca na korbę. No potrafili też nasi zrobić coś takiego, nie? No to ciekawe, jak to w ogóle jest zbudowane, taki mechaniczny kalkulator. To niesamowite urządzenie.
0: To jest bardzo misterne, bardzo niepewne i jak się zepsuje, to amba Fatima. To jest mnóstwo kółek zębatych, które coś tam ze sobą rozmawiają. Ciężko się to projektuje, ciężko się to buduje, ciężko się to naprawia. Elektroniczne są o wiele lepsze, nie? Ale to jest pewnego rodzaju taki błąd myślenia, że jeżeli coś gdzieś istniało na świecie, to już znaczy, że to zmienia historię. Nie, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby to jeszcze wdrożyć do produkcji, wdrożyć na masową produkcję, zrozumieć zasady działania, mieć możliwość, żeby to rozwijać. To jest cały przemysł. A to, że gdzieś ktoś coś skonstruował, mówi, działa... No jeszcze nic z tego, no. Jest niemalże pewne, że Europejczycy, no Wikingowie na 100%, ale że Europejczycy dopłynęli do Ameryki Północnej. Wikingowie przecież dopłynęli tam na Nową Szkocję, w okolicy wschodniej Kanady. No i co z tego? Byli, pobyli i uciekli. A dopiero Hiszpanie i Portugalczycy coś z tego zrobili ciekawego. Prawdopodobnie starożytni znali na przykład zachodnie wybrzeże dzisiejszej Brazylii, wschodnie wybrzeże dzisiejszej Brazylii. Azjaci, na pewno Indonezyjczycy znali wybrzeże Australii. Tylko co z tego? Nic z tym więcej nie zrobili, nie?
2: Dokładnie. A poza tym niektóre wynalazki też, na przykład ludzie mają takie mylne przekonanie, że jakiś łuk został... To Bartłomiej o tym ciekawie w sumie mówił nawet ostatnio, że my zawsze zakładamy, że coś zostało gdzieś wynalezione w jednym miejscu, ale takie prostsze wynalazki to były w wielu miejscach równolegle jakoś tam wynajdowane i tyle, no. Stąd może różne te łuki były. Inny był ten, innej jakości, inny zasięg, moc miał ten łuk refleksyjny, nie? No bo gdzieś tam na wschodzie wynaleziono właśnie, skumano, że można zawinąć to jeszcze raz ten łuk, zrobić i że to lepiej wtedy niesie, tak dalej. A ktoś inny zupełnie nie wpadł na to i przez całe lata się męczył ze swoim łukiem gorszym. No, takie wynalazki, łuk.
0: No. Wiesz co, przepraszam, że ja tak się odnoszę do tego, co Marcin Chudzik pisze. Marcin, wiesz co, Jacuś, to ty sobie możesz zwracać się do swojego syna, jak kiedyś się urodzi. Jak jakaś kobieta ci pozwoli z nią zrobić dziecko, to sobie nazwij go Jacek i będziesz mógł mówić Jacuś. A ja jestem Jacek i bardzo cię proszę, byś tak do mnie pisał. Marcinku? Ale cię właśnie jak nie mówię Marcinku, więc trochę odrobinę chociaż szacunku. Natomiast co powiem o przekaźnikach 5G, które emitują prąd w miliwoltach i amperach? Marcin, nie masz pojęcia, o czym piszesz. Przekaźniki 5G emitują energię elektryczną w postaci, że energię w postaci fali elektromagnetycznej. Nie ma tam nic o miliamperach i o miliwoltach i amperach. Ewentualnie jest natężenie pola elektromagnetycznego pokazane w miliwoltach na jednostkę przestrzeni. I więc nie wiesz, o czym mówisz, drogi Marcinie. No, to tyle.
2: Marcysiu, tak więc nie cwaniakuj, nie cwaniakuj, Marcyś, tutaj.
3: No, to dobre pytanie do Jacka.
0: Chciałem...
3: Jeśli można, co tam? I się dołączę.
0: Ja też będę zaraz ciekaw, co tam?
1: ten, zadzwoniłeś, żeby mnie opierdolić, wyprostować, czy tylko tak po prostu?
0: Nie, zrobiłoby się nudzę, bo akurat mam przerwę i muszę coś zjeść. Także nie, zazwyczaj tak słucham was cały czas na jednym uchu, bo siedzę na spotkaniach, ale no nie mam racji, żeby tak sobie chwilę jeszcze pogadać, bo krawiec, oczywiście 5 godzin temu krawiec mówił, że no już kończymy, gdzie będzie krótko, prawda? A nie jest. No.
4: Nie jest.
2: No to też dzięki waszym donejcikom, za które serdecznie dziękuję, także tobie, Jacku. Kochany, mogę tak mówić do ciebie? Czy to nie będzie zbytnie spoufalanie się, Jacku?
0: Nie, ty zawsze będziesz do mnie mówić, Jacku, kochany.
2: Jak fajnie.
0: A ja nie wiem, czy ty tego już nie pamiętasz, bo ty byłeś po prostu zamarychłajnizowany, ale jak nagryw był Lorem Ipsum sezon 3, to ja kiedyś jeszcze na tej starej stronie kondestacji wysłałem ci 100 takiego donata i ty to przyszedłeś, mówisz, pamiętam, to jest na samym początku któregoś nagrania, już to znaleźć, mówisz, Jacusiu, tak z takim płaczem właśnie pytasz się, czy mogę do ciebie się tak zwrócić. To był pierwszy raz, jak się tak w ogóle, wiesz, jakoś o sobie usłyszeliśmy. To był Lorem Ipsum sezon 3. Ty wiesz, już minęło 10 lat od tego czasu? Boże. Boże.
2: No, jak ten czas leci. W sumie, jakby się zastanowić, to jestem jednym pewnie z dłużej nadających tak w radyjkach. No, tak non-stop, nie? Też...
0: Tak, tak.
1: Kuba Wojewódzki cię powinien do programu zaprosić, słuchaj.
2: Ja bym nie poszedł.
0: Chciałem, żebym poszedł. Od razu by nie poszedł. Byś zobaczył, wiesz, 50 koła za wywiad, to byś po to byś, kurna, autobus, rowerem tym zakupiłeś, byś pojechał do Warszawy na wywiad. Przyznaj się.
1: Poszedł,
0: uciekam. Uciekam na... Nie, żebym cię uważał za kapitana Pijawkę, ale tak tylko mówię.
2: Ale ja się tego nie wstydzę. Jestem nawet z tego dumny.
1: Że... Ja bym za 50 koła też poszedł.
0: A ja nie. Na razie. Pa.
2: Cześć. Cześć.
1: Słuchaj, ja bym poszedł, jeszcze bym powiedział, co by chcieli, to bym powiedział. Wszystko bym powiedział. Za 5 dych? Chłopaku.
2: Taki jesteś?
1: Nie, no żartuję. Musiałbym być tobą. Nie, no ten... Nie, no żartuję, nie obrażam cię. Nie wiem, czy bym poszedł, szczerze mówiąc. Nie, no ale wiesz, jak ktoś już nadaje tyle czasu, to jest swojego rodzaju legendą, jeżeli chodzi o gówno radyjka, tak? Czyli jednak jakieś tam uznanie, wiesz, jakąś tam legendę w ogóle zbudowałeś wokół siebie, także czemu nie? Może powinniście
2: Zbudowałeś legendę wokół siebie, to fajnie brzmi. No ja właśnie tak w wolnych chwilach staram się budować legendę wokół siebie. Chcesz, to ci podpowiem, Michał, jak można zbudować łatwo legendę wokół siebie. Musisz się na antenie zesrać. To przejdziesz do legendy.
1: Ale do takiej akcji musisz czasami powtarzać. Kiedyś Skiba pokazał dupę na scenie. Komu to on pokazał? Komu to on pokazał?
2: Millerowi chyba.
1: Millerowi albo temu, no, albo Millerowi, albo, no, chyba Millerowi, albo Buzkowi może. Może to Buzek był. No i co? I też gadali o tym, no ale to przeszło w sumie do lamusa później.
5: Zły wilk.
1: O. Niestety.
5: Szkoda, biedny Skiba, nie? Kanału i na puszki z żarciem na ciężkie czasy i zimę nuklearną.
1: O,
2: zły wilk, a wpłacił, widzicie. No, czyli poznał swój swego. Zły wilk karmi złego wilka. Niespotykane w ogóle zjawisko w przyrodzie. Na dynamiczny rozwój kanału i na puszki z żarciem, na ciężkie czasy i zimę nuklearną. O Jezu, to teraz mamy jakby zimę nuklearną. Patrzcie, jakie mrozy są, nie? Nastały. U was też tak zimno? Ja tu mam włączone ogrzewanie, a zimnica, cholera jasna, nadal. Tragedia.
1: Tragedia, no.
2: A u ciebie? Ciepło czy zimno? A u pana?
1: U mnie, jak zaczyna słońce zachodzić, tak koło 16-17, to już się robi bardzo nieprzyjemnie. Bardzo zimno, takie, wiesz, zimno, takie, że aż się, jak czujesz, jakby ci przez kości przechodziło, nie? Bo coś takiego, no, takie wilgotne, zimno, zimno z wilgocią. To się czuje, że jest zimniej niż jest, nie? W suchym klimacie. A przynajmniej takie wrażenie mam. Ale rano jeszcze spoko, rano jest tak rzeźko, fajnie. Jak słońce świeci, to jest tak rzeźko, tak wiesz, tak można tak okno otworzyć i wiesz, że ten chłodek jest taki fajny, tak się pełną piersią się ten zaciągnąć tym powietrzem, to aż przyjemnie, tak czujesz, jak takie chłodne powietrze taki przechodzi przez te płuca i czujesz to w swoim organizmie, ale potem już wieczorem to jest zimno, to już zimno jest, to już nie, to nie jest dobre już później.
2: Ale faktycznie, takie orzeźwienie to przyjemne jest. No. Lubimy się orzeźwić czasem. A propos w ogóle właśnie technologii, jak się zmieniała, natknąłem się na stare Batmany, wiecie, te z Adamem Westem, nie? Batman i Robin. No, to takie show komediowe trochę. I tam w tym Batmobilu Batman ma telefon, słuchajcie, taki ze słuchawką, słuchawka z kabelkiem na przykład, dzwoni sobie przez ten telefon. Batman, taką ma technologię. Wtedy to było pewnie coś takie trochę science fiction, bo nikt nie miał takiego telefonu w samochodzie. Nawet takiego, wiesz, ze słuchawą, z tarczą i z kabelkiem, to nie miał nikt w samochodzie, a Batman miał taką technologię.
1: No. A powiedz mi taką rzecz teraz. Albo dobra, nie, bo się jeszcze wkurwisz, tak naprawdę to nie, dobra.
2: No, lepiej nie, bo ja się jeszcze wkurwię i się obrażę.
1: Nie, no bo zapytałbym coś, co wiesz, jakbym się tak zapytał, mógłbyś mógł stwierdzić, że hola, kolego, nie spoufalaj się, aż tak dobrze to my się nie znamy. Nie?
2: A dawaj.
1: No, na pewno.
2: No, tak, dawaj.
1: Ale nie obrazisz się.
2: No nie obrażę się, no dawaj.
1: No kurde. O Boże, jaka jest twoja ulubiona przeglądarka?
2: Mhm. To na pewno było to pytanie, tak?
1: Nie.
2: Moja ulubiona przeglądarka to Brave, czyli odważny, czyli bądź odważny i się zapytaj, no co tam? Dawaj, no co? Ja nie z tych, co z obrażalskich.
1: No ale nie wiesz, o co chodzi, bo gdyby mnie ktoś zapytał takie coś, to kurwa może by mi się trochę przykro zrobiło w pewnym kontekście. Dlatego wiesz, nie chcę tutaj też, żeby inaczej inni słuchacze odbierali też chujowo, no ale zapytam się, nie? Czy nie sądzisz, że kurwa przez tam nie wiem ile ty tam nadajesz, 10 czy 12 czy więcej lat, nie? W tych gównoradyjkach, że tak naprawdę, że to był kurwa zły kierunek, że w sumie gówno z tego masz tak naprawdę, wiesz, 12 lat stary, no i co, żadnej sławy ci to nie przyniosło, ani nic takiego, nie jesteś, wiesz, jak sławni aktorzy, czy tam jacyś inni ludzie, tylko wybrałeś po prostu chujowy ten kierunek w życiu, no, może tak.
2: Gdyby moim celem miało być faktycznie zdobycie popularności dużej, co kiedyś gdzieś tam trochę chodziło po głowie, że fajnie by było, ale to w pewnym momencie już dawno temu przeszło i robię to, bo lubię pogadać sobie tu z ludźmi, co nie byłoby możliwe, gdyby prowadzić normalne jakieś większe media, bo by się raczej odbierało panią Grażynę z Torunia na przykład, która by tam mówiła, że o panie redaktorze, pan to jest w ogóle bardzo inteligentny i pozdrawiam. I takie by były telefony, co najwyżej, pod warunkiem, żeby się ktoś dodzwonił, nie? No, cała by się robiła kolejka chętnych. To by było coś zupełnie innego. My mamy tutaj taki nasz, jak to mówimy, domek na drzewie, gdzie możemy się spotkać. Nie wiem, ja poznałem masę fantastycznych ludzi, cała masa znajomości. Przyjaciół po prostu, wiesz. Kaska też się pojawia od czasu do czasu, jakoś się żyje tutaj i fajnie jest. Same zalety, ja się cieszę tutaj. Jestem jakoś tam, jakieś uznanie jest, tak, na scenie gównoradykowej, to też w tej mniejszej skali jakiś tam pierwiastek tej sławy jest, też można się być zadowolonym, nie, że jesteś rozpoznawany czy coś. Wszystko jest na plus, ja się cieszę, jest git malina i git majonez, a nawet spoko musztarda, ci powiem.
1: Czyli nie masz żadnego regretu, albo wiesz, że tam nie czujesz się, że tam jesteś, nic nie osiągnąłeś, mimo tego, że poświęciłeś tyle czasu temu wszystkiemu, nie?
2: Nie, w ogóle.
1: No to dobrze. Nie, no tak wiesz, nie chciałem, żeby to zabrzmiało, czy wiesz, że tam, bo tam niektórzy tam mówią, że nieudacznik i tak dalej, i w ogóle co z tego masz. No, to tak, wiesz, nie chciałem kto, być chamem, nie? Tak, jednak wiesz.
2: Który to tak mówi? Dawaj, który to mów? Że nie uda się.
1: Nie powiem, bo to jest osoba, z którą, kurwa, wiesz, może ci się później do dupy dobrać, nie? I się nie odpuści przez pół roku na przykład. Także nie będę mówił, kto to, bo to wiesz, nie?
2: Ale
1: taki wiesz, ktoś. No.
2: Ale popatrz, to jest też ciekawy temat, bo my się przyzwyczailiśmy jako ludzie ogólnie do tego, żeby nazywać kogoś właśnie nieudacznikiem, a zbyt pochopnie chyba używamy, bo a skąd ktoś wie, czy moim celem jest zostanie drugim Kubą Wojewódzkim jakimś, no, czy ja, czy taki jest mój cel. I czy to jest jakiś wyznacznik udanego życia, bycia kimś, że można się do ciebie z szacunkiem odnosić, jak jesteś już mega popularny tylko wtedy, a jak mniej, to od razu co? Taka lipa, taki nieudacznik. No, czy udacznik, czy nieudacznik? Nie wiem, ale ja się w ogóle o to nie gniewam, bo ktoś też ma prawo tak przecież o mnie se mówić. No i takie jest jego zdanie i już, no, czy od razu nie wiem, to mam mi się włączyć jakiś tryb przekonywania, że nie, ja jestem udacznik. I ja... Kiedyś dziewczynkę uratowałem i zrobiłem taką stronę, co miliony tam wchodziły i w faktach pokazywali. I co, to bez sensu zupełnie, nie? To byłbym, dopiero wtedy byłbym jakimś takim żałosnym, jakbym się o takie coś obrażał i przekonywał, że no, wcale nie, bo ja coś tam osiągnąłem, coś tam, kurwa. Bez sensu zupełnie. Każdy sobie tam ocenia jak chce. Ja jestem zadowolony ogólnie, ze wszystkiego.
1: No, czyli nie żałujesz, nie masz tych takich nie. regretów. Kurwa, mogłem robić coś innego, nie?
2: Nie, nie. Nie wiem, a tobie się marzy na przykład bycie jakimś takim radiowcem, wiesz, jak Wojciech Mann, że cię tam cię rozpoznają i cię zaczepiają. Panie Michale, można fotkę? Można? A ty wtedy mówisz, no dobra, szybko, bo się spieszę do studio mojego wypasionego z mikrofonem za 100 tysięcy złotych. Sztuka. No. Masz taki pęd? Taki pęd do sukcesu?
1: Nie, nie, takiego pędu to nie mam akurat. Bardziej chciałbym coś zbudować, ale tak bardziej za kurtyny, że tak powiem. Nie mam parcia na promowanie własnej mordy, wprost, wręcz przeciwnie. Bardziej wolałbym właśnie, kurwa, wiesz, jakby mi się udało jakieś media własne stworzyć, nawet małe, taki kurwa mały kanał, który 1000 osób ogląda na YouTubie gdzieś, nie? To telewizyjny, nie? Takie mediunia takie malutkie, to uważam byłoby sukcesem, nie? To byłoby wyznacznikiem, że do czegoś z tym gdzieś doszedłem.
2: Mhm. Rozumiesz? Może ci się uda, dosyć szybko się rozwijasz i już zaraz cię będzie słuchało tyle samo osób, co Nocne Radyjko teraz, nie? I dojdziesz sobie, myślę, do 120, do 130... Spokojnie. I to się rozwijaj, no. Masz smykałkę na pewno też do jakichś takich akcji.
1: To mało jest 130 tak naprawdę.
2: Nie, no chodzi mi o to, że na razie powiedzmy masz tam o 80, a szybko ci się zrobi 120 i tak dalej, nie? Pewnie, a potem i więcej być może, a może i 200, może i 500, no. Takiego Gabriela słucha ostatnio pod 300 osób, co mnie zaskoczyło trochę, bo chyba mnie trochę słuchało, ale po 300 na przykład, nie? Ale wiesz co, ja się staram tak nikomu nie zazdrościć, bo można w sobie zacząć tworzyć takie myśli typu, a ja tu 10 lat zbierałem na tyle, a on kurwa w 2 miesiące tyle zebrał i to mi podebrał pewnie zaraz będzie, wiesz, i to jest takie chujowe myślenie, które cię prowadzi na manowce i zaczynasz być takim zawistnikiem, czegoś tam komuś zazdrościć, a ja się staram w ogóle tak nic nie myśleć w ten sposób.
1: Nie o to chodzi, to ja bardziej mówię o tym, że wiesz o co chodzi, że na przykład ten projekt 28 fajnie by było jakby za jakiś tam czas kilka osób na przykład współtworzyło, albo wiesz, chociaż żeby zrobić takie, wiesz, żeby 2-4 na dobę to leciało i tam czyjeś jakieś podcasty, nie podcasty, audycje różnych twórców, którzy chcieliby współpracować z projektem 28, żeby puszczać, włączać, nie? Żeby to był taki kanał, który, wiesz, możesz wejść na stronę i sobie codziennie oglądać 2-4 na dobę, jak będziesz chciał. Tyle, że problem jest taki, że widzisz właśnie, ktoś, kto ma dużo więcej wyświetleń ode mnie, więcej followersów i tak dalej, no to kurwa nie przyjdzie do mnie, bo nie będzie zainteresowany, bo będzie sobie myślał, że o, pewnie chce się na moich plecach, na moim garbie wybić, nie? No. A tacy twórcy, tacy nadający w gównoradyjkach, co mają mniej wyświetleń niż ja, no to nie istnieją, mówi co, nie? Że o to chodzi. Tacy, z którymi wiesz, też ja bym chciał coś mieć wspólnego, nie? Bo wiadomo, że to nie jest tak, że będę tu puszczał o ruskich wojnach atomowych z czasów widmowych, kurwa, ten, jako wiesz, to raczej takie poważne medium chciałbym zrobić, a nie szulskie, nie?
2: Jakbyś gościa zapraszał, to stawiałbym na to, że częściej taki gość spojrzy po prostu, co nagrywałeś, kilka ostatnich audycji sobie odsłucha twoich i na tym sobie bardziej zbuduje, bo może cię to zaskoczyć, ale często zgodzą się do ciebie przyjść ludzie mimo małych zasięgów tak naprawdę, bo będą mieli taki humor, a co tam, a przyjdę sobie, a może dzięki mnie, to będzie akurat popularniejsza audycja i będzie więcej odsłon, bo tak zresztą jest najczęściej. Więc większym problemem jest to, jak cię będą postrzegać, jak ktoś sobie wejdzie na twój kanał i pierwsze co włączy, akurat trafi mu się taka luźniejsza audycja i jeszcze tam se bekniesz i dobra, tu dzwoń się, kurwa, sorry, albo dzisiaj się najadłem. Tak się najadłem dzisiaj, słuchajcie, no to on to w tym momencie wyłączy i powie, nie, to ja odpiszę temu panu Michałowi, że może nie mam czasu, o, że jestem zajęty. No,
1: tak. No masz rację, to trzeba też trzeba zwracać na to uwagę, że rzeczywiście. No.
2: Dlatego jak będziesz kiedyś kogoś zapraszał, to wyślij sam kilka linków przykładowych, nie? Do audycji, do odsłuchania. Co prawda...
1: Nie, no, na przykład... No? Zresztą dobra mówię.
2: Co prawda wtedy jest ryzyko, że komuś ten mail nie przejdzie, bo wykryje antyspam, że jest kilka linków i wiesz. No ale to wtedy można dużo ugrać, bo ktoś zobaczy cię od najlepszej strony, a nie od przypadkowej, jak mu się tam trafi, nie? Więc nagraj sobie kilka racji, takich...
1: Ale to bardziej, wiesz, jakby zaprosić do tego, żeby ktoś chciał mieć swoje na przykład podcasty emitowane w projekcie 28. Chodzi o to mi ten chodzi.
2: No widzisz, no możesz ludzi przyciągnąć albo tym, że twoje medium jest już jakoś poważane, albo tym, że ktoś jest... dopiero zaczyna swoją przygodę w tym kierunku i chce gdzieś zacząć, gdziekolwiek i chętnie przyjdzie do ciebie, bo tak dużo no, nie masz do zaoferowania, jak nie płacisz. No wiesz, jest jakiś kanał Michała, Projekt 28, żadnej kasy z tego nie ma ktoś i ty zachęcasz, przyjdźcie i róbcie mi content, nie? A ja za to
1: nie,
2: co?
1: Nie content, tylko po prostu coś, co już nagrałeś, zrobiłeś wcześniej, po wejściu na Projekt 20, na 20, na 28 profan, 28 pro.fan, tak? To żeby ten player cały czas, wiesz, puszczał coś, jakieś podcasty, nie podcasty, audycje, nie? I można było siedzieć i oglądać cały dzień. Rumusz.
2: Da się zrobić, no.
1: Nie, żeby mi nabijali, ja nie chcę na kimś nabijać też wyświetleń czy takich rzeczy. Wiadomo, że jakbym nagle zaprosił kogoś, kto ma milion subskrybentów, to ten ktoś wystarczy, by tylko wspomniał, a słuchajcie, byłem w projekcie 28 i już bym miał z tego 1000 subskrypcji albo 2 na przykład, nie? Ale to nie o to mi chodzi, nie chcę mi się nabijać statystyk na kimś, bo to nie o statystyki chodzi, tylko chodzi o taką, wiesz, współpracę, zbudowanie takiego community, ludzi, którzy też coś tam tworzą.
2: No to musisz się nastawić, że ktoś przyjdzie, nada kilka tych audycji, co już tam ma, coś tam dorzuci od siebie, a potem se pójdzie szybko. No bo... Szczególnie jeśli nie będzie miał dużego feedbacku, jeśli naprawdę nie odczuje, że jest, wiesz, ceniony, doceniony przez ludzi, słuchaczy, słuchaczki, to pójdzie sobie szybko.
1: Myślisz?
2: No tak myślę. Tutaj też w nocnym radio się pojawiało wielu nadających, wiele osób przeróżnych i to nawet przy dobrym układzie, przy dobrych wiatrach, przy dobrych stosunkach, to zawsze się kiedyś tam skończy, nie? Bo komuś się odechce, no. Bo to często się przestaje być w pewnym momencie przyjemnością i zabawą i przygodą, a zaczyna być przykrym obowiązkiem, że trzeba przyjść i coś do ludzi pogadać, a mi się nie chce. Wiesz, nic z tego nie mam, jeszcze mi nikt komentarza nie zostawia i wtedy się pojawiają takie myśli, a dam sobie spokój, nie? Na przykład. No to taka normalna rzecz, tu nie trzeba dużo filozofować, żeby dojść do tego, że tak to działa. Po prostu już, ale to się też nie trzeba przejmować, tylko no widzisz, mogę ci dawać takie rady z rzeczami, co sam daję dupy i mam problemy no z tym i wiesz, ale tak, ale coś tam wiem, no. Musisz po prostu jakoś, jak już kogoś złapiesz do siebie, to musisz go jakoś dopieścić, no.
1: Mhm. No tak, no dopieścić, ale...
2: Żeby się fajnie czuł przynajmniej, jak najdłużej, nie? że są telefony ciekawe, sam zadzwoń i pomóż coś. Nie wiem, co tu, czym można się wkupić w łaski nowego jakiegoś człowieka w teamie. Nie wiem, musiałbyś może lepiej znaleźć kogoś, kto chciałby z tobą współtworzyć. Tylko wtedy staniesz przed takim pewnie problemikiem małym do rozstrzygnięcia, jak traktować ludzi ze swojego teamu, czy jako współwłaścicieli kanału, wiesz, no to możesz mieć problem z tym, bo nie będziesz chciał czegoś takiego, że ktoś nagle staje się... No. Ale jeśli już byś się na takie coś zdecydował, to lepiej to zrobić wcześniej, zanim poświęcisz te setki godzin na tworzenie marki, projekt 28, włożysz to trud i tak dalej. Jak teraz jesteś na początku, to tak naprawdę masz świetną sytuację, bo możesz wszystko. Możesz sobie zmienić profil kanału, tematykę, nawet jakbyś logo zmienił, to tragedii nie będzie i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi, że będąc jeszcze w miarę świeżym, masz duże pole manewru, bo potem może być trudniej zejść z już obranej drogi, nie? Której się trzeba trochę trzymać i tak dalej.
1: No, może i tak.
2: I jeszcze nie jesteś wypalony też, tobie się jeszcze chce, prawda?
1: Jaki jest, jak to jeszcze...
2: No mam na myśli to, że... Nie, mam na myśli to, że... Nie no, ale to mówię jeszcze, bo może, bo kiedyś na pewno będziesz, no znudzi ci się kiedyś, tak? Albo ci po prostu zbrzydnie, no a teraz masz power, jeszcze ci się chce. W tym sensie mówię, no. No dobra, zawsze będzie ci się chciało, Michale.
1: No, to już lepiej. No. No już widzisz lepiej. To teraz lepiej powiedziałeś. Tak. Widzisz, właśnie o to chodzi.
2: Tylko też myślę, że ludzie chętniej przyjdą na coś konkretnego, bo jak będziesz dalej w formule luźnogatkowej takiej też nadawał, to możesz mieć problem trochę, bo wielu kandydatów tam do przyłączenia się nie będzie potrafiło tak ocenić. No co to jest? No przyszedł, gada o czymś, wiesz, tak nic konkretnego. Rzeczy konkretne lepsze wrażenie mogą zrobić, wiesz o co chodzi, nie? Więc no może to w tym celu możesz, nie wiem, jakąś tematyczną audycję zrobić o innej nazwie na kanale swoim. Tak jak w Nocnym Radio masz, no były przeróżne audycje, nie?
1: Znaczy to, że jest, że audycje tematyczne, jak są luźne gadki, to wpisać w tytule, że luźne gadki.
2: No luźne gadki to nie wpisuj, bo cię zniszczę, zakradziesz nazwy luźne gadki.
1: Nie, ja nie zrozumiałem.
2: Nie, no śmieję się, rozumiem, jakaś tam nazwa audycji luźnogadkowej twoja, no.
1: No.
2: No. Mógłbyś tak sobie, wiesz, usystematyzować trochę swój content w ten sposób. Ludzie wiedzieliby, czego się spodziewają w danej, po danej audycji, nie? I tyle.
1: No, w sumie tak. Masz rację.
2: Ale ty masz tak trochę wywalone i to też jest jakaś wcale niekoniecznie zła rzecz, że się ma dużo luzu i dystansu do tego, co się tam gada, bo to też jest jakiś styl i ludzie dzisiaj lubią nawet takie streamy, gdzie różne tematy, wiesz, luźne są, a niekoniecznie witam państwa, dziś chciałbym tu zgłębić zagadnienie pewne i, no, i zaczynasz sypać datami, to jest super, no ale wiesz, co ci tam w sercu gra, rób, nie? Co, w czym się lepiej
1: czujesz? Ale co, ja czasami lubię jakieś zagadnienie zgłębić na przykład.
2: Ale to jakoś
1: jak
2: tak...
1: ktoś nawet obejrzy na YouTubie i się stwierdzę, kurwa, to mi pasuje, z tego to o tym tu nawet audycję mógłbym zrobić.
2: No, ale to bardziej nadal w takiej formule luźnej, że ten temat w sumie jak nie pyknie, to sobie przejdę na inny, nie? Albo sobie pogadamy o jedzonku, tak jak dzisiaj tutaj, no już w afterowej bardziej części, jak już jakby zrzuciliśmy ten temat Kamińskiego i Wąsika. No...
1: A no właśnie, a co w ogóle sądzisz o tym? Bo też gadaliśmy o tym, ja cię nawet nie zapytałem, jakie ty masz zdanie w ogóle na temat tego.
2: No takie, że to jest robienie cyrku w tym sensie, no. Że Dużo ludzi tego używa albo jako trampoliny, albo jako narzędzia do osiągnięcia swoich celów, że to jest wszystko strasznie zakłamane, że tak naprawdę nie ma tutaj wielkiego przejmowania się tymi ludźmi, tak dalej, tylko robienie wszystkiego pod publiczkę, wiesz, musimy zaprosić wdowy po Kamińskim i Wąsiku i proszę uderzyć w taki ton, panie doktorze, taki, żeby do ludzi to trafiło, nie? I już widzą swoją szansę, że Republika nagle stała się drugim Radiem Maryja i TVP w jednym, no i mają swoją szansę. Strasznie to sztuczne, zakłamane, w ogóle nie rozumiem. W zasadzie to można na tą sprawę różnie patrzeć, bo skoro zostali faktycznie uniewinnieni, no to zostali, a czepianie się tego, że to było przed ogłoszeniem wyroku, no to jest próba postawienia na swoim bardziej, nie? Bo w sumie cała ta koalicja mogłaby powiedzieć, dobra, nieważne, ułaskawieni to ułaskawieni, dajemy spokój. Ale nie, oni muszą walczyć i walczą tam o to, żeby ich przymknąć. I wywalczyli. No nie wiem, to ciężko jest też po PiSie jakby dojść do jakiegokolwiek ładu i składu i porządku i normalnego państwa. Przecież oni to państwo bardzo zmienili, nasze polskie. Zrobili taką pisokrację, nie? Sobie. I folwark prywatny. I posprzątać po tym wszystkim, zmienić, przywrócić tutaj jakąś normalność jest bardzo, bardzo ciężko. A tym ciężej, że jak ktoś wprowadza takie reguły gry, że kopie cię po jajach, wsadza ci palce w oczy, to ty nie możesz wiecznie walczyć fair, nie? Bo przegrasz, bo on cię skopie po tych jajach. Więc też siłą rzeczy zaczynasz się dostosowywać do standardów, które wprowadził twój poprzednik. No, że też kopiesz po jajach i wsadzasz palce w oczy, bo bez tego nie masz szans wygrać.
1: Trzeba faulować tego, kto faulował, tak?
2: Nie, po prostu no, ktoś zaniża pewne standardy mocno i potem już się robi, wiesz, wojna rozpierducha na całego. Ale w ogóle wybieranie tak sędziego, żeby on, że to jest nasz aparatczyk i on ich wsadzi, on im odbierze immunitet, z tym autobusem, na pewno to było ustawione, żeby zablokować Dudę. No to już jest jakaś akcja jak z filmu, nie? Wielka draka w polskiej dzielnicy się zrobiła nam. Przecież to cyrk to my mamy od dawna, przecież wystarczyło włączyć TVP i się widziało cyrk, nie? Ten przekaz cały. A teraz kolejny cyrk z przejmowaniem tego TVP. Przychodzą tam jacyś z TVN-u, dziennikarze do TVP, wyłączanie tej telewizji, te awantury, ten Hołownia walący żarcikami, ten Braun z tą gaśnicą, no po prostu cyrk na kółkach. Ciężko się w tym połapać, ciężko nie mieć takiego odczucia, że żyjemy w jakimś śnie wariata, nie?
1: Masakra. Myślisz, że będzie przewrót jakiś, czy to tylko takie straszenie pod publiczkę?
2: Tak naprawdę nikt tego nie wie, bo to są takie rzeczy, że może się wszystko wydarzyć tak naprawdę. Wielu rzeczy żeśmy się nie spodziewali, nie? Przecież co nam się przydarzyły? Ani wojny, ani pandemii. Też po rządach PiSu się w sumie nie spodziewaliśmy czegoś takiego. Wielu rzeczy się nie spodziewaliśmy. I teraz też może jakaś mała iskra sprawić, że nagle rzeczy pójdą w niespodziewanym zupełnie kierunku, nie? Że to się wymknie spod kontroli. A ludzie, łatwo ludzi właśnie porwać do boju, krzycząc, że wiesz, atak na prezydenta, chcą nas zniszczyć, chcą Boga zniszczyć, Boga. Cały czas jest ta narracja, że tamci to chcą usunąć Boga, chcą pedalstwa, chcą w przedszkolach masturbacji, takie straszenie, takie najniższych lotów, straszenie, obrzydliwe też takie. Ja myślę, że to też jakoś wpłynęło na to, że się popsuły już całkiem stosunki, wiesz, PiS-PO, że przestał być już trochę ten duopol taki, że oni się zmieniają, że jest rotacja, my nie wsadzamy waszych, wy naszych, tylko że to trochę poszło już w taką stronę otwartej wojny, że już tyle jest złej krwi, że się zepsuło i nie jest tak jak, myślę, nie, ja myślę, że nie jest tak jak niektórzy myślą, że to wszystko ustawione, że oni są dogadani ze sobą, że przykrywają tylko ważne tematy specjalnie. Owszem, przykrywać ważne tematy można przy okazji, a można też, jak się widzi, że się zrobiła rozpierducha, to gdzieś tam przepychać swoje ustawy cichaczem, korzystając jakby z okazji, ale niekoniecznie planując to wszystko, nie? W ten sposób. Że zasłona dymna, że coś. No.
1: Ja myślę, że to jest tak już zakłamane, kurwa, kloacze, łajno, że tak to nazwę brzydko, że ja bym to, szczerze powiedziawszy, to ja nawet troszeczkę tak mam po cichu nadzieję, że to pierdolnie, że coś się tam stanie tak naprawdę, nie?
2: A to nie jest takie złe. A to nie jest takie złe właśnie jakieś pierdolnięcie czy szkody, które powstaną, bo to jest najlepsza lekcja, jaką naród może odebrać i taka lekcja, którą się pamięta. No, jak ci ktoś tam cię przestrzega, ostrzega, książkę ci da mądrą do przeczytania, to po tobie to często spłynie po prostu, albo powiesz sobie, no fajne, fajne, ale wracamy do życia, nie? A jak na własnej skórze się doświadczy jakiegoś stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamknięcia firmy, głodu, inflacji, tego, że cię nie stać tam na zabawki fajne dla dziecka, to jest najcenniejsza lekcja, której nie zapomnisz i weźmiesz ją sobie do serca.
1: No, właśnie dlatego tak myślę, że Polacy moim zdaniem w ogóle nie są w stanie nic zmienić, bo do gadania to są tylko pierwsi, nie? Tylko gadać i gadać, prowadzić narrację. I ci politycy, politykierzy, klakierzy doskonale wiedzą o tym i to wykorzystują. Taka jest prawda.
2: La, la, prawda la, la, jest la, la,
1: la. No tak, no ale taka jest prawda niestety. Polacy się nie obudzą. Zauważ, że jakby oglądając jak jedną z wiodących stacji telewizyjnych, tak, to tak jak w tej stacji ci jakby mówią, co ty masz myśleć, jak ty masz myśleć, jeżeli popierasz tą partię, no bo to się jakoś, przecież wiadomo, że jak ktoś jest za PO, to nie będzie namiętnie oglądał TVP, a jak ktoś jest za PiS-em, to nie będzie namiętnie oglądał TVN-u, nie? Także wiesz, to się jakby ten światopogląd się niejako insynuuje, narzuca, sugeruje, presupozycje jakieś, takie presupozycje, przepraszam, takie rzeczy, nie? Środki stylistyczne, manipulujące.
2: Tak, tak, no. Jakieś pytanie z tezą, albo jak podczas tych protestów podchodzi reporter z Republika TV i pyta się, co z jakiego powodu pojawił się pan tutaj, właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie stoją pomniki takie i owakie, gdzie w tym miejscu, w którym Jan Paweł II uronił łzę, która jest w specjalnej szkatułce przechowywana, co pana tu sprowadza? Wiesz, to jest takie pytanie, które już cię ustawia, bo wiesz, bardzo konkretne, jest po prostu oczekiwanie konkretnej odpowiedzi, no bo jakby to wyglądało, jak ty wygłosisz taką, wiesz, takie przemówienie, zapytanie piękne, wzniosłe, a ktoś ci powie, a tak se przyszłem, nie? No to kurwa.
1: No w sumie, no to by było dobre, nie? Bo powiedzieli, że a chami prostak jakiś, nie ma sensu z nim gadać w ogóle, tak se tylko przyszedł, kurwa.
2: No, to no, ale... cięcie, kurwa, idź pan w pizdu, dobra? To może ja pani zapytam, co sprawiło, że pani w tym oto dniu, gdzie stoi pomnik, a pani, bo we mnie jest Polka i polska krew i dziateczki maleńkie, które urodziłam, które budują ten kraj razem i wiesz, i to dobre, to ładnie, to puszczamy, nie? No, tak jest, niestety. Mamy za złe dziennikarzom, że są tacy, jacy są, ale przepraszam bardzo, ludzie tego oczekują. Jakaś firma, czy jakiś producent, czegokolwiek, twórca, zawsze się dostosowuje trochę do oczekiwań. Pod kogoś robi to, co robi, nie? Chyba, że tak jak ja, że ma wszystko w dupie i nawet se wrogów specjalnie narobi z głupoty czy tam coś. I... No wiesz, takie, ja to tak sobie nadaję, bo nadaję. Ale jak ktoś poważnie do tego podchodzi, no to musi ważyć słowa, żeby zadowolić swoich, wiesz, tych, co przychodzą, nie? A dowalić tym, zebrać jeszcze przeciwko komuś, tam wiecie, co z nim zrobić. Patrzcie, przyszedł tu, on jest od tego, nie? No, tu już banik, no i porozmawiajmy teraz już na poważnie, drodzy państwo, o chyżym ruju, ten chyży rój, rudy, Niemiec, szwabisko się nakradł i chce nas tutaj Niemcom oddać, bo ludzie tego oczekują, chcą tego usłyszeć. Jak przychodzisz do Radia Maryja, to nie po to, żeby słuchać ateisty, nie?
1: No tak, no racja. jest takie szczucie, skłócanie te media. Media i politycy sprawili, że polskie społeczeństwo jest naprawdę skłócone i to tak fest, tak, że inne społeczeństwa i w innych krajach tego nie ma, nie? Kiedyś tu gadałem tam z kimś, nie? Kto był w Polsce i mówi, że u was w Polsce to polityka jest wszędzie. We wszystkim, wszędzie, zawsze. Wszystko jest umotywowane politycznie i że tego nie ma tak naprawdę nigdzie indziej, nie? Że takim chlebem codziennym ta polityka jest, nie? I wszędzie ci ją wpychają na siłę, nie?
2: Tak, jest takie coś, no. A dodajmy do tego jeszcze martyrologię, dodajmy do tego jeszcze historię. To wiesz, to robi się taki trochę Monty Python, że idziesz gdzieś na boisko w piłkę pograć i to orliki nasze przez rząd zrobione i orzeł biały i papież Polak, kurwa! I dopiero jak to wysłuchasz, to możesz tą piłeczkę sobie może pograć. No wiesz, tak trochę śmieszkuje oczywiście, ale wiesz co chodzi, że wszystko u nas jest upolitycznione. Jakieś wspominki cały czas, wspominanie potęgi, czy prawdziwej, czy rzekomej. Bo to jest też dużo przekłamań, nie? Ludzie sobie... Polak sobie zbudował jakiś taki obraz wykrzywiony trochę, nie do końca historyczny, ale się lubi tym karmić, nie wiem. Ale to źle o tym mówić, to też jest negatywnie odbierane. Jak ja tak mówię, że Polacy to, Polacy tam, to zaraz będzie, ale co kurwa masz do Polaków?
1: No... No a też tymi Polakami sobie politycy mordę se wycierają, nie? Jakie jest przemówienie jakiegoś polityka. Mówi, no Polacy wybrali, Polacy to, Polacy tamto. Polacy chcą żyć tak i tak. Wiesz, tak jakby mówi gość, czy tam 460 gości, mówi w imieniu 40 milionów, nie? Polacy chcą to, Polacy chcą tamto. Albo jak się kłócą ci politycy z tobą, to co mówi, uważa pan, że Polacy to tamto? To pan uważa, że Polacy to są źli, to są głupi, bo Polacy chcą żyć godnie, a wasza partia nie chce, żeby oni żyli godnie. Tak ciągle. No. Polki, Polacy, to jest taki substytut słowa statystyczny Kowalski, o. Na tej samej zasadzie to działa, jak statystyczny Kowalski, który nie istnieje, nie? Tak naprawdę. To tak samo się używa terminu Polacy. I wyświechtane już to jest, no naprawdę. No.
2: Albo to takie łapanie za słówka właśnie, nie? Że słucha ten drugi, jakiś tam do studia zaproszonych jest dwóch posłów i jeden... Nagle łapie za słówko i o, bo pan tak powiedział, bo pan nienawidzi Polski. No, a co pan powiedział? Jakiego słowa pan użył? Wiesz, takie zakładanie cały czas maksymalnie złej woli oponenta i a właściwie to nie. Właśnie próba ukazania swojego rozmówcy jako najgorszej łajzy, nawet jeśli wiemy, że on nie jest, on wcale nie to miał na myśli, tylko wiesz, próbujesz wygrać tą bitwę na słowa i to jest już takie niskie, słabe, bo to jest takie, wiesz... Przekomarzanie się, kto bardziej komu dopierdoli, kto lepsze grypsy zna, nie? Jak dzieci się na przykład tak kłócą, nie?
1: Sztuczki socjotechniczne, no to będziemy ukrywać. No.
2: Nawet ciężko no to... No może sztuczką można to nazwać faktycznie. Taką najtańszą sztuczką, nie? Taki country.
1: Tak. No, z takiego z bazaru czy z czegoś, no, skądś tam. No ale tak.
2: Wyrywanie z kontekstu, no Tuskowi do dzisiaj wypominają to, że polskość to nienormalność i 90% albo 99% z tych, którzy przytaczają te słowa, przypuszczalnie nie wie w ogóle o czym wtedy mówił Tusk, pisał właściwie, bo to z książki chyba jest, tak? Co miał na myśli, jaki był szerszy kontekst tego, czy to była ironia, czy nie, nieważne. Polskość, on mówił, że polskość to nienormalność. Tak Polskę określił. I już. I to wszystko, nie? Straszne to jest, masakra. Ale to na całym świecie chyba dzisiaj jest takie obniżenie jakieś... tej, wiesz, jakiejś takiej uczciwości intelektualnej. Zaniżone są, znaczy obniżone są strasznie te standardy. Liczy się taka bardzo populistyczna treść tylko i strasznie dużo populistów, myślę, jest wśród polityków dzisiaj na całym świecie, bo takie standardy się zrobiły. Może dawniej też było trochę w tym deseń, ale chyba nie aż tak jak dzisiaj, że właściwie jest sam populizm już został praktycznie często.
1: No, to jest już, kurwa, w tym nie ma treści, jest sama forma tak naprawdę, czyli są właśnie te sztuczki stylistyczne, to jest ten specyficzny sposób mówienia, który wiesz, ma pokazać, znaczy inaczej, który można użyć jako broń taką właśnie, no stylistyka po prostu, nie? Ale za tym już tam dużo w tych debatach nie chodzi tak naprawdę, kto ma rację, albo o co komu tak naprawdę chodzi. Tylko kurwa, taka nawet debata w studiu jest traktowana jak taka walka na ringu, wiesz, kto komu dopierdoli po prostu, nie? To już, wiesz, jest przerost formy nad treścią tak naprawdę. Tu chodzi tylko o to, żeby złapać przeciwnika za nogi czy za rogi i go, wiesz, tam pobić generalnie, udowodnić mu, że on nie ma racji, nie? Do tego się to wszystko sprowadza. Tak
2: No.
1: naprawdę. No kurwa, no.
2: Ale
1: A
2: ludzie
1: wiesz.
2: tego chcą. I to działa właśnie w
1: Ale to
2: dwie
1: debile
2: strony.
1: to są, bo to są, bo człowieku, ci politycy to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten kraj najbardziej. To ludzie są debilami, że chcą tego, żeby ci się jeszcze napieprzali między sobą w taki sposób. No przecież to jest jakaś tania populistyczna rozrywka, której się ciemny motłoch się domaga. Że tak, to w takie może brzydkie, niekulturalne słowa ubrałem, no ale jednak nazwijmy rzeczy po imieniu. No, to jest niepoważne. To jest kurwa niepoważne
5: Aktualność
1: już.
5: 50
2: O
5: zł.
2: kurde, znów
5: Pozdrowienia
2: 50,
5: dla
2: ale
5: panów
2: jaja.
5: redaktorów z Krainy Deszczowców.
2: O, cieszę się i martwię jednocześnie, bo już naprawdę chciałem zawijać mandżur i się zwijać, a tu pięć dych od Adama Łamysza. No dzięki, ziom. Pozdrowienia dla panów redaktorów z Krainy Deszczowców. Mamy pozdrowienia. Kraina deszczowców to co? To Anglia?
1: Irlandia.
2: A Irlandii też deszczowo, no i mokro, i wilgotno. Tam w
1: No,
2: Dublinie, jak byłem, to straszna wilgoć w ogóle cały czas, nie?
1: przecież w Irlandii podobno pada statystycznie 250 dni w roku, nie?
2: Ale jakoś mi odpowiadał ten właśnie wilgotny klimat, ci powiem.
1: No, jak jest tak umiarkowana temperatura, to jest spoko, ale jak jest zimno, to z człowieku jest minus 2 stopnie, a czujesz, jakby było minus 20, nie? Przez tą wilgoć.
2: No właśnie, wstajesz z rana i twoje ciuchy są mokre, nie? No to wypadałoby je jakimś żelazkiem przejechać, czy na kaloryfer, czy coś, ale nie masz czasu, bo musisz iść do pracy. A one są wilgotne, bo jest po prostu powietrze wilgotne. No, przesrane trochę,
1: Może
2: ale...
1: przesada z tym, że są jakieś takie super mokre te ciuchy, ale nie, no, jak tam pada, to pada. Potrafi padać 2 tygodnie pod rząd codziennie, cały czas, bez przerwy, nie? No, w Polsce to się chyba nie zdarza, żeby padało ciurkiem non-stop 2 tygodnie. Minuta po minucie i tak 2 tygodnie pada deszcz. Trochę mniejszy, trochę większy, ale i tak pada, nie? Przerąbane.
2: Przerąbane. No a jeszcze z tymi dziennikarzami, to bym tak to podsumował, że to ludzie są w połowie przynajmniej winni, a tamci odpowiadają na pewne zapotrzebowanie i to się tak wzajemnie nakręca. Takie jakby sprzężenie zwrotne tu jest jakieś, w dwie strony to idzie, bo pierw, wiesz, ludzie mają swoje oczekiwania, no to dziennikarze, politycy wpisują się w jakiś tam klimat tych oczekiwań. I napędzają znowu, dzielą ludzi, napędzają agresję, nienawiść, wrogość. I wkoło Macieju, wiesz, jedni drugich napędzają. To dużo od nas zależy, od Polaków po prostu, co wybierzemy, czego będziemy oczekiwać. Bo te posły całe, ale też wszyscy, dziennikarz też, i każdy właściwie, nie wiem, ta pani, co sprzedaje tosty i hot dogi. Wszyscy zawsze odpowiadają na jakieś oczekiwania klienta, odbiorcy, klienta, nie? No bo co mają innego zrobić?
1: Jeszcze,
2: No?
1: znaczy, poczekaj, bo to powiedzieć posły, czy.
2: Posły. Ale chodzi o to, że każdy. Tak to jest, jak coś robisz, to zawsze chcesz zadowolić jakąś swoją grupę odbiorców, nie? Tych, którzy do ciebie przychodzą, kupują coś od ciebie, słuchają cię, oglądają.
1: A w tym sensie, i że dlatego oni te sztuczki, wszystkie swoje triki stosują, tak? O tym mówisz?
2: Ja mówię o tym, że to w dwie strony działa, że jedni napędzają drugich, raz w jedną, raz w drugą stronę. No bo jakiś poseł wychodzi, polityk, szczuje, judzi, szuka wroga, a obywatele słuchają i cieszą się, i cieszą się, że dostali ten przekaz, którego oczekiwali, bo chcą usłyszeć, że ten Tusk jest zdrajca i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze bardziej się nakręcają, bo słyszą w mediach, że słyszą to potwierdzenie swoich jakichś tam przypuszczeń, że to jest zdrajca. I to w dwie strony, wiesz, jedno napędza drugie, nie? W dwie strony, o to mi chodzi tylko.
1: No ale to nie głupie jest? No głupie to jest.
2: Jak się ludzie zmienią i ci politycy, oni się potrafią dostosować. Oni są bardzo tacy, myślę, że jakby zauważyli, że ludzie nie chcą tego słuchać, że zmieniła się moda, trendy i teraz na przykład modna jest debata taka kulturalna, bardzo grzeczna, z szacunkiem dla rozmówcy, to by się dopasowali, tylko musieliby widzieć, że ludzie tego oczekują. I tyle.
1: No myślisz, że co ja tu próbuję zmienić? Dlaczego ja tak...
2: Będziemy mieli tutaj nieoczekiwanego gościa mamy chyba. E. Marcin z Dawno

0: Fajnie, że sobie nadajecie, bo tak sobie posłucham 4 godzinki od tej 24 i napisałem sporo kodu, także bardzo się cieszę, że Nocne Radio gra wieczorami, jak to ma w nazwie i że mogłem sobie popracować na radyjku spokojnie. A druga sprawa jest taka, że no, chciałem się odnieść do tego, co mówiliście, uspokoić w zasadzie, bo mówiłeś tutaj o tym, o tej sprzeczności z konstytucją, o tym, że w zasadzie o tym budżecie państwa, o może tak, o tym budżecie państwa, że Duda może odnieść tą ustawę budżetową, przekazać do rozpatrzenia do Trybunału Konstytucyjnego i może przez to się ten termin na wszczęcie nowych wyborów wznowić, że tak powiem, i że możemy mieć po prostu nowe wybory. No i chciałem się do tego odnieść, że z tego, co tam pamiętam, jeszcze jak studiowałem te nauki prawne, to sytuacja ma się tak, że prezydent, jak już dostanie tą ustawę budżetową, to ma czas, żeby ją podpisać w ciągu 7 dni. No a jeśli ma jakieś wątpliwości do tej ustawy, to może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, co jednak nie jest takie łatwe, bo musi przynajmniej to musi być konstruktywne, ponieważ musi wskazać jakąś podstawę, gdzie ta niezgodność z konstytucją występuje. A Trybunał Konstytucyjny ma 2 miesiące, żeby się do tego odnieść. I praktycznie to, że się odniesie, to nic nie powoduje, nawet jakby stwierdził, że jest niezgodna z konstytucją, to nie powoduje to, że ustawa budżetowa jest nieuchwalona, tylko cały proces zaczyna się od początku i niewybierany jest nierozpisywane są wybory. Tylko ten cały proces 4 miesięcy, który ma prezydent, czas na podpisanie od daty złożenia, wznawiany jest. Dlatego ja osobiście stoję na takim stanowisku, że nie ma takiej możliwości, żeby pisiory, czy tam pisowcy, kto zależy, kto jest jakim, po jakiej stronie barykady partyjnej stoi, jakoś nie sądzę, żeby oni mogli tą kadencję skrócić i żeby rozpisane były nowe wybory.
1: No pewnie jest tak, jak mówisz, ale wiesz, jak to u nas jest, że prawo prawem, a racja musi być po naszej stronie, jak u Kargula i Pawlaka. I teraz się kłócą właśnie, bo gdzieś tam faktycznie widziałem, że się specjaliści o to spierają, czy to tak. I pewnie jedna strona przedstawia twoją taką właśnie opinię na ten temat, a ktoś inny się wykłóca, że jednak może, jednak się da. Tego się obawiam, że będzie znów, jak w wielu przypadkach, takie niedogadanie. I w końcu pisiory powiedzą, a tam pierdolicie, że się nie da, właśnie się da i znów tu chcecie nas zniszczyć. Wychodzimy na ulicę, nie? Ludzie, patrzcie, co się dzieje, wiesz.
0: No rozumiem, w tej chwili prawo jest w takiej rozsypce, że wszystko jest możliwe, tak jak mówisz.
1: Właśnie.
0: Natomiast tutaj, wiesz, konstytucja stanowi jasno, aczkolwiek konstytucja stanowi też o tym, że prezydent stanowi prawo łaski i do tego też się potrafili przypierdzielić jedni i drudzy, także no może być tak, jak mówisz, aczkolwiek tutaj terminy są takie jasne i jeśli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny, to co do zasady, to on nie może spowodować, konstytucjonaliści są raczej zgodni, że to nie powoduje, że są wznawiane, że są rozpisane nowe wybory, tylko cała procedura zaczyna się od początku. A jedyne, co tam pamiętam z tej całej zawiłości prawnej, to było coś takiego, że tam tłumaczyli, że chodzi o przepisy związane z tymi środkami finansowania TVP. No to tam doczytałem kiedyś w jakimś artykule, że one są zapisane w ustawie okołobudżetowej, a tylko określona kwota jest zapisana, więc nawet ciężko byłoby zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ten przepis. Także ja osobiście nie widzę tutaj. Oczywiście ja się mogę mylić, ja nie jestem ekspertem czy coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiegoś takiego pola do popisu, żeby te wybory na nowo rozpisać, aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, no, W sumie teraz to wszystko.

0: jest możliwe.
1: A myślisz, że Unia Europejska może się też przyłączyć do tego sporu i wydawać jakieś swoje tutaj werdykty i się włączyć jakby w nasze sprawy, czy nie?
0: Zresztą wydaje mi się, że akurat co do ustawy budżetowej, to tutaj reguluje to konstytucja, która jest najwyższym aktem prawnym w hierarchii aktów prawnych. I tutaj jedynie Komisja Europejska może jakieś zalecenie wystawiać, ale osobiście tu ja nie mówię, nie jestem europejstykiem, nie znam się super na prawie europejskim, aczkolwiek źródła prawa pierwotnego, czyli traktaty tam jakoś tam znam i jeśli chodzi o prawo wtórne, czyli rozporządzenia i dyrektywy unijne, to też kojarzę, ale jakoś tak na szczęście, co do zasady, to nie widzę tutaj punktu załapania. Jedynie komisja może oczywiście jakoś tam mówić o jakiejś praworządności czy coś takiego, jakieś kary nakładać czy coś takiego, ale jakoś za bardzo tutaj nie widzę stycznych punktów.
1: Michale, chciałbyś coś dorzucić od siebie?
2: Znaczy, ja mam taki pogląd lekki, że... Znaczy lekki.
1: Twardy. Ciężki. Ciężki.
2: Może absurdalny nawet, ale mi się wydaje, że ta demokracja to jest jednak taka dziwka, którą dymają wszyscy i po prostu to jest, wiesz, dojdzie do takiej sytuacji, że jedna albo druga partia, ta partia, która rządziła wcześniej, stwierdzi, że słuchajcie, kurwa, my też chcemy być przy korycie, albo się z nami dogadacie, albo będziemy wam koło dupy robić cały czas, mamy prezydenta, szachmat, nie pozbieracie się, my wam nie pozwolimy, będziemy wam blokować, ile się wszystko da, także albo pójdziecie z nami na układ, albo nas w dupę całujcie. Że tak brzydko to powiedziałem, ale tak chyba będzie.
0: To znaczy, jeśli chodzi o te przepisy i o to, jak to jest wszystko regulowane, to żeby nie było, ja o konstytucji mam jak najgorsze zdanie, ale nie dlatego, że tam jestem pro-konstytucja czy za konstytucją, tylko po prostu uważam, że to jest źle napisany dokument, który jest wewnętrznie sprzeczny i ma wiele, jest po prostu tak sformułowana, że jest mało logiczna i wiele przepisów takich generalnych, to łatwo takich jest postawionych wiele luz decyzyjnych, że można się tak rozważyć albo tak rozważyć przepis. Na przykład ten przepis o prawie łaski prezydenta. Widzicie, tam jest napisane tak, że prezydent stanowi prawo łaski. Kropka. I tam jest, że nie można stosować prawa łaski do osób skazanych przez Trybunał Stanu. I to jest wszystko. No więc nawet nie jest napisane, że do skazanych prawomocnym wyrokiem, nawet nie jest napisane, że skazanych, tylko że prezydent stosuje prawo łaski, nie? Także to jest tak ogólny przepis, tak generalny, że w sumie można toczyć walki i spory do upadłego, ale generalnie jest jakaś doktryna, jakiś sposób, jakaś wykładnia prawa, która się przyjęła, którą się stosuje. No i wydaje mi się, że na tym polega właśnie demokracja. Tak kiedyś nam mówili na studiach, że dlaczego porównanie do trawnika z demokracji. Dlaczego Brytyjczycy mają najlepsze trawniki? Bo oni swoje trawniki tam polewają i pielęgnują 500 lat i to jest kontynuacja, tradycja i wszystko. Nie? Natomiast nasza demokracja jest tak młoda i jest tyle jeszcze precedensów się pojawia i konstytucja jest taka, jaka jest i prawo i wykonawcy tego prawa są takie, że no ja tu jestem pełen obaw, nie? Tak, powiedziałeś, Michał.
1: No ale nasza konstytucja jest stara. My mieliśmy chyba przed Amerykanami konstytucję, nie?
0: Nie, nie. Ty mówisz o konstytucji 3 maja, która była podczas pierwszej RP, a aktualna konstytucja jest z 97 roku.
1: A, to jest
0: uchwalona przez Unię Pracy i... Nie, przepraszam, Unię Wolności i SLD, tak? Kwaśniewski rozsyła te konstytucje, jeszcze pamiętam, moi rodzice dostali. To jest 97 rok. Były jeszcze konstytucje podczas drugiej RP, kwietniowa, marcowa. Była konstytucja w 52 roku w PRL-u, ale aktualna, ta demokratyczna jest z 97 roku, nie?
1: To faktycznie młoda. No i ty, ty zauważasz, że nieprecyzyjna jest bardzo, nie? A jak ktoś chciałby coś zmienić, coś tutaj zmodernizować tą naszą konstytucję, ulepszyć, to będzie straszny krzyk, że to generalnie przy konstytucji, bo u nas jest to traktowane jako taka świętość. Nie wolno tego ruszać, co może wynika z tego, że ludzie tak naprawdę nie mają trochę zaufania do polityków i przewidują, że oni to pod siebie coś tam nachachmęcą zaraz w tej konstytucji, nie? I tą świętość nam zbrukają.
0: Tak, wiesz, to jest nawet rozdział cały, który mówi o zmianie konstytucji. To jest chyba rozdział 12 czy 13. I tam jest napisane właśnie, jak się zmienia konstytucja i jest właśnie ten zapis o większości kwalifikowanej. Już nie pamiętam, czy to jest 3/5 czy 2/3 głosów, już nie pamiętam. Wyrażona ułamkiem, taka jest większość kwalifikowana. I tam jest napisane właśnie, że żeby zmienić konstytucję, to musi być tych tam 376 czy iluś posłów, więc przy aktualnym stanie posiadania to jest chyba niemożliwe.
1: No i to nam dużo psuje, psuje nam to klimat, powietrze, bo skoro przez tą konstytucję się często ludzie kłócą o to, czy coś można, czy nie można, bo ona jest taka, jaka jest, nieprecyzyjna, no to same problemy mamy z tym co chwilę, no jakieś właśnie, chyba tak to trochę wygląda, chyba, może nie?
0: No tak, wiesz co, ja zawsze daję taki przykład, bardzo taki, dlaczego ona jest, to Robert Gwiazdowski, taki ekonomista, prawnik, często z Instytutu Adama Smitha właśnie często porusza odnośnie tego, że tam artykuł 10 mówi bodajże o równowadze władz, nie? Coś takiego jest napisane. No ale i tam właśnie z tego właśnie można wynieść tą zasadę trójpodziału i że władze na siebie nie mogą wpływać, sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza, bo są od siebie zależne, niezależne i oddzielne. No ale wiesz, jak sobie popatrzysz tak na szczegóły, no to te partie dzisiaj, no to mają status wodzowski, można powiedzieć, nie? Bo taki na przykład poseł jest uzależniony od decyzji tego, swoje decyzje musi rozważać w oparciu o dyscyplinę partyjną i ta dyscyplina partyjna jest narzucona przez partię, przez jednego prezesa na przykład danej partii, czy to będzie PO, czy to będzie PiS, bo to są partie obie wodzowskie i one w ten sposób wpływają na decyzję, na mandat poselski, który powinien być w zasadzie tak zwany nieimperatywny, nie? Czyli niezwiązany z decyzjami nikogo, wyborców, to powinien być wolny mandat, on powinien być niezależny, ten poseł w swoich decyzjach. A tak na dobrą sprawę to sama dyscyplina partyjna jest zaprzeczeniem tego mandatu poselskiego, nie? Bo nie powinno być dyscypliny partyjnej. Ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego. W ogóle jak słyszę dyscyplina partyjna i głosowanie z kartki, to mi się srać chce. Wiesz, a co do tego trójpodziału władzy, to jest tak, że najlepszym przykładem jest tego Trybunał Konstytucyjny, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych Trybunału Konstytucyjnego nie ma wcale. Masz Sąd Najwyższy, który rozstrzyga, czy ustawa jest zgodna z konstytucją i to wszystko. No a u nas nie dość, że tych sędziów, bo to jest jakby nie było trybunał, czyli specjalny sąd, taki organ konstytucyjny, to tego sędziego wybiera Sejm i to nie jakąś większością specjalną, tylko taką zwykłą 50% plus jeden głos, czyli bezwzględną i to na 9 lat, no to to jest zabetonowany organ praktycznie, można powiedzieć, nie? Nie. Już nie pamiętam, ale wiem, że Trybunał Konstytucyjny tam jest, kadencja jest tam 5, no już nie pamiętam jaka jest kadencja, ale jest dosyć długa, nie? Już kończę, bo to faktycznie przydługo gadam. Chodzi mi tylko o to, że...
2: Gadaj,
1: ja sobie tylko sapnąłem, spokojnie.
0: Chodzi mi tylko o to, że ten tryb funkcjonowania tego Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. Ustawa, która jest zwykłą ustawą, nie jest w jakimś specjalnym trybie uchwalana, która jest uchwalana zwykłą większością głosów, czyli nawet nie musi być kworum połowy na sali. I to jest absurdalne, że tak ważny organ ma tak regulowany tryb postępowania przed nim, więc... A jest tak istotny z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia tego, no przecież widzieliśmy, jakie były wojny o Trybunał Konstytucyjny, nie? To mnie po prostu można, na podstawie tego można wywnioskować, że ta konstytucja ma wiele wad po prostu, nie? Ja przynajmniej tak to widzę.
1: A ta Przyłębska, to ona cały czas jest w tym Trybunale Konstytucyjnym i w razie czego będzie też orzekać różne rzeczy teraz?
0: Wiesz co, no z tego co mi wiadomo, to ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i tam ma decydujący głos.
1: No tak, tak.
0: Ja tam nie pamiętam, jaki jest tryb postępowania, jaki jest sposób obsadzania tych wszystkich izb w Trybunale Konstytucyjnym, bo tam są, to jest podział na izby, ale tam jest, tam ona jako prezes, to ona decyduje, kto w jakiej sprawie będzie, będzie orzekał. Także ona jest ważna, nie? To było takie istotne właśnie, żeby sobie znaleźć taką osobę.
1: Kurczę, to mamy teraz taką sytuację jak z jakiegoś fantazy wręcz, że są te przyczółki zajęte przez pisiorów, dosyć ważne takie bastiony, takie po prostu wieżyce, właśnie tu Trybunał, tu jeszcze coś tam mają, Obajtka w Orlenie, tak? A tu wojna, telewizja przejęta, bitwa pod Woronicza i tam kurwa się napierdalają. No po prostu taka wojna jak z jakiegoś filmu normalnie, science fiction. To, co się dzisiaj działo z tym, znaczy nie, co ja mówię dzisiaj, no przy aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego, że ten autobus gdzieś tam stoi i prezydent, który biegnie na pomoc tym ofiarom represji, ma zastawioną ulicę. No to kurwa, robi się film z Chuckiem Norrisem normalnie. No mówię, brakuje Jackiego Chana tutaj. Jeszcze. Jaja po prostu, jaja to, co się dzieje. To się nie spodziewałem, że tak się zakotłuje. Ta walka o telewizję, o trybunał, o zwalnianie. Wszyscy teraz Polacy obserwują, kto wyleciał, kto nie wyleciał. I wszyscy nagle zaszokowani, że Sierocki, nie? Wylatuje i wszyscy o tym gadają. Faktycznie jest to, co tu wcześniej było już mówione, że Polacy są z takim właśnie politycznym zwierzęciem. Ta polityka jest z nami cały czas i nam towarzyszy. Nawet przy sraniu, jak idziesz srać, to na telefonie patrzysz. O, wyrzucili tego. A pa, ta przeszła do Republiki, teraz tam Cholecka jest. Pa, widziałaś, Zosia? Cholecka teraz włącz tą Republikę. Co to jest? Masz te internety całe te. I się ludzie interesują, nie? Jakby to życie polityczne, ile osób teraz zachęci do tego, żeby w internet wejść? Właśnie jakieś starsze pokolenie, bo tam jest ta Republika, nie? O której sąsiadka mówiła, że tam się TVP przeniosło teraz. No. I włączy sobie. No, czyli u nas jest wszystko tak pod politykę, upolitycznione. Nawet program w telewizji się wyraźnie zmienia, jak się rządy zmieniają. Mi się wydaje, że my tego nie czujemy tak do końca, bo jesteśmy jak ryba w wodzie w tym wszystkim. To obcokrajowiec musi przyjechać i popatrzeć i się będzie dziwował. O, tu wszystko takie polityczne jest w tej Polsce.
0: Jak to powiedział Rysiu Petru, ryba psuje się od góry.
1: Od góry, tak?
0: No, ale znaczy coś w tym na pewno jest. Ja też, jak tak patrząc na społeczeństwo, to bym się zgodził z tym, co mówiliście. Też na początku było poruszone, to chyba Jacek dzwonił i mówił, że Polacy tam są... że w sensie, jak on to powiedział, że dyskutanci, tak, nie, w sensie, no chodzi o to, że lubią, że nie ma kultury dyskusji, czy coś takiego. No i ja bym się z tym też trochę zgodził, co widać po pewnych gównoradykach. Natomiast fakt jest taki, że zdecydowanie bardziej ludzie wolą mówić niż słuchać.
1: O, kurde. Z ust mnie pan to żeś wyjął normalnie. No, coś jest na rzeczy, zdecydowanie. Słuchać, gadać to każdemu, a słuchać nie ma komu.
0: A to wiesz, w radiu to się nie sprawdza w sumie, nie? Bo w radiu to trzeba gadać. Radio nie lubi ciszy, tak?
1: Ale na przykład jak sobie słucham, wiesz, jakichś tam Ziemkiewiczów, bardziej takich popularnych właśnie gadaczy, no to tam... jakby tam jest inny styl rozmowy, tam jest ścisła hierarchia często, że ten, kto najważniejszy, to najwięcej gada i przerywa tym pozostałym. Tak jak w stadzie psów by tam wszystkich zapinał od tyłka, pokazywał swoją siłę. O, temu przerwie, a tamten już nie może, tamten może tylko bąknąć coś. Bardzo różnie to w ogóle wygląda w różnych mediach. Inaczej się gada w Radiu Maryja, gdzie jest bardzo wysoka kultura rozmowy i to mówię nieironicznie. Tam jest wręcz do przesady ta kultura rozmowy. Przepraszam, że ośmielę się ojcu wejść. Proszę ojca, ale ojciec, proszę ojca, chciałbym zauważyć, ojcze, ze wszystkim się zgadzam, ojcze, ale tak jedna może mała rzecz, taka malutka tutaj dyskusja. Wiesz, no to jest też takie obrzydliwe już z kolei.
0: No, nie można przegiąć w drugą stronę, aczkolwiek muszę powiedzieć, że chyba to był, jeśli chodzi o te takie publiczne rozgłośnie, no to Radio Maryja to była chyba jedna z nielicznych takich stacji radiowych, gdzie były takie 3-4 godzinne panele dyskusyjne, można powiedzieć, że można było zadzwonić, tam coś tam powiedzieć, były rozmowy, to się chyba nazywało rozmowy niedokończone, czy coś takiego. Nie, żebym tam dzwonił, broń Boże, no.
1: No, ale to jest legendarna audycja, Marcinie, przecież, to jest legendarna. No, no, no. I ta audycja była w czasach, kiedy praktycznie w żadnych innych mediach, powiedzmy, że nie było jeszcze YouTube'a, który nam naprawdę dał możliwość właśnie posłuchania sobie w końcu jakichś bardziej takich zaawansowanych, jakby to powiedzieć, rozmów, takich nieskładających się, wiesz, że ten zdanie powie, ten jakiś banał strzeli, takie talk show'owe bardziej może, nie? Tylko takie właśnie jak w Radiu Maryja zrobili, że zaproszony jakiś profesor wygłasza wręcz taki mini wykład, jako, i to jest jego wypowiedź. Pozostali cichutko słuchają sobie przez 10 minut na przykład, nie? A potem się odnoszą. Coś zupełnie innego. Inne też to jest pod względem i merytoryki, i klimatu, i wszystkiego to jest inne. I tutaj duże brawa dla Radia Maryja, które też jako jedno z na pewno z pierwszych, obok, nie wiem, Wirtualnej Polski może, publikowało podcasty w MP3-kach sobie po prostu do odsłuchania.
0: Tak, było coś faktycznie. No, no publikowali. No, było tak, faktycznie.
1: I to też jest na swój sposób zabawne, że u nas, powiedzmy, że prekursorami takich rzeczy był jakiś zakonnik robiący radio katolickie, nie?
0: No, coś w tym jest. Coś w tym jest.
1: Kiedyś ktoś mi opowiadał, że był w serwerowni Radia Maryja, jakiś tam zaprzyjaźniona osoba, nie wiem, czy to, kto to mi mówił, nie pamiętam, ale chwalił się, że był w takiej serwerowni Radia Maryja i mówił, że potęga po prostu to jest. I znów taka zabawna. Tu stoją se pod jakimś krzyżem te babcie tam w tym budyneczku, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej, pani Jadzia tam z tego, a pod spodem baza, serwerownia, kurwa.
0: Ale jaka to jest organiczna praca u podstaw ojca Rydzyka, nie? No. W sensie na szkołę sobie założył, ta sobie kształci kadry, wybudował sobie odpowiednie studia, załatwił sobie finansowanie. No, to jest urodzony biznesmen.
1: Właściwie to ciężko osiągnąć więcej, będąc takim zakonnikiem, księdzem. No bo tak, przyjeżdża do ciebie premier, prezydent, cię całuje po rękach. Kurwa, ty masz mega radio, miliony ci ludzie wysyłają, są za tobą, także jak coś by tobie ktoś, nie wiem, na buta nadepnął krzywo, coś ci, wiesz, cię szturchnął, to go zjedzą żywcem, rozszarpią przecież, go parasolka w oko, nie ma człowieka. Kurwa. Co możesz więcej? Mówią wszyscy o tobie, jesteś ikoną jakąś, parodiują cię w filmach, w skeczach. I masz takie imperium właśnie, małe, bo małe, ale imperium. Szkoła, jakiś tam ośrodek wypoczynkowy, telewizja, radio, telefonia, gazeta, takie tam. A pan, panie Michał, co pan żeś, co założyłeś pan? Ojciec Rydzyk tyle założył, a pan co założyłeś?
2: No ja założyłem Projekt 28, wcześniej też założyłem ten podcast. Co jeszcze założyłem? Skarpety dziś założyłem, słuchaj. Rano. No, znaczy rano, po południu jak wstałem, skarpety założyłem. I założyłem, że politycy się znowu pokłócą i znowu będzie jakaś chryja i znowu jakiś nowy układ się pojawi. I będzie to układ złożony z polityków zarówno koalicji koalicji rządzącej, jak i koalicji, znaczy opozycji, występującej w roli opozycji. I z tego układu też parę osób wypadnie, nie? Ci niepotrzebni, bo na miejsce tych niepotrzebnych przyjdą ci potrzebni z koalicji przeciwnej. Tak zakładam.
1: A pan, panie E. Marcins, co pan założyłeś?
0: Ja założyłem spodnie na lewą stronę.
1: Założyłem, że pan to powie.
0: Od piżamy.
1: A ja założyłem, że panowie to powiecie właśnie. Byłem na to przygotowany. I powiem tylko, że źle mówicie. I że wiemy, po czyjej jesteście stronie. I gdzie staliście wtedy. I gdzie stoicie dzisiaj. A gdzie my stoimy. Drodzy państwo, gdzie my stoimy. My stoimy tam, gdzie warto stać. Gdzie trzeba stać. My stoimy tam, gdzie stoi każdy Polak. My stoimy tam.
0: I nikt nie mówi nam, że czarne jest czarne, a białe jest białe.
1: Tak. Słynne słowa Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo mądre. I dużo mówiące o tym człowieku.
0: To zawsze Korwin powtarzał, że Jarosław Kaczyński to jest wybitny taktyk, ale fatalny strateg.
1: Sraatek. To jest wybitny...
2: Dobra, ja idę na odpływ, bo już nie mam co powiedzieć, ale panowie, miło mi było z wami rozmawiać tutaj, także dziękuję bardzo za przemiłe towarzystwo tutaj na antenie, dziękuję też słuchaczom i zapraszam, słuchajcie, do molestowania i subskrybowania projektu 28. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to znaczy jeśli nie subskrybujecie jeszcze, to zapraszam do zasubskrybowania. Idę na odsłuch, żegnam się, trzymajcie się, na razie, cześć.
1: Nara, nara. Michał zapraszał do molestowania. Nie wiem, czy audycja nie spadnie z rowerka. Niestety. No i co? To chyba nam się pokończyły tematy. Piąta tak, godzina
0: tutaj,
1: zaraz.
0: Tutaj jeszcze Tomisiu pisze, że jest podział między Supreme i Superior Courts w Stanach Zjednoczonych. No ja nie wiem, ja nie jestem komparatywistycy, zawsze byłem słaby, ci powiem Tomisiu.
1: A ja byłem tak słaby, że nawet nie wiem, co to znaczy. Ale
0: nie, porównujesz systemy prawne. Aha.
1: No.
0: Ale wiesz, co ci powiem? Muszę ci coś powiedzieć, Krawiec. No. Tak patrzę na to zdjęcie, bo mam skrzywienie, wiesz, że ty, i ty też powinieneś mieć skrzywienie, patrząc na twoją ksywkę, że ten, jak się nazywa, ten wąsik, tak? Ten, on, to jest on, to ma strasznie chujową marynarkę. Zauważyłeś? Jak wisi na nim, jakaś krzywo zapięta, szeroka w barkach.
1: Wystarczy porównać ze sportową, designerską i doskonale leżącą na smukłej sylwetce marynarką prezydenta, prawda?
0: A taka troszeczkę jak po starszym bracie, nie? Ta, prezydenta.
1: No faktycznie, bo niby taki tutaj smukły i taki tutaj ładnie to leży, ale on ma tak głowę za dużą, tak jakby miał małe to ciałko, nie? Takie.
0: Znaj proporcje, młodzium panie.
1: Taka obcisła, może on chce być taki opływowy, taki wiesz, jak z Marvela trochę taki wiesz, wyjęty, że to taki kostium, czy nie wiem.
0: Ale w sensie, że kto z Marvela? W sensie, jaka postać? Kogo byś mu dał?
1: Człowiek długopis. Nie wiem. Człowiek budyń, albo... Dla mnie to jest prezydent fasola i tyle. No, z tym jeszcze głupim uśmieszkiem zawsze.
0: Wiesz co? Ja nie będę oceniał zdolności językowych prezydenta, ale troszeczkę zaśmiałem się, jak jeden z dzisiejszych słuchaczy powiedział, że ma bardzo dobrą znajomość języków obcych.
1: Tak. Welcome to Poland, my friends. I glad to see you here. Nie, to, widzicie, ja jeszcze mam gorszy angielski nawet od prezydenta, więc nie będę go parodiował. Ciężko mi to sparodiować. Ale to opieram się na opiniach. Ludzie twierdzą, że mówi tak bardzo prostym angielskim, takim no, wyuczonym, gdzieś się nauczył. A tym nie wiem, może się mylimy, może zbyt surowo go oceniamy, po prostu już jesteśmy uprzedzeni. Nie wiem.
0: Wiesz co, nie tyle, że uprzedzenie, co po prostu jak sobie porównasz na przykład, nie żebym był zwolennikiem partii Platforma Obywatelska, ale jak sobie porównasz z Trzaskowskim, to Trzaskowski ma genialny angielski, ma wręcz po prostu jak native, nie? Taki wiesz, także no jest, na pewno ten język jest jeszcze do podciągnięcia, aczkolwiek tak, były żarty z Tuska. Aczkolwiek Donald mówi całkiem poprawnie, on się wyrobił się w tym wieku, się nauczyć języka to nie jest kidmuchał, ale jednak zdarzają się dudzie takie właśnie Thanks from the mountain.
1: Albo I tower you, nie? Jeszcze było.
0: Wierzę to.
1: No to
0: Dobra.
1: ciekawe, ciekawe. Tutaj
0: Kończymy tą zabawę.
1: piszę, dobra. A ty mówisz ten, programujesz sobie i co? Dobrze idzie programowanko?
0: Dzisiaj szło bardzo dobrze, aż byłem zadowolony. Kot spod palca uciekał jak mógł.
1: A
0: Akurat tam. No.
1: bo czy to nie jest tak, że programista to niestety trochę jak montażysta filmów, nie może sobie czasem pozwolić na komforcik słuchania, co ktoś gada, ewentualnie muzykę spokojną sobie jakoś włączyć, no bo nie będzie mógł okiełznać tych wszystkich struktur kodu, logiki kodu, wiesz, to bardzo skomplikowane rzeczy są, pozbierać to wszystko do kupy, żeby działało dobrze, zoptymalizować ten kod.
0: Widzisz, ja akurat ja mam na odwrót. Wiem, że to się wiele osób. A ja wolę, jak ktoś mówi, niż jak gra muzyka, bo muzyka mnie rozprasza.
1: Ja też wolę. I właśnie specjalnie do tego robię takie nieprzygotowane audycje i o dupie Maryny, żeby was to nie absorbowało, żebyście sobie słuchali takiego bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla. I wtedy można sobie kodować właśnie. Pierogi lepić.
0: Jakby kogoś interesowało, to dzisiaj starałem się właśnie odwzorować Perceptron Rozemblata, także pozdrawiam wszystkich, co lubią sobie spędzać czas przy klikaniu Pythony.
1: Preceptor Rozemblata?
0: Perceptron Rozemblata. Taka sieć,
1: Perceptron.
0: najprostsza sieć neuronowa, która spowodowała, że rozkwitły no, że zainteresowano się sieciami neuronowymi.
1: Czyli sztuczną inteligencją de facto, tak?
0: Staram się to okiełznać.
1: Wow, zajebista sprawa. Czyli uczysz się, jakby trenujesz sobie tworzenie od podstaw, tak? Od takie basic wprowadzenie do budowania sieci neuronowych, żeby w przyszłości
0: No to
1: może
0: w tym stylu.
1: jakoś coś bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję samemu umieć stworzyć model takiej sztucznej inteligencji, nie? A słuchaj, jak ten OpenAI, to rozumiem, że jest otwarty też kod, to można sobie na przykład tam zaglądnąć, jak oni w ogóle to zrobili, jak to działa?
0: Wiesz co, mniej więcej jak to działa, to na jakiej zasadzie, na jakiej architekturze to działa, to już nie jeden artykuł został napisany, bo ChatGPT to jest, jak sama nazwa wskazuje, od tego GPT, tak? Ten skrót to jest Generative Pre-trained Transformer. Chodzi o to, że to jest architektura transformera. Tu by się Jacek pewnie nam przydał, ale to jest generalnie sposób, w jaki ta sieć się uczy między innymi. I to jest ta architektura transformera. No i na niej bazują te wszystkie sieci neuronowe, które, bo to jest głębokie uczenie. Natomiast z tego, co pamiętam, to jest uczenie nadzorowane ze wzmocnieniem. Dlatego jest ten kod taki bardziej skomplikowany. Nie wiem, czy ja bym się w tym odnalazł, ale na takim podstawowym poziomie to może tam coś bym zrozumiał, ale tak, chyba jest otwarty kod. Natomiast nie ma tych wszystkich szczegółów. Wiem, że w czacie GPT-4 nawet nie jest, nawet były tylko przecieki, ale nie jest powiedziane, ile jest parametrów, na których był trenowany czat GPT-4, bo czat GPT-3 był prawdopodobnie, z tego co pamiętam, na 175 miliardach parametrów. A jest zdecydowanie słabszy, bo jak tam były porównania, to takie jest fajne porównanie, że czat GPT-3 w testach tam, to były chyba testy jakieś prawnicze, żeby w Stanach Zjednoczonych to mieścił się czat GPT-3,5 turbo, mieścił się w 10% najgorszych studentów, a ChatGPT-4 w 10% najlepszych, także przeskok jest ogromny. Nie? Ale mówię, ja się nie wypowiadam z perspektywy jakiegoś guru czy coś takiego, bo dopiero, że tak powiem, się wdrażam, sobie kiedyś napisałem przy użyciu pythonowskiej biblioteki NumPy taką metodę Kimins, to jest uczenie nienadzorowane i to nawet wklejałem kiedyś tam na Discordzie u Zenka, także no tak samo trenowanie bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o zapis kodu, bo jest dosyć krótki, ale cała zabawa to jest przygotowanie danych. Z tego, co tak patrzę, to 80% to jest zabawa z danymi, a już napisanie kodu, który trenuje i wykorzystanie tych algorytmów, czy to regresja liniowa, czy to jakieś bardziej skomplikowane, no to już inne parę kaloszy, nie?
1: Czyli co, wiesz, ja tak coś tam rozumiem, nie? Ale tak mówisz bardzo zaawansowane rzeczy. A tak mówiąc najprościej, mając ten OpenAI, sobie ściągasz jakiś taki coś w rodzaju frameworka, kodu, tak?
0: Nie, wiesz co? No. Wiesz co, ja osobiście, może ktoś mnie poprawi, ale na przykład jak masz strony, gdzie masz udostępniane open source'owe modele, które możesz sobie i trenować, i możesz z nich korzystać, możesz sobie je wgrać na środowisko lokalne i możesz sobie na przykład generować właśnie text to image, nie? Model jest, który ci generuje na podstawie promptów obrazki. Możesz to sobie lokalnie zainstalować. Natomiast ja polecam, ostatnio sobie czytałem o takim bardzo ciekawym modelu, który reprezentuje właśnie taki LLM, czyli Large Language Model, czyli tak zwane te generatory tekstu, takie jakby to najłatwiej powiedzieć. Bo,
1: model językowy może?
0: Model językowy, Large Language Model, dokładnie, model językowy. Jest taki model językowy, który waży około 26 giga i on się nazywa od firmy Mistral AI. To jest model Mistral, nie Mistral, tylko Mistral. I to jest właśnie taki model językowy, który jest porównywalny nawet w niektórych testach, na przykład Human Evil, jest taki benchmark, który ocenia zdolność kodowania, no to on nawet przebija ChatGPT 3,5 i generalnie jest dosyć dopracowany, on jest taki nowy stosunkowo chyba, no tam są różne te, ale tego można zgrać lokalnie na swoim komputerze, można mieć. Natomiast te ChatGPT 3,5, to nie wiem, czy można mieć nawet lokalnie, bo
1: to znaczy ChatGPT 3 czy 4, ten, który faktycznie słyszałem, że jest dużo lepszy, wydajniejszy, mądrzejszy i chyba on jakby w real time analizuje dane z internetu, a nie, że polega na jakiejś bazie zebranej tam do 2017 roku, tak, nie? Więc tak. To jest dosyć duża różnica. Ale on jest właśnie oparty o OpenAI, czyli to jakby ChatGPT jest tworem już opartym o technologię, którą z tego, co ja zrozumiałem, właśnie dlatego się tu dopytuję, można sobie ściągnąć i lokalnie to jakoś zainstalować u siebie i wtedy rozumiem, że to jest takim frameworkiem chyba trochę, bo nie sądzę, żeby tam był interfejs jakiś, no zresztą to na cholerę komuś jakiś interfejs, to właśnie muszą być gołe, to musi być goły kod, jakieś funkcje, algorytmy i tak dalej, które łączymy ze sobą i budujemy za pomocą tego OpenAI swoją własną sztuczną inteligencję, tak? No oprócz tego są przeróżne narzędzia, no nie wiem, jakieś gotowce bardziej takie, że już pozwolą łatwiej to wszystko zbudować, okiełznać, nie?
0: Tak jak no gotowce, można tak nazwać modele, można tak nazwać, wiesz, polecam stronkę Hugging Face, tam można sobie ściągnąć modele, ściągnąć dane do trenowania, bardzo fajna stronka, jak się ma silny komputer, a z tego co wiem, to masz silny komputer z fajną kartą graficzną, bo to jest bardzo ważne, bo to też umożliwiło w ostatnich latach taki wzrost tej mocy obliczeniowej spowodował, że to AI poszło troszkę do przodu. To jak się ma dobry komputer z dobrą kartą graficzną, to można sobie trenować modele. I można sobie generować na przykład text to image albo image to image, także wszystko jest osiągalne i to nawet nie jest jakieś wybitnie trudne, tylko trzeba chociaż troszkę poczytać. Nie?
1: Tak, tak. Zresztą skoro potrafią takie rzeczy robić u siebie, jakby korzystać z tego już lokalnie, na swoim komputerze sobie poinstalować, zrobić coś. Osoby takie, które robią twórczość opartą o szkolną, 17 i Kononowicza.
0: Na przykład, że, przepraszam, że ci przerwę, ale jest na przykład takie środowisko, ostatnio widziałem, gdzieś mi się rzuciło w oczy, takie środowisko uruchomieniowe, Pinocchio AI czy coś takiego, jednym kliknięciem to instalujesz, czy też jest Gen AI, różne są takie, czy Gen AI to się nazywa, i tam sobie możesz poinstalować, tak jak w OpenAI na przykład, dane wtyczki i możesz mieć to po prostu sobie otwierać z tej aplikacji, z poziomu tej aplikacji, nie? Czyli... Także nawet nie musisz tam kodu pisać, tylko możesz o sobie od razu na przykład przejść do pisania prompta, nie? Czyli do tej informacji, która ci generuje na przykład obrazek.
1: Genialne. Genialne. To dobry trop dla mnie jest, ci powiem, bo bym się... Wiesz, ty może byś się i połapał.
0: Nie, połapałbyś się od razu. My to robiliśmy, nawet sobie siedzieliśmy jeszcze przed audycją Zenka, to sobie Zenek połączył się ze mną na Discordzie i mi udostępnił ekran, bo ja po prostu mam za słaby komputer na chwilę obecną, na jakieś większe obliczenia. No i on po prostu ściągnął środowisko lokalne i tam działaliśmy na takim generatorze obrazu, takim jak powiedzmy coś takiego jak Midjourney, tak? To się nazywał Stable Diffusion i tam zainstalowaliśmy model Stability AI, to jest wszystko bardzo proste, na jedno kliknięcie, tam jedna komenda. No i lokalnie po prostu wyskoczył taki interfejs użytkownika, GUI, nie? Graficzny interfejs użytkownika. No i tam wpisywał prompty i generował obrazki, sobie zapisywał wszystko, nie? I tak się bawiliśmy do tej audycji o tych egzoplanetach, co robił na przy mikrofonie. Po prostu fajna zabawa, bardzo polecam.
1: No zajebiocha jak dla mnie, po prostu słucham normalnie, słuchajcie, z zaparciem. I to mówię...
0: Jak tam popełnię jakiś błąd co do nazewnictwa, czy do tego, to nie szkalujcie mnie, proszę, bo też jestem na etapie takim wdrożeniowym bardziej, także.
1: Michał Giereś, czyli Claude, rzucił ciekawym moim zdaniem bardzo temat w ostatniej audycji, gdzie mówił o AI, o swoich jakichś przemyśleniach i on twierdzi, że AI, że ludzie już to zauważyli nawet, że AI ma tendencję do stawania się nazistą. Tak można to w największym uproszczeniu powiedzieć. Wiecie, wiadomo o co chodzi, nie? No, to chodzi tak w dużym skrócie o to, że nasze życie jest w pewien sposób takie brutalne. Są te różnice między rasami, tylko my się nauczyliśmy, że nie samą tam naturką i jakimiś tam behawioryzmami człowiek żyje, tylko możemy z czegoś zrezygnować. Nie wszystko musimy robić tak, jak gdzieś tam czujemy, podkreślać, że ktoś jest gorszy, lepszy. Machamy ręką w ramach pewnej poprawności politycznej, a sztuczna inteligencja tych różnych naszych wyuczonych, kulturowych rzeczy nie posiada do końca i po prostu będzie kawa na ławę jechać, że kogoś tam trzeba zlikwidować, bo powiedzmy, bo nie przynosi pożytku, nie? Wiecie, do czego zmierzam mniej więcej. Co ty myślisz o tym?
0: Ale jest takie pojęcie jak AGI, nie? Czyli Artificial General Intelligence, czyli ta silne, strong AI tak zwane, czyli ta samoświadoma, która jeszcze nie została wymyślona, sztuczna inteligencja. Do tego nam jeszcze daleko, niektórzy tam w internecie twierdzą, że to będzie już tam za 5 lat, chociaż coś tam, niektórzy twierdzą, że w 2029 chyba był taki futurysta Kurzweil, który twierdził, że już w 2045 będzie tak zwana ta osobliwość, tak? Tak to się nazywało, że będzie rozwiązywało wszystkie problemy człowieka, taki komputer. Natomiast ja bym się jeszcze wstrzymał z jakimiś tam wizjami. Jak tak słyszałem takie fajne stwierdzenie, czy tam gdzieś mi się to przeczytałem w internecie, że na chwilę obecną to można powiedzieć, że to jest oczywiście bardzo ogólne i ja nie mówię tutaj jako, podejrzewam, że Jacek by tu mnie wyśmiał w wielu kwestiach, ale ja stwierdzam, ja tak jak to widzę, to jest taka, jakby to powiedzieć, ekstrapolacja modelu treningowego, statystyczna ekstrapolacja modelu treningowego. O, takie stwierdzenie padło. I to się, wiesz, że działa na probabilistyce, dużo na przewidywaniu, zależności, tam są bugi w tych sieciach neuronowych, jest porównywanie. Także dużo ostatnio stoi matematyki, nie? Natomiast Tak, kiedyś Jacek, bo ja polecam generalnie przesłuchać wszystkim audycję Jacka z Bajtem w nocnym radiu OAI. To było 3 lata temu. I to była świetna audycja. I naprawdę Jacek się zna, Bajt też jest programistą i tam sobie rozmawiali o tym i to było mega ciekawe. Już tam mi uleciało, o czym dokładnie rozmawiali, ale pamiętam, że taki wycinek, jak Jacek mówił, że i to jest fakt, że my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak działają sieci neuronowe i ten cały mechanizm, który stoi za sztuczną inteligencją, to jest dla nas na razie taki troszeczkę nie do odgadnienia z punktu widzenia, jak to funkcjonuje, nie? Jak funkcjonują sieci neuronowe. Znamy ich strukturę, znamy tam mniej więcej ich budowę. No Rosenblatt stworzył taki fizyczną sieć neuronową tam opartą o te tam przełączniki i tych wag. Natomiast jak to się odbywa, że tak się trenuje ta sieć, to chyba tego nie wiemy, tak mi się wydaje.
1: Czyli...
0: Co się dzieje pod maską? O, może tak.
1: Czyli odrobinę to przypomina to, co dawniej ludzie robili, że mieli jakiś wynalazek, jak ta bateria z Bagdadu i wykorzystywali go sobie i to była w pewnym sensie bateria, ale jeszcze bardzo dużo nie wiedzieli wtedy ludzie o bateriach i o elektronice i tak dalej. Znaczy, może przesadzam tutaj, no bo my po prostu jeszcze być może no pewnych nam zmiennych brakuje, nie do końca ogarniamy, ale co ty mówisz, że faktycznie człowiek tworzy tą sztuczną inteligencję trochę tak w pewnym sensie na wyczucie, na ślepo, jeszcze nie do końca wiedząc, mając ją rozpracowaną, tak jakby, nie wiem, jak my Ziemianie byśmy odtwarzali jakiś wynalazek obcych,
0: No aż tak bardzo to bym nie szedł, natomiast z całą pewnością nie do końca wiemy, jak to się dzieje, że jak działają sieci neuronowe tak pod maską. O, jak to jest, że wypływają takie, a nie inne informacje. Nie? Zresztą Jacek to chyba, padły takie słowa na tej audycji, że nie wiemy, jak działają sieci neuronowe i generalnie jakoś tak nie ma jakichś opracowań, przynajmniej ja się nie spotkałem, które tłumaczyły krok po kroku, jak działa sieć neuronowa, jeśli chodzi o to, co ona wypluwa, tak? Na wejściu, w sensie jakieś dane na wyjściu, to oczywiście to przerabiamy, tak samo jak dane na wejściu. Natomiast co do zasady, to jeszcze sieci neuronowe nawet... Ja by nawet nie próbował się zastanawiać nad tym, jak one działają, bo to nie jest clue, nie? Aczkolwiek, wiesz, naukowcy pewnie chcieliby poznać strukturę takiej sieci neuronowej, jak ona działa, nie? Bo to generalnie działa na zasadzie ludzkiego mózgu. McCulloch i Pitts, tak się chyba nazywali ci, co wymyślili ten sztuczny neuron, który po prostu bazował na podstawie synaps, dendrytów i aksonów, w sensie na podstawie ludzkiego mózgu to jest wszystko odwzorowane. Także ja bym bardziej porównał do ludzkiego mózgu to, niż do jakichś tam, wiesz... To jest odwzorowanie po prostu tego, jak działa nasz mózg troszeczkę. Tak bardzo w dużym uproszczeniu, nie?
1: Claude zarzucał też sztucznej inteligencji, że ona nie dorównuje człowiekowi, bo nawet małe dziecko nie ma u niego tego zjawiska halucynowania. Mówi się, że sztuczna inteligencja halucynuje, czyli wypluwa z siebie jakieś odpowiedzi, mimo że coś jakby jej się wydawało, no tak można to w dużym uproszczeniu powiedzieć. Coś jej się wydaje, więc to pisze. Jak dla mnie to, jak dla mnie to jest takie ludzkie bardzo zachowanie, ale tutaj też jest ciekawy, szerszy temat, bo można zadać sobie pytanie, czy człowiek faktycznie rodzi się i już ma tą świadomość taką? Nie, absolutnie nie. Mi się to nie wydaje. Człowiek, ta świadomość jest skalowalna tak jakby, a ludzie lubią patrzeć na nią tak bardzo, albo ona jest, albo jej nie ma. Albo jesteś świadomy, albo jej nie ma. A jak ktoś mówi, że o wyższych świadomościach i tak dalej, to kojarzy się to raczej z szurią. A dla mnie jak najbardziej może być mała wiedza i duża wiedza i mała świadomość, i bardzo rozwinięta świadomość. Powiedzmy, że zwierzę ma jakąś małą świadomość właśnie. Taka może to dobrze by pasowało słowo szczegółowość, rozdzielczość, siła może po prostu tej świadomości, nie? Ale dobra, bo to są już takie moje tutaj, filozuję sobie. A Tomisiu do nas dołączył. Cześć Tomisiu.
3: No cześć, cześć.
1: Hej.
3: A ja mam pytanie do... Marcinsa, bo słyszę, że on się dosyć dobrze na tych sprawach zna odnośnie...
0: Ja się, Tomisiu, przepraszam, że ci przerwę, ja się dopiero poznaję. To dobrze, to się zna Jacek.
3: No, ale na pewno się lepiej znasz niż ja.
1: Więc ja.
3: Z takiej ciekawości cię spytam, bo ja sobie taką aplikację na przykład zainstalowałem ostatnio, właśnie nie pamiętam, jaka tam nazwa, ale chyba Type AI. I ta aplikacja, wiesz, ona praktycznie wszystko ci sprawdza za pomocą właśnie tego OpenAI gdzieś tam wbudowanego, co jest związane z pisaniem we wszystkich językach, nie? I ortografię, i gramatykę, i wiesz, i stylistykę, wszystko, totalnie wszystko, jak cokolwiek piszesz, czy e-maila, czy esej, wypracowanie, nieważne. I teraz jest takie pytanie, bo jeżeli zakładając, że korzystasz powiedzmy z czata GPT i jakichś tam informacji potrzebujesz i ten czat GPT nie ma w systemie na przykład tam czegoś, to tak się założyło, że cię wtedy oszukuje, żeby cokolwiek tam napisać, nie? I tutaj na przykład w tym modelu, jaką mam gwarancję, bo wiadomo, po polsku to mogę się skapnąć, ale jaką mam gwarancję na przykład, jak sobie piszę do kogoś jakiś list po arabsku, że on mnie na przykład w pewnym momencie nie oszuka albo mi odpowiednio to tak napisze stylistycznie i gramatycznie, że to będzie naprawdę poprawnie. Czy w tym modelu też na przykład może mnie w jakiś sposób tam, wiesz, oszukać? Jak, wiesz, jak to działa mniej więcej?
0: Czy to nie wiem, ale chciałbym...
3: Model na innym się opiera, czy się opiera na tej samej bazie danych, co się opiera na przykład chat GPT, czy zupełnie inaczej to działa?
0: Wiesz co, nie wiem, bo nie znam tego programu, natomiast chciałbym tylko cię spytać, czy korzystasz z czwórki, czy 3,5 czata GPT?
3: Z czwórki, bo za czwórkę trzeba zapłacić, więc tam zapłacić czwórkę, nie?
0: To powiem ci tak, że ja nie potrafię odpowiedzieć dobrze na to pytanie, bo nie znam tej aplikacji i nie musiałbym do tego usiąść i zobaczyć co i jak. Natomiast mogę ci powiedzieć co do kontekstu tego konfabulowania, to faktycznie chat GPT 3,5 to tak generalnie on dużo sobie dopowiada, dużo konfabuluje w testach programistycznych, w tych co mówiłem, w tych benchmarkach, czy to na, to się nazywa MPB, ten test, ten benchmark dotyczącego programowania w Pythonie i ten Human Eval, no to tam jest różnica 20 czy 30% skuteczności w samym programowaniu, także nawet z perspektywy programistów to jest duża różnica, jeśli chodzi o skuteczność, o konfabulowanie, dlatego jakbym ja generalnie polecam korzystać z czata GPT-4, bo ten 3,5 jest no, dużo słabszy. Tam się mówi, że przeskok w parametrach jest 10-krotnie większy w tym czacie GPT-4 według wycieków, ale to nie jest potwierdzone. Natomiast ja czytałem, już tylko powiem jedną rzecz. Ja czytałem takie opracowanie ciekawe, że to, czy to nawet mówił ten Petros Psylos, ten programista taki, co się wypowiada na temat sztucznej inteligencji, że to było American Scientific, no, jakieś tam czasopismo. Tam było na ptakach, jest tak było podane, że zadali czatowi GPT-4.
3: Scientific American.
0: Tak, tak. Czatowi GPT-4 zadali pytanie, żeby napisał wzór, który obliczy 83. liczbę ciągów Fibonacciego. No i to tam on to zrobił, poradził sobie. I potem mu zadali pytanie dalej, żeby... tam tylko napisał wzór. A potem zadali mu pytanie, żeby tą liczbę wskazał. No w osobnym prompcie. I on świadomie, w sensie świadomy, to jest za duże słowo, bo świadomości to nie ma. Ale on przeanalizował ten swój kod, który wcześniej napisał na ten ciąg Fibonacciego i wypluł w następnej odpowiedzi, czyli po prostu skorzystał ze swojej pracy. I to zaciekawiło tych naukowców, po prostu na jakim poziomie złożoności operuje. Dlatego to było takie ciekawe, dlatego ja po prostu nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, ale jedyne co bym zalecał, to jeśli ktoś chce tak sobie na poważnie korzystać z jakiegoś modelu, to w tej chwili wiem, że tam Google się chwali swoim Gemini Ultra, który jeszcze co prawda nie wyszedł, ale bo jest chyba Pro i też w Stanach Zjednoczonych on jest tylko dostępny, ale z tego co wiem, no to chat GPT-4 jest na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem na rynku, jak ktoś chce skorzystać do jakichś tam zadań, nie?
1: Tak, mój kolega też korzysta z tego nagminnie, I ten czat potrafi mu porównywać różne dane, analizuje obrazy, filmy, przetwarza różne rzeczy. Do różnych rzeczy się nadaje ten czat GPT i potwierdzam, że różnica między tym płatnym czwórką a trzy ileś tam to jest bardzo, bardzo duża. Tak. Tam jest chyba nawet jakiś taki interfejsik, nie? Że taki właśnie prosty, prowadzący do różnych sposobów używania tego AI, nie?
0: No dużą sztuką jest pisanie promptów, czyli tych zapytań do czata GPT. Na przykład tam mówili, że jak bardziej wdrożysz czat GPT, a na przykład postawisz mu proste pytanie, czyli na przykład, już teraz tak wymyślę sobie, że jaki jest tam na przykład źródło poznania, na przykład, i wyrzucisz mu takie zapytanie, czyli takie filozoficzne, ale jak napiszesz prompta, wyobraź sobie, że jesteś profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie na przykład i masz przed sobą mnóstwo studentów, którym musisz wytłumaczyć, jakie jest źródło poznania. O. Czy jakbyś to wytłumaczył? Chodzi o takie wdrażanie, że ponoć wtedy jest generalnie cała dziedzina, która jest prompt engineering, czyli to pisanie tych promptów. Nie wiem, na ile to jest tamten, ale generalnie w sposób od tego, jak napiszesz prompta, także zmienia sposób odpowiedzi przez ChatGPT-4, nie?
1: No właśnie, to się staje sztuką, taką normalną umiejętnością. Nie tylko trener sztucznej inteligencji, ale też człowiek wprawnie się nią posługujący, zadający pytania. Bo można na przykład zadać pytania stosując zwykłe słowa, klucze. Ja tak najczęściej robię, generując obrazki jakieś tam. I to się okazuje kiepską metodą, bo trzeba napisać pełnym zdaniem, jakoś tam sformułować swoje oczekiwania w formie jakiejś myśli. I myślę, że różne tam spójniki, niespójniki grają wtedy ważną rolę, bo tworzy się jakiś logiczny ciąg, nie? I konkretny, albo w tą stronę, albo w tą stronę. I to już normalna umiejętność, posługiwanie się tym sprawnie.
3: Ja nawet widziałem, że już powstały, już można kupować specjalne książki i materiały, które ci dają różne przykłady tych promptów, albo ci dają, jak pisać prompty. Także to już się stało biznesem, tworzenie tych promptów odpowiednich, żeby, wiesz, coś tam tworzyć, nie?
0: Ja polecam wszystkim, którzy chcą się zapoznać, taką książkę, po polsku Wstęp do sieci neuronowych, to jest polska książka. Może już troszeczkę taka wiedza, troszeczkę w porównaniu do tego, co jest teraz starsza, ale generalnie fajnie tłumaczy troszeczkę takie podstawy machine learningu, skąd to się wzięło, jak to ugryźć. To Jacek na swojej audycji wtedy chyba, pamiętam, polecił, ja sobie kupiłem.
3: To jest stara książka, to jest sprzed iluś tam lat.
0: Tak, to jest bardzo stara książka, ale tłumaczy podstawy, a bez podstaw ciężko.
3: A drugie takie pytanie też mam do ciebie, może się orientujesz, bo ja z dwóch różnych źródeł, z jednego źródła wyczytałem, że ten czat GPT-4 nadal nie uzyskał tych kryteriów, żeby zdać pozytywnie ten test Turinga, tak? Mhm. A tak. Z kolei z tego źródła się dowiedziałem, że podobno ten najnowszy czat GPT właśnie udało mu się po raz pierwszy ten test zdać. Nie wiem, czy coś słyszałeś na ten temat.
0: To znaczy tak, słyszałem i tutaj informacje w sensie są takie, jak będziemy ten test Turinga rozważali, bo dla tych, co nie wiedzą, to test Turinga, co to jest test Turinga? Test Turinga to jest taki test, gdzie po prostu symulujemy zachowanie komputera i człowieka, powiedzmy sadzamy ich w dwóch osobnych pokojach, no i osoba, która ocenia, ma ocenić, czy rozmawia z komputerem, czy z człowiekiem. I jak nie będzie w stanie tego ocenić, no to wtedy sądzimy, że jest ten test Turinga zdany. Po prostu komputer jest tak wiarygodny, że wydaje nam się, że rozmawiamy z człowiekiem, albo nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy z komputerem. No i ja gdzieś trafiłem na informację, że ten test Turinga już został bodajże w 2016 roku zaliczony, natomiast informacja pewna jest taka, że już w lipcu zeszłego roku ChatGPT-4 sobie z tym poradził, także mi się wydaje, że ten test Turinga w jakimś tam stopniu już jest złamany.
3: Ja też to czytałem, ale z kolei jak sprawdzałem w innych źródłach, to jest napisane, że niestety ten czat GPT sobie w pewnych tam innych sytuacjach nie radzi. Znaczy ten test nie zdaje, nie zalicza, więc też byłem ciekawy. Może to jest, tak jak mówisz, kwestia podejścia do tego testu, nie?
0: Co wiemy, to na pewno to wiemy, że jest taka gra Go, którą na pewno był, o której mówiono, że nigdy nie jest w stanie, nie będzie w stanie komputer, tak, o szachach z Garym Kasparowym, komputer Deep Blue.
3: Ale tam, to chyba że... rok temu.
0: No, no, rok temu, w tej grze w Go, to już w 2016 czy 2014,
3: tak.
0: W grze Go ograł mistrza i teraz, co ciekawe, już nie pamiętam, jak to był model, ale ten model ograł mistrza w stosunku 3 do 0 czy 3 do 1 tego mistrza Go. To jest taka gra, gdzie jest bardzo dużo parametrów, jest jeszcze bardziej, więcej kombinacji niż w szachach.

0: tańsze komputery, mocniejsze komputery, dysponujemy większą siłą obliczeniową i jesteśmy w stanie tą energię, której jest generowanych całkiem sporo przy treningu sieci neuronowej na przykład, no to jesteśmy w stanie te dane przetworzyć w ten sposób, że osiągamy takie wyniki. No.
1: A słuchajcie,
2: Ja szybciutko,
1: bo słuchajcie, mam naprawdę obawy trochę, no bo tak, prosimy sztuczną inteligencję, jakiegoś właśnie czata GPT, żeby nam, jak zrobić bombę, nie, coś takiego, czy inne bardzo takie hardkorowe rzeczy, albo naucz mnie, rozwiąż mi zagadkę liczb pierwszych, tak, bo na niej podobno są oparte wszelkie różne zabezpieczenia bankowe, i tak dalej, na bardzo wysokich tych liczbach pierwszych, no to napisz mi właśnie jakiś tam wzór, żeby to rozpracowywać. I ta sztuczna inteligencja, ta popularna, z której my korzystamy, ona zwykle nam odpowie, przepraszam, ale nie mogę ci pomagać tam w przestępczości, jest to niemoralne i tak dalej. Ale taka, co w domu sobie ktoś zrobi, sam takiego czata GPT z olbrzymią bazą danych, to może ta sztuczna inteligencja całej masie złych ludzi podpowie, jak zrobić jakieś niestworzone zło na świecie, nie?
0: To znaczy, wiesz co, nie musi nikt tego robić, bo znaczy, może to ktoś robić, natomiast ostatnio powstała taki model językowy, który nazywa się, on się nazywa Grok chyba, i on pochodzi od Elona Muska. I to też tutaj wychodzi cała dwulicowość Elona Muska, który walczył z rozwojem, mówił, że trzeba walczyć z rozwojem AI, że trzeba blokować i takie różne rzeczy, a sam wypuścił całkiem niedawno swój model językowy i on właśnie go reklamował w ten sposób, że on jest dostępny na Twitterze, czy tam na X, teraz to się nazywa, tak, X.com, i on się uczy na podstawie, w czasie rzeczywistym chyba, nawet, nie pamiętam, nie chcę powiedzieć błędu, ale uczy się na podstawie danych zawartych w Twitterze, dlatego mówi się, że tam Elon Musk jak zwykle mówi, że ma przewagę nad innymi. No i on reklamowany był w ten sposób, że może ci wszystko powiedzieć. No i tam go testowali w internecie, no i tam było pytanie, jak zrobić w domu amfetaminę i oczywiście to napisał, że on jest taki wolny od poprawności. No ale jak już było pytanie o jakieś, tam pamiętam, zadali mu pytanie odnośnie gender, no to już tam konfabulował troszeczkę i nie chciał udzielić informacji, także no tak nie do końca, nie? W modelach językowych, w tej architekturze Transformera jest postęp bardzo duży. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej.
2: Dla mnie na przykład to też jest takie zastanawiające, że na przykład ten chat GPT przez to, że nie powie, jak czegoś nie wie, że nie wie, tylko konfabuluje i próbuje na siłę coś powiedzieć, to już mi się wydaje, że to jest taka trochę cecha ludzka, nie? Bo ludzie mają coś w sobie takiego, że czasami się nie chcą przyznać, tylko wymyślają coś, nie? Żeby coś tam powiedzieć, bo nie chcą, wiesz, nie chcą wypaść na powiedzmy, na nieuka czy na kogoś, kto tam czegoś nie wie. Więc to tak jest troszeczkę też już takie znamiona troszeczkę ludzkiego charakteru.
1: A już dzieci to zupełnie fantazjują i sobie konfabulują cały czas, co im tam przyjdzie do głowy. Jak nie wiedzą, to coś tam nazmyślają. Często mają. Jest podobno taki okres u dziecka. W ogóle mnie właśnie zastanawiają strasznie te rzeczy typu świadomość. No bo tak, rodzimy się i my przez całe lata nabywamy tą świadomość. Świadomość świata, swojego ciała, innych ludzi. No, można to nazwać wzrostem świadomości. Świadomość to nie jest chyba tylko i wyłącznie coś takiego, że wiem, że żyję i że jestem tu, gdzie jestem, nie? Takie proste. Tylko to są jakieś złożone takie procesy związane z tą świadomością. I my się tego całe życie uczymy. Rodzimy się faktycznie trochę jak biała kartka, więc ta sztuczna inteligencja, no, teoretycznie mogłaby odwzorować proces dorastania, pobierania nauk, uczenia się na błędach, ale czy da się faktycznie to zasymulować, żeby to przyspieszyć, że w sekundę to wszystko przeżyła, cyk i ma.
2: Podobno tak. I są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że właśnie tą świadomość mogłaby taka sztuczna inteligencja właśnie symulować i się o wiele szybciej tego nauczyć niż to, co człowiek zdobywa przez całe życie, nie? Tą samą świadomość, więc to też jest ciekawe. Ale to mówię, że są ludzie... Ci naukowcy są podzieleni, bo jedni tak mówią, a drudzy uważają, że to nie jest to samo, co ta jednak ludzka świadomość, że to jest zupełnie coś innego.

0: nie?
1: No to jest takie bardzo filozoficzne już rozważanie, ale znaczy, z tego co wiem, to na chwilę obecną to wiemy, że świadomość, tą samą świadomość mają ludzie, mają szympansy, a już na przykład jakieś tam zwierzęta, to nie wiemy, czy mają, czy nie, nie? W sensie nie mają, wiemy, że nie mają, o, przepraszam, wiemy, że nie mają. Szympansy chyba jakąś tam też mają świadomość, czy jakieś tam były badania. Natomiast to jest domena człowieka, a czy sztuczna inteligencja będzie miała, no to ja bym śmiał wątpić, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że coś nigdy nie wydarzy, bo tak sobie kiedyś myślałem, że jakby na przykład powiedzieć takiemu Galileuszowi, który badał planety, tak? Natomiast jakby mu takiego powiedzieć, że za tam parę set lat to zbudujemy sondę, która doleci do heliopauzy, nie? No, także...
2: Ale hola, hola.
3: A druga też... Ale poczekaj, jeszcze jest taka sprawa, że niektórzy uważają, że sztuczna inteligencja będzie mogła w stanie odczuwać ból. I tu mówię nie o takim fizycznym bólu, ale na przykład, że ktoś coś napisze przykrego jej i ona to się będzie w stanie wysymulować poczucie właśnie, że ją to zabolało, nie? Na takiej zasadzie. Przez to, że sobie po prostu wyrobi takie podobne jak u człowieka to działa z tej bazy danych. Też tak niektórzy uważają, że to będzie możliwe, nie? Więc to też jest ciekawa sprawa.
2: Ale to się pewnie bardzo prosto da zrobić. No, no nie wiem. Trochę taki, wyobraźmy sobie trochę bardziej zaawansowanego NPC-a, bohatera niezależnego w grze komputerowej. Też można go zaprogramować, żeby on niby odczuwał ból. Ale to, znaczy, nie wiem, czy to się da porównać, ale chodzi mi o to, że to będzie oczywiście też symulacja odczuwania bólu, bo nasz ból jest gdzieś tam programowany, stworzony na zasadzie ewolucji, jakiegoś dostosowania się, bycia w środowisku określonym. No to można zasymulować, stworzyć wirtualne środowisko, stworzyć jakby, nie wiem, na dobrą sprawę dałoby się stworzyć wirtualny Eden i żeby ta sztuczna inteligencja była przekonana, że ona jest tym Adamem, tą Ewą, że przeżywa całą tą tragedię wyrzucenia z raju i ona by to zaprogramować ją tak, żeby ona odczuwała to jako prawdziwe doświadczenie swoje. Może z nami ktoś coś takiego zrobił, jako ludźmi też w pewnym sensie.
3: Tak, ale wiesz, jak ktoś tam na przykład się tym interesuje, to polecam sobie przestudiować, jak działa bramka bólowa u człowieka, ten cały mechanizm. I ja w zasadzie tak sobie ostatnio wziąłem książkę tam od neurobiologii, sobie to jeszcze raz odświeżałem tą wiedzę i sobie tak myślałem o tym, że to jest w stanie, bo wiesz, ból człowiek odczuwa nie gdzieś tam, wiesz, nawet ten fizyczny, to wszystko się dzieje w mózgu, nie? To wszystko, co czujesz, to wszystko jest oparte gdzieś tam na końcu to, co się, ten cały proces, który zachodzi w mózgu, a ta bramka, to sprzężenie zwrotne, no to jest taki cały mechanizm, który dałoby się w sumie zasymulować w 100% nawet u takiej sztucznej tej inteligencji.
2: No, widzicie, jak to jest. Marcin się wyciszył. U kogo to kibole byli? U Tomisia chyba, nie? Jesteś tam w tle, kibole.
3: Ja przepraszam z góry, bo jestem synem na Waterpol. Sorry za ten hałas, nie?
2: Nie, spoczko. Tak z ciekawości pytam po prostu. Co to za impreza, człowieku? Co to za impreza, człowieku? Man. No kurde, arcy ciekawy.
1: Waterpolo to chyba bardzo dobrze w waterpolo są kraje bałkańskie przede wszystkim, wiem, że plus Węgry, wiem, że tak, to tam
3: tak,
1: jest.
3: Tak, zgadza się, najlepsze kraje chyba jakieś tam Chorwacja,
1: Serbia,
3: tak.
1: Słowenia chyba też nawet. To sobie pogadaliśmy. No,
3: to jest taki, to tak już zupełnie odbiąć od tematu, to jest taka próba stworzenia w San Diego takiego hubu właśnie waterpolowego, nie? Czyli chcą sprowadzać takich najlepszych zawodników i też z innych krajów. Nie wiem, no tak ostatnio czytałem gdzieś tam w jakimś czasopiśmie, także...
1: To niech trenuje, może dołączy do kadry i zrobi karierę.
3: Wiesz, jest to taki sport trochę niszowy, nie? Bo w Stanach generalnie teraz swoją taką swoje 5 minut ma piłka nożna przeżywa, no bo jest bardzo dużo i wiesz, tych z południowej Ameryki osób, także oni, że tak powiem, ten trend może, wiesz, wzmocnili, no ale wiesz, żeby się przebić w piłce nożnej, gdzie te matki posyłają praktycznie wszędzie tych swoich, wiesz, synów i córki, no to jest ciężko, nie? Mi się wydaje, że czasami warto pójść w jakieś takie sporty bardziej niszowe, gdzie jest mniejsza popularność. Na pewno jest, wiesz, mniejsza kasa z tego, jak ktoś tam jakiś zawodowo coś próbuje robić, ale wiesz, jest to też fajny sport, bo jest mniej kontuzyjny, nie?
2: A wiecie co, przepraszam, bo coś mi ciekawego przyszło teraz do głowy, że z tą jeszcze sztuczną inteligencją, że ona zawsze, jej zachowania, różne procesy myślowe, czy właśnie ten ból, który jej zrobimy, to wszystko będzie od A do Z jedną wielką symulacją, bo sama sztuczna inteligencja jest w pewnym sensie, a nawet może bardzo bardziej dosłownie, symulacją. Więc symulacja może mieć w sobie tylko inne symulacje i może się tego nie da przeskoczyć. I nawet jak ona zyska świadomość, to będzie to jakby symulacja zyskania świadomości. Tyle, że czasem taka symulacja, możemy stracić jakby... Może to nie być tak istotne, że to jest tylko symulacja tej świadomości, bo to będzie działało prawie że identycznie, nie?
1: To powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, tak mi się wydaje, że ciekawą, że ostatnio czytałem o modelu językowym, właśnie tym, o którym wspominałem, ten bodajże Mixtral, on był od firmy Mixtral AI, to są chyba oni, ale już nie pamiętam. I oni stworzyli, ta firma Mistral AI stworzyła model językowy. On się nazywa, można go sobie właśnie na tym Hugging Face znaleźć. On się nazywa Zephyr 7B bodajże. Zephyr się pisze. Zephyr 7B bodajże. I tam w dokumentacji, w ogóle w takich pismach można przeczytać, że on wykorzystuje tak zwaną destylację wiedzy. Na czym to polega? Jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście. On uczy się na podstawie danych, on uczy się na podstawie innego modelu językowego, właśnie tego Mistrala. Czyli jakby można powiedzieć tak, że stworzyli model, który uczy się od sztucznej inteligencji, czyli model uczy się od modelu. I to jest bardzo ciekawe, bo osiągnęli dzięki temu po prostu mniejsze zużycie danych, bo po prostu, że jest bardziej wydajny przy mniejszych tam były właśnie jakieś parametry wejściowe, które po prostu mniej ważyły, to były bardziej takie wydajne sposób trenowania, natomiast na oceny to jeszcze za wcześnie, bo dopiero tam jest na chyba wersja beta wyszła dopiero i to jeszcze tam się wstrzymam z jakimiś tam ocenami, bo sam dobrze tego tam do końca nie rozumiem, natomiast jak ktoś chce sobie poczytać, to może sobie właśnie wpisać w Google Zephyr 7B i Mistral i tam może sobie poczytać o tej destylacji wiedzy. To jest Distillation Knowledge, chyba tak się nazywa to podejście. To jest skomplikowane i nie do końca się w tym wszystkim dobrze odnajduje, ale jest to takie nowe rozwiązanie i mnie trochę zaciekawiło. Także polecam się zapoznać, jakby ktoś chciał poczytać sobie. Że model uczy się od modelu po prostu, nie?
2: O, ciekawe.
1: Wpisujesz prompta, na przykład, tak upraszczając, żeby wszyscy tam mieli jakieś pojęcie, wpisujesz do czata GPT-4 jakiegoś prompta, tak upraszczając generalnie, on ci wyrzuca dane i na podstawie tych danych, które on ci wyrzucił, czat GPT-4, uczysz czat GPT-5. Czyli on jakby sam się uczy. Tak, ja tak to zrozumiałem, nie? To ten model.
2: To było chyba w Avengersach, czas Ultrona. Ten Ultron to była na początku sztuczna inteligencja, jakoś tak, i ona jakby zainfekowała inną sztuczną inteligencję, tą sztuczną inteligencję Starka, Ironmana, nie? Tonego Starka, ta, co pomaga mu tam, Jarvis, co pomaga mu, nakierowuje, przelicza i robi na przykład takie rzeczy. Te filmy nie są takie głupie, ja dlatego lubię Marvela, bo Marvel, przynajmniej no kiedyś, może dzisiaj mniej, ale to nie były takie głupie filmy. Tam zostało pokazane, jak na przykład Iron Man bije się z Kapitanem Ameryką. To śmiesznie brzmi, kurwa, jak takie rzeczy teraz opowiadam. Wy tutaj AI, tutaj synapsy, ten ten sorry, a ja Kapitan Ameryka bił się z Iron Manem, no ale słuchajcie, i nie mógł go pokonać w walce wręcz, to użył sztucznej inteligencji, która przeanalizowała system walki kapitana. I fajnie było pokazane, jak on rękami rusza wszystko, jaka motoryka tam, nie? I szybko opracowała kontrataki i pokonał Iron Man w ten sposób kapitana, no. Ale fajnie było też pokazane to przejmowanie jednej sztucznej inteligencji przez drugą, to do czego Emarsins trochę też nawiązał, że jedna się potrafi nauczyć od drugiej, no może też zainfekować drugą niczym wirus. W przyszłości może takie będziemy mieli sytuacje, że przeczytamy w gazecie, że sztuczna inteligencja jakiegoś tam banku została zainfekowana przez nieznaną sztuczną inteligencję, nie? Nie wiadomo skąd się pojawiła ta sztuczna inteligencja. Albo coś takiego. Także to jest mega ciekawy temat. Mnie to strasznie tak, może, nie wiem, czy interesuje, po prostu tak, nie wiem, fascynuje.
1: Jakoś. No to musisz namówić Jacka, żeby i zrobić z nim audycję, to będzie, na pewno
3: właśnie
1: będzie...
3: To samo chciałem powiedzieć, ciekawie. Że jak ty mówisz, że się Jacek tym zajmuje, to by mógł zrobić w sumie taką audycję na ten temat, nie?
1: Przypominam, że już była jedna w Nocnym Radiu 3 lata temu. Ale można temat odświeżyć, bo się pojawiło dużo nowych koncepcji, no. W sensie koncepcje są stare, ale pojawiły się nowe narzędzia, może tak. O, nowy efekt tych koncepcji.
2: Nowe możliwości. To sobie musicie koniecznie przeglądnąć całą serię z prawej strony mapy. Po prostu znajdziecie na kanale. Łatwo. Wyszukać sobie. I tam są... takie właśnie mega ciekawe rzeczy. Dobra, panowie, będziemy kończyli w 17:30.
1: Kończymy.
2: W 17:30. Dzięki wielkie za telefon. Super ci się gadało. Naprawdę bardzo się cieszę, że zadzwoniliście. No i fajnie.
1: No to trzymajcie się. Na razie. Cześć.
2: Cześć. Hej. To Misiu, ty też się trzymaj. Zatem.
3: No, trzymaj się.
2: No, hej.
3: Do usłyszenia. Cześć.
2: O. Dobra. Myślę, że się przeróżne rzeczy będą działy w przyszłości z tymi sztucznymi inteligencjami. I faktycznie jest tak, gdyby ktoś opracował metodę błyskawicznego, jak to było z tymi liczbami pierwszymi, bardzo wysokimi, że po prostu trzeba jakoś obliczyć, która to jest w kolejności liczba, mając tą liczbę, czy jak to jest? Kurde, widzicie, w ogóle jest... Nie będę nic mówił w ogóle na ten temat, bo to są zbyt zaawansowane rzeczy na waszą głowę, tak? Nie chcę was zanudzać.
0: Emarcins, 20 zł. Uśmiech.
2: Słuchajcie, nie dość, że zadzwonił i ubogacił audycję bardzo ciekawymi tutaj informacjami, przemyśleniami odnośnie właśnie sztucznej inteligencji, to jeszcze rzucił 2 dychy. I jak tu go nie kochać? No, fajnie było, ale się skończyło. Cieszę się podwójnie, bo dzisiaj i super telefony, i super ludzie. Na czacie też cały czas sobie czytałem, też się dużo tu działo, sporo. I żadnych też tu głupiego buractwa za bardzo, dymów, tylko interesujące tutaj rozmowy. Bo musi być kulturka, rozumiecie? Kulturka. No. To ja tu sobie teraz pójdę i se zrobię zakupy, kurde. Będę sobie teraz tak podśpiewywał jak Dubliński. Ululululu. Ja se tu odbiorę, kto tu do mnie zadzwonił. Ululululu. On tak ma, nie? Taki... sobie coś tam podśpiewuje. dlaczego Andrzej na zdjęciu ma bioderka wycięte. No faktycznie ma taką jakby, jak to się mówi, męskich nie było. Ale dobrze wygląda, no, jak nasz polski Obama, chciałoby się rzec. Tu takie dwa wypłosze, ten jakiś wymiętoszony, go tam szamotali go, chcieli go zabrać do więzienia, go tam wytargali. Ten jakiś taki knyp niewydarzony, zlewa mu się ta marynara, a na aprezio, patrzcie, jaka sportowa sylwetka, jak stoi, jak gotowy do walki jednocześnie, a jednocześnie gotowy do skoku i do batalii. Idealne światło, on musiał ćwiczyć tą pozycję, bo tu jest idealne światło między rękami a biodrami tutaj pozostawione. Krawat dobrze włożony. Kaczyński to nosi ten krawat tak wyjęty cały, taki, że mu te dwa śledzie zwisają, tak, nie chowa tam tego, nie? I tak ma taki ze skaju, Kaczyński ma taki ze skaju chyba, jak na komunie się kiedyś za PRL-u miało takie krawaty ze skaju, ze sztucznej skóry. To on ma taki. I te buty jakieś takie rozklekotane, wytarte, z dziurą na podeszwie. Ten łupież się sypie. Biedny inteligent żoliborski. Jak on nic nie ma, jak ja go lubię za to, jak ja się z nim utożsamiam właśnie, że on też nic nie ma, bo on się Polsce poświęcił. Nie ci, co się nakradli od Tuska. Pluję na was. Fajki się skończyły. A powiedziałem, że się raz cieszę, że była spoko audycja bardzo dzisiaj. Ciekawa. Ciekawi ludzie. Ciekawe tematy. A dwa, że donejciki też przyszły. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No proszę. Ale się nachapałem. Ja pierniczę. Pięknie. Muszę częściej nadawać. No... Jednak dobrze, jak jakiś temacik jest, nie? Co prawda zaczęło się dzisiaj od Wąsika i Kamińskiego, od Kurka i Kamińskiego, tak? Nie, to nie jest sonda, to jest nocne radio. I ułaskawienie, awantura, wiszące w zasadzie nad nami widmo czegoś gorszego, co tu się wydarzy. Wszędzie się dzieje, słuchajcie, w Niemczech normalnie się obywatele zwrócili przeciwko rządowi. No jak strajkują kolejarze, rolnicy, przepraszam, legion ich jest, no to się dzieje. Gdzie indziej wojna, tu kryzys, tutaj zamach stanu, tutaj coś, no dzieje się strasznie. U nas też wojna domowa, być może za chwilę. Może jednak... Będą te wcześniejsze wybory, wbrew temu, co tutaj no, przestrzegaliście, że nie za bardzo to się klei, ale wiecie, jak to u nas jest. Mogą sobie naginać prawo, albo je falandyzować, albo je mieć w dupie w ogóle. Bo w nas jest Boże prawo, a nie prawo ziemskie. Kiedy ojczyzna wzywa, to Bóg jedynie będzie nam mówił, co mamy robić, a nie ci zdrajcy. No, rozregulowałem się kompletnie, bo w dzień spałem. Ostatnio pracuję po nocach albo gadam właśnie jak teraz. W dzień śpię, nie jest to dobre. Czuję, że mi szyszynka wapnieje od tego. Pojawił się też temat dziwnych, tajemniczych tuneli pod synagogą w Nowym Jorku. Chabad Lubavitch, sekta Hałabała, Żydzi tunelowi. Cholera wie, po co im te tunele, skąd takie mecyje nagle, żeby tunele jakieś kopać, że też się chciało, jakie to koszty. Ale to niby jacyś głupi studenci. No i wynosili stamtąd jakieś materace, co oni tam spali, ruchali się czy co? Może się ruchali tam, nie wiem. No i to ci sami, co u nas też o nich głośno było. To też taki temat. A potem zeszło na sztuczną inteligencję. Trochę o nadawaniu, o radyjku, o mediach też było. No, to też sobie pogadaliśmy. Parę fajnych, ciekawych tematów dzisiaj było. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia się z wami w zasadzie jutro, bo już jest czwartek. Więc w piątek o 21:00 zapraszam na audycję. Pa, pa. Cześć.

Cześć, witam wszystkich, mówi Krawiec. Niestety nie ma Bajta i nie będzie dzisiaj, ponieważ miał, uwaga, wypadek samochodowy. Tak, dostałem taką wiadomość dzisiaj na Facebooku od Bajta samego. No, na szczęście nic mu tam się nie stało takiego chyba strasznego, no bo napisał, że jest cały. No ale jakiś tam wypadek samochodowy był. Widać, miał zapięte pasy chłopak. Nie na korwinową modłę. Odpięte na wypadek, gdyby się samochód palił, to wtedy, prawda, nie można wyjść, bo pasy. A tutaj widać, miał zapięte jednak. Mieliście kiedyś wypadek samochodowy? Wiecie, jak to jest? Ja w sumie znam zaskakująco sporo osób, które zginęły w wypadkach samochodowych. Okazuje się, że to jest naprawdę całkiem dużo ludzi ginie. Znam też takich, którzy byli potrąceni przez samochód i musieli mieć na przykład rekonstrukcję twarzy. Spoko, pytajmiesz. No, przyszedłem tylko powiedzieć, że nie ma Bajta i zaraz sobie idę. Taki komunikat jeszcze, żeby unikać wypowiadania się w komentarzach per frajer, skurwysyn i tak dalej, bo będę po prostu banował, już tu banuję. Jak komuś przyjdzie do głowy, żeby jakieś wycieczki osobiste robić, to niech lepiej zamknie pizdę, bo go po prostu wywalę na zbity ryj i do widzenia. Bez możliwości powrotu, kompletne bany wszędzie dam, żadnego tutaj wyzywania, nikogo. Naprawdę gówno mnie obchodzi, kogo kto lubi, kogo nie lubi. Pewna kultura jednak obowiązuje, nawet osoby tutaj wśród nas, które są uważane za świrów, różnych wariatów, popaprańców, nawet oni często potrafią zachować jakąś klasę, a jak ktoś sobie za dużo pozwala i w ogóle no, niewiele wnosi, tylko wyzywa w komentarzach, no to będzie wyjebka i żegnamy frajera. No, co do wypadków samochodowych, to w ogóle zaskakujące jest w takich przypadkach, jak wszystko szybko się dzieje. Ja raz przeżyłem na przykład stuknięcie takie, że jakiś dziadyga sobie chyba przysnął za kierownicą i uderzył w tył samochodu z pełną szybkością, znaczy no z dość dużą szybkością samochodu, w którym sobie siedziałem, no i to takie grzmotnięcie, że człowiek frunie sobie przez chwilkę, ale wszystko się dzieje tak szybko, że praktycznie odzyskujemy świadomość dopiero, kiedy się uspokaja trochę, kiedy leżymy sobie już gdzieś tam na przykład na wycieraczce, jak siedzieliśmy z tyłu, to może nas tam gdzieś trzepnąć. No albo jak już się budzimy gdzieś na trawie z rozwaloną głową, połamanymi nogami, zmiażdżoną klatką, czymś takim. I o, Flokiwik pisze, że kiedyś ją potrącił samochód i była na symulacji dachowania. No właśnie, wszystko się rozgrywa bardzo szybko i właściwie przechodzimy wtedy w taki tryb jakby instynktowny, tak? Działają nasze instynkty, przybieramy jakąś pozycję obronną.

0: ale nie kojarzymy. W ogóle no, dźwięk się nie rozchodzi nawet aż tak szybko. Mówi się, że strzał z pistoletu, to go nie usłyszymy, jak nas trafi, tak? Bo wcześniej kula do nas doleci niż dźwięk i już nie możemy nie zdołać odebrać tego dźwięku. I podobnie trochę jest chyba z wypadkiem samochodowym, że też wszystko się tak szybko rozgrywa, że w ogóle no, nie pamiętamy tej chwili, kiedy było uderzenie, to jest ciachu, machu i leżymy już gdzieś, tak? I przypominamy sobie, co się stało. Tak trochę to wygląda. Także no, nie życzę nikomu, żeby spotkał się z taką sytuacją, ponieważ grawitacja to jest bezlitosna i nie wybacza. I to jest takie dziwne uczucie, ponieważ nagle czujemy straszliwe pierdolnięcie i wydaje nam się, że to już jest najgorsze, co się stało w ogóle, a tu nagle drugie, tak? I jeszcze i trzecie, i czwarte, i piąte, i szóste. Coś naprawdę strasznego. Zaniepokojony Jacek Blacha pyta, czy jak ktoś podkłada świnie z kulturą i uśmiechem na ustach, to może i w słusznej sprawie, to czy też ban? Nie, no nie wiem, no po prostu irytuje mnie bardzo mocno i drażni, jak ktoś niewiele wnosi, a wyzywa tylko innych i nie podaje jakichś tam argumentów czy coś, tylko spierdalaj stąd, frajerze, nikt cię tu nie chce. Bumerangu, ty, który właśnie wyleciałeś i już raczej nie wrócisz niczym bumerang, to może jednak warto było napisać ten merytoryczny komentarz, a nie tylko po prostu wyzywać od frajerów, bo na takim poziomie komentarzy to sobie możesz pisać, nie wiem, na Onecie, ale tam też cię zbanują. Na Czanie też przypuszczam cię zbanują, bo frajer to takie, wiesz, słabe jest trochę, nie? Musiałbyś się lepszych słów jakichś nauczyć, lepszych epitetów, więc ze wszystkich miejsc będziesz po prostu wypierdalany, bo nic sobą nie reprezentujesz, nie? Wyzywanie kogoś. Poza tym to już któryś raz popatrzyłem na twoje komentarze i takie wszystkie takie jakieś debilowate. Więc wypad z baru, wypad. Jak ktoś, nikt płakać, też tak powiem w imieniu wszystkich teraz, tak jak ty, że nikt po tobie płakać nie będzie. No i tyle, więc trochę kulturki, nie? Można się spierać, można nawet komuś wyłożyć kawę na ławę ostro, można nawet kogoś zwyzywać, ale jakoś z polotem i tak, żeby, nie wiem, jakoś, wiecie, no czasami po prostu trzeba mieć jakieś tam wyczucie też, nie? No i co z tą z tymi wypadkami. No mój ojciec na przykład przeżył kilka wypadków samochodowych i dopiero przy którymś z kolei zginął. No ale też by kolejny, myślę, przeżył, gdyby miał te pasy zamknięte, zapięte. Wcześniej też nie miał, ale jakoś tam się udało. Po prostu no taki trochę szczęściarz, nie? No ale szczęście zawsze się kiedyś kończy. No i no myślę, że to w ogóle straszne tragedie są takie wypadki samochodowe, no bo tak, już tam pal licho samochód, chociaż też się pracowało na niego wiele, wiele lat, jeszcze się go spłaca i tak dalej, no ale najważniejsi są ci, którzy mogą zginąć, nie? Czasami człowiek sobie pluje, potem, no ciężko powiedzieć, pluje w brodę, ma wyrzuty ogromne, że zginął ktoś, kto z nim jechał, a on przeżył na przykład, nie? No i w ludziach to zostaje gdzieś tam już do końca. Jeden człowiek, którego znałem, no taki znajomy jakiś tam, jeszcze ja byłem dzieciakiem, a to był taki, no taki wujek trochę, to on z kolei na motorze zginął, jechał sobie po prostu, właśnie. Mówi się, że motor jest jednak niebezpieczny i to jest prawda. Książę Edward z Etykiety Zastępczej miał wypadek na motorze, pokiereszował sobie doszczętnie nogę. Straszenie banami to żenada, pisze Jacek Blacha. A dlaczego niby żenada? To ja tylko informuję po prostu, że nie toleruję tutaj jakichś głupawych bluzgaczy, którzy rzucają tutaj miechem w innych. a oprócz tego nic, no to wtedy słabo. Po prostu informacja taka. Nawet nie straszenie. A poza tym, nawet jeśli bym straszył, to co? To nie wolno? Co jeszcze można powiedzieć o wypadkach samochodowych? No, najbardziej niebezpieczne są obrażenia głowy. No, to też chyba większość osób zdaje sobie z tego sprawę, że no, można mieć nawet zmiażdżoną klatkę piersiową, właśnie jak mój ojciec, albo można mieć połamane ręce, nogi, ale jak się uderzy w głowę, no to czasami wystarczy to uderzenie, którym wybijamy przednią szybę głową i to sprawia, i to już jest śmiertelne, to już są śmiertelne obrażenia. No mam nadzieję, że Bajt, pisząc, że jest cały, to miał na myśli dosłownie to, że jest cały. Jest na YouTubie trochę filmów nakręconych kamerkami wewnętrznymi, takimi umieszczonymi w samochodach, gdzie widać, jak lata po kabinie wozu ofiara, która uderza w coś. O, Osiara pisze, że jego koleżankę zabili właśnie wybijając jej głową okno w samochodzie. Straszne. A jak można coś takiego kobiecie zrobić? No, w ogóle jak można kobietę bić, to taki facet to jest zerem w sumie, nie? Ja bym się nie cackał, tylko bym zutylizował, zakopał, przyklepał i koniec, nie ma chwasta. Taki śmieć, taka pizda można powiedzieć, no bo to nie jest facet. To nie wiem, ja bym w ogóle zrobił tutaj jakiś taki przesiew i odsiał troszeczkę, no ale nieważne. I jeszcze w pięciu jeszcze, no to fajnie. Jednak dobrze nosić ze sobą jakąś broń i w razie czego wbić komuś w oko, chociażby mały nożyk. To fajna nauczka, myślę, że to taka może być potem trauma i potem już taki jednooki bandyta, to może mieć taki lęk, żeby do kogoś, bo nie wie, jak skoro go kobieta wbiła mu nóż w oko, tylko musiałoby być prawo trochę lepsze, żeby chronić faktycznie u nas ofiary, a nie bandytów, tak jak jest teraz, nie? Że z bandytami to się cackają wieloletnie procesy, odwołania i ten pan miał złe dzieciństwo, bo go wujek w pupę. No, ale a ofiara to proszę wysokiego sądu się mówi, wstać. A to nie tak mówimy, już, co? No i tak się bardzo jakoś tak niechętnie traktuje tych, którzy są grzeczni, a no taka mentalność Haman niestety trochę w ludziach jest, że do tego, który jest jakimś tam dresem czy sebiksem, to się ma taką wyrozumiałość i tak się jest uprzejmym do niego, bo ludzie się boją, że on przypierdoli, tak? I znaczy jakiś taki jest lęk po prostu. I z tego lęku się bierze chyba to, że często się właśnie jakiemuś dresiarzowi mówi właśnie dzień dobry, bo no tak, a temu, kto jest grzeczny i miły, to się go olewa i wykorzystuje. Przykładem może być mój przyjaciel, który znowu został zrobiony w chuja przez wspólnika swojego, no kolejnego już. I też znowu komuś zaufał, zawiązał spółkę z kimś, kto jeszcze był w kiepskiej kondycji i finansowej, i psychicznej. Jako psycholog to tam właśnie pomógł trochę też wyjść z tego, wyłożył trochę swojej kasy, wszystko miało być pięknie, a wspólnik nagle na przykład sobie oświadczył, że na pół roku idzie na tacierzyńskie sobie i na płatny urlop, tak? Zaraz po otwarciu spółki, na koszt spółki oczywiście. Potem, jak został poproszony, żeby pokazać jakąś tabelę z kosztami, coś tam, jakiś narobił kosztów, to powiedział, że nie pokaże, bo co ty mi mówisz, że ja mam pokazać i co ja będę ci pokazywał i w ogóle co cię to... Dziwna taka abstrakcyjna sytuacja, nie? Niektórzy potrafią być bardzo bezczelni i... Wychodzi na to, że ci, którzy pomagają innym, starają się być mili, no niestety, jak się ma, jak to takie stare też, takie polskie stare przysłowie, nie, jak się ma miękkie serce, trzeba mieć twardą dupę. No a w praktyce to oznacza to, że was po prostu wydymają, jak tylko się zorientują, że jesteście frajerami do złupienia, mięczakami, którzy chcą coś dla innych, z innymi i tak dalej. Cześć, blacha.
1: Dobry wieczór.
0: No to dobry wieczór.
1: To bardzo ciekawy temat. Połączenie straszenia banami z dresiarzami. I jeszcze tym naszym radiowym świrem, bo wiem, do kogo w tym momencie się odwoływałeś. To powiedz mi, do to kogo? Dlaczego...
0: No, to do kogo? No,
1: odwoływałeś się do Kunrada.
0: Nie.
1: Do Kunrada 44.
0: Nie, akurat miałem w tym momencie na myśli potrzebę. No ale może być i Kunrad. No Kunrad to w ogóle jest, no Kunrad to w ogóle jest bardzo kulturalny, ale wiesz, nawet taki potrzeba, który potrafi coś powiedzieć o czyjejś matce czy tam coś, to on w gruncie rzeczy jest takim człowiekiem na poziomie, bo u niego to ja czuję, że to jest jakoś tak, wiesz, żart i to, co potem mówi, jakoś mi też daje do zrozumienia, że mam do czynienia nie z jakimś chamem i prostakiem. No ale nieważne, zostawmy
1: tak, tylko zastanawiało mnie to, że dlaczego jak tutaj przyleci 15 dresiarzy z Wilczana czy z jakiegoś innego czana, to wtedy nie jesteś w stanie nic zrobić, a teraz swoich straszysz banami. To, sorry, że posłużę się Klodem, ale jakoś no, dziwnie pachnie mi to szaloną niekonsekwencją.
0: Może faktycznie jestem niekonsekwentny, postaram się poprawić, będę wypierdalał też po prostu wszystkich, którzy będą tutaj robić smród.
1: Także jak zaczniesz wypierdalać wszystkich, którzy robią smród, to wtedy ja jeszcze, że tak powiem, się dostosuję do twoich zasad. Natomiast jak, że tak powiem, ugniesz karku, ponieważ będzie ich 15, a każdy będzie umiał korzystać z jakiegoś tam VPN-a czy z czegoś, natomiast swoich zaczniesz banować, to blacha po prostu podniesie takie larum, podniesie taki krzyk, jakiego u Goku nie słyszałeś jeszcze nigdy.
0: Wiesz co, też co innego troszeczkę czat, a co innego komentarze, wiesz, nie wiem, może nie powinienem tak tego rozdzielać, ale ja tak uważam, że czat to jest jednak czat, to jest taki Hyde Park, gdzie troszkę na więcej można sobie pozwolić, tak? A komentarze, wiesz, one zostają na zawsze i poza tym one są z zasady od tego, żeby napisać coś merytorycznie, żeby się jakoś odnieść, tak, do audycji. Czat to jest taki do pogawędek, można się też trochę i wyładować i pokrzyczeć sobie, więc ja to traktuję trochę inaczej, tak? No ale było też na czacie, no banowałem swego czasu, jak przeginali, potem mi przeszło trochę, a teraz mnie znowu nachodzi. Wiesz, no łatwo jest krytykować, ciekawe, czy ty byś tak poradził sobie świetnie ze wszystkim i był taki Mr. Perfect, jakbyś miał radio na głowie sam, nie?
1: Jakbym miał radio na głowie, to przede wszystkim w największej mierze stosowałbym się, znaczy to jest w ogóle dzisiejsza jakby koncepcja stron internetowych i to ja nie powinienem ci tego mówić. Stosowałbym się do pewnej automatyki, tak? Bo z automatyką ciężko jest polemizować. Współcześnie już w każdym systemie komentarzy masz coś takiego, że możesz dany komentarz zgłosić, tak? I to działa w tym momencie najlepiej, tak? Bo w tym momencie od razu po prostu widać, które, że tak powiem, komentarze i których konkretnych osób są bardzo niepożądane, no bo zbiera się jakaś tam potencjalnie duża ilość zgłoszeń, tak? Tak zwanych raportów, tak?
0: No spoko, wiesz, był czas, że próbowaliśmy tutaj zatrudnić do roboty automaty, które by cenzurowały na czacie, no ale się to zupełnie nie spodobało w większości zdecydowanej, no więc nie będę robił tak wbrew wszystkim i zrezygnowaliśmy. No wiesz, no nie jest to jakaś rzecz tutaj mega istotna i ważna w tym momencie, po prostu poinformowałem przy okazji, że mnie irytuje, jak ktoś w komentarzach pod audycjami robi wycieczki osobiste, pisze jednozdaniowy komentarz, ty frajerze, ty chuju i tak dalej i sobie idzie, nie? No to mnie to drażni, takie coś. A na czacie mniej, a na czacie mniej i na antenie nawet też troszeczkę jakby mniej. W komentarzach proszę o trochi kultury.
1: A to akurat się, to jeżeli to miało taki wymiar, jak teraz mówisz, to to akurat się z tobą zgodzę, bo to już nawet nie chodzi o kulturę, co to po prostu wizualnie psuje stronę, tak? Psuje jakiś tam wizerunek radia, nie? No bo ktoś patrzy, o, jaka fajna grafika, jaka fajna strona. Ciekawe, co to jest za radio, nie? Skroluje sobie niżej, a tam widzi po prostu takie rzeczy, nie? No to już pomijając to, co ten człowiek chciał powiedzieć, to to psuje po prostu wizualnie stronę, nie? A jednak czat to jest gdzieś tam, prawda, głębiej, tak? Trzeba w coś tam kliknąć, żeby dostać się jednak głębiej, tak?
0: No, cytuję. Właśnie miałem pisać merytoryczny komentarz, ale dowiedziałem się, że przez jeden tylko negatywny odzew opuściłeś radio ha. I bardzo dobrze, goń stąd, buldupiący frajerze, nie trzeba nam tu takich. Po pierwsze, jakich nam, to pisz może za siebie. A po drugie, no wiesz, no nie ma tu nic oprócz epitetu i zadowolenia, że wiesz, że odmieniec, że zajebaliśmy odmieńca, i inne komentarze też są w takim tonie, więc po co mi taki ktoś tutaj w ogóle, który będzie tylko przyłaził i obrzucał gównem niczym szympans strający sobie na rękę i rzucający, no to nic to nie wnosi, nic to nie daje, psuje tylko innym humor, więc no nie chcę czegoś takiego.
1: To ja może odnosząc się jeszcze na koniec do tych wypadków samochodowych, o których mowa. Ja swego czasu leżałem na łóżku szpitalnym naprzeciwko takiego, nie na łóżku szpitalnym oddziału psychiatrycznego, to nie było takie łóżko, to był zwykły po prostu szpital, naprzeciwko faceta, który importowali do Polski auta z Niemiec. No i w którymś momencie już po tak atrakcyjnej cenie zwozili tutaj do Niemiec jakąś tam brykę i postanowili, że zaraz jakby... To była większa ilość osób, to był ten, który naprzeciwko mnie leżał. On tam coś miał z nogą, ale generalnie poruszał się normalnie, chyba tylko tyle, że był poobijany. Natomiast bardzo ciekawa kara go spotkała za to, że postanowili zatrzymać się gdzieś tam po drodze. To było zaraz tam niedaleko granicy. Postanowili zatrzymać się gdzieś tam po drodze i właśnie walnąć sobie setkę, bo tacy byli szczęśliwi, że sprowadzili to auto. No i niby nic, tak? Pewnie 90% takich zawodowych kierowców, którzy jeżdżą jeszcze w tak dalekie trasy, no nic by to jakby nie skutkowałoby to niczym innym, jak tylko tym, że jak kawałek dalej zatrzymałaby ich policja, to pewnie gościowie by odebrali prawo jazdy. Natomiast to było w nocy. No i ta setka, plus to zmęczenie, plus niewyspanie, skończyło się to tym, że ich samochód, a ich tam było pięciu albo czterech, to był ten facet, który leżał naprzeciwko mnie, on był kierowcą, on jako jedyny przeżył. Był jego brat, który siedział zaraz obok niego, i za nim jeszcze były dwie osoby też jakoś tam związane z nim więzami krwi, tak? No i ja się dowiedziałem tej historii już jak opuściłem szpital, że to właśnie tego typu był koleś. No i to jest niesamowita kara, bo gościowi groziło, już nie pamiętam, 12 albo 15 lat więzienia. Natomiast wtedy, co ja leżałem vis-a-vis jego na, że tak powiem, łóżku obok, ja w ogóle nie widziałem po nim żadnej depresji, ani cienia skruchy, jakiegoś zastanawiania się, czegoś, bo takie rzeczy od razu widać, tak? Jak ktoś gdzieś tam ma doła, z czymś walczy, tak? Nie za bardzo chce się odzywać. A ten facet normalnie z innymi żartował i tak dalej. Jakiś rok, półtora roku po tym, jak już skończyła się ta moja historia z tym szpitalem, to też z bardzo wiarygodnego źródła się dowiedziałem, że po tym, jak go zamknęli, bo on oczywiście tam ten leżenie w tym szpitalu, tam wiesz, matka załatwiała mu różne papiery, żeby on w tych szpitalach leżał jak najdłużej. No jak się okazało, niezbyt skutecznie, bo już po trzech miesiącach no, nie było powodu, żeby ponownie go hospitalizować. I półtora roku po tym wydarzeniu takim moim prywatnym, z jakiej przyczyny znalazłem się tam w tym szpitalu, dowiedziałem się, że po tym jak zamknęli go w więzieniu, to wpierw on powiesił się w celi, a krótko później, jakoś 3 miesiące później czy 2 miesiące później jego matka się powiesiła u siebie w mieszkaniu.
0: O kurwaś twa była. No. Nieźle.
1: Ale to naprawdę, uwierz mi, że ja po prostu byłem, no byłem w ciężkim szoku, bo ja rozmawiałem z tym facetem. Ten facet leżał naprzeciwko mnie, tak? Myśmy żartowali na jednym oddziale, tak? Jakieś tam, wiesz, śmichy, chichy, coś tam. Jeszcze pamiętam, że rehabilitantka, która przychodziła po części do niego, po części do mnie, zawsze jakby tak chciała mi dopiec, tak, i stawiała jego jako tego, nie wiem, bardziej zdolnego, czy coś w tym rodzaju, że on miał chyba na imię Mariusz. No załóżmy, że miał na imię Mariusz. Tak na 80% bym był w stanie powiedzieć, że miał na imię Mariusz. I zawsze mi wytykała, no patrz, jaki ten Mariuszek jest aktywny, a ty, Jacek, co, nie? Za co zresztą później pod koniec jej powiedziałem parę słów od siebie, natomiast to była taka dla mnie zaskakująca historia związana poniekąd z wypadkami samochodowymi i z tym, że lepiej unikać takich sytuacji, licząc na to, że jak już ktoś zginie, to zginą wszyscy. No jak się okazuje, jest jakiś taki psikus losu, że może wyjść właśnie coś takiego, że wszyscy dookoła ciebie zginą, a ty jako kierowca się zostaniesz i przeżyjesz. I znam takie będziesz przypadki. Miał to i będziesz miał to do końca życia po prostu w głowie. Tak, za każdym razem, kiedy będziesz wychodził na spacerniak i będziesz słyszał dźwięk odpalanego samochodu, jakieś tam nyski, czegokolwiek, to za każdym razem będziesz po prostu widział to w głowie, śmierć swoich przyjaciół, w tym przypadku, o którym mówiłem, śmierć swojego brata, etc. No nie wiem, mi już w szpitalu coś takiego by rozsadziło głowę. Ja nie wiem, ten facet chyba miał coś miał nie tak z psychiką, albo coś mu się, kurde, nie wiem, może matka miała na niego taki wpływ, no chora historia, tak?
0: Może był w jakimś szoku, albo może był alkoholikiem i jakoś zapijał swoje stresy, albo może se zwyczajnie nie zdawał sprawy, co go czeka i dopiero potem się zderzył. No cholera wie, co tam go w rezultacie dopadły za demony. No ja znam taki z kolei przypadek, że kiedyś moim szefem i kolegą też jednocześnie był, pozdrawiam Arka, który chyba do dzisiaj pewnie jest, jak go znam, wielkim miłośnikiem rajdów, takich rally, nie? I obracał się w tym środowisku i pamiętam, jak zginął jeden tam z paczki tych właśnie chłopaków, którzy się tym interesowali, i też tam właśnie świetny kierowca, no tak samo jak Arek. I no, kiedyś jechałem z nim, to gdzieś tak o 4 w nocy, bo długo wtedy popracowaliśmy sobie w firmie, potem mnie odwoził na chatę i była taka noc, że nikogo na ulicach, nie? I ten zaczął jakieś tam drifty robić, jakieś w ogóle zakręty brać tam sprytnie, wiesz, jakieś wiraże, obroty dookoła, zapierdalał jak dziki osioł. No niesamowite wrażenia, ale szczerze mówiąc trochę się boję takich właśnie, takich zawadiaków, nie? Innym razem jechałem, wracaliśmy z kolegą samochodem z gry RPG, takiej właśnie nocnej, też w nocy, kolega se dźwięknął parę piw na sesji. No i ja jeszcze byłem młody i głupi, no teraz bym nie wsiadł z kimś pijanym do samochodu, nawet jak nikogo na ulicach nie ma i spokój jest, no i policja nas zatrzymała. Słuchajcie, jeden taki tip, z tego się nauczyłem na błędzie swoim, jak jadą za wami psy, nie oglądajcie się, nigdy po prostu się nie oglądajcie i nie patrzcie się, że oni tam jadą, bo oni to widzą, tak, że wy się wystrachaliście, że jesteście zainteresowani tym, że policja jedzie i zatrzymają was wtedy. Trzeba zachować zimną krew i nie patrzeć się, nie oglądać się do tyłu. No i zatrzymali nas, zabrali koledze prawko za jazdę po pijaku na 2 lata chyba.
1: Aczkolwiek to można by nazwać taką wędrówką śmierci, nie? Na drogach. Aczkolwiek znam też historię, to znam tą historię od osoby, z którą pracowałem. To raczej, no jakaś tam, nie wiem, moja znajoma, koleżanka, ciężko to nawet moją znajomą nazwać, w każdym razie od osoby, z którą pracowałem. to opowiadała mi historię dziewczyny, gdzie właśnie, jakby to powiedzieć, ta historia była podobna, ale jednocześnie zupełnie inna do tej, o której mówiłem przed chwilą, gdzie dziewczyna wracała z jakiejś imprezy, no i zabrali ją tacy właśnie takie, jak ty to nazywasz, sybiksy, tak? Zatrzymały się takie sybiksy, czerwoną ibizą, tak? I no ponieważ ona nie bardzo miała jakby inne wyjście, no to wsiadła razem z nimi do tego samochodu, a że jednego faceta z nich znała właśnie z tej imprezy, no to stwierdziła, że może się czuć w miarę bezpiecznie, poza tym jak najszybciej chciała dotrzeć do domu. I w tym przypadku samochód prawie został zmiażdżony na jakimś po prostu murku, na fragmencie jakiejś budowli. Ja nie wiem, czy to był fragment domu, czy czegoś. W każdym razie został tak zmiażdżony, że wszyscy, którzy byli w tym samochodzie, zginęli, tylko ona przeżyła, natomiast nie wiedzieć czemu, pod wpływem zmiażdżenia karoserii, ona częściowo znalazła się pod tą karoserią. Tak, że jak ci, prawda, jakby to powiedzieć, do góry byli uszkodzeni, to na nią kapała ich krew. To podobno tak się darła, że na dwa okoliczne osiedla, które tam były, było słychać jej wrzask, nie?
0: No, to tak samo było słychać w całej okolicy, w całej wsi wrzask mojego świętej pamięci wujka, który kiedyś mu... No taka piła do cięcia drewna, ale taka, wiesz, co sobie stoi, taka większa, tak? Na stelażu takim, taka piła, na którą sobie tniesz całe bele, nie? No on se zdjął osłonkę z tej piły, żeby to szybciej szło i wciągnęło mu ścięgna z ręki. Ta piła. No, wyobrażasz sobie, jaki to ból, nie? I jak tarczowa, tak, właśnie, tarczowa, dzięki za podpowiedź, Zenon. Jak taka tarczowa piła cię zahaczy o rękę i zacznie ci wciągać ścięgna. A ścięgna to się tak nie przerwą tak łatwo, tylko będą ci się wyrywać z tej ręki po prostu. No i miał rozpierdoloną rękę całkiem. Są takie przypadki. Co do jeszcze wypadków, zaskakujące jest to, że pijacy bardzo często przeżywają różne czy kolizje, czy jak w nich samochód uderzy, czy jak wylecą, bo to jest tak właśnie dziwnie, że ciało pijaka jest... takie jak szmatka, po prostu giętkie, nie? I pijak się tam potoczy, poturla się i jego ciało się układa wręcz optymalnie do tej energii kinetycznej, tak? Która w nim tam jest, to on po prostu się układa odpowiednio, tak jakbyś wziął i przedmiot jakiś rzucił. No taki ragdoll, dzięki Siara. No i to taki właśnie ragdoll okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem, więc może jak was coś pierdolnie i zachowacie jeszcze trochę świadomości, to weźcie tak jak pijak po prostu. Boing, boing.
1: A trzecia historia, która tyczy się konkretnie mojej osoby i to właśnie z tej przyczyny znalazłem się w tym szpitalu. To była historia, no, w sporym stopniu skupiona, czy też, jakby to powiedzieć, korespondowała z tematem gier, który teraz z pewnych przyczyn jest bardzo aktualny na naszych afterparty. Kto jest zainteresowany, zapraszamy. Ponieważ ja wychodząc z salonu gier wpadłem pod samochód dosyć ruchliwej ulicy i co ciekawe, wpadłem pod samochód ruchliwej ulicy i potrącił mnie mój taki dalszy kuzyn, jak się potem okazało.
0: Tak. Przepraszam, że się śmieję, ale...
1: No wiem, to było śmieszne. To ja po fakcie też się z tego śmiałem i u mnie w rodzinie do dnia dzisiejszego się z tego śmieją, że gdzie byś nie wyszedł na ulicę, wszędzie rodzina, tak? W każdym bądź razie straciłem przytomność na parę sekund i z zeznań świadków wiem, że jak mnie potrącił, to frunąłem tak gdzieś z 12 metrów w górę. I jak zlądowałem, to pierwszy taki efekt był, że chciałem się podnieść i coś mi się wydawało dziwne, bo jedną nogę miałem w pewnym miejscu taką miękką, nie byłem w stanie się podnieść, nie byłem w stanie na tej nodze stanąć. No i się okazało, że w nodze po prostu miałem złamane obie kości. Miałem takie drugie kolano, że poniżej kolana byłem w stanie zgiąć po prostu nogę i dotknąć nią sobie absolutnie do tyłka, tak? Stopą w sensie, tak?
0: No, ale to, no to nieźle, to przeżyłeś trochę, widzę, ale co, udało się tą nogę w końcu zrehabilitować?
1: Tak, udało się ją zrehabilitować, ale jeszcze taką dziwną sytuacją w tym wszystkim było to, że wpierw mi złożyli tą nogę, to pozdrowienia dla tych lekarzy, którzy się zajmowali mną w tamtym czasie. Wpierw mi złożyli tą nogę, a potem się okazało, że jednak źle ją złożyli, że muszą ją łamać, tak? Stąd też wynikała taka moja historia, że wiem, że wiem.

0: pobijany, tak? Natomiast ja ze strony tej nogi nie czułem żadnego bólu. To jest taka adrenalina, to jest taki szok, że w takich momentach nie czuję się bólu. I na tej podstawie jestem w stanie, jak swego czasu, chyba nawet na afterparty, Jamcito wrzucił właśnie taki wątek, że gdzieś tam w konflikcie militarnym, na wojnie, czy nawet w ulicznej strzelaninie, właśnie nie strzela się w głowę, tak? Bo szok dla tego przeciwnika jest tak wielki, że odstrzelisz mu kawałek czaszki, tak? Natomiast on dalej będzie stał i dalej będzie strzelał jeszcze przez ileś tam minut, tak? Tylko strzela się w tułów po to, żeby właśnie go doglebować, jak to się ładnie mówi. No i na podstawie tego, co sam przeżyłem, no jestem w stanie, prawda, w to uwierzyć, że rzeczywiście tak jest, nie? Bo ja wtedy po prostu, no, kompletnie byłem nieświadom tego, co się stało.
1: No to chyba się potwierdza to, co mówiłem wcześniej, że wszystko się dzieje bardzo szybko, a my gubimy troszeczkę świadomość przez chwilę i działają w nas raczej instynkty, adrenalina, szok, nie? Więc chyba tak trochę jest faktycznie. A coś może bym się zapytał, bo jak ty przeżyłeś taki wypadek? A kiedy jakby tak odzyskałeś, wiesz, już takie myślenie... No, kiedy odzyskałeś pełną świadomość i, wiesz, wolę i tak dalej i zdałeś sobie sprawę, co się stało, tak po jakiejś tam dłuższej chwili, tak, pewnie?
0: Nie po dłuższej chwili. Można powiedzieć, że już jak przyjechał ambulans, a to tam się stało po, nie wiem, po 5 minutach, po 7 minutach, coś
1: no to
0: w tym,
1: chwila
0: coś,
1: jest, no to chwilę trwało, nie? To chwilę trwał ten szok. Ale ja sobie tak, wiecie, od razu, no bo to radio, od razu sobie zamykam oczy i sobie wyobrażam, jak blacha tak 12 metrów nad ziemią frunie i myśli sobie, no kurwa, ładnie. No to kurwa, pięknie. Tak 12 no, metrów
0: też,
1: nad ziemią.
0: To też taka relacja, relacja osoby, którą, no powiedzmy, skądś tam znam, mniejsza z tym skąd, która służyła jako, jak to się nazywa, nie wolontariusz, tylko osoba, która pracuje w załodze ambulansu, a nie jest lekarzem.
1: No jakiś, ojej. No nie wiem, ten, no, nie medyk, tylko... Dlaczego mi się mówi medyk?
0: Medyk. No dobra, niech będzie medyk. W każdym razie...
1: Sanitariusz.
0: Sanitariusz, właśnie. To tenże sanitariusz, którego ja skądś tam znałem i on skądś tam też mnie znał, no to potem jak już trafiłem na szpitalne łóżko, to się śmiał i mówi Jacek, mówi, ty to jesteś agent, mówi, wsadziliśmy cię, mówi, ja, mówi, nie mam tutaj wielkiego stażu, teraz to już ma bardzo długi staż, to już tam pewnie, nie wiem, no jest kimś prawie jak lekarz, tak? No, ale wtedy jeszcze dużego stażu nie miał, tak? No i ja w ogóle w takim szoku tam chciałem ci podawać tlen i pytałem ci się, czy coś się dzieje, a ty żeś się na mnie darł, precz z tymi łapami, nie? No bo ja tam, wiesz, no nigdy nie byłem w takiej sytuacji, także nawet wtedy ten, powiedzmy, na użytek radiowy nazwę to blaszanym charakterem, nawet wtedy ten blaszany charakter ze mnie wylazł, tak?
1: Ale chyba sporo osób ma reakcję taką, nie, Jacek, że właśnie, że jest w takim trochę lekkim jeszcze szoku i do sanitariuszy właśnie się odnosi tak, znaczy wiesz, po prostu broni się przed nimi, bo to tak, ja często słyszę takie właśnie relacje w różnych artykułach, że ktoś się szamotał, no to coś tu jest takiego, się z człowiekiem dzieje, widać czasami.
0: No, ale tak z perspektywy to podejrzewam, że to było całkiem zabawne, tak? Dla osób, które to obserwowały, tak? Młody, spocony sanitariusz. Nic ci nie jest, tak? Tutaj wszystko dobrze, tak? Nic cię nie boli, to ja zaraz ci tutaj podam coś przeciwbólowego, a tutaj tlen, a coś. A idź ty, spierdalaj, co to mi tutaj, precz z tymi łapami, co mnie dotykasz, geju jeden.
1: No ratunku, chcą mi wszczepić. Pić anal proba, krzyczał blacha, bo myślał, że porwało go UFO. Jak myślisz, co tam z bajtem? No, jak napisał, że jest cały, no to chyba cały, nie? No, ale dzisiaj nie ma go z nami.

0: Może byś... Ja myślę... Bajciek, Bajtek kochany, jak jesteś, to zadzwoń, powiedz, że żyjesz, że sobie nie złamałeś nic, bo cały to tak względnie trochę, nie? Że możesz mieć całą głowę, całą, całe kości, a możesz być cały odrapany jakiś albo co, nie wiem.
1: Ja myślę, że Bajt to jest jak cyborg, także jego zawsze da się poskładać.
0: Ja myślę, że Bajt jak frunął, to logicznie nadal myślał i zoptymalizował ułożenie swojego ciała, sprawdził jak pada wiatr i...
1: Tak, zaczął, no, zaczął liczyć, wiesz,
0: wektor.
1: Zaczął liczyć w trakcie wektor lotu, tak? Siłę uderzenia w żula, tak?
0: No, przeliczył to szybko, wszystko spadł na ten odpowiednio i tak to jest.
1: Dobrze, to tym wesołym akcentem się tutaj rozstanę z tobą. Do usłyszenia, hej.
0: Do usłyszenia, dzięki za telefon, hej. To był Jacek Blacha, który przeżył uderzenie, przeżył spotkanie bliskiego stopnia z samochodem. No, nie życzymy, nikomu nie życzymy, ale może warto sobie poukładać w głowie właśnie co i jak. Chociaż to i tak, jak przyjdzie co do czego, to nikt nie kombinuje, nie myśli, tak jak Bajt, że oblicza wektor, siłę, dżule i tak dalej. No, kąt spadania, siłę wystrzału. Bajt to nawet, słuchajcie, markę samochodu wziął pod uwagę, jak i szybkość, z jaką jechał ten samochód, wszystko, i wyliczył. No i dlatego nic mu nie jest. Jak ktoś myśli o motorze, to z tego, co obserwowałem, z tego, co usłyszałem od wypowiedzi różnych, bo sam nie jeżdżę, ale no, słuchałem trochę, co mówią ci, którzy się na tym znają, którzy dużo jeżdżą na motorach, no i wszyscy chyba... No szczególnie ci, którzy przeżyli już jakąś kraksę, podkreślają, że jednak strój motocyklisty, taki odpowiedni do motoru i kask, no to są mega ważne rzeczy i bez tego nie chcą już nawet... Po prostu polega to na tym, że przy każdej kraksie motorowej szuracie sobie tak pięknie po ziemi, na przykład z 20 metrów jeszcze, tak? No spróbujcie sobie biec niezbyt szybko i wywalić się na beton, to wam się poobciera skóra i możecie mieć nawet całkiem tam spore obrażenia, które trzeba będzie przemywać i tak dalej. No to sobie teraz wyobraźcie, że z dużo większą siłą i tarciem szuracie po tej nawierzchni przez dużo dłuższy dystans. No nie 100, nie 20 centymetrów tymi rękami po betonie, tylko 20 metrów, nie? Więc to naprawdę się można ostro pokiereszować i wylądować w szpitalu, nawet jeśli kraksa będzie nie taka, że wam się coś połamie, tylko sobie, no, poobcieracie, możecie sobie do kości nawet zedrzeć skórę, nie? No i to już nie są przelewki, jak się kości, jak się zedrą, poszarpią mięśnie, nie? Więc chyba jednak nie warto oszczędzać na stroju do jazdy motocyklem. No za tym będziecie wyglądali od razu kozacko i każda niunia wasza, jak to mawiają sebiksy. Jak to mawia siwy, łysy i seba. No i blacha. no to fajnie się wygląda. Jak kiedyś Edek do mnie przyjechał, bo prosto z Irlandii przyjechał na motorze swoim nowym, właśnie w takim stroju, to ja mówię, o kurde, no renegat po prostu. Stallone i Seagal w jednym, no proszę, proszę. Aż pod wrażeniem byłem, no więc kupcie sobie jakąś szpanerską motocyklową kurtałkę z ochraniaczami od razu. Tylko no taki strój trzeba potem ściągać, tak? No to trochę... No ale to taki kombinezon, to się tam ściąga do kufra i tyle. No i może nie kupować sobie od razu ścigacza na przykład, jak ktoś jeszcze nie jest zaprawionym bajkerem, tylko sobie kupić coś, jakiś taki długodystansowy na przykład... motorek z dużym bakiem, troszeczkę taki, żeby sobie gdzieś na dłuższy dystans nim pojechać, a może crossa na przykład i sobie po muldach powyskakiwać, ale jak ktoś chce, to i ścigacza nie chce kupić, tylko no, niech uważa. Uważajcie, moje małe dziadki tutaj. No, a ja jakoś muzyczkę może puszczę jakąś przerwę sobie tu zafundujemy. Niech tym razem będzie to molesta i muzyka miasta. To jest coś takiego, co pamiętają pewnie co bardziej leciwi słuchacze tutaj. Stara gwardia.
2: Dzień, zwykły szary dzień, ciszę w domu. Tak.

0: istnienie, nowe brzmienie, warszawskie podziemie.
1: Mówiąc tylko, to dla ciebie dzieciak,
2: miasto potrzebuje jej.
0: Tak jak ty, szczery przekaz, to codzienność, muzyka, miasta, ewenement, jedność, jedność, jedność.
3: O, stary, ale jary kawałeczek, Molesta Evenement, muzyka miasta. No i co niektórzy tu pamiętają i wspominają, ale też są tacy, co nie lubią nawet nie tyle takiego hip-hopu, co ogólnie hip-hopu. Jamci to chyba zdecydowanie nie lubi hip-hopu, a Zenon pisze, że patologiczna subkultura, i która się przyczyniła do upodlenia murzyńskiej społeczności. I wśród białych krzewi patologię. Murzyńskość mógł tu napisać jeszcze. Murzyńskość się szerzy. No, czy ja wiem, hip-hop to nie jest zła rzecz, nie? Są różne hip-hopy. Są tacy hip-hopowcy, którzy propagują wartościowe rzeczy i nakłaniają dzieciaków, żeby coś zrobili ze sobą, żeby się nie dali właśnie patologii. Żeby się nie bawili w gangsterkę, a są tacy, którzy raczej zachęcają właśnie do tego, więc chyba hip-hop hip-hopowi też nierówny do końca. Ale ogólnie są to takie, no, jest to jakaś forma sztuki, tak? Ja to nie jestem takim raczej tutaj znawcą wielkim sztuki i purystą, jeśli chodzi o sztukę i nie skreślam czegoś, co jest na przykład sztuką trochę niższych lotów. Zaraz, że to już nie jest sztuka. Każda forma muzyczna, gdzie jest jakiś tekst, melodia, ktoś to zakomponował, napisał, to jest jakaś forma sztuki. I myślę, że dla wielu dzieciaków to jest jakiś tam początek z obcowaniem z muzyką, może być, nie? I to może to zachęci. Też no, widać, jak się dzieciaki potem pasjonują, też chcą jakieś układać rymy, tak? Też coś kombinują, że jakiś magnetofon sobie tu podłączę, coś kombinuje na Amidze, jak to kiedyś, tak? Coś tam próbowali. Teraz już pewnie no, wygląda to inaczej. Oczywiście są lepsze programy na jakimś tam Fruity Loopsie, można sobie poczarować i widzę, że ci, którzy lubią hip-hop, często się właśnie zaczynają interesować też komponowaniem muzyki na jakimś Fruity Loops. No potem im się może gust zmieni, no i może będą jakieś ciekawsze rzeczy, kawałki robili. Zresztą jest wiele kawałków hip-hopowych, które lubię nawet. To jest... Jest no, bardzo rytmiczna muzyka, tak? Można tu korzeni jakichś poszukać dalszych, właśnie małpolud walący łapami w bęben z kokosa albo coś. No i potem się to przekształciło w hip-hop. No ale drażnią mnie trochę ci gangsta tacy, nie?
1: What's up, nigga?
3: No to takich to nie za bardzo, taki... Ali G, nie? No Ali G genialnie sparodiował tą subkulturę, a właściwie Sacha Baron Cohen oczywiście. Dawajcie, ułożymy jakiś rap albo jakiś hip-hop. Idzie Zenon koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Dobre, nie? Jak macie lepsze propozycje, to można zadzwonić na nocne radio, na Skype'a i tutaj zarapować coś. No, nawet jak, no, nawet jakiś podkład, zaraz tu mogę znaleźć, jak ktoś jest chętny do rapowania. Mamy tu jakiś raperów, hip-hopowców? W ogóle to się nie znam, czy rap i hip-hop to jest tożsame? Chyba nie? Rap to wiem, że na pewno się mówi na samo to wykonywanie, że to jest rapowanie, a nie hip-hopowanie, tak? Więc nawet jak ktoś śpiewa w hip-hopie, czy tam melo recytuje, no to on rapuje, nie? A nie hip-hopuje. Hip-hop, na poligonie żołnierze, tak też jak przeskakują przeszkody, to krzyczą hip-hop. No i to co, no fajny jest hip-hop, no co chcecie. Teraz wezmę takie wielkie K ze złota, zrobię na łańcuchu, tak się będę pokazywał. A kurde, widzieliście jak Tedy schudł? Zawsze taki grubcio, nie? Taki pulpet. A tutaj nagle tak nabrał sylwety i w ogóle tam się z panienkami na plaży tutaj w ogóle. No się... No, ciekawa zmiana wizerunku. Tak więc można. Jak ktoś jest pulpetem, to niech się nie martwi. Można się zmienić w mięśniaka. Czego przykładem Tedy. który no, raczej tak chyba poważany na tej scenie hip-hopowej nie jest, bo tam już nie tylko Peja się z niego śmieje, Drzełacha, i robi disy, czyli takie utwory, które mają zdyskredytować rywala. No, ale już w ogóle taki jest chyba uważany za takiego lamera na tej scenie, nie? Tak bardziej dla dzieci. Może dlatego, że mało bluzga. On raczej z tych takich właśnie good guyów, nie? No bo są bad guye, good guye. No i coś pomiędzy, jak Peja, nie? Który raz zachwyca się patologią i po prostu sztama na dzielni z tymi, co kręcą lody, men i w ogóle. No a potem nagle coś namawia dzieciaki do dobrego i dzieciaki dostają potem szmergla, myślą sobie, to co, mam być gangsterem czy policjantem. No ale cóż. A tu co, Zenon coś napisał, a to chyba jest jeden z jego wierszy, to Zenon chyba coś pisuje od czasu do czasu wierszy i to chyba może tu wkleił. Piękna Krynica, moja ulica, ta 2010. Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy. No, takie właśnie rymy w stylu molesty. To moja gra, to moja łza. Bo to ja, kula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nie sprzeda. To jest za mądre jakieś. Za mądre rzeczy. Hip-hop jakiś, hip-hop. Bum, tararara, swędzi mnie fujara. Coś bardziej w tym. Chodzę w todze, na jednej nodze, ku przestrodze. No, takie bardziej rzeczy. To rap kuli. Informuje Floki. A, Kula, to jest jakiś taki youtuber. O, to muszę zobaczyć się, Kula.
4: Ta, piękna Krynica, moja ulica, ta.
3: No i dobrze, no, elo dzieciak, dajesz. 2016.
4: Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja, kula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nie sprzeda. Aha. Bo to ja nie sprzedaję się, nikomu nie wygaduję, coś ma dziać, ale się nie przestanie.

0: się nasza drużyna, bo to ja, kula daje fula. A wiecie kim? Ja jestem? Proste słowa. Kula, kula, kula, daje fula.
1: No dobrze, dajesz kula, dobrze. No taki mały dzieciak, to i widzicie, już coś ma, jakieś hobby, ma jakieś zainteresowania, muzyka. No Zenon, to się nie spodziewałem, że takie masz gusta, to Zenon tutaj słucha kuli, tak? To Zenon fan kuli. A Molesta mu się nie podobała, a kuli, kula jest cool, zdaniem kulegi. No dobra, no. Kawał zakapiora siedzi w poprawczaku. O, no to srogi kula. Kulaj się, grubasie. Także, no, przypominam tym, którzy przyszli trochę później, że miała być audycja Bajtitera z Krzyśkiem. Ale epicentrum, ale nie ma, bo był wypadek samochodowy i Bajtiter jest jakiś chyba potargany, potelepany. No, napisał, że nic mu nie jest, ale niech osoby wierzące modlą się za niego, a niewierzące niech go zasponsorują. Na przykład i wyślą parę groszy, żeby sobie... żeby się znieczulił od środka na przykład, bo może go boli. Tak więc tak to wygląda. No, a teraz święto zmarłych, wszystkich sztywnych, jak ja to mówię. No ale właśnie nie wiadomo, czy nic mu nie jest, jamci to, bo tak może napisał, że jest cały w sensie takim, że żyje, nie? Ale może mu coś jest. Dowiemy się. No szkoda, że nie zadzwonił Bajtek. Może słucha. Zadzwoń, brachu, zadzwoń i uspokój mnie tutaj. Powiedz, że nic ci nie jest, że żyjesz. Znaczy, że żyjesz, to wiem, ale no, jak tam ten wypadek? No właśnie, śmierć. Przelotnie Bajtiter zobaczył właśnie stojącą autostopowiczkę, machającą ręką, żeby się zatrzymali. No ale chłopaki, wiecie, no geeki trochę nieśmiałe, nie wiedzieli, co zrobić z dziewczyną, się bali, że jeszcze seks będzie chciała uprawiać, czy coś. No i pojechali dalej, nie zabrali autostopowiczki, a to była właśnie śmierć. Blada Gotka, siostra śnienia, chciała, żeby zabrali, no nie zabrali, no i przeżył po prostu. Nie zabrali śmierci autostopem, autostopowiczki. Chłopaki. I taki efekt, że przeżyli. A no, ja też już mówiłem, że przelotnie spotykałem, nie? Raz się opalała na plaży, raz przejeżdżała pociągiem, który nadjechał i się w porę zorientowałem, że słuchawek to się nie nosi. Z metalem włączonym na fulan, idąc po torach. No, innym razem pracowała na wysokościach i tak dalej. Tak zawsze tam przelotnie parę razy ją spotykałem właśnie, tą śmierć. No i też pytanie ciekawe o tym umieraniu było, o tym Blacha tutaj zdradził tajemnicę, że narkozę mu swego czasu zaaplikowali zbyt silną i problem był z wybudzeniem. Kurczę, zapomniałem się Blachy spytać, czy coś tam było po tamtej stronie, jak już był tam jedną nogą swoją złamaną, która się zginęła w drugą stronę. Jak to opisywał Blacha? Też sobie tak od razu wyobrażam Blachę, który tak sobie zgina tą nogę w drugą stronę. Mówi, noż kurwa, no i to ma być dobrze wykonana robota. Za co ja płacę? I tak na tej jednej pokuśtykał tam do lekarza i awanturę zrobił. I kopnął jeszcze go tą złamaną nogą. Tak, wiecie, jak, bo ona taka giętka ta noga i Blacha tak jak z bata z tą nogą, tak chtrz, tego lekarza. Nie, no, żartuję sobie, przepraszam, bo już mam wszystkich poobrażanych przyjaciół, nadających i rodzinę i wszystkich, to może już nie będę takim chamem, może przestanę być chamem, to może już nie będę więcej obrażał ludzi. No właśnie, śmierć. Jedno jest pewne, to wszyscy ją kiedyś spotkamy, nie? Nie ma tu wśród nas takiej osoby, która kiedyś się nie spotka z tą personą. No, jeśli ktoś oczywiście tak sobie wyobraża śmierć. Może to być równie dobrze Pan Śmierć, Mroczny Żniwiarz, Night Stalker, czy ten nocny Dark Stalker. No, i nas, to on się dlatego nazywa Dark Stalker, bo on nas zawsze wystalkuje. Możemy się schować, gdzie chcemy, on nas zawsze wystalkuje. To jest taki spryciarz, jak potrzeba trochę taki. No i właśnie, tutaj możecie zareagować tak jak w sketchu Monty Pythona z słynnym. No, Pan Śmierć, tak, pan, mówi pan więc, że nazywa się Śmierć, tak? No, powiedzmy, że wierzymy. Tak. No i na końcu tam ze swoimi samochodami oczywiście do nieba pofrunęli, powsiadali do swoich widmowych samochodów i pofrunęli do nieba lub do piekła ewentualnie. No i cóż, ja to jako osoba małej wiary sobie to wyobrażam tak, że te wszystkie wizje zaświatów, te tunele, nawet osoby, które spotykamy, zmarli, wszystko to jest czymś bardzo podobnym do fazy po ciężkich psychodelikach, substancjach psychoaktywnych. I to jest jednak wytwór naszej wyobraźni, coś jak sen trochę. Po prostu tracimy przytomność, nasz mózg jeszcze nie umarł, ciało umiera. I w takich wypadkach wytwarzają się w mózgu różne ciekawe substancje, na przykład DMT, które jest jedną z najsilniejszych właśnie substancji tak działających. Porównywane to jest z ayahuaską, z jakimiś mocnymi supergrzybami, takimi rzeczami. No i wyobraźcie sobie kogoś, kto ma to w mózgu. To nieważne, że jesteśmy nieprzytomni, to na nas działa. Jesteśmy na ogromnej bombie po prostu. I ta bomba sprawia, że możemy dowolną historię sobie wyimaginować i nasz mózg tworzy nam symulację. To jest prawdziwa symulacja. Zastanawiamy się, czy żyjemy w symulacji, tak? No, to nieważne już, czy żyjemy w symulacji, ale nasze sny są jakąś tam symulacją. Nasze oko może odbierać sygnał, wysyłać do mózgu, ale może równie dobrze mogą te bodźce od razu jakoś tam się pojawiać w określonych partiach mózgu i możemy mieć w to wgląd, tylko taki inny wgląd niż okiem, taki wewnętrzny, naszym wewnętrznym okiem, nie? Po prostu mamy, no nie wiem, trochę tak jakbyśmy się może zamiast gapić na monitor albo nagrywali coś przez kamerę, sorry, trochę zachrypnięty jestem, zamiast kamery czy monitora mamy jakiś taki wgląd w kod źródłowy, który zaczynamy doskonale rozumieć, tak? Trochę to sobie imaginuję. No i cóż, no i każdy ma jakąś tam inną jazdę. Były takie relacje, że naprawdę tam srogo, nie? Koleś opisywał, że jakieś cieniokształty, myślokształty, wiedźmokształty mu się ukazały, demonokształty. Takie ciemne jakieś postacie, które go tam łamały i go tam waliły, on w jednego uderzył, ten mu oddał, poleciał, połamał się cały no w tym astralu, tak? Że inny ktoś tam, właśnie chyba ten sam opowiadał, że pierw go tam wzięli, wydawało się, że go biorą w zaświaty jakieś aniołki, a to potem się okazało, że to jakieś takie demoniczne istoty i on tam cierpiał i w ostatniej chwili wezwał Jezusa Chrystusa i Jezus przybył na chmurze, przyleciał, wszedł w tryb Super Saiyan 4 i walnął Genkidamę po prostu zebraną z mocy z całych niebios i rozpierdolił, zrobił tak walną, że zrobił dziurę w czasoprzestrzeni i zabił wszystkie demony. Nie, no tak nie zupełnie, ale coś tam było, że do tego Jezusa zawsze wszyscy się w krytycznej sytuacji, wiadomo, jak trwoga to do Boga. Jezu, gdzież ty, ach, gdzież ty, krzyknął krawiec ateista, który się wystraszył demona na przykład. No i cóż, no to wszystko chyba w głowie się jednak dzieje. Efekt tunelu jest tłumaczony tak, że to jest umieranie naszych oczu, obumieranie i że takie efekty się tworzą. Weźcie sobie trochę, przyciśnijcie oko albo zobaczcie, jak po niektórych substancjach się dzieją cuda różne z percepcją. Możecie nagle zacząć widzieć aurę nawet po niektórych substancjach, co akurat jest dziwne już trochę, ale no widać, człowiek się staje jakoś tam wrażliwy na niektóre nowe rodzaje pól, których może jeszcze nie odkryliśmy. No ale myślę, że Jam ci to mówi, pierdolisz krawiec, ja to wiem, ale ty wiesz lepiej. Ale co wiesz? Napisał, że wie. Chyba chciałeś napisać, jam ci to, pierdolisz krawiec, ja wiem lepiej, a nie, że ja to wiem, ale ty wiesz lepiej. A furiat mu przytakuje, pierdoli. O, się zebrało kółko wzajemnej adoracji. Zaraz mnie tu zbanują, wyrzucą z radia, przejmą. Ja chętnie oddam. Kto chce być? Kto chce być kapitanem? No, proszę. Kto pierwszy zadzwoni na nocne radio, to jest kapitanem. Proszę bardzo, czekam. No, dzwonimy. No i co? Nikt nie chce? Słuchajcie, super radio! Nikt nie chce? No dobra, jak nikt nie chce, to ja jeszcze chwilę pobędę. No, słuchaj, no, jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. O, jam ci to zadzwonił. I dodzwonił się do nas nowy kapitan nocnego radia. Przekazuję pałeczkę. Radio jest twoje, więc teraz ty się mnie zapytaj, co chciałem powiedzieć na antenie. Może. I przywitaj się.
2: Nie wiem, no to wiesz. No, zaraz będę musiał powiedzieć, czekaj, odizoluję się troszeczkę, bo będzie pogłos. Przepraszam bardzo.
1: Odkaszlij sobie, zjedz sobie coś, wysmarkaj się, zrób kupę, przyśnij humorkiem.
2: Słowny w tej kwestii.
1: Że co? Co?
2: Że co? To, no mamy już drugiego kapitana. Teraz może ktoś jeszcze zadzwoni, może będzie trzeci, ale widzisz, zobacz, jak wykorzystałem sytuację.
1: No?
2: Jakbyś się założył ze mną, jakbyś powiedział tak, kto po prostu się pierwszy dodzwoni, 1000 złotych daje, nie? Pomimo moich długów. Ja też bym zadzwonił. Nie? Już? Dobra.
1: I byś wziął od biedaka 1000 złotych?
2: Nie miałbym sumienia, co?
1: Ty zły człowieku!
2: Nie, po prostu mówię, że ta, wiesz, widzisz, to jest tak, wiesz, że uważaj, bo ci się spełni, nie? To masz szczęście, że jestem, wiesz, taki mało pazerny i oddaję ci radio z powrotem, będziesz mógł dalej sobie kontynuować twoje imaginacje o tym, że wszystko jest... Ale wytłumacz
1: dziękuję.
2: Mi, słuchaj. Że, bo mówisz tak, wiesz, taką tezę stawiasz, ja to słyszę co różnie, że tak jak mówi Dawkins, bo brain it's a very complicated thing, nie? Czyli kurwa nic nie wiesz na ten temat, a mówisz, nie? Ja się zastanawiam, bo ja na przykład mam, nigdy nie miałem takich, wiesz, jazd w stylu, że byłem bliski śmierci, nie? Ale znam ludzi, którzy byli, nie? I to kilkokrotnie. I to, co oni opowiadają, nie możesz nijak wytłumaczyć tym, że ktoś sobie coś uroił na zasadzie, że DMT gdzieś, czy to jakby jakieś inne substancje sprawiły, że wyszedłeś z ciała i byłeś kilka dni poza nim i miałeś wgląd w to, na przykład jakim rodzajem igły cię szyją, dlaczego ta igła była zardzewiała, dlaczego lekarz powiedział, a wiesz, nie przejmuj się, on jej i tak już nic nie pomoże, dawaj tą zardzewiałą, nie? I zszywał kobietę. Ona potem, jak oczywiście wyszła z tego, generalnie to była taka sytuacja, że ona zaczęła krzyczeć, bo facet stwierdził zgon. A ona na zewnątrz stojąc zaczęła krzyczeć jakby do niego, że ja tu jestem, nie? Pomimo, że ona była poza ciałem. Ona widziała swoje ciało, też przebite miała kolumną kierowniczą, klatkę piersiową, kobitka i opowiadała to tak, wiesz, tak normalnie, nie? Jakby to się przydarzyło, tak o, wiesz, że coś tam szłam sobie, nie? I tam tak. I ona to opowiadała w taki sposób, że to kilka dni była poza ciałem i wyobraź sobie, że kiedy ona potem opowiedziała temu lekarzowi to on po prostu zrobił się blady, nie? Skąd pani to wie?
1: Wiesz co, jeśli te relacje różne są prawdziwe, faktycznie, bo wiesz, może faktycznie być tak, że jakieś informacje o nas, nasza świadomość, część naszej świadomości, jakaś kopia, może tego, co w mózgu, backup, uproszczona wersja, cokolwiek, znajduje się, jest zapisane w jakimś polu na przykład, które nas otacza, które jest związane i które... ulatuje po naszej śmierci, a gdyby tak było faktycznie, bo co jest możliwe całkiem, ja tak oceniam pół na pół, to wskazywałoby to na to, że te byty muszą się w jakąś
2: komunikować.
1: Czy nie, że one muszą się zebrać po śmierci w jakąś społeczność, tak? I stworzyć, po prostu no wspólnie być ze sobą
2: no,
1: gdzieś.
2: Tak jest,
1: czyli,
2: no i tak jest.
1: Czyli
2: tak jest
1: te tam. Zaświaty...
2: Przynajmniej tak.
1: A skoro jest taka społeczność, to musi być też ktoś, kto tym zarządza. No i tu dochodzimy do jakiegoś takiego Boga właśnie. No ale mi się to nie klei i tak.
2: No, to by się nie klei, ale jak na przykład będziesz spadał, tak jak koleś opowiadał, że miał kolesia, który miał właśnie wypadek motocyklowy, dość dokładnie. Opowiadał w szczegółach, że on widział, jak wylatuje z ciała, zajmuje, wiesz, on się gdzieś tam zatrzymał na jakimś drzewie, wyleciał z ciała i bardzo szybko wrócił i potężny ból wtedy dopiero poczuł. Nie? Ale jak opowiadał na przykład o kolesiu, który spadając z drzewa plecami, walnął plecami, ale spadał w taki sposób, że widział to, jak nie mógł widzieć, jak się zbliża do ziemi. I mówi, że w kilka sekund był w stanie zobaczyć, jakby... On to opisuje na zasadzie, że tak jakby obrócił się wewnątrz tym duchem i widział po prostu lecącego siebie drugą stroną w kierunku gleby, nie? Czyli krótko mówiąc spadał, widząc jak ta gleba się zbliża, a spadał plecami, więc to jest fizycznie niemożliwe. No i opowiadał właśnie o takich jazdach, że ludzie w tej ileś tam, to są milisekundy, nie? Mają tak rozciągniętą tą czasową jakby historię, że oni pamiętają każdy szczególik, nie? I to ciekawe jest, że oczywiście można sobie to tłumaczyć jakimś po prostu czasoprzestrzenną jakąś aberracją, czyli gdzieś ten duch może jest właśnie poza czasem się znajduje w tym czasie i subiektywnie rzecz ujmując, pamiętasz to wszystko. To tak jak mój kuzyn, nie, że przeleciało mu życie, nie, bo moździerz mu nie wypalił, nie, w wojsku. I oczywiście moździerz miał ileś tam zasięgu, nie? Także ci tam oficerowie to tak, wiesz, tak chcieli odejść na te 10 metrów, nie? No tam, wiesz, on ma tak z 400 do 600 metrów zasięgu skutecznego, więc jakby pierdolnął, to specjalnie by mu to nie pomogło takim oficerkowi, no ale kuzyn musiał to wyciągnąć, nie? No i w chwili, kiedy wyciągał to, a był ateistą, jest zresztą takim, znaczy może tak nie ateistą, ale takim, to mówi, że przeleciało mu życie całe przez sekundę, przeleciało mu całe życie. Pamiętał każdy szczegół.
1: Wiesz, dla mnie nie jest to w sumie nic nadzwyczajnego,
2: no,
1: bo...
2: Spowolnienie czasowe, że pamiętasz każdy szczegół w ciągu sekundy, pamiętasz nagle wszystkie rzeczy, które ci się przytrafiły. Jest to fenomen.
1: Okay,
2: jeśli ktoś powie, że to no to ja wiadomo, że tam jest jakiś stres, to wszystko. Niemniej jednak to jest ciekawe, że coś takiego się wydarza. I
1: nie jest to szczególnie ciekawe, jest to proste. W dzisiejszych czasach jest to bardzo proste do wytłumaczenia.
2: To jest proste,
1: nasz
2: nieprawda,
1: biologiczny
2: bo
1: komputer...
2: Ludzie dzisiaj ale... nie są w stanie tego tłumaczyć.
1: Czekaj, ale daj mi coś powiedzieć. No. Mi się wydaje, że to jest dosyć proste z tego powodu, że nasz mózg po prostu przypomina trochę komputer i... Po prostu nasz komputer w tym momencie jest bardzo podkręcony, tak jakbyśmy se procka nagle podkręcili o 300%, tak? I jeszcze RAM i wszystko, bo taka jest po prostu konieczność, że nasz komputer się przestawia nagle na wyższe obroty do tego stopnia, że zmienia nam się też percepcja czasu i po prostu, no, są też pewnie i zwierzęta, które no, mucha ma na przykład taki refleks, że
2: ale
1: wiesz, jak ty machasz ręką, to ona widzi
2: tak, ale słuchaj, mucha ma refleks ten taki, dlatego, że twoje nerwy stare w porównaniu do nerwów muchy mają setki kilometrów,
1: no właśnie,
2: a mucha ma po prostu bardzo małe rozmiary i ten mózg jest na tyle mały, że no pamiętajmy, że prąd, czyli impuls nerwowy biegnie z odkreśloną prędkością w przewodniku. To nie jest tak, że to jest prędkość światła, tylko to jest 100 ileś tam parę metrów na sekundę. Masz ten efekt taki, jak zapalają się światła na przykład po drodze, to zapala się co chwilę Kolejne, dlatego że w uporządkowanym strumieniu elektronów prąd ma swoją wartość prędkości, nie? Natomiast wiesz, mucha ma małe ciało, więc wiadomo, że jej reakcje będą o wiele szybsze ze względu na to, że impulsy docierają o wiele szybciej do mózgu niż na przykład do twojej ręki, gdzie ten prąd ma jakąś tam też reakcję i sprzężenie, które musi nastąpić na reakcję w mózgu jest o wiele dłuższe niż w przypadku muchy, nie?
1: No a my może A my może z kolei sobie tak dopakowujemy w cudzysłowie ten organizm na chwilę i podkręcamy go, że te nasze impulsy są silniejsze na przykład i szybciej, wędrują po układzie nerwowym.
2: Z punktu widzenia nauki, coś o czym zapomniałeś już dawno, teoretycznie nie istnieje w mózgu, czyli jest tak oni tam dzielą na tą pamięć krótkotrwałą i tą długotrwałą, tak? I z punktu widzenia tej pamięci krótkotrwałej, oni mówią, że to zanika szybko, nie? A tymczasem to ci się wszystko nagle odtwarza w tempie po prostu makabrycznie szybkim, spakowanym pliku nagle i to masz w ciągu sekundy. Ja wiem, bo jak ja miałem to objawienie od Boga, to ja byłem w stanie zrozumieć, co jest nie tak w Biblii w ciągu sekundy. Ale to wszystkie rzeczy, które gdzieś tam kiedyś, wiesz, czytałem, ukłosiły się w piękną całość w ciągu sekundy, nie? I nie byłem pod wpływem DMT, byłem troszeczkę zirytowany, nie? Na pewnych ludzi, którzy nie rozumieli prostej rzeczy, kiedy im tłumaczyłem, że to nie jest żaden dowód, że Jezus jest Bogiem, nie? I po prostu zaczęła się jazda na takiej zasadzie, że się zaczęliśmy troszeczkę tak, protestanci, katolicy, wiesz, jak to na tych forach jest czasem, nie? No i jak wiesz, jak dostałem coś takiego, to taki reset nastąpił, że au, Boże, to w dupie jesteśmy, nie? No, jesteśmy.
1: Może trochę jesteś podekscytowany za bardzo tą sytuacją, może po prostu doznałeś jakiegoś olśnienia.
2: Ale sam powiedziałeś, że to olśnienie coś w tym jest.
1: Znaczy ja nie wiem, ja nie znam dokładnie, wiesz, nie potrafię się w
2: no bo wejść... nie potrafisz się wczuć, ale... nie? Bo to trzeba doświadczyć subiektywnie, a subiektywne doświadczenie nie możesz udowodnić tego na zasadzie. Ja mogę ci uwierzyć, krawiec, że na przykład mając jakieś przeżycie, coś tam doświadczyłeś i tyle, no. A nic więcej nie mogę z tym zrobić. No, tak samo jak ty mi nie możesz uwierzyć, dlatego że wiara wymaga jakiegoś aktu woli, nie chęci na przykład zaakceptowania pewnych zjawisk. Natomiast jeśli ktoś sobie za każdym razem tłumaczy, że bo mucha ma taki komputer, a my mamy troszeczkę większy, no i może więcej pamiętamy i tu nagle, wiesz, wchodzimy w sytuacje takie, że spróbowałem kiedyś prawie wielokrotnie, tak, no są te, wychodzę sobie, patrzę na ten wszechświat, patrzę, jakie to duże, nie? I rozkminiasz. I kurde, co ja tak długo
1: też
2: sika?
1: Czas zaczyna się płynąć trochę inaczej po trawie, więc dziwi mnie też, że płynie ci inaczej, jak masz o wiele potężniejsze i silniejsze substancje akurat w organizmie.
2: Właśnie, no i problem polega na tym, że co z tego, no jak z tego za dużo nie pamiętasz, pamiętasz tylko wrażenie, a generalnie trawa tych ma do siebie, że szybko zapominasz, nie?
1: Oj,
2: a
1: tak,
2: tutaj
1: tak.
2: Jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie coś innego. W każdym razie żaden narkotyk, nawet narkotyki twarde, takie wiesz, z odlotami, podobnoż nie dają takich efektów, jakie mamy właśnie w takich sytuacjach, można powiedzieć.
1: Dają. Dają. Ja próbowałem na przykład szałwi wieszczy, która jest bardzo silną substancją i to, czego doświadczyłem, to można to porównać do śmierci klinicznej, a właściwie do takiego totalnego przekonania, że właśnie czegoś takiego doświadczasz i do tego, że przypomina trochę to pod pewnymi względami. Takie. Po prostu poczułem się tak, miałem pełną świadomość, że spróbowanie tej substancji zmieniło wszystko, dokonała się rewolucja i prawdopodobnie nie przeżyłem tego niestety i że skończył się jakby Matrix jednocześnie, w którym byłem, jestem teraz zupełnie gdzie indziej, takie wiesz, po prostu totalne przekonanie i doświadczanie czegoś takiego, to jest bardzo, bardzo silne i potężne przeżycie.
2: Słuchaj, patrzcie, tutaj mamy czat, nie, tutaj większość kulturalnych ludzi, jakiś Anon, kolejny wariat. Wariat, widzisz? Po prostu...
1: I zawsze...
2: Każdy,
1: i zawsze...
2: jest wariatem. Każdy jest wariatem tutaj, tak. Dla każdego.
1: Każdy jest.
2: Ateista słyszy gościa, który jest wierzący, dla niego to jest wariat. Natomiast ktoś, kto niekoniecznie musi być po jednej i po drugiej stronie, to on to rozważa, nie? Ale to nie jest wariat, nie? Natomiast ci, którzy uważają, że ktoś jest wariatem, to musi gadać pierdoły, nie? Po prostu wiesz, ja tak się zastanawiam, dlaczego ludzie po prostu tak od razu, wiesz, oceniają ludzi na zasadzie, a nie zgadzam się z nim, to musisz być wariatem.
1: Nie pasujesz do układanki im, no.
2: Wiesz, świat i wszechświat jest potężny, nie? Ale ty jesteś wariatem, kurde, jak mówisz o takich rzeczy. A jak ja bym ci powiedział tak, a widziałem UFO, nie? Wow, co ty brałeś? Od razu jest takie pytanie, brałeś coś? Nie.
1: Słuchajcie, macie rację, to wariat jest. Chodźcie go wypierdolimy z radia. Bo nie ma tu miejsca dla odmieńców, dla wariatów takich. Może normalni tylko muszą zostać.
2: Zapomniałeś tylko, że przed chwilą właśnie oddałem ci kapitaństwo, także możesz mnie wiesz.
1: Widzisz, jaki jestem ham, dopiero co mi oddał kapitaństwo i już go wywalam.
2: I to jest właśnie to, że nie warto być po prostu dobrym.
1: Nie warto.
2: Jebać, karać i nie wyróżniać. Tak jest, tak jest. O, do tego doszliśmy, nie? Żadnej empatii, żadnych humanistycznych, wiesz, tam dziećmi się przyjmujecie jakimiś, wiesz, chorymi gdzieś tam, wiesz, w domu tego. Przyjdą, zgwałcą waszą żonę a wy będziecie dalej mówili, że to jest fajnie, nie? Że tak żal ci tego dziecka. Nie, no, żartuję sobie. Ale tak generalnie czasem wchodziłem sobie na tak zwany... No wiesz, tam na te wszystkie portale. No i czasem właśnie się zdarzały takie dzieciaki, wiesz, którym dzieciak mam o 9 lat, nie? On mówi, i co kurwa, frajerze? I leci takim rodzajem po prostu, wiesz, slangu, nie?
1: Jakby z więźnia dopiero co wyszedł, nie?
2: Dokładnie!
1: Frajerze, cpelu, zajebany kufa. Słuchaj, a podejdziesz i szczelisz go z liścia w papę, to będzie ryk zaraz. Jak Cartman, no, wiesz.
2: To tak samo też, taki jak, wiesz, troszeczkę jak Ali G, nie? Czyli nasz słynny Borat, który, wiesz, gówniarz do niego po prostu zapyskował, sprzedał mu kopa. No. Tam nie było po prostu tego, że wiesz,
1: piękna
2: że,
1: scena,
2: że humanizm nie? jakiś, nie? I tak dalej,
1: i
2: nie?
1: Kulał się grubasek, nie? Ale piękna scena po prostu, piękna scena. Kopnięcie niegrzecznego dzieciaka tak, żeby się wyglebił i rozpłakał i uciekł.
2: I dobra, i zobacz, śmiejemy się, nie? Ale jak już Bóg po prostu posyła niedźwiedzie, to Bogu tak nie wypada w ogóle.
1: No mówiłeś tak ostatnio właśnie, że ci się to takie wydaje niekonsekwentne.
2: Widzisz, dla nich to było, wiesz, w tamtych czasach być może coś takiego właśnie jak dla nas ten Borat, nie? My się śmiejemy, gówniarz dostał za swoje.
1: Takie odświeżające, bo dogryzały te dzieciaki, każdego, kto przyszedł, się śmiały łysy, już mieli dość
2: wiesz,
1: tego.
2: Tam jest kwestia tego, że ta łysina była związana z przekleństwem, nie? Jeśli ktoś mówił, że jesteś łysy, to prawdopodobnie Bóg się na ciebie zawziął i wyłysiałeś z powodu jakiejś kary, a facet był prorokiem, nie? Nie dość, że starcem, prorokiem, to jeszcze wiesz, tam zresztą...
1: A to
2: tam
1: łysina mówię, to się bierze z kary Bożej, jakie to mądre, że ja nie wiedziałem.
2: Nie, właśnie o to chodzi, że nie.
1: To ja chyba coraz więcej grzeszę, bo mi się takie zakola robią.
2: To było takie przekonanie tych ludów, że łysina bierze się z kary Bożej. Natomiast zakon stwierdzał, że jeśli jesteś łysy, to jesteś czysty, jak najbardziej, nie? Oni krzyczeli na zasadzie, wiesz, po prostu ty brudny skurwielu, nie?
1: Ty przeklęty, ty przeklęty, ty. Przeklęty.
2: Dokładnie.
1: Ty przeklęty,
2: i to należy odczytać w tej kulturze, a nie w naszych realnych obecnie warunkach, nie? No, ale to jest inna
1: mimo
2: sprawa.
1: To Bóg wysyłający mi się, bo dzieci się z proroka śmiali, czy młodzieńcy, jak to woli, zależy od tłumaczenia, które trochę chyba chciano złagodzić.
2: Gang Olsena taki, wiesz, no, można to, tak to można tłumaczyć.
1: Co, no, ponoć w oryginale to były dzieci, a potem to zmieniono na młodzieńcy, żeby, bo to zaczęło razić trochę.
2: To nie były dzieci takie, wiesz, dokładnie, to nie były takie, wiesz, dzieciaczki, wiesz,
1: wyrostki.
2: Niewinne i tak dalej. No to byli tacy stojący pod budką z piwem gnojki, nie? I to wszystko, no. Oczywiście można współczuć i tak dalej.
1: Czy ja wiem, ktoś...
2: sobie empatię sobie włączyć, wiesz, tak jakbyśmy byli tam, nie? A tymczasem u siebie nie znajdujemy czasem tej empatii, chociażby z takiego z powodu, że taki Borat się tutaj pokazuje.
1: Nie, po prostu taki Bóg, który wysyła te niedźwiedzie nawet jeśli to słuszne czy niesłuszne, nieważne, tak, żeby zabiły te dzieciaki, to mi się wydaje taki bóg z bajki, coś jak, wiesz, jak Zeus, Kosmateus, czy inni ci bogowie, co tam jeden wyskoczył z głowy drugiego, to takie bajkowate bardzo jest.
2: Niech ci się tak wydaje, mówi, ja mogę w to wierzyć, tylko mogę w to wierzyć, bo wiesz, nie byłem tam, nie? Mogę tylko założyć się, że Bóg, który też nie każe, to też to żaden Bóg, nie? Można powiedzieć, że żaden sędzia i generalnie guzik może, nie? To taki Bóg, co by muchy nie skrzywdził.
1: Ten każący Bóg umarł podczas II wojny światowej, kiedy się okazało, że nie jest w stanie nikogo ukarać za nic i pomóc nikomu.
2: Skąd to wiesz? Ilu z tych którzy po prostu... Zwróć uwagę, co się działo z Niemcami czy z Niemkami, jak przechodziła tam Armia Czerwona. Nie ukarał? Stary, to tam były masakry. To się nie da opisać, co się dzieje podczas wojny. I chociaż... Tak mówię, no z jednej strony, nie, bo my ciągle mamy tą empatię, humanizm, nie, a tymczasem w sytuacjach takich właśnie stresowych, czy wojna i tak dalej, to nam się bardzo szybko ten humanizm wyłącza i przestajemy po prostu myśleć na zasadzie takiej, to troszeczkę jest jak z tymi dzieciakami, które są wykorzystywane na przykład w Afryce, w armiach, nie? Że się dzieciaki pierze się mózgi. Widziałem dzieciaka, który był w stanie rozebrać kałasznikowa w takim szybkim tempie, że nawet żołnierze w armii rosyjskiej w specnazie tego nie robią tak szybko.
1: No, dzieciaki to są manualnie sprytne, nie?
2: Ja pierdziule, ale wiesz, taki dzieciak wchodzi ci potem do takiej wioski, ma lat może 9-10, on ma kałasznikowa, jest w stanie cię zgwałcić i zamordować w najbardziej bestialski sposób. I to, co się robi z takimi dziećmi, to tak samo jak masz sytuację, gdzie kobieta mówi, że ktoś tutaj bije kobietę. No przed chwilą widziałem taki przykład gdzieś tutaj na YouTubie, na Facebooku, nie? Dziewczyna zainstalowała kamerę, wzięła sobie jakąś pomoc, w sensie jakąś opiekunkę do jej matki, która miała Alzheimera, nie? Pokazane, co ta dziewczyna robiła z tą babcią, to normalnie sam byś ją zabił. Poważnie. I to nie jest po prostu... To nie jest po prostu moja, wiesz, jakaś odosobniona reakcja, bo reakcje ludzi są takie, że od razu po prostu włącza się taki wielki scyzoryk, nie? I przestajemy myśleć empatycznie o takiej osobie, dlatego, że uważamy, że taka osoba nie jest warta, kurde, nawet gówna. Ale no taka jest prawda, no. Popatrzmy sobie szczerze na to, co się dzieje podczas tych wszystkich wojen, tych wszystkich masakr. Mamy przykład tej masakry tam w My Lainie, gdzieś tam, gdzie w Wietnamie chłopaki dostali, był jakiś fajny chłopak, który, no, wszyscy go lubili w oddziale, nie? No fajny chłopak, po prostu fajny żołnierz, nie? Fajny żołnierz, którego wszyscy lubili, nie? Każdy go kochał, nie? Taka dusza towarzystwa.
1: Maskotka armii.
2: Maskot, tak, dokładnie, no są tacy ludzie, no, to tak jak ty jesteś naszą maskotką. I teraz wyobraź
1: sobie, ci jebne.
2: Słuchaj, i teraz na przykład z innej dzielnicy ktoś strzela, snajper strzela, nie? I takiego krawca, wiesz, celuje po prostu między głowę, między oczy, nie? I zabija, nie? No to wiesz, a my jesteśmy wkurzeni, wiemy skąd i tak dalej, nie? Oni współpracują z Wietkongiem, idziemy tam, nie? I robimy masakrę. I już nie przepuszczają ani kobietom, ani dzieciom, nie? I to jest tak, wiesz... Biblia przynajmniej nie oszukuje, nie, w tej kwestii, nie? Są sytuacje, Dawid, nie, król Izraela, on nie przepuszczał kobietom ani dzieciom na początku, nie? Zabijał wszystkich. Zresztą tak samo, jak robili to jego wrogowie, nie? To
1: jest Izraelici, to oni mordowali jakoś tak bez żenady.
2: Tak, dokładnie, tak jak mówimy o wojnie, przecież tej niedawnej, nie? Tutaj jedni mówią, no, ci mordercy, tamci mordercy, jedni drudzy zabijali i mordowali, nie? Tutaj mówią, że to Ukraińcy tacy bezwzględni, nie? Polacy byli tak samo bezwzględni, nie? I ludzie o tym nie mówią, bo wiesz, bo to takie politycznie niepoprawne, a w gruncie rzeczy to tak z tego humanizmu w nas to jest bardzo mało, nie? Bardzo mało, tylko trzeba się poznać, nie? No, ale ludzie lubią bajki na swój temat, wiesz, snuć i mi się wydaje, że ja bym się tak nie przejmował tymi wszystkimi, wiesz, pseudohumanistycznymi, jak to się mówi, bajkami na nasz temat, bo to weryfikuje bardzo szybko życie, nie? Troszeczkę jak ostatnio gdzieś tu właśnie z Morganem Freemanem reklamują na Discovery taki, że każdy normalny człowiek jest w stanie się stać mordercą i ekstremistą w odpowiednich warunkach, nie?
1: Wiesz, tak myślę.
2: No, dokładnie. I sorry, nie, ale nie macie tutaj, wiesz, żadnych, wiesz, w sumie argumentów, że Bóg jest okrutny, bo wy wcale nie jesteście lepsi. No, tylko że my nie mamy takiego zasięgu.
1: No, ale wiesz, dobra, jam ci to, ale no, wiesz, okay, ty pozwól też, żeby innym mieć inne światopoglądy, nie irytuj się, nawet słuchaj,
2: ja się nie irytuję,
1: ale ja czekaj, jam ci to i jeszcze jedna prośba, troszeczkę cierpliwości miej i daj mi dokończyć zdanie. Bo się zaczynam jąkać, jak mi ktoś przerywa. I co chciałem powiedzieć? I gubię wątek. Aha, no taki, że niestety myślę, że osoby wierzące muszą się trochę nastawić i przyzwyczaić i pogodzić nawet z tym, że będą czasami się niektórzy do nich zwracali tak trochę gardząc tym, w co ty wierzysz, na przykład, wiesz. Bo to jest naturalne też moje prawo się wyszydzić, oczywiście w granicach rozsądku. Najlepiej tak, żebyś się nie poczuł z tym jakoś, kurwa, specjalnie źle, tak? Żeby ci no nie było jakoś mega, mega przykro.
2: To działa w ten sposób, że właśnie gdybym ja teraz wszedł i powiedział, wiecie co, wy ateiści, jesteście chuja warci, powinni was wszystkich zajebać po głosach.
1: Ale nikt nie mówi, że ty jesteś chuja warty.
2: Ale gdyby
1: warty.
2: Tak było, nie? Gdyby tak było, nie?
1: Nikt nie obraża ciebie, tylko religię
2: twoją. No właśnie. I to się tak mówi, że nikt nie obraża ciebie, ale religię twoją, nie? I ja mówię, no dobra, to ja nie będę obrażał ciebie, tylko twoją matkę.
1: No, używa się tego porównania, że... No ale ja nigdy nie wierzyłem w to, że dla osoby wierzącej faktycznie ten Bóg jest tak jak matka, wiesz? Aż tak ważny. Nie przesadzasz trochę? Tak ważny jest dla ciebie ten Bóg, jak matka i ojciec, aż tak?
2: Wiesz, no to tak jakbyś powiedział, a które twoje dziecko jest dla ciebie bardziej kochane? Albo które bardziej ważne? To jest po prostu takie, wiesz, takie próba manipulowania po prostu pewnych uczuć, nie? Nawet jeśli to, jak to niektórzy mówią, to jest wymyślony przyjaciel, ale wiesz... Ja w domu kogoś, nie, na przykład nie obrażam cię, że na przykład, jak to się mówi, w domu powierzchownego nie mówi się o sznurze, nie? Jeśli idziesz na przykład, wiesz, że dana osoba jest wierząca, dajmy na to w coś, to oczywiście możesz polemizować, ale wiesz, pod warunkiem, że to jest kulturalne i jest to merytoryczne, a nie na zasadzie, wiesz, ty głupi chuju, ty się, kurde, na tym nie znasz, a generalnie to, wiesz, powinieneś po prostu, wiesz, wziąć sobie jakieś leki albo iść do psychiatry, nie? I to tak słyszę cały czas i słyszę ciągle te same argumenty u ludzi, którzy rzekomo cechują się wielką empatią i są tacy humanistyczni, wiesz, i ja się zastanawiam, gdzie tu jest sens, nie? O, profesor Lenik tutaj do mnie tego wydzwania, muszę tego.
1: Wiesz, myślę, z czego to wynika, że osoby wierzące, wiele z osób wierzących niestety stosuje trochę taką taktykę, że wyolbrzymia swoje rzekome urazy wewnętrzne, których doznali, bo ktoś obraził ich wiarę i religię i robi z tego taką broń, tak? Że ty mnie obraziłeś, to ja cię tu pozwę i będziemy tu walczyć, wprowadzać po Bożemu, będziemy tu żyli, to Polska katolicka, się nie dam obrażać, ale wiesz, ale to jest po prostu wojna, tak?
2: Bo to jest wojna ideologiczna,
1: idziesz, nie? Wiesz, i to jest taka strategia tchórza, tak? Że o, mnie biją, a jak ktoś się złoci, to go wryj, a potem znowu o, mnie biją. Ja nie lubię czegoś takiego, wkurwia mnie to.
2: Ostatnio mój taki znajomy, wiesz, słuchaj, powiem ci taką sytuację, bo tak troszeczkę mnie dotknęła, bo to był taki ktoś, kogo uważałem za mojego przyjaciela, nie? Że kiedyś w sekcie mieliśmy taki, wiesz, udział razem i swego czasu generalnie fajna sekta była, nie? Kiedyś wam może opowiem. W każdym razie on zaczął się mnie dopytywać, ale o co ci chodzi, nie? Co z tymi ludźmi jest nie tak według ciebie, nie? A ja mówię, ja powiedziałem, że to nie chodzi o ludzi, nie? Tylko o tego, jakie zdanie ma Bóg na temat Biblii i generalnie wielu rzeczy. No to wkurzyło go na tyle, że zaczął się, zresztą dopytywał się, jak to zrobić, żeby gdzieś tam na Facebooku jakaś

0: po prostu niektórzy, wiesz, Żydzi, nie? No ale wiesz, ale ludzie, to tak jak, wiesz, troszeczkę jak mi teraz opowiadali ludzie, którzy wyjechali do Stanów, nie? I mówi, chociaż nie byli rasistami, wrócili bardzo wkurzeni, jak zobaczyli, jak murzyni się tam zachowują. I to jest po prostu, wiesz, coś, co dopóki ciebie nie dotyczy, wszystko jest okej, nie? Bo to wiesz, masz dystans do tego, nie dotyczy, nie przeszedłeś tego na własnej skórze i masz do tego dystans. Natomiast kiedy zaczyna ciebie dotyczyć, to przestajesz po prostu, wiesz, mieć to, tak wiesz, tak generalnie mówisz, potępiać wszystkich, nie tylko dlatego, że wiesz, Palestyńczycy mają swoje racje, no, najlepiej byłoby, jakby zaczęli żyć w tej Jerozolimie, bo są takie sytuacje, że w Jerozolimie są Palestyńczycy, którzy żyją pokojowo, robią interesy i nie przejmują się dżihadem, wojną, wiesz, intifadą i takimi rzeczami, nie? No ale to są, wiesz, już ludzie podejrzani, w sensie takim, że dla swoich ziomków, którzy, wiesz, nimi gardzą, nie? No bo oni chcą żyć w pokoju w Izraelu, nie? Natomiast Izrael, wiesz, dostał to od Brytyjczyków, nie? Póki, wiesz, Brytyjczycy tam byli, to była pustynia, że Arabowie się tym nie zajmowali, leżało to odłogiem, nie? Jak oliwki rosły, to było pół biedy, nie? No ale teraz kraj kwitnie, nie? Ból dupy polega na tym, że zobacz, wszystkie te państwa arabskie na przykład, nie? Żyją wokół Izraela i robią wszystko, żeby ci Palestyńczycy byli w obozach, wiesz, tych przejściowych, żeby, wiesz, Izrael się z nimi nie dogadał, bo ich religia mówi, że Żydów mają wybić, nie? Koran i te hadisy tak to stwierdzają, nie? No to wiesz, to się nie dziwi, że tam jest wojna. Ja się śmieję po prostu z tych, którzy tam mówią, o, bo dzieci tam zginęły. No stary, po prostu, oni tam mają w dupie dzieci, ile tych dzieci by nie ginęło, oni tak samo mordują dzieci żydowskie, nie? Tylko, że tamci po prostu czytają do dzisiaj Mein Kampf, nie? Bo jest kolportowane gdzieś, jeszcze wydrukowane, wiesz, po arabsku i oni chętnie czytają Mein Kampf i uważają, że Hitler to jest super facet, bo nienawidził Żydów, nie? Ja mówię, kurczę, po prostu ludzie mają taką po prostu empatię wytępioną, ale oczywiście ich empatia jest wtedy, kiedy ich to nie dotyczy. Ale kiedy zacznie to ciebie dotyczyć, kiedy przejdziesz się w butach danego człowieka, ja pomijam już kwestię, wiesz, jako kiedyś byłem sceptykiem, potem stałem się wierzący, przeszedłem to i owo i ja nie widzę po prostu problemów w tym, żeby porozmawiać z osobą niewierzącą. Gorzej, kiedy osoba traktuje cię jak idiotę, tylko dlatego, że się nie zgadza z tobą. Bo ma ból dupy na przykład, że w ogóle istnieje Bóg. A to, czy jaki on jest, to już jest inna kwestia, nie? Ból dupy polega na tym, na większości ludzi, którzy mówią, że jesteś wariatem, albo że nie masz nic do powiedzenia w danym temacie, albo nic nie wiesz, jest to, że nie przeżyli pewnych rzeczy. Ale jakby się przeszli, to by zmienili zdanie. Także mówię to, są ludzie tacy, którzy mówią, słuchaj, jak zobaczę jakiś cud, o, to uwierz.
1: Okej, okay, słuchaj, mam prawo nie darzyć sympatią Boga, bo dla mnie on jest gorszy od Hitlera. Zabił dużo więcej osób i z powodów, które wydają mi się bardziej błahe niż te,
0: dla ciebie
1: które
0: one są
1: Hitlerowi towarzyszyły.
0: No, może dla ciebie to są błahe.
1: No dla mnie są, tak.
0: No dla ciebie są, nie? Ale jak będziesz może w sytuacji Żydów, to przekonasz się. Na przykład byś się znalazł w takim Egipcie, gdzie byś był niewolnikiem, a twoje dzieci byłyby zabijane, to zmieniłbyś perspektywę.
1: No z tym niewolnictwem to różnie tam się też to mówi, nie? No wiesz, że troszkę to wyolbrzymione to niewolnictwo.
0: Pamiętaj, że niewolnictwo zawsze jest niewolnictwem, nie? A to, że uważasz, że to jest wyolbrzymione niewolnictwo, to weź sobie poczytaj, jak, co niewolnik znaczył na przykład w takim rzymskim burdelu. To zmienisz zdanie na temat niewolnictwa. Generalnie nie miał nic, to było mniej niż zwierzę. Mniej niż zwierzę. Zwierzę się lepiej traktowało niż takiego niewolnika. To nie o to chodzi, że go się zabijało, że go się... Bo wiadomo, że z niego się czerpało zysk, nie? Ale to w jaki sposób był traktowany taki człowiek stary. Nie polecam ci to. Zresztą, co to dużo kryć? Jak byliśmy traktowani 40 lat temu, 50 lat temu w obozach koncentracyjnych? No byliśmy niewolnikami. No taka jest prawda. Niewolnictwo jest do dzisiaj. Tylko że prawnie jest zakazane obecnie w czasie pokoju, ale w czasie wojny niewolnictwo jest normalne. To jest norma. Mój dziadek był niewolnikiem u Bauera, nie?
1: Mówi, że... Mój też.
0: Słuchaj, no i zobacz, i powiem

0: I tak, taka sytuacja. Był pracowity chłopak, nie, młody, go tam wzięli w Czechach, nie, tych niemieckich Czechach, nie, po czeskiej stronie. I mówi, Janek, zostań, nie. Mówi, facet był hitlerowcem, nie, nazistą, nie, ten jego Bauer, nie, ale mówi, że, ale tak to super gość. To tak jak, oni nie mogą uwierzyć, że jak adiutant Hitlera mówi, że miałem najwspanialszego szefa na świecie. Oni naprawdę uważają, że Hitler to jest ktoś z innej ba, to jest potwór. Nie?
1: A Czesi to w ogóle przyjęli hitlerowców ponoć z otwartymi rękami, bo im Niemcy strasznie im imponują. Dla nich my, Polacy, to jesteśmy tacy jacyś bałaganiarze, nieokrzesani, coś, ale Niemiec to jest Niemiec. Tak,
0: mają po prostu taką jedną rzecz, że oni za wiesz, chleb ze smalcem, czy tam tego nie będą się mordować. I może to jest lepiej, bo Czesi lepiej wyszli na tej wojnie niż my. Taka jest prawda.
1: Może natomiast jak teraz będzie
0: przerąbane
1: znowu...
0: później, nie? Zobacz, co im Rosjanie zrobili, nie? W Pradze. Także to też tak nie do końca, nie? Rosjanie też mają swoje za uszami, nie? I tutaj trzeba uważać, nie? Bo to są, wiesz, zobacz, no, mi się wydaje, że Hitler, gdyby go dopuścili do tych, nawet przeciągnęliby go, bo on tam zdawał na te studia, nie dostawał się, bo tam miał za słabe wyniki. Gdyby się dostał na te sztuki piękne, bo on akwarele naprawdę miał talent. Ja nie mogę powiedzieć, żeby hitlerowskie te obrazy nie miały w sobie czegoś naprawdę
1: był
0: fajnego.
1: Był przyzwoitym rzemieślnikiem, jak dla mnie, ale brakowało mu trochę jakiejś kreatywności. I wiesz, że czasami się w szkołach plastycznych naprawdę odrzuca tych, którzy świetnie odtwarzają rzeczywistość, ale się ich wyrzuca, bo się mówi, słuchaj, człowieku, ty nie masz w sobie iskry, ty nie masz kreatywności, ty nie myślisz jak artysta, ty jesteś jedynie bardzo sprawnym rzemieślnikiem i przykro nam, ale bierzemy na twoje miejsce tutaj żydowskiego, zdolnego chłopca.
0: Ale słuchaj, ostatnio dość śmieszną rzecz, bo taki mem gdzieś latał na Facebooku pod tytułem Wołoszański, powiedział, że większość tych nazistów to byli ludzie półanalfabeci, nie? No to ja sobie przyjechałem tak, wiesz, najpierw mówię, co? To tak troszeczkę jak Klot stwierdził, jak idiota mógł podbić, kurde, całą Europę i część Afryki, nie? I tak się światu dać we znać. To niemożliwe, nie? I zacząłem sprawdzać, jak topowi nasiści, jakie szkoły pokończyli. Okazało się, że Hitler, poza Hitlerem, który no, nie skończył jakiejś super szkoły, to prawda, niemniej jednak on był inteligentny w zupełnie innym zakresie. Tam próbował właśnie na te studia. Większość to była ludzie z wysokim wykształceniem. Goering, as lotnictwa, jakiś najlepszy gdzieś tam na roku. Himmler i ci wszyscy to byli ludzie z wyższym wykształceniem. Więc jak Wołoszański mógł popełnić takie zdanie i wszyscy mówią, że rozumią go, nie? A ja zacząłem tak wymieniać, nie? Ten i ten po takich studiach, ten i ten po takich studiach, ten i ten, wyższe wykształcenie. I to są półanalfabeci. Półanalfabetą to możesz być na przykład przed szkołą podstawową, a oni wszyscy mieli na pewno szkoły podstawowe, nie? To jest po prostu bzdura, nie? To jest po prostu propaganda.
1: Troszeczkę to jest propaganda. Walną.
0: To jest babola. Ja stwierdziłem, jak może człowiek tak w wysokim wykształceniu, taki Wołoszański, pieprznąć babola. No ale słuchaj, mamy teraz top 5 na przykład bzdur, które wypowiedział Korwin-Mikke, albo 5 top bzdur, które wypowiedział Lech Wałęsa. Każdemu się zdarza powiedzieć każdą jakąś głupotę, nie? I to nie jest kwestia tego, że jesteśmy, wiesz, mało inteligentni. Nie, właśnie dlatego, że jesteśmy inteligentni, czasami zdarza się nam powiedzieć głupią rzecz, nie? I to jest, wiesz, miara naszej człowieczeństwa naszego, nie? Że nie jesteśmy idealni, nie?
1: Także... No, ja bardzo często walę niestety coraz częściej babole w audycjach, bo się słabo przygotowuję i to mi niektórzy zarzucają, że tu babol. Ale no niestety, muszę się poprawić. A co sądzisz o takim stwierdzeniu, które tu padło na czacie ze strony anonimowego słuchacza, które też, no ja wiem, że Martin, że nasz sympatyczny kolega Martin Lechowicz też tak myśli. Cytuję, Hitler był biczem Bożym na Żydów, żeby się opamiętali.
0: Jasne, a ja powiem tylko tak.